0: No ale z drugiej strony przez wiele lat kryto się z tym spotkaniem Bilderbergów i obwieszczano, że czegoś takiego w ogóle nie ma, że to jest plotka, że to tak tylko, że to są jakieś wymysły, że my się tam wcale nie spotykamy. No to tak, jest coś w tym niepokojącego, jeśli możni tego świata, ludzie mający największy wpływ na rzeczywistość, ludzie z najwyższych kręgów biznesu, bankowości, mediów, spotykają się po tajniaku i coś knują, nie? No to jest trochę niepokojące. No. Zobaczymy, może Claude dzisiaj w Teorii Chaosu, no na pewno Claude dzisiaj więcej o tym powie, bo taki jest temat, te Bilderbergi. No zresztą to jest takie trochę oczko w głowie Claude'a, on się zawsze tym bardzo interesuje. To są takie dwie, może trzy rzeczy, które go najbardziej interesują, właśnie UFO, energia, no wolna energia i właśnie te Bilderbergi. Tak więc może coś ciekawego powie. Też w ogóle ja się autentycznie boję, że tego, że te reparacje dla Żydów zostaną wypłacone. Boję się tego, bo wiem, że nas przy takich kwotach kosmicznych to raz, że czeka nas kryzys, a dwa, że jeśli te pieniądze tu potem przywędrują do Polski, ci ludzie z tymi pieniędzmi tu się zjawią, na przykład w jakiś sposób, to będą faktycznie rządzić nimi i my się staniemy tutaj pariasami jakimiś. A w ogóle czemu my mamy płacić teraz jakieś odszkody? Ja nie rozumiem. Za mienie bezspadkowe, to może niech Amerykanie zapłacą na przykład za... Niech oddadzą ziemię rdzennym Amerykanom na przykład, nie? Albo niech Hiszpanie oddadzą złoto Inkom na przykład, takie jakieś postulaty, nie? Tym bardziej, że my jako Polska nie dostaliśmy za bardzo reparacji wojennych. Od Niemców grosze, od Związku Radzieckiego chyba nic, a przecież myśmy strasznie dużo wycierpieli jako naród, nie? No ja tam nie, no wy chyba też nie, no ale już nasi dziadkowie, nasze często ciotki jeszcze, ci ludzie żyją, tak? Oni potracili, to naprawdę się straszne rzeczy działo. Niemiec wpadał, zabierał wszystko, co mieliście, całą trzodę, kurczę, chlewną, krowy, wszystko, palił wam chatę, zabierał, mordował. I Polska, mówi się, że Polska została zniszczona w około 40% podczas wojny. Były wręcz, słuchajcie, akcje typu Intelligence Action, akcja inteligencja, to było zaplanowane wymordowanie około 50 tysięcy przedstawicieli polskich elit, nauczycieli, reprezentantów wolnych zawodów, różnych działaczy, posiadaczy ziemskich, wysokich rangą wojskowych. Wszystkich tych, którzy mieli jakiś wpływ na innych ludzi, którzy mogli coś zrobić. To była zaplanowana akcja. 50 tysięcy, a drugie 50 zesłano
1: miała
0: do obozów.
1: Miała być przerwa, te ciuluni, my ty nawet nie zdążyłem herbaty zaparzyć, ty małpo paskudna. Przepraszam, że tak napisałem mgłem. 3 złote.
0: No, jak widzicie, jaki kulturalny głos tutaj. No, miała być przerwa i była, tylko taka krótka wyszła. No właśnie, czyli wymordowano nam tak w otwarty sposób. Brano, stawiano pod ścianą i rozstrzeliwano 50 tysięcy ludzi, a drugie 50 zamknięto w obozach, 50 tysięcy i mało kto tam przeżył, czyli właściwie z około 100 tysięcy elit wymordowano i powiedzcie mi, że to nie ma wpływu na rzeczywistość naszą dzisiejszą. Popatrzcie na te elity dzisiejsze. Dłubią w nosie, twarz nieskażona inteligencją, durne takie mordy, nie? Więc po prostu to jest też wynik tego, że to są potomkowie tych, którzy... jakichś tam nizin społecznych, no nie oszukujmy się, gdzieś tam na wsi se mieszkał, kurczę, jakiś w słomianych łapciach, No i potem kilka pokoleń w przód, 2-3 pokolenia w przód, no i dzisiaj rządzi nami i siedzi i dubie sobie w nosie i mówi: panie, pan mnie przerwał, pan mi do głosu nie da, pan ty lewaku, ty pedalski, ty... No i skok na kasę, nie? Po prostu taki prosty człowiek, to ja też nie wykluczone, że też bym się rzucił na kasę, ja też jestem prosty chłopak. A gdzie jacyś wspaniali ludzie, którzy chcą zmieniać świat, którzy są idealistami, marzycielami, kurczę, no którzy mają jakiś w sobie zakorzeniony z pokolenia na pokolenie honor, odpowiedzialność, intelekt, nie wiem, a tu mamy takich, tu wcześniej, to jak za właśnie Związku Radzieckiego, nie? Wcześniej sprzedawał buty, czy gdzieś tam, kurczę, wiadra z kalarepą nosił, a teraz on jest pan. Krawiec jest potomkiem arystokracji. W połowie. Ja jestem w połowie ze szlacheckiej rodziny, po kądzieli, po matce, a w połowie jestem, no, taki właśnie prosty krawczyk, nie? Czyli takie... Jak to się donatuje? Pyta Aldona. Wchodzi się na stronę główną, tam jest taki różowy banerek pod Patronite'em, że można tam kliknąć i przenosi na stronę, nie? Na Tip and Donation. I już. No i słuchajcie, Warszawa zniszczona kompletnie, ludzie wymordowani, po prostu pogorzelisko, nie? Z tych ziem, co nam zabrali, to znalazłem informację, że zabrano nam około 170 tysięcy kilometrów kwadratowych ziemi, a oddano nam 100 tysięcy, czyli prawie 2 razy mniej odzyskaliśmy. I nasze poszczególne rządy dziwnie jakoś unikały tego tematu. W ogóle... Tak jakby ich nie walczyli o nasze interesy, nie? Ja nie mówię o rządach marionetkowych za Bieruta, tylko mówię o takich partiach jak PO, nie? Które nie, tu nie trzeba. Podpisywali jakieś traktaty o współpracy i o stosunkach dobrosąsiedzkich. I nie chcemy, wyrzekamy się, że tylko nas pogłaszcie po główce. Każdy inny kraj walczy. To coś tu nie gra, nie? I powiem wam, że wyjątki od tej reguły to są takie osoby jak na przykład ten wyśmiewany Jarosław Kaczyński. On swego czasu działał w tej sprawie. Ogólnie jest kilka takich osób z PiS, które działały. I udało mu się nawet zachęcić innych, czy raczej tak zobligować innych, żeby się przyłączyli. Niestety ówcześni premierzy, Miller, Belka, powiedzieli, że nie będzie żadnych działań w tej sprawie, że to sprawa zamknięta, te roszczenia. No i z komuchami z SLD razem storpedowali działania, które miały na celu znowu rozpocząć rozmowy o odszkodowaniach. Arkadiusz Mularczyk, kolejny poseł taki wyśmiewany, mówi się o nim, że to jest Przymularczyk, że to jest poseł Przymularczyk. No to on w 2017 złożył zapytanie na przykład do niemieckiego rządu o te odszkodowania i dostał tego samego dnia odpowiedź, też w pół godziny, nie? To też pokazuje, jaki inni mają do nas stosunek, jak poważnie nas traktują, że od razu, nie ma co tam cicho siedzieć. Że Polska się zrzekła reparacji, ale Niemcy dobrze wiedzą, jak było z tym zrzeczeniem się. Cofnijmy się do roku 1953. Podzielone Niemcy, napięcia między wschodem a zachodem, zimna wojna, śmierć Stalina też jakoś, tak to było. Związek Radziecki postanowił odpuścić trochę Niemcom z tymi odszkodowaniami i w imieniu Polski też odpuszczał, nie? W ogóle na konferencji poczdamskiej jakoś tak dziwnie, też dziwne ustalenia, że te reparacje mają w dużej części iść przez Związek Radziecki do Polski, a wiemy, jak to wtedy było z tym Związkiem Radzieckim. Po prostu nas kantowali, nie? Po prostu nas cały czas kantowali. Jakieś, wiecie, takie dziwne nam warunki stawiali na przykład, że dobra, to my wam będziemy tak kapać te odszkodowania, coś wam tam damy, ale musicie nam dać węgiel za 10% wartości. I wyobraźcie sobie, że Polska przez 7 lat dostarczała Związkowi Radzieckiemu węgla i dostarczyliśmy go za, wyceniono ten węgiel na 850 miliardów dolarów. A co sami dostaliśmy? A no na przykład odszkodowania dla robotników przymusowych w kwocie 2 miliardy marek. Czyli widzicie, tutaj my dajemy węgiel za 850 miliardów dolarów, a tu dostajemy 2 miliardy. A te reparacje, które nam tam kapie Związek Radziecki, to nam dochodzili do wniosku, że nam dadzą w dziełach tam, w dziełach Lenina nam to dadzą, w książeczkach, nie? To jakiś, no, cyrk i groteska po prostu, to totalna. I na jakieś zrzeczenie się w naszym imieniu przez Związek Radziecki odszkodowań, a no wiecie, no Bierut, no przecież my mieliśmy marionetkowy rząd całkowicie. Wszelkie postanowienia były w Komitecie Centralnym, w KC przychodziły tutaj, w teczce Bierut na przykład podpisywał, czy tam inny Gierek, czy Gomułka, no i kurczę, i na takie postanowienia się powołują Niemcy, to pokazuje, jak szanują nas, nie? Że po prostu, no, rżną głupa, jak to się mówi. Zresztą to głównie NRD nam, cokolwiek tam, jeśli nam wypłacali, to NRD nam wypłacało, Niemcy Zachodnie to tam chyba nic. Dzięki kanclerzowi Schröderowi stworzono jakiś fundusz właśnie na odszkodowania w wysokości 10 miliardów marek, no to ja znowu ten węgiel tu przywołam, nie? 850 miliardów. Zresztą bardzo wiele z tego, co w Polsce było produkowane, wytwarzane, co lepsze towary, wszystko szło do Związku Radzieckiego. To była totalna grabież, tak pod przykrywką, że jakaś współpraca, że coś, ale to też, myślę, był jeden z powodów, dla których ten kraj zbankrutował. No bo jak tak wszystko jest wywożone cały czas i zabierane, i no to jak to ma nie zbankrutować? Mój dziadek coś tam dostał, jakieś odszkodowania, ale jeszcze się załapał, tak? Ale wiele osób po prostu nie dożyło. Trwało to latami, to ustalanie. Tak granie na czas, żeby powymierali w ogóle ci, nie? Ale już na przykład teraz Żydzi chcą jakieś tutaj bezspadkowe mienie, tak, że ja jestem tutaj prawnuczkiem, wnuczkiem, prawda? A czemu my, nasi tutaj wnuczkowie tych męczonych w obozach też, to na tych samych zasadach mogliby dostać coś, tak? Skoro idziemy tą drogą. No nie, no to nie dla psa kiełbasa, tu, co ty, Polaczku, chcesz tutaj? Nie, z takimi rządami, jak my mamy, to my nic nie wywalczymy, bo to jest właśnie taka polityka na kolanach, taka polityka uległości, jak strachu, że cały czas lęk, że się obrażą i podpisujemy jakieś postanowienia tu o dobro sąsiedzkich tych, no to, tak, to i teraz jeżdżą właśnie od nas Polki i opiekują się starcami, którzy w Niemczech, którzy często jeszcze mają dużo za uszami, bo mordowali naszych, tak, to my oni nas traktują jak śmiecia, a my się nimi opiekujemy, tak? Tak to trochę wygląda. Na portalu money.pl przeczytałem, że Polska dostała ogółem 1,5 miliarda euro z ponad 70. No chyba więcej, bo samych tych odszkodowań za przymusową pracę były 2 miliardy. A tu znalazłem informację, że 1,5 miliarda, no ale tego typu kwoty, no to nie jest dużo. Z ponad 70, czyli około 2% udziału w ogólnym zadośćuczynieniu od Niemiec. No i to pokazuje, nie? A przecież Polacy walczyli na różnych frontach i walczyli dzielnie i ponieśli olbrzymie straty. A niektórzy się w ogóle witali Niemców z otwartymi rękami, oddawali im kraj, wzmacniali ich. Niektórzy po prostu się ręce do góry, poddajemy się, bierzcie sobie i przeczekamy sobie, niech walczą inni, tak? No i potem nas tam Roosevelt, Stalin, no ta koalicja antyhitlerowska nas jeszcze wydymali kompletnie, oddali nas totalitaryzmowi radzieckiemu, jak jakiegoś śmiecia, nie przejmowali się nami. Wszyscy nas traktują, nie wiem, no Polska to nie jest Chrystus narodów, to jest, kurde, jakiś taki cfel narodów. Przepraszam, że to tak powiem, to bardzo brzydko brzmi, ale chcę po prostu, no tak przekazać, o co mi chodzi. Cfel narodów, nie? Czyli taki po prostu do dymania cały czas, taki najsłabszy w tej celi, którego się w dupę rypie. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, no ale tak to wygląda trochę, nie? Poufny Tajniacki pisze, Prosperity było jak Etam robił dobre tło dla radia. Oczywiście komuś musiało to przeszkadzać, no kto za tym stoi, no, reptylianie. I w ten lub inny sposób jemu to utrudniał lub zniechęcał. Takie działania tutaj za zbyt częste. Panie Tajniacki, nikt nikogo tutaj nie blokuje, nie przeszkadza, no Etam może się cały czas jest mile widziany i się pojawia czasami nawet jeszcze, ale on sam mówił ostatnio, że mu się nie chce. Słuchajcie, tak niektórzy kochają tego Etama, a jak Etam zbierał jakieś tam parę groszy na jakąś pierdołę czy coś, to tylko ja mu wpłaciłem, tak? Była taka akcja, wspominał o tym, też tam parę groszy. To też nie jest jakoś zachęcające, nie? Bo, nie wiem, ja dostałem już na przykład dzisiaj parę fajnych donate'ów. No, a Etamowi się jakoś tak nikt nie odwdzięczył, nie? Za bardzo, za te jego wiele, wiele godzin nagrywania. I taka cisza się nagle zrobiła, nie? A tu nagle, o, gdzie Etam, kochany nasz? Wyrzucili go, zabronili, kto za tym stoi? Też się trochę można uderzyć tu w pierś, nie? No i zrzeczenie się roszczeń, nie? W ogóle dziwnie było z tym zrzeczeniem się roszczeń, bo nie ma na to żadnych traktatów, żadnych dokumentów. Jakbyście Niemców teraz zapytali o te zrzeczenie się roszczeń, to pokażą wam artykuły z prasy, co najwyżej. Nie ma w żadnym ONZ-cie nic podpisanego, nie ma żadnych w ogóle dokumentów, tylko tak coś tam się spotkali u nas, tam marionetkowy rząd z jakimiś aparatczykami i z Moskwy ktoś przyjechał i w pół godziny to ustalili, to zrzeczenie się. W pół godziny. No to świetnie pokazuje, jak nas się poważnie traktuje, nie? I jak ktoś się bardzo przejmował tutaj. Nie Polska jest wykorzystywana, tylko cały świat, a to uwielbienie do krytyki własnego kraju jest efektem tresury żydłackiej, pisze Antylichwiarz Pekok. No, może, ja nie wiem. W tym przypadku ja nie krytykuję Polski, wręcz przeciwnie, krytykuję właśnie wszystkich innych, że nas traktują jak śmieci, a my nie mamy elit, które chcą o nas tak naprawdę walczyć, tylko sobie wycierają gębę tam narodem, patriotyzmem, Bogiem, ale tak naprawdę nie zrobili zbyt wiele, żeby dla nas coś wywalczyć, żeby się postawić i tak dalej. To taka gra pozorów trochę, wydaje mi się. W ogóle teraz widzę takie dziwne nastroje, że wielu Polaków wręcz śmieszy to, że my się mamy czegoś domagać, że to tyle czasu minęło, gdzie to trzeba do przodu, a to dziady jakieś się będą domagać i hi, hi, hi, ha, ha, ha. To jest jakaś taka tresura dziwna, jak na mój gust. Stworzenie takiego właśnie parcha, takiego Polaka parcha, który już nawet nie uważa, że coś mu się należy, nie? I że nie, w ogóle nie ma szans. No i to jest brak tych elit, ludzi, którym naprawdę zależało na Polsce. Grzesiek zadzwonił. Witamy, Grzegorza.
2: Cześć.
0: O, ale cichutko cię słychać, strasznie.
2: Bardzo cichutko.
0: Czekaj, ja cię... No nie, no tak za siódmej góry, za siódmej rzeki. Spróbuję tutaj podgłośnić, ile zdołam, ale dużo nie dam rady.

0: po reparację, z czymś po reparację, trzeba to coś zrobić, jakieś plany. Wiesz, że czasem włączam na YouTubie, nie jestem w historii obczaskany. Kilka książek przeczytałem właśnie o dwudziestoleciu międzywojennym i pierwszej wojnie. Jakoś ostatnio tak mi się temat wkręcił i różne tam rzeczy z YouTube'a, takie wykłady, niektóre są nawet po 7 godzin. Swoją drogą to też ciekawe, że profesorowie piszą monografię jednej postaci tylko, tam drugorzędnej nawet, która w rządzie coś tam znaczyła, czy jakimś generale. Tak bardzo poświęcają temu kilka lat nawet, takiej wąskiej sprawie i takie ciekawe rzeczy mówią. I to jest na YouTubie ma kilkaset odsłon.
1: Tak, też na to dzisiaj zwróciłem uwagę.
0: W TVP leci takie gówno, Disco Polo i miliard im brakuje. Jeszcze mają reklam w cholerę i nie mogą zbierać. I czy to nie jest zgłupiane nie narodu, ale nie o tym chciałem.
1: No jest, ale to ciekawy temat tu poruszyłeś, bo faktycznie to wygląda, że komuś faktycznie zależy na tym, żeby tak było, bo ta sytuacja mówi jasno, jak nas się lepi. I tutaj trzeba przyznać, że właśnie te wyśmiewane często media typu Radio Maryja, to tam się mówi o takich sprawach i mówi się ciekawie i mówi się prawdę, mówi się, jest dużo ciekawych informacji. I faktycznie im tym ludziom, którzy się pojawiają tam, tym księżom, profesorom, zależy, żeby coś w tym temacie ktoś zrobił i widać, że oni tym żyją. No, ale i patrzyłem dzisiaj na filmik, 2000 odsłon w takim medium jak Radio Maryja nawet na YouTubie, a właśnie była audycja na ten temat, na temat reparacji od Niemców. I 2000 odsłon, a wyjdzie jakiś kretyn i butelką napierdala drugiego, to ma 2 miliony, nie?
0: Tak. No,
1: i to my jesteśmy sami sobie winni, że interesujemy się takimi rzeczami, machamy ręką na sprawy naprawdę ważne, na tą jawną niesprawiedliwość, bo co może być bardziej niesprawiedliwego, jak zero jakiegokolwiek zadośćuczynienia dla człowieka, który jest stary, grzebie po śmietnikach, a walczył za ten kraj, dużo dla niego zrobił, oddał swoje życie i wiele wycierpiał i taki człowiek chodzi po śmietnikach, a ludzie, wiesz, po 1000 złotych donate dla jakiegoś, wiesz, srapatusa, który tam siadł na butelce dupą i, wiesz, i kupę zrobił do łóżka, no i chwalą, jak to dobrze, że jesteś zajebisty, kochamy cię, masz 1000 złotych, a dziadek, który walczył bohatersko za kraj, chodzi po śmietnikach. To jest upadek cywilizacji, totalny.
0: Tak, to prawda. I to mówisz teraz o pokoleniu młodszym, tak? Ale nawet taki dziadek idzie do urzędu i nie wiem, wodę zapłacić czy prąd i to jeszcze źle przecinek napisze czy coś, to wiesz, jeszcze mu naliczył odsetek. Nie ma żadnej takiej, nawet z aparatu państwa strony, nie ma żadnych takich, może nie bonusów, ale żeby się pochylić nad takim człowiekiem i coś mu ułatwić, tak? Te życie, no nawet tego nie ma. Jest traktowany jak szeregowy, zwykły obywatel.
1: No. I młodzi tych starych często nie szanują, bo ci starsi ich tam wszystko boli, nie mają na leki, często są, wiesz, poirytowani, zniechęceni i wiesz, a taki młody jeszcze takiego dziadka potrafi zbić i nakopać mu, wiesz, bo coś mu powiedział, ten wyskakuje z samochodu i takiego dziadka jeszcze ci skopie. To jest upadek cywilizacji, bo szacunek dla starszych, to jak się z dziećmi obchodzimy, czy tam niewolnictwo, to są takie elementarne sprawy, które dużo mówią o tym, w jakiej jesteśmy kondycji, nie, jako cywilizacja. Jesteśmy chyba w kiepskiej.
0: Tak, to też tak myślę. A wracając do tego właśnie wykładu z historii, ciekawych rzeczy się dowiedziałem, że tak naprawdę jeszcze nie doliczyliśmy się, nie policzyliśmy strat w ludziach w czasie II wojny światowej. Nawet nikt nie siadł i tego nie zliczył, a inne kraje to siadły i policzyły. tym bardziej na

0: zachodzie niż na wschodzie. Czym bardziej na wschód, tym bardziej w dupie mają człowieka zwykłego. I o czym my mówimy? O jakich reparacjach? Nie mamy tego podliczonego, tych strat. W każdej gminie powinny być akta, co się działo i tak dalej. No nie ma tego. Nawet choćby chcieli nam wypłacić, to tak naprawdę to możemy tak ogólnie sobie powiedzieć, ale żeby wysłać rachunek za to, tyle i tyle, tutaj spadło tyle bomb, tyle nalotów było, tyle ludzi zginęło, to tego nie... Jakby powiedzieli, pokażcie kwity, to nie mamy tych kwitów. To jest też niepokojące.
1: No, takie straty w ludziach to są zresztą ciężkie do
0: oszacowania, chcę powiedzieć, że nie odrobiliśmy pracy domowej.
1: Ale faktycznie ci rządzący mogliby chociaż te materialne straty jakoś podsumować, ale też się nikt za bardzo nie garnął do tego. No, różne były sytuacje, jak wchodziliśmy do Unii, to taki się nastrój zrobił, że koniec z przeszłością, gruba kreska, aleluja i do przodu teraz Unia i będziemy tam wracać do jakichś starych. Ale też i ludzie są winni, bo łyknęli to, nie? I to jest, kurczę, media bardzo też zawiodły, i politycy, i media, i ludzie, wszyscy chyba tutaj zawiedli, ja myślę, wiesz? I pytanie, czy ktoś będzie jeszcze chciał kiedyś walczyć o Polskę, jak przyjdzie co do czego? Pewnie tak, ale chyba ludzie już będą sobie zdawali sprawę, że nikt im za to nigdy nie podziękuję, bo ciężko uznać za podziękowanie to, że medal ci jakiś tam dadzą, wiesz, z blaszki, że ci tam blaszkę przypną czy coś. Myślę, że podziękowanie to jest... Słuchaj, Aldona, ja bym chętnie pomógł innym, gdybym sam nie miał, wiesz, zero na koncie. No, co ja mogę pomóc, jak czasami sam nie mam na żarcie, nie? No to co ja mogę pomagać innym. Ja mogę jedynie tutaj jakoś nakłaniać i wiesz, i mówić o takich sprawach, no to jedyne, co mogę zrobić, nie?
0: Pomagasz dobrym słowem na falach nocnych rad.
1: Nie jest to wiele, no ale co ja mogę więcej zrobić? Ale jak ktoś z was jest forsiasty, to może niech płaci na fundację jakąś, kurczę. No już mnie tu wyzywają od socjalistów, ale co ja takiego złego zrobiłem, kurczę, nie wiem, wydaje mi się, że po dobrej stronie chyba stoję, nie? No dobra, to nie, to zapomnijmy, kopnijmy w dupę, wyrwijmy te chwasty stare, pozbądźmy się tych dziadów, co walczyli, chuj, nieważne, no to tak. I do przodu, i tęcza, niech będzie kolorowo, i się bawmy, grajmy na konsoli, i się cieszmy. No, nie wiem, no wydaje mi się, że to jest kiepsko, tutaj to wszystko wygląda. A inni dostali, wiesz, żeby było śmiesznie, to jakieś, wiesz, kraje afrykańskie podostawały wielkie odszkodowania, no to bardziej za kolonizację tam przez nazistów. Żydzi dostali dużo, a Polska gdzieś tam ostatnia w kolejce. Zawsze my jesteśmy ostatni w kolejce. Jak się przyłączamy do Amerykanów, że wprowadzamy pokój tu na świecie, też za bardzo nic za to nigdy nie dostaniemy. Tak jesteśmy traktowani jako tak, no, zawsze tak jak śmieci, mi się wydaje.
0: Tak, słyszałem niedawno, kilka miesięcy temu, taką informację, że właśnie Niemcy wypłacili ostatnią ratę ostatniemu z pierwszej wojny światowej jakieś zadośćuczynienie Anglikowi. Tylko nie wiem, czy to już rodzina, czy w jakiej to formie było, ale jeszcze z pierwszej wojny światowej ostatnie. Tak było rozpisane i zapłacili. Więc o czym my tu mówimy, tak? No, a te kraje mają zachodnią ciągłość i ciągłość administracyjną i tak dalej Też taką historię słyszałem, że właśnie oni najechali, Niemcy, drugą RP, a nie ma ciągłości między drugą a trzecią, bo to też wybranie, kiedy Rosjanie od nas opuścili, no to wybranie prezydenta nie było według tych standardów, co kraje zmieniają, jakby ciągłości narodu nie ma, tak? Tych zasad międzynarodowych i nawet wewnętrznych i zewnętrznych nie spełniło to przejęcie władzy. Zrobili Radę Czech i dali władzę temu Kaczorowskiemu, jakoś tak ktoś tam przekazał, ktoś komuś też taką historię słyszałem, nie wiem na ile to prawda, że to właśnie przez agentów było inspirowane, żeby nie było i Niemcy choćby mogli mieć furtkę, że to jest nowy kraj, nowy od zaraz, to nie ma ciągłości, to jak komu będziemy to płacić.
1: Tutaj z mojej strony tylko mały komentarzyk a propos Etama jeszcze. Słuchajcie, no była taka sytuacja, że Etamowi zaproponowaliśmy, żeby audycje takie całkiem luźne, no pogadankowe takie, że on sobie tam zupełnie nieprzygotowany, no jak my wszyscy czasami mamy takie audycje, no ale u Etama były już takie zupełnie luźne, gdzie on sobie tam wszedł, powiedział, że kanapkę sobie robię, Amiga była super, no żeby te audycje niekoniecznie lądowały na serwerze, bo nam się zwyczajnie kończyło miejsce. A jeszcze jak Etam nagrywa taką audycję, potrafił nagrywać po 5 godzin, to zwyczajnie po prostu nie mieliśmy już jak tego przechowywać, no i to wszystko tutaj, ale nic więcej. Etam jest cały czas mile widziany, jest członkiem naszego teamu i myślę, że się ucieszy, że niektórzy tutaj tęsknią za jego audycjami i może to go zachęci, żeby dla was coś ponagrywać. Tyle w temacie. No, a wracając tutaj do spraw właśnie odszkodowań, tak dalej. Myślisz, że ostatecznie Polska wypłaci ten 1 bln złotych odszkodowania, czyli równowartość 3-letniego budżetu Polski?
0: No nie jest to możliwe, że wypłaci, tylko możemy to dać w naturze, oddać.
1: No próbowano czyli już dać te lasy.
0: Tak, czyli lasy, jakie wpuszczanie na przykład niektórych banków na preferencyjnych warunkach, jakieś preferencyjne ceny skupu spółek, które są strategicznych spółek, tak, przesył energii, energetycznych, różnych takich i nas będą wezmą po prostu w dzierżawę pomalutku. Nie w 5-10 lat, tak, 50 na przykład i będziemy płacili jak za zboże. No po prostu będą nas mieli na abonament za każdą rzecz.
1: No już wiele krajów jest tak na abonament, bo w sumie chyba teraz każdy kraj ma jakiś taki dług niespłacalny i roluje tylko ten dług cały czas, nie? I już nigdy go nie spłaci. Ponoć Stany Zjednoczone są tak zadłużone, że nigdy tego nie spłacą. Nawet taki mocny kraj, nie? Uważany za mocarstwo wielkie, świetnie prosperujący, nigdy nie spłaci swoich długów. No Polska to na pewno już nigdy. Więc to trochę jest też dziwna sytuacja, że po prostu nigdy, że nie masz szans już na spłacenie swoich długów.
0: Tak, ale to jest tak, no tak jest na świecie ekonomia zbudowana, że lepiej jest jechać na długu i szybciej się buduje, paradoksalnie, lepiej mieć więcej domów, autostrad pobudowanych, rzeczy materialnych, tak, przyjdzie kryzys, nie przyjdzie, ale coś jest, jak autostrady zbudują, no to czy przyjdzie kryzys, czy nie, no to już będzie, jak nie zbudują, to nie będzie. Więc to się tak nakręca. No kiedyś no świat będzie musiał wymyślić coś mądrzejszego niż pieniądz oparty na długu. No bo to w nieskończoność nie może trwać. Ale to już tam nie znam się na tym. Tak?
1: Z tego co pamiętam, to w serialu Mr. Robot hakerzy próbowali właśnie wyzerować te wszystkie zobowiązania. Zhakować tak komputery, żeby zostały wymazane wszelkie zobowiązania, długi, konta i tak dalej, żeby tak, no taki reset cywilizacji to by był opartej na pieniądzu, jakby nie było, nie? Może coś nas takiego kiedyś czeka. Zastanawiam się, czy te wszystkie zobowiązania są zanotowane tylko w formie elektronicznej na jakichś komputerach czy coś. Jakby nastąpił jakiś wielki wybuch elektromagnetyczny i wszystko by się wyzerowało, to czy by się zachowały jakieś informacje o tym, kto jest komu ile winien.
0: Podejrzewam, żeby się zachowały, że Stany mają tyle tych bunkrów, oni budowali na potęgę podczas zimnej wojny. Mieli wszystkie te giełdy, top ileś tam spółek, wybudowali, nie chcę mówić z głowy, jak w górach pobudowali te bunkry atomowe, co mają wojnę nuklearną, miały po prostu przeżyć i tam to jest wszystko. To nie jest akurat teoria spiskowa, tylko ten, no po latach już to wiadomo, tak? No i tam mają te różne firmy zduplikowane. No, jak wtedy mieli, no to czemu teraz mają nie mieć po 40 latach, tak? To tym bardziej mają.
1: No Żydzi to na pewno by wyszli wtedy z jakimiś tabliczkami glinianymi i o, pan mi tu jesteś winien, pieniądze mam tu zapisane na tabliczce. Na pewno by przypilnowali tego.
0: A to jest ciekawe, że są dwa rodzaje długów też, bo jest dług zewnętrzny, gdzie idzie się do Banku Światowego i oni już wiedzą, który kraj może przyjść, już mają ofertę gotową na każdy kraj. I bardzo chętnie tak pomogą. I jest w historii lista, co potem bank chce właśnie. Spółki strategiczne, energetyczne, telekomunikacyjne i zawsze ma jedną listę. I to ostatnio doszło do tego ochrona środowiska. Bardzo im zależy, żeby chronić środowisko i takie CO2 na przykład, podatki, takie coś, żeby dbać o to. Po prostu, żeby dany region się nie rozwinął zbyt za bardzo, tak? Dadzą ten kredyt, żeby wyjść z tego dołka, ale potem już właśnie na abonament, żeby mieć ten teren. Właśnie, a wiem to, bo przeczytałem książkę Wojna o pieniądz tego Chińczyka Hong Binga, bardzo polecam. I on ma w cholerę przepisów i to jest taka książka, gdzie nie pisze ze swojej perspektywy, jak jemu się wydaje, tylko po prostu nazwiska, miejsca i przypisy, tak, i jakie spotkania były i co z raporty z tych spotkań i tak. No gdyby się pomylił czy coś, to by go zajechali moment, ale właśnie jest to rzetelnie napisane. A drugi rodzaj kredytu to jest zadłużenie się u własnych obywateli. Na przykład Japonia jest zadłużona 270% PKB, ale ona nie od Banku Światowego, tylko u swoich obywateli i ten dług można skasować. Bo oni są na przykład tak bardzo nacjonalistyczni, że takimi są nacjonalistami, że oni wierzą w swój kraj, lepiej żeby kraj był zadłużony u nich, tak? Oni nie będą się domagać tego od własnego kraju, ale własny kraj u obcych nie będzie musiał na pożyczkach być. Z tego co wiem, to Korea Południowa też tak jak miała, to jakieś obligacje wypuściła na potęgę i ludzie kupowali. Chociaż wiedzieli, że niekoniecznie to będą obligacje, warto zarobią na tym. To jest też ciekawe.
1: Kurczę, uknąłem teraz taką dziwną teorię, że no, bo czasami się mówi, że piramidy albo inne takie monumentalne budowle kamienne, to w nich jest zawarta jakaś informacja cenna o dorobku poprzedniej cywilizacji. I właśnie sobie pomyślałem, że może poprzednie cywilizacje tam zapisały taką informację, kto jest komu ile winien, żeby to przetrwało, żeby tego nikt nie zniszczył. To
0: starożytni Żydzi, tak?
1: Starożytni Żydzi zbudowali tam jest, jak to rozszyfrujesz, te wiesz, wymiary, proporcje tam jest zapisane, ile pan nam jesteś winien.
0: Dukatów, tak.
1: No ciekawe, w ogóle okazuje się, że piramid jest po pierwsze więcej, po drugie władze jakoś różnych krajów albo te piramidy niszczą, albo nie dają dostępu, żeby to zbadać, a teraz naukowcy odkryli, że te piramidy ogniskują, jakby kumulują promieniowanie elektromagnetyczne bardzo mocno i nawet teraz się myśli, żeby to przenieść na skalę nano i jakaś nowa gałąź elektroniki być może powstaje i wygląda na to, że coś takiego jak energia kształtów może faktycznie istnieć. To coś takiego mocno wyśmiewanego, że to szuryzm i tak dalej, a okazuje się, że widzisz, że te piramidy jakoś zbierają to strasznie mocno, to promieniowanie elektromagnetyczne.
0: No proszę, a to jednak te żeletki się oszczą, tak mówisz.
1: No.
0: Nie wiem, nie znam się na tym. A to takie doniesienia ostatnio są jakieś takie?
1: No znalazłem dzisiaj na portalu jednym właśnie i to zostały te wyniki badań opublikowane w jakimś prestiżowym magazynie Journal of Applied Physics. No i wychodzi na to, że faktycznie coś z tą energią kształtów jest. W ogóle no, mówi się też, że piramidy zostały przez Egipcjan jakby odziedziczone po cywilizacji, która była wcześniej i oni nie za bardzo wiedzieli w ogóle, jak tego używać, co to jest i zaczęli tam chować zmarłych, bo wielkość, wiesz, i epickość tych budowli w ogóle robiła na nich takie wrażenie, no to trzeba to jakoś, to z szacunkiem, no to śmierć, no to będziemy tam zmarłych chować. Czyli tak po prostu troszkę dostali bardzo mądrą zabawkę zaawansowaną. W ogóle myślę, że jak cywilizacja się zresetuje, to... O, czekaj, bo donajcik przyszedł. Stały słuchacz.
2: Stały słuchacz, dzień dobry, dostał pan linki 3 złote.
1: Dostałem linki stały słuchaczu, ale jeszcze ich nie przejrzałem. Dziękuję bardzo za 3 złote. No właśnie, i... Tak się zastanawiałem, jak się cywilizacja zresetuje, to pozostaną po poprzedniej, po tej naszej, artefakty. Niewykluczone, że jeszcze do tej pory odkryjemy dużo fajnych rzeczy, które będą oczywiście magią dla tych, którzy przyjdą po nas, wychowają się w lasach, wiesz, będą budowali chatki z gówna i tak dalej. I będą używane te artefakty jako też sposób na wpływanie na innych, tak jak, no wiesz, jak się mówi o kapłanach egipskich, że wykorzystywali zaćmienie, to myślę, że potrafię sobie wyobrazić takiego szamana, który jakimś cudem uruchomił starego laptopa i coś mu tam miga na ekranie i on przekonuje wszystkich, że ma jakieś wizje przekazywane z innego świata czy coś. Czy kiedyś widziałem taki fajny obrazek, była strzała, grot strzały zrobiony z pociętej płytki drukowanej, takiej elektronicznej, nie? I ktoś będzie twierdził, że to jest magiczna strzała, a inni będą w to wierzyć, czyli wiesz, w pewnym sensie będzie taka kraina fantazy, gdzie będzie i magia, no i miecze, i konie, bo wrócimy oczywiście do koni, do zwierząt, do natury. I
0: to będzie... by był dobry motyw na serial jakiś Netflixa.
1: Są takie motywy. Był taki serial na podstawie gry Shannara i tam była chyba taka rzeczywistość, gdzie gdzieś tam majaczyła w tle jakaś stara autostrada, coś i koleś z mieczem stał, nie? Ja myślę, że całkiem jest realna wizja trochę takiego świata, może jak z gry o tron, gdzie, wiesz, gdzie pojawiają się różne dziwne stworzenia, może stworzenia będące wynikiem inżynierii genetycznej jeszcze z naszych czasów, gdzie ewolucja i dobór naturalny zrobiły też swoje i zaczęły się pojawiać stworzenia typu krasnoludy, elfy, no bo niektórzy ciężko pracowali, wiesz, jako górnicy coś przez masę czasu i zaczęli, wiesz, po prostu się coraz mniejsi rodzić, ale szersi w barach, a inni tacy, wiesz, geje, to takie elfy czy coś, no może być taka kraina fantazy trochę.
0: No, ciekawa wizja. Post-apo właśnie filmy takie, ale tak chyba nie przypominam sobie żadnego, żeby tak daleko w tym poszedł, bo przeważnie filmy post-apo są jakby blisko po katastrofie jakieś, tak? Się dzieje, a to tak już w dłuższym okresie.
1: Shannara to była seria książek, a nie gra, ale to było... strasznie dziwne. Elfy nie były cały czas. Krasnoludy powstały z ludzi napromieniowanych, pisze Aspreol. No dzięki za sprostowanie, ale wydaje mi się, że była też gra Shannara, no ale to pewnie na podstawie książek. No, ale to ciekawe, ile zostanie z naszej cywilizacji. My raczej nie budujemy rzeczy trwałych, stawiamy raczej, żeby było tanie, szybko. No, wszystko się raczej zetrze w pył, a myślę, że jakieś książki gdzieś pozostaną, no ale ktoś może nie móc ich w ogóle odczytać, zmieni się język i ciekawe, myślę, że ci nowi ludzie, którzy przyjdą po nas, ci prymitywni, tacy, to oni będą traktowali nas jako takich bogów trochę, półbogów, nie? Albo w ogóle, no, sobie stworzą swoją własną mitologię, żeby przylecieliśmy z kosmosu. Kurczę, niewykluczone, że bardzo dawno temu ludzie uciekli z Ziemi i my jesteśmy potomkami tych, którzy tu zostali, a tamci gdzieś sobie tam żyją i są już o wiele bardziej rozwinięci, a są tacy sami jak my, tylko gdzieś sobie żyją.
0: Tak, a to też ciekawe, że gdyby cywilizacja, na przykład też są teorie, że przed nami była cywilizacja, tak jak ty mówisz o następnej, na przykład po nas, i gdyby oni chcieli zostawić nam jakiś ślad, no to dobre miejsce na to jest Księżyc. No bo tam zrobisz ten odcisk, tak? I on będzie przez prawdopodobnie miliony lat, dopóki, chyba że tam nie walnie jakiś meteoryt w niego. A to jest, prawdopodobieństwo jest praktycznie żadne, więc gdyby chcieli zostawić nam jakieś wskazówki, to by zostawili na Księżycu. No.
1: Albo żyliśmy kiedyś na Marsie i przenieśliśmy się na Ziemię, też są takie teorie. Teraz dziwny news. Czytam, że naukowcy odkryli, że na Marsie znajdują się duże pokłady lodu, takie całe czapy przeogromne lodu, i że on jest głęboko pod Ziemią i można by użyć tego lodu w procesie terraformizacji, tak się mówi, Marsa, żeby stworzyć tam warunki do życia. No ale przecież to nie jest nic nowego, bo taka wizja była w stareńkim Total Recall przedstawiona właśnie, nie?
0: No te forma, teraz sam nie wiem, bo zmieniłeś te.
1: Terraformacji.
0: Chyba tak. Z Marsem jest ten problem, z tego co wiem, że nie ma tego jądra Ziemi, nie ma jądra Marsa, tak jak na Ziemi, które się kręci i robi nam pole, które odbija wiatr słoneczny.
2: Sylwia, dla mnie bardziej realna jest wizja stereotypowa jak Orwell, rok 1984, 30 zł.
1: Sylwia, 30 zł, dziękuję bardzo.
0: No proszę.
1: Ale jestem rad. No, dużo dzisiaj donatów dostałem. Nie wiem, jak wam dziękować. I Sylwia pisze, że dla niej jest bardziej orwellowska wizja realna. No i tutaj w sumie jestem w stanie się zgodzić, że takie wizje bardziej odjechane. No popatrz, w astronautyce to jakoś tak się nie rozwijamy za bardzo. W ogóle jeśli teoria względności jest prawdziwa, a wszystko wskazuje na to, że tak, no to my nie dolecimy nigdzie, nie mogąc przekroczyć prędkości światła, w żadne konkretne miejsce. My jesteśmy skazani na nasz układ słoneczny właściwie tylko, no bo jakieś tam portale międzywymiarowe przez czarną dziurę, to wszystko jest to totalne science fiction, nie mające za bardzo poparcia, chyba nawet w nauce, możemy sobie tak gdybać, no jak czas zakrzywimy, otworzymy portal magiczny, no to wszystko jest takie bajanie, dla nas jest realne to coś o wiele bardziej przyziemnego. I gdzie my możemy dolecieć? Do żadnej bliźniaczej Ziemi, do jakiejś super Ziemi nigdy nie dolecimy. Możemy skolonizować Marsa, możemy coś. Czy tam są w ogóle jakieś złoża na tym Marsie ciekawe? Czy przecież na Ziemi mamy kupę różnych fajnych rzeczy, a na Marsie to tam jest coś do wydobywania ciekawego? Ja nie wiem nawet.
0: Prawdopodobnie tak, tylko właśnie jest ten problem, że jakieś takie badania widziałem, że po pół roku poza Ziemią, gdzie nie ma właśnie tego pola magnetycznego, które nas chroni przed tym wiatrem słonecznym, no to w mózgu już jakieś zmiany robią. I musiałoby być ileś tam tego ołowiu, kilka tam centymetrów, czy złoto. Złoto tak samo izoluje. Jakaś taka gruba otoczka, co by to ważyło tyle, że na nasze warunki takiej rakiety ciężkie nie wywalimy, żeby nas chroniło to przed promieniowaniem. Czyli ci ludzie pierwsi, którzy polecą na Marsa, no to będą mieli zmiany w mózgu od tego promieniowania. I w ogóle są rozważania, ponoć właśnie, gdzie ta woda jest, ona jest w grotach, bo ona spływała i popukała jakieś tam różne groty. I że właśnie w takich grotach raz, że tam będzie woda, dwa, że te promieniowanie będzie mniejsze. Czyli ewentualnie możemy sobie skolonizować najbliższą nam planetę i jeszcze żyć jak robaczki gdzieś pod ziemią. I to taka kolonizacja.
1: No. Miałem też taką wizję właśnie, że ludzkość się przeniosła na Marsa i tam się całkiem już znośnie żyje, fajnie, wiesz, miasta, neony, ludzie żyją sobie nawet w dostatku, a tu na Ziemi pozostali ci nieszczęśnicy, którzy, wiesz, walczą o przetrwanie, o zdobycie jedzenia jakiegoś w strasznych warunkach i tamci o nas już zapomnieli, nie? Ci wybrańcy, którzy się przenieśli na Marsa. Taka mroczna trochę wizja. Mogłoby tak być, nie? I tak by pewnie było. Wszyscy się nie załapią na Arkę. No albo taka Arka wielopokoleniowa, która dryfuje gdzieś po kosmosie i szuka miejsca, kto by nas tu przygarnął, albo gdzie by tu się... Ale tak na dobrą sprawę na razie nawet nie wiemy, jak taką Arkę zbudować, gdzie lecieć, nic zupełnie. Ale za to mamy wirtualną rzeczywistość, gdzie możemy sobie z łuku strzelać i się bawić i mamy fajne zabawki, cywilizacja zabawek. Jedni jedzą piach, a drudzy się bawią i jest wesoło, bardzo wesoło.
0: No tak, tak, to do podróży faktycznie nam jeszcze daleko. Tutaj to musimy sobie na naszym podwórku pozałatwiać nasze sprawy.
1: A jaka by była jedyna książka, którą byś zabrał? Załóżmy, że załapałeś się na Arkę i możesz zabrać ze sobą jedną książkę albo jedną jakąś fajną grę, albo no wiesz, tak po prostu co byś tam wziął, spakował do walizki na Marsa?
0: To serial może być?
1: Może być.
0: To Twin Peaks, czy sezony wszystkie, Davida Lynch'a.
1: O proszę.
0: Bym sobie oglądał na Marsie. No, pasowałby nawet do Marsa. Lynch do wszystkiego pasuje. Dobra, i tym optymistycznym akcentem damy szansę innym. Dajmy, na chwilkę miałem dzwonić o reparacjach właśnie powiedzieć, a to już pół godziny, kurde, no, popatrz.
1: Dobra. Dzięki za telefonik.
0: No, to na razie dzwońcie słuchacze, bo posłucham sobie też kogoś z chęcią nowego. Może ktoś się odważy.
1: Ja już będę kończył raczej.
0: Aha. No tak, już też. Czy
1: no ale jest jeszcze inna, alternatywna audycja, na którą już się, co po niektórzy, przełączają, więc jest czego słuchać w piątkowy wieczór.
0: Dobra, to na razie, cześć. Dzięki za rozmowę.
1: Trzymaj się, cześć Grzesiek. No, a to ja też się powoli zbieram w takim razie, jak już tu tak deklarujecie, że tu, o, się przełączam. Legolas pisze, teoria względności jest względna od, jak sama nazwa wskazuje, zależy od względów morświnów. Tak naprawdę to tylko interpretacja i to nieścisła. Ja nic nie rozumiem z tego. Ja nie wiem, czy nie chciałbym nawet, żeby nastąpił taki reset cywilizacji. Czasami łatwiej jest coś zburzyć, zniszczyć i od nowa. I może znowu będzie przeniesienie. To ciekawy temat, nie? Fajna wizja takiej Arki właśnie, nie? Biblijnej Arki, że z kataklizmu uciekamy. W ogóle jednak dużo rzeczy z tej Biblii jakoś tam znajduje przeniesienie. Wiecie, na przykład znalazłem informację, że budowanie wieżowca jest opłacalne. Oczywiście, no wiadomo, im wyższy, tym więcej lokali do wynajęcia, przestrzeni i tak dalej. I się to opłaca budować wzwyż, więcej, wyżej. Ale jest taki moment, gdzie zaczyna być to nagle zupełnie nieopłacalne. Tak podobno jest z budowaniem wieżowców. Czyli mamy tutaj znowu tą legendę o wieży Babel, która nam może jakoś mądrość daje, że niedobrze jest budować. Od pewnego momentu trzeba powiedzieć stop po prostu, nie? A właśnie ludzkość ma takie zapędy, że cały czas wyżej, więcej. I to nas może zgubić trochę. No, przypominam tym jeszcze, że którzy przyszli później, że trochę będą zmiany teraz w Radyjku, audycje krótsze, ale więcej. Pod tymi nazwami, które się pojawiały, audycji może nadawać ktokolwiek teraz, kto się do nas na przykład zgłosi, kto by chciał coś tutaj podziałać z nami, dołączyć do naszego teamu, który się nieco wykruszył. No i taki jest plan. Trochę postaram się tutaj więcej działać, więcej się pojawiać. Już mi tam minął jakiś kryzys mały. No niestety tak jest, no czasami się trochę nie chce, nie? Albo jest dużo spraw do załatwienia i tak dalej, ale no... Znowu mi się chce. A dzisiaj jak dostałem od was te wszystkie donaty, za które serdecznie dziękuję, to już w ogóle mi się całkiem chce. Tak mi się chce, że ja nie mogę normalnie. Może już czas na Unię z radiem. A w sumie to niby... A po co? A dlaczego? A komu to potrzebne? A na co to komu? A dlaczego? Nie no, to są zupełnie różne media. To zupełnie różne rzeczy. I to nie wiem, czy to tak pasuje jedno do drugiego. Tak pasuje jak pięść do oka może trochę. No, dobra, to by było na tyle. Dzięki, że byliście. Uwielbiam Lyncha, bo niewiele rozumiem z jego filmów, pisze Sylwia. A czasem to jest fajne, że coś jest takie tajemnicze i ciężkie do zrozumienia i można sobie rozumieć to na różne sposoby i każdy może to rozumieć po swojemu. No, zachęcam was do oglądnięcia Czarnobyla. Co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że powstaje animacja Kajko i Kokosz. Może w końcu się uda, bo wcześniej tam coś były, próby, jedna, druga, nie wyszło. Fundacja Pauliny Christy, wnuczki twórcy, jednego z fajniejszych polskich komiksów, jeśli nie najfajniejszego w sumie, biorąc pod uwagę, jak to jest wspaniale narysowane. No, trzymam naprawdę kciuki. Chciałbym zobaczyć w końcu dobrze zrobionego na poziomie Asterixa Kajka i Kokosza. Chciałbym zobaczyć Torgala, film. Kurczę, wiecie co, jak miałbym kupę hajsu, sam bym się wziął za robienie Torgala filmu. Bez żywych aktorów, bo bym się bał, że przyjdzie jakiś Linda czy coś i zepsuje wszystko. No. Albo, że nie będzie się dało zrozumieć, co aktor mówi, jak u tego, u Wegi. No, czasem trzeba coś zrobić rysunkowo, tak po prostu. Zresztą to są tak piękne rysunki, aż się proszą o zanimowanie. Trochę się boję, że się wzięło za to studio takie mało jakieś znane. A w ogóle powstaje gra na podstawie Lema. To jest też fajna rzecz. I nie wiadomo jeszcze niestety, o które dzieło chodzi, ale z racji tego, że mówi się o jakimś tam jednym z ulubionych dzieł i popularnych, no to ludzie spekulują, że może chodzić o niezwyciężony. No zresztą ja dopiero się wziąłem za odsłuchiwanie audiobooka. To nosi takie cechy gatunku space opera, czyli dużo bitew, akcji, no i nadaje się na grę, nie? To jest o konflikcie ludzi z cywilizacją mikroautomatów. No, tak trochę trąci myszką, nie? Tu automaty. No, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wzięło się za to studio Star Wars Industries. Czy ja mam dobry akcent? Industries. No, pięknie. Ale tam są różne... To jest młoda ekipa. Trochę ich strona mnie zniechęciła, bo tam ze strony można się dowiedzieć tylko, kto jest w radzie nadzorczej i w zarządzie i tak dalej, a w dziale gry jest wielka grafika, tylko jedna. Właśnie nawiązująca do tej gry produkowanej. No ale... Wróżę dobrze, bo są tam weterani, tak, z CD Projekt Red, z Techlandu, Reality Pump. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, więcej, kurczę, twórczości z wykorzystaniem polskich bohaterów, twórców. Cieszę się właśnie, że Kajko i Kokosz, że Lem, Wiedźmin, no, kurczę, idziemy w świat z naszymi bohaterami wspaniałymi. Krawiec, kupiłeś rower? No nie kupiłem, no. Nie kupiłem. Ale może kupię. Pewnie Solarisa zgranizują, twierdzi tutaj słuchacz. Giereś 57? Co to za dziwny nick? No, dobra. Zmykam. Trochę już jestem zmęczony. Postaram się więcej nagrywać. Dla was więcej bywać, no bo trochę tak obumarło to nasze radyjko, mało się dzieje, ale nie frasujcie się, zawsze tak jest, że u nas są takie spadki i wzloty i teraz ja mam ochotę coś, żeby się tu więcej działo. Pamiętajcie, że w następny piątek nie będzie czasów ostatecznych, tylko będzie wywiad, nowa audycja stworzona tylko właśnie na potrzeby rozmów z ciekawymi ludźmi. I będę gadał ze Sławkiem. Pogadamy sobie o uniwersum patostreamerskim. Szkolna. Będzie na pewno o Krzyśku Kononowiczu, o Majorze, o różnych innych postaciach, które tam się przewijają i na pewno się dowiecie różnych fajnych rzeczy, o których wcześniej nie wiedzieliście. Więc tych, którzy się interesują takimi tematami, to na pewno dla was będzie fajna gratka. I tyle. No... Dobra, to trzymajcie się ciepło, dzięki, że byliście i do następnego. Trzymajcie się, cześć.

Raz, dwa, trzy, witamy! Jejku, w końcu. No więc tak, witam was w Bajerach Maxa. No, już 12 minut około spóźnienia, tylko wiedziałem, że muszę być na 21, więc przynajmniej chciałem wam dać troszkę przyjemności i jakiejś tam muzyki. Więc mam nadzieję, że tyle mi wybaczycie. Ale mam wytłumaczenie. To dość spektakularne, ponieważ do tego czasu, w sumie do 2 minut przed zaczęciem rozmowy do was, montowałem sobie panele wygłuszające pokój, więc mam nadzieję, że teraz lepiej mnie słychać niż wcześniej. Co więcej, z takich technicznych rzeczy kupiłem sobie też takie ramię przedłużane, więc teraz już nie muszę się bać, że walnę w stół czy coś w tym stylu i będzie po prostu walić wam po uszach, więc po prostu wszystko dla was. Nie dla mojej personalnej wygody, tylko dla was. Oczywiście nie udało mi się wszystkich paneli zamontować, tylko chciałem przynajmniej spróbować, jak to jest, czy da się zamontować to do ściany, czy będzie w porządku, czy będzie się odklejało. Polecam poradniki na YouTubie, bo po prostu to jest skarbnica wiedzy. No więc tak, już tradycyjnie, jak już zaczynamy audycję, wypadałoby się przywitać z tymi, którzy swoje dupy tu przynieśli właśnie na tą 21 i domagali się. Także witam oczywiście Trąbę Słonia, moje słoneczko, Ummo 1. Widzę, że zostałeś po ostatniej, czyli może ci się spodobało, albo po prostu było lepsze niż powtórki. Jarek Wilbigos, witam ciebie. Witam cię niezłotowo, bo ja w sumie jestem złotowa, czy ty jesteś niezłotowa w takim razie. Witam Furiata, siema. Mam nadzieję, że nie wybuchniesz furią dzisiaj. No, pytaj Mierza oczywiście, który już mówi, ogarniajcie trochę, kurwa. Także witam was. Oczywiście innych, bo jest jeszcze dużo więcej ludzi, natomiast te osoby po prostu, te osoby albo boty, no, kto wie, to może są boty zainstalowane przeze mnie. No, bo ja umiem robić boty, oczywiście. No, więc witam was wszystkich w kolejnych Bajerach Maxa, albo Sucharach, jak to Krawiec już zaczął lubić opowiadać. Czuję się naprawdę już powoli jak w studio, więc jestem trochę podekscytowany. Już nie brzmi to tak, mam nadzieję, źle, jak to brzmiało w Finlandii, w wielkim pokoju, który był kompletnie niewyciszony. Mikrofon nie wiadomo, czy był blisko, czy daleko. Podkłady mogły być za cicho albo za głośno. Więc teraz macie jeszcze okazję, żeby mi powiedzieć, czy podkład jest za cicho, czy za głośno. Jeszcze trochę wyciszyłem, ale macie ostatnie sekundy na czacie, żeby coś powiedzieć, czy coś gra, czy nie gra. Bo potem, jak już zacznę gadać, to będzie koniec świata. No. Wiecie co? Naprawdę? Pytaj wiesz. Dobra. Hola, bo mogę z własne rady założyć. Szczerze mówiąc, to jeszcze na początek, zanim się rozgadam, to prędzej niż radio własne założę, to prędzej zacznę robić live'y na Instagramie, bo miałem wam o tym trochę później mówić, natomiast powiem wam, że po prostu świat idzie w tę stronę, że troszkę przesuwają się te takie mody, na przykład z telewizji na YouTube'a, z Facebooka na Instagram i tak dalej, więc to trzeba tak jakby za tym trochę nadążać. Jeżeli chcemy być na czasie, to musimy po prostu za tym podążać, iść z nurtem rzeki. Można iść pod prąd, natomiast może będziesz miał jakieś mocniejsze mięśnie, natomiast no nie wiem, czy ci to coś da. Także jeżeli ci po prostu bardziej więcej daje płynienie z rzeką, to też jest ok. Tak, no, więc mam nadzieję, że kurde dobrze mnie słychać. Musicie mówić, Max, zajebiście, po prostu, Max, wydajesz te setki złotych, tylko dlatego, żeby w czwartki mówić teraz dobrze. To chcę słyszeć, teraz macie czas, żeby mi dawać komplementy, ale potem powiem oczywiście, że wszystko jest kłamstwo i że nie pozwalam, żeby tak do mnie ładnie mówiono. I możemy kontynuować audycję. Więc tak, no. Tak, zgadzam się, że radio ma swój urok, jest fajne. Tak naprawdę, wiesz, te instagramowe, facebookowe, youtubeowe live'y, to też jest takie radio, tylko że po prostu to jest takie radio XXI wieku,
też jest jakiś sygnał, który jest przetwarzany czasami po prostu razem z wideo, więc ma to też swoje plusy. I nie odmawiając niczego radiu, po prostu no, wszystko też tam może być, nie? Tylko właśnie warunek jest jeden, trzeba mieć konto. Bo jak masz konto, to po prostu możesz albo osobę obserwować jej twórczość, obserwować jej życie w sumie, bo teraz dużo jest stalkowania. Jak niektórzy stalkują też jakieś patostreamy, no to pewnie też życie osób, które po prostu do was mówią, nie tylko takie rzeczy. No, więc wszystko jest możliwe, natomiast warto zacząć tak pomału i tak dalej i się ulepszać z każdym dniem. No, więc tyle tytułem wstępu. Dziękuję za to, że powiedzieliście, że dobrze słychać. No, dobrze. Więc teraz sobie włączam notatki, bo pisałem pół wieczora, żeby w ogóle do was zdążyć, więc nie zdążyłem włączyć Skype'a, żebyście mogli zadzwonić, więc jeżeli na przykład jest profesor Leniuch albo jeden z innych adminów, to może do mnie napisać na prywatnego hasło do nocnego radia do Skype'a, to może się włączę i będzie spoko, bo po prostu teraz jestem troszkę zakręcony, natomiast mam przy sobie te wszystkie notatki dla was, tylko muszę się odnaleźć. Momencik, bo mam ich tak dużo, że trochę to potrwa. Są. Dobra, w porządku. Okej, okay. Tylko dlaczego to ja mam to po fińsku? Aha. Dobrze. A, widzę, że jest tutaj czarna wdowa polskiego nocnego radia. Do mnie napisała. Bóg zapłać, albo Budda zapłać. Ostatnio dzisiaj powiedziałem swojemu współlokatorowi, bo coś dla mnie zrobił. Także może się okaże, że będzie Skype. Także no. Ale to wszystko w swoim czasie. Jestem po prostu tak zakręcony dzisiaj, że no nie wiem, czy starczy mi ani tchu, ani nic. Normalnie robię sobie drzemki, żeby mieć więcej siły, przy okazji więcej siły dla was, żeby dla was gadać. Dzisiaj nie zrobiłem, ale jestem po 3 czy 4 kawach, więc się nie zdziwcie, jak będę po prostu jakiś naspeedowany. Loguję się powoli do Skype'a, więc mogą być dobre dziś wieści. Dobra, więc tak. Jaki temat na dzisiaj? Sytuacja jest taka, że Max już przyjechał do Polski. Wcześniejsze 2 odcinki były po prostu takie troszkę rozbite na 2 odcinki. Były po prostu powrót do Polski, takie historie. No i żeby tak jakby historia dalej się toczyła, tym razem nie kołem, żeby była ciągła, stwierdziłem, że warto by opowiedzieć troszkę już o życiu w Polsce po przyjeździe i jakichś takich emocjach z tym związanych. Więc odpowiadam na wasze pytanie, o czym dzisiaj. Jak to jest już po prostu wrócić do Polski? Słuchając podcastu również profesora Leniucha, doszedłem do tego, że fajnie to brzmi, bo jest taka perspektywa, jest taka perspektywa po prostu człowieka, no inna trochę, nie? Momencik, teraz. Dobra, jestem z powrotem. Tak, po prostu chciałem wam oszczędzić rozmowy do siebie przy logowaniu się do Skype'a, także nie ma za co. Tutaj dostaję też troszkę inne pytania, czy po prostu będę się przenosił właśnie czy na Facebooka, czy na tego Instagrama, czy po prostu będę nadawał również w nocnym radiu. Tak naprawdę byłoby to dość trudne. Byłoby to dość trudne nadawać na paru platformach, natomiast wydaje mi się, że dobrze by było
tak technicznie rzecz biorąc, rzeczywiście nadawać parę odcinków jeszcze na dwóch platformach, zaprosić po prostu osoby na przykład z Instagrama i z Facebooka do Nocnego Radia oraz te osoby, które jednak, którym jednak wygodniej też po prostu mnie obserwować w tym samym czasie, jak mówię do Was. Czyli na przykład jak się rzeczywiście uśmiecham, no to to widzicie, a jak na przykład jestem wkurwiony, to też to widzicie. Więc jest to takie bardziej realne, personalne i tak dalej. Jak uda mi się jeszcze zrobić może green screena, to to będzie jakiś gameplay, więc mógłbym do Was mówić i grać, co jest, jest możliwe. Tylko po prostu to jest kwestia czasu, tak? To jest kwestia czasu. Troszkę to potrwa, natomiast najważniejsze, że jest cały czas progres. Tak, jestem na Skype'ie. Jeszcze zrobię sobie parę po prostu parę tych usprawnień i zobaczymy, czy rzeczywiście da się, czy da się gadać. Więc na przykład, jeżeli jesteście już na Skype'ie, możecie zadzwonić na Nocne Radio. Jeżeli będzie słychać tylko mnie, to znaczy, że coś tam jeszcze jest do zrobienia. A możecie zadzwonić, póki jeszcze nie zacząłem tematu, tak? Albo po prostu pomóc mi prowadzić audycję, co będzie dość ciężkie, bo jestem taki naspeedowany, że będę Wam przerywał, będę niemiły. Chociaż nie wiem, czy to jest u mnie możliwe. A może czasami będę niemiły. Także teraz jest okazja, bo jak ktoś po prostu zadzwoni przed Wami, to ja odbieram pierwszą rozmowę, tak? Więc jak ktoś zadzwoni drugi, więc będziecie musieli poczekać, aż druga osoba po prostu zmęczy się mną i albo po prostu już powie to, co miała do powiedzenia, więc im wcześniej zadzwonicie, tym lepiej dla Was, jeżeli po prostu też chcielibyście coś powiedzieć. Albo mnie przywitać po prostu tak naprawdę, już tak troszkę już bardziej personalnie, więc to jest ten moment. A w międzyczasie, póki jeszcze nikt nie dzwoni, to zacznę temat, a jak mi przerwiecie, to po prostu się obrażę na Was, ale tylko trochę. Więc tak. Jak mówiłem, dzisiejszy temat to jest po prostu jak już się Max, ogólnie Polak, był za granicą, i przeprowadzić się z powrotem do Polski. Jakie to jest uczucie? Dobrze mi się słuchało właśnie tych podcastów Leniucha, który mówił, że to jest tak i to jest tak i że tam jest inaczej. Więc spodobało mi się to. Chciałbym to zrobić oczywiście w swoim stylu, więc mam nadzieję, że temat będzie dość podobny, ale też inny, bo oczywiście każdy miał swoje inne przygody. No i też każdy jest inną osobą, każdy ma, no tak jakby też jest... chcę uniknąć powiedzenia w innym wieku, ale za późno, także no, ale też nie jestem taki młody, jakby nie patrzeć, przynajmniej liczbowo, a czuję się dalej na 17, dobrze, no, więc lecimy. Wiecie co, jest tak czasami, że jak jesteśmy cały czas w kraju, to nie zauważamy rzeczy, które są warte docenienia. Będąc za granicą i mając wokół te różne rzeczy, które są waszą codziennością, jesteście już do nich przyzwyczajeni. Nie jest to samo, co było w Polsce, więc oczywiście porównujecie, wychwalacie, bo podatki są inne, bo na przykład w urzędach się śmieją, bo coś tam, bo trawa jest tam bardziej zielona, bo już tam jesteście. To jest tak samo, jak na przykład osoba z Warszawy powie, że Warszawka jest najlepsza. Osoba z Krakowa powie, że Warszawa, co tam Warszawa, za duża w ogóle, Kraków jest najlepszy. No i osoba na przykład ze Szczecina z pieskiem, nomen omen, który ma bardzo podobne imię do mnie, też pewnie powie, że Szczecin jest najlepszy. Chociaż tutaj bym się trochę wstrzymywał, ale myślę, że rzeczywiście tak jest. Niby trawa jest tam po drugiej stronie zielona, płotu, ale z drugiej strony też cenimy to, co mamy w tym momencie. Więc naprawdę, tak jak byłem też w Finlandii, to mówiłem do Was o tej Finlandii, żeby Wam pokazać mniej więcej, jak to też wygląda. Ale nie wiem, czy wszystko pamiętacie, bo to już troszkę czasu temu było. Więc teraz będziemy tak i mówić co było i to, co jest teraz i tak jakby będziemy porównywać, tak? No. Więc
jak Polska zmieniła się też po naszym, po moim powrocie, bo nie tylko ja wróciłem do Polski po tych paru latach. Są osoby, które też rzeczywiście właśnie wróciły i niektóre sobie to cenią, niektóre nie. Więc mniej więcej tak to wygląda. Co lepszego, co gorszego możemy zauważyć, tak? Te wszystkie obserwacje, niektórzy narzekają bardziej, niektórzy narzekają mniej, niektórzy szukają coś na siłę, żeby narzekać, bo inaczej po prostu nie umiem gadać. Więc starałbym się dzisiaj to troszkę wyrównać, tak? Żeby siły były wyrównane. I będę troszkę dyskutował sam ze sobą. Będę i optymistyczny, i pesymistyczny. Będę starał się zapuścić Januszowego wąsa i powiedzieć, że nie wszystko jest tak, jak sobie to wyobrażamy. Więc będzie dość ciekawie. I teraz krótka pauza, bo już miałem zaczynać, ale pojawiło się pytanko. Dobrze. Jarek Welbigo zadał pytanie do Ummo, więc tutaj proszę odpowiadać. Tutaj się koledzy chwalą. Tak, pytaj mnie, że mówi, Max wrócił i się wszystko w Polsce zmieniło, musisz częściej wracać. Tak, wyjadę na pół roku i potem wrócę i mówię, ale tu super. Dobra. Więc będąc za granicą i mając wokół kompletnie inne środowisko, przyzwyczajamy się do tych rzeczy, które w Polsce nie są normalne. Jeden powie, że podatki, drugi, że służba zdrowia, jakie są to rzeczy i rzeczywiście co działa, co nie działa będzie dziś. Będąc w Polsce już ponad miesiąc, powoli, tak jak już wam powiedziałem, przyzwyczajam się do tego polskiego bytu, polskiej racji stanu, polskiego trybu życia. Niekoniecznie żyję tak jak przeciętny Polak, ale mam świadomość, gdzie się znajduję, i wiem już, jak gadać do ludzi, jak gadać z ludźmi, żeby to też nie było tak, że no, a u nas to tam w Finlandii, to tak i tak, nie, to co u was w Polsce. Wiecie co, no bo to rzeczywiście czasami trzeba no mieć na uwadze po prostu to jakieś tam uczucia swojego rozmówcy, bo rzeczywiście rozmawiacie, żeby rozmawiać, a nie żeby się powiedzmy tam chwalić. Chociaż zawsze starałem się to rzeczywiście jakoś tak wyprostować, wyrównać, żeby rzeczywiście było tak gadanie o konkretach, a nie o jakimś tam wywyższaniu się, bo to rzeczywiście

0: macie to słowo w głowie, ale te jakieś mniej wyrafinowane przychodzi wam do głowy teraz, więc je mówicie. No. A jest to też ciężkie mówić właśnie tak, takim fajnym, wyrafinowanym polskim, jakim bym chciał, bo jest piękny ten język nasz polski. Jest to ciężkie, szczególnie gdy pracuje się teraz właśnie dalej, w międzynarodowym środowisku pracy. No jakoś to musi być. No więc, jeśli by zacząć od takich generalnych, pobieżnych obserwacji, to jest, uwaga, bardzo na plus. Mamy dobre drogi, szybkie pociągi, w miarę się nie spóźniające, ładne, czyste ulice, wyremontowane chodniki. Rzadko spotyka się już płyty wielkie, płyty betonowe, chodnikowe. Bardzo dużo ofert pracy na rynku, bo sam też sprawdzałem, i relatywnie tanią żywność. Okej. To tak na pierwszy rzut oka. Dlaczego tak powiedziałem? Bo mam właśnie tą perspektywę. Żyjąc w Polsce, potem za granicą, znowu w Polsce, tak? Jest troszkę inaczej. Kiedyś rozmawiając z kolegami z Rosji, właśnie powiedzieli mi, że Polska to taka Rosja, tak podobna, tylko że Polska jest czystsza. Podbudowuje trochę, nie? Tak zawsze coś, zawsze takie miłe. Przede wszystkim właśnie z tego, co powiedziałem wcześniej, że zawsze tak, no, moje jest najlepsze, nie? No. A teraz, no wiem, że mogłem troszkę niektórych z was striggerować, że no, Polska to taka piękna i tak dalej, więc chciałbym zacząć teraz powoli dyskutować ze samym sobą. Tak na rozgrzewkę. No więc dużo dróg, panie, więc teraz włączamy Stefana, tak zwanego. Moje alter ego, bo niektórzy mają Janusza, ja mam Stefana, bo Janusz już jest przeżarty przez subkultury. Dużo dróg?
1: Panie, ale autostrady, drogie, płatne.
0: No tak, to prawda, że autostrady są drogie, płatne, czasami są remonty. No okej, ale jak nie stać cię, to jedź busami, pociągami, bierz ludzi BlaBlaCarem, no i oszczędzaj. Pamiętam, jak wcześniej byłem parę lat temu w Polsce, to rzeczywiście jeździłem samochodem i dużo mnie to kosztowało. Czy te autostrady, czy paliwo, czy w ogóle posiadanie samochodu, te ubezpieczenie i tak dalej. Po prostu doszedłem do tego, też będąc teraz w Finlandii, że po prostu jak nie mam kasy na posiadanie samochodu, to go nie używam. Bo to jest, w Finlandii nauczyłem się, że posiadanie samochodu to jest pewien luksus. To nie znaczy, że musisz mieć luksusowy samochód. Niekoniecznie. Samo posiadanie samochodu w tym momencie jest po prostu na tyle dość kosztowne dla takiego prostego Polaka, ogólnie Europejczyka, bo tak samo jest w Finlandii, więc to już troszkę inna perspektywa, ale wnioski te same. Jest to taki luksus, że trzeba się zastanowić. Może lepiej po prostu te pieniądze wydać na coś innego, albo na jakąś edukację, albo po prostu dać swoim dzieciom, albo no cokolwiek, tak? Macie jakieś po prostu plany, skoczyć ze spadochronu na przykład, no to trochę kosztuje, nie? No ale a jakbyście chcieli zapłacić rzeczywiście za ubezpieczenie i te paliwo i tak dalej. Czasami chyba lepiej postać, czy pojechać dłużej autobusem pół godziny, a naprawdę dużo zaoszczędziłeś, tak? Dla porównania, jakbym chciał jechać sobie teraz z Krakowa do mojej miejscowości, no to w dwie strony musiałbym zapłacić 120 zł sam za paliwo plus autostrady 120 zł. Jeżeli chciałbym jechać sobie busem tym katowicko-krakowskim, no i potem jeszcze z Katowic dojechać do mojej miejscowości, to zapłaciłbym około 40 zł. 40 zł. Czyli różnica jest 300%. Tak? Dobrze liczę? Albo źle? 300%. Tylko dlatego, że mam tą wygodę jeżdżenia samochodem. Więc trzeba sobie oszczędzać na dziwki. Tak, Jarek Welbigos już się pochwalił, na co by wydał. A jakbyś wydał w Totolotka? Jakbyś wygrał w

0: Totolotka, to na co byś wydał? Na więcej dziwek. A może trochę koksu. No, więc rzeczywiście jest tak, że trzeba liczyć i sobie oszczędzać. A potem ewentualnie wydawać na takie rzeczy. No. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Stefan mówi: szybkie pociągi? Panie, tylko pendolino. Jeszcze do tego drogę jak chuj. Za granicą to, za granicą to mają taniej. No, Stefan, owszem, nie są tanie te pociągi. Zgadzam się. Za jakość się jednak płaci. Bo te pendolino to nie jest, wiesz, takie regio, czy jakieś te, wiesz, te wagony z 80-tych, 70-tych lat, które pomimo tego, że dość szybko jeździły, to po prostu, nie wiem, troszkę się czasami brzydziłem na tym siedzieć. Też, co jak co, ale no też mamy XXI wiek i to nie wygląda na swoje czasy. Więc fajnie by było to odsprzedać do jakichś Indii czy coś w tym stylu i mieć to z głowy. Więc rzeczywiście troszkę drogie, natomiast za jakość się płaci. A przy okazji, jeżeli wiesz, że wydasz na pociąg, nie wiem, 100 zł czy 150, no to obok ciebie nie będzie jakiś żulek, który będzie na przykład latał. Piwo, piwo, tanie piwo, zimne piwo, piwo, piwo. Tak, coś w tym stylu. Albo jakieś inne po prostu Janusze czy Franceski latały. Więc coś za coś, nie? Naprawdę wygoda kosztuje. Za jakość się płaci. Za granicą są drogie. Nie byłeś za granicą, to nie gadaj. Też jak jeździłem w Finlandii pociągami, to jest też tak, że bardzo dużo kosztują. Jeżeli chcesz taniej, to musisz zamówić ten pociąg, zarezerwować sobie bilet jakieś 2-3 tygodnie wcześniej, swoją podróż zaplanować, czyli być bardziej zorganizowanym, i to się po prostu wtedy opłaca. Tak samo również jest w Polsce. I rzeczywiście da się te pendolino kupić za 50 zł. A jeżeli jeszcze jesteście studentami, to macie 50% zniżki. Jesteście w stanie jechać zajebistym pociągiem za małą kasę. Tylko trzeba wiedzieć o tym, no. Ktoś o tym musi powiedzieć, tak? Prawda została powiedziana. A co więcej, w ogóle w Finlandii też pociągi się spóźniają. Poważnie. A ludzie po prostu są do tego przyzwyczajeni. Nie robią z tego jakiejś wielkiej tragedii narodowej. Tak? I nie użalają się nad sobą, tylko znowu się spóźnia, czy coś w tym stylu. Okej, no. Co ja będę płakać? Mam, nie wiem, zabić kogoś, czy wkurzyć się, nie wiem, na sąsiada, który też ma jakiś tam może dobry, zły dzień, tylko dlatego, że pociąg się spóźnia. No, kurde. Come on. Stefan mówi: ładne, czyste ulice? Co kurwa, panie? To syf, brud i kanalia. A tyle żuli każdy biedny panie. To tak nie może być. No, ktoś wątpi w to, że są ładne i czyste ulice? Powiedzcie, jak jest u was w miastach, bo to też dość istotne. Osoby z czatu, każdy z jakiegoś innego miasta może powiedzieć swoją historię, że na przykład u mnie w Krakowie, w Warszawie, w Szczecinie, w Poznaniu, we Wrocławiu, bo też są osoby ze Wrocławia, jest tak i tak. No, w Krakowie nad ranem, to muszę przyznać, są automaty, czy też po prostu wielkie ciężarówki czyszczące ulice po melanżach. Wiesz, tam ludzie po prostu wyrzucają z siebie wszystkie rzeczy, które wrzucali tego samego wieczoru. Zostawiam śmieci i tak dalej. Rano idziesz na spacer, jeżeli akurat nie piłeś, albo po prostu zrobiłeś sobie śniadanie na gdzieś tam na Starym Mieście, to rzeczywiście jest tak czysto, że możesz te śniadanie jeść z ulicy. Tak pół żartem. Ale rozumiecie przekaz. Więc teraz sprawdzimy w komentarzach, czy tam jak tam mówicie o waszych miastach, czy jest czysto, czy nie. Czy macie Stefanów, czy macie bardziej tak spoko. No. Już sprawdzamy. Panowie jeszcze mówią, na co by wydać oszczędności właśnie z takich, inwestycji. Właśnie koks, dziwki, takie rzeczy są na czacie, ale nie będę was cytował, panowie, bo nie chcę, żeby do was przyjechała policja, wolę was widzieć na czacie. No. Stefan mówi:
1: bardzo dużo ofert pracy na rynku, panie kurwa.
0: Ja,
1: A ja, panie, pracy nie umiem znaleźć, to co? I co teraz mi powie, he? Ja to kurwa 40 lat pracy, to dalej, i co? Mnie wyrzucili, bo za stary jestem.
0: No, proszę pana, panie Stefanie, no to właśnie to, że albo źle szukasz, albo masz słabe, / źle wyglądające CV, nie sprawdzasz, co się teraz sprzedaje, nie udzielasz się na LinkedInie, który teraz jest tak naprawdę wielkim workiem rynku pracy, na którym osoby rekrutujące mają swój taki, to jest ich taki dołek do wrzucania tych wszystkich ofert pracy, kontaktowanie się z ludźmi wykształconymi albo po prostu też atrakcyjnymi z punktu widzenia rynku pracy, i młodszymi, i starszymi, z doświadczeniem. To akurat muszę przyznać, że dużo się zmieniło od momentu, kiedy wyjechałem, bo wtedy jeszcze, jak wyjeżdżałem, 2014-15 rok, to LinkedIn był jeszcze taki średni. Ja też miałem mało doświadczenia takiego zawodowego. Starałem się trochę tam znaleźć, nie wiedziałem, co tam robić, żeby było to dobre. Natomiast po tych paru latach też osoby kompetentne, chcące pomóc innym, robiły różne no takie trajale, nie trajale, pomocniki, jak się odnaleźć na tym rynku pracy, czy po prostu jak być atrakcyjnym na LinkedInie, tak? By the way, jakby ktoś nie wiedział, LinkedIn to jest taki Facebook dla osób wykwalifikowanych, tak? Więc raczej tam na przykład szukam budowlańca, nie będzie, ale na przykład szukam inżyniera budowy z 5-letnim doświadczeniem już bardziej. Tak uściślając oczywiście. Ale myślę, że takie rzeczy sobie zostawimy na później, tak? Tak. Uff, naprawdę tak się do was rozgadałem, że nie wiem, kiedy przestać. No, to się dużo zmieniło. Natomiast no wcześniej nie wiedziałem, jak to leci, natomiast podążałem trochę za znajomymi, obserwując ich, i rzeczywiście teraz widzę, jak to działa, jak się troszkę sprzedać, jak zostać zauważonym przez te osoby, które rzeczywiście szukają, jak zostać wyszukanym tak naprawdę, bo z takiej wyszukarki zawodów i tak dalej to też korzystają ci rekruterzy. I w sumie powiedziałbym coś dość ryzykownego, natomiast jeżeli macie problem ze znalezieniem pracy, to spróbujcie zagadać do mnie, albo zadzwonić na Skype'a teraz, albo po prostu na prywatnie, i rzeczywiście możemy sobie chwilę o tym pogadać. Moim zdaniem jest to dość temat rozległy i warto jakieś takie bardziej personalne, takie nie codzienne przypadki omawiać, bo to też będzie mniej ogółów, będą takie bardziej szczegółowe, które możemy sobie omówić w przyszłości. No, co tam dalej Stefan mówi? A tak, zagadajcie, zadzwońcie, ale nie obiecuję, że też będę dla was łagodny. Jeden, tak, zostawiłem te pykanie, żebyście wiedzieli, że też są jakieś do mnie wieści. Jeden mówi: Max, ale my nie chcemy pracować, tylko zarabiać. No, kurde, no. Co ja mam ci powiedzieć, panie kolego? No, jedno z drugim troszkę się łączy. Welcome to the big life, tak? Więc tak to wygląda. Ale cieszę się, że chcesz zarabiać. To już jesteś na dobrej drodze Na dobrej drodze. Czy jesteś tak w połowie, ale wiesz czego chcesz. Wiesz czego chcesz. Chcesz zarabiać. Jarek Wedmigos mówi: Max, do Polski dopiero co przyjechał i już za coaching się zabiera. Co ty stary, ja zawsze byłem taki troszkę coachingowy, tylko na przykład wcześniej niedobrze się z tym czułem, bo musiałem najpierw popracować nad sobą. I nie chciałem o takich rzeczach gadać, wolałem tak naprawdę doprowadzić się do jakiegoś takiego stanu, w którym dobrze się czuję ze sobą, w którym wiem, że na przykład ja wiem rzeczy, albo przeczytałem rzeczy, których ktoś nie. Więc czuję się z tym na tyle pewnie, że mogę o tym powiedzieć. Mogę oczywiście o tym nie mówić, tylko tak naprawdę będzie strata dla was. No. Tak, pytaj Miesz, natomiast mówi, nie sztuka znaleźć pracę, sztuka znaleźć dobrą pracę. O, z tym bardzo się zgodzę, bo rzeczywiście czasami, akurat też jak wszedłem na rynek pracy, widzę, że to temat bardzo właśnie taki gadkopędny, więc rzeczywiście jak miałem jeszcze mało doświadczenia, to chytałem się za wszystko. Po prostu dostałem pracę i mówię, lecę i nie patrzę na coś innego, jak ktoś do mnie zadzwonił. No, panie Maksymilianie, może tutaj rozmowa o pracę? Ja mówię, nie, dzięki, ja chcę tutaj posiedzieć chwilę, nie? No bo wiecie, to też tak inaczej trochę wygląda w CV, na przykład byłeś tu miesiąc, byłeś tu 3 miesiące i tak dalej. Zaczynają się dziwne pytania, dlaczego i tak dalej. Więc moim zdaniem też wcześniej tak myślałem, że pokazywanie ludziom, że też jest się stałym i że właśnie nie zmienia się tak jak na przykład dziewczyn jak rękawiczki, to jest też dobre wrażenie samo na CV, bo człowiek cię jeszcze nie zna tamtej pracy, że mogła być akurat słaba i nie wie, tak? A jak na przykład zadzwoni do twojego wcześniejszego pracodawcy, no to teraz tak naprawdę już zależy od tego, jakie mieliście z nim relacje, tak? I tamten może powiedzieć, no słaby był, czy coś w tym stylu, bo na przykład mieliście słabe relacje. Więc naprawdę jest różnie i trzeba na to uważać. Najlepiej zostawić po sobie dobre wrażenie, nie? A sam wiem, bo przed właśnie tam 2 tygodnie przed przyjściem do tej nowej pracy, w której pracuję teraz, miałem tak zwany screening. Screening to jest coś w tym stylu, że spowiadasz się z wszystkiego, a potem oni to sprawdzają, tą twoją spowiedź. Czyli dzwonią do wszystkich twoich prac wcześniej, proszą o adresy, o telefony. Jak nie masz, to sami starają się znaleźć. Pytają o wszystkie okresy, w których nie pracowałeś, co wtedy robiłeś, tak? To nie znaczy, że oni cię będą oceniać, że o, to taki nierób wtedy był, więc to nie wypada i tak dalej. O, to nie zatrudniamy, bo to i tamto. Tylko po prostu to ma być przejrzyste bardzo. To ma być... udowodnić twoją prawdomówność, tak, że rzeczywiście byłeś w tej pracy i tak dalej. Natomiast, co więcej, moja koleżanka właśnie z pracy wspominała, że dzwoniła do niej koleżanka z poprzedniej pracy, która była właśnie jej tam menadżerką i powiedziała, słuchaj, dzwonili do mnie właśnie z tego screeningu i pytali się o różne rzeczy, o ciebie. Więc między innymi, to mogę wam zdradzić, że pojawiło się pytanie, które było następujące. Troszkę was trzymam w niepewności. Więc pytanie było następujące. Czy zatrudniłabyś tę osobę ponownie? I dlaczego? Więc takie... teoretycznie standardowe, teoretycznie niestandardowe, bo rzeczywiście skłania do refleksji, dlaczego, tak? I wtedy wychodzą z ludzi różne rzeczy, tak? Więc o takie rzeczy ludzie po prostu pytają, tak? Z tych po prostu firm screeningowych. Zenon. Zenon się pyta, gdzie pracuję i co robię. Wiecie co? To sobie zostawię na przyszły odcinek. Troszkę wam opowiem, co robię i tak dalej. Natomiast mam troszkę takich tajemnic, o których nie mogę wam opowiadać, więc to będzie coś takiego niecodziennego. Więc będę musiał to po prostu ułożyć odcinek w taki sposób, żeby wam powiedzieć, ale żeby nie zdradzić za dużo. będzie to dość ciężkie, więc będę musiał się osobno przygotować. Ale dziękuję za pytanie, Zenonie. W ogóle witam Cię na czacie. Tak, pracuję w nocnym radiu, a gdzie? Mówi pytaniesz. Jest. Kurde, czy ja mogę kontynuować audycję, czy po prostu będziecie mnie dalej rozśmieszać na tym czacie? Pytajmierz mówi, zatrudnilibyście krawca w nocnym radiu? No. Witam Floki, też się pojawiła. Może już słuchała wcześniej, tylko że w końcu się pojawiła, bo widziała, że sami chłopacy, więc trzeba było trochę macić u nas w radiu. Oczywiście nie obrażając nikogo, po prostu powiedziałem, że kto ma co, tak? Tak, dobrze. Czy mogę kontynuować, panowie i panie? No więc. Ostatnia rzecz, z którą Stefan wyskakuje, to jest jedna rzecz. Okej, teraz dzwoni Jacek i uwaga, będzie test. Jeżeli nie będzie działać, to za tydzień po prostu to zrobimy. Jeżeli będzie działać, no to zobaczymy. Halo, halo? Halo, halo, Mietku? Halo, halo, Mietku? Dobry wieczór. Okej. Witam Cię, blacha. Więc przywitaj się też z wszystkimi i teraz słuchamy na czacie, czy Cię słychać. Więc blacha, przywitaj się z wszystkimi.
2: Biurko z tym dyrektorem personalnym, to już jestem gość, nie? To już po prostu wiesz, to wtedy mogę iść z nim do knajpy i napić się piwa. Nie, z moich doświadczeń to tak nie wygląda. Tam do tego biurka, tego dyrektora personalnego czy jakiegoś innego ważniaka tak naprawdę ustawia się długa kolejka. Ustawia się długa kolejka, co ładniejsi, co piękniejsi, czy też bardziej co ładniejsze, to w ogóle się ustawiają na jak najbliżej tego biurka. I to one gdzieś tam ściągają na siebie atencję. Ale powiedzmy, że to możemy sobie gdzieś tam w głowie wyciąć, tak? To jest jakby ta rzecz, którą możemy sobie wyciąć, możemy wpaść w ten trans pracy. Jak wpadniemy w ten trans pracy, to na przykład może się okazać, że tak jak w moim przypadku to miało miejsce, że w którymś momencie się dowiemy, że tak naprawdę to co miesiąc jest wielki egzamin z prospektów sprzedażowych. I z każdym kolejnym miesiącem do tego egzaminu przybywa no naprawdę znaczną ilość materiału.
0: Momencik, blacha, przerwę ci. Więc tak, w końcu cię mamy i witam cię znowu. Ludzie się też bardzo cieszą, że jesteś na antenie. I blacha zaczynał właśnie od tego, to te też te troszkę minę, bo ja właśnie cię słuchałem, ale tam jeszcze próbowałem, żeby cię wrzucić na audycję, więc jesteś. To już masz pewność. Więc sytuacja była też taka, że blacha mówił, że są różne wizje dobrej pracy, tak? Że dla niektórych to jest właśnie praca w korpo i tak dalej, że to jest ten dream, dla których nie. I też mówił o tym, że miał pracę w sprzedaży. I że tak naprawdę też podsumowując, że to nie chodzi o to, że musisz mieć zajebiście dużo doświadczenia, czy być jakoś bardzo... musisz mieć parę dyplomów, tylko po prostu być w jednej pracy, załapać trochę doświadczenia, być dobrym i potem lecieć dalej. Zgadza się?
2: Nawet nie trzeba być dobrym, tak? Wystarczy mieć jakieś potwierdzenie, że przez te pół roku, przez rok czasu jest w stanie się pracować w trybie ciągłym, tak? Znaczy kompletnie odrzucani są przez rynek ludzie, którzy na przykład po tydzień, po dwa tygodnie są w jednej firmie, tak? No to takich ludzi to z miejsca się odrzuca chyba w każdej firmie, tak? Przy jakichś takich najbardziej prostych czynnościach, nie wiem... jakimś, kurczę, przepychaniu waty w jakichś rurach, tak? No najgłupsze rzeczy, jakie możemy sobie wyobrazić, co są na takich zleceniówkach tam po 5 zł za godzinę, tak? No to nawet tam nie chcą takich ludzi, którzy nie są w stanie pracować w trybie ciągłym, tak? Którzy nie są w stanie przepracować chociażby tego pół roku, tak? To jest w ogóle, myślę, taki już no, margines marginesów, ludzie, którzy gdzieś tam wypadają poza burtę.
0: Tak, rzeczywiście są osoby, które mają też troszkę słabe, może nie poczucie własnej wartości, tylko po prostu są osoby niecierpliwe I z tym się zgodzę, bo sam byłem po tej stronie i nie wytrzymałem psychicznie i czułem się przede wszystkim, moim zdaniem, też niedoceniany, tak? Bo jeżeli jest młoda siła, jeżeli ktoś ma dużo inspiracji, jeżeli ma dużo werwy i tak dalej, to z tego się korzysta, a nie, że tak powiem, przygniata. Bo niektórzy rzeczywiście tak robią, że to przygniatają, nie wychylaj się, nie rób nic, o co nie jesteś proszony i tak dalej. I ta kreatywność i ten młody duch i tak dalej, on jest troszkę niestety po prostu niszczony.
2: Chciałem powiedzieć o pewnym, użyję tego dziwnego słowa, sprzedać, tak? Takiego pewnego tipsa, tak? Znaczy oczywiście to jest tips z mojej subiektywnej perspektywy. Ten tips jest bardzo prosty. Ja przez w ogóle wiele lat swojego życia sobie nie uświadamiałem, że wielu ludzi wręcz na tym jedzie, tak? Że jedzie na takim prostym tipsie. Mianowicie celuje się w nowo powstające firmy. Masz nowo powstającą firmę i zasadniczo wygląda to tak, że jak już uda ci się do tej firmy wtargnąć, bo tam przeważnie jest zawieszony jakiś tam próg, tak? Wiadomo, że ci pierwsi muszą spełnić gdzieś tam oczekiwania, rozruszać tą firmę, tak? Tam się musi coś dziać, tak? Jakby to powiedzieć, tych pomyłek musi być ograniczona ilość, no bo inaczej to wszystko szlak trafi, tak? Więc jak już uda nam się wbić do takiej nowo powstającej firmy, to przeważnie ci, którzy są, że tak powiem, na samym początku, to czasami tak nawet bywa, że tylko oni, a najczęściej tak bywa, że właśnie jakaś część z nich idzie w górę w strukturach tej firmy. Potem to już jest tylko i wyłącznie przemiał. Potem to już jakby nic kompletnie się w tej firmie nie dzieje. I to mi jak miałem rozmowę z jednym z rekruterów, to on mi wyjaśnił, czemu tak jest. Dlatego tak jest, że dział kadr, czy też nie wiem, jakiś tam dział HR, tak? Czy jak zwał, tak zwał, że oni tak naprawdę nie wiedzą. Oni do końca nie wiedzą, jaki jest rynek. Oni tam mają jakiś research, no ale co to jest research? To są jakieś suche dane, tak? To nie jest, to oni zdają sobie poniekąd z tego sprawę, że to nie jest faktyczne odbicie rynku. W związku z czym tym, którzy są pierwsi, nie jest narzucany taki balast. Ponieważ jak oni, że tak powiem, już wtargną do tej firmy, tak, to następni ludzie raczej będą musieli się dostosowywać do nich, a nie na odwrót.
3: Oj, coś w tym jest.
2: Bo oni już, prawda, mają obcykaną tą firmę, tak, bo oni wiedzą, jaka panuje kultura w tej firmie, bo wiedzą, jaki panuje klimat w tej firmie, bo wiedzą na przykład, w jaki sposób z kimś da się rozmawiać, a z kimś się rozmawiać nie da, tak, że na przykład z człowiekiem odpowiedzialnym za coś tam, no... On jest, że tak powiem, wrednym hamem, tak? I za bardzo z nim się gadać nie da, w związku z czym trzeba stosować różne takie obejścia, tak? I to jest ta taka unikatowa wiedza, której już, nazwijmy to, kolejne partie rekrutacji nie mają. Jeżeli nie ma kultury przekazywania pewnej wiedzy w firmie, a gdzieś tam też z moich subiektywnych doświadczeń wynika, że tej kultury przekazywania wiedzy jest coraz mniej. W sensie jest ona przekazywana, może tak powiem, jest ona przekazywana tam, gdzie rzeczywiście jest to niezbędne. Ale to wtedy też jakby zarząd firmy i w ogóle całe kadry kładą na to nacisk, tak? Czyli kładą na to nacisk, żeby jakiś tam inżynier, który już jest wiele lat w firmie, edukował tego młodszego inżyniera, no bo w którymś momencie następuje to zastąpienie. Ale jeżeli czegoś takiego nie ma, jeżeli jest tylko, nazwijmy to, takie poszukiwanie talentów z rynku, tak, no bo zawsze może przyjść ktoś lepszy, a niestety wiele firm na tym jedzie. I to wcale nie jest prawda, co się mówi, że rekrutacja jest, to jest takie, mnie to zawsze śmieszy, jak na różnych takich biznesowych stand-upach czy na jakichś konferencjach się opowiada jakieś takie bajki pod tytułem: o, bo rekrutacja jest największym kosztem firmy, w związku z czym jak ty otworzysz swoją firmę, to powinieneś w ogóle tam trzymać tego pracownika, tak, jeżeli on jest dobry. No, w przypadku małej firmy być może tak jest, ale w przypadku już takich odrośniętych firm to wcale tak nie wygląda. Oni pewne procesy już mają tak obcykane, że jeżeli to nie jest firma, która posługuje się ludźmi, którzy mają jakieś naprawdę wyśrubowane kwalifikacje, to w każdej chwili można się takiego człowieka pozbyć, tak? To jest tylko kwestia tego, żeby on wypracował swoje stanowisko. Czyli żeby przepracował odpowiednią ilość czasu, wypracował swoje stanowisko, a potem jeżeli nie spełnia wymagań, trudno, proszę się rozwijać poza bramą firmy, tak?
0: Coś w tym jest i trzeba mieć po prostu na to sposób. Bądźmy szczerzy, pomimo tego, że nie jest to świat idealny i nie jest to idealny kapitalizm, w którym pewnie każdy by chciał żyć i tak dalej, po prostu trzeba znaleźć pewien schemat, który się powtarza, tak jak właśnie Blacha też powiedział, czyli tak streszczając twoją epopeję, to powiedziałbym, że po prostu no, wykorzystuje się ludzi, którzy powiedzmy muszą zrobić pewną pracę do tego, żeby po prostu przyszli inni sobie na tym już powiedzmy tam pracowali i tak dalej. Albo też jest tak, bo zaczęła się inna rzecz, no, czyli na przykład jeżeli pójdziesz do tych małych firm, to rzeczywiście, tak jak w sumie nawet Kamil Cebulski mówił, że możesz się rzeczywiście wybić, być osobą dość tam ważną, bo zaczynała, zaufała, dostawała śmieszne, gówniane wręcz pieniądze na początku, tylko po to, żeby potem, jak firma rośnie, to ty rośniesz razem z tą firmą, więc ty miałeś to szczęście.
2: Dokładnie. Czasami to jest kwestia wręcz, ja bym powiedział, że być lub nie być. Jeżeli uda ci się przetrwać ten najgorszy chaos, ten rozruch, tak, to kolejni, którzy przyjdą, już nie będą w stanie ci tak naprawdę podskoczyć. I to jest w przypadku właśnie tych nowych firm albo w przypadku tych oddziałów, to jest bardzo częste, tak? W sensie ludzie, którzy... Znaczy, jest nawet taki film, zapomniałem tytułu, to zapadły mi gdzieś tam w pamięć takie słowa. To właśnie jest też film traktujący o ludziach pracujących w sprzedaży, że this business is binary, you are one or zero. No i tak poniekąd wygląda, może nie ten rynek, ale ogólnie rynek w Polsce. Jak jesteś pierwszy i uda ci się przetrwać chaos, to masz bardzo duże szanse na to, żeby potem gdzieś się wspinać. I to ty jesteś doceniani, i to ty jesteś, że tak powiem, obsypywany jakimiś tam laurami, a nie ci kolejni, którzy przyjdą. No bo wtedy już wiadomo, jak to działa, to już się, że tak powiem, kręci taką siłą rozpędu w pewnym sensie. Ale na chwilę też powrócę do tej, jeśli mogę, powrócę na chwilę do tej sprzedaży. Problem powstaje wtedy,
0: no,
2: kiedy mamy na przykład pokój albo mieszkanie do utrzymania. No to w momencie, jak wbijamy się do firmy, która nam oferuje, i oczywiście mamy też do tego jakieś umiejętności, chociażby takie umiejętności, powiedzmy, miękkie, pod tytułem, że jesteśmy w stanie z kimś rozmawiać przez długi okres czasu i na przykład wywrzeć na nim pewną presję, tudzież mówić w sposób atrakcyjny, bo umówmy się, na tym to polega, ale też w dużym stopniu słuchać, tak? Bo to też jakby osoby, które nie pracowały w sprzedaży, to nie wiedzą o tym, że duża część tej pracy polega na słuchaniu. Na słuchaniu i na wyciąganiu takich rzeczy właśnie, z których nie do końca klienci sobie zdają sprawę, albo których nie wiedzą, a my widzimy te rzeczy w systemie. No to tam w którymś momencie pojawiają się właśnie takie progi w postaci nauczenia się prospektu sprzedażowego. I Nie poznałem co prawda osobiście takich ludzi, ale dużo słyszałem o takich osobach, które gdzieś tam nawet przez rok czasu bardzo się przyzwyczaiły do takiego standardu życia, tak? 20-parolatkowie, nawet 19-latkowie, tak? Wyobrażasz sobie mieć 19 lat i dostać tak 6 na rękę, tak? W sensie 6 patyków w Polsce na rękę, no to hej, no to jest high life, nie? To w szczególności dla jakichś tam osób z małych ośrodków miejskich, to wiesz, chwyciłem Pana Boga za nogi, nie? A tutaj nagle się okazuje, że po roku czasu przychodzi wielki egzamin i taki koleś w tym czasie, nie wiem, wziął sobie kredyt na samochód, ma jakieś fajne mieszkanie, przyzwyczaił się do wysokiego standardu życia, zaczął się obracać w jakimś, umownie mówiąc, w fajnym środowisku i w którymś momencie ta firma po prostu gościna, tak? Gościna, bo nie spełnia wymagań, tak? Tacy ludzie potem się tym nie chwalą, ale ja sądzę, że wśród tych polskich bankrutów jest naprawdę sporo takich, którzy właśnie przyzwyczaili się do życia jak z filmu Bonanza. I ludzie, którzy potem gdzieś tam patrzyli w Excela, albo niekoniecznie patrzyli w Excela, bo to czasami tak bywa, że czyjaś twarz się komuś nie spodoba i to tylko i wyłącznie taki jest tego efekt. I na nowo muszą się przyzwyczaić do życia za 200, za 2200, za dwójkę, a za takie pieniądze ja teraz żyję, to tak jakby ktoś nie wiedział, także nie wiem, czy to są śmieszne pieniądze, czy to są, no jakieś tam są, tak? Pozwalają mi funkcjonować i gdzieś tam nie patrzę na to z takiej perspektywy, że to są w ogóle jakieś gówniane pieniądze, że to po prostu wiesz, że to jest jakaś żenada, albo wręcz przeciwnie, tak, że to są fajne pieniądze. No to jakby wiem, gdzie jestem, tak? Wiem, gdzie jestem. Widzę gdzieś tam przez ostatnie kilkanaście lat. Miałem okazję widzieć osoby o określonych kwalifikacjach, dużo większych niż moje, i widzę też, że tak powiem, ich nakład pracy, tak? Ich nakład pracy, ich wysiłek, i oni na przykład dostają jeszcze raz tyle albo półtora raza tyle, tak? No, pytanie, czy to jest high life, tak? Pytanie, czy ja rzeczywiście chciałbym się znaleźć na ich miejscu. Polecam, jak komuś się marzy jakaś, nie wiem, kariera kierownicza, tak? Czy kariera jakiegoś dyrektora, tak? Czy nie wiem, czy kariera jakiegoś specjalisty w jakiejś zacnej branży. Czy on jest w stanie się zmierzyć z tym chlebem po prostu, z tym twardym chlebem, który musi przegryźć ten człowiek po prostu każdego dnia, tak? Czy jest w stanie się tak bardzo poświęcić firmie.
0: Też podjąłeś bardzo, bardzo ciekawe tematy. Przede wszystkim właśnie tego, że komuś może odwalić, jeżeli zarobi na początku za dużo, a potem tak naprawdę może się coś stać i zarobią tak mało i co jest grane. I są takie osoby, które mówią, nawet osobę, którą znam bardzo, bardzo dość blisko, która mówi, że po prostu ona nie pójdzie do takiej i takiej pracy, bo po prostu no, jej się opłaca na przykład siedzieć na jakimś kredycie studenckim i jeszcze jakichś tam innych różnych socjalach czy coś w tym stylu, by się jej nie opłacać do pracy, tak? Bo dają mniej, a osoba się ceni, więc przede wszystkim cenienie się w taki sposób to jest też, to musi być czymś podparte. To nie może wychodzić tak same z dupy, bo na przykład takie właśnie czy zasiłki, czy jakieś tam takie inne zapomogi, one muszą być, jeżeli już mają być, a niestety jesteśmy w takim świecie, w którym są, no to właśnie mają być na tyle niskie, w którym po prostu jesteśmy zmuszeni właśnie do pójścia do pracy, żeby to uzupełnić i polepszyć nasz stan swojego życia, żeby potem ich po prostu nie brać. Natomiast wiadomość społeczna musiałaby być taka, dostajesz teraz, i tak jest akurat trochę w Finlandii, i jak z Finami rozmawiałem, jest coś takiego, że dostajesz teraz, żeby potem, jak już będzie ci się dobrze powodzić, jak już wyjdziesz na prostą, żeby ktoś inny mógł dostawać, tak? Ktoś, kto też na przykład jest na jakiejś takiej skraji życiowej, albo ma jakieś problemy, albo przez przypadek urodziły mu się 3 dzieci z rzędu, trojaczki, czy coś w tym stylu. I dlatego oni są tacy wychowywani, że słuchajcie, no podatki nie są miłe, ale macie z tego naprawdę coś. Macie coś i potraficie to dotknąć, dostajecie to, macie mało problemów, dostanie tego może nie jest zbyt łatwe, jest dużo właśnie takich urzędniczych spraw, które trzeba spełnić, natomiast dostaniesz to. Natomiast też przy okazji jest takie zachęcanie do tego, żeby jednak z tego zejść, bo nie jest to fajne, jeżeli na przykład osoby, tak jak wam mówiłem w jednej z audycji bodajże w zeszłym roku, w którym rozmawiałem sobie z jednym Finem i tak sobie pijemy piwko czy coś w tym stylu. Ja pracowałem fizycznie i tam nie byłem z tego niezadowolony, czyli byłem tam dumny, bo w sumie pracuję na siebie i jest spoko, mam z tego jakąś kasę. I rozmawiam sobie z Finem, co tam robisz? On w sumie nic nie robi. A ja mówię, jak to? No w sumie no tak siedzę na socjalu, a ja mówię, dobra, to skąd masz na ten alkohol, który, bo ja rozumiem, na przykład pójdziesz sobie do sklepu czy do jakiegoś tam monopolowego i kupisz sobie i masz, możesz się napić, ale idziesz do pubu, w którym jest piwo po 6-8 euro, czyli tak naprawdę bardzo duże pieniądze, nie tylko na polskie, ale również na fińskie. Więc pytam, no i on powiedział, no a co mam robić, nie? I tak dalej. Więc rzeczywiście są różne jednostki i generalizowanie oczywiście nie jest najlepszą rzeczą, którą można robić. Natomiast też można powiedzieć, że są niektóre takie schematy, które skłaniają ludzi do takich rzeczy. A nie możemy niestety podejrzewać, że każdy będzie na tyle inteligentny i sobie powie, aha, dobra, spoko, teraz mam taką fajną pomoc, to ja sobie wyjdę na prostą, tutaj pójdę sobie do szkoły, nauczę się tego, na przykład do szkoły programowania, zainwestuję w to te 10 koła, przez 3 miesiące będę zapierdalał i potem po 3 miesiącach już nie będę miał socjalu, będę jakoś tam w miarę zarabiał, ale będę leciał do góry, nie? No, nie jesteśmy uczeni takich rzeczy. I wiecie, może tak naprawdę powinniśmy być uczeni, tak? Ja wiem, że Max was czasami zabajeruje takimi rzeczami, to może być niewystarczające, ale to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, tak? Po prostu, jak to się mówi, no, jak nie świecisz przykładem, to czym świecisz? No.
2: Obcina ci końcówki zdań.
0: Tak?
2: Tak.
0: No dobrze, dziękuję.
2: Ja naprawdę muszę się skupiać, żeby zrozumieć, o czym mówisz. Nie bierz tego do siebie, jako tutaj próba linczu, tylko po prostu, wiesz, feedback, nie? Zwrotny, że...
0: Doceniam, że
2: coś takiego ma miejsce.
0: No. Mam nadzieję, że teraz jest lepiej, bo teraz po prostu prawie całuję ten mikrofon. Natomiast
2: tak, teraz
0: też nie bierz...
2: teraz jest lepiej.
0: Natomiast też nie bierz tego do siebie. No, także Blacha, dziękujemy ci za po prostu wkład w to. Powiedziałeś nam o swojej perspektywie. Więc na przykład osoby z czatu, które mają też jakiś pomysł, mogłyby Blasze powiedzieć po prostu o jakiejś takiej fajnej ścieżce, tak? Także dzięki ci za telefon. Fajny wkład w audycję.
2: To nie jest tak. Nie ma fajnych ścieżek. Jest zawsze to jest hard way. To myślę, że to ty też możesz to powiedzieć. Właśnie na tym rzecz polega, że nie ma fajnych ścieżek, jest tylko hard way. Inaczej po prostu nie dojdziesz nigdzie, tak? I to w każdym kierunku, jak się nie rozejrzysz, niektóre powiedzmy kierunki są takie pozornie atrakcyjne, tak bym to nazwał, i ludziom się wydaje, że o, ci to mają fajnie, nie? Się nie narobią, a taka kasa im płynie. Nie, to też odradzam takie spojrzenie na cokolwiek, spojrzenie na pewną branżę z boku i gdzieś tam z perspektywy obserwatora wyciąganie jakichś wniosków. To jest bardzo toksyczna rzecz. To jest rzecz, w którą, że tak powiem, no na tym można się wtopić, na tym bazują ci wszyscy właśnie, którzy gdzieś tam w przejściach podziemnych, w metrze, tak? Ja mam okazję to widzieć, sprzedają te tygodniowe kursy programowania, tak? Już dzisiaj, zostań deweloperem w 3 tygodnie, no, tak? Jak mnie to rozwala, tak? To jest po prostu taka patologia, tak?
0: Coś w tym jest, Natomiast to jest taki oczywiście, no tutaj prostujemy oczywiście z blachą, że to jest taki marketingowy chwyt. Natomiast ma coś przekazać, tak, że oczywiście wyrosło parę naście, może nawet tysięcy tych szkół programowania, ale to coś też świadczy o tym. Dużo się narzekało kiedyś w przeszłości o tym, że po prostu te szkolnictwo wyższe teraz to jest takie chujowe i po prostu to musi się zmienić, najlepiej po prostu zmienić rząd i on na to wpadnie. Nie. Nie mamy jeszcze aż takiego uścisku, że po prostu takie szkoły powstają same z siebie i rynek sam po prostu działa. Więc moim zdaniem powinniśmy być z tego zadowoleni, że rynek działa w ten sposób, że mamy na tyle inteligentne osoby, które potrafią sobie jakoś poradzić po prostu w tym systemie podatkowym, w tym systemie prawnym, że tworzą szkoły po prostu dokładnie sprofilowane na to, co rynek pracy potrzebuje. Więc chwała im za to, może są te jakieś jaja z tymi 3 tygodniami, natomiast ja bardziej się spotykałem z takimi, wiesz, 3 miesiące, 4 miesiące, ale od razu, nie będę na razie reklamował, może się najpierw z nimi skontaktuję, żebym dostał jakieś siano z tego, więc i to jest fajne. Blacha też powiedział bardzo ważną rzecz, że there's no easy way, there's only hard way, tak, czyli tylko jest na ciężko, trzeba zapierdzielać i wtedy może będzie easy life. Też ostatnio bardzo, bardzo dużo właśnie followuję, obserwuję Roberta Gryna, czyli tego polskiego milionera z Krakowa, który mnie zainspirował właśnie też do takiej zmiany i on mówił właśnie, też cytował kogoś, tak, czyli to jest po prostu fajny cytat, który leci od człowieka do człowieka i mówił, że po prostu easy decisions, hard life. Hard decisions, easy life. Czyli już tłumacząc, łatwe decyzje, trudne życie. Trudne decyzje, łatwe życie. Oczywiście przyspieszamy to wszystko tak bardzo, tak? Czyli oczywiście podjęcie paru ciężkich decyzji, z którymi musimy być zgodni, to nie znaczy od razu, że będziemy mieć łatwe życie, tylko one po prostu otwierają nam takie ścieżki, tak? Ja bym to nawet porównał, tak zwizualizował, że po prostu mamy skrytkę, którą da się rozwalić na przykład młotkiem, który macie w domu, tak? No to okej. Okay. I dostaniecie tam piątaka, tak? Okej, okay, bo otworzycie skrytkę, spoko. Ale jest też safe, którego otwarcie zajmie wam 3 miesiące, ale będziecie mieć tam po prostu parę tysięcy dolarów, tak? I waszą decyzją jest to, czy po prostu chcecie otworzyć tą piątkę i macie tą piątkę, no i koniec, nie? I więcej nie będziecie mieć.
2: Pozwolisz, na koniec swojej wypowiedzi chciałbym powiedzieć taką chyba najbardziej istotną rzecz dla osób z doświadczeniem emigracyjnym, ale nie tylko emigracyjnym, bo to gdzieś tam lokalnie się sprawdza, że tak powiem, w Polsce. Kwalifikacje to jest tylko i wyłącznie jeden pułap. Nie dajcie się wpędzić w taką tezę wielu osobom, ja nie wiem, czy na Zachodzie tak jest, ale nie dajcie się wpędzić wielu osobom w taką tezę, że wszędzie rynek wygląda tak samo. Nie, to nie jest prawda. Nie wszędzie rynek wygląda tak samo. Może się okazać, że dosłownie jedną miejscowość dalej, dosłownie gdzieś tam 100 kilometrów dalej, tak? 50 kilometrów dalej, może się okazać, że za waszą pracę ktoś zapłaci wam 3 razy tyle, tak? Ja autentycznie znam takie przypadki, tak? Znam takie przypadki ludzi, którzy po prostu, no wręcz by się wydawało, że no byli skazani na pracę za jakieś grosze, tak? Co teraz zrobić, tak? Mieli rodziny do utrzymania, tak? wzięli się gdzieś tam w garść, tak? Przenieśli się w zupełnie inne miejsce, nawet nie za granicę, wewnątrz jednego kraju. I nagle się okazało, że kawałek dalej w Polsce, tak, powiedzmy bliżej po tej zachodniej stronie, prosty piekarz w komfortowych warunkach, no w komfortowych na takie, na jakie może sobie pozwolić piekarz, bo to gdzieś tam bardziej jest taka fizyczna praca, chociaż nie zawsze przy tych zautomatyzowanych piekarniach, które powstają teraz, może zarabiać tyle, co początkujący inżynier, tak? Może mieć 4-5 tysięcy, tak? A wszyscy dookoła, gdzieś tam w jego miejscowości mu powtarzali, że nie, stary, ty jesteś skazany na 1800. Tutaj po prostu, wiesz, rynek wygląda wszędzie tak samo, pojedziesz 50 km dalej, też będziesz miał 1800. Jaka to jest bzdura, nie dajcie się złapać na coś takiego, jak gdzieś tam zaczynając swoją karierę zawodową po nieudanej przygodzie ze studiami, gdzieś tam zupełnie niezależnie ode mnie wmontowało mi się to w podświadomość. I przez jakiś czas tam tkwiło, tak? Na całe szczęście niezbyt długi. I to jest po prostu błąd myślenia, z którym nie warto żyć. Ja myślę, że ty, Max, z doświadczeniem z tak odległego, zimnego kraju, to mógłbyś nawet więcej powiedzieć na temat takich błędów naszego myślenia, błędów percepcji co do tego właśnie, gdzie te pieniądze są, a gdzie te pieniądze nie są i w jaki sposób ludzie to postrzegają i że też ludzie, no co by tu dużo nie mówić, w wielu miejscach starają się nas ściągnąć do swojego poziomu, tak? Ściągają nas w to takie bagienko, tak? Zostań tu z nami, jest po prostu gówna po kolana, ale zostań, no bo fajnie jest, bo ciepło jest.
0: Tak, dokładnie, masz rację. Jest tak, że po prostu niektórzy chcą, tak zwane osoby toksyczne, chcą nas mieć przy sobie, bo w tym momencie jesteśmy dalej w tym samym gównie, tak? Nie wychylamy się, nie wychylaj się, wiecie, to jest jeszcze to stare myślenie. Nie bez powodu nie mówię, że to jest takie te myślenie polskie, czy coś w tym stylu, bo brzydzę się takim gadaniem, że to polskie, nie polskie. Po prostu jest to takie stare myślenie, albo po prostu myślenie osób, to już bardziej tak konkretnie, a nie generalnie, myślenie osób, które po prostu mają małe ambicje i nie dążą do czegoś takiego fajniejszego, wielkiego, więc niektóre osoby tak naprawdę po wyjeździe do większych miast i po poznaniu właśnie odpowiednich ludzi, którym coś się tam udało, coś na przykład zagadały się nawet w pubie z osobą, która mówi, że na przykład, no wiesz, tutaj ja zainwestowałem w to, albo na przykład ja się edukuję tego, wiesz, słyszałeś o programowaniu, to jest też ciekawe, nie? I tak dalej, i zaczynałem o tym rozmawiać i nagle się okazało, że ta osoba po prostu otworzyła oczy i nie wiedziała, że to jest tak naprawdę tyle warte. I dla tej osoby to mogłaby być po prostu wcześniej abstrakcja, a się okazuje, że wystarczy zmienić miejsce, zmienić osoby, z którymi się zadaje i nagle magia się wydarza. Blacha, jeszcze raz Ci dziękuję za to, że zadzwoniłeś, bardzo fajnie właśnie przedłużyłeś.
2: Na koniec tego, co mówiłeś, to myślę, że jeszcze mógłbyś dodać odnośnie życiowej krzywej, na jakiej się znajdujemy, bo to też można tutaj jakby ładnie spiąć klamrą. To tyle ode mnie, dziękuję bardzo. Pozdrawiam Cię serdecznie, Maksiu, cześć.
0: Cześć. Blacha kłania się po same kule. Ja już wracam bez echowego efektu. Oczywiście to będzie trzeba jeszcze poprawić w przyszłych audycjach, ale po prostu i tak mega się cieszę, że po prostu był telefon i dało się odebrać, także jesteście mega cierpliwi i dzięki Wam również za to. Słuchajcie, jest po prostu 10:30 w Polsce, jakby ktoś słuchał jeszcze z zagranicy, a offline'owi to w ogóle w różnych godzinach słuchają. Także no myślę, że powoli powinniśmy kończyć, bo Max też musi się wyspać. Tak, tak, brawo, brawo, brawo dla blachy, że skończył nam dawać, ale to i tak fajne, że pomimo nie zdawałem sobie z tego sprawy, że blacha, typowy właśnie kontestator, mógłby dzisiaj w środę słuchać, czy przepraszam, w czwartek słuchać właśnie mojej audycji, także bardzo Ci dziękuję, blacha, że wrzuciłeś też coś od siebie. Oczywiście ludzie się cieszą, że skończyłeś. No to tak naprawdę można powiedzieć, że mógłbyś grać w pornolach, bo ludzie się najbardziej cieszą, jak kończysz. Także myślę, że może ta kariera byłaby dla Ciebie też odpowiednia. Także dużo, dużo takich wartościowych rzeczy przeszło. Też starałem się sklejać dla Was te, tak jakby te główne myśli, które pomogły nam po prostu tutaj to poprowadzić i dojść do tego wspólnego celu, wspólnego wniosku tak naprawdę, tak? Ale jesteście dorośli, to pewnie już to wiecie, pewnie już to słyszeliście, tak? Natomiast czasami trzeba to wałować codziennie, co tydzień, co miesiąc, bo po prostu jesteśmy w tych naszych światach, oglądamy telewizję, czytamy jakieś książki, po prostu jest tysiąc rzeczy, które nas rozpraszają i ja też zauważyłem, jak obserwuję, czy na Instagramie, czy na jakichś takich innych platformach, osoby, które no motywują mnie do tego. One generalnie motywują jakieś większe liczby ludzi, tak, tych swoich, te osoby, które ich śledzą, tak, ale robią to codziennie, co drugi dzień i to działa naprawdę, bo to nie działa tak jakby w krótkim okresie, no bo ktoś ci powie, dobra, weź się do roboty, no dobra, spoko, fajnie się czuję, mogę to zrobić dziś. No ale na przykład jutro tego nie mam, no i tak, no dobra, co ja mam robić? Nie zrobię tego, nie? Ale na przykład jutro znowu ta osoba wrzuca jakiś taki, czy motywacyjny obrazek, czy po prostu jakąś taką swoją motywacyjną myśl, bo na przykład ma taki dzień i po prostu było ciężko, ale jednak wziął się za to, co miał zrobić i jest spoko, świetnie się czuje. No to rzeczywiście to działa, bo jeżeli widzisz, że człowiek robi dobrą robotę, stara się, no to jest tak jak, troszkę tak jak słońce. Chcesz być po prostu w tego zasięgu i a przy okazji motywuje cię do tego, żeby też trochę świecić. Wiem, że to troszkę co innego, te moje audycje. Te moje audycje to troszkę co innego niż normalnie słyszycie w nocnym radiu. Natomiast dla niektórych to może być komiczne, dla niektórych słabe, dla niektórych tak naprawdę coś, co chcieli usłyszeć. Więc mam nadzieję, że nie zadowoliłem wszystkich. Mam nadzieję, że zadowoliłem właśnie tylko te osoby, które to przyszły, chciały posłuchać mojego głosu, chciały zobaczyć, czy dalej żyję i jak się miewa w Polsce. Oczywiście nie zmęczyłem tematu do końca, natomiast czas się powoli kończy. Także zacznę Wam powoli puszczać jakąś taką spokojniejszą muzykę, bo ostatnio dostałem bardzo duży pochwał właśnie za muzykę, którą puszczałem Wam na koniec. Cieszy mnie to. Więc myślę, że puszczę Wam jeszcze raz, bo rzeczywiście to może być taki fajny, spokojne moje odejście od klawiatury, od mikrofonu. Więc przed Wami już na dobry wieczór. Jeżeli chcielibyście, żebym jeszcze coś dopowiedział, to możecie powiedzieć. I pamiętajcie, że już w przyszłym tygodniu, w przyszły czwartek jeszcze chyba będę, bo potem będę miał wolne za 2 tygodnie, więc albo będę nadawał skądinąd, albo po prostu zrobię sobie przerwę, bo też trzeba odpocząć, gardło musi odpocząć. I pomyślę, jaki ciekawy dla Was zrobić odcinek. No dobra, to zrobimy tak, bo tutaj na czacie widzę, że zrobiła się burza, że nie dokończyłem tematu. Tęsknicie za Stefanem? No, więc dobra, zrobimy tak. Pójdziemy na taki układ. Ja już powoli zacznę Wam puszczać lightową muzykę, taką tą fajną, która Was naprowadzi na ten stan, do takiego snu, do takiego lightowego czwartku. Dokończę Wam ten temat. Pożegnam się z Wami i zostawię Was z tą spokojną muzyką. Więc kontynuując, przed wami teraz jest Iruma, czyli właśnie mój koreański pianista. Ja wam jeszcze powiem mniej więcej coś, co Stefan jeszcze, czyli moje cebulowate alter ego, zaczęło narzekać trochę, tak? Bo ja tak mówię, a Polska jest fajna i tak dalej, ale Stefan jeszcze mówi, ty, panie, dobra, ja rozumiem, dżuk, tam jakieś tam czyste ulice, tam i tak dalej, jakieś takie remonty, kurwa, to trzeba znosić, jakieś dużo ofert na rynku, ja, no i, ty jeszcze to, panie, mówiłeś, tania żywność, nie?

0: bo zapomniałem jeszcze, że Stefan, chyba zapomniałeś jeszcze o papierosach, że są droższe.
1: No, kurwa, właśnie. Jeszcze fajki, kurwa, oszukałeś, ty. A ty palisz, kurwa, czy nie?
0: Stefan, no spokojnie. Słuchaj, no dobra, produkty są droższe. Też pamiętam, jak paliłem kiedyś, to kupowało się jeszcze fajki, nie powiem kiedy. Były za 5 zł, teraz są za 16, czy nawet więcej. Czyli powoli tak wskakujemy na te europejskie ceny, tak? Ale bądź co bądź, wypłaty też są wyższe. Jeśli twoja wypłata, drogi Stefanie, w ciągu ostatnich 5 do 10 lat się nie zmieniła, to Stefan, coś jest nie tak albo z twoim pracodawcą, albo nie bierz tego do siebie, albo bierz. Albo nie tak coś z twoim pracodawcą, albo z tobą, bo przykleiłeś się do swojego stanowiska i boisz się, że gdzie indziej będzie gorzej. A po wcześniejszej rozmowie z tym metalowatym, zwanym blachą, dowiedzieliśmy się i doszliśmy do wniosku, że przeważnie jak zmieniasz pracodawcę, to jest lepiej. Więc tym akcentem po prostu będę żegnał Stefana. Mam nadzieję, że nigdy nie wróci. I myślę, że każdy w naszej głowie ma takiego Stefana czy jakąś Franceskę, Janusza i tak dalej. I jest tak, no to są te takie, wiesz, ten dobry wilk i taki zły wilk. Po prostu trzeba z nim walczyć i dyskutować i uspokoić go. Albo zbić. Tylko najpierw musicie być wystarczająco silni, żeby ten Stefan tak naprawdę no, wam nie oddał, nie? Bo jak wam odda, to troszkę słabo. No, także jeszcze raz, żegnamy Stefana tym optymistycznym akcentem, a was witamy w takim już wieczorze. Będziemy się nastawiać powoli na spanie, bo już jest troszkę późno. Więc mam nadzieję, że Iruma ze swoim utworem Time Forgets was uspokoi i da wam nowe siły na aż do końca tygodnia, albo po prostu do czwartku o godzinie 21. Więc zapraszam za tydzień i trzymajcie się. Do usłyszenia.

0: No właśnie, no właśnie. A cóż to widać na ekranie? Zastanawiają się co bardziej dociekliwi słuchacze. Ano, jest to właśnie nasze nowe studio, NR Studio TV. No, trzeba iść z duchem czasu. Wielkie otwarcie dzisiaj, wielkie otwarcie. Co prawda nie zapowiadałem tego, co prawda... No, potrzeba też chyba nie wiedział nic, że dzisiaj wielkie otwarcie. NR Studio TV, wiedziałeś coś?
1: Nie wiedziałem, ale teraz będę mógł wszystkich pytać, czy byliście na otwarciu.
0: No, więc chyba nikomu w sumie nie powiedziałem. Słuchajcie, tutaj widzicie, wraca telewizor, który być może niektórzy pamiętają, ale to tylko starzy słuchacze. I tu... Nie chodzi mi wcale o jakiś PRL czy coś, tylko po prostu ten telewizorek się już pojawiał w nocnym radio.
1: A czemu ten pan w tym telewizorku nie ma munduru? Przecież żyjemy w 2019 roku. Powinien mieć mundur, jeżeli prowadzi wiadomości.
0: Ale zauważ, że jak zaczyna mówić, to ma taki wyraz twarzy, jakby taki azjatycki. Trochę jakaś taka Korea. Właśnie dziś wielki wódz dokonał kolejnego słusznego wyboru.
1: Ja myślę, że on tutaj jest sterowany jakimś programem MK Ultra, bo zauważ, jak ma jedną powiekę i usta z jednej strony zapadnięte.
0: No właśnie, ale słuchajcie, czym jest to całe studio? Jest to, nie ukrywam, wielkie multimedialne przedsięwzięcie, na które teraz potrzebujemy środki. To bardzo drogo kosztowało zorganizowanie tego. Ja ogłaszam zbiórkę. Wiem, że to niespodziewanie, wiem, że potrzeba nic nie wiedziałeś, ale ja ogłaszam zbiórkę. Wyliczyłem tak na oko, że potrzeba nam jakieś... Pół miliardzika by wystarczyło? Myślisz?
1: Myślę, że tak, bo to wiesz, bo to i kamery, i studio, i green screen, i odpowiednie oprogramowanie, wykupienie właśnie operatorów, dźwiękowców, montażystów, realizatorów, kogoś do researchu. No, przede wszystkim wybudowanie prawda, profesjonalnego budynku gdzieś za miastem, z basenem. Dla mnie, ja bym chciał Porsche, dla krawca może Ferrari, to sobie ten głupi ryj rozwali. A no, tak myślę, że z pół miliardzika spokojnie nam wystarczy. Tak wiecie, na start, tak powiedzmy, żeby prowadzić to przez miesiąc, może dwa, a potem się zobaczy.
0: A na razie skromnie, widzicie, udekorowałem. Co się zmieniło na ekranie właśnie? Czy zauważyliście? Ja tu przy okazji właśnie zerknę na naszych czatowników, na nasze czaty właściwie. Czy, no, ja już tu widzę, czym, no, już obraz się z chwilowym opóźnieniem przesyła. Także widzicie, no, czytam, co tu piszecie. No dobra, okej, pojawiła się serwetka. Jest już jakaś ozdoba, ale to nie jedyna ozdoba, bo mam jeszcze... na przykład taką. Postanowiłem jednak tak, żeby było w duchu jakoś, żeby to było... ostatnio tak trochę mi smutno, bo chyba trochę przesadziłem z humorem niewybrednymi żartami, chamskim takim humorem fekalnym i coraz bardziej to dna sięgało, aż w końcu ten kibel wybił i symbolicznie, i... W realu.
1: No taka rola, że w realu wybija. No co tu dużo mówić. Bardzo mi się podoba w ogóle tło. Tutaj jakiś taki rustykalny, chłopski, można wręcz powiedzieć stół. Jakieś takie właśnie babcine zasłonki, firanki, ale upięte w taki nowoczesny sposób. Widzę też okna bardzo ładne, plastikowe, PCV wymienione, tak? Także tutaj nic nam nie dmucha. No serwetka jest Matka Boska, jak mniemam, jeżeli dobrze widzę. No, krzyża trochę brakuje, no ale to możemy sobie zamieniać. Nie wiem, masz może jakiś krzyż tak na wszelki wypadek, jakby ktoś do nas zadzwonił z Krajowej Rady Radiofonii i Mędrców Syjonu i zapytał, gdzie jest krzyż?
0: No niestety nie jestem przygotowany, kurczę, jakby jak tak wpadną kiedyś z niezapowiedzianą kontrolą krzyża. Ksiądz w towarzystwie stróża prawa. To nie wiem, a tu się widzisz, bo w telewizorze można zmieniać też kanały. To jest nowoczesny telewizor, ma zmieniarkę kanałów. I proszę bardzo, wcisłem. I co tu widzimy?
1: Jest i on, jest protokół 1%, chociaż dzisiaj akurat mam jeden temat związany z Konfederacją, ponieważ wyobraź sobie, że dzisiaj aż sobie obejrzałem początek wiadomości telewizji polskiej, mój drogi. Obejrzałem sobie, ponieważ Clown Federacja została pominięta w jednym z sondaży i to pominięta w tak bezczelny sposób, że zajmowała miejsce między PSL-em a Lewicą Razem, a Clown Federacji nie pokazano właśnie w sondażu wyświetlanym w TVP. No i oczywiście Clown Federacja się wkurzyła, a pozwała TVP w trybie wyborczym, ogłoszono wyrok. Dzisiaj wiadomości miały przeprosić, to miało być jako sam początek, że właśnie przepraszamy, przepraszamy i prosimy, wybaczamy. I prosimy o wybaczenie. Nie, tam była jakaś dokładniejsza formułka. Czytałem dzisiaj o tym na wirtualnemedia.pl, gdzie no, został wydany wyrok w trybie wyborczym, czyli tam 48 godzin bodajże to ma trwać, czy jakoś tak, wiesz, tak cholernie krótko, nie? No i zostali zobligowani do tych przeprosin i bardzo chciałem zobaczyć te przeprosiny. Włączyłem sobie i co? Wiesz, jak brzmiały przeprosiny?
0: No jak?
1: Nie brzmiały w ogóle. Oni się nawet nie kryją. Także no niestety tak to w dzisiejszych czasach wygląda, gdzie o ile naprawdę nie uważam Konfederacji za, no jak widzimy tutaj Korwina, no to podejrzewam, że ktoś niedługo tutaj odpali protokół 1% i tak się skończy konfederacjowanie, tak jak się skończyło przy okazji wyborów do parlamentu, gdzie według sondaży wchodzili, tam nawet bodajże Wilk się, żona Wilka przedstawiała, tego wiesz, dobrego Wilka, nie, no bo z Konfederacji, no to, że to jest poseł na Parlament Europejski. No a tymczasem PKW weszła i powiedziała, że jednak nie weszliście i być może zdarzy się coś dokładnie takiego samego i bardzo chciałbym, żeby Konfederacja się do Sejmu nie dostała, ale niech to zrobi w uczciwy sposób, a nie takimi komunistycznymi, goebbelsowskimi metodami, jakie stosuje TVP, bo to było naprawdę obrzydliwe i jak Konfederacji nie lubię, to TVP nie lubię dużo bardziej.
0: No widzicie, potrzeba tak bardziej o bieżących sprawach, a ja tak się ogólnie zastanawiam nad panem Januszem. No, trochę tam niektórzy twierdzą, że taki pan Janusz, to jemu nie zależy specjalnie, żeby wygrać cokolwiek, tylko żeby tak trwać i dostawać duże, jak to się nazywa, subwencje?
1: Donaty.
0: Donaty, takie 3-milionowe.
1: Donaty obywatelskie, tak.
0: Donacik od urzędu tam, od państwa.
1: No, tutaj mówisz chyba o tych taśmach prawdy, które wyciekły.
0: Nie wiem, wiesz co, ja teraz inne rzeczy mam, ręce pełne roboty, że tak powiem.
1: Wiesz co, nie mam tego newsa otwartego, a może mam, natomiast fakt bodajże w dniu dzisiejszym albo wczorajszym opublikował informację o tym, że wyciekły nagrania, jak się właśnie tam konfederaci między sobą dogadują, w jaki sposób przerzucić 2 miliony tak, żeby nikt nie zauważył, bo dotacja tam na komitet wyborczy może być maksimum 100 tysięcy. Mówię z pamięci, więc w dużej mierze to upraszczam, no i że tak się zastanawiałem, kombinują, no fajnie, że wyciekło, no podejrzewam, że każdy komitet wyborczy ma mniej więcej podobne problemy, no ale to właśnie chodziło o jakieś takie ciche przemycenie ponad 2 milionów złotych, żeby to potem ładnie w papierach wyglądało, że to poszło na kampanię wyborczą i to było, wiesz, te pieniądze się wzięły znikąd.
0: Ale taką zabawę może zaproponuję, tak żeby, wiecie, było multimedialnie, skoro mamy dzisiaj fantastyczne, wirtualne, nie waham się użyć tego słowa, studio, i multimedia wkroczyły do nocnego radia, słuchajcie, jako pierwsi w Polsce chyba, ja nie słyszałem, żeby ktoś takie miał, jak my, mamy.
1: Teraz musimy otworzyć Radio TV.
0: Dziwna jakaś domena, nie wiem.
1: Albo telewizja FM.
0: Ale słuchajcie, co może mówić, bo tu niestety mamy bardzo stary telewizor, bez głośników, bez dźwięku, bez głosu, taki do oglądania tylko, no, telewizor jest do oglądania, a nie do słuchania. No i co, jak myślicie, co mówi pan Janusz? Bo...
1: Ja wiem, on mówi, czytam z ruchu warg, ale jak to, przecież nie ma dowodów na to, że Hitler wiedział o Holokauście.
0: Albo na przykład... Czekajcie, muszę się wczuć tutaj, skonsumować. Panie, taki nasz polski Beavis i Butthead trochę czasami pan Janusz Korwin-Mikke.
1: Zauważ, jak te właśnie główne postaci tej takiej starszej polityki, jakie one są, każdy jeden jest jakiś taki cholernie charakterystyczny, jeżeli wspomnimy, wiesz, choćby, no, choćby Wałęsę, choćby Macierewicza, choćby Kaczorów, choćby właśnie Korwina-Mikke, no to każdy z nich, wiesz, to oni się minęli z powołaniem, oni powinni podkładać głosy w dubbingach do anime, a nie się mieszać tutaj z polityką. Wyobraź sobie, jak bardzo fajnie, nawet nie szczególnie się starając, żeby swój głos modelować, jak bardzo dużą karierę mogliby zrobić w dubbingu, gdzie mieliby uczciwe pieniądze za uczciwą pracę, nikt by na tym nie tracił i sobie wyobraź, jak duży fame by za tym szedł, no bo jednak, no a za fejmem oczywiście co idzie? No pieniądze idą, więc być może, no tutaj się chłopaki bardzo minęli z powołaniem.
0: No taki Korwin w Diablo dobry byłby. Przychodzisz do handlarza nabyć jakiś tam miecz plus 100 do walki z demonami, coś, zbroję, a tu cię wita taki sklepikarz Korwin. Ty patrzysz na takie ceny jakieś drogie. Panie, co to za ceny takie? Szanowny panie, rynek kształtuje popyt kształtuje cenę i pan bierze, szanowny nie bierze. No. Nie pan, no. Jak pan jest debilem i pan nie wie, że taka włócznia plus 15, no, taki Korwin sprzedawca w Diablo, fajny byłby, byłby klimat, fajny taki polski.
1: Taki wesoły kupiec, a Lecha Wałęsę w jakiej roli byś widział? Może jakiegoś takiego szamana, takiego, wiesz, uzdrowiciela, który tam sprzedaje jakieś pulszony, jakieś mchy i tak dalej. A, bo ty jesteś super z Wałęsą. Widzisz go w takiej roli?
0: Czy ja wiem. Wałęsa już został kiedyś pokazany bardzo tak fajnie w jednym z komiksów. Bogusław Polch i ten scenariusz. No i był Szewc Kozojed. Też bym się nie przejęzyczył. Szewc Kozojed. I to był odpowiednik Szewczyka Dratewki, taki trochę. Mhm. Ale to był taki ham, taki Dratewka, ham, burak z wąsem, mały, wielka dupa, krótkie nóżki, wiesz, taki po prostu w czapie i taka wszyscy nim gardzili, bo to był, wiesz, kapuś, ham, po prostu takie same najgorsze cechy miał i tam, wiesz, stoi obok jakichś tam rycerzy, wojowników, obok Wiedźmina, co ma kodeks, no tu spoiler, nie wolno zabijać smoków, więc jakaś szlachetność też tu jest, wobec smoka, a szewc Kozojed, no tam, otruje się bestię, napcha się jakiego gówna do barana, panie, nie, to raczej, panie, a co za problem, wiesz pan barana, pa, tu napasz pan jakiego gówna, tu, a daj pan co, i masz pan, i biegniesz pan do tego smoka, no, i pan, pamiętaj pan, co ja to wymyśliłem, ten plan.
1: Kurde, muszę sobie to odświeżyć, bo wiem, że dzwoni, ale nie wiem, w którym kościele, więc strasznie mi się to przypomina, ale nawet nie potrafię sobie jakiejś pojedynczej planszy przypomnieć z tego, ale tak fabularnie, jak opowiadasz, chyba, że powstały inne dzieło bardzo zbliżone do tego, chociaż akurat tego motywu smoków nie pamiętam, więc być może coś takiego gdzieś indziej powstało i było, no, Wałęsa jest przecież postacią memiczną, jak zresztą większość tych ludzi na czołówkach, na pierwszych stronach gazet, więc być może ktoś wpadł na bardzo podobny pomysł i nie mam pojęcia o co chodzi. Także sobie odsłucham, żeby tutaj nie przedłużać. Zobaczę sobie o kogo chodzi i z bardzo wielką chęcią się z tym zapoznam. Natomiast chciałbym zarzucić pewien temat, od którego chciałem w ogóle zacząć dzisiejszą audycję i będzie to temat bardzo poważny, dotyczący cierpienia, dotyczący samotności, dotyczący chorób. Ponieważ miałem dzisiaj bardzo przykry sen, który poruszył mną bardzo głęboko i powiem szczerze, że po obudzeniu się tak parę ładnych godzin minęło, zanim się z tego, wiesz, otrząsnąłem, jakoś z tym pogodziłem. Także wyglądało to mniej więcej tak. I najgorsze w tym wszystkim było, że ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to był sen, ponieważ rzeczywistość moją tutaj, moje mieszkanie, odwzorowałem sobie w nim niesamowicie, niesamowicie dokładnie i nawet przez myśl mi nie przeszło, że to jest tylko sen. A sen wyglądał mniej więcej tak, że bardzo poważnie zachorowałem i po prostu stałem się człowiekiem, który nie jest w stanie sam sobie radzić. I wiesz, i tutaj leżałem u siebie na swojej kanapie, tutaj jakieś kroplówki, jakieś inne cuda miałem popodłączane, coś tam mogłem, wiesz, ruszyć głową, ruszyć oczami, gdzieś tam spojrzeć, no ale stałem się po prostu niesamodzielny i to tak z dnia na dzień. I tylko pamiętam właśnie, że mi się tutaj na telewizorze wyświetlał kalendarz i tak sobie, wiesz, tak trochę można powiedzieć podróżowałem w czasie, że mam tutaj, wiem, że jest czwartek i zamykam oczy i potem się budzę w tym śnie, no i jest środa, 2 tygodnie później i nie wiem, gdzie ten cały czas uciekł. No i od czasu do czasu przychodził tylko jakiś właśnie taki młody, czy to pielęgniarz, czy to ktoś taki, i miałem takie bardzo wielkie przeświadczenie, że on przychodzi tam do mnie raz na tydzień, żeby tam sprzątnąć mi wszystko spod dupy, żeby zmienić kroplówki i tak wiesz, tak za karę, że on przyjeżdża i tylko upewnia się, czy jeszcze żyje, bo wolałby, żebym już nie żył. No i kota mi jeszcze zabrali, kiedy to wszystko się zadziało, więc no tragedia potężna. A ten sen mnie bardzo przeraził, bo to jest taki schemat, gdzie no nie oszukujmy się, jako człowiek samotny, no muszę się liczyć z tym, że nie będzie nikogo, kto mi tę przysłowiową szklankę wody na starość poda. No i tak walczyłem, biłem się z tymi myślami przez cały poranek, aż w końcu zrozumiałem, o co chodzi w tym śnie. Zrozumiałem, o co chodziło w tym śnie, ponieważ firma Boston Dynamics, która projektuje roboty, robot Spot, czterołapny robot, który prawdopodobnie wszyscy widzieliście na filmikach z YouTube i tak dalej, ma niedługo trafić do sprzedaży komercyjnej. Ma udźwig 14 kilogramów, pracuje 90 minut bez ładowania. Sam się może usiąść i podładować na swojej stacji dokującej. Można przypiąć mu dwa ramiona, wobec czego on nie tylko przyniesie mi na starość szklankę wody, on mi, kurde, zrobi pieczonego indyka i mnie nim nakarmi. Także chciałbym tak jak to się mówi? Zadedykować wszystkim osobom, które kiedykolwiek powiedziały komukolwiek, że kto ci na starość przyniesie piwo, jak tutaj widzę. No to będą roboty, moi drodzy. Przyszłość dzieje się teraz. In your face, bezdzietne lambadziary. Pozdrawiam was. Zwyciężyliśmy.
0: To mi się ten kawał przypomniał, jak leży na łożu śmierci i wcale mu się nie chce pić. Był taki, czekaj, bo tu Max dzwoni i wkurzony taki, no i kurwa, i widzicie, i leżę, i umieram, i wcale mi się nie chce pić. Czekajcie, dobra, muszę tutaj dołączyć słuchacza. No, takie mamy tutaj spartańskie warunki, jak u Spartan po prostu. My tutaj jesteśmy, tak właściwie to my jesteśmy takimi najwytrzymalszymi radiowcami, wydaje mi się, potrzeba. Gdzie nadają po 6, po 8 godzin?
1: To raz, ale i wytrzymujemy w tej formie przecież już ile lat. I jakimś cudem. Nie było żadnej większej spiny między nami. No ale zostawmy. Czołem, czołem.
0: Mogą cię wszyscy zobaczyć, czy tylko dla nas jest twój widok przeznaczony?
2: Spoko, jak nie będziemy gadać o takich panach ze śmiesznym włosem, to można mnie udostępnić.
0: No nie wiem, to może lepiej nie, wiesz co, bo u nas takie tematy się pojawiają.
2: To wolę jednak nie.
0: Poza tym tak, nie wiem jak włączyć nawet, szczerze powiem.
2: O, no to lepiej. Nawet lepiej. Cześć chłopaki w ogóle, cześć nas na radio.
0: Cześć.
2: Potrzeba mnie troszkę striggerował tutaj w ogóle, że... Mu się tak śniło, nie? Ale to jest po prostu klasyczny potrzeba, nie? Już myślicie, że będzie jakaś moralna historia o tym, jakie życie jest kruche i że trzeba kochać ludzi, póki są, albo w ogóle chce kogoś znaleźć, a potrzeba tutaj. No, bo wiecie, jest taki robot i pewnie go widzieliście w gazecie swojej z Biedronki. Będzie za 500 zł w przyszłym miesiącu, bo będzie promocja.
1: Ale naprawdę uświadomiło mi to, że jeżeli ktoś mi bliski powie, że słuchaj stary, no to ten robot kosztuje 100 tysięcy, to nie powinieneś wydawać tylu pieniędzy. A kto mi przyniesie szklankę piwa, jak będę umierał?
2: Panie, każdej złotówki wart.
1: No tak, jak przechodzić na drugą stronę, to z hukiem.
0: Zostaw. Dokładnie. Słuchajcie, czy miś wam się porusza na ekranie płynnie? Przepraszam, że takie będę głupie pytania.
1: Całkiem płynnie.
0: Co?
2: Całkiem płynnie. Ale możesz wyłączyć, nie wiem, ja chyba mam wyłączoną kamerę.
0: Płynnie, to słuchajcie, no to... Hello, my honey, hello, my baby.
2: W ogóle fajny pomysł, chciałbym pogratulować pomysłu właśnie z YouTube'em. I łatwiej do was dotrzeć, fajnie, fajnie o czat. I też ten telewizor jest zarąbiście śmieszny.
1: Krawiec bawi się swoim niedźwiedziem, więc musisz dać mu chwilę. Musi swojego miśka, co on ma tam, kurde? Kops,
2: dobra, to koniec tam? Komplementów. Spierdzielaj, nie będę tutaj już miły. Koniec tego dobrego, panie. Panie, myślisz, że co pan?
1: Panie, co pan?
3: Ja tu, panie, wiesz, ile pani zapłaciłem na język polski, żeby się nauczyć tych słów takich ładnych?
1: Ale jakie ładne słowa? Czy to jest prawo oraz sprawiedliwość?
3: Oczywiście, panie. Ja nie widzę żadnych innych słów.
2: Ej, ja to słyszę. Ja mam nocne radio w pogłosie. Myślicie, że co? Że ja nie słyszę, że ty sobie tam jajca robisz?
0: No jaki cwany gapa, no.
2: Na, Chciała mnie pani nie oszukać. Ja tu w Counter-Strike'a gram. Tutaj.
1: Kontestację.
2: Kontestację gram. Na przykład jeden gościu, jeden ziomek, myślę, że dwa razy młodszy ode mnie, czy jakichś 14 lat, powiedział mi, że mój stary jeździ na wózku, że robił mnie jakiś inwalida, czy coś w tym stylu. Ja mówię, przynajmniej robił. Albo przynajmniej się starał. Wiecie jak jest, nie? No nie zawsze wszystko wychodzi, ale ważne, żeby się starać.
0: A słuchajcie, bo wiecie, co w ogóle są za postacie na ekranie?
1: No, Misiksy.
2: Albo, a nie znam.
0: A po polsku to był pan Miszu.
1: Miszuk.
0: Miszuk. Pan Miszuk. Kim jest pan Miszuk? To są postacie, które się pojawiły w serialu Rick i Morty. Warto przypomnieć może ten serial, ponieważ zmarł jeden z producentów lub producent główny chyba nawet Ricka i Mortiego, Michael Mendel. No i smutna wiadomość, ponieważ to był, jak tu czytam, twórca i Ricka i Mortiego, jednej z ciekawszych, bardziej odjechanych kreskówek ostatnich lat.
1: A już w listopadzie pojawi się czwarty sezon.
0: O, to ja czekam z niecierpliwością. No i Simpsonowie. Tak więc to jest właśnie z tej kreskówki. Myślę, że możemy ją polecić. A ty widziałeś, Max, Ricka i Mortiego?
2: Nie, Ricka i Mortiego tak, tylko tych dziwnych niebieskich stworków nie.
1: No to musiałeś widzieć, no to było w jednym
0: z pierwszych odcinków. Może przegapił Max akurat ten odcinek. Te stworki, one były tak jakby za pomocą naukowej jakiejś technologii wyczarowywane, generowane, tworzone, bo to raczej nie jest magia. I one miały spełnić wszystkie twoje oczekiwania, zrobić wszystko, co chcesz, żeby było pięknie, ładnie i dopiero mogły odejść z tego świata, kiedy odwaliły za ciebie całą brudną robotę i pomogły ci w czymś, pomogły ci wyjść z depresji, wzbogacić się, cokolwiek, jeśli został osiągnięty sukces. I wszystkim Miszu się udało, tylko jednemu nieco miał nauczyć gry w golfa, jednego z głównych bohaterów.
1: A teraz sobie wyobraź, że ta maszyna do robienia Miszuków trafia do Konfederacji, Korwin ją odpala i mówi, dobra, chcę przekroczyć 5%.
2: O, myślę, żeby wybuchło.
0: Wszystkie Miszuki, ale potem się zrobiło coś dziwnego i paradoks powstał, ponieważ ten Miszuk, który nie mógł sobie poradzić, wezwał inne Miszuki do pomocy, żeby były jego podwładnymi i pomagały mu. No i stworzyła się cała grupa takich, którzy nie mogli nauczyć tego faceta gry w golfa i odejść z tego świata, bo nie mogły zakończyć misji.
2: No, no i to się zabijały.
0: Tak, zabijały się, bo nie mogły umrzeć, takie nieogolone.
1: Znaczy się, same się nie zabijały, jak to właśnie Miszuk powiedział, że egzystencja jest dla niego cierpieniem, że on nie jest stworzony po to, żeby siedzieć tutaj przez 2 tygodnie, tylko zrobić swoją misję w 2-3 godziny i tak dalej. A tutaj też trzeba zaznaczyć, że druga strona, powiedzmy żona tego głównego bohatera, chciała się poczuć pewniej. No i tam porozmawiali sobie przy winku, przy jakimś obiedzie. No tak, no może powinnaś spojrzeć na siebie z dużo lepszej perspektywy, bardziej doceniać siebie samą, a nie z perspektywy innego człowieka. O, fajnie, zajebiście, okej, no to ja już sobie idę, moja misja jest skończona.
0: Mogę wam pokazać na ekranie mój mikser, jak chcecie, bo mam. Proszę bardzo.
2: No dawaj. Ale gdzie ty pokazujesz, na YouTubie czy na Skype?
1: Na YouTubie, zanim to zobaczymy, to...
2: Na miksery.
0: Macie, radiowiec musi mieć dobry mikser, tak wyczytałem, poszedłem, kupiłem najlepszy, jaki był.
2: Lol. A donaty są?
1: Nie powiem, spodziewałem się tego.
2: Donaty dla miksera. Jeżeli lubicie miksery, to dajcie lajka.
0: Donaty właśnie, są na polu prawie, że najwyżej. Wyżej jest tylko logo audycji i mikser, nieoczekiwanie. Donaty są, tak, są. A
2: patrz, dałem lajka i od razu cztery osoby więcej na tym.
0: No proszę, to ma się te zasięgi.
1: No widzisz, influencer.
0: No, ale ten... No właśnie, słuchajcie, bo też niektórzy trafiają na jakieś bardziej hardkorowe audycje nasze i się zniechęcają do radyjka. Myślę, zupełnie niepotrzebnie, bo zawsze coś się zdarzy. Na przykład ostatnią kontrowersję wywołał, nie pierwszy to raz, Jan Dynamin, a mnie to zdziwiło, bo akurat jak się bardzo nie spodobał jednemu słuchaczowi, którego serdecznie pozdrawiam, no to... On był jakoś tak całkiem sympatyczny tym razem akurat i kulturalny i podpadł? Czym podpadł? Nie wiem, słuchajcie, no, czymś tam może was zdenerwowaliśmy, może to ja coś chrapnąłem, nie wiem. Także sorry, tam się nie obrażajcie, nie? To tylko radio.
1: No, jesteśmy kontrowersyjni i przede wszystkim nadajemy na żywo, więc nie wszystko można utrzymać w ryzach, szczególnie podczas tamtej pamiętnej audycji, gdzie już od pierwszych sekund było wiadomo, że coś lata w powietrzu, prawda? No, mamy różne dziwne, kontrowersyjne rzeczy. Nie sądzę, żebyśmy... No dobra, czasem się zdarzy, jak Kundrat zadzwoni i zaczyna pochwalać pedofilię, ale to są skrajne przypadki. Na szczęście się przestały powtarzać i bardzo szybko się to skończyło, mimo, no, znaczy się nawet może nie mimo mojej sympatii do Kundrada, bo jak miał takie wejście, to naprawdę bardzo wiele stracił w moich oczach i niech siedzi tam, gdzie siedzi, niech sobie, nie wiem, troszkę się zastanowi nad swoim życiem, no ale, no słuchajcie, w robieniu audycji na żywo z telefonami, z gośćmi jest bardzo ciężko jakoś tutaj sterować i nawet jeżeli coś sobie zaplanujemy, nawet w takim prostym nocnym marku, gdzie sobie z krawcem i dzwoniącymi rozmawiamy, to każdy z nas sobie autonomicznie coś tam przygotuje, czasami się z jakimiś drobnostkami, z jakimiś żartami dogadamy, ale okazuje się, że bez względu na to, jak byśmy do tej audycji nie podeszli, to ani ja, ani krawiec nie mamy absolutnie żadnego pojęcia, jak ta audycja będzie wyglądała 30 minut później.
0: Weźcie pod uwagę, że my nie jesteśmy takimi radiowcami czy dziennikarzami, którzy gdzieś pracują, zarabiają na tym taką jakąś, nie wiem, pensję, przed kierownikiem jakimś odpowiadają. My się tym radiem bawimy. Czasem ktoś może był pod wpływem, ja nie wiem, jeśli ktoś się poczuł urażony, to bardzo przepraszam. Tak trzeba przepraszać, bardziej jak polityk. Czekajcie, jeśli ktoś się poczuł urażony, to mogę tutaj przed państwem złożyć oficjalne przeprosiny za zaistniałą sytuację, która mam nadzieję się już więcej nie powtórzy. Będziemy starali się czynić nocne radio coraz to lepsze i lepsze i lepsze i w ogóle najlepsze.
1: Ja mam lepszy pomysł na przeprosiny. Krawiec, czy w tej chwili na antenie jest Etam?
0: Na antenie Etam? Czy nie wiem...
1: No tutaj u nas, czy na tej grupie jest Etam? Bo teraz nie mam go, nie mam Skype'a przed oczami. Czy jest Etam w naszej grupie Skype'owej?
0: Nie.
1: A to przepraszam.
0: Jest Max tylko połączony.
1: Okej, okay, nie zjarzyłeś.
2: Widzicie, udostępniłem ekran teraz.
0: To był dowcip, jakiś, nie zrozumiałem, bo jestem rozkojarzony. To teraz się zaśmieję.
1: Okej, okay, dobra, może to było kiepskie, ale nie sądzę.
0: Ale nie sądzę, dobra. No widzicie, zmieniają się różne rzeczy na ekranie. Przez chwilę była biała flaga.
1: A teraz... Biało-czerwona! God damn it.
0: Biało-czerwona flaga, no. A teraz jest film jakiś włączyłem, fajny. Tutaj kogoś się rozprawiają z kimś. Fajny, lubię takie. A to chyba jest political fiction, jakiś science fiction w przyszłości się chyba dzieje. Mimo, że takie, ale takie ludy, plemiona, jakieś w czapy, pochodnie, to się ludzkość cofnęła. Aż tak bardzo zniszczyli Polskę, się cofnęliśmy, tak?
1: Wiesz co, w takim miejscu byliśmy dobre 100 lat temu, więc nie ma co tutaj, wiesz, nie ma co szkalować. Tyle dobrego co do naszej sytuacji politycznej, nawet jeżeli by te wybory nam się najbliższe za bardzo nie udały, to mamy coś takiego jak Węgry, że my jesteśmy powiedzmy 5-10 lat za tym, co się dzieje na Węgrzech i w momencie, kiedy Węgry, nie wiem, wyjdą z Unii Europejskiej i ich Putin najedzie i wcieli jako socjalistyczną Republikę Rosyjską, no to będziemy mieli jeszcze przynajmniej chwilę, zanim zamkną granicę, żeby stąd uciec, ewentualnie żeby coś naprawić, więc jestem bardzo dobrej myśli, mimo wszystko, mimo tego, no ale znacie mnie trochę, staram się dostrzegać pozytywy we wszystkim, co widzę dookoła, bo jeżeli człowiek nie dostrzega pozytywów, to ja pierdzielę, nie. Nawet nie chcę o tym myśleć za głęboko.
2: Za głęboko.
0: Maksie, dobra, dzięki ci za telefonik. Może ktoś się jeszcze wstrzeli w audycję.
2: No, dzwońcie chłopaki. Dzięki za audycję.
0: Hej, hej.
2: Słucham dalej, pa.
0: To był Max. Też youtuber bardziej niż radiowiec, myślę. Youtuber. Tak, są wśród nas też youtuberzy. W każdej grupie znajdują się z jakichś innych właśnie środowisk. Taki musi być, jak jakiś właśnie z innej bajki trochę bohater musi być. Taki dla odmiany tu youtuber. No, ja to zaplanowałem wszystko tak właśnie.
1: No wiesz, krawiec, jakby nie patrzeć, powoli też się stajemy youtuberami, bo jakby też nie patrzeć, bardziej zadbany jest kanał Nocnego Radia na YouTubie niż kanał podcastowy.
0: Mhm. Wiesz co, przełączę kanał, bo to, ten film jakiś nudny. Pstryk? O nie! O nie, no trudno, no pooglądam chwilę.
1: A miało nie być politycznie, a tu proszę. No ale myślę, że na troszkę, ile tam tygodni zostało do tych wyrobów? Nie pamiętam,
0: tygodni?
1: No ale będą.
0: Bo już nawet nie tygodnie, ja nie wiem.
1: Nie, chyba 2 tygodnie. Znaczy się 13 października, jeżeli mnie pamięć nie myli.
0: Ja nie idę, ja musiałbym tytaniczną, syzyfową w dodatku pracę wykonać, bo pewnie bym tego wszystkiego nie załatwił. Musiałbym się przemeldować gdzieś, bo przecież nie będę jechał do Wrocławia na największe jeszcze zadupie, na dzielnicę, gdzie jestem, mam okręg wyborczy. Tu mam podróż, mam questa, miałbym takiego, że za wszystkie questy.
1: No krawiec, co ty gadasz?
0: Rok bym
1: wchodzisz sobie na ePUAP, tak, na platformę obywatel.gov.pl, składasz sobie przez internet, siedząc na dupie, wniosek o to, żeby się przepisać na jedne wybory na inny okręg i tyle. I możesz to zrobić nie wychodząc z domu, zakładając oczywiście, że masz konto ePUAP. Jeżeli nie masz, to możesz je sobie wyrobić, będziesz musiał ruszyć dupę, ale to do dowolnego urzędu miasta albo urzędu skarbowego, żeby potwierdzić swoją tożsamość. No nie wiem w sumie, jak to teraz jest, jak to się teraz realizuje, bo w kontowe pułap mam od bardzo, bardzo, bardzo dawna i w tej chwili się loguję przy użyciu mojego banku, który jest źródłem tożsamości, że tak powiem, tak, że jeżeli potrafię się zalogować na swoje konto w banku, to wtedy bank potwierdza, że on zweryfikował moją tożsamość, no i na tej podstawie już nie muszę tam biegać po urzędach, tylko że nie wiem, jak to teraz wygląda, bo kiedy pierwszy raz się rejestrowałem, no to musiałem pójść z dowodem osobistym tutaj akurat do Urzędu Skarbowego, bo miałem przy okazji tam sprawę do załatwienia. Natomiast możesz coś takiego zrobić nie wychodząc z domu. Składasz wniosek, po tam paru, dwóch, trzech dniach odpisuje ci urzędnik, też przy użyciu internetu. I tyle. I jesteś dopisany do rejestru wyborców w miejscu, w którym akurat będziesz przebywał.
0: Ja mam pytanie. Dobra, już chciałem zapytać się, czy ta historia kiedyś się kończy. Bo słuchacz jest na antenie i czeka na swój głos, a tutaj jakieś elaboraty. Witamy. Ciąg Bolunga.
4: A, witam, witam.
0: Dawno się nie słyszeliśmy. Kopę lat.
4: No, trochę. Trochę mnie to nie było. Znaczy też was nie słuchałem dłuższy czas. Ostatnio sobie tak wróciłem na kilka audycji. Jestem teraz. Tu potrzeba, widzę, zarysowywał, jak to Rzeczpospolita Polska weszła w XXI wiek. Ładnie. Bo generalnie rzecz biorąc, mnie to zadziwia, że aktualnie właśnie można, jak to krawiec tutaj kombinujesz, żebyś musiał pojechać, żeby się tutaj przerejestrować i w ogóle to prawda jest, że nie trzeba wychodzić. I to jest zadziwiające, że akurat w tej sprawie można, ale w innych sprawach, w urzędach komputeryzacja to różnie.
0: No proszę.
1: No niestety, no ale nie od razu Rzym zbudowano, prawda?
4: No na przykład, no tak, wiadomo, nie? Ale są takie rzeczy, które potrzebowałyby takiej komputeryzacji. Zresztą w ogóle załatwianie rzeczy w urzędzie aktualnie Jest to strasznie niekonsekwentne, bo w niektórych aspektach możesz to załatwić przez komputer, w innych nie. Jest tak ciężko się tutaj połapać w ogóle.
1: No, widocznie zabrakło tutaj finansowania, żeby firmę szwagra tutaj trochę ubogacić. Ja pamiętam, bo dosłownie w sobotę byłem na piwie z moimi dwiema znajomymi, które są urzędniczkami w Urzędzie Miasta. I w momencie, kiedy one powiedziały, że one kompletnie nie rozumieją, chodziło o opinie prawne robione przez prawników urzędu, że one ni cholery tego całego formalizmu nie rozumieją. Gdzie ja tak sobie siedzę, taki zwykły, szary człowieczek, który sobie tutaj próbuje jakoś żyć, gdzie właśnie w zeszłym tygodniu dostałem informację dotyczącą potwierdzenia dopisania mnie do spisu wyborców, tylko że na stałe, no bo no jednak już 13 lat mieszkam w nowym miejscu, no i głupio za każdym razem sobie, wiesz, starać się o to zaświadczenie. I dostałem takiego PDF-a w odpowiedzi i stary, ja go musiałem 3 razy przeczytać, żeby w ogóle się tak, bo nie wiedziałem, czy to jest odpowiedź pozytywna, czy negatywna, ja tego nie rozumiałem, nie? Czekajcie, aż sobie zaraz zobaczę do downloadu, może mi się uda fragment zacytować, co mnie tak tutaj zmroziło.
4: No, ale wiesz, w pewnych aspektach w urzędach nadal, jeszcze do niedawna, bo teraz się to na szczęście zmienia, ale jeszcze do niedawna były takie kuriozum, że tam musieli drukować e-maile i w ogóle, Jezu.
0: Dlaczego aż 25 osób słucha nas na streamie radiowym, nie podziwiając moich wyczynów tutaj graficznych, efektów specjalnych?
1: A bo może jadą teraz samochodem i nie mogą odpalić YouTube'a. Słuchaj, mamy bardzo dużo ludzi, tam, tak jak, nie wiem, kierowców czy ludzi, którzy no nie mogą sobie tego po prostu otworzyć i o nich też musimy zadbać.
4: Albo słusznie stwierdzają, że to radio i nie trzeba obrazu.
0: Jako leartist jestem obrażony.
4: Nie każdy chce patrzeć na twojego niedźwiedzia, okej?
0: Okay? Nie ma już niedźwiedzia. Jest piwerko, tym dobra.
4: Ale był.
0: Powiem
4: ale
0: tym,
4: był,
0: co tylko okay? Słuchają. Jest Peter Griffin, jest Neptun, jest serwetka, jest piwko i jest.
4: Ale w każdej chwili
0: Matki
4: możesz wyciągnąć niedźwiedzia. Nie każdy chce to widzieć, Krawcz.
0: A żebyś wiedział, że wyciągnę. Gdzie jest? Bo ja tu wpisałem w ogóle bir i mi taki bir wyskoczył.
1: Ber. Czy bir?
4: To źle wpisałeś.
0: To jak się... Bear się pisze, nie?
1: No.
0: A czyta się bir. Jogi, jogi bir.
1: Jogi ber.
0: Jogi ber.
4: I jak tam odczucia co do wyborów, bo Krawiec już powiedział, że nie głosuje, to bardziej w stronę potrzeby.
1: No ja głosuję, jeszcze nie wiem do końca na kogo, wiem na kogo nie będę głosował.
4: Na kogo nie będziesz, to jest najlepsze pytanie, ja wczoraj przepytywałem z tego moją dziewczynę, na kogo zagłosuję i po prostu się przeraziłem, ale okej.
1: Okay. To znaczy nie, zostaje mi koalicja obywatelska, której tak kompletnie szczerze i bez trollowania, zostaje mi koalicja obywatelska, że oddając głos na nią głosuję przeciwko PiS-owi. I zostaje mi Lewica Razem, która jest bliższa mi ideologicznie i jeszcze nie wiem, w którą stronę się po prostu tak przesunę, żeby było trudniej PiS-owi.
4: No koalicja obywatelska to jest taki wybór, że to ani nie wybierać źle, nikt cię nie potępi, ani ci nie pogratuluje, to jest taki...
1: Wiesz, bo chodzi tutaj o to, że wiesz, że rząd Platformy był nieudolny, tutaj absolutnie musimy się tutaj zgodzić, natomiast problem z PiS-em jest taki, że on jest zajebiście skuteczny i on potrafi się, wiesz, tak przez pół roku nic nie robić, a potem się zbiorą o czwartej nad ranem w sali sejmowej i przepchną ci pierdylion ustaw, nie? Więc wolę właśnie takich nieudaczników, którzy tutaj nie do końca wiedzą, co robią, ale mi jako obywatelowi dają, wiesz, dają no, jakiś taki komfort, że nagle się nie obudzę w państwie monarchistycznym. Otworzyłem sobie tego PDF-a, o którym przed chwilą mówiłem. Prezydent miasta Borodo. Decyzja. Na podstawie artykułu 20 paragraf 1 w związku z artykułem 19 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw, pozycja numer 684 oraz artykułu 104 i 107. I tak już się pogubiłem i tak zaczynam czytać po łebkach. Orzekam tutaj mój adres, PESEL, RODO, nie RODO. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 107 4 paragraf 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji. Pouczenie. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Od niniejszej decyzji skarga nie przysługuje. I tak... o co tu chodzi, ludzie? Ale przeczytałem 3 razy, no i faktycznie jakby nie można było odpisać spoko ziomek, załatwione, albo jakiś taki zielony ptaszek postawić, nie? Że twoje zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie.
4: Albo skrót z całego tego bełkotu, nie? To jest na dole.
1: Tak, jakieś takie TLDR, nie?
4: W skrócie
1: rozpatrzyliśmy decyzję pozytywnie.
4: Okej. No tak, ja też bym się nie połapał, mimo że raczej zwykle jak czytam tego typu pisma, to jakoś nie mam problemu, ale no czasami to tak namotają, że jest.
1: Jeszcze wiesz, jeszcze na sam koniec, niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej, artykuł 2, ustęp 1, punkt 1, litera D, ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej. Dobrze, że przynajmniej tego nie wydrukowali, tylko przysłali na skrzynkę pułap i to jest bardzo duży plus.
4: Ale widzisz, to jest właśnie to, o czym ja mówiłem, że to się wszystko zmienia, komputeryzuje, ale na przykład słuchałem ostatnio jakiegoś podcastu, gdzie był właśnie jakiś wysoki urzędnik, nie pamiętam kto tam był, ale mówił właśnie o drukowaniu maili gdzieś w jakimś urzędzie, w ogóle drukowany mail, przepisywany coś tam gdzieś tam do innego pokoju, ja się za głowę złapałem, co to jest w ogóle?
1: A to parę lat temu i w poprzedniej firmie mieliśmy sytuację, w której w ramach zgłaszania błędu poprosiliśmy o przesłanie screenshota, po prostu zrzut ekranu, więc dostaliśmy, uwaga, faks zdjęcia monitora.
4: Okej. Tak jak ja w szpitalu pracowałem, tutaj już pomijając urzędy, ale w szpitalu jako no techniczny tam od komputerów i tak dalej. I to było coś przepięknego po prostu. Nade mną koleś, który ja bez studiów w tym kierunku, nade mną koleś ileś tam lat po studiach, wszystko spoko, a koleś jest był tak zielony, że to jest masakra. Musieliśmy wdrażać tam jakiś nowy system kart i tak dalej. I oczywiście musieliśmy chodzić od komputera do komputera, bo żadnej domeny, to nikt nie słyszał o takim czymś jak domena w ogóle, nie? Po co, dlaczego? Tam w ogóle był jakiś burdel totalny w sieciach i tak dalej. Zabezpieczenia straszne, no po prostu doświadczenie ze szpitalem polecam, nie?
1: Przypomina mi się afera sprzed kilku lat, ale to chyba dotyczyło Stanów Zjednoczonych, gdzie pewien haker, będąc sobie na pobycie w szpitalu, miał podłączoną pod Ethernet kroplówkę. Wyciągnął kabel ethernetowy, podpiął do swojego laptopa, przeskanował sieć, no i się okazuje, że mógł wrzucić tam, nie wiem, swojemu sąsiadowi z łóżka kilogram morfiny na godzinę. I przesterować to, bo nie było żadnego, wiesz, żadnej dodatkowej autoryzacji, każde urządzenie było całkowicie wiarygodne, no ale to też jest właśnie problem w tych takich bardziej publicznych placówkach, że no, na każdym stanowisku, no chyba, że jesteś, nie wiem, że jesteś historykiem, który sobie czyta książki, tak? Ale na każdym stanowisku, jeżeli się nie rozwijasz, no to się będziesz cofał, bo...
4: No tak, tylko że wiesz, na takich stanowiskach w przypadku szpitali nie prywatnych, tylko publicznych, jakże zacnych, no to tam są straszne patologie. W tym szpitalu patologią było to, że koleś pracował tam jako jeden z informatyków, a przy okazji miał firmę, która wygrała przetarg na jakieś tam inne rzeczy w tym szpitalu, co w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo był już pracownikiem szpitala. I tam różne inne rzeczy się działy. On drugi obieg, sprzęt, który miał iść do kasacji, dawał. Po prostu ja się łapałem za głowę z każdym dniem, jaki tam byłem. Ale już to właśnie wdrażanie systemu, robiliśmy to miesiąc, powinniśmy to zrobić w 3 dni max. Robiliśmy to miesiąc, bo musieliśmy od komputera do komputera chodzić.
1: No tak to niestety wygląda. No, sam będąc dawno, dawno temu trochę związany z zamówieniami publicznymi, z ręką na sercu przysięgam, że nie widziałem nieustawionego przetargu. I to jest wszystko jeden wielki sedes. No i tyle, tak żeby może nie zanudzać słuchaczy nowinkami technicznymi, chociaż nie sądzę, żebyśmy aż tak bardzo jakoś poszli w technikalię.
4: No, chyba nie. Znaczy, może ktoś nie wiedzieć, co to jest domena ewentualnie, ale no, chodzi generalnie o to, żeby spiąć, tak żeby z jednego komputera właściwie tym wszystkim zarządzającego po prostu wgrać ten system od razu No, jeżeli tam jest kilka innych odrębnych sieci, to ewentualnie mogłoby być to załatwione troszeczkę inaczej, a tam był troszeczkę burdel sieciowy, ale dało się to załatwić, a to była jakaś masakra. Więc no miesiąc, wdrażanie systemu miesiąc i to nic skomplikowanego, to był jakiś system na PHP w ogóle.
0: Jezus. Wiecie co, tutaj takie komentarze, patrzę, zamknąć te ryje nudziarzy. No, ale słuchajcie, to na ekranie się za to trochę działo, fajne, tu muzyczki puszczałem, odgłosy, no.
4: Niedźwiedzia wyciągałeś. To tak.
0: No
1: No
0: to
1: teraz
0: co?
1: krawiec zgasił nam telewizor i tylko piwo zostało.
0: No takie
4: No.
0: popularne radiowe powiedzonko, to w takim razie dajmy szansę innym.
4: No dobrze, dobrze. Hej, fajnie się gadało.
0: Trzymaj się, dzięki za telefon i mam nadzieję, że jeszcze zadzwonisz, a nie, że sobie zrobisz rok
4: No,
0: przerwy.
4: pewnie tak. Ja jeszcze w międzyczasie startuję z jednym projektem, ale to może kiedy indziej powiem.
0: To
4: A,
0: prawda.
4: to
0: Nie,
4: takim
0: to chcesz,
4: podstępem.
0: możesz teraz, jak coś ciekawego robisz,
4: Nie,
0: chcesz
4: na
0: ogłosić
4: razie
0: coś?
4: jeszcze nie wiem do końca wszystkiego, więc nie lubię tak, wiesz, z góry, ale
0: A, rozumiem.
4: podcastowe rzeczy, podcastowe,
0: No proszę.
4: więc...
1: Ja mam taki wewnętrzny problem, że jeżeli mam jakiś projekt z tyłu głowy i komuś o nim powiem, zanim wystartuje, nie wiem, czy tam z pierwszym odcinkiem, czy z pierwszym jego jakimkolwiek tchnieniem, takim realnym, namacalnym, to nigdy mi się to nie udaje. Także tak.
4: Ja mam to samo, to dlatego wolę nie. To tak tylko mówię mi więcej. To... Dobra, ja spadam w takim razie na razie i hej!
1: Tak. Hej, hej, splunąć trzykrotnie przez lewe ramię, żeby się udał ten projekt. Mam nadzieję, że żadnej klątwy tutaj nie wywołaliśmy, a skoro jesteśmy przy kwestii zdrowotnej, to mam jednego ciekawego newsa ze świata wyścigów samochodowych. Podczas wyścigu Stock Car Brazil doszło do ciekawego incydentu, gdzie pojawiły się dwa samochody z podmienionymi częściami zewnętrznymi. Stock Car Brazil to są samochody zbliżone do NASCAR, to są takie stuningowane samochody uliczne, tylko że nie ścigają się po torze, który ma kształt pączka, tylko po całkiem zróżnicowanych, bardzo rozbudowanych torach. No i właśnie dwie drużyny wymieniły się częściami karoserii i tylko po to, żeby uświadomić ludziom, jak bardzo istotna jest transplantologia. Kwestia cała została rozpoczęta przez Julio Camposa, który jest kierowcą wyścigowym z Brazylii, który w 1995 roku stracił brata podczas wyścigu Formuły 3000. No i chodziło mu przez jakiś dłuższy czas właśnie po głowie, żeby coś takiego, żeby jakoś to uświadomić. No i dwóch sponsorów, Prati Donatucci, czyli firma farmaceutyczna i Shell, wszystkim nam znany producent olejów samochodowych, stwierdzili, że właśnie wymienią się tym przeszczepem. No i czy jakoś to poszło w świat? No na pewno ludzie usłyszeli o czymś takim jak Stock Car Brazil, no ale też warto się podrapać po główce i zastanowić się, czy chcecie iść do piachu w całej swojej niezmienionej formie, czy na przykład nie chcielibyście komuś oddać serca, nereczek albo jakichś innych podrobów.
0: Tak jest, a tutaj miś się zakradał, złapałem go w porę i odstraszyłem od piwka. Macie jakieś propozycje, co można by tutaj dodać? Bo chciałbym, żeby to się zmieniało cały czas. Planuję już kupić lepszy telewizor, lepsze ściany, lepszy stół, lepsze wszystko. A ty co byś wstawił, zmienił, poprawił?
1: Wiesz co, no to żebyśmy bardziej byli tutaj w jakimś wątku narracyjnym, a nie sobie skakać misiem.
0: Przepraszam, mikser ułożyłem tutaj na stole. To będę miał do nadawania. Dobrze. Tak, no. Nie, to taki eksperyment w sumie trochę. Ale też piszcie, jak wam się widzą różne tego typu rzeczy. A tutaj kolejny słuchacz dzwoni. Okej. Sorry, bo wcześniej kilka osób naraz dzwoniło. O, tu technologia niestety pożera dużo zasobów. O, co to było? Jeszcze go raz. Dajcie mi jeszcze sekundę.
1: No tutaj można by było zrobić dużo bardziej nowoczesny budynek. O.
0: Słyszymy się?
1: Tak, ale tutaj widzę, donajcik był.
0: O, ale nudy, idę do Radia X posłuchać tego przystojnego, inteligentnego prowadzącego. 30... no tak, akurat i aż 30 zł dał, a nie podoba mu się. Kłamczuch.
1: Tak nas możecie obrażać, ile Bano. Tylko wlezie. Im więcej pieniędzy, tym chętniej to przyjmiemy.
0: I mało tego, donate wylądował za mikserem.
1: Za mikserem, tak.
0: Czekaj, to... No. A teraz odkrywam mikser, a tam 300 tysięcy złotych. Dzięki, Banan. Banan nie pierwszy raz nas wspiera i to jest nasz tutaj taki... zastanawiam się, miedziany, srebrny, platynowy, bursztynowy, topazowy, adamentowy słuchacz. Muszę to jeszcze doprecyzować. Ja będę przyznawał gwiazdki. Nie wiem, nie mówiłem ci potrzeba jeszcze. Chcę przyznawać statusy, gwiazdki. Ma być tutaj określone, kto jest kto w radio.
1: Czyli a może od razu dajmy słuchaczom takie rangi tam, wiesz, szeregowy... szeregowy trolujący, szeregowy wspierający, szeregowy dzwoniący, nie wiem, jakiś oficer prowadzący, no to Jalite oczywiście, tak, no kapelan, tak, który jest odpowiedzialny za takie nasze, pozwala na to, żeby to się w ogóle działo, czyli tutaj w naszym przypadku Grzegorz byłby kapelanem, no generał, kto byłby generałem, no tutaj jakieś bóstwo by trzeba było wybrać, jakiegoś Shiva albo... Co tu się?
0: Czekaj, momencik, sekunda. Coś się dziwnego dzieje. Teraz dopiero brzęknęło, a Donate w ogóle nie chce się skasować. On cały czas jest na ekranie. To jest pierwszy taki przypadek.
1: Może po prostu Banan wysłał tego Donate'a 30 razy.
5: Do Radia X posłuchać tego przystojnego i inteligentnego prowadzącego 30 zł.
0: Aha, czyli wszystko z opóźnieniem. Idzie, w ogóle się wszystko opóźnia. No właśnie, cześć, niepowtarzalny organizm.
6: No cześć, dobry wieczór.
0: Sorry, że tak, ale tutaj wiesz, trafiłeś akurat na awarię w radio. Bardzo poważną awarię. Donaty nie znikają. Bardzo poważna awaria.
1: I niech nie znikają, niech ich będzie mnóstwo.
6: Ja mam propozycję, co można dodać jeszcze na ten ekran w przyszłych odcinkach, powiedzmy. Może dywan na ścianę.
0: No, to jest piękna ozdoba.
6: Jasne, że
0: bardziej tak. U naszych wschodnich braci, co prawda, popularna.
6: Ale u nas też się zdarza. Gdzie niegdzie raczej rzadko, ale na wschodzie Polski, no dlatego właśnie na wschodzie, bo pewnie zaczerpnięte od naszych braci ze wschodu. Ale zdarza się, że ludzie mają te dywany na ścianach jeszcze.
1: Wiesz co, i taki tutaj na tym stole, na którym stoi telewizor, pismo od komornika.
0: A głowę...
1: Tak, żebyśmy zrobili... Taki nasz przaśny polski dom.
0: A głowę łosia na przykład. Widziałem kiedyś taką scenkę, to było chyba w osiedlu Swoboda. Był pokazany kawałek wnętrza domu jakiejś starszej pary i tam obok siebie wisiała głowa łosia upolowanego chyba, przez to, bo pan był oczywiście myśliwym. No, a obok portret Jana Pawła II, taki uśmiechnięty. Lolek. No i to tak dziwnie wyglądało. Ta głowa łosia i ten Jan Paweł II koło siebie. Nie chcecie jakichś obrazów? Macie może jakieś idoli? Albo co by tam można na tym stole położyć jeszcze?
6: Może odcinek plenerowy kiedyś spod figury na przykład gdzieś.
1: O, z Jezusa ze Świebodzina.
6: A taki, może
1: taki,
6: być.
1: Taki wiecie, taki stół, wiecie, plenerowy, taki, kurde, jak to się nazywa, no taki drewniany stolik grillowy, właśnie rozstawiony i tutaj by się pojawił grill, jakieś piwerko tutaj, pismo święte, różaniec, jak to przystało na rdzennych polskich Polaków, co by jeszcze mogło się tutaj pojawić jako takie dary składane dla Jezusa Chrystusa, Króla Polski.
6: Koniecznie w koronie antena nadawcza radiowa.
1: I tak jak, wiesz, jak jest na tych takich ikonach dotyczących emitowania wszelkiego rodzaju promieniowania, że jest właśnie Jezus ze Świebodzina i takie, wiesz, takie fale rozchodzące się wokół jego głowy.
6: Zdrowicielskie fale.
1: Tak.
6: A ja dzwonię generalnie, żeby pochwalić się tym, że zostałem dzisiaj zaspokojony i wbrew temu, co można by podejrzewać, nieseksualnie. Mianowicie od lat czekałem na ten telefon i dzisiaj się to wydarzyło. zadzwoniła do mnie jakaś instytucja badań opinii społecznych. Pan się przedstawił dość niewyraźnie, ponieważ na 90% podejrzewam, że za telefonem siedziała osoba niepełnosprawna, to po głosie było słychać. Oczywiście super, że osoby niepełnosprawne podejmują się takich zawodów, no bo to jest praca idealna dla kogoś na przykład na wózku lub tam z porażeniem. Można było zrozumieć tego pana. Oczywiście pierwsze zdania, które wymówił, potraktowałem trochę jako żart, bo myślałem, że sobie ktoś jajca robi. No ale do rzeczy. Zadzwonił ów jegomość i przepytał mnie z moich poglądów politycznych. To czekałem naprawdę na to z utęsknieniem, bo zawsze zastanawiało mnie, na jakiej grupie społecznej, na kim te sondaże są budowane. No to teraz jak podejrzewam, za kilka dni spojrzycie na jakieś tam słupki, nie wiem, czy to Cebosiu, czy Kantaru, czy innych tam, to przypomnijcie sobie, że ja jestem w jednym z tych słupków. Tam jest

0: Średnio nie będzie chciał objąć fotela premiera Polski. Tam oczywiście zaprzeczyłem, że nie, że tak nie uważam. No bo nie uważam. Natomiast było też wśród tych różnych pytań o poglądy polityczne pytanie, które ja osobiście uważam, że jest kompletnie niezwiązane. Mianowicie, czy jestem za adopcją dzieci przez pary homoseksualne. To już mi tak nasunęło trochę na myśl, że najprawdopodobniej Ceboś te badanie prowadził, no bo któż inny wypytywałby o takie rzeczy, nie? W zestawieniu z preferencjami politycznymi. Pytanie takie było od czapy trochę. No i oprócz tego o ekologii też się pojawiło i w zasadzie jedno. Bo najpierw spytał mnie o to, czy posiadam jakieś produkty bankowe, a w następstwie zapytał o to, czy jestem za tym, aby banki wspierały ekologię w jakiś sposób w swoich działaniach. I tutaj chociażby takich kilka wymienił przykładów tego wspierania ekologii. Między innymi pojawił się przykład, który mi się osobiście bardzo podobał i powiedziałem, że jak najbardziej jestem właśnie za tym, aby banki zrywały współpracę z przedsiębiorstwami, które oparte są właśnie o wydobycie, czy tam o eksploatację złóż węgla, czy złóż gazu ziemnego chyba nie, ale węgla, głównie o węgiel tam chodziło. Także bardzo ciekawy telefon odebrałem i naprawdę jestem szczęśliwy, że mogłem tam dołożyć ten swój antypisowski głos.
1: Ale to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo zauważ, że może zostaniesz odsiany jako tutaj on stwierdził, że nie widzi, że ona jest zdalnie sterowana, no to na pewno kłamał, no to odrzucimy tutaj to w naszym punkcie, ale wiesz co, strasznie mnie ciekawi to, że jeżeli to jest jakaś taka skomplikowana seria pytań, nigdy nie byłem w ten sposób ankietowany, więc się nie znam, że na te dodatkowe pytania, które tam są zadawane, my się o nich nie dowiadujemy, potem czytając te sondaże. Że tak, to się tam nie pojawia.
0: Bo generalnie sondażownie prowadzą masówkę trochę i faktycznie to jest zbiór różnych pytań i do różnych sondaży dla różnych zleceniodawców. To nie jest tak, że on dzwoni konkretnie tylko pod jednego zleceniodawcę. Ja tak słyszałem, przynajmniej, że tak się to odbywa. No wiadomo, to zmniejsza koszta.
2: Przepraszam bardzo, ale już dłużej nie wytrzymam. To ja, ten miś z ekranu. Słuchajcie, takie nudziarze słuchać się nie da. Grocha mi stąd! Grocha! Siada mi stąd! Pogonię zaraz!
0: No! Dobra, ja jako, że posiadam misiofobię, to zabijam.
1: No i co? I widzisz, krawiec, przestraszyłeś słuchacza, no. Aha. Co, dumny ty jesteś z siebie? Masz ty rozum i godność człowieka?
0: Krawcze, etamisz mi tutaj dzisiaj trochę. Naprawdę. I to nie tylko dzisiaj, to już od paru audycji. Profesor Leniuch pisał o tym na początku. Mianowicie jesteś ciszej niż na przykład potrzeba, czy słuchacze, którzy dzwonią. I o ileż to nie jest dokuczliwe dla kogoś, kto tak sobie po prostu siedzi i słucha, ale dla tych, którzy kładą się spać i sobie włączą to radyjko, czy tam z offline'u włączą sobie
3: donate'ik, przepraszam cię bardzo, że przerwę. Fajne to radio, takie autystyczne, banan. Jak prowadzący PS Blacha, wróć 70 zł.
4: Banan znowu wysłał donate'a, 60 zł, no dziękuję, 70 chyba było, już zapomniałem.
1: No 70. Rozumie. 70. Aha.
4: No i ja się z potrzebą rozliczę.
1: Jasne.
4: I tak wracając do tematu, bo to nie chodzi o to, żeby teraz mówić o takich tu naszych sprawach, no to właśnie widzicie tutaj telewizorek, flaga, jest wszystko co trzeba, jest figurka, jest miś. Tak się żartuje, że u nas niedźwiedzie po ulicach chodzą, no nie polarny, ale robiłem na ostatnią chwilę. Pomaluję go na biało na następną audycję. A możecie dowolne tutaj rzeczy nam proponować, najlepiej w komentarzach do samej audycji. Pod te audycje, jak Jan Krawiec II, tej audycji właśnie, bo wtedy ja znajdę i dostosuję program do waszych oczekiwań, a tam gdzieś tam na czacie coś to może zawsze zniknąć, więc komentujcie najlepiej w komentarzach.
1: To po pierwsze podreguluj mikser, skoro już tutaj Leniuch właśnie mówi, że jest źle, skoro Niepowtarzalny też mówi, że jest źle, to weź tam trochę tymi swoimi mikserami.
4: Zaraz mi wychodzi, że jest

0: Bardzo dobry poziom dźwięku. Migają mi diody wesoło tutaj. Zbliżam się do końca skali. No, kochani, kochani, zbliżam się do końca skali i nie mam tu na myśli agentki.
1: Ale teraz jest akurat chyba równo. Albo się przybliżyłeś do mikrofonu, albo podgłośniłeś, bo jest lepiej. I oby tak dalej.
0: A to może
1: ja
0: coś
1: dziękuję.
0: Z moimi kabelkami, bo mi się teraz słyszę siebie na jedno ucho.
2: Tak, teraz
1: skleja.
2: Włączyłem sobie odsłuch i teraz jest dobrze.
1: Dobra,
0: albo
1: dzięki
0: znowu.
1: Bardzo. Trzymajcie się.
0: Dzięki,
1: dobrej
0: trzymaj
1: nocy.
0: Się, dzięki za telefonik. Papa, papa, cześć.
2: No, dzięki wielkie i do usłyszenia. No a dzisiaj krawiec nam się bawi misiaczkami w tle. Masz może jakiś temat?
0: No to jeszcze skomentuję, bo tu w donacie było więcej Jacka Blachy, że Jacek Blacha ma powrócić. No ja czytam z ekranu, co wy piszecie. Ja nie reprezentuję żadnej opcji politycznej. Ja się nie identyfikuję z żadnymi poglądami. Niczym się nie interesuję. Nic, o nic mi nie chodzi. Dajcie mi spokój. Także no, sorry, ja tak dzisiaj, wiesz, potrzeba, właśnie chciałem ci przed audycją jeszcze tak powiedzieć, że trochę nie jestem przygotowany. Nie tak bardzo jak zwykle. No.
2: No bo sobie wycinałeś niedźwiedzie, jakieś dziwne, różne inne sprawy, także... Ajku.
0: Ale może dzieci zaczną słuchać? Śmieszny, wesoły miś. Nie, broń Boże, nie dawajcie dzieciom do słuchania. To jest... Nasz miś to jest taki miś, jak ten miś, co mówił, żeby go w dupę pocałować. Miś z okienka, tak? A
2: jak
0: teraz
2: to kiedyś...
0: dzieci, pocałujcie mnie w dupę! Ha!
2: A teraz, drogie dzieci, możecie pocałować misia w dupę. Tak to brzmiało.
0: A
2: tutaj tak można przypomnieć starego, bardzo starego Kazika. Ukryjcie swoje dzieci. Komisariat 63. No, także no. To nie jest audycja dla małoletnich. Mam nadzieję, że małoletnich tutaj nie ma. A jeżeli są, no to gdzie byli rodzice? Gdzie byli rodzice? Dlaczego was nie kontrolowali? Dlaczego was nie zaczipowali? Dlaczego w ogóle wy tu jesteście? Dlaczego? Dlaczego? Dwóch bardzo marnych radiowców, komików, którzy silą się tutaj na żenujące kompletnie żarty, a wy mimo wszystko z nami jesteście.
0: To jest komentarz turbokatolicyzm, to co teraz na ekranie jest, no nie wiem.
2: Jest UFO, jest niedźwiedź, jest piwo, są jakieś naczosy z jakimś sosem.
0: Znowu donate. Przepraszam bardzo, że panu przerwę.
3: Blacha, nie wracaj.
0: Blacha, nie
3: wracaj.
0: Zostań
3: tam, gdzie jesteś.
0: Zostań tam,
3: 30
0: gdzie jesteś.
3: Złotych.
0: Zostań tam, gdzie jesteś. Blacha, nie wracaj. No, jakiś wróg blachy, ale Jak major odpowiem, co mu tego tam obrażają, jego rodzinę, to za te słowa to do śmietnika ogółem, a za pieniążki dziękuję. No. Także dodajemy tutaj, Etam dzwonił, spróbujmy go dodać.
2: Ale bardzo, bardzo ładny gif ze statkiem kosmicznym. Tutaj też zrobię sobie odrobinkę autopromocji. Myślę, że jak patrzę na odsłuchania mojego podcastu, sprawdzam to, wszelkie ufologiczne rzeczy bardzo dobrze się sprzedawały, więc już niedługo myślę, że mam dwa takie grube plany, dwa grube tematy w planach, czyli Majestic 12 i Bitwa o Los Angeles. Mam je mniej więcej z grubsza opisane, ale trochę czasu potrzebuję, bo mam bardzo zajęty tydzień, wobec czego myślę, że najbliższy odcinek pojawi się dopiero w poniedziałek albo gdzieś koło weekendu. A tymczasem, czy Etama udało się do nas dołączyć? Bo coś nie widzę, żeby się misiek ruszał.
0: Właśnie, właśnie chyba jest. To ja, właśnie, Etam będzie mówił, a ja zrobię tak, że wy będziecie myśleli, że to mówi misiek. O.
4: Dobrze. Cześć wszystkim. Nawiązując do rozmowy, końcowej części rozmowy z poprzednim słuchaczem, chciałbym stanowczo zaprotestować, że krawiec tutaj Etami. Otóż artykuł 23 ustęp 2 naszej radiowej umowy zabrania etamić krawcowi pod rygorem wybicia tego drugiego ustępu, co zresztą miało miejsce. Także tutaj sprawa, myślę, się wyjaśniła. Natomiast chciałbym tak też nawiązać do tej rozmowy, bo słuchacz przypomniał mi o tym, że sam kiedyś padłem ofiarą takiej, znaczy byłem, że tak powiem, przepytywany przez kogoś, kto zadzwonił. Oj, to było z 10 lat temu i do dziś nie do końca jestem w stanie rozgryźć, że tak powiem, sens tej całej rozmowy z panią, która mnie na jakiś tam właśnie obop czy coś takiego to było, testowała na jakąś okoliczność różnych pytań. I Muszę szczerze powiedzieć, że byłem bardzo zadziwiony. Znaczy ja zazwyczaj na takie telefony nie odpowiadam, natomiast tamtym dniem miałem dobry humor i stwierdziłem, jak na zapytanie pani, czy wezmę udział w ankiecie, że tak. No więc ona zadała mi na początek bardzo dziwne pytanie. Mówi, muszę panu zadać pytanie poza ankietą. Czy jedzie pan samochodem? No ja mówię, tak. Nie? Oj, to już pan nie może wziąć udziału w ankiecie. Ja mówię, dlaczego? No bo jedzie pan samochodem. Znaczy ja mówię, ale autobusem jadę. O, no dobra, to pan może, nie? No i pierwsze pytanie było, ile mam lat? Ja mówię, no prawie 40. Za parę miesięcy będę miał 40. A pani się tak chwilę zastanawia i mówi do mnie, no ale ile? No ja mówię, no prawie 40, za parę miesięcy 40. Proszę podać jakąś cyfrę. 7. Oj, to nie może pan wziąć w naszej ankiecie udziału, bo trzeba mieć skończone 18 lat. Ja mówię, ja myślałem, że to już następne pytanie, nie? Ja mówię, tak, jak mam prawie 40 lat, no jak pani myśli, ile mogę mieć lat? No ile? Ona mówi, 40? 39? Brawo, wygrała pani z pani główną nagrodę w moim konkursie. Następne pytanie również mnie trochę zaskoczyło. Czy pan pije? Ja mówię, codziennie? Ale niech się pani nie martwi, tylko z własnego pędu. Znowu cisza w telefonie. Czuję, że tam szare komórki przeliczają to, co powiedziałem. I kolejne, trzecie pytanie, to chyba był już koniec ankiety. Było takie, czy chodzi pan przynajmniej raz w miesiącu do kina, teatru, tudzież do restauracji? A ja mówię, nie, nigdy. I ona się znowu zastanawia i mówi, tak, coś jakby tam kartki szeleściły w tle i mówi tak, bardzo mi przykro, ale nie spełnia pan kryteriów naszej europejskiej ankiety, i odłożyła słuchawkę. Jak myślicie, o co chodziło?
2: O to, że ta kobieta wykonuje takich telefonów codziennie po 200 i nie ma ochoty na granie w twoje gierki i nie ma czasu na to.
4: Właśnie, ja tak się kiedyś nad tym zastanawiałem, czy przypadkiem to nie była taka manipulowana ankieta, czyli nie uległem manipulacji, bo jeżeli nie chodzę raz w miesiącu, bo ja potem prześledziłem internet, że tam niektórzy pisali na forach o tej ankiecie, że jeżeli ja nie spełniam tego kryterium chodzenia do restauracji, to znaczy, że trafiła na biduka jakiegoś takiego bez kasy i że końcowa moja odpowiedź będzie, że nie będę szczęśliwy w tej Unii Europejskiej. I oni po prostu wybierają takich, którzy chodzą do restauracji, wiesz, to była manipulacja. I tak mówiąc szczerze, poczułem się troszeczkę dyskryminowany.
2: No myślę, że jeżeli ktoś przez miesiąc nie jest w żadnym kinie, w żadnej restauracji, ani w teatrze, no to nie no, wpada do jakiegoś algorytmu, no ale nawet, kurde, jeżeli zadzwonisz sobie na helpdesk do jakiejś tam twojej firmy, która dostarcza ci prąd, telewizję czy coś takiego, to oni lecą według skryptu, oni mają opisany wydajnościowy algorytm i ty kiedy, wiesz, tobie się może wydawać, że to jest zabawne, że ty tutaj sobie wrzucisz to prawie 40, no to słuchaj, no nie jest jej rolą grać w twoje gierki.
0: Oj tam. No...
4: Wiesz, ale to takie smutne trochę, że nie spełniam roli ankiety. To tak jakby powiedzieli, nie wiem, kobiecie, że nie spełnia roli męskich obyczajów, czy tam jakichś. To taka dyskryminacja, no naprawdę.
2: No ale dlaczego? Być może mieli już dostatecznie dużo odpowiedzi od ludzi, którzy nie chodzą do kina, nie chodzą do teatru, nie chodzą do restauracji.
4: Jeszcze zaznaczę, że to było za PO, więc to tak... Bardzo, taka bardzo, bardzo smutna, że tak powiem, ankieta dla mnie, bo nie spełniałem nawet tej biednej ankiety, kurczę, nie mogłem wypełnić, jak już raz chciałem. Od tej pory jestem zrażony. Moja kariera jako ankietera, znaczy ankietowanego, no, się skończyła. Już więcej żadnej ankiety wypełniać po prostu nie będę. No chyba, że wy ją przygotujecie, to wtedy się może nadam do czegoś.
2: No ale to wiesz, no ale jak mówię, no jeżeli trafiłeś w coś, co już mieli wyczerpane, bo sam będąc młodym studentem i dorabiając sobie gdzie tylko się nie da, to brałem udział w jakimś tam programie właśnie ankiet, gdzie dostawałeś jakieś tam psie pieniądze, jakieś tam 20 zł na piwko, żeby wiesz, żeby sobie w tej ankiecie odpowiedzieć. No i jeżeli byłeś tym mężczyzną w wieku od 19 do 24 lat, no to tutaj z marszu cię odrzucali, bo takich już mieli mamy napęczki. Znajdźmy kogoś innego. Więc no dyskryminacja, no nie dyskryminacja, no błagam cię, no.
4: No ale wydaje mi się, że przez to taka ankieta jest niemiarodajna, bo pełna losowość powinna w tym przypadku występować. No nie wiem, jaka tam była próba. Czy oni z 1000 telefonów wykonywali, czy więcej, tak?
2: No
4: ale...
2: no ale przecież na tym właśnie to polega, że jeżeli zadajesz takie pytania kontrolne, jak to, czy jesteś z miasta, czy wsi, to ile zarabiasz, to czy prowadzisz swoją firmę, czy nie, czy wychowujesz dzieci, czy może jedno i drugie, to daje właśnie tę losowość, bo tak to możesz zadzwonić do 1000 osób, i wiesz, i masz tutaj już wszystko pozamiatane, tak? No masz 1000 osób i się nie przejmujesz, kto tym jest, a mogłeś trafić na 900 białych mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat. I gdzie ta losowość? Nie ma żadnej losowości.
4: No dobra, zostawmy tą moją ankietę, to już mój prywatny dramat, że tak powiem, że się nie nadaje, nie pasuje do jakiegoś schematu. Powiedz mi, Potrzebo, czemu ty nie chcesz na Konfederację zagłosować? Co ci tam u nich nie halo?
2: Bo to jest zgraja klaunów, którzy są po prostu zwykłą zbieraniną. Mamy tam narodowców, mamy tam antyszczepionkowców, mamy tam denialistów w ogóle wszelkiego rozumu. Mamy tam Brauna, Korwina, mamy wielka ludzi, którzy się naprawdę z głowami na nie powiem co pozamieniali. To tam Konfederacja może mieć sobie jakiś swój program nawet, a nawet mi się go nie chce czytać, ponieważ to są bardzo silne osobowości. Natomiast nie widzę ich jako pewna struktura, która idzie w jednym określonym kierunku. To są karierowicze, to są ludzie, którzy będą ciągnęli tylko i wyłącznie dla siebie, bo nie mają jakiegoś nurtu.
4: Mhm. No dobra, wyjaśniłeś mi. Dobra, ja w każdym razie na szczęście nie głosuję, czyli krótko mówiąc, zaniża mi wynik, bo ja, jeżeli już na kogoś bym zagłosował, to tylko na Konfederację. Nie dlatego, że oni mi się specjalnie podobają, bo ja już po prostu jestem na tyle duży, że mnie polityka nie bawi zwyczajnie. Natomiast chciałbym, żeby się dostali. To znaczy obawiam się, że będzie znowu 4,95 albo 7, coś koło tego. Tak to zostanie poustawiane. Ja po prostu nie wierzę, jak wiecie, w głosowanie, w liczenie tych głosów poza komisjami wyborczymi. Tam się to wszystko przez jakiś komputer czy tam nie komputer sumuje. Natomiast obawiam się, że po prostu nie będzie nic z tego. No zobaczymy.
2: Tutaj Leniuch na czacie YouTube'owym zaznacza, na litość samego Leniucha, wskaż mi polityka, który garnie od siebie, a nie do siebie. Jeżeli mam taką lewicę razem, no to, czy nawet PiS, tak, to tutaj widzę jeden pewien konkretny program, który jest wspólny dla tych wszystkich ludzi. W momencie, kiedy głosuję na jakiegoś konfederata, to oni są tak bardzo od lewa do prawa tak bardzo rozprzestrzenieni, że no, nie wiem, czy oni tam chcą się dostać do Sejmu i się od razu połączyć z koalicją, czy z PiS-em, czy po prostu zagłosować tak jak im, wiesz, zawieje wiatr na tej chorągiewce. Tutaj skala tej niejednolitości, którą mamy w Konfederacji, jest przerażająca. Ona by była fajna, jeżeli to by była partia typu PiS, gdzie mamy te mniej więcej 40-50% poparcia. Okej, tutaj pewna różnorodność miałaby sens, ale w momencie, kiedy oni wstawią tam do Sejmu 7 osób i każda z nich pójdzie po swojemu, no to sorry, ja w Konfederacji widzę starych palikotów.
4: No, wiesz, być może masz rację. Nie wiem, szczerze mówiąc, ja bym tam jednak widział większą różnorodność niż Stara Gwardia, bo jeszcze ja pamiętam te wybory jeszcze pierwsze, które były te pół wybory, czy tam 30%, które miały i cały czas te same gęby się przewijają, tylko nazwa szyldu się zmienia. No jest już trochę młodych, ale podejrzewam, że to są ich dzieci.
2: I jeszcze tutaj kontynuując, Leniuch zapytuje, czy czytałem ich program. Fajnie brzmi. Tak, ale również widzę tych wypowiedzi tych osób na Twitterze, na Facebooku, w mediach i sorry, program to jest fasada. Program to jest jakiś taki wspólny kit, aby było. Oni nie są na tyle zintegrowani, żeby to miało jakikolwiek sens. To jest komedia, to jest ruch palikota, sorry.
4: No dobrze, no wiesz, ja i tak uważam, że 45-47% zdobędzie PiS w tych wyborach i będzie rządził absolutną większością. Także myślę, że to już jest, że tak powiem, ustalone. Natomiast cała reszta, fajnie by było, żeby jakaś opozycja była, ale szczerze mówiąc jestem zdania, że 2020 to jest koniec PL, także zobaczymy, no zobaczymy jak to ten. Ciężkie są te tematy polityczne, mówiąc szczerze,
0: no,
4: mi głowa rozgrywa.
0: Ciężkie. Strasznie no. Ciężkie. No. Dziękuję.
4: No, masz coś ciekawego?
2: Nawet krawiec przestał misiem ruszać.
4: No właściwie zauważyłem, że zamarł całkowicie ten misiek w jednym miejscu.
0: No widzisz, to jest właśnie znak, że już misiek zasnął nawet. Już nawet misie poszły.
4: Ale miałeś zapytać jakiś ciekawy temat, kurczę, tutaj.
0: Ja nic takiego nie obiecywałem.
4: No to dobra, to ja sobie idę, to w takim razie dam szansę innym, może będą z ciekawszymi tematami.
0: Wiesz co, etam mnie zupełnie nie interesuje jakoś temat wyborów w sumie. Wiem, że powinien jak najbardziej, ale jakoś ja się nie mogę w ogóle. Człowieku, banda psychopatów. Banda psychopatów. Będzie, wiesz, mam się interesować tym gównem. Człowieku.
4: No tak, ja tego ciebie rozumiem, że nie chcesz iść na wybory. Ja szczerze mówiąc też nie chcę z siebie durnia robić, bo mówię, ja po prostu w wybory nie wierzę. Natomiast trzeba wziąć się, ubrać, jeszcze załapać, do której komisji należy, bo ja naprawdę nie jestem pewien.
0: Człowieku, hola, wiesz, mam tu trochę lepsze rzeczy, wiesz. Wiesz, polityczne, wiesz, jakieś banda kłamców, jakieś gówno, wiesz, sprzedajesz mi tutaj. Wiesz, człowieku, no, wiesz, nie kupuję tego, wiesz.
4: Czyli na wieczór wyborczy na YouTube po nocnego radia nie mamy co liczyć.
2: A chcecie?
4: Jeśli ktoś liczył.
2: A chcecie? Możemy zrobić.
0: Słuchacze piszą, etam zostań, a głos słuchacza jest święty. Nawet krawiec ustępuje. Wtedy, mimo że mam moc nieograniczoną.
2: Ale wiesz co, ja tam mam dla ciebie propozycję. Zapisz się jako członek komisji wyborczej. Zobacz, jak wygląda liczenie głosów i zdaj nam z tego relację. Ja wiem, że to praca. To możecie mierzić, wiesz. Ale po prostu wejdź do gniazda smoka i powiedz nam tak, tak od serca, jak to naprawdę wygląda.
4: Wiesz, problem jest w tym, że ja po prostu nie oparłbym się pokusie ingerencji w to, co tam się dzieje w środku. A wierz mi, że wymyśliłem algorytm, według którego dałoby się podbić temu lupowemu bezproblemowo z poziomu komisji. Nie chodzi mi o żaden tam krzyżyk dodatkowy pod paznokciem schowanym ołówkiem. Także coś, co po prostu byłoby skuteczne. Dlatego nie wolę się w to nie bawić. Jeszcze mi przyjdzie jakiś głupi pomysł do głowy. Nie, wiesz, ja już się nasłuchałem, ponieważ miałem okazję uczestniczyć w spotkaniach regionalnych partii tutaj w Szczecinie. Wiele lat temu to wprawdzie było, ale młodzieżówka, która właśnie do tej komisji należała, jako tam mężowie zaufania, jako ci, którzy liczyli głosy i tak dalej, się nasłuchałem tego, jak to wygląda, także mniej więcej mam obraz całości, natomiast sam absolutnie nie mam na to ochoty. Po prostu nie lubię tego cyrku zwyczajnie. Mnie nawet denerwują te wszystkie oblepione płoty, które są w tej chwili dookoła
2: mnie. A żebyś, kurde, wiedział, żebyś wiedział i co zabawne, mieszkam mniej więcej w okolicy, gdzie jest bardzo dużo pustostanów i takich opuszczonych działek, tylko że ogrodzonych i pojawiło się natychmiast tylko jak się rozpoczęła kampania, mnóstwo powywieszanych plakatów. I one zostały zdjęte tam dzień czy dwa później i zostały założone karteczki zakaz plakatowania, teren prywatny. Gdzie, wiesz, gdzie po prostu, nie wiem co te komitety wyborcze i to naprawdę od lewa do prawa mają w głowach, że widzą sobie coś, co wygląda na opustoszałe, więc jep, tutaj głosuj na Hanka, na... Kurde, miałem tutaj dobry dowcip.
0: A tutaj na czacie pisze Lightman 1982, etam prowadziłbyś transmisję
2: Prowadziłeś
0: transmisję na żywo z procesji, to i z wyborami dałbyś radę. No. Prowadziłeś retransmisję z procesji? Jak to ładnie brzmi, retransmisja z procesji?
4: Kiedyś, gdy procesja przechodziła pod moim domem, na chwilę włączyłem, była transmisja, ale to była taka niepełna jedna stacja raptem, także no, nie było to, powiedzmy, że był to odcinek procesji.
2: Mam nadzieję, że to była stacja nocnego radia.
0: Nie, to była telewizja trwała.
2: Nocnego radia, krawiec odbiera blachę.
4: To była stacja, już nie pamiętam, która, bo słabo było słychać, ale było coś na pewno na żywo w tym temacie. Natomiast jeśli chodzi o komisję wyborczą, to obawiam się, że byłoby to uznane za jakieś naruszenie, a jak pewnie wiecie albo nie wiecie, wiecie, jaki jest mandat za naruszenie ciszy wyborczej, co jest notabene nonsensem, nie? W Polsce. Ile się płaci za to?
0: Ja nie mam pojęcia bladego.
4: No jakbyś na przykład ty tak zaczął krzyczeć, krawiec, taka dostosowana do pensji Polaków jest kara. 1 000 000 złotych. I mówię poważnie, naprawdę 1 000 000 złotych za naruszenie ciszy wyborczej. A cisza wyborcza to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo ona występuje dosyć rzadko. Na przykład w Wielkiej Brytanii podobno jej nie ma. Ja kiedyś się nad tym zastanawiałem, to jest dobrze przemyślane, bo w sumie takie mniejsze ugrupowania, jakieś, które sobie tam roszczą prawo do jednego posła czy dwóch, mogłoby stanąć przed komisją wyborczą i w ostatniej chwili zmienić decyzję osoby głosującej. Stąd też jest ten jeden dzień, ta jedna doba. A na to, żeby ten... No dobra, wiem, że przynudzam, ale nie chcesz zmienić tematu.
0: Co się stało? Chyba zasnąłem podczas audycji. Jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło.
2: Oj, zdarzyło ci się. Pamiętamy wielki eksperyment wódczany.
4: Reasumując, krawiec i ja, tak jak zrozumiałem, do wyborów nie idziemy. Tak. Potrzeba głosuje na lewicę razem, czyli lewaków. No.
2: Na marksistów, komunistów, tak, prawda, no.
4: Chociaż z drugiej strony jedyną partią, która w XXI wieku obniżyła jakoś tam wyraźnie podatki, była Leszkowa, Millerowa SLD za Millera. No, i to znany fakt.
0: Żałuję, że puszczałem już wcześniej w audycjach Defekt Mózgu. Pisiory na wybory jako takiego powerplaya. No powerplayów się raczej nie powtarza, nie? Ale przypomnę wam wspaniałą piosenkę z pięknym morałem, przesłaniem. Pisiory na wybory właśnie. I głupotami opryskają nas. Pamiętam tylko słowa kawałek.
4: No wiecie, chłopaki, ja wprawdzie facebookowym szaleńcem nie jestem. No, zaglądam tam może raz w tygodniu, jeżeli nie rzadziej. Ale są takie grupy, cała Polska głosuje na PiS i tego typu rzeczy. I z tymi ludźmi naprawdę się nie da dyskutować już w ten sposób na komentarzach. Cokolwiek napiszesz niezgodnego z linią partii, to albo jesteś Rosjaninem, albo w ogóle jakiś tutaj prowokator, albo troll, nie? Zresztą nie tylko u nich, nie? To jest,
2: ale albo służby. Jeszcze...
4: To swoją drogą.
0: A ja się jakoś dzisiaj... dokończ.
4: No jakoś nikt nie dostrzega tego, że po prostu w tej chwili służby to są pisowskie, tak, jeżeli już. Wiesz, ja myślę, że one są tak naprawdę bezpartyjne, no ale to jest pytanie raczej do służb, jakie one są. Jeżeli w ogóle by udzielił ktoś odpowiedzi, nie? Bo to jest raczej...
2: No, służby, które mi płacą, są bezpartyjne. Siergiej, przepraszam, nie, to nie miało być tak. Przepraszam, nie, tego więcej nie powiem. Siergiej, nie rozłączaj się, proszę cię.
0: Pozdrów, Alosze, pozdrów, powiedz, że przyjdę po pieniążki.
2: Alosza już nie pracuje. Alosza śpi razem z rybami.
0: To kto mi ostatnio płacił?
2: Gustaw.
0: Cholera wie, pieniądz jest pieniądz, nieważne kto płaci. Czy słychać mnie teraz jakoś inaczej? Bo ja siebie słyszę na lewe ucho. Tylko
2: Jesteś w stereo.
0: To dobrze.
4: Mnie się wydaje, że krawiec jakoś nie odstawał, bo tam była jakaś ku tobie uwaga, że odstajesz. No nie wiem, może ja mam po prostu bardziej zajebiste kolumny, bo ludzie też nie.
2: Albo ci słoń na ucho nadepnął, to już prędzej.
0: Odstaje, co mi odstaje? Weźcie się, zastanówcie, co wy piszecie. No słuchajcie, może my wprowadzimy u siebie zasady, że nie ma ciszy wyborczej w radio nocnym, że to jest strefa wolna od ciszy wyborczej. Zrobimy naklejki, strefa wolna od ciszy wyborczej. Od nas napisze jakiś portal, miliony przyjdą, bogaci sponsorzy, pieniądze, bogactwo, na co my to wydamy?
2: Ale ja mam zajebisty pomysł, że zrobimy właśnie coś takiego, strefa wolna od ciszy wyborczej i będziemy kasować wszystkie wyborcze komentarze.
0: Lamborghini kupić. Se zapisuję tutaj. Trzeba się przygotować. Ja się już przygotowuję, już mam listę, co, jak się, jak radio stanie się sukcesem, to co po prostu sobie kupię. Okulary jerbany, spodnie Elvisy.
4: No wiesz, Krawiec, ty wprawdzie byś się jeszcze nie załapał, ale były takie przebąkiwania, że w wakacje jakoś dotarłem do informacji, to na poważnym, którymś z poważnych tych trzech portali głównych, że przykuje się jakaś akcja 45+, dla takich już starszych dziadków jak ja, czyli ja bym się załapał. Nie wiem, ile to miało być. Pewnie to była jakaś przymiarka pod dochód gwarantowany.
2: Nie, no, ale 500 zł opodatkowania za bycie starym nierobem.
4: No, wiecie... Jaki miły. To byśmy wrócili troszeczkę do PRL. Znaczy, właściwie to wróciliśmy już troszeczkę do PRL-u, ale kiedyś poza Bykowym to były nakazy pracy, nie? I po prostu te nakazy pracy się dostawało zaraz po skończeniu matury, oprócz tego wezwania do wojska, tak, które było... jakiś tam bilet tak zwany, to ludzie, którzy kończyli szkołę i nie kontynuowali nauki, nie dostali się na studia, dostawali nakaz pracy i czasami przydział był w ogóle poza miejscem zamieszkania i nie było, że ten tego, tak? Trzeba było po prostu albo mieć znajomość u pierwszego w swoim mieście i po prostu starać się o przeniesienie tak, żeby było lokalnie, albo trzeba było jechać i robić, nie? Nie było.
2: No, gospodarka centralnie sterowana, bardzo nam się to pięknie w Polsce sprawdziło, jeszcze pięknie się sprawdziło w Chinach, gdzie w latach 60. wszyscy doszli do wniosku, że zajebistym pomysłem jest zebrać wszystkie płody rolne w jednym miejscu i wydzielać każdemu porówno. W efekcie doszło do potężnych aktów kanibalizmu, doszło do śmierci kilku milionów osób, o czym za bardzo nie wiemy, bo dokumenty zostały odtajnione w 95 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli, i nie mamy pojęcia, co tak naprawdę tam się stało. Ja pamiętam historię mojego ojca, który został właśnie wcielony do służby wojskowej, dlatego że nie dostał się na studia. No i pamiętam, że mój ojciec robił sobie magisterkę już za mojego życia, a jak twoim względem jestem zdecydowanie młodym człowiekiem. To jest człowiek, który poszedł do woja na 2 lata, bo się wtedy szło na 2 lata do woja.
4: Tak, tak. Znaczy nie tylko na 2 lata. Znaczy ja się już bym nie załapał z moim rocznikiem, bo u mnie był ten okres przejściowy, kiedy 1,5 się chodziło. Natomiast 2 lata wstecz ode mnie, po mojej maturze, czy przed moją maturą, były 2 możliwości. Albo będziesz grzeczny i pójdziesz do SYF-u, to się nazywało, na 720 dni, tak? Albo jesteś niegrzeczny, jakiś taki młody reakcjonista, gdzieś tam nie pójdziesz na pochód pierwszomajowy czy coś, że tam cię odnotują, to można było pójść do podwodniaków. To była taka karna, bo tam się służyło 3 lata obowiązkowo. Jeśli komisja wojskowa WKU przyznała ci statut osoby nadającej się do łodzi podwodnej, to się szło na 3 lata, kochani, nawet.
0: Ja czytam komentarze z czata i mnie korci, żeby głupawo, obleśnie żartować. Ale się zastanawiam, bo słuchacze zaczynają tracić przez to. Ale nie mogę się powstrzymać. Ale chyba muszę jednak bardziej finezyjny humor. Czy ja się staję nieśmieszny? Takie pytanie, czy ja się staję nieśmieszny?
2: Wiesz co, trochę tak, bo twoją główną zaletą jest to, co potrafisz wydobyć paszczą. I wiesz, trzepanie miśka na YouTubie. W tym samym czasie mógłbyś rzucić naprawdę mnóstwo fantastycznych dowcipów. Tak, stajesz się nieśmieszny.
4: Wiesz co, Krawiec, ja mam jedno słowo. Ja mam jedno słowo, które jak czytam czata, kiedy nic nie ma, czy nic nie ma w radiu. Jest w radiu coś, co było, ale jest zaplanowane, a ciebie nie ma, nie? Na przykład. To jesteś oczekiwany. To jest taka najbardziej charakteryzująca ciebie fraza. Krawiec jest oczekiwany.
2: A to może służby?
0: W każdym razie robi się
4: nieśmiesznie. Ja mówię o tym,
0: ja muszę znaleźć jakieś lekarstwo na tą nieśmieszność pogłębiającą się.
2: Dupnij se lolka, man. If you know what I mean. Wiesz, tak sobie dupniesz lolka. Tak się zaciągniesz i ja myślę, że wtedy będziesz tak śmieszny, jak byłeś śmieszny. Albo wiesz co, Krawiec, może nawet nie. Tutaj nie musisz się silić. Chcesz być śmieszny? Opowiedz o swoim życiu.
0: No tu ładnie podsumował. Świetna historia, wujku.
4: Nie no, widziałem przecież, ale widziałem, Krawcze, że twoje dwie części, jeszcze drugiej nie odsłuchałem do końca, na temat problemów toaletowych, mają całkiem dużą ilość odsłuchań i to jest, bo to jest prawdziwe życie, tak? Prawdziwe życie i te nasze problemy, ja też to tam wpuściłem, nie wiem, czy zauważyliście, całkiem spory fragment swojego września, wrzesień Guetama, prawdziwych problemów i mówiąc szczerze, też liczę na to, że będzie dużo osób, które skorzysta z tych moich tam porad, chociaż nie wszystkie rzeczy mi wyszły tak, jak tam myślałem. Zderzyłem się z prawdziwą, że tak powiem, rzeczywistością polską. No i niestety no, muszę się jej poddać, bo nie jest tak różowo, jak myślałem. Ale przy okazji wymyśliłem sprytną rzecz, jak mogę wykorzystać błędy tego systemu, o czym kiedyś pogadam, ale nie teraz, bo będę wam przynudzał trochę.
0: A audycja chyba jednak się podoba, bo tym razem dostaliśmy nie 4, jak zawsze, kciuki w dół, tylko 3.
2: A to mogę jednego rzucić z kąta nocnego radia, ale nie mogę.
0: Nie możesz?
2: No nie mogę. A nie, mogę kliknąć.
0: Bo właśnie zablokowałem, wyłączyłem komentarze do wszystkich naszych filmów. To zabawne, nie? Że włączasz jakiś film i już wiesz, że on będzie miał wyłączone komentarze.
2: No to jest... No nie wiem, co tutaj ludziom po głowie chodzi. No oczywiście, no komentarze na YouTubie to jest zupełnie inna para kaloszy niż cokolwiek innego. Komentarze gdziekolwiek to jest gorsze niż komentarze na Onecie. To jest samobiczowanie się, czy czytanie czegoś takiego. No, na co zrobić? No, na co zrobisz? Nic nie zrobisz. No ale dałem łapkę w górę z kąta nocnego radia i jeszcze z dwóch innych kąt zaraz mogę dać. O, będę taki grzeczny.
4: Ja teraz mam dla was co do komentarzy pod YouTubem przestrogę, bo ja się wdałem w komentowanie i w taką, że tak powiem, w podkomentarze pod jednym z komentarzy kontrowersyjnych. No i powiem wam, że dzisiaj cały dzień to zmarnowałem na dyskusję z jedną laską. A rzecz tyczyła się tego, że w Korei Południowej podobno na różowo są zaznaczone specjalne miejsca parkingowe dla kobiet. No i tam wybuchła wielka afera w komentarzach, że to jest dyskryminacja. To mówię, jak to jest dyskryminacja? To przecież jest przywilej, a nie dyskryminacja. Równie dobrze można by było powiedzieć, że dyskryminacja dla osób, dla inwalidów są takie specjalne te, no, że niby one się czują gorzej przez to, że mają specjalnie dla siebie miejsca parkingowe. No ja tego nie rozumiem. Czy według was to jest dyskryminacja?
2: No nie, no jeżeli wiesz, też... Nie lubię promować jakiejś części społeczeństwa tylko dlatego, że nie wiem, że ma pewną jakąś cechę, no ale czepiać się tutaj wszędzie, doszukiwać się jakiejkolwiek dyskryminacji, no to też jest śmieszne, tak? W Polsce przecież masz miejsca parkingowe, tuż obok miejsc dla inwalidów, miejsca parkingowe dla rodzin z dziećmi, gdzie tam nie musisz mieć żadnego tam, nie wiem, glejtu włożonego przed szybę, tylko sobie możesz zaparkować. Chodzi po prostu o to, żebyś nie musiał daleko chodzić, bo one są w centrach handlowych bardzo często blisko do wejść do tego centrum handlowego. No i to jest spoko, to jest fajne. No i jeżeli jakaś kobieta czuje się pewnie za kierownicą, to sobie zatrzyma swój samochód w jakimś luźnym, spokojnym miejscu. A jeżeli któraś się obawia, bo nie wiem, nie znam statystyk, być może mają z tym problemy, być może nie mają z tym problemów, ale jeżeli wiesz, jeżeli czuję, że potrzebuje odrobinkę więcej miejsca, żeby zaparkować tym samochodem, no to zróbmy jej ten przywilej, no pokażmy, jakimi jesteśmy zajebistymi mężczyznami, że my się zmieścimy tutaj w jakimś małym piczym włosie, a one niech sobie mają tam metr z lewej, metr z prawej. Nie widzę w tym nic złego.
4: No właśnie, bo teraz sobie też przypomniałem, że takie miejsca parkingowe są obok mojego sąsiedniego marketu, gdzie miejsca dla kobiet w ciąży są oznaczone taką kobietą w ciąży. Też taki rysuneczek jest i sam rysunek jest po prostu komiczny. Taka babka z takim gigantycznym brzuchem w 9 miesiącu albo już w momencie porodu. Po prostu i ktoś by mógł powiedzieć, że to jest dyskryminacja, ten rysunek. Tak? A cały bigos zaczął się od tego, że ja napisałem, że to nie jest dyskryminacja, tylko to jest dyskryminacja mężczyzn, a nie kobiet. No bo jeżeli dajemy przywilej kobiecie, no to w tym momencie mężczyzna może być dyskryminowany, bo on wciąż raz, że być nie może, przynajmniej na razie, a dwa, nie ma tego miejsca dla siebie, tak? No więc jest to dyskryminacja mężczyzn jak najbardziej i przypomniałem tylko, że to już było i było u nas za PRL-u. Ja nawet pamiętam coś takiego, jak stałem z babcią na SDM-ie za mięsem w bardzo długiej kolejce, gdzie się stało 2 godziny, to po prawej stronie była kolejka normalna, to znaczy taka, gdzie wszyscy obywatele sobie stawali. Natomiast po lewej stronie była specjalna kolejka do tej samej ekspedientki na mięsnym, gdzie były kobiety z dziećmi, kobiety z wózkami i kobiety w ciąży. I jaki był efekt? Jak wchodziła kobieta w ciąży, to autentycznie było słychać taki syk takiego niezadowolenia, aż siekierą można było atmosferę ciąć. Po prostu się najeżali wszyscy na tą kobietę natychmiast, że kolejna ciążówka podchodzi do kolejki drugiej, uprzywilejowana. Nie? No taki jest niestety efekt tego, że robi się komuś przywileje.
2: No dobra, no ale jeżeli to jest kobieta w ciąży, która jednak nosi sobie swojego bąbelka pod wątrobą, tak, i dla której zrobienie tych 10 czy 100 kroków jest dużym problemem, obciążeniem fizycznym, my tego nie doświadczamy, no i tutaj, żeby ustąpić miejsca w kolejce kobiecie w ciąży, nie widzę żadnego problemu, ale żeby ustąpić miejsca kobiecie z dzieckiem, no to stary nie, mogła sobie to dziecko zostawić w domu z mężem, z matką, babką czy z kimkolwiek innym i tutaj jej się jakiekolwiek przywileje nie należą, no bo ona sama zdecydowała, że idzie na zakupy z bąbelkiem. I to tak, wiesz, i to jest zupełnie inna sprawa. Kobiety w ciąży jak najbardziej, bo one są po prostu fizycznie obciążone, tak? I one...
4: Była wiesz co? Mhm. Była taka moda właśnie za komuny, że się pożyczało dzieci małe, tak żeby z dzieckiem na rękach być, nie? Że właśnie pożyczało się do kolejek. Ja to pamiętam do dziś dnia. Natomiast co do kobiet w ciąży, to była bardzo prosta sprawa w tych mięsnych sklepach. Tam zawsze było po kilka miejsc na sprzedaż i kilka ekspedientek. Często było kilka ekspedientek, a nic nie było na hakach, nic nie wisiało. Też były takie momenty, ale jak już coś przyszło do tego sklepu, to wystarczyło otworzyć drugą kasę dla kobiet w ciąży specjalnie. I tyle.
2: No dobra, no ale w dalszym ciągu kobiety w ciąży mają pierwszeństwo u lekarza, mają pierwszeństwo w aptekach, mają pierwszeństwo w kasach, bo wiesz, bo to nie jest twoja decyzja. Ty tego bąbelka w swoim brzuchu musisz zabrać ze sobą, bo nie masz wyboru. A to, że weźmiesz swojego gówniaka, który rozpieprzy pół sklepu, będzie wrzeszczał, darł japę, no to już jest twoja decyzja, tak? Wybierasz ty jako ojciec, czy jako matka, żeby tego gówniarza ze sobą wziąć. I no i to jest, no nie widzę powodu, żeby tutaj w jakikolwiek sposób ich zgratyfikować.
4: No i tutaj właśnie przestrzegam wszystkich słuchaczy, którzy mają małe dzieci przed braniem dzieciaków do Biedronki, bo teraz te tak zwane misie pierdziuszki, jak to kiedyś Krawiec powiedział, czyli świeżaki, są wystawione na pokuszenie losu, no i te dzieciaki zaczynają je łapać rękami, bo one są w ich zasięgu, nie? I zaczynają za nie ciągnąć, także nie bierzcie absolutnie do Biedronki w tej chwili dzieci ze sobą.
0: Co takiego magicznego jest w tych chińskich maskotkach, że tak dzieci chcą? No fajnie nawet zaprojektowane takie okrąglaki, głowonogi, nie? To ma głowa, nogi i ręce to jest jedno. Tutaj. Czy jakoś tak?
4: No bo są, po prostu bo są, o to chodzi. No, ale to jest tak jak ten Neo, który mówi, bo chcę, nie? Jak się bije ze Smithem.
0: No właśnie. Widziałem też jakiś szał. Ludzie się o to szarpią, wykłócają. Przyszedł, miał dostać 2 świeżaki, wam dostał jednego i się rozpłakał. Dorosły człowiek zaraz się rozpłacze.
4: Słuchajcie, czatownicy są u mnie przecież. Czy pan bierze znaczek na świeżaka? Ja zawsze już od razu mówię rękę do góry, zanim dojdę do kasy, jak ktoś jest tylko przede mną. Nie biorę znaczka i od razu jest paru chętnych, się zgłasza. Jak w szkole na ręce podnoszą. Ja.
0: Taki podbiega 50-letni pan. Ja.
2: No i tutaj zauważasz bardzo konkretny problem, bo to nie jest to, że dzieciaki mają nawalone w głowie, tylko ich rodzice im nawalili w głowach.
4: No coś w tym jest.
2: I to jest ten problem, także Etam może zechcesz zrobić taki trochę praktyczny trolling i następnym razem, kiedy będziesz w Biedronce i dostaniesz te nalepki, weź je i wychodząc przyklej je na szybę. I zaraz zauważysz, jak się cały tłum zacznie zbierać i próbować zdrapać tę nalepkę.
0: Ja słyszałem, nie wiem czy to prawda była, pamiętam, Etam opowiadał taką historię, że jak Karolina była mała, to on jej kupił takiego świeżaka i kazał go bić i ona dlatego się MMA interesuje dzisiaj, nie wiem czy to prawdziwa historia jest.
4: Nie, no ja kiedyś zbierałem na takiego pluszowego coś, nie wiem czy to było, już nie pamiętam, w Żabce, bo Żabka kiedyś to jako pierwsza chyba nawet wprowadziła i miałem specjalną książeczkę, gdzie te wleski
2: takie, no, były.
4: Ale koszt tego to było po prostu coś nieprawdopodobnego. W końcu zebraliśmy tą całą książeczkę, dostaliśmy pieska, od razu mój piesek zaczął się bawić tym pieskiem, gwałcąc go oczywiście na podłodze, bo to pasowało jakoś mu wzrostem i posturą. Natomiast gdzie on jest, to ja nawet nie wiem, zniknął gdzieś. Ale koszt tego jest gigantyczny, to tam trzeba było z 1500 wydać, żeby
2: dokładnie
4: to
2: zebrać. Ja to wiesz, ja to pamiętam, bo tam wtedy była taka akcja, że albo sobie na te pieski, kotki zbierałeś, albo mogłeś sobie kupić noże za te punkty. No ja sobie wyzbierałem, bo miałem Żabkę blisko i mogłem sobie na to pozwolić i faktycznie sobie wreszcie dozbierałem do tego noża i tak sobie popatrzyłem, nie, tak okej, okay, tutaj jakaś nazwa tego noża, no nóż całkiem fajny, fajnie leży w dłoni, patrzę na Allegro 40 zł. A wydałem na to dobre 1500. I to wiesz, i to jest zrobienie produktu, zrobienie z ludzi produktu, tak? To jest straszne, że w ogóle społeczeństwo w to idzie.
0: Cześć. A jakby tak zacząć sprzedawać u nas takie nocniki, taka sama też główka danego nadającego.
2: Tylko że z kibla wystaje.
0: To moja, tak? A dziękuję bardzo.
2: Ty to powiedziałeś, nie ja.
0: Albo, no, chciał też zażartować, potrzeba trochę mu nie wyszło, jak słyszeliście.
4: Naklejki za wlepki Nocnego Radia za donaty. I takie wlepki by się dostawało i rozklejało się po windach na przykład.
0: Ja dałem, panie, 10 zł w tym miesiącu, proszę mi podbić 2 naklejki na nocniki. Mam już etapa i leniucha, jeszcze teraz mi potrzebny.
4: Wiecie co? Ale przecież takiego pluszowego krawca, pluszowego potrzeby, czy pluszowego etama, ale takiego dużego, wiecie, jak są takie ogromne te misiaki po 60-70 zł, takie...
2: Tylko wiele, zaznaczę, etam już jest pluszowy, ja też.
4: My mamy kremowe nadzienie, krótko mówiąc. No.
0: To tylko twój etam razie... będzie taki właśnie wielki, pozostałe będą takie... normalne.
4: Mój miałby jeszcze oryginalne okulary na nosie. Takie prawdziwe, z metalu i ze szkiełkami. Żeby było coś takiego wyróżniającego, że tak powiem.
2: A jak go ścisnąć w brzuszek, to powie walić LGBT.
4: U mnie z tyłeczka wystawałby sznurek i by się pociągało i ja bym gadał hasła szowinistyczne.
0: Z dupy sznurek.
2: Ale to by było dobre. Szowinistyczny Szczepan.
4: Bo ja bym się bał coś takiego dać, bo może słuchaczki potem by sobie robiły w tym sznurku dziureczkę i wykorzystywały mnie. A nie, słuchaczka, nie może, to musieli być słuchacze. Pomyliły mi się płcie.
0: Fajnie, i pociągasz sobie...
2: Słyszałeś tak... o czymś takim jak strapon?
4: Nie. Pierwsze słyszę.
2: Jaki niewinny. To jest takie...
4: Nie wiem, no ja się nie...
2: To jest takie coś, co sobie zakładasz tak jak majtki, tylko że masz na tym podczepiony penis. I to się nazywa strapon, tak.
4: Widziałem, to nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Tak, to coś takiego kiedyś widziałem na jakimś filmie. Ale nie, ja się takimi rzeczami nie interesuję, także...
2: No wiadomo, niewinny. Kolega pytał.
4: No ja jestem niewinny, także... Najbardziej
0: kolega pytał?
2: No, kolega pytał. No przecież, że nie ja.
0: Ale co, na czacie? Ciebie kolega pytał, czy wiesz co?
2: Nie, tutaj na privie dostałem pytanie właśnie, żeby zapytać się tam na live, co to jest, czy wiesz co to jest strapon.
0: Takie pytanie, właśnie... tak? Do redakcji przyszło takie pytanie od słuchacza, tak? Do nadającego, do redaktora tak. Etama.
2: No dokładnie, tak, także tutaj przemiciłem je i wcale nie wiedziałem nawet, co to jest strapon. Dobra, wiedziałem, no nie oszukujmy się, ludzie, mamy XXI wiek, nie mamy się czegoś wstydzić.
0: Ja nie wszyscy wiem, oglądają ja porno, nie wiedziałem i nadal masturbują. Nie wiem.
2: I nawet jeżeli ty się nie masturbujesz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, to spokojnie, nie powiemy nikomu.
0: ja o niczym nie wiedziałem, nic nie wiem i nic nie chcę wiedzieć.
4: Ciekawe, czy nasi słuchacze, gdzie są głównie mężczyźni, wiedzą, co to są upławy.
0: No, to może na temat nie róbmy
2: tutaj prime time'u jakiegoś zwykłego radia, gdzie mamy, wiesz, słuchasz sobie fajnej muzyczki i pomiędzy wiadomościami a pogodą masz leki na grzybice pochwy, więc zostawmy to. Naprawdę, nie róbmy chlewu.
4: Okej, chciałem się tylko zrewanżować słuchaczowi trudnym zwrotem. Pojęciem właściwie, pojęciem czysto medycznym. No to
0: zabłysnąłeś, dziękujemy bardzo.
2: Tak.
0: Trzymaj się.
2: I to jest pierwszy przypadek, że słuchacz wyleciał z radia za upławy.
0: Dokładnie, on już tu nie ma, on już ma tu... W żadnym radio pracy nie dostanie, jak ja z nim skończę. Tak to załatwię, w żadnym radio.
4: Wiecie, że ja teraz jak coś z kimś rozmawiam, jak się mnie pyta, gdzie pracujesz, ja mówię w radiu.
0: A ty nadal tu jesteś,
4: mówię, co?
0: Proszę.
2: A to czekaj, ja go zaraz wyrzucę.
0: Myślałem, że cię rozłączyłem, tak szczerze mówiąc, ale no to miło, cześć znowu tutaj. No i co, dziękujemy za telefon. Dajemy szansę innym. Trzymaj się, etamie. O, i poszedł.
2: Nie, ja go wyrzuciłem.
0: Nie chciał po dobroci.
2: Sprzątam twoje błędy. Nie, sorry tam, ale wydało mi się to w tym momencie słuszne. Nie, żebym miał coś do ciebie.
0: Ale ta uwaga była zbędna w sumie na końcu. Twoja.
2: Nie, no, dobra, okej. Okay. Nic się nie stało. Wszystko jest fajnie. Piękne gwiazdy na niebie.
0: Piękna muzyczka też taka pasująca na nocną atmosferę. Jakieś balangi na plaży.
2: A czy Krawiec, powiedz mi tak szczerze, tak z ręką na sercu, czy ty, kiedy prowadzisz audycję w radiu, to się uśmiechasz?
0: Tak. A co?
2: A gdybym ci zainstalował takie urządzenie, które by patrzyło na ciebie i weryfikowało cię, czy się uśmiechasz, jakbyś się z tym czuł?
0: To jednak rację miałem z tą muchą, botem, dronem, z kamerką, co podrzuciłeś?
2: Nie, tutaj bardziej piję do PKO Banku Polskiego, który wprowadził urządzenia dla swoich konsultantów, które mają jedno zadanie, weryfikować, czy ludzie się uśmiechają, czy ich pracownicy się uśmiechają. I wyobraź sobie, że tak sobie przychodzisz do swojego kołchozu, taki, wiesz, cały wkurzony, bo tam babcia ci umarła, dziadek ci, nie wiem, dziadek poronił, ojciec popełnił samobójstwo, a matka popadła w alkoholizm, a ty musisz się uśmiechać, bo od tego zależy, no właśnie nie wiemy, co od tego zależy, bo PKO Bank Polski zrobił z tego jakąś wielką kampanię multimedialną, która ma zalegalizować to, co próbują w zasadzie, co wdrażają cały czas. Wyobraź sobie, że jesteś takim frontdeskowym pracownikiem, który jest wystawiony swoją twarzą do klienta i masz koło swojego komputerka, koło swojego terminala maszynę, która liczy ile sekund podczas całej swojej 8-godzinnej zmiany, ile czasu ty się tak naprawdę uśmiechasz.
0: Ja widzę, że ten plan jest niedopracowany. Ja bym zrobił, też uważam, że uśmiechnięty pracownik to bardziej wydajny pracownik. Ja bym też tak zrobił. Zrobiłbym też takie, bym dawał stymulanty, żeby się nerwy, nawet jak ktoś się nie chce śmiać, żeby mu się tak nerwy skrzywiały, jak u Jokera. Ma się śmiać, to jest jego obowiązek. Ja płacę, ja wymagam się śmiać. Jak ma się nie śmieć, nie śmiać. No i ja bym porządek zrobił, ciężka praca i mają się śmiać. A jak ktoś ma jakąś tragedię, no to się mu właśnie jakąś taką ta chemię albo maskę uśmiechniętą, nie wiem.
2: Właśnie się zastanawiam, bo sam zazwyczaj, jeżeli, nie wiem, jestem gdzieś, to nie oczekuję od osoby, która tutaj od strony firmy, z którą współpracuję, żeby ona cały czas się do mnie uśmiechała, bo ja jestem taki neutralny, taki, no, zróbmy swoje, nie, tak, zróbmy to, co mamy do zrobienia. I wyobraź sobie, że przychodzisz i chcesz sobie wziąć, nie wiem, 5 milionów złotych kredytu na firmę. I człowiek, z którym rozmawiasz, tak się uśmiecha i mówi: a, dzień dobry, panie Krawcze, widzę, że chce pan tutaj dostać kredyt 5 milionów i ten uśmiech jest tak zajebiście sztuczny, że to nawet będzie mieszkanie czy dom tam za 500-300 tysięcy. Więc tak, to tutaj są takie opcje i chciałbym panu zaproponować taką fajną opcję kredytową, która mogłaby się panu przydać. Przepraszam, czy to, co pan ma teraz na ryju, to jest jakiś udar albo pan botoks przechodził przed chwilą? Nie, ja jestem taki po prostu, ponieważ mi moja firma każe. Więc proszę pana, czy chciałby pan skorzystać z naszej... I wypierdalasz w tym momencie z tego banku.
0: Nie, no nie lubię czegoś takiego. Nie lubię takiej... Nie lubię, jeśli jakiś sprzedawca czy obsługująca mnie osoba jest miła, bo to jest tylko dlatego, że to jest w jej obowiązku. No to jest jakoś nie do pomyślenia, no bo... I często też się kiepsko czuję, bo widzę, że ktoś jest zmęczony, coś tak się sili na uśmiech, bo ma to w obowiązkach swoich. No więc ja nawet tęsknię za taką szorstką obsługą czasami, taką na przykład, co by było, gdyby banki były trochę w stylu PRL na przykład. I tam by zaraz na wejściu nas, byśmy się wywalali o panią sprzątaczkę, bo akurat wiadro tam myła podłogę. Gdzie mi tu łazi? Rozlał! Jeszcze tutaj, panie kierowniku!
2: Ale to by było nawet fajne, że wiesz, że no, może nie w tym przypadku, który poruszyłeś, ale sobie wyobraź, że jesteś jakimś profesjonalnym biznesmenem, który no, wbija się do banku, żeby no tak wiesz, przychodzisz, mówisz: no, dzień dobry, ja potrzebuję kredytu na 10 milionów złotych. No dobrze, dobrze, panie krawiec, a kogo pan chce oszukać? No, biednych i uciśnionych. Aha, doskonale, czyli mam dla pana taką ofertę. Jak się pan czuje z tym, żeby zaatakować, żeby wycisnąć wszystkie pieniądze z matek samotnie wychowujących dzieci? Doskonale. No dobrze, no to tutaj możemy obniżyć ratę kredytu o 1% i koszty uzyskania kredytu o 5%. Czy chciałby pan przystąpić do Illuminati?
3: Oczywiście.
2: I tak, sobie wyobraź, że teraz... Tak, i sobie wyobraź, że teraz tak koleś się w tym momencie zjarzył, że ma przy swoim komputerku takie urządzenie, które mu śledzi uśmiech i mówi: a to doskonale. I w tym momencie, wiesz, tak patrzysz, czy masz obie nerki, czy masz jedną wątrobę, czy masz oba płuca i jedno serce i wypierdalasz z tego PKO BP. Więc no, tym bardziej, tym gorzej, że oni to próbują bronić z jakąś firmą od sztucznej inteligencji nie tak dawno temu. No, jakiś rok temu była podobna afera dotycząca Żabki, tylko że z zupełnie innej strony, mianowicie Żabka zainstalowała w niektórych ze swoich sklepów takie terminale, kamery na podstawie technologii Microsoftu. Jeżeli słucha nas pewien słuchacz, który zna się na Microsoftie, to prosiłbym o telefon, bo wiem, że miał bardziej ten system rozpracowany, gdzie w momencie, kiedy sobie wchodzisz do Żabki i tam sobie coś wybierasz, kupujesz, to już te kamery cię w pewien sposób katalogują, że jesteś mężczyzną, że masz tam 35 lat, ale masz trochę za dużo siwych włosów, więc może ci zaproponuję dodatkowe fajeczki albo wódkę, kiedy będziesz przy samej kasie. No i Żabka z tego zrezygnowała, a tymczasem PKO BP popełnia dokładnie ten sam błąd, z którego Żabka zaczęła się wycofywać.
0: Może monopoliści na pewnym etapie rozwoju tracą jakieś odczucie sensowności niektórych działań i po prostu robią, bo robią. Jakoś tak się w różnej skali to różnie dzieje, nie? A no, przypominam, że możecie, już nie możecie dzwonić, bo już się kończy audycja właśnie. O.
2: No tak, no ale... A może zainstalujmy coś takiego, że słuchacze, którzy dzwonią, muszą włączyć kamerkę i pokazać, że się uśmiechają.
0: Będziemy oceniali za bycie nieuśmiechniętym, smutnym, marudą. To będą punkty karne.
2: Ty, ale właśnie sobie tutaj czytam. Daj mi minutkę, bo muszę doczytać jeden artykuł.
0: Dobra. No, także wprowadzamy takie emotikony tutaj wirtualne, no z was odczytywane. Będziemy odczytywali emotikony z waszych twarzy. Skanowanie. Jest taka technologia, słuchajcie, my tyle pieniędzy na to potrzebujemy, ale ja nie chcę was prosić już. Ja już wystarczająco nadużyłem waszej dobroci. Nie, nie, nie zrobię tego. Nie, poproszę, nie mogę, nie mogę. Nie, nie.
3: No, a gdyby, nie? Gdyby wasz uśmiech miał spowodować uśmiech Bąbelka, ponieważ tutaj doczytałem, że za tym stoi Quantum CX z Gdyni, nie powiem skąd ich znam, i ludzie, którzy biorą w tym udział, i to jest podobno stół doradców klienta w 16 placówkach PKOBP, za każdy wykryty uśmiech wpłacają 1 grosz na szczytny cel.
0: Gdybym ja za każdy

0: nadzieją, no.
1: Ale tak szczerze, gdyby nam płacili jeden grosz za uśmiech, co to jest uśmiech? Bo jeżeli sobie prowadzę takiego nocnego Marka, czy jeżeli dzwonię do nocnego radia, czy nie wiem, no ja się dużo uśmiecham, wbrew pozorom, mimo że, mimo bardzo wielu rzeczy, to dużo się uśmiecham, no i sobie wyobraź, że jesteś takim szczęśliwym człowiekiem i uśmiechasz się cały czas, bo tak po prostu masz. Po czym przychodzisz do domu i wielki brat w twoim telewizorze mówi: no Krawcze, dzisiaj się uśmiechałeś. 16 godzin, ale to były tylko 4 uśmiechy. Wobec czego dostajesz gratyfikację w wysokości 4 groszy brutto, minus podatek 3 grosze.
0: No i znowu by mój rywal Tomek zarobił, bo on zawsze był uśmiechnięty. Bez względu na okazję. Ja bym słabo tu wypadł faktycznie. Ale są tacy, którzy się uśmiechają właśnie cały czas. Mają taki wyraz twarzy uśmiechnięty. Jak coś mówią, to im się włącza śmiech. Z Eterem tak trochę jest. Pozdrawiamy Etera. Co prawda jakoś tam wyszło, że chyba mnie nie trawi jakoś kompletnie.
1: Ciebie? Ciebie?
0: No to on właśnie tak jak mówi, zawsze jakby się śmiał po prostu. Tak jakoś też chyba trochę.
1: Ja nie wiem, no ale są tacy, wiesz, to jest bardzo pozytywne, żeby się po prostu uśmiechnąć. A sobie wyobraź, że nie wiem, wchodzisz do jakiegoś sklepu czy do jakiegoś centrum handlowego i się uśmiechniesz do dziewczyny, która siedzi na kasie i: proszę pana, to jest molestowanie seksualne, proszę mnie natychmiast tutaj się przestać uśmiechać. No.
0: No, jeśli mowa o sklepach, klientach, sprzedawcach, to klienci jak fantastycznie się potrafią zachowywać. Na przykład potrafią wziąć sobie jakąś wędlinkę, jakiś tam poczuć coś, ale potem tak sobie idzie i myśli: kurde, właściwie to ja nie mam ochoty, ale mu już się nie chce iść i odnosić z powrotem. To wpierdala ten boczek w jakieś zakamary, dziury i on potem gnije. No, co kraj, to obyczaj. No, różne takie dziwne zachowania, na przykład jakiś taki terror, który się przychodzi klient, za 15 minut zamykają sklep, już panie się cieszą, że do domu i na to przychodzi pan Henio, wdechę ważny. Witam, szanowne panie. No, zawsze taki musi być szarmancki. Witam piękną, najładniejszą na świecie kasjereczkę, panią dyrektorkę. Który to ketchup mi pani doradzi, pani Halinko?
1: Ja panu, panie Krawcze, doradzę sobie ketchup z zapałki.
0: Pani Halinka, jaka wesoła, lubię pani Halinka, ja nie wierzę, ja
1: nie,
0: lubię.
1: Nie no, panie Krawcze, ja tu muszę do męża, do dzieci wracać, proszę mnie tutaj zostawić, nie obłapiać.
0: Pani Halineczka,
1: Panie Krawcze, niech pan sobie weźmie tymi swoimi brudnymi łapami te swoje bułki, niech pani sobie weźmie.
0: Ja tu klient, kurde, jestem, mnie tu wolno. Kurde.
1: Ale pani Halineczko, wróć kurde, panie Krawcze, proszę mnie tutaj natychmiast powiedzieć, co pan chce z tych parówek i ja panu to dam i niech sobie ten pan tym parówką wypełni swój otwór, niech pan sobie wypełni, bo ja muszę do domu wracać, do dzieci, do matki mojej chorej, która ona mnie teraz potrzebuje i proszę, ona mnie potrzebuje i proszę mi teraz natychmiast z tego sklepu do kasy zapłacić i wyjść.
0: Ech, pani Halineczka, no nie, no dzisiaj to wyjątkowo ja pani zademonstruję paróweczkę.
1: Ale panie Krawiec, proszę tutaj natychmiast mi zapiąć rozporek, znaczy się niech pan sobie sam na nie mi zapnie, bo ja się czuję tutaj molestowana parówą.
0: No właśnie ciekawe, czy ochrona jest, właśnie w Biedronce jest ochroniarz, to by już przyszedł.
1: I przyszedł ochroniarz.
0: I powiedział: co babo się dajesz molestować tą sklepie Mynocha? Ladacznico.
1: Dawno, dawno temu, prawie 15, 16, 7... Jezus Maria, jaki stary jestem. Byłem ochroniarzem w Auchan. No, to nie są ochroniarze, to są ludzie, kurde, albo studenci, albo emeryci.
0: Ciąg Bolunga pisze w Biedronce jest do 20 tylko, czyli już macie informację, jak chcecie skubnąć batona, wiecie jak się przygotować, jak na bug, musicie wszystko wiedzieć. W Biedronce ochroniarz wychodzi o 20. Snake tutaj.

0: No ale wiesz, no też jest monitoring miejski w większości cywilizowanych miast, więc no, kradzieże, drobne kradzieże się jednak uspokoiły.
1: No są tacy ekstremalni prankowcy, którzy właśnie zamykali się w sklepach na noc, chowali się przed zamknięciem w jakąś rurę, czy gdzieś tam w kiblu, czy jeden to chyba w ogóle tak kombinował, rozkręcił ten, jak to się nazywa, no taki sufit drugi, no tam nieważne.
0: No to taka podwieszka z no, tych płyt styropianowych, tak? No,
1: tak, no. Coś tam odkręcą. No jakieś akcje. Fajnie potem sobie biegasz po takim hipermarkecie, ochroniasz to tam jeden, gdzieś tam daleko, coś słyszy, idzie, ty uciekasz. No emocje, no. Wy byście tak się nie bali? Ty byś tak się nie bał?
0: Wiesz co, dawno, dawno temu podczas pewnego przystanku Woodstock udałem się do Kostrzyna, żeby się wykąpać i wlazłem przez drzwi pracownicze, takie wiesz, takie tylko dla personelu, szukałem jakiejś łazienki, wziąłem sobie tam cywilizowany prysznic, ciepła woda i tak dalej. Tam moja późniejsza była żona również tam się ze mną udała i tak wychodzimy i jakiegoś tam pracownika spotkaliśmy po drodze i on tak popatrzył na nas i powiedział, po prostu wypierdalajcie.
1: No, i to jest dobre zakończenie właśnie audycji dzisiejszej, takie właśnie
0: motto. Ale to chcesz słuchaczom powiedzieć, tak?
1: Takie motto właśnie, dobre to, co potrzeba powiedział na końcu, na koniec audycji, to świetnie właśnie się zgrało, także widzicie, no tutaj profesjonalnie podchodzimy do sprawy.
0: No, także...
1: Coś jeszcze, jakieś masz komunikaty na przykład okołoradiowe, coś takiego?
0: Wiesz co, chyba nie. Oprócz tego, że mamy dodatkowe miejsce na dysku, dzięki czemu nie ma absolutnie żadnej litości, żeby krawiec nie wrzucił zaległych audycji w MP3 dla naszych słuchaczy, którzy wolą słuchać radia na audio, więc zrób to teraz. Jeżeli możesz to zrobić jutro, zrób to. Jeżeli możesz to zrobić pojutrze, zrób to dziś. Będziesz miał 2 dni wolnego.
1: A ja jeszcze muszę czekać, bo ja nie wiem, czy się Grzesiek nie rozmyśli i tam... To jest
0: wszystko pozałatwiane. To miejsce czeka na ciebie. To miejsce czeka na ciebie. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Wrzuć te audycje. Oni na to czekają. Nie, naprawdę, mamy bardzo dużo ludzi, którzy nie mogą zwyczajnie słuchać YouTube'a, ponieważ żeby sobie wrzucić YouTube'a w tło, no to trzeba mieć zupełnie inny pakiet danych i nie chcą sobie, wiesz, też marnować. Chcą sobie ściągnąć na przykład tę MP3 na swój telefon i sobie wrzucić w to, jeżeli będą przemierzali pół Europy w swojej półciężarówce.
1: No tak.
0: Albo
1: no,
0: i w całociężarówce.
1: Radio jest ważne. No, w tej chwili, mimo że dzisiaj ogłaszałem, że tylko na YouTube, no to prawie 30 osób nas tutaj słucha na streamie radiowym. Też bije się w pierś. No i przepraszam wszystkich słuchaczy offline, właśnie tych, którzy są w drodze, tych, którzy nas lubią słuchać w jakichś dziwnych miejscach na przykład, czy coś.
0: Słuchajcie, mam zajebisty pomysł. Zrzućcie się krawcowi na samochód, żeby odczuł, jak trudno jest odsłuchiwać w drodze audycje z YouTube'a.
1: Dobry plan, właśnie, to by mogło zadziałać.
0: Tylko czekaj, masz prawo jazdy?
1: Nie, właśnie.
0: For fuck's sake.
1: Dobra,
0: okej, to zrzućmy się dla mnie na samochód w takim razie, ja mu opowiem, jak to było.
1: Nie, zrzućmy się jeszcze na fałszywe prawo jazdy dla mnie, dodatkowo. Żartowałem oczywiście, jakby tu słuchał jakiś obrońca prawa. Legalista, taki wiecie, taki mały z grzywką a la Hitler, wąsik i okulary. I to było nawoływanie do nienawiści! I już tam biegnie z długopisem pisać pismo i zanieść na komendę z rana samego, jak wstanie o 6 rano. Się za dużo tarabanił do komendy.
0: W poprzednim zdaniu było za dużo sylab PiS. Pisać pismo
1: love,
0: i do przodu.
1: Peace and love, tak. Peace and love, człowieku, peace and love.
0: I don't know, man, I don't know, I don't but know. Still. No właśnie, tak to mniej więcej wygląda. No, dzięki wielkie za obecność, dzięki wielkie za wszystkich dzwoniących, którzy się tutaj dorzucili do dzisiejszego tematu. Dzięki wielkie wszelkim wspierającym i dzięki wielkie również tym, którzy regularnie wspierają nas na Patronite, których nie ma was zbyt wiele, więc jeżeli chcecie mieć łatwo i przyjemnie, konsekwentną kwotkę, jaką sobie wybierzecie, zapraszam na Patronite.
1: A ja tutaj właśnie już zabieram nachosy, zabieram misia i chcę jeszcze zabrać serwetkę, bo może ktoś podprowadzi, jak nie.
0: No ale Matkę Boską Częstochowską zabrałeś, a ona, jak tutaj tak dziobałeś, jak tam dzwonił, to ta Matka Boska Częstochowska się tak bardzo wybijała przed nim poczem.
1: Bo to jest magia, to był cud właśnie, to był cud.
0: To był cud.
1: Wielka tajemnica nocnikowa to była.
0: Wielka tajemnica wiary. Ruble, euro i dolary.
1: To była pierwsza nocnikowa tak zwana. I to było cud, kiedy właśnie się nie zgadzały tutaj głębokości.
0: Ale to są te, to jest czwarta tajemnica różańca, tam wróć, część różańca, bolesna, radosna, bolesna i chwalebna i nocnikowa?
1: Bolesna, nocnikowa.
0: A nie, radosna, bolesna i chwalebna jest i dalej można wziąć nocnikową, że Maryja stwierdziła, że wreszcie po prostu musi się wysrać. I tym optymistycznym akcentem żegnam was bardzo gorąco i serdecznie i do usłyszenia w poniedziałek za tydzień, a po drodze coś pewnie się pojawi. Do usłyszenia, cześć.
1: Trzymajcie się też, ja się z wami żegnam właśnie i też zapraszam was do słuchania Nocnego Radia, do dawania subów oczywiście oraz lajków, tak? Dawajcie też subskrypcje i dzwoneczek, aby przypominało wam, że jest kolejna wspaniała, cudowna i kultowa, już od razu kultowa audycja w Nocnym Radio właśnie. Także słuchajcie, mówcie jedni drugim, piszcie komentarze, bywajcie też na naszych czatach radiowych, na jednym, na drugim i patrzcie, jak się rozwijamy wspaniale, ale to nie tylko dzięki nam, to także dzięki wam oczywiście też, no bo nie byłoby radia bez słuchaczy. Pamiętajmy, że to przecież my też, nie tylko my tu to tworzymy, to także wy tworzycie. No, bez dzwoniących, ludzie właśnie tak nie doceniają tych dzwoniących też, tylko właśnie prowadzący. Czy dobre, czy niedobre, to właśnie to prowadzący. A to właśnie nie zupełnie tak jest, no bo bywa też tak, że po prostu sam dzwoniący ratuje całą audycję, a prowadzący akurat jest zupełnie do niczego się nie nadaje, po prostu pierdoli głupoty, nawet nie wie kiedy skończyć, mówić po prostu.

O, leci. No to super. Z małym opóźnieniem. Godzina 20.07. No jak to 20.07? No tak, 20.07. Bo wzorem krawca, bo dla wielu krawiec to jest takim wyznacznikiem. Takim metrem z sewr. Ciekaw jestem, czy jeszcze ktoś pamięta, co to za metr jest ten sewr. Czy to metr to imię, a sewr to nazwisko. Mam nadzieję, że tak. Wzorem krawca, w związku z tym, że nadaje z Wielkiej Brytanii póki co, to podajemy czas Wielkiej Brytanii. Zamykamy drzwi i lecimy. Niestety jeszcze nie ma podania muzyczki, z tego względu, że szukam specjalista od Bezinchera, który by mi pomógł go skonfigurować razem z moim komputerem. Jakowy takowy się znajdzie, to na pewno usłyszycie. Jeżeli usłyszycie muzyczkę, tak jak w tej chwili na przykład by leciała muzyczka, to znaczy, że opanowałem sztukę nadawania razem z puszczaniem muzyki, tak jak to robi na przykład krawiec albo bajtiter. A propos bajtitera, to zaraz do tego dojdziemy. Zamykamy drzwi. Zapiąć pasy, trzymać rączki w wagoniku, a wszystko będzie dobrze.

Okej. Drzwi pozamykane, wszystko zabezpieczone. Dzisiejszy temat dzisiejszej audycji to wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację. Tralalalalam. Dalszych słów piosenki nie pamiętam. Oczywiście z pomocą może pójść nam Google, ale nie ma w tej chwili na to czasu. Retro Life, retro miś, uszatek 3D, nóż widelec, slow juicer oraz surowa surówka, a nóż widelec by Titer. I teraz tak, żeby się nie po kanapkę ze ślimakiem, a właśnie, a propos tego to się zaraz odezwę, a propos tej audycji, a propos sądy, to jeszcze nie oglądałem. Na wstępie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, czyli jak mawiał Krewiec, nikomu. To jest najpiękniejsza rzecz, jaka mi się może obecnie wydarzyć, bo ten czas niestety nie będzie długo trwał, bo zaraz się posypią pieniążki, jeżeli będzie wiadomo dla kogo. No bo jeżeli ktoś ma zamiar wpłacać na Ryszarda Ochuckiego, to może mieć jakieś wątpliwości. Bo jak wiemy, Ryszard Ochucki to jest postać filmowa. Generalnie jeszcze do dodatek powiem, że że Ryszard Ochucki miał takie nazwisko, ponieważ pierwsze jego nazwisko, którego teraz nie powiem, zostało wstrzymane przez cenzurę. A postać Ryszarda Ochuckiego to jest postać z jednego z filmów reżyserowanych przez, moim zdaniem, znakomitego pierwszego z wielkiej trójki polskiego reżysera, który za życia był niedoceniany, wręcz był krytykowany, a jego filmy od młodości mojej zagościły w moim sercu. Dosyć długa ta dygresja, bo mieliśmy mówić o wakacjach, tak? Pierwszy film, na jaki ja pamiętam, na jaki mnie zabrał mój tato, kiedy byłem małym chłopcem, hej. To właśnie był film Stanisława Barei, Brunet wieczorową porą. I co? I niewiele z tego filmu rozumiałem. Pośmiałem się jak inni w pewnych momentach nie wiedziałem, o co chodzi. I takie było moje pierwsze spotkanie ze Stanisławem Bareją. Stanisława Bareję jeszcze odkrywałem dwa razy w Zmiennikach i w Alternatywie 4, gdzie miałem tą przyjemność oglądać ten film w oryginale, czyli mam na myśli pierwszą emisję w pierwszym programie polskiej telewizji. Na bez ryby i rak ryba to raczej nie, ale na takiej posusze, jaka była po stanie wojennym, to był to bardzo fajny film. Zresztą jest do dzisiaj. Fajna komedia, która uwydatniała w taki sposób, jak on mógł to zrobić, na tyle, ile by mu zezwoliła cenzura, ośmieszać rzeczywistość lub z ironią zaśmiać się na temat tej rzeczywistości, która nas ocenia. Ale mieliśmy mówić o wakacjach i o Bajtiterze. Właśnie się bardzo zdziwiłem, bo Bajtitera uważałem za bardzo sumiennego i dotrzymującego tematu. Dotrzymującego umów tematu człowieka. I byłem z nim umówiony na drugą część audycji kulinarnej, ponieważ z Bajtiterem to należy się przygotować na długie wypowiedzi. No i teraz się dowiedziałem z audycji właśnie tutaj Krawca, że Bajtiter uległ wypadkowi. Być może w tym czasie akurat był na pogotowiu albo u lekarza, kiedy miał ze mną nagrywać audycję. A dlaczego to się stało? A dlatego, że nie zachowywał podstawowych warunków BHP w kuchni.
czyli w domu, czyli w pomieszczeniu, gdzie się szykuje posiłki. Teraz tak, dalej. Bardzo lubię i bardzo się cieszę, że mogę, dzięki temu, że nadaję, mogę się odnieść do audycji, które słuchałem. Chciałbym podziękować Bajtiterowi, jak i Krawcowi, jak i Etamowi, który wreszcie nie zapomina o tym, że jest audycja kulinarna i można tam posłuchać o jedzeniu, albo się wypowiedzieć o jedzeniu, na przykład, jak ktoś ma ochotę. I Grzesiowi też podziękować za miejsce na serwerze. I to jest też, i takie są, nie ma odpowiedzi na pytanie, które zadał Krawiec. Co to się stało, że od momentu, kiedy pojawił się na falach Nocnego Radia Potrzeba 19, zatrzymały się wpłaty na radio. Przypadek? Trzy kropki. Może to też ja się wtedy pojawiłem i dlatego tak się stało? Nie wiem. Ale coś się stało. Na pewno warto popracować nad podniesieniem jakości i merytoryki tego luźnego radia, gdzie może każdy się wypowiedzieć, zadzwonić i wspólnie ze mną na przykład lub z jakimkolwiek innym prowadzącym poprowadzić wspaniały dialog, bo każdy wie, że mówienie, zresztą to najlepiej to wie Krawiec, że mówienie do mikrofonu przez 2 godziny, oczywiście ja tego nie będę robił, to jest bardzo kiepskie. Radio nie lubi ciszy, więc będę kontynuował. Mieliśmy mówić o wakacjach. No i tam była taka fajna dyskusja, także też się wypowiem. Nie znam się, więc się wypowiem. Fajnie było to posłuchać właśnie Daniela i nowego i Krzysia z Danii. Wiemy, że Krawiec szuka żony. Z tym, że to powiem tak, nie do końca mi się to... Być może to wynika z różnicy wieku, ale nie do końca mi się podoba to, co on mówi, że tak troszeczkę hedonistycznie mówi, a ładne nogi ma. Słuchaj, jak szukasz ładnych nóg, to idziesz sobie do dyskoteki, patrzysz na nogi i się tymi nogami zajmujesz. A jak nie, to zwróć uwagę na pewne inne elementy. Wystroju kobiety, jej zachowania, tego, jak się wysławia, co mówi i co opowiada. I co potrafi, i co sobą reprezentuje. Bo z własnych obserwacji życiowych znam parę takich przypadków, kiedy to pewien chłopczyk, bardzo przystojny, który, jak to się mówi, mógł wybierać wśród dziewczyn jak wśród ulęgałek, w pewnym momencie... Załóżmy, że to było około 6 lat. W pewnym momencie postanowił się ustatkować, choć był deklarowanym kawalerem. Postanowił się ustatkować i jak przyprowadził swoją wybrankę, to w domu powiedzieli: Ola Boga! Ola, co to? A inni znajomi, o, patrzcie, kogo on wybrał, jak? I tak dalej, i tak dalej. I to samo oczywiście w drugą stronę. Też znam dziewczynę, która była bardzo ładna. O, właśnie, taka jak Zenon Skitor. I przychodziło wielu amantów, przyjeżdżało motocyklami, samochodami, a możecie sobie wyobrazić, że ktoś, kto miał samochód w latach 70. i to jeszcze zagraniczny, dwuosobowy, sportowy, to na pewno jakimś groszem, jak to się mówi, pachniał groszem. I nagle ta fajna dziewczyna przyprowadziła do domu skromnego, biednego chłopczyka, który został jej mężem. Nie wiem, jak jest w tej chwili, ale jeszcze 20 lat temu wiedziałem, że żyją szczęśliwie, mają 2 dzieci i tak dalej. Jeżeli chodzi o pana, to też jest szczęśliwy. Mają 4 dzieci i
I to wszystko. To jest odnośnie szukania żony. Teraz tak, spróbujmy to jakoś sprecyzować. Przyjmijmy jakieś ramy. Może nie segregujmy, może nie oceniajmy, czy coś w tym stylu, ale przyjmijmy jakieś ramy. Załóżmy, że no tutaj polecę troszeczkę etamem. Załóżmy, że krawiec to jest taki 32-35-letni facet, z wyglądu chłopczyk, który ma tam, tak jak mówi, swoje odpały, ale jest uczciwy, nie kłamie, nie kradnie, więc jest człowiekiem godnym zaufania. No i bardzo dobrze, mężczyzna powinien być starszy i mieć doświadczenie w tych sprawach. Tak naprawdę, mówiąc szczerze, metryka, miłość nie zna metryki, o tak się wyrażę. I jest to, co też również podsunął Daniel. To też uważam, że to jest pewien dobry pomysł. Drogi krawcze, dlaczego nie pomyślałeś o tym, żeby wyjechać do Wielkiej Brytanii i tam znaleźć wybrankę swojego serca, która obecnie mieszka w Nottingham, i stamtąd sobie prowadzić. Ma mieszkanie już niedługo ma mieszkanie. I stamtąd prowadzić swój biznesik. I jak nie wystarczy pieniążków, to pójść gdzieś na warehousik czy busikiem pojeździć, tak jak twój serdeczny przyjaciel. Mam nadzieję, że to jest aktualne. No wiecie, o kim mówię. Prowadzi pewną teorię. Pojeździć troszeczkę busikiem, dorobić i być szczęśliwym i nie mieć więcej problemów z polskim fiskusem, czyli mieć to głęboko w D. Jeżeli nie jesteś przyspawany do Polski, pakuj plecak, wykup sobie Sindbada i w długą. I to będzie twoja piękna wycieczka na co? Na wakacje. I wtedy zobaczysz, czy takie coś ci smakuje, czy nie. To była odpowiedź w zamiast komentarza dla krawca. I a propos wycieczek, no to co? No to wycieczka, czyli wyjazd, czyli wakacje. Znów będą wakacje. Na pewno mam rację. Chodzę do szkoły tydzień, a za tygodniem drugi tydzień. Okej, dobra. I teraz tak. No mam rację, będą znów. I teraz tak. Z wakacjami, to tak jak ja pamiętam, w skrócie powiem tak. PayPal działa. Poszły pieniążki. Teraz czekamy na odpowiedź, czy dotarły. To już nam odpowiedzą, powiedzmy, na czacie albo na prywatnym Skype'ie. Okej, wakacje. Ja miałem... Tak.

Okej, okay, dobrze, koniec korespondencji, lecimy dalej z koksem. I tak, ja akurat takie miałem szczęście, ja uważam, ze swojej perspektywy szczęście, choć nie wiem, jak uważa teraz młodzież, ale sądzę, że wielu się ze mną zgodzi, że wyjechać, jeżeli ktoś, załóżmy tak, że ktoś mieszka w mieście, bo jeżeli ktoś mieszka na wsi, to powiedzmy to świeże powietrze ma na co dzień, dla niego atrakcją, załóżmy, że ktoś mieszka na Dolnym Śląsku albo na Górnym Śląsku, no to dla niego, moim zdaniem, atrakcją jest wyjechać, powiedzmy, w góry, nad morze albo nad jeziora. Swego czasu to było tak, że na wakacje wyjeżdżaliśmy nad morze, potem nad jezioro, a później w góry albo odwrotnie. W każdym razie to było takie beztroskie, fajne, nic nie robienie. Gdzie się miało troszeczkę pieniążków, nie wszystko było drogie, a nie wszystko można było kupić i tak się spędzało czas. I teraz tak, dlaczego mówię, że miałem szczęście? Z tego względu, że jak byłem małym chłopcem, to rodzice zawsze na początku wakacji, czyli powiedzmy koniec czerwca, w Polsce to bywało różnie, przeważnie od 20 albo od 15 czerwca zaczynały się wakacje i wtedy jechaliśmy na pierwszy turnus do kątów rybackich. Kąty rybackie wtedy, czyli w latach 70., to jeszcze była taka, jak się tak kolokwialnie mówi, wioska rybacka zabita dechami. Czyli dosłownie była jakaś tam remiza, była jakaś knajpa, gdzie się tam lało chrzczone piwo, był port rybacki, i parę chat rybackich. No i był taki wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu. Tego nie wiem, bo wtedy byłem za mały, żeby o tym wiedzieć. Albo wydzierżawiła, albo odkupiła od rybaka, albo od władz samorządowych. Kawałek terenu, gdzie wybudowali drewniane domki turystyczne i autobusem swoim albo wynajmowanym, przeważnie wynajmowanym, przyjeżdżali, no kuracjusze do sanatorium, tak, ale nie, przyjeżdżali turyści na turnusy dwutygodniowe. Kąty rybackie, w zasadzie ta część kątów rybackich jest na tej Mierzei Wiślanej, gdzie, to też jest taka fajna sprawa, gdzie z jednej strony mamy Zalew Wiślany, który łączy się z Bałtykiem, ale przez cieśninę, która jest na terenie Związku Radzieckiego, czyli obecnej Rosji. Natomiast z drugiej strony mamy morze. Do morza jest kawałeczek, może 5, może 7 kilometrów, więc była to w pewnym sensie taka troszeczkę gehenna. Ale w związku z tym, że mój tato pracował w wytwórni win, a później to było dolnośląskie przedsiębiorstwo przetwórstwo owocowo-warzywne. O tym też opowiem, ale to już następnym razem. I miał znajomą właśnie wytwórni filmów, a winiarnia miała autobus, to się dogadali i w jednym miejscu pozwolili postawić winiarni domek letniskowy i winiarnia miała swój domek. W związku z tym
Jak to bywa za komuny, a wiem, że w tym radiu jest wielu ludzi, którzy z sentymentem wspominają tamten czas. Przypuszczam, że z tego względu, że wtedy byli piękni i młodzi lub mali, a teraz jest inaczej. Jak wiecie, albo jak nie wiecie, to ja wam powiem, że generalnie wszyscy w socjalizmie czy w komunizmie pracują i swoje dobra wynikające z pracy wrzucają do jednego kotła, a potem ktoś, taka pani kucharka, tą chochlą zamiata w tym kotle i wlewa ci do miski i mówi, że ty na tyle wystarczyło, tyle dostajesz. Ale czasami jest tak, że jak w kolejce stoi ktoś zaprzyjaźniony, no to ta pani pociąga głębiej z garka i daje troszeczkę więcej gęstego. Choć to jest ładnie, generalnie to jest takie troszeczkę dziwne, bo w zupie najważniejszy jest ten płyn, bo do niego wszystko przechodzi. Ale nie wszyscy o tym wiedzą. Okej. I było tak, że jeździli pracownicy na wczasy, a w związku z tym, że był tylko jeden domek, a tygodni w wakacje, wiadomo ile jest, jak są przez dwa miesiące, prawda, w sezonie wakacyjnym, w sensie, kiedy nie ma szkoły, czyli są wakacje. No to nie dla każdego starczyło, ale dla nas akurat wystarczało. W związku z tym wakacje rozpoczynaliśmy dwoma tygodniami przygody nad morzem. Tak jak mówiłem wcześniej, dla kogoś, kto mieszka tutaj na południu Polski, wyjazd nad morze to jest bardzo atrakcyjna sprawa. Możecie sobie wyobrazić, że tutaj w Anglii poznaliśmy dziewczynę, która miała 27 lat i ona pochodziła z Lubelskiego i nigdy nie widziała morza. Nigdy nie widziała oceanu, nie widziała morza, nigdy nie była nad Bałtykiem, ponieważ pochodziła z biednej rodziny. Albo po prostu nie wystarczyło pieniędzy. Natomiast ja już od małego chłopca miałem możliwość witać się z polskim morzem i sprawdzać, tak jak to guslik czterech pancernych, czy ta woda rzeczywiście jest słona. Wydawało mi się, no była słona, oczywiście, że tak, bo jeżeli się skąpałem, powiedzmy tutaj od strony Zalewu Wiślanego w Szuwarach, no to czułem, że woda jest słodka. Natomiast jak się kąpałem nad Bałtykiem, no to woda była słona. Ale jak naprawdę słona woda jest, to dopiero się dowiedziałem już w wieku 30 paru lat, albo 20 paru lat, kiedy pojechałem na wycieczkę, ale to będzie inna historia też, do Nicei, Monako i tamtych terenów. Okej, dobrze, kontynuujemy. I to były pierwsze dwa tygodnie. Następnie były znowu dwa tygodnie mniej więcej w mieście, czyli we Wrocławiu. I następny, około miesiąca czasu, jechałem na wieś do dziadków, czyli do dziadka i babci. I tam też było fajnie. Dlaczego? Jakie były tego zalety? No, zalety były tego takie, tak jak mówię, że to było gospodarstwo rolne, nie na dużym obszarze, tam chyba 7 hektarów, jak mi się wydaje, nie mam pojęcia, może 5, może 12, ale chodzi mi o to, że dziadek miał tak, i świnie, i krowy, i kaczki, i kury, psa, kota i szczury. Nie, szczury to nie wiem, ale myszy na pewno były. I też była tam rzeka Kwisa, która była rwąca i zimna. Ale też się spędzało fajnie wakacje. No, konie oczywiście były dwa. Były żniwa, były sianokosy. No, ja obecnie nie piję mleka, ale jak wtedy byłem małym żdowcem, no to też wiem, poznałem ludzi, którzy na przykład nie cierpią takiego mleka, ale ja na poranny udój schodziłem do babci, jak doiła krowy i babcia mi nalewała. Sam nie wyobrażam sobie, jak ja to mogłem robić, ale duszkiem wypijałem półlitrowy kubek mleka prosto od krowy ciepłego z pianką. Poezja. I takie to były wakacje. I teraz tak. Co,
I przeważnie młodzi ludzie, nie wiem jak w tej chwili, chętnie bym posłuchał, jakby się ktoś odważył, to bym posłuchał, ale wtedy to młodzi ludzie przeważnie, którzy należeli na przykład do jakichś zrzeszeń, harcerzy, jakichś motorowodniaków, PTTK, różnych kółek i tak dalej, lub na przykład mieli rodziców, którzy mieszkali w takich zakładach, gdzie był ktoś, kto zajmował się takim funduszem socjalnym i wiedząc o tym, że nie każdego stać na wczasy, to na przykład było tak, że zakład kupował powiedzmy tam 20 materacy, tam 15 namiotów, jakieś tam kuchenki i tak dalej, i było to wypożyczane pracownikom. I tak. I wtedy można było właśnie pojechać pod namiot. No i moje pierwsze wakacje to właśnie był wyjazd pod namiot. Miałem wtedy 18 lat. W lipcu odebrałem dowód osobisty, wziąłem książeczkę PKO, na której miałem zgromadzone na tą okoliczność fundusze i razem z kolegą i dwoma koleżankami wsiedliśmy w pociąg, gdzie były ogromne problemy. Nie tak jak teraz ostatnio, jak jechaliśmy do Warszawy, Pendolino, ale wtedy to była dosłownie bonanza. O czym też opowiem w drugiej części opowieści o wakacjach, bo później, w kolejnych latach, poznałem chłopaków, którzy mieli rodziców albo kolejarzy, albo kogoś w rodzinie jest kolejarski. Czyli byli wyposażeni w klucz standardowy, kwadratowy, lub na przykład ktoś tam znajomy, wujek, kuzyn, ciotek i tak dalej, miał znajomych na dworcu głównym, gdzie były przygotowywane składy. Bo taki pociąg, jak jedzie na jakąś jak jest przelotowy, czyli na przykład kiedyś najdłuższa trasa kolejowa to była z Przemyśla do Szczecina. Ja, będąc małym chłopcem, myślałem, że to ten pan kolejarz, który w Przemyślu wsiada do pociągu, to tak jedzie tym pociągiem aż do Szczecina, aż mu się znudzi, ale wcale tak nie jest. Trasy są krótsze i przeważnie jest tak, że z Przemyśla jedzie do Rzeszowa albo do Tarnowa, tam się przesiada i wraca pociągiem powrotnym, czy prowadzi pociąg powrotny, natomiast jego kolega bierze i prowadzi taki skład. I też w zależności jaką ma rotę, to na przykład będzie prowadził taki skład do Wrocławia i tam się nastąpi zmiana. Natomiast jeżeli pociąg jest relacji na przykład Wrocław, Koszalin, no to skład jest przygotowywany we Wrocławiu. Przygotowanie składu to znaczy, że na bocznicy są wagony, kolejarze je szczepiają, podjeżdża lokomotywa, podczepia się, sprawdzają, czy wszystko działa, wjeżdża na peron i ludzie się ładują. Oj, ładują się, przepychają się. To jest dosłownie jak na obrazie Matejki, bitwa pod Grunwaldem, przez okna, drzwi, pyk, pyk, pyk. Tak, i było ciasno. No i udało się, przy pomocy mojego taty, udało się wygospodarować cztery miejsca. No i siedzimy tam i jedziemy. Pociąg ruszył. Gorąco. Mimo, to jest takie, jakby to powiedzieć. To jest takie dziwne, ale mimo, że to pociąg startował tam około 22, czyli 21:59, czyli już było po zachodzie słońca, ale jeszcze było w miarę jasno. Było niesamowicie gorąco. Wszyscy spoceni, przepoceni jadą. Toaleta oczywiście. Oczywiście. Dlaczego mówię o tym oczywiście? Dlatego, że później już będąc starszym człowiekiem, starszy, no będąc już starszy, kiedy jeździłem służbowo pociągami, jak odprowadzałem autobusy czy ciężarówki do Warszawy, do ITS-u, to toaleta, powiedzmy na, załóżmy tak, że na 10 razy
Raz toaleta była czynna, schludna i tak dalej. A większość czasu toalety były zawsze, nie wiem czy to było obsikane, czy jakiś zaór nie trzymał, że było mokro na podłodze, ale było. Było śmierdząco, było brudno. Potwierdza to, co mówi właśnie. A ja tam opowiadał wam, nie, jak ja usłyszałem to, jak on to mówi, to myślę sobie, no rzeczywiście ktoś może o tym nie wiedzieć. I przypomnę tylko, że w pociągu nie można korzystać z toalety, jak pociąg stoi na stacji. Dlaczego? Dlatego, że ta dziurka jest na wylot pociągu i to, co zrobicie, wylatuje z pociągu i rozbryzguje się na podkładach kolejowych. I tak, i zawsze było śmierdząco i nigdy nie działało. Chyba, że był, tak jak mówię, był pociąg podstawiany, świeży, po remoncie, że wszystko funkcjonowało i były w magazynie, było mydełko i inne rzeczy i wtedy działało zarówno spłuczka do rąk, do mycia rąk działała ta umywalka, jak i woda spływała w toalecie i mogę, muszę przyznać, że wtedy nie śmierdziało. Była troszeczkę inna sytuacja, ponieważ jak już będąc starszy, to jeździłem, jak byłem młody, to jeździłem klasą drugą, jak byłem starszy, to jeździłem klasą pierwszą, więc była różnica, jeżeli chodzi o pierwszą klasę i drugą klasę. No jeszcze jaka jest różnica między pierwszą i drugą klasą? Różnica polega na tym, że w pierwszej klasie są trzy fotele z jednej strony, trzy fotele naprzeciwko, czyli razem wchodzi sześć osób. Fotele dodatkowo są lekko rozkładane i można się prawie położyć. Natomiast w drugiej klasie siedzenia są nierozkładane i miejsc jest po jednej stronie 4, po drugiej 4, czyli razem 8 osób może być w przedziale. No, jeżeli chodzi o tapicerkę, to również przeważnie były lepsze materiały, były wykorzystywane do obić siedzeń. No i przeważnie wszystko było, firanki działały, światło działało w jedynkach, w dwójkach, nie zawsze. No i pojechaliśmy tym pociągiem, a człowiek młody, który ma 18 lat, to jemu się wydaje, że on już jest dorosły. Ale tak naprawdę to nie jest dorosły. Ale ma takie przekonanie, mniemanie i niech tak pozostanie. A, i co? No i przyjeżdżamy rano do Koszalina, godzina 7. Wsiadamy w autobus, dowiadujemy się, jaki tam autobus jedzie. Wylądowaliśmy w Mielnie. No teraz Mielno to jest taka metropolia. Ale wtedy, kiedy ja tam jeździłem, generalnie Mielno i Unieście to coś takiego jak, powiedzmy, Gdańsk, Gdynia, Sopot. Czyli na tej samej tablicy, gdzie jest napisane koniec Mielna, z drugiej strony jest napisane Unieście. Także to jednym ciągiem to jest. Było parę ośrodków, ale nie było tak dużo. Parę sklepów, ale chyba dwa sklepy były takie spożywcze, typu z połem regularne. Były trzy pijalnie piwa. No i szukamy, gdzie by się tu można było rozbić. No i tak widzę, chodzę, są domy z ogrodami jakimiś tam. Idę i pytam się, proszę panią, czy moglibyśmy się tutaj rozbić w namiocie, namiotem, nie? Dwa namioty. No pani mówi, tak, nie ma sprawy. A czy będzie można później skorzystać u was z odrobiny wody, czy z toalety, czy z łazienki? Tak, oczywiście. No i super, dobrze. No i żeśmy złożyli rzeczy, a dziewczyny mówią, że tutaj nie za bardzo. No i poszły gdzieś tam dalej szukać miejsca albo jakiegoś pola namiotowego.

No i my wyjmujemy materac. Nadmuchałem ten materac. Wyjmuję z worka namiot. A tu nagle lecą bluzgi, wyzwiska. Facet zaczął kobiecie robić koło pióra. Jakieś tam talerze zaczęły latać. Co zaczęło strzelać? Tak żeśmy się zlękli, że ja nie zdążyłem spuścić materaca, z materaca powietrza. Wsadziłem namiot do worka i z kolegą w długą. Uciekliśmy stamtąd. No i stoimy tak jak te niemoty na chodniku. No i przychodzą dziewczyny i mówią, że wszystko jest dobrze. Udało się. Są dwa miejsca na polu namiotowym. No i podeszliśmy do Unieścia i tam rozbiliśmy namioty. No i teraz sobie wyobraźcie, jaka wtedy była dysproporcja. Generalnie większość ludzi, tak jak właśnie tutaj ktoś tu opowiadał, już nie pamiętam, czy to Etam, czy ktoś inny, czy jego gość, czy panowie z Retro, Amiga, coś tam, ale większość ludzi na śniadanie z rana, tak jak tutaj Daniel mówił, kupowali sobie pół litra mleka, albo maślankę, albo chudą śmietanę i do tego bułki, na przykład jagodzianki, albo z marmoladą, albo z serem. I

O, to ciekawe. Moja koleżanka dzisiaj mi psychę ryla, że jedzie do Gdyni na wakacje, a ona z Gdańska. Tak jest, tak jak tutaj kolega napisał, że to ja tak jem. Jogurt naturalny, pitny, plus świeża bułka, ale taka zwykła. Tak, zgadza się mój kochany, ale takich bułek jagodzianek, jakie wtedy były, teraz niestety nie kupisz, bo większość tych jagodzianek jest dmuchana. No i tak wyglądało śniadanie. Szło się rano do sklepu, kupowało. Lub na przykład kupowało się bułkę wrocławską, czyli taką polską odmianę bagietki. I do tego właśnie mleko, kawałek sera żółtego, czy marmolada. I tak wyglądało śniadanie. I tyle. No i teraz tak, i mówię, o jakiej mówię dysproporcja, bo sobie wyobraźcie, że na tym polu namiotowym, gdzie było tak może, no lekko licząc, tak od 150 do 200 namiotów, to tylko był jeden facet. A po ile jagodzianki? No normalnie po 2,50 był wtedy, nie? Że tylko jeden facet miał mały telewizor, tam mu ten właściciel tego pola namiotowego tam udostępniał prąd, który był doprowadzony. To też było takie w sumie piractwo. Oczywiście, że tak. Udostępnił mu prąd, no i ten telewizorek mógł oglądać jakieś tam filmy i tak dalej, i tak dalej. Jedyny słodycz, jaki jem i nie mogę odwyknąć, to jest Cola Zero. O, widzisz. To, Etam, rób wezwanie Kaizen. 10 Coca-Cola Zero w półtora litrowych butelkach, jedna po drugiej. I powiedz, jak się czujesz. Nie, żartowałem. Nie rób tego, bo sobie jeszcze pogorszysz. I tak. I w pewnym sensie człowiek patrzył na to z zazdrością, ale z drugiej strony, czy jak już będą starsze, już jechałem na kolejne wakacje, to powiem szczerze, że zawsze wakacje traktowałem jako taki filtr oczyszczający. Taki restart, jak to się teraz mówi. Czyli tak. Żadnej telewizji, żadnej prasy, żadnego. I wyjątkiem było później radio, jak leciała na przykład lista przebojów programu trzeciego. Ale tak to cały czas nie słuchało się żadnych wiadomości, żadnego radia, z dala od polityki, od tego wszystkiego pałataństwa. Fajną rzeczą było to, no fajną, no, to też taki jest pewien rys czasu, jaki wtedy był, bo ciepła woda, wyobraźcie sobie, że ciepła woda była tylko dwa razy dziennie. O godzinie 11, tak, o godzinie 11 i o godzinie 19. 19 albo 18. A tak, to była tylko zimna woda. A ciepła woda, jak się robiło ciepłą wodę? Ciepłą wodę robiło się w ten sposób, że tamten gospodarz czy palacz rozpalał ogień i ten ogień odgrzewał taki duży baniak na wodę. I w ten sposób, powiedzmy, w ten sposób mogło się w taki oszczędny sposób umyć około 10 do 15 osób w mało oszczędny, jeżeli ktoś nie zważał na innych. No to tak po 7 osobach już nie było tej ciepłej wody. Więc jeżeli chcieliśmy, przeważnie wieczorem, to już sobie kolejkę zamawiały panie, które miały małe dzieci i tam musiały się umyć, podmyć i tak dalej. Więc my, że jak chcieliśmy, no to myliśmy się w zimnej wodzie, ale jak się nie chciało myć w zimnej wodzie, no to przychodziliśmy z plaży o godzinie 11, braliśmy kluczyk i w ciepłej wodzie się kąpaliśmy.
żeby zaoszczędzić, jak kiedyś tak było, to też było takie fajne zjawisko, bo ja na tych czasach, na tych wakacjach w sumie, byłem z kolegą, którym razem ćwiczyliśmy judo. Więc bywało tak, że po treningu, czy po zawodach to raczej nie, ale po treningu, jak były jakieś treningi, czy na przykład po, wiesz, po, na obozie sportowym, to większość tych, nie wiem w sumie dlaczego tak było, ale tak było, większość prysznicy była taka, że była taka duże, było takie duże pomieszczenie, powiedzmy tak jak teraz klasa, tylko że zamiast ławek to na dole były kratki, a z sufitu zamiast żyrandoli zwisały dwie rury z sitkami i to były natryski, więc człowiek w jakiś sposób pozbył się tego wstydu i kąpał się razem z innymi. Więc jak razem pojechaliśmy na wakacje, a wiedzieliśmy na przykład, że jesteśmy tam pięci czy siódmi w kolejce, no to ja mówię do Artura, to idziemy razem. No i wchodziliśmy razem do kabiny prysznicowej i razem żeśmy się kąpali. No i oczywiście już wtedy, no to był 85 rok chyba, jakoś tak. Albo czwarty, albo piąty. No nieistotne. W latach 80. wchodzimy razem pod prysznic, mijemy się i już wtedy padały określenie pedały. No myśmy mieli na to zlewkę, śmialiśmy się i było wesoło. Ale już wtedy takie historie się działy. No i co? No a na obiad jadło się puszkę. I to, co właśnie tutaj było powiedziane u Krawca w audycji, to była konserwa turystyczna, to była taka mielonka, a druga to było właśnie takie mięso z tłuszczem. Ja byłem w wojsku, było takie same i to było bez etykiety, się nazywało potocznie małpa, ale tak generalnie to była wołowina. Natomiast mielonka to była wieprzowina. Ale również były robione takie konserwy turystyczne z wieprzowiny również też. No i do tego chleb, nóż i lecimy z koksem. Natomiast jak w kolejnym roku przyjechaliśmy w to samo miejsce ekipą samych mężczyzn, no to wtedy były dyżury, bo było nas sześciu. Tak. Czterech spało w jednym namiocie i dwóch w drugim. I no tak, to się w wojsku potocznie mówiło na to małpa, ale no było to, była to wołowina. Powiem szczerze, że być może dlatego, że byłem głodny wiecznie w wojsku, ale było to smaczne, naprawdę smaczne mięso. I powiem szczerze, że parę razy, jak wyjechałem za granicę, jak przyjeżdżałem tutaj na wakacje do Polski, próbowałem. Tak, odsłużone pełne. 720. Nie 720. Normalnie kiedyś służba wojskowa trwała 2 lata, ale 2 tygodnie przed wyjściem wypuszczali.

Byłem w wojsku w Katowicach, w MSW, na ulicy Żdanowa, w jednostce imienia Gwardii Ludowej. No nie armatnia, więc dodawało się na przykład kawałki właśnie tej pokrojonej konserwy i było wypaśnie. No i tak, a innym razem to byliśmy, tak jak mówiłem, byliśmy nad jeziorami. No tak, czy to syf, czy nie syf? Powiem tak, szczerze to... szczerze to tak naprawdę wojsko wtedy miało rację bytu tylko przez pierwszy rok. A co to się dzieje? Panie Krawiec! A oni tutaj dają linki do konkurencyjnych radiów. Odciągają nam widownię. Proszę coś z tym zrobić. Żartowałem. I bo w drugim roku pełnienia służby no to już była taka troszeczkę Szwecja. A dlaczego nie? No to fajnie. Ho, ho, ho. Bajtiter pisze, czyli ma sprawne palce. Hurra, hurra, hurra. I tak. Także była przeciągnięta na początku nauka i posługiwanie się bronią, strzelanie i tak dalej, i tak dalej. A potem to już takie siejostwo, no kurczę. I powiem tak. Ja nie wspominam dobrze wojska, ale jakoś to przeżyłem. Było ciężko. No nie wylewałem z butów krwi i potu, ale bywało tak, że o nuce można było, ponieważ ja jeszcze byłem w takim wojsku, gdzie zakładało się onuce. Onuce można było wykręcać i wyrzymać i poleciał pot. Tak bywało. Bywało tak, zwłaszcza zimową porą, ponieważ ja poszedłem na jesień, a barwy jesienne to jest żółty i czerwony, a dodatkowo jeszcze barwy Wrocławia, gdzie się urodziłem, to jest też żółty i czerwony. Więc pierwszą zimę byłem zdziwiony, jak zanim poszedłem do wojska, bywało tak, że człowiek zmarzł na przystanku, że może być człowiek zimą ubrany tylko w spodnie moro i może mu być tak gorąco, że jak na moment odsapnie i walnie się w zaspę śniegu, to cała zaspa naokoło się lekko ten śnieg się stopni. Później wstanie, przyjdzie za 4 godziny w to samo miejsce, a to samo miejsce już będzie zmarznięte, a jemu będzie dalej gorąco. Także w pewnym sensie też mi udało się, mówię w pewnym sensie, ponieważ byłem na poligonie, ale pojechałem, o zgrozo, z własnej nieprzymuszonej woli, na zasadzie takiej, że służba się kończy, jadę na taryfę, czyli na urlop, wracam z urlopu i jadę na poligon, bo na poligonie jeszcze nie byłem. Okej. Także też to były fajne przygody. No ale to najlepiej się opowiada z kimś, kto był w wojsku, to wtedy można by taką audycję zrobić, jak byliby chętni. No i też jeszcze o tej kolei, że wrócę do wakacji. W każdym razie tak to było, że chodziliśmy na plażę, graliśmy w karty.

karty, pływaliśmy, kąpaliśmy się, jedliśmy, piliśmy i bawiliśmy się. A jak jeszcze byłem mały, no to tak jak mówiłem, do dziadka na wieś, czyli koń, fura, siano, słoma, zboże, młócenie, dojenie. No, to jest kwestia względna, bo panie Janek Fo DH, ci, którzy byli w marynarce, to byli 3 lata. To wszystko zależy, jak kto się tam... Jak się kto tam ustawił, czy jaki miał poziom, czy cokolwiek innego. No i w sumie godzina 21:01. Omówiliśmy główne tematy, czyli to, co było mówione u Krawca. No nie mówiliśmy jeszcze tego wychodźstwa, jak to, nie wiem, czy znacie taką historię, w pewnej takiej grubej książce napisali o tym, jak pewien naród opuścił inny naród, który go gnębił. Mam na myśli Żydów, którzy uciekli z Egiptu. No i podobne wychodźstwo nastąpiło tutaj z radia Kontestacja. Jeszcze tego nie umówiłem, bo sam tak dokładnie wszystkiego nie wiem. Jakby ktoś mi oświecił, to chętnie przedyskutuję tą sprawę. A może się uda zaprosić do swojej audycji jako gościa tego pana, który zrobił schizę i wyszedł z takiego radia. No, to jest... Jak to się czasami mówi, że niektórzy popełniają błąd, ale jeszcze o tym nie wiedzą. Dopiero później, jak to zrobią, to się wtedy dowiedzą. Nie, żartowałem. Tak to bywa, że czasami nam jest z kimś po drodze, a czasami nie jest po drodze. Tak, żołd był, o, był. Ja mówię, że ja nie wspominam dobrze wojska, ale jak to się mówi, czasami człowiek ma szczęście w nieszczęściu. I było tak, że raz na wozie, raz pod wozem. Raz... Nie. W tej jednostce nie było picia alkoholu. Jeszcze moi dziadkowie, albo jeszcze wcześniejsi tam coś próbowali pić, ale jak jednego warta pogoniła, jak za przeproszeniem jajka mu się zawiesiły, worek mu się przedziurawił przez ogrodzenie i wylądował w szpitalu, tak się to skończyło i chojracy spuścili z tonu. Także nie było żadnego, na terenie jednostki nie było żadnego alkoholu. W sumie były takie, można powiedzieć, 3 imprezy głośne. Jedna impreza to jak ja byłem, przyszedłem na jesień do wojska, to rezerwą była wiosna, która wychodziła. No i rzeczywiście, oni musieli być pod wpływem, nie sądzę, żeby narkotyków, więc alkoholu. Robili burdy i to bardzo niebezpieczne i bezsensowne i bardzo głupie. Z tego względu, że wpadali na salę, gdzie było młode wojsko, na unitarce i bywało tak, że chcieli się bawić, rzucali niezbędnikami w drzwi, próbując je wbić, a to było bez sensu. I było tak, że na oślep rzucali taboretami, które zakończone były 4 ostrymi nóżkami. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jakby takie ta nóżka z taboreta kogoś walnęła w głowę, mu zrobiła dziurę, albo nie daj Boże w oko by mu wypłynęło, to by od razu wytrzeźwieli, a może by i poszli do więzienia. To była jedna burda. Druga burda... Oj ludzie, no, narkotyki są zakazane, alkohol jest dozwolony, a ludzie małpiego rozumu dostają po alkoholu. Druga to była, jak byłem w Iwicznej. Wtedy byłem oddelegowany i spaliśmy na terenie. Piasecznie była milicyjna szkoła drogówki. No i tam były bursy dla studentów i jeszcze takie inne budynki. No i żołnierze zajmowali taki jeden budynek i ja woziłem żołnierzy do Warszawy, do budowy szpitala na Komarowa. I tam była druga burda, po której to burdzie chłopak stracił chyba z 6 zębów.
Więc na początku marnie wyglądał, bardzo marnie. I jego kolega, nie wiem, znajomy, czy ten, co go pobił, nie wiem, szykował mu jedzenie i polegało to na tym, że jajeczko drobniuteńko kroił w drobniuteńką kosteczkę i chlebek smarował masełkiem i odkrawał skórkę, bo nic innego dziąsłami nie mógł z przodu pogryźć. I trzecia burda była wtedy, jak już byłem dorosłym żołnierzem, czyli sam byłem rezerwistą. Tym razem zrobiona przez żołnierzy zawodowych, ponieważ w Katowicach była dość duża jednostka, gdzie był Dom Kultury. No i jak sobie porucznicy, podporucznicy, chorążowie podpili, to zaczęli zdejmować dekoracje ze ścian. Dekoracje, mam na myśli halabardy, szable, i urządzać sobie bijatyki. No i to były takie trzy duże wojskowe imprezy. To by było tyle. To by było tyle odnośnie wojska, wakacji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Okej, dobrze. Try to reach you. Jeżeli jest, tak jak powiedziałem, jeżeli jest ktoś chętny do poopowiadania o wakacjach, to zapraszam za tydzień. Chyba że Etam pociągnie jakiegoś aftera po audycjach, czyli after audycja. Temat wakacje, jak żeście jeździli. Zapomniałem opowiedzieć o tym, jakie były materace. I jakie były. No trudno, może krawiec pociągnie. Ale też ma chyba wyłożone. No ja się zbieram do spania, bo codziennie wstaję wcześniej, a jutro mam akurat na 6:00. Jutro będę pracował do Vauxhalla w Luton, ale za to będzie krótko, więc jutro wcześniej skończę. Nie wiem, jaki jest plan jutrzejszych programów, ale to może się dogadam. W każdym razie, jeżeli bym uzyskał potwierdzenie jutro, to pytanie jest takie ogólnie tutaj do tego. Bo ja napisałem jak zwykle do Krawca, ale on nie odpisuje. Czy jutro w ramach przerwy technicznej można by się wciąć w audycję, z audycją jakąś o budowie domów? Jeżeli tak, to proszę dać znać. Jeżeli nie, to też proszę dać znać. I tak, masz rację. No i to by było na tyle. Materace były dmuchane z zewnątrz takim materiałem pokryte od środka gumowe. Korki były plastikowe, ale czasami... O! Okej, dobra. No to piszemy. Okej. Czy masz jutro audycję? Kropka. Today send godzina 21:09. Tak, jest to jakaś trauma, ale czasami ja wam powiem taką rzecz. Czasami jest tak, że w tej traumie w tej traumie czasami człowiek próbuje sobie znaleźć coś takiego, co by mu pomogło przetrwać. I mnie się udało. Tak jak powiedziałem, były kiepskie chwile, były lepsze, gorsze chwile, ale udało się to przetrzymać. Jest co wspominać o takich przyjemnych chwilach z wojska. To będzie innym razem. Zachęcam pozostałe osoby nadające w tym radiu do
tematyki wakacyjnej i opowiedzenia o tym, co im się przytrafiło. Okej, to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. A niespodzianka, bo to nie tak się kończy.

Okej. Okay. Słuchajcie sobie dalej. Ja idę sobie przygotować termosy z herbatką na jutro i do pracy. Zobaczę, jak to budują w Voxhole. Dziękuję, Lukracjuszu, bye bye. Voxhole, przypominam, to jest angielska odmiana Opla. Ostatnio jak tam byłem, no to pan powiedział, że teraz to wszystko już, mówi, nawet podwozi już nie składają w Anglii, tylko wszystko przychodzi ciężarówkami z Francji. A jak wiecie, Voxhole kupił, PSA kupiło, czyli Peugeot Citroën. A co z tego będzie? Zobaczymy. Trzymajcie się, do usłyszenia na następnym razem. Mam nadzieję, że audycja się podoba.

Cześć, siema, krawiec się kłania. Luźne gadki. Dziś o nietypowej porze. A dlaczego akurat teraz? A no bo mi ciśnienie trochę skoczyło. Jak być może niektórzy już widzieli, Zbigniew Stonoga ma kolejne rewelacje na temat elit rządzących. No, elity jak elity. Dla mnie to są jelita bardziej niż elita. Jelita. No.

0: cóż, to, że kogoś nie lubimy, albo nie szanujemy, albo wręcz czujemy wrogość do kogoś, no to nie oznacza, że możemy sobie konfabulować i wymyślać różne farmazony. No i właśnie takim farmazonem wydają mi się ostatnie doniesienia Stonogi, który twierdzi, że posiada kompromitujące materiały na temat żony Zbigniewa Ziobro. Chodzi tutaj oczywiście o panią Kotecką, która ma mieć rzekomo doświadczenia z branżą porno, czy też uczestniczyła w jakichś orgiach. No, zobaczyliśmy jak na razie stop klatkę z jakiegoś pornola, na którym to filmie jest pani, która może być tą słynną Patty Coty, a może też i nie być. Na dwoje babka wróżyła, jak to się mówi. Chociaż starałem się coś tam rozkminić. Charakterystyczny pieprzyk być może jest tutaj jakimś znakiem rozpoznawczym. Pieprzyk na szyi. Te materiały mają pochodzić od skruszonego gangstera Brody. Skruszony gangster Broda lub, jak kto woli, świadek koronny Broda. I tutaj właśnie w tym momencie, kiedy dowiedziałem się, kim jest ten tajemniczy, wiarygodny, prawda, tutaj paluszkami robię sobie cudzysłów, informator, no to właśnie wtedy troszkę się zdenerwowałem, bo może niektórzy z was, ci, którzy słuchają już od dawna Nocnego Radia, kojarzą to, ten pseudonim tego jegomościa, tego informatora, ale przypomnę. Sławomir Opala, o którym już wspominałem kilka razy na antenie, czyli słynny gliniarz, no dla niektórych legenda, policjant legenda. No, można o nim mówić pies. On podobno nie miał nic przeciwko temu, aby nazywać go psem. I był bardzo dobrym psem. I po latach służby wylądował w końcu w więzieniu. I wylądował tam właśnie w związku z zeznaniami owego skruszonego gangstera Brody. Został posądzony o to, że bierze łapówki od mafii pruszkowskiej. Opala to był taki policjant, który zajmował się poważnymi sprawami. No, Wydział Zabójstw, przestępczość zorganizowana, narkotyki, mafia. To był jego świat. Sławek był bardzo zaangażowany w swoją pracę. Praca była właściwie dla niego wszystkim. I kiedy pojawiły się te oskarżenia, to Sławka przymknięto i dla niego w sumie skończył się świat, tak? Bo on właściwie w życiu no, nie osiągnął zbyt wiele na polu materialnym, czy nie udało mu się też za bardzo w sprawach rodzinnych, no bo poświęcał się tej pracy, praca była dla niego wszystkim i no a z tej racji, że zajmował się naprawdę grubymi sprawami, no to myślę, że przeżywał sporo różnych traum, nawet taki twardziel. No, tym, którzy nie wiedzą, to przypominam, że jest to pierwowzór postaci Despera z filmów Patryka Wegi. Patryk Wega zresztą znał Sławka dosyć dobrze i on też zupełnie nie wierzył w te oskarżenia. Podobnie jak współpracownicy i inni ludzie, którzy mieli styczność ze Sławkiem. Sławek słynął z tego, że był bardzo honorowy, miał swoje twarde zasady. I przypominano różne sytuacje, które przeczyły, które poddawały mocno pod wątpliwość zeznania Brody. Na przykład to, że Sławek potrafił znaleźć walizkę, w której było 300 tysięcy dolarów i tą walizkę oddawał. No, jest to poniekąd dowód jego uczciwości, tak? Sławek też nie śmierdział groszem. Przez całe lata chodził w tej samej kurtce, mieszkał w jakiejś zapyziałej kawalerce, którą tam z przydziału, i kumple mówią, że nie było go nigdy stać na to, żeby jakąś wódeczkę postawić. Po prostu był takim biedakiem trochę, takim bidokiem, no. Trochę jak ja takim, nie? No i to wszystko się nie klei. Komu miał te pieniądze oddać, bo sam z nimi chyba nic nie zrobił, chyba że był niespełna rozumu i palił sobie nimi w piecu. Mówię o pieniądzach z rzekomych łapówek, o które oskarżył go Broda, który przez jakiś czas był informatorem Sławomira Opali. Informatorem farmazonem. Dawał informacje, które nic nie wnosiły, które okazywały się jakimś wyssanym z palca gównem i był ogólnie nieprzydatny. Taką znalazłem informację. A Sławek, no cóż, no oskarżono go właśnie o łapówki, o jakąś współpracę z mafią pruszkowską. Nie jest to żadna tajemnica, no wielokrotnie było o tym mówione, że jak się pracuje na takim stanowisku i zajmuje takimi sprawami jak Opala, no to się ma ten kontakt ze światem przestępców. To daje spore korzyści, bo można się o czymś dowiedzieć, można skorzystać po prostu z wiedzy tych gangsterów, można się z nimi jakoś dogadywać, można coś załatwić. No jest to właściwie niezbędne, no bo jak wyobraźmy sobie gliniarza, który tego nie robi, no to mamy takiego policjanta rodem z kreskówki albo jakiś komisarz sierżant pięść z komendy rejonowej MO, jakaś parodia policjanta, tak, który wchodzi do tych mafiozów i hola, hola, co my tu mamy? Nielegalne banderolki. A posiedzicie sobie za to. No to taki nam się jawi jakaś taka parodia policjanta, nie? Wiadomo, że trzeba z tymi ludźmi mieć kontakt. Więc nie trudno takiego człowieka jak Opala było posądzić o to, że ma kontakty z mafią, tak? To tak jak to było w serialu Pitbull, w którym to właśnie przedstawiano takie różne komiczne sytuacje i tam komisarz Barszczyk to był właśnie taką parodią trochę policjanta i Despero mu mówił: panie komisarzu, pan pójdzie stąd, bo tu zaraz przyjdzie taki zbój, co pan takich widział w serialu o Kodżaku, to pan pójdzie sobie, bo on może być niebezpieczny, nie? Tak, zderzają się ze sobą dwa światy. Właśnie świat naszych wyobrażeń i o policjantach, czy świat regulaminów i świat tego, co nam pokażą na przykład w jakimś reportażu TVN-u, ze światem rzeczywistym, gdzie obowiązują troszkę inne zasady, być może czasem niż na papierze. No, ktoś powie, że skoro taki Sławek zadawał się trochę z takimi zbójami, no to musiał im się czasami czymś odwdzięczyć. I przypuszczam, że właśnie się nie odwdzięczył dostatecznie mocno i być może postanowili go utupić. I tutaj z pomocą przyszedł, być może, tak asekurancko trochę byłem, być może, żeby mnie tu nikt nie oskarżył, że biednego gangstera poniewieram i to jest po twarz i tak dalej. Mówię, być może, no tutaj przyszedł z pomocą gangster Broda. Ostatecznie Sławek popełnił samobójstwo, bo go to wszystko jakoś rozwaliło. Myślę, że po prostu skoro praca w policji była dla niego wszystkim, była dla niego bardzo ważna i temu się oddał całkowicie, to sytuacja, w której już nie może w tej policji pracować, bo chyba jakby się okazało, że by mu coś udowodnili, przyklepali, no to już ma zamknięte wrota. No i też pewnie z emeryturką by się pożegnał i tak dalej, więc no straciłby wszystko, zostałby z niczym, więc wybrał takie może honorowe trochę rozwiązanie, no, honorowe, takie samurajskie trochę popełnił, po prostu harakiri. No, nikt nie wierzył za bardzo w winę Sławka, no, więc ja przypuszczam, że było tak, że po prostu straciliśmy bardzo dobrego policjanta, legendę, przez kłamliwe zeznania człowieka, który tym razem pojawia się właśnie u Zbigniewa Stonogi. Pojawia się i ma szokujące materiały. Ja to myślę, że to mogło być tak. Broda sobie ogląda pornole, relaksuje się przy pornolkach i nagle wpada na pomysła, nie? Pomysłowy Dobromir mu się włącza i mówi sobie, no kurde, no nawet podobna trochę. Skąd by tu hajs wytrzasnąć? A może do Stonogi? Teraz, on nie lubi tego Ziobro. A tutaj załącznik, print screen. I tam, szanowny panie Zbigniewie. No. Dysponuję materiałami, które rozwalą całą Polskę. Tam trochę błędów narobił w mailu pewnie, ale to Stonodze nie przeszkadzało. Stonoga odebrał maila i już kamerę włącza i słuchaj Ziobro, ty ja cię załatwię. Ty mam takie rzeczy na ciebie, że już po tobie, ty kurduplu, ty, ja cię zniszczę. No i tam ponagrywał, dostał jeden obrazek, zapłacił może panu Brodzie. No, nie sądzę, żeby pan Broda za darmo tutaj przysługi wyświadczał. Więc pewnie zarobił sobie na tym, Stonoga mu tam coś odpalił. Wszyscy zadowoleni, nie? Tylko pytanie, jaka jest w tym momencie wiarygodność Stonogi, skoro bierze materiały od ludzi, co do których możemy mieć bardzo poważne wątpliwości co do wiarygodności ich różnych zeznań, materiałów. Tak więc wszystko to mi śmierdzi na kilometr i w zasadzie to chyba przyłączę się tutaj do opinii potrzeby i wrzucę sobie pana Zbysia do folderu śmieszne, co najwyżej, no. Nadal uważam, że jest świetnym wokalistą. Fantastyczne piosenki po prostu, no. Na przykład Caracan Boy albo, no, albo inne jeszcze przeróbki zabawne. No, to można chyba w takich kategoriach pana Zbigniewa oceniać. Strasznie mi podpadł tym, że ufa takim ludziom. Zresztą zastanówmy się, nawet gdyby się okazało, że faktycznie ta Kotecka zagrała w jakimś filmie porno czy coś, no to też, czy to jest coś takiego strasznego? No może faktycznie, gdyby się okazało, że to prawda, no to jest jakiś niesmak, że osoby związane tam z establishmentem się takimi rzeczami zajmują, ale chciałbym tutaj przypomnieć, że na przykład Sylwester Stallone zaczynał od filmu porno. Dopiero potem został Rambo. Ja przypominałem sobie Rambo, to jest, kurczę, jednak dobry film, ale mam tu na myśli oczywiście Rambo Pierwsza Krew. Kolejne części to już raczej krapy, jak dla mnie. Filmy, które, znaczy, może nie krapy, no, są to nadal pewnie dobre filmy akcji, może nawet z wyższej półki, ale jednak Pierwsza Krew, Rambo to jest taki wyjątkowy film. On jest taki, no, różni się od tych kolejnych części, no, ale dzisiaj nie o tym. No, ale wiele znanych gwiazd zaczynało od pornoli, więc nawet gdyby się okazało, że ta Kotecka grała, to se grała, no dobra, no każdy jakoś tam stara się przeżyć, nie? A że jest niebrzydka dziewczyna, no to może faktycznie. No tutaj możecie zrobić jakieś sobie małe śledztwo i przyglądnąć się na tym screenie, który sobie gdzieś tam pewnie wyszperacie, na którym jest rzekomo właśnie ta pani wykonująca podczas wykonywania innej czynności seksualnej, że tak powiem. No to tam widać właśnie wyraźnie na szyi pieprzyk i można spróbować sprawdzić, czy na zdjęciach z panią Kotecką ten pieprzyk się też pojawia. No próbowałem się przyglądnąć i sam nie wiem, bo niby są tam jakieś pieprzyki, ale tak trudno określić, czy to faktycznie jest to samo, czy nie. No możecie spróbować, możecie spróbować. No tak przy okazji tu wspomnę, że życie potrafi zaskakiwać jednak, bo ja jako grafik komputerowy nie spodziewałem się, że w tej dziedzinie będzie możliwe to, co jest teraz. I no tu zielony ludzik pisze, ucho nie pasuje. A wcześniej pisał, że pisowski minister bardzo chwalił wiarygodność brody. No to też nam może powinno dać do myślenia coś, nie wiem. Widać gołym okiem, że stonoga ma jakieś plecy. Tak to się odbywa. Jedne szajki w służbach walczą z drugimi. Tak twierdzi Hart Pagan, Andzik. No, co ja miałem powiedzieć? Aha, o tej grafice komputerowej. No wiecie co? Pamiętacie pewnie słynną scenę z pierwszego Blade Runnera, gdzie komputer automatycznie jakby polepsza jakość zdjęcia. Czasami widzimy na filmach science fiction taką operację, że mamy jakieś kiepskiej jakości zdjęcie, no powiedzmy w niskiej rozdzielczości i ono się nagle staje takie szczegółowe, tak? I zawsze mi się to wydawało śmieszne i się z tego śmiałem i jak ktoś się, być może już nie pamiętam, mnie pytał, krawiec, a ty jesteś grafik, to dałoby się takie coś? No to oczywiście odpowiedziałbym, że w życiu. Jak tych pikseli jest za mało, no to się ich cudownie nie pomnoży nagle i nie co najwyżej możesz zwiększyć sobie rozmiar obrazka, on się wtedy lekko rozmyje. O, donejcik, proszę bardzo.
1: Stach Stachowiak, co słychać, Łukaszany, masz z nią kontakt 3 złote.
0: Ale pytanie, tutaj jakaś prywata, sratatata prywata, tutaj osobiste jakieś sprawy, co Łukaszany, nie wiem, nie mam kontaktu, nie mam. Ale jak cię to interesuje, to napisz do niej na Facebooku, myślę, że znajdziesz łatwo i się dowiesz, co u niej. Ale dziękuję za 3 złote, zawsze się przyda. Gdyby ktoś chciał wysłać mi donata, to link do Tip and Donation jest w opisie filmu na YouTubie albo na stronie głównej nocneradio.pl, taki różowy banerek. Można tam kliknąć i już potem was poprowadzi. No i tak, no i zawsze się śmiałem z tego polepszania jakości zdjęcia, a tu się okazuje, że takie rzeczy od niedawna są możliwe. Wyobraźcie sobie, no przypuszczam, że były możliwe sporo wcześniej, ale były zarezerwowane gdzieś tam dla służb specjalnych być może, albo dla innych wybrańców losu. No, a tu się okazuje, że z pomocą przychodzi nam sztuczna inteligencja. Tak, sztuczna inteligencja potrafi dzisiaj nawet całkiem nieźle poprawić jakość zdjęcia. Mamy jakiś bardzo mały obrazek, rozmyty, artefakty, które powstają przy kompresji. Sztuczna inteligencja to bada i korzysta z pewnych wzorców, z pewnych schematów, które tworzy sobie z bazy innych zdjęć, psując je specjalnie i próbując je naprawiać. Próbując je naprawiać tak, aby znowu je doprowadzić do formy wyjściowej. Ciekawe, prawda? Nowe karty graficzne, najnowsze karty graficzne, no takie, których możecie też do gier sobie używać i grać na wypasie, oferują wspomaganie tych operacji w jakiś sposób, przyspieszanie. No, niesamowita rzecz. Nie spodziewałbym się, że coś takiego będzie możliwe, a już na pewno, że będzie to można zrobić na domowym, zwykłym komputerze. No, to jest naprawdę świetna sprawa. No, na pewno, no, szczególnie świetna dla różnych właśnie służb, dla policji, ale też możecie na przykład sobie podreperować jakość swoich starych zdjęć, jakichś tam z dzieciństwa, może macie jakieś zdjęcia w niskiej rozdzielczości zrobione dawno jakimś kiepskim aparatem, przepuszczacie to przez różne filtry i efekt jest niesamowity, bo włosy, jakieś rzęsy, nawet detale na monitorze sfotografowanym, gdzieś tam wszystko zaczyna być lepiej widoczne. Z niektórymi rzeczami sobie te algorytmy radzą lepiej, z innymi gorzej. Bo na przykład w cudowny sposób prawdopodobnie nie odzyska wam jakiegoś tekstu, który jest rozmyty, ale naprawi na przykład włosy, które są w kiepskiej jakości, takie porozmywane, to zrobią się nagle szczegółowe. Usta, oczy, takie różne rzeczy. Tak więc, nieraz ta sztuczna inteligencja trochę zgłupieje i niektóre fragmenty obrazu niewiele się polepszą. Dużo, dużo lepsze są to efekty, niż moglibyście uzyskać przez filtrowanie obrazu standardowymi filtrami na Photoshopie różnymi i tak dalej. Tego się nie da zrobić, bo potrzebna jest ta sztuczna inteligencja i różne jej wyuczone sposoby na odzyskiwanie jakby tej grafiki, bo bardziej tu się powinno mówić o odzyskiwaniu po prostu utraconej części grafiki. Niektórzy już naprawiają, zwiększają jakość tekstur na przykład w grach. Rozpakowują tekstury w grze i naprawiają, nie? Jest pytanie, a ty, Krawiec, nie grałeś w Pornolach, skoro tak wielu grało? Tutaj się podśmiechujki ze mnie robią sobie słuchacze, Przemek. Nie miałem tego szczęścia.
1: Grzesiek, w wynagrodzenie za dzień zdjęciowy od Stonoga Pornstar film 10 zł.
0: Grzesiek mnie wydał jednak. No dobra, przyznam wam się, że grałem w Pornolach i właśnie dostałem wynagrodzenie, tylko coś skromne jak na Pornole, bo to 10 zł to nie wiem, czy bym się skusił, ale się cieszę z takiego donate'a, bo jak na donate'cik to zacnie, ale jak na grę w Pornolach to trochę mało. Daj Grzesiek przynajmniej dwie dychy, to zagram w Pornolu, nawet razem z tobą. Zresztą, wracając do Stonogi, on mi coś taki coraz bardziej fałszywy się wydaje. W tym wideo, gdzie właśnie się dzieli tymi informacjami, gdzie pojawia się na streamie sam skruszony gangster Broda, to we wstępie Stonoga pokazuje inne jakieś zdjęcia, gdzie współpracownicy obecnych polityków przyłapani zostali, znalezione zostały jakieś zdjęcia, gdzie oni tam skrępowani się krępują, się właśnie nie krępują się krępować, bo jakaś tam pani jest taka związana sznurami, leży na kanapie tam w rajstopach z podwiązkami, w tych, czy jak to tam się nazywa, pończochy, tak, z podwiązkami, nie? Rajstopy to takie są całe, tak, zakrywające wszystko. Ale nie jestem specjalistą. Może ktoś poprawi. Można tu dzwonić na Skype'a, Nocne Radio, jak ktoś chce coś wnieść, dodać tutaj, to proszę bardzo. No i Stonoga zaczyna mówić nagle, że jakie to ohydne. To są dewianci seksualni, którzy takie rzeczy robią. To trzeba być zwichrowanym, żeby takie okropieństwa. I co? I wierzycie, że facet uważa jakiś tam bondage, jakieś tam wiązanko, jakieś tam pejczyki za to go tak strasznie w ogóle go... On dostał traumy od tego i stracił ochotę na seks na następne 10 lat, jak to zobaczył i się przeraził i zemdlał. Tak więc coś mi tutaj, prawda... Gość, który się nie pieprzy w tańcu, klnie jak szewc, albo jak krawiec, gdzieś tam pedofili łapie, coś... Nagle taki obruszony, że to takie straszne rzeczy, nie? Że babka związana sznurkiem, to w ogóle zemdlał, jak zobaczył i się zesrał po prostu i do księdza pobiegł się wyspowiadać za grzeszne myśli. No coś tu nie gra, nie? Jakiś fałszywy jest jednak. z tą loterią to niby wylosował człowieka i kupił on ten ktoś tam za 50 zł Audi niby. No, bo ostatnio była ta też kwestia tej loterii, że ten samochód to jest nie jego. No coś tam, no nie wiem, pojawiają się zabawne memy. Ktoś stworzył taki schemat życia stonogi. Niechno ja go tutaj odszukam. Gdzie my tu mamy tego stonogę? W tym antyludzkim państwie. Dobra. No więc tak. Najpierw stonoga. Kurczę, jakiś taki podkład smętny, nie? Tu mnie hipnotyzuje, nie mogę się skupić. Zmieńmy go. Znowu donate? No ludzie, no rozpieszczacie mnie. Od Przemka. A czemu nie odczytało? No to ja odczytam. Przemek pisze, stonoga ma jednak jakichś sensownych informatorów i nie gada głupot, nie wiadomo skąd. A to jest draństwo,
1: Przemek,
0: co mu
1: jest,
0: robią.
1: Przemek, stonoga ma jednak jakichś sensownych informatorów
0: Jakie
1: i nie
0: opóźnienie?
1: Gada głupot, nie wiadomo skąd. A to jest draństwo, co mu robią? 5 zł.
0: No okej, Przemku, no masz prawo do swojego zdania i... Ja do niedawna też myślałem tak jak ty i raczej sympatyzowałem ze stonogą i szanowałem go za to, że po pierwsze łapie pedofilców, po drugie pomaga ludziom, po trzecie walczy z systemem, jest mocno antysystemowy. No ale teraz, kiedy zaczął zadawać się z człowiekiem, którego ja uważam za farmazona totalnego, który się przyczynił do śmierci człowieka, którego ja bardzo szanuję, to stonoga u mnie spadł no o kilka stopni niżej po tych schodach. Po schodach zaufania, tak powiem, poetycko. Schody zaufania, to kilka stopni spadł. Synek siedzi obok. Ary Lamson pisze tutaj, żebym za bardzo nie bluzgał, bo słucha z synkiem. No, jeśli synek jest w takim wieku, że rozumie, to pozdróweczka. Chyba jest, skoro mogą przekleństwa zaszkodzić. Tak więc słuchaj, synu, słuchaj, są czasem dorośli, tak prawda, tak jak pan Zbyszek się zdenerwują i mówią wtedy na przykład motyla noga. Jak się w mały palec u nogi uderzą, to mówią wtedy motyla noga. No. Dobra, będę się starał. Ja w ogóle muszę się starać trochę grzeczniejszy być. Tu już niektórzy chcą radio podawać do sądu, do prokuratury i skazywać nas tutaj, zamykać, to trzeba trochę uważać, nie? No. Także. Albo kurtka na wacie, właśnie. Ty, nie przeklinaj Lolex, nie pisz takich rzeczy na czacie, bo cię będę musiał zbanować, no. Kurtka na wacie tu napisał. Już banik leci, co to za słownictwo? Kurtka na wacie, no. No i tylko nie mówcie jasny gwint, to jest bardzo, bardzo nieładnie, bardzo brzydko. Zamiast jasny gwint mówcie ciemna śrubka. O. Nie wiem, Homo Superior, czemu nie ma powiadomień z YouTube'a. A jesteś pewien, że masz subskrypcję i kliknięty dzwoneczek? Bo tylko wtedy, jak ten dzwoneczek się ma, to przychodzą powiadomienia. I trzeba być zalogowanym, mieć profil na YouTubie i przypisany do niego mail, na który przychodzi ci powiadomienie. Ja polecam tutaj Gmaila i aplikację na przykład na telefon sobie zrobić, bo wtedy przychodzą powiadomienia na telefonik, tam się pokazuje. Telefonik robi pip i macie na ekranie, że masz nowego maila i można się domyślić, że to nocne radio. tam jest kawałek zacytowany. Tak więc... Aha, 60 sekund. A Lolex pisze, że dostał powiadomienie 60 sekund od rozpoczęcia. No tak, do niektórych, wiecie co, to chyba kwestia waszych skrzynek, być może. Jak szybko przychodzi ten mail, może, nie? Może na niektóre skrzynki przychodzi szybciej, a na niektóre wolniej, bo no, YouTube pewnie jakoś to musi rozesłać i to po pierwsze, a po drugie, no te skrzynki może jakoś różną mają częstotliwość tam sprawdzania na serwerze, no nie wiem, zgaduję. Tak więc... Tak więc, no u mnie na Gmailu dosyć szybko przychodzi, bo ostatnio sam sprawdzałem, jak to działa. Więc... jest propozycja od Ogona Konia, że jak chcę pożartować, to może jakieś katolickie żarty. No to nie wiem. Poszedł facet do lasu, patrzy pod krzaczek, a tam rydzyk. To taki żart. Mam nadzieję, że się ojciec dyrektor nie obrazi. Tak, a tam właśnie rydzyk pod krzaczkiem. I się zdziwił pan, który poszedł na grzyby. Tak. No. Znacie jakieś inne arcyśmieszne katolickie żarty? Ja sobie dzisiaj odsłuchałem trochę takiego chrześcijańskiego radia, w którym prowadzący non-stop powtarza, że nie ma innych radiów i innych audycji na żywo w Polsce, gdzie się rozmawia i gdzie ludzie dzwonią. Do niego jakoś mało osób dzwoni też i on rezygnuje, bo ludzie już w ogóle przestali, już to nie ma nic, nie ma nic w ogóle. Dziwi się, że... No, to informuje, że są takie radia, gdzie ludzie dzwonią, gdzie gadają, gdzie długo audycje trwają i tak dalej. Kardynał Wojtyła zdumiał kiedyś zebranych na oficjalnym spotkaniu gości wypowiedzią, że w Polsce na nartach jeździ połowa kardynałów. Kardynałami byli wtedy on i prymas Wyszyński. No to myślę, że to właśnie jest przykład tego wspaniałego, bożego poczucia humoru.
1: Diabeł, daj mnie tą duszę i no raz 6 złotych.
0: Nie dam ci, diabole, odejdź, wyganiam cię egzorcyzmem świętym. Nie zdobędziesz duszy mej, albowiem serce me silne i Boże, i moc anielska w nim zaklęta. A pagę, powiadam ci, twój donate za 6 zł, a czemu nie 666, nie robi na mnie żadnego wrażenia, odejdź, wyganiam cię, no. Przepraszam, bo gwoździa wyplułem aż tutaj mnie, tych świętych egzorcyzmów. Ja się potrafię autoegzorcyzmować. Jestem pierwszym człowiekiem na świecie, który potrafi się sam egzorcyzmować. Ja nie potrzebuję do tego księdza. Ja po prostu sam odprawiam egzorcyzm na sobie samym. No. Wielka mi sztuka. Po prostu trzeba tu trochę tak gały wywalić do góry, unieść się gniewem Bożym, zawierzyć i... O, to jest to piękne słowo, zawierzyć. No. Jasio i post. Muszę pierw sprawdzić, czy to aby cenzuralny żart. Ksiądz na lekcji religii pyta dzieci, co robimy, gdy jest post? Jasio się zgłasza. Lajkujemy i udostępniamy. A to dobre całkiem. Nawet fajny żart. Jak zginął Zachariasz? Wpadł pod pociąg, bowiem w piśmie jest napisane przyszła kolej na Zachariasza. Też fajne. Krawiec, a wiesz, że święta Edyta miała na nazwisko Stein? Przypadek? Ale to nie rozumiem, o co chodzi. A co? A nasza święta Edyta też ma? Tak? To ja nie wiem. No zobaczymy, co będzie ze stonogą, a ja miałem wam powiedzieć, jak wygląda właśnie cykl życia stonogi. Tak więc stonoga zaczyna w takim więziennym kokonie, zamknięta stonoga jest, no i wychodzi z tego więziennego kokona i rozpoczyna się proces zbiórki właśnie. I stonoga zbiera właśnie substancję pieniężną i obrasta w nią właśnie, ale z czasem maleje atencja właśnie tych organizmów innych, które są wokół stonogi i z których ona pobiera te zbiórki na rozwój swój, żeby wzrastać i właśnie wtedy stonoga zaczyna wydzielać jad z siebie i pluć tym jadem i następuje kompilacja. Tutaj synek Are Lamsona słucha, to może nie powiem czego, na K. I maleje ta atencja, więc stonoga zaczyna szukać swojego naturalnego wroga, którym jest minister sprawiedliwości. I zaczyna na niego koncentrować wiązkę jadu. I stopniowo stonoga, jak już opluje jadem tego ministra sprawiedliwości, to następuje stadium końcowe i dojrzała stonoga grozi naczelnikowi państwa i różnym najważniejszym osobom. A potem następuje wyłapanie stonogi i stonoga znowu znajduje się w tym więziennym kokonie i zamyka się cykl życia stonogi. Zapętla się. Nie wiem, jak wy to oceniacie. Łapie pedofili, podszywając się pod dwunastolatki. Pisze Balkaenes. Pamiętam jeszcze, jak z niby chińskiego serwera ściągał nagrania z knajpy. Ha, ha, ha. No. No, ujawnił niby trochę tam rzeczy. Czy no, można się zastanowić, czy może faktycznie ma jakieś powiązania ze służbami, a może stał się takim dyżurnym po prostu ujawniaczem, że jak ktoś ma coś do ujawnienia, a nie chce tego robić sam, to wysyła to do stonogi, nie? I stonoga to ujawnia po prostu. Coś takiego. Żydowskie nazwisko, w sensie, że to o stonodze, że stonoga, żydowskie nazwisko. Czy odniosę się dziś do Edytki? Na co ja mam się odnosić w sumie? Co mam powiedzieć? Skrytykować, zbesztać, obrazić się, czy co? No, nie wiem. No, nic to nie zmieni. No, myślę, że sprawa jest jasna dosyć dla wszystkich. Słuchacze Nocnego Radia, nocniki, społeczność dała jasno do zrozumienia, co o tym myśli i jakoś tam solidarnie się bardzo ludzie tutaj zachowali. Solidarni z radiem, no taka akcja. Solidarni z radiem. Ja sobie chyba energy drinka otworzę. No niestety mam nadal słabość do energy drinków. Mój ulubiony smak to mojito, jakby ktoś nie wiedział, nadal. Z jednej strony nie mam ochoty się za bardzo odnosić, a z drugiej strony też nieszczególnie mam ochotę teraz rozmawiać jakoś, bo z nią chyba, bo no jaka, no co to za przyjemność rozmawiać z kimś, kto na przemian jest dla ciebie super ekstra miły i ci robi i jest taki przytulaśny, a potem ci grozi na przykład, że cię zniszczy i ci radio rozwali, a potem znowu jest super miły, a potem ci znowu grozi, a potem chce, żebyś z tą osobą śpiewał sobie. To jakaś taka dziwna sytuacja trochę, nie? Huh. No, nie kraczcie, może się to rozejdzie po kościach jeszcze, nie ma co tutaj ten... Ja taki jestem mało przejmujący się ostatnio. Ale wiecie co, ktoś mi mądrze powiedział, że w sumie, gdyby był jakiś tam donosik, jakaś sprawa czy coś, to nagle tutaj się pojawi

No, i może się okazać, że pojawią się inni ludzie zainteresowani tym, aby pokazać, że się nie boimy, że mamy prawo do swojego zdania i do swoich poglądów i tak dalej. I no, i tylko na plusik. Tak więc może mi to nawet na rękę. Dostanę jakieś tam prace społeczne, może się z Keltuzem spotkam na zamiataniu liści albo coś, nie? Będziemy sobie razem śpiewać wesołe piosenki o Smoleńsku albo o pani, która lubi czarnoskórych czekoladynów jakiś tam za granicą wyjeżdża. No za taką piosenkę został Keltus skazany na prace społeczne. Sąd stwierdził, że to nie było śmieszne. Autorytatywnie stwierdził, rozpoznali, czy jest to śmieszne. Pojawił się też fachowiec od tego, czy coś jest śmieszne. Zaprosili pana Tadeusza Drozdę i on powiedział, że to jest nieśmieszne. I o. Mogliby zapraszać na przykład Drozdę. Kiedyś zrobiono eksperyment i puszczano Tadeuszowi Droździe jako ekspertowi od bycia śmiesznym. Jak wiadomo, to jest prześmieszny. Puszczano mu filmy Wardęgi i on tak patrzy taki z taką dezaprobatą, obejrzał i stwierdził, że to już nie te czasy. To nie te czasy już. Ja pamiętam, jak ja właśnie moje słynne żarty, jak w telewizji były, no to były żarty, na przykład ja tam idę, na przykład skórka od banana, bo ja sobie mówię tam, o, tam skórka od banana, co mi tam skórka, ja potem sobie idę i nagle tam, się przewróciłem, to było śmieszne, proszę pana, a to takie byle jakie, jakieś takie, no, ekspert. Chyba się nigdy nie zaśmiałem z żartu Drozdy w sumie. A tyle tego było. Wszystkie programy jakieś takie egocentryczne miał. Tam herbatka u tatka, jakiś tam Tadzio dowcipas, coś tam. Wszystkie programy tam właśnie statkiem. No, także ekspert od bycia śmiesznym stwierdził, że Keltus nie jest śmieszny. Edyta nie jest fajna. Taki komentarz od Grześka na przykład. I Przemek też tak myśli. Może inaczej. Czy jest jedna osoba oprócz Furiata w tej chwili, która jest jakby po stronie Edyty? Ja nigdy nie widziałem takiej zgodności chyba u ludzi, ale to się nie dziwię, bo też by mi było trochę szkoda, że może na przykład Radyjko tutaj zniknąć czy coś. Też bym się zdenerwował. Więc rozumiem trochę wasze oburzenie. Etam nie. Etam też się wkurzył wczoraj na Edytę. Właśnie. I nawet chyba ją zbeształ czy coś tam. Też się zdenerwował. I Etamowi jest w ogóle głupio trochę. On właściwie to nie tyle zdradził moje nazwisko, co rozmawiali tam o grach. Etam to wytłumaczył, że rozmawiali o grach i on tam jakby powiedział Edycie, gdzie szukać. No bardziej w ten sposób, nie? Słuchajcie, ale też do Etama to nie miejcie. Mi już trochę przeszło. Też byłem na niego trochę tam zły, ale wiecie, czasami każdy coś chlapnie. Każdy zakłada, że druga strona ma dobre intencje i tak dalej, może się coś wymknąć. No, ten biedny Etam, teraz też wszyscy przeciwko niemu, nie? Taki zahukany trochę chodzi teraz. I też mu jest jakoś tam głupio przykro i tego. Także Are Lamson się pyta, a co się stało się? No to musiałbyś sobie odsłuchać audycji przedostatniej już w tej chwili, bo ta jest, załóżmy, ostatnia, no tej ze świecznikiem, z menorą. Od szóstej godziny jakoś tak, mniej więcej, bo audycja trwa 8 godzin, to ciekawe.

8-godzinna audycja. A jakoś w ogóle mnie nie zmęczyła ta audycja, bo takie emocje i temat też na początku ciekawy, no bo było o zagrożeniach i o Żydach. O Żydach. I nie zniknęła audycja jeszcze, ale słyszałem, że jakieś shadowbany są tutaj w radio. Shadowbany. A przecież ty, Grzesiek, słuchałeś chyba. To chyba wiesz, o co chodzi. No tym, którzy nie wiedzą, to mówię, nie tyle przypominam, co informuję, że Edyta się wkurzyła, że tutaj się szkaluje Kościół Święty i wartości i tak dalej, i powiedziała wprost, że są sposoby, żeby to radio po prostu zamknąć i mi dać nauczkę i tak dalej, i się tam nie zawaha specjalnie, i zna ludzi od tego i tak dalej, i tak dalej. No to taka groźba poszła, nie? No i tyle, no. A żeby było śmieszniej, to audycja od początku miała tytuł Największy wróg. I kto tu się okazał największym wrogiem? Przez moment myślałem, że to może ja sam jestem swoim największym wrogiem, a może to Żydzi, o których była mowa w audycji, a nie, a tu się właśnie okazało, że największym wrogiem jest ktoś inny. No i tam w ogóle rozmawialiśmy o religii trochę, coś. Mnie już trochę męczą te rozmowy, bo one zawsze sprowokują jakieś kwasy. No bo wiecie, jak wojujący ateista, jak mu się podrzuca tematy Boga, Biblii, Jezusa, Jana Pawła II i tak dalej, no to on w końcu wyrazi swoją opinię i powie, co o tym wszystkim myśli, tak? No to nie trudno jest striggerować. A jakby tak podrzucić temat jakikolwiek inny, no jest tak z niektórymi ludźmi, że u nich się wszystko wcześniej czy później kończy na religii. No Furiat też jest trochę taką osobą. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak z Furiatem się gada na żywo, jak on od czasu do czasu zadzwoni tam raz na ruski rok, no to rozmowa zawsze musi zejść tam na Kościół, na świętych, na Boga, na Jezusa. No to jest jego taki konik, takie hobby, on to kocha, on tym żyje, no i po prostu lubi na te tematy gadać, no. O, adwokat się pojawił. Pisze, że Etam jest mastką tego radia. Nie można mu tego odbierać przez jakąś dziewuchę. No, w sumie racja, no. Nie można Etama nagle zacząć besztać tylko dlatego, że mu się noga troszkę powinęła. Zważywszy na to, ile wniósł do nocnego radia, nie? Już tam pal licho, że ciągle u niego coś tam trzeszczy i nie działa i uwielbia się bawić swoim kabelkiem. To jest jego największa pasja, kabelki sobie tam podłączać i skręcać i robić przejściówki i testować nowy program z gazety do nadawania i tak dalej, no to jest jego świat. No, ale Etam jest na pewno kimś, kto dużo tutaj wniósł fajnych rzeczy, więc mi już tam przeszła irytacja na niego. Chociaż czasem mnie facet irytuje, bo ciągle coś tam trzeszczy, nie działa, zapomni, nie wie, a myślał, że i tak dalej, ale się przyzwyczaiłem trochę. I zaczynam go po prostu brać z całym dobrodziejstwem inwentarza. No jest taki Kubuś Puchatek trochę, no i co? No i co poradzisz, no? Jeden jest Kłapouchy, drugi jest Kubuś Puchatek i... No ale się tu ludzie schodzą. Co was tu tyle o tej porze? Wy musicie pracować. Wy musicie zarabiać na donaty w nocnym radio. No. O. Tyle tu komentarzy, że nie nadążam. Patrzę, co tu piszecie. O. Albati, to chyba nowa osoba. Albati pisze: Zbysiu ujawnił afery.

stonoga jak papież. A niektórzy dopiero teraz przychodzą, a ja właściwie już kończę. Już powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Chcę teraz nagrywać czasami takie krótsze audycje. No nie chcę teraz siedzieć do końca dnia tutaj przy mikrofonie i silić się na jakieś farmazony. Audycja była o stonodze. Powiedziałem, co myślę o jego nowym informatorze, brodzie, skruszonym gangsterze. I... I ten, i że no... Donaty weszły, a ty idziesz? Pyta Grzesiek sponsor. Który się tu właśnie wcześniej dorzucił. No... A co, a mam zostać? No to mam Nie, ja zawsze, słuchajcie, zdanie każdego, kto tutaj rzuci donata, kto jest sponsorem, to jest dla mnie podwójnie ważne. No tak po prostu jest, że ci, którym zależy i okażą to właśnie tutaj, sięgając po monetę do sakiewki, no to ich zdanie, tak, ich zdanie się liczy. Tak więc jeszcze mogę chwilę zostać, ale może ktoś zadzwoni, podrzuci jakiś temat, a jak nie, to zaraz coś wynajdę może.

0: Patrzyłem sobie ostatnio na różne inne radia, co tam słychać, na różne inne podcasty, radia, sprawdzałem, co porabiają różni nadający z dawnych lat i powiem wam, że to się wszystko jakoś cholernie wykrusza. Nawet youtuberzy, którzy jeszcze chwilę temu byli dosyć znani, mieli sporą oglądalność, teraz patrzę, że mają mniej odsłon niż nocne radio. Ostatnia audycja moja to już jest około 1200 odsłon, a patrzę na różnych takich znanych niby, to tam mają po... spadło im jakoś drastycznie, mają 80, 100, 60, naprawdę. Ten kończy nadawanie i się przerzuca na nadawanie offline, już nie nadaje online, bo mówi, że nikt nie dzwoni, ludziom już się nie chce gadać i to w ogóle już radio to nie ma sensu, bo ludzie tylko patostreamy i tak dalej i marudzi. Ktoś tam inny patrzy, że za bardzo ani donate'ów, ani komentarzy, a u nas?
1: Banan za robotę się weź po temu przestijnemu radiowcowi zacznę dawać donate 20 zł.
0: Co ty, bananie, żeś tu napisał? Za robotę się weź po temu, to po czemu? I po jakiemu to? Ale banan jak zwykle tutaj hojnie, bo to jest bananowa młodzież, no to wiecie, no bananowa młodzież, no. Dostał od rodziców wszystko, majątki, nieruchomości, wszystko, to go stać, no. Nakradł się, rodzina żydowska jakaś. No żartuję oczywiście. Banan to jest tutaj stały donator. Już jestem na panelu, sprawdzę jeszcze raz. Za robotę się weź po temu przystijnemu radiowcowi zacznę dawać donaty. To jest jakaś bardzo enigmatyczna wypowiedź tajemnicza, której chyba nie rozszyfruję teraz. No cóż. Jest pytanie, czy live dziś według rozkładu 21? No, chyba tak. Myślę, że potrzeba się zjawi. A jak się nie zjawi, to ja się zjawię i coś tam zrobimy. Jest komentarz, że banan chyba dzisiaj lekko sfermentował. Sfermentowany banan. No, a jadł ktoś bigos z bananem i z mandarynkami według przepisu majora Suchodolskiego? A ponoć całkiem niezły. Major już został wyrzucony przez tą Monikę, która go tam przygarnęła i go tam... Popatrzcie, jacy ci ludzie są niewdzięczni, jacy to roszczeniowcy są. To są, nie wiem, i ten Konon, i Major, to są... Tak straszni ludzie, tak niewdzięczni po prostu. Dziewczyna go tam przygarnęła, dała mu dach nad głową, pomogła mu masę spraw załatwić, wszystko, a ten ostatecznie się o jakąś pierdołę wkurzył, że ona za dużo czasu siedzi przy komputerze i się nim nie zajmuje, jakiś pięciolatek, i jej opluł komputer, spakował się, poszedł, a wszyscy i tak go kochają. Witamy Jacka na antenie, cześć.
2: Cześć, kłania się Jacek z Australii, kłaniam się wam wszystkim. Poruszyłeś temat, który mnie poruszył. Mianowicie ja siedzę w tym podcastingowym naszym społeczeństwie polskim od 11 roku mniej więcej i to, co się teraz dzieje, to jest jakaś masakra po prostu. Już nie ma co słuchać. Zostało nocne radio jeszcze tylko i ja nie chcę tutaj, wiesz, jakichś samo spełniających się przepowiedni mówić, ale zastanawiam się, kiedy nocne radio się wykruszy, bo z kontestacji to został jakiś kadłubek marny.
0: Szczępy.
2: Enklawa Martina nie żyje praktycznie. Pamiętam rok 2013, jesień. To był czas, kiedy ty miałeś Lorem Ipsum, sezon trzeci słynny w kontestacji. To kontestacja była wtedy taka, że tam można było na okrągło czegoś słuchać. Tam było pełno audycji, ludzie przychodzili, coś na wesoło jak Lorem Ipsum, coś dla przedsiębiorców, coś dla chrześcijan. A teraz jest, no, chuj dupa i kamieni kupa, że tak powiem.
0: Ty, to może, to może ja tak powiem troszkę nieskromnie, nawet bardzo nieskromnie, ale może to jest tak, że tam, gdzie ja jestem, to coś się dzieje, no bo tak, na odwyku u Martina, jak byłem, to też tam ludzie dzwonili, działo się, różne audycje były, śmialiśmy się wesoło. Potem jakoś tak jakby troszkę zdechło, no a teraz to już Martin zamyka audycję, bo się nic nie dzieje. Popatrzyłem tam pod ostatnią, wiesz, to jest najgorsze, dostać pod ostatnią audycją jeden komentarz. To jest takie słabe, nie?
2: No to jest straszne.
0: No.
2: Ale spójrz, jak ja się tak szczerze mówiąc spodziewałem wtedy, jak było tak dobrze w kontestacji, że założę się, że ci goście zaczną się wykruszać i każdy będzie robił swoje radio. I kurna, jak posłownie minął może miesiąc, dwa i wtedy te papuszki nierozłączki Martin i Hugo się rozeszli, potem ty sobie poszedłeś. No i zaczęło się tak, jakoś tak nie wiem dlaczego, ale zamiast to się łączyć, zamiast być jakaś taka jeden duży parasol jakiejś stacji, czegoś, to każdy poszedł w swoją stronę. No. Nie chcę jakoś tu mówić, że to jest typowo polskie, ale chyba będę musiał to powiedzieć. To jest trochę... Zamiast się łączyć, tak jak Stany Zjednoczone, ze Stanów w jedno, to okazało się, że ludzie się podzielili. No niestety, jeszcze będzie taki czas, że będzie dobrze, nie wiem.
0: Tutaj słusznie zauważa Super Belkas, że nocne radio to nie podcasty. Tak, my mamy bardzo mało podcastową formułę, bo podcasty są dopracowane, są, no trochę inaczej to wszystko brzmi. Nie ma telefonów, nie ma live'a, ale jest za to jakby lepsza jakość, lepsze przygotowanie. U nas to są takie gawędziarskie jakby streamy z ludźmi na żywo. Czasem coś, co przybiera trochę formę podcastu, ale jeszcze no, nie jest to podcast do końca, bo to, że coś się zgra do MP3, to ja bym tego nie nazywał podcastem, nie? I zauważa też Super Belkas, że w Polsce jest dużo dobrych podcastów, z czym się zgodzę w sumie. Ponoć ja tak za dużo nie słucham, ale widzę, że są jakieś tam różne kryminatorium, coś na paranormalium, ale takich właśnie audycji na żywo to jak na lekarstwo, takich, gdzie można czuć, że jest ten klimat bycia razem, taki właśnie i dyskusji jakichś, sporów, emocje, dramy i tak dalej, nie? To, co jest troszkę tak coś pomiędzy właśnie podcastem a patostreamem, być może, nie wiem, tak można by to określić.
2: Ale moim zdaniem jakoś tak źle się stało, że kiedyś to środowisko wolnościowe, szeroko pojęte, trzymało podcasty i radia, a teraz głównie szury. Jeżeli ktoś chce coś, to albo o UFO, albo o leczeniu wcieranym bigosem w dupę, albo coś takiego. No i nie wiem, może jestem, może marudzę, że panie, dawniej to panie było, panie. Ale może stary się robię, ale to już nie te czasy. Nie te czasy, kurna, no. Sam nie wierzę w to, co mówię, ale tak jest. No, nie te czasy, panie.
0: No, może ja mam po prostu jakiś dobry przepis na to, aby ludzie dzwonili, gadali, spotykali się, komentowali, bo no, taka jest prawda. No, jak byłem w Radiu na Fali, to tam się działo. Było, kurczę, z 10 różnych audycji. Ludzie, to wielu nadających. Na odwyku też jakoś tam potrafiłem rozruszać trochę towarzystwo. W kontestacji też troszkę tam przyłożyłem się do tego, że było trochę weselej i tak barwniej być może trochę. Więc tak nieskromnie powiem, że jakoś tam, kurczę, przyciągam.
2: Myślę, że dużo w tym racji. Na pewno. Do ciebie jest chyba najłatwiej dodzwonić się, krawiec, bo Hugo na przykład to wiesz jak jest. Hugo to jest jak superstacji. Tak, słuchamy, co masz do powiedzenia? Tak, dziękuję. Jaki temat? Tak. No, dziękuję, to na razie, to dajmy szansę innym. To tak jest u Hugo. Martin to zmienia, audycję ma nową co dwa tygodnie, więc nie wiadomo, gdzie dzwonić.
0: I u niego jest tak jakoś tak słodko pierdząco strasznie, po prostu. Tak dzwonią i wiesz, już to przydarzyła mi się śmieszna, doprawdy zabawna sytuacja. Tak? To powiedz nam, jaka? I tak wiesz.
2: Wiesz co, tak jest w tych podcastach bardziej chrześcijańskich chyba u Martina tak jest, ale ja słuchałem dosłownie teraz jakieś w tym tygodniu starych podcastów, starych, jak to się nazywało, Raport Martina, to tak nie było, tam było też tak, no. Martin zawsze taki był grzeczny i mało agresywny, ale,
3: ale było tak bardziej też trochę jak po Hugowemu, jeszcze wtedy w kontestacjach było. No. Swoją drogą, to żeby się, przepraszam, to może nieładnie, że tak o tym mówię, ale to żeby się pożarliście z Martinem, to takie jest trochę też słabe, bo wy paradoksalnie świetnie do siebie pasowaliście. Moim zdaniem. Słuchałem takiej audycji, jak ty dzwoniłeś do Martina kiedyś, bo jak Martin się wypowiadał o doktorze Chazanie, no to świetnie, świetnie to jakoś tak razem skomentowaliście. No ale potem to niestety się rozsypało.
0: Ja za bardzo go tak męczyłem na przykład telefonami takimi od ateisty, który mu zawsze coś tam pstryczka w nos starał się dać. Jego to zmęczyło chyba, bo wiesz, no jak prowadzisz podcast chrześcijański i chcesz na poważnie o Jezusie, a tu ci ciągle ktoś hi, hi, hi, ha, ha, ha, a czemu to jest tak, a skoro to jest tak, to może wiesz, ha, ha, ha, hi, hi, hi. No to i on się w końcu tym, on jakoś tam, myślę, tłamsił to w sobie i nie chciał pokazać, że go to denerwuje. I się tam śmiał niby coś, ale wiesz, go to tam troszkę uwierało w pupkę.
3: Ale to jest dziwne. Dziwne, bo jednak nawet jeżeli to jest podcast chrześcijański, to jest jakieś show. A zawsze w show jest dobrze, jak pojawi się ktoś z zupełnie innej pozycji, nie? Taki wiesz, taki Oscar, co wychodzi z kubła na śmieci i mówi, a nie, tam Jezus, tam, nie. To, prawdą jest to w show biznesie, a to jest jakiś element show biznesu, to się po prostu sprawdza. Więc dziwi mnie to, że go to zmęczyło.
0: No ale w końcu przegiąłem z tym, miałem jakiś gorszy dzień i się wyzłośliwiłem trochę na chrześcijaństwo, na katolicyzm, na Pana Boga, na wszystko i mnie wypierdolił z radia. Ale faktycznie no, te jakoś tak troszkę zanikają te radia. U Kloda też, no Klod zniknął z Paranormalium przecież, no to też trochę tak zaliczył zgon przez to, można
3: Klod
0: powiedzieć.
3: Odlecia.
0: To radio to taka trochę parodia i jak to ktoś ładnie powiedział, to jest jak to jest takie radio kult cargo, że Claude się w tym stracił jakby trochę zdolność nadawania, że on ma super mikrofon, ma przyuważył, tu ma lampowy, tu ma mikser, wszystko ma, tylko nie za bardzo odnajduje się w tym, w nadawaniu samym. Ma wszystko pięknie, ładnie, zbudował sobie studio, tak jak te plemiona budowały sobie lotniska z desek i pni i wiesz, i tylko to nie chciało latać coś, nie? No więc takie
3: dlatego, że
0: Klod dobre porównanie.
3: To jest, ma taki, Klod trochę odleciał, po prostu dla Kloda, Klod ma taki problem, jak no, tak mi się wydaje, jak każdy, kto za długo siedzi w spiskach, że w pewnym momencie wszystko im bardziej spiskowe, tym bardziej wydaje się prawdziwe. A Kloda, świetne audycje, jeżeli mogę polecić sprzed jeszcze młody byłem i wjeżdżałem na wrotkach pod szafę, jak on miał na przykład z gości zapraszał, Igora Witkowskiego na przykład. No to były świetne audycje, ale tego, co jest teraz, to ja nie jestem w stanie słuchać. Jeszcze gdzieś tam z boku stał przecież ten, jak to było, brunet wieczorową po, nie, rozmowy po kolacji, nie, rozmowy w nocy Kuby, ale już też ich nie ma, gdzieś z boku stał agent Tomasz, no i kurwa, gdzie to jest wszystko? Gdzie to jest? No. Panie Krawiec, gdzie to jest? Co się uszyło, panie Krawiec? Co tu się uszyło?
0: Chyba jest tak, że się ludzie, że każdemu się to po pewnym czasie nudzi i szuka pretekstu, żeby skończyć, zamknąć, wiesz. I nie pojawiają się nowi, nie ma rotacji, bo radio staje się czymś takim archaicznym być może trochę, a może chodzi o to, że ludzie dzisiaj, że ludzie się zmienili i mało kto ma cierpliwość do tego, żeby słuchać takich długich audycji, żeby mało kto ma odwagę i umiejętności, żeby zadzwonić i coś mądrego powiedzieć. No zobacz, jak przebiegają tak popularne dzisiaj patostreamy. No tam komentarze od ludzi to są na zasadzie, ale jebał, nie? Jaki typ, weź, albo jakieś takie komentarze, weź tam się, wiesz, w dupę, a jak ty, to ci, wiesz, zrobi laskę, no i takie donaty przychodzą. I to nie chcę mówić, że prymitywy tam piszą, komentują, bo tam się zdarzają też kumaci ludzie, ale ogólnie to jest taka rozrywka dla debila trochę, nie? No sam to oglądam, więc trochę sobie tutaj dogaduję w tym momencie, ale to jest taka najtańsza rozrywka, no coś takie disco polo YouTube'owe, nie? Taki Zenek
3: no tak, Martyniuk. To przypomina, zgadza się, to przypomina trochę, co się stało z telewizją polską na przykład przez ostatnie 30 lat, albo z radiem RMF FM. Na przykład radio RMF w 90-tych latach to była Praktycznie to połowa tego to było jak podcast. To, tam było czego słuchać, teraz to jest już coś, czego ja nie jestem w stanie słuchać na przykład. Telewizja Polska, no ja nie wyobrażam sobie teraz programu na poziomie sondy czy czegoś takiego. No to jest niestety to, że złe rzeczy wypierają dobre. Ale wiesz co, było lato, teraz jest zima. Może znowu będzie dobrze. Ale wiesz co, przypominamy trochę tych dwóch staruszków z Mapetów teraz.
0: No ale wiesz, więc... niby przypominamy, ale chyba mamy dużo racji w tym. No jest tak, jak mówisz. No kiedyś tak. Się ludzie gromadzili przy telewizorze, przy sondzie. Młodzi przy... Był taki program Kwant popularno-naukowy dla młodszych. Jakiś telekomputer, teatr telewizji, kabarecik Olgi Lipińskiej i masa innych wartościowych rzeczy, które naprawdę były bardzo ambitne i człowieka rozwijały jakoś, zmuszały do myślenia, zapodawały jakąś ciekawą wiedzę ze świata, no coś, co człowieka jakoś rozwija, a dzisiaj, wiesz, mamy Benefis w operze z tego, to jest Zenek Martyniuk, to się nazywa ten jakiś
3: tak,
0: tam
3: tak,
0: śpiewak
3: tak, taki facet, co...
0: I tam sami no. tacy, wiesz, i podobno strasznie żenujące było to show, że tam jakaś, że kadzili temu Kurskiemu, jakieś takie kabarety, że tam, ja tylko słyszałem, nie wiem, czy tak było, ale jakaś tam, wiesz, na zasadzie, że wychodzi babka przebrana za ekspedientkę, a tu ksiądz i potem disco polo, potem babcia w chustce, takie przaśne, po najmniejszej linii oporu, nawet jak opowiadasz komuś najprostszy żart, to jeszcze musisz go wytłumaczyć, żeby każdy zrozumiał, nawet emeryt i pięciolatek, no po prostu taka tandeta taka, no, degradacja umysłowa i słuchaj, i to oglądało około 4 miliony Polaków. I to jest w tym chyba wszystkim najsmutniejsze, że bo no, gdyby to chociaż gdyby to ludzie jakoś zignorowali, no dobra, Kurski chce zgromadzić elektorat PiSu i mu się przypucować i wiesz, no okej, okay, ale okazuje się, że ludzie to lubią po prostu i tego potrzebują. Tragedia. I co by nie mówić o PRL-u, to on nie traktował, przynajmniej jeśli chodzi o telewizję, aż tak bardzo ludzi jak debili. No była propaganda, były wiadomości kłamliwe, była jakaś upolitycznione może, to, ale wiesz, było dużo wartościowych też rzeczy. A dzisiaj mamy, co mamy? Mamy też propagandę i to tak samo nachalną jak za PRL-u. Telewizja jeszcze bardziej upolityczniona chyba i do tego zero wartościowych rzeczy. No to już wolę tamto, nie?
3: No to jest, tak, to jest straszne i ja się tak prawdę zastanawiam, co jest tego przyczyną poniekąd, a z drugiej strony czy coś można z tym zrobić. No ale dla mnie, tak mówię, 5 lat temu kontestacja wydawała się, przepraszam, że tak mówię o tej kontestacji, no albo to było pierwsze duże moim zdaniem polskie radio podcastowo nadające w internecie. I wtedy to była dla mnie jakaś odtrutka, a teraz no, niewiele zostało. No, ale masz rację, to jest dziwne, dlaczego telewizje się robią coraz gorsze zamiast robić coraz lepsze, takie te ogólnopolskie powiedzmy, czy radia. Pamiętam 20 lat temu chyba, czy 15 lat temu Szazę wpuścili do Opola i to już wtedy ludzie uważali, że to jest jakaś obraza dla artystów, co występują. Nie wiem, czy pamiętasz taką Szazę, to była taka gwiazda disco polo. I ona w Opolu wystąpiła i to ludzie uznali, że jakoś jedną piosenkę zaśpiewała, czy coś takiego. Ludzie uznali, że to było straszne, a teraz mamy Benefis Martyniuka w TVP. No, pięknie. Pięknie, pięknie po prostu. No.
0: Szaza to była ciekawa postać w sumie, bo ona sobie przybrała taki styl jakiś egipsko... Taki, no, że się zrobiła na jakąś Egipcjankę, tam jakieś piramidy, tak, i to było
3: potem,
0: takie dziwne.
3: Potem w tym klimacie Big Cyt nagrał teledysk Szaza, ktoś ciebie kochać kazał. Co było niezłym zadymą, a było tak celny punkt po prostu. No, Skiba, którego bardzo lubię, on jakoś tak miał wyczucie do tego, żeby piętnować takie głupawe trendy w muzyce. To oni to świetnie w to uderzyli. No, przecież Disco Relax to było tak, i Disco Polo Live, dwa programy w Polsacie w sobotę rano i w niedzielę rano chyba. Cała Polska to oglądała. No.
0: No właśnie, ale to, a może to było tak, że ludzie zawsze w Polsce tacy byli, tylko że kiedyś telewizja fundowała, nie przejmowała się oglądalnością tak bardzo i wchodzeniem Polakom w tyłek i serwowała rozrywkę, znaczy rozrywkę i programy, materiały ogólnie dla wąskiej grupy społeczeństwa, dla wąskiej części społeczeństwa, a potem się skapnęli, że trzeba to bardziej skomercjalizować i zaczęli dopieszczać tych, którzy wcześniej się trochę męczyli przy tej telewizji i niewiele tam odnajdowali. I wiesz, i taki prosty człowiek sobie włączał i nie miał za wiele dla siebie. Ale pamiętam, że to stopniowo jakoś trochę, bo kiedyś nie było czegoś takiego jak disco polo, tylko to się nazywało muzyka chodnikowa.
3: Tak, jedno, późne lata 80.
0: Tak, Mydełko Fa się najpierw pojawiło i nagle i ludzie się tym zachwycili, to był boom, okazało się, że i początkowo, wiesz, ci, którzy dzisiaj takim czymś gardzą, też się przy tym bawili, bo jeszcze to nie było obciachem, to było coś nowego i w formie tak bardziej żartobliwej, no bo Mydełko Fa to była takie jajo, nie? Po prostu taka beka. No i każdy się przy tym jakoś tam bawił, z tego śmiał. Swoją drogą to jest ciekawe zjawisko, bo ktoś być może wtedy zabecelował. Nieźle, żeby się pojawiło to Mydełko Fa w tej piosence, która stała się ogólnopolskim hitem. No niezła reklama, nie?
3: No i Marek Kondrat jako wokalista, prawda? Który w pewnym sensie jako już ten znany aktor, on jakoś to uwiarygodniał swoim nazwiskiem, ale ja ci powiem szczerze, ja bardzo lubię disco polo, słuchać disco polo, tańczyć przy disco polo i pić wódkę na weselach. Wesela zdarzają się raz na rok, czy raz na dwa lata i nie ma w tym chyba nic złego. Przyznaję się do tego, ale nie jestem w stanie, żeby wyobrazić sobie, żeby nagle słuchać tego codziennie i wiesz, puszczać sobie jakieś kawałki z kaset czy z MP3 teraz w samochodzie. No, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, bo bym uszy by mi odpadły. I nagle ktoś postanowił chyba wypromować taki trend, że będziemy teraz ludziom to ładować do głowy. Bo taka piosenka, proste melodie, proste słowa, to jest świetna muzyka na potańcówki. Ale promowanie i robienie z tego jakiegoś mainstreamu, to jest coś, w co może wpaść tylko ktoś, kto ma naprawdę wąskie horyzonty muzyczne. Tak mi się wydaje w każdym razie. Więc fakt, że każdy tego słuchał, każdy to lubił, to prawda, ale tak samo jak, czy lubisz się napić wódki? Ja raz na rok na weselu lubię się napić wódki, a nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby ją pić co tydzień.
0: No, tak. No i tak, no, chyba każdy tak ma, że jak się wody napije, to wszystko mu pasuje lepiej.
3: To śpiewał szmalec.
0: No a poza tym...
3: Jak się wdął na wale, też mu pasuje.
0: A wiesz, że chciałem puścić właśnie szmalca? zasada entropii, nie?
3: Tak, tak, no właśnie, szczerze mówiąc, świetnie pasuje to zasada entropii szmalca jako podsumowanie tej rozmowy naszej. No, niestety.
0: Dokładnie.
3: Dobra, słuchaj, czekam, bo idę spać, trzymajcie się.
0: To posłuchajmy sobie szmalca. Aha, ty idziesz spać, a która jest u ciebie godzina?
3: 15 minut po północy, właśnie minut.
0: No, proszę. No to widzisz, raz na ruski rok możesz faktycznie nocnego radia posłuchać sobie, bo zwykle to słuchasz nocnego radia w dzień.
3: Pora rankiem słucham nocnego radia, szczerze mówiąc. No nic, może wpadnę na live, jak się wyśpię.
0: Dobra, i zapraszam jutro na Sylwestra ciebie i wszystkich zresztą, jak będziesz
3: bardzo
0: ochotę.
3: Chętnie, tak. Bardzo chętnie. Trzymajcie się, na razie.
0: Hej, hej.
3: Cześć, krawiec.
0: No to co, to może posłuchamy sobie zasady entropii, szmalec. Fajny artysta był, szkoda, że przestał nagrywać. Fajne miał piosenki, takie zaangażowane, można powiedzieć. No to chlub, ten głupi dziób.

Od momentu jak zacząłeś audycję krawcze zrobiło się jakoś fajniej. Także dajesz krawcze, nadawaj przynajmniej do 16:00. 10 zł.

0: No proszę, no proszę. W międzyczasie donajcik przyszedł od bajkera tym razem, który stwierdza, że się że całkiem miło jest z nocnym radiem i wysyła dyszkę. Dziękuję bardzo. A Sylwia się chyba nie do końca zgadza tutaj ze Szmalcem, bo napisała, że entropia jest zasadą ekspansywną, a nie inkludywną. O, i tu z pomocą mi potrzeba chyba przyjdzie, bo ja nic z tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Z zasadą ekspansywną, a nie inkludywną. Cześć, potrzeba.
1: No czołem, ale co, że zasada entropii?
0: Tak, że zasada entropii jest zasadą ekspansywną, a nie inkludywną. Ja nie wiem, co to w ogóle za słowo inkludywna, czy ona mnie nie obraża przypadkiem?
1: Może, że sama na siebie nie pluje, tylko tak bardziej ekspansję robi. Mi się wydaje, nie wiem, z pamięci ci nie powiem, sorry za hałas w tle, ale jestem w ruchu. O telewizji chciałem pogadać, bo tutaj poruszyliście przed chwilą temat. Jestem po weekendowej lekturze książki TV Propaganda, niedawno wydanej przez byłego dziennikarza TVP, który tam mniej więcej rok przepracował i wyjaśnił wszystko jak na talerzu, jak to mniej więcej się dzieje, bo że telewizja publiczna zawsze była publiczna niczym dom i że lizała dupę władzy, no to wszyscy się zgadzamy, ale jak się obejrzy jakieś archiwalne dzienniki telewizyjne, to nagle się okazuje, że ten dziennik telewizyjny nie był aż tak bardzo tubą propagandową PiS-u. No, głównie ze względu na pana Jacka Kurskiego, czyli osobę, która jest, wiesz, protegowanym Macierewicza, więc czego się tutaj po nim spodziewać? Wszystko jest, wiesz, politycznie rozgrywane. No i właśnie między innymi w tej książce pojawiły się informacje, że było coś takiego, że iluś tam dziennikarzy odchodzi z TVP, że właśnie tam Makłowicz odchodzi z TVP, że Orłoś odchodzi z TVP. No jak się okazuje, Kurski wprowadził taką zasadę, że byłeś zasadniczo zatrudniony na B2B, tak? Jako przedsiębiorca, no i przez wydawcę, czy tam przez jakiś gabinet cieni w postaci Kurskiego, były ci zlecane dyżury. I to od niego zależało, czy ten dyżur dostaniesz, czy nie. No i jeżeli ktoś się nagle robił trochę niewygodny, to dostawał dyżurów zero, a ponieważ prowadzi działalność gospodarczą, no to ZUS musi płacić, tak? Więc nie zarabia i tylko, wiesz, przytrzyma, jak to w książce nazwał tą metodą na głoda. Więc wiesz, więc po prostu przytrzymał za mordę i tyle, tak? No więc dlaczego nikt tam nie ma ambitnych rzeczy? No bo nikt tam ambitny nie pójdzie, żeby się dać w ten sposób trzymać za łeb. Proste.
0: No, ja trafiłem ostatnio na naprawdę zajebisty kanał na YouTubie, gdzie są kroniki filmowe stare, które tak na maksa pachną tym PRL-em i mają klimat PRL-owski i nawet lektor jest taki jak za PRL-u, który wszystko tam wygłasza tym charakterystycznym głosem. I to jest zajebista rzecz. Obejrzałem naprawdę z wypiekami na twarzy i zauważyłem, że nawet w tych kronikach, które uchodzą za propagandę taką najbardziej niby nachalną, tam się społeczeństwo ganiło czasami za różne zachowania, że ludzie o coś tam nie dbają, że robotę robią byle jak. Nie było takiego wchodzenia w dupę jak teraz, nie? Było sporo prawdy o tym, co się dzieje dookoła, aż się zdziwiłem, wiesz, że czegoś tam brakuje, że niedostatki są w czymś. Nie było wcale takiej propagandy sukcesu tylko. No dzisiaj to sama propaganda sukcesu i takie wchodzenie ludziom w tyłek, podlizywanie się elektoratowi i tak dalej, więc można powiedzieć, że te kroniki filmowe były mniej czasami zakłamane i sztuczne i wiesz, i kłamliwe takie propagandowe niż to, co teraz jest.
1: No w sumie tak, tutaj dobrze się po prostu odwołać do źródła i sobie te rzeczy zwyczajnie zobaczyć, zamiast mleć ozorem, że ojejku, ale za PO było dokładnie to samo, a za komuny było jeszcze gorzej, tylko faktycznie sobie porównać jakieś, nie wiem, wydanie dziennika telewizyjnego sprzed tam 40 lat i wydanie wiadomości z wczoraj, gdzie wczoraj w głównym wydaniu wiadomości nie było żadnych informacji ze świata, natomiast połowa czasu antenowego była poświęcona Sylwestrowi Marzeń z Zenkiem Martyniukiem w roli głównej oczywiście, więc to jest, wiesz, to jest kurde ten problem, że
2: ludzie nie do końca wiedzą, czego oczekują, jakiej rozrywki by chcieli, jaką rozrywkę by chcieli otrzymać, co im się nie podoba. Tak samo przecież u nas mamy, że jeżeli już się jakiś komentarz negatywny trafi, to na zasadzie wy jesteście brzydcy, głupi i komuniści, a żeby coś konstruktywnie powiedzieć, a to co w takim razie chcesz w zamian, czego oczekujesz, no to już nie ma komu powiedzieć. No i niestety wiesz, no może i te 4 miliony tam były, nie jestem co do tego przekonany, ale o tym za chwilę. Natomiast wiesz, no człowiek po prostu sobie włączy telewizor i niech se gra, no bo jeżeli jest muzyczka, no to niech se gra, no że tutaj właśnie zrobiono z Martyniuka taką gwiazdę. No jestem ciekaw, jak to się wszystko w ogóle skończy, czy wiesz, czy on nie wpadnie w jakieś konszachty, nie zbiorą na niego jakiegoś miliona haków, a potem będą go szantażować do końca życia. No niestety kuleje u nas coś takiego jak wychowanie kulturalne, tak? Bo wysoka kultura, nie wiem, choćby jakaś właśnie opera, tak, no to nam się kojarzy z durnymi, nudnymi lekcjami muzyki czy później sztuki, gdzie nas pałowali i kazali śpiewać rotę i tak dalej, i grać na przecikach. No nie uczymy się tego, a to też jest coś, czego się człowiek musi nauczyć, tak samo jak dobrego smaku w kuchni, to również dobrego podejścia do odbierania sztuki. No i właśnie jeszcze wracając do tychże sondaży, też z tej książki informacja, no ale koleś się podpisał imieniem i nazwiskiem pod tym, że wiesz, że w momencie, kiedy tam Nielsen zaczął pokazywać, bo to jest jedyna tak naprawdę sondażownia w Polsce, która jako tako ma skalę globalną, to znaczy taką, wiesz, ogólnopolską, kiedy się okazało, że słówki TVP idą ostro na łeb, na szyję, no to Kurski najpierw zlecił właśnie, bodajże z Netią oni się dogadali, żeby wiesz, żeby mieć wgląd do statystyk oglądania telewizji tych klientów wszystkich Neti. No i się okazało, że dane Nielsena jak najbardziej odzwierciedlają to, co pokazuje Netia. Więc co zrobił Kurski? Zlecił dziennikarzom, żeby zacząć szukać haków na Nielsena i na osoby pracujące w zarządzie Nielsena, żeby ich dojechać.
0: Straszna jest ta władza i to ona tak na każdym kroku działa. Tylko ktoś skrytykuje władzę i zaraz jest zastępowany jakimś takim pisiorem, wiesz, takim toadim po prostu, który tam potem skacze jak piesek na smyczy przy tym Kurskim. To jest obrzydliwość. A przypomniałem sobie jeszcze, że w tych kronikach filmowych był taki czas, że wchodziła muzyka rock'n'rollowa. I ludzie wtedy byli nie wszyscy tym zachwyceni, zwłaszcza starsi, widzieli w tym coś okropnego, że to jest jakiś upadek obyczajów, nie? Ten Elvis, Pelvis, tym rusza tą dupą, śpiewają te Rolling Stonesy, drą się i wiesz, i władza, w tych kronikach się krytykuje, że to jest słaba muzyka. W tle leci muzyka instrumentalna, jakiś tam jazzik, bluesik sobie, orkiestrowa, całkiem przyjemna muzyczka i władza się, wiesz, władza, ci dziennikarze, ci twórcy telewizji nie bali się skrytykować tego, co podoba się wielu osobom, wielu się nie podoba, wielu się podoba, po prostu mieli swoje zdanie jakieś na ten temat. Innym razem krytykowali towary wytwarzane przez państwowe jakieś zakłady, no to powinni trąbić, że najlepsze na świecie, nie? Tak jak teraz. Wszystko, co państwowe, to wspaniałe i idealne, mimo że się tam marnotrawi kupę kasy, że się tę kasę przelewa na skupki na kupkę, ratuje się tą kasą budżet, żeby potem to rozdawać, wszystko się tylko, wiesz, to niech nikt nie śmie tutaj ręki podnieść na jakąś państwową spółkę, bo się na niego znajdzie haki, no to jakie czasy były gorsze pod tym względem? No, wygląda na to, że to, co mamy teraz, to jest jakiś szczyt propagandy i zakłamania po prostu i wchodzenia w dupę najtańszym gustom i schlebiania samemu sobie po prostu, nie? No to jest straszne. Wiesz, no.
2: Jak się tematowi przygląda, to jest, wiesz, na zasadzie, ej, kurde, przecież wiadomo, że tam są, wiesz, kłamstwa i manipulacje i to w ogóle mnie nie zaskoczy, powiesz, po, nie wiem, godzinie dwóch czytania, o ja pierdolę, jest aż tak bardzo źle. No i właśnie bodajże w 2016 roku, kiedy wymieciono już resztki niezależnego dziennikarstwa i ludzi, którzy mieli jakiekolwiek jaja, zaczynali, wiesz, konkretnych ludzi z łapanki, tak jak właśnie w piosence, że potrafi, czy nie potrafi odróżnić mikrofonu od kamery. No i dawno temu, gdzieś w latach 90. wprowadzono w telewizji polskiej coś takiego jak ewaluacja dziennikarza, żeby co jakiś czas się stawiałeś przed komisją, która weryfikowała zarówno to, jakie materiały tworzysz, tak, ale też na przykład to, czy nie seplenisz, tak, no bo jeżeli seplenisz, no to się nie nadajesz na lektora, no i tyle, tak. No więc co zrobiono, żeby rozwiązać problem tych, nie wiem jak to się nazywa, czy akredytacji, czy właśnie no takiego, wiesz, takiego glejtu dziennikarskiego cechu, nie? No to wtedy Kurski stwierdził, że no to w takim razie do TVP taki glejt nie będzie potrzebny. No i zamiótł to pod dywan, no i dzięki temu mamy przeróżne ciekawostki. Też między innymi jest jedna historia fajna opisana, że miał być jakiś ten, miała być jakaś konferencja pod tym na Nowogrodzkiej u pisiorów. No i dziennikarz TVP się ustawił zawsze gdzieś tam przy jakimś bocznym wejściu, gdzie ich zawsze wpuszczali, a cała reszta się zebrała gdzie indziej. To było jakieś, wiesz, jakieś wielkie tąpnięcie, jakieś, nie wiem, odwołanie kogoś ze stanowiska ministra. No i wiesz, i tutaj Polsat, TVN wszystko relacjonuje, a włączasz TVP Info i widać jak ten, jak kamerzysta zapierdala i tylko nogi i chodnik widać. Bo stał nie z tej strony budynku. No, także,
0: a myślisz, także że takie TVN jest lepsze, czy Polsat? Słyszałem w ogóle, że Polsat skręca w prawo bardzo teraz. TVN dla mnie zawsze też był trochę taki sztuczny i też starał się niektóre rzeczy filtrować mocno. No do dziś nie zapomnę tego reportażu, gdzie nagle się gdzie pojawił się jakiś niewygodny komentujący, który tak zupełnie nie po linii TVN-u się zaczął wypowiadać i usterki się nagle takie zrobiły na ekranie, coś zaczęło szumieć i o, tu tracimy obraz. Potem jak przywrócili, to już nie było tego niewygodnego komentatora z ulicy i dalej trąbili tam swoje. Ja się wtedy aż śmiałem po prostu, bo to było jak żywcem wyjęte z jakiejś komuny po prostu za czasów Stalina, więc...
1: No dobra, no ale...
0: Poza tym, wiesz, no, ogląda się te reportaże interwencyjne TVN-u i oni potrafią na przykład się rozwodzić nad smutnym losem jakiejś lokatorki, która... Uwaga, nie płaci za czynsz od roku, właściciel tam musi za nią płacić, prąd, wszystko, ale wiesz, biedna kobieta, w którą wstrętny prywaciarz kapitalista chce wygonić na zbity pysk, po prostu na bruk, wiesz, na błoto i tak widać było, że po prostu są po stronie tego... za kim będą tacy prości ludzie, no bo jak to kogoś tak z domu wygonić, to gdzie on ma pójść? Ale nikogo to nie obchodzi, że wiesz, że właściciel musi tam płacić za wszystko, nie ma z tego nic i ma w domu jakąś babinę, która się nie chce wymeldować, wyprowadzić, no, a TVN, wiesz, jest za tymi biednymi, nie, po prostu.
2: No, to znaczy, wiesz, no, to przede wszystkim z tymi programami typu Uwaga, Interwencja czy Alarm w TVP jest taki problem, że oni muszą zrobić 5 odcinków tygodniowo, no to trzeba się tutaj sporo narobić i faktycznie, wiesz, każdy byle temat, który się pojawia, są też ambitniejsze produkcje, jak choćby Superwizjer, który tam rozpracowywał jakichś mafiozów, jakieś, wiesz, jakieś naprawdę grube przekręty, które potem kończyły się zarzutami dla jakiejś wielkiej, większej siatki. No, każde medium będzie miało pewną swoją stronę. My też jako Nocne Radio w pewną stronę skręcamy i to nie dlatego, że ktoś tutaj na nas naciska, że dostajemy pieniądze od szatana, tylko po prostu nie lubimy kościoła, tak? Więc ciężko oczekiwać niezależnych mediów, jakby to miało być nam podane na tacy, żebyśmy tutaj my sobie mogli, wiesz, wyłączyć całkowicie myślenie i w 100% zaufać, więc można oczywiście się czepiać, tak? Sam tak mam oglądając TVP, że wiesz, że widzę, że kłamią, ale widzę, gdzie kłamią, więc powiedzmy jakąś tam formę przekazu mam i wiedząc o tym, w których momentach kłamią, mogę też, to też jest pewna informacja, która pozwala mi wywnioskować na przykład, nie wiem, od kogo niedawno dostali pieniądze, tak? Więc wiesz, no, możemy sobie tam patrzeć na BBC, które też nie jest aż tak bardzo niezależne, że nie ma się do czego przyczepić. No ale mi się wydaje, że to jest normalne dla większego medium. No i nawet, że wiesz, że ma jakieś zależności. Nie ma w tym nic złego, dopóki wiesz, dopóki my to wszystko widzimy. Dobra, ja zmieniam środek transportu, także kończę. Na razie.
0: No, dobra, to trzymaj się. Myślę, że cię o stonogę jeszcze zapytam, byś skomentował w paru słowach. Dasz radę jakoś się jeszcze
2: Tak, jasne, spoko.
0: No, nie wiem, czy słuchałeś od początku.
2: Tak, słuchałem od początku. Jak napisałeś mi, że będziesz zaraz gadał o stonodze, to tak sobie myślę, ciekawe, czy idiota łyknął ten haczyk, ale słyszałem, że jednak nie łyknął. Zbysiu potem tam wstawiał zdjęcia tego brody, że go pobili i szkoda tylko, że zdjęcie pochodzi z Ukrainy z maja tego roku. I patrzcie, co się stało z moim informatorem. Tutaj jakaś babka w tych sznurkach, no. Jakieś właśnie poznawanie po pieprzyku. Ja się zastanawiam, ty kurde krawiec pomyślałeś, czy może oni jej nie dorysowali tego pieprzyka, tak?
0: W sensie stonogi. Pomyślałem, tak, że ktoś mógłby tam domalować pędzelkiem. W sumie też żeby mi taka przyszła myśl. No, tak.
2: Więc no niestety upadek, jak ktoś się potknie o własną nogę, to jest bolesne i krótkie, ale jeżeli ktoś ma 100 nóg, no to niestety będzie tym boleśniejsze. Więc no... Bardziej mnie interesuje właśnie reakcja społeczeństwa, czy ludzie będą dalej go bronili, dalej wierzyli w te samochody i termomiksy za 50 groszy i dalej, że on tutaj robi takie, wiesz, takie dobre rzeczy, a tak naprawdę może się okazać, że wiesz, że no, trafisz kiedyś na jego, nie wiem, czarną listę albo będziesz stał nie w tym miejscu i wyciekną twoje nagie zdjęcia, bo tak, bo stonoga stwierdzi, że to jest słuszne i zbawienne, a ty się po prostu napatoczyłeś. No nawet jeżeli babka lubi sznurki, no to co w tym złego? To jest jej prywatna sprawa, tak samo to, że daje się sfotografować. No jeżeli ją to jara, no to jest jej niezbywalne prawo.
0: Ale z drugiej strony, jeśli to są, powiedzmy, jeśli to jest osoba, która stara się być świętoszkowata cały czas i wiesz, tutaj kościół i poucza innych, jak moralnie się zachowywać, a potem wychodzą zdjęcia, że gdzieś tam się zabawia z jakimiś dildosami czy coś, no to jest zakłamanie i hipokryzja jakaś straszna jednak. A jeśli dodatkowo taka osoba jeszcze potem jest gdzieś... awansowana mocno. No, mi się to nie podoba trochę, chociaż bym nie skreślał nikogo oczywiście za to, że ma jakieś nietypowe upodobania seksualne, ale tutaj jest takie dziwne kombo, taka mieszanka wybuchowa trochę. Nikt nie lubi fałszu i zakłamania, nie? Jeśli ktoś lubi takie rzeczy, niech się z tym nie jakoś, niech nie robi z siebie kogoś innego i niech nie poucza innych, że bawienie się siusiakiem to jest od szatana, a potem wiesz, sam się bawi, nie? No bo to trochę sami się bawita, a innym nie dajeta. No to ja nie lubię.
2: A chcesz się pobawić, to zapraszam na przebanie. Znaczy tak, wiesz, no jak najbardziej tylko problem się zaczyna w momencie, kiedy zaczynasz kogoś pouczać i mówić mu, jak powinien żyć. No a drugi problem się zaczyna, jeżeli sam nie jesteś za bardzo szczególnym wzorem, no ale to już wiesz, to już jest problem ludzi, którzy w ogóle w ten sposób dają się pouczać, bo to jest najsampierw idiotyczne, że ktoś ci tłumaczy, w jaki sposób ty powinieneś przeżyć swoje życie. I tak się wiesz, tak się zastanowiłem przez chwilkę, kiedy mówiłeś, że jeżeli by wyciekły jakieś moje zdjęcia, no to podejrzewam, że nikt by się nawet za bardzo nie zdziwił. Dobra, słuchaj, kończę, bo muszę być za 2 godziny w zupełnie innym miejscu. Na razie, trzymaj się, dzięki za audycję.
0: Trzymaj się, hej, a będziesz dzisiaj?
2: Tak, o 21:00 zapraszamy na Marek. No, także
0: hej,
2: cześć.
0: Hej. No dobra. W sumie nieważne.

czy potrzeba, ma prawo jazdy. No tak, no, chyba ma samochód, prawko, tak dalej. Gdzieś tam śmiga. Czasami gdzieś tam jeździ chyba. Ale nie pytajcie mnie, jaki ma samochód, bo miałem nie mówić o jego ukochanym Wartburgu.

fanatyzm, a nawet śmieszność jak TVP. No bo takie Tok FM też jak zadzwonicie i powiecie tam coś niepochlebnego o homoseksualistach, to was zaraz zagadają, zagdakają i rozłączą szybko i już dziękujemy. A gdzie jest Kuba, rozmowy w nocy? No, nie wiem, gdzie jest Kuba, pewnie w pracy, albo śpi teraz, nie wiem, która u niego jest godzina. Zawsze mi się myli, czy to 7 godzin w przód, czy w tył, nie wiem. A rozmów w nocy już od dawna nie ma, ale jakby ktoś chciał, to jest dużo odcinków na YouTubie, można sobie wynaleźć, wpisać rozmowy w nocy i tam. Ja też tam czasami gościnnie jestem, czasami razem prowadziliśmy. Szkoda, że te nasze audycje typu Wojna Światów, do których się fajnie przygotowaliśmy, różne efekty specjalne, komputerowe, tam były bajery, szmery, no to taka oglądalność nie za duża w ogóle, tak jakoś ludzi to nie obeszło, a może to nawet jak merytorycznie to jakieś było dla was niesatysfakcjonujące, nudne czy coś, to można sobie popatrzeć, jak to jest zrealizowane fajnie, zabawnie, tam się dużo dzieje, tam start rakiety, efekty różne, etam w kosmosie tam się pojawia z Karoliną, no to taka wydawało nam się, że niezła gratka dla ludzi, a tutaj tak skromnie jakoś to z oglądalnością, tak więc szkoda. Jak to gdzie, w sensie Kuba, tak? Jak to gdzie rozpoznaje w terenie talibów? No właśnie, może jest na, może ma misję akurat i poluje na jakiegoś przywódcę Al-Kaidy czy coś takiego. No. Potem przyjdzie taki we krwi cały, takie ręce całe we krwi, gdzieś tam kula mu utkwiła w ręce czy coś, to siądzie sobie do mikrofonu, zadzwoni do nocnego radia. Hej, hej, wariaty, hej, hej! Co tam, moje gwiazdeczki kochane? Co tam, jak tam? No, tak, właśnie, dzwonię, bo taki temat tutaj właśnie, no, a tam, i sobie tam szmatką te ręce z krwi. Może tak jest, ja tak sobie to wyobrażam. No, a teraz główne tematy w mediach to... No, w tych mediach, które są takie mniej kościółkowe, to, że właśnie jacy to straszni księża są i że nie warto ich przyjmować po kolędzie. W mediach takich bardziej kościelnych, prawicowych, konserwatywnych, to pewnie jak to wspaniale przyjmować księdza po kolędzie i ile wypada mu dać. No, to taki temat teraz ważny. Dużo też tematów takich o tym, co nas czeka w nowym roku, jakie nowe opłaty, podatki. Dużo też tematów takich, co się stało się w tym roku, który już nam mija. Jakie to wydarzenia wiekopomne z dziedziny nauki, polityki, gospodarki. No, to mam, robię taki właśnie też przegląd na audycję sylwestrową, żeby było urozmaicone nadawanie trochę, nie? Trochę o tym, trochę o tym, trochę tego, żeby dwa razy nie chodzić, jak to się mówi. No, więc, no, będzie na pewno trochę... Myślę, żeby zrobić tak, żeby była najpierw audycja i na YouTubie, i w radio, żeby zwiększyć zasięgi, żeby więcej osób przyszło, tam słuchało, a potem przejdziemy na streama radiowego już tylko i wtedy będzie można popuszczać trochę muzyki, trochę się tak zrelaksować, już będą podpici słuchacze dzwonić, będą telefony, zadzwoni ktoś i powie, ja chciałem powiedzieć, że po pierwsze, primo, szanuję nocne radio, szanuję, cicho, teraz ja mówię, szanuję nocne radio bardzo, jest najlepsze na świecie, a jak ktoś myśli inaczej, to w mordę dać mogę dać. No, takie będą telefony. O trochę późniejszej porze. No, ja już też mogę być troszeczkę zmęczony. No dobra, ubzdryngolony. Może w ogóle wpadnę pod stół znowu. Były takie audycje, że wpadałem pod stół. A tak jakieś były takie traumatyczne sytuacje czasami, no to człowiek musi się napić. Człowiek czasami musi, inaczej się udusi. No. I nawet była jedna audycja, że nie byłem w stanie w ogóle znaleźć przycisku rozłącz, bo w ogóle byłem tak zawiany, w ogóle... I w końcu, słuchajcie, wpadłem pod stół i wyszarpałem wtyczkę od internetu z komputera, żeby rozłączyć. A Claude dzielnie, bo to była nocna jazda,
A Klot tam dzielnie starał się ratować sytuację, chyba wiedział, że ja odpadłem i tam, no...

dziękujemy wam za słuchanie tej naszej audycji. Spotkamy się pewnie za tydzień. Dziękuję wszystkim za obecność. Tak, no właśnie, Nocne Radio zaprasza na stronę nocneradio.pl i tam starał się profesjonalizm jakoś zachować, a drugi prowadzący już w ogóle chrapał pod stołem. No, to tak było. Tak było. A PN Koci właśnie przez nocną jazdę wpadł na... natknął się na Nocne Radio. No proszę, no proszę. A w międzyczasie szatan znowu wysłał... chyba się szatan nami interesuje, bo to już nie jest pierwszy donate od szatana. Dotacja dla Nocnego Radia. Szatan. Ale to szatan powinien być jakiś obrzydliwie bogaty. Ma wszystkie bogactwa świata, a 5 zł wysyła. No nie to, żebym gardził, bo to jest... normalny donejcik, ale od szatana to bym się spodziewał tak 6 zer, nie? I to dla niego to jak strzepnąć sobie pyłek z szatańskiej, z czubka szatańskiej pytki czy coś, no nie wiem. Ja zaczynam się niepokoić, że się nami szatan interesuje. Mimo, że nie przeczytałem Harry'ego Pottera, a się interesuje. W jakiejś szkole, w jakimś stolcu, czy tam w jakichś Wiedźminach Dolnych rodzice napisali petycję, że nie życzą sobie na liście lektur Harry'ego Pottera, bo to jest okultyzm i szatanizm. Ksiądz ostrzegał, że to są tacy szataniści, co chodzą w szatach. I dyrektorka się w końcu ugięła i skreślono Harry'ego Pottera z listy lektur. Ciekawe, co wstawiono na miejsce tego okultystycznego Harry'ego Pottera, na przykład może jakąś bajkę Pan Jezus i Osiołek, na przykład taką bożą bajkę. Pan Jezus i Osiołek. To jest trochę smutne, bo ja rozumiem, że każdy ma prawo do swoich poglądów, że rodzice mogą zaprotestować, że ich coś niepokoi, ale czy to tak... tak zestawmy wokół siebie. Tutaj w Chinach tworzą super człowieka, genetyka idzie w ruch. Tutaj badają czarne dziury, tam komputery kwantowe, tu procesor nowy, a u nas Harry Potter, okultyzm, wiedz, że się zły interesuje. No i eksport egzorcystów na cały świat. To w tym mamy być silni? I to ma być taka siła polska właśnie, że egzorcyści księża, tak, no... Coś mnie to niepokoi trochę, no. Jakoś, nie wiem, czuję taki niepokój bardziej niż od szatana, bardziej mnie to niepokoi niż sam szatan, przyznam szczerze, ale... Ale cóż, każdemu jego porno, jak to mawia, potrzeba. Inny wesoły news. Wyobraźcie sobie, że facet napadł na bank w stroju świętego Mikołaja, ukradł worek pieniędzy, po czym go rozrzucał te pieniądze na ulicy, krzycząc ho, ho, ho, ho, ho, ho. No i tak porozrzucał i go złapali. No, taki święty Mikołaj. Ale to takie rzeczy to tylko w USA. U nas chyba nie ma takich świętych Mikołajów. Lepiej Orwella albo Huxleya w sensie poczytać niż Harry'ego Pottera. Aha, tak, bo PN Koci pisze, że Harry Potter to akurat słaba książka na lekturę. No... Dziś też gdzieś wyczytałem, że o Marii Curie Skłodowskiej obowiązkowo w Japonii czytają i jest to w kanonie lektur, jakaś książka o niej, a w Polsce nie. W Polsce nie. No. Mnie coś, jeśli chodzi o książki, o filmy, to bierze na klasykę coraz bardziej. Zauważam, że nawet te rzeczy, nawet komiksy, które kiedyś były naprawdę świetne, super wartościowe, mega,
mega po prostu mnie wciągały i do dzisiaj widzę w nich bardzo wysoki poziom. Mówię na przykład o Torgalu. Wiecie, jak Torgal teraz zszedł na psy? To jest jakaś tragedia. Przeczytałem najnowszego Torgala i jestem załamany. Zmienił się, no tam się ciągle, co jakiś czas teraz zmieniają rysownicy, koloryści, scenarzyści, ale to się takie słabe zrobiło, to jest już jakaś taka papka po prostu, jakieś popłuczyny po Torgalu dosłownie. To nawet nie jest o level niżej, to jest jakieś odcinanie kuponów od siódmej wody po kisielu wylanej do kibla. Naprawdę, no tragedia, załamka, to totalna, jakaś, no taki scenariusz to bym napisał między, kurczę, tą audycją, a Nocnym Markiem o 21. Naprawdę, jakbym teraz siadł, to bym napisał. Torgal, chcą go zabić, jakaś dziewczyna tajemnicza, niech to będzie z jakiejś dziwnej wyspy, gdzie tam taki jakiś, wyznają dziwny kult boga ptaka, o, boga ptaka, to fajne będzie, niebieskiego ptaka, o, niebieski będzie ładnie wyglądał. I okazuje się, że Torgala dopada jego przeszłość, jak był szajganem bezlitosnym, był zaczarowany i mordował i chcą się na nim zemścić i on musi odpokutować, musi zabić takiego gościa, co mieszka na górze, i się będzie wspinał i go te ptaki będą chciały zjeść, a on je tam mieczem kopnie, tego się wespnie. No takie jakieś durnoty. A słuchajcie, a pierwsze Torgale to była poezja po prostu, nie? Gwiezdne Dziecko uważam za jeden z najlepszych komiksów wszechczasów, po prostu o małym Torgalu. No piękna baśń w ogóle. Widać było, że Van Ham to jest wielki talent. To jest w ogóle koleś, który rzucił pewnego dnia wszystko, pracę w biznesie, i zaczął pisać scenariusze do komiksów fantasy, nie? O wikingach, o kosmitach. To jest taki świat wykorzystujący mocno wątki denikenowskie, czyli no, założenie, że w tworzeniu naszej cywilizacji duży udział mieli przybysze z kosmosu. W tym przypadku są to ludzie, którzy wracają na Ziemię po tym, jak ją opuścili dawno, dawno temu po wielkim kataklizmie. No i wikingowie, dzieje się w czasach wikingów, to jest cywilizacja, która się odrodziła, ale jest prymitywna bardzo w stosunku do tych ludzi, którzy tu wracają. No i ci ludzie mają problem, jak się zachować wobec tych prymitywnych ludów, czy robić za bogów, czy jakoś inaczej. Tworzą się dwa stronnictwa, jedni są za tym, aby właśnie wykorzystać swoją siłę i potęgę i robić nawet za tych bogów, inni się temu sprzeciwiają. W to wszystko są wplecione różne mity z mitologii skandynawskiej. Pojawiają się bogowie też, różne stwory. No i to jest wszystko fantastycznie napisane, świetnie się w to składa, nie jest to przekombinowane. Nie ma tam... to jest trochę jak z tymi filmami dzisiejszymi, nie? No Rambo 1, całkiem mądra opowieść o weteranie z Wietnamu, który nie może się odnaleźć w Ameryce, do której powraca, jest traktowany przez ludzi jak szmata, bo jest moda na pacyfizm, hipisi, prawda, i odżyje tą wojną i jest, kiedy wraca, jego przyjaciele już nie żyją, jeden zmarł na raka i spotyka szeryfa, który pomiata nim, który go traktuje jak włóczęgę i go tam po prostu dręczą. On się buntuje i dochodzi do sytuacji, która się wymyka spod kontroli, po prostu wszystko, on ucieka, no fantastyczna opowieść, Stallone w ogóle fajnie grał, on tam przecież pod koniec płakał, spowiadał się temu generałowi, a jakie były następne części Rambo? Już jakieś śmigłowce, stawianie na większą spluwę, żeby miał tego, niech biega, niech strzela. Już zupełnie inna opowieść. I trochę tak jest z tymi współczesnymi filmami wszystkimi, że jest taka jakby dewaluacja, jest takie skupienie się już na pierdołach, nie? Już to już nie jest ta opowieść, z której można różne rzeczy sobie wyciągnąć, zadumać się na chwilę. Gdzie siłą są, nie wiem, piękne krajobrazy. Przecież to miasteczko bardzo takie zjawiskowe było, nie? To takie miasteczko dookoła góry, ta społeczność małomiasteczkowa, ten wiejski szeryf. Wszystko miało fajny klimat. Nie chodziło tam o to, żeby pokazać zajebiste wozy, helikoptery
i komandosa, jak on fantastycznie biega, skacze, fikołki robi. Nie o to chodziło, a w następnych częściach już tak, nie? Już się na tym skupili. No ale pierwsza część powstała na podstawie książki, no to... To też coś mówi, nie? I po komiksach też trochę to widzę, po książek nie, bo książki to tak głównie sobie jakieś starsze czytam, a raczej słucham w formie audiobooków, już mi się nie chce sięgać po tradycyjną książkę. Czasami tęsknię trochę za tym klimatem, tak? Kiedy się kładliśmy przy wieczorem przy lampce, kiedy człowiek obcował z tym papierem, czuć było zapach farby drukarskiej. I jednak inaczej pracuje nasza głowa, wyobraźnia, kiedy chłoniemy treść przez litery i analizujemy, a inaczej, kiedy wpada nam to bezpośrednio przez uszy do głowy. Coś jest innego, chyba się zgodzicie, że to jest inny odbiór tej treści, prawda? No, ja pamiętam, że moja głowa pracowała po prostu na wyższych obrotach, tak jakby, że może nie głowa, ale wyobraźnia po prostu, że bardziej tworzyłem w głowie ten cały świat, te przygody tych bohaterów, wizualizowałem sobie. Krawiec, słuchasz audiobooków, bo nie masz kasy na książki fizyczne. No, a żebyś wiedział, żebyś wiedział. Drogie są książki, no. Ale trochę też i z lenistwa, no. Jakbym się uparł, to bym sobie od czasu do czasu kupił jakąś książkę, nie? Ale... A co to za muzyka tu? Jakieś żydowskie techno.

Dobra. No. Tak jak z grami kiedyś było, no gry zdecydowanie były kiedyś gorsze, to akurat jestem przekonany o tym. Dużo odświeżałem sobie właśnie starych gierek na różnych emulatorach, czy to C64, czy Spectrum, czy Automaty, czy Amiga, no różne platformy. Także i konsolki, Game Boy i tak dalej. No i to są najczęściej kiepskie bardzo gry w porównaniu do tego, co teraz się robi. Nawet te gry retro, które dzisiaj wychodzą, to jest coś więcej, ponieważ sprzęt daje większe możliwości i można tą moc, tą pamięć, czy moc obliczeniową wykorzystać na lepszą sztuczną inteligencję, na większe plansze, na większą płynność, więc nawet te gry, które są stylizowane na stare, są dużo, dużo lepsze i ciekawsze. Mają fajniejsze różne mechanizmy, gameplaye, fizykę i tak dalej. Mimo że są te piksele, to no, dużo lepsze jest to niż te starocie. Starocie są już ciężko strawne dla mnie. Ale nie da się zaprzeczyć, że one pozostawiały dużo wyobraźni właśnie. Drogie? Pyta Penkoci. Drogie? Ostatnio kupiłem 7 książek za 89, wszystkie grubasy. No, nie, no to myślę, że pieniądze nie są barierą, tym bardziej, że można kupić sobie używane jakieś książki, pewnie jakieś antykwariaty czy coś, no. Bardziej chyba lenistwo, no, człowiek się rozleniwia, wszyscy się rozleniwiają teraz, kurczę, i każdy chce mieć szybko, łatwo. No, a to dużo przyjemniej, wygodniej na pewno się wywalić na kanapie, założyć słuchawki i sobie najlepiej jeszcze kimnąć w połowie tej książki i potem nie pamiętać, gdzie się skończyło. No, a jednak jak trzymamy przed sobą prawdziwą książkę i czytamy, to mózg pozostaje cały czas aktywny. Nie przysypiamy, nie zamazuje nam się ta treść. A jak mózg jest bardziej aktywny, to i wyobraźnia lepiej, myślę, pracuje. Ale może z kolei szybciej się męczymy i chyba, że książka jest wyjątkowo wciągająca. No ale raczej szybciej się zmęczymy, odłożymy książkę, zaczniemy robić coś innego, a audiobook może sobie grać i możemy w półśnie nawet jeszcze chłonąć tą treść. Trochę jak z nocnym radiem, nie? Chyba wiele osób, ja powiem wam, że też lubię sobie tak przysypiać, słuchając czegoś. Wiele osób słucha w ten sposób, że traktuje to jako taki coś, co szumi w tle, no. Ktoś sobie tam gada. Czasem jak wyłapiemy, że jest coś, co nas bardziej interesuje, to się bardziej skupimy. Ale potem z kolei tak trochę odpłyniemy i on sobie tam gada, ten krawiec gada i słyszycie takie... I fajnie jest. No. No i Bilderbergi nie mogą zmienić treści jak Pippi Langstrump, czy jakiej tam było? Chyba Langstrump. Chyba było, nie wiem. A Pippi jest spoko, bo Pippi to taka książka dla dziewczynek, która pokazuje, że dziewczynka też ma swoje prawa, też może dać w łeb, jak ją ktoś zaczepi. Ja uważam, że pożyteczna książka. Zrywa trochę z tym schematem księżniczki uwięzionej w wieży, którą ratuje mądry, sprytny, silny, rezolutny rycerz, a ona tylko w tej wieży siedzi i pachnie. A Pippi przeżywała różne przygody, jak piraci ją tam atakowali, to ich tam rozstawiała, rozrzucała na boki po masztach do wody coś, bo była silna. Więc fajnie. I nie był to taki... Pippi nie przedstawiała takiego wizerunku głupiej ślicznotki na przykład, nie? Ona była taka... No, ona była piegowata, ruda,
jest pokazane, że zadaniem dziewczynki nie jest bycie piękną tylko, na przykład, nie? Więc fajna książka. Myślę, że okej. Okay. A to ciekawy temat PN Koci właśnie tutaj zapodał, że zmienianie treści książek, które stają się na przykład niepoprawne politycznie, nie? W Ameryce chyba tak jest, że te książki, które nawiązują do niewolnictwa, do czarnych, to jakoś tam są cenzurowane trochę, nie? Ale musiałbym faktycznie jakoś zbadać temat, a chętnie to zrobię, bo to jest fajny temat, mnie też to interesuje. Możemy się pośmiać z jakichś przykładów, nie? Jak znajdziemy jakieś w internecie, jak zmieniono treść na bardziej poprawną politycznie. No, poprawność polityczna czasami bywa zabawna.

0: A był jakiś artykuł też o incelach na popularnym portalu. Tylko nie pamiętam, którym. Ale no to w każdym razie jest to zjawisko, o którym już piszą nawet na jakiejś tam wirtualnej Polsce, czy innym na temat, czy Onecie, czy gazecie. Te media gówno źródlane zawsze się orientują, że jest jakieś zjawisko, jak ono już funkcjonuje wiele, wiele lat i jest już powszechnie znane w internecie, to w końcu osiąga to jakby status, w końcu osiąga status taki, że można o tym napisać na takim medium, w takim medium, gdzie, które czytają wszyscy, nie? Bo tak to nie, bo tak to się nie opłaca, bo ludzie nie wiem, bo ludzie nie zrozumią, albo to za bardzo hermetyczne, albo za mało znane, nie? Bo tylko o znanych rzeczach. Za to 100 tysięcy artykułów, że nie wiem, Joanna Kożuchowska pomalowała sobie paznokcie na czerwono, a pierwsza dama znowu w oszałamiającej kreacji i wszyscy cmokają z zachwytu. To jest ta Agata Duda, to jest dopiero ewenement, nie? Pierwsza dama, o której nie ma żadnych informacji oprócz ciągłego informowania, że ma nową kieckę. Co to jest, jakiś wieszak? To jest pierwszy wieszak Rzeczypospolitej. Nie pierwsza dama, tylko pierwszy wieszak. To trzeba było modelką zostać, jak jedyne, co ona ma światu do pokazania, to, że ciągle ma nową kieckę. Weźcie, ludzie. To jest taka żenada. Może by się tak coś odezwała i coś powiedziała. Ja pamiętam, że ona się raz odezwała, jak ludzie protestowali i krzyczeli: konstytucja, konstytucja, to ona jakoś tak się debilowato zachowała, że wyszła do tych, przechodziła koło tych ludzi i też tak: konstytucja, ale tak jakby sobie z nich jaja robiła czy coś, tak, no jak debilka się jakoś tak zachowała. I jeszcze zapamiętałem, że krążył mem, że ona do jakiegoś księdza tak podeszła i na tych swoich nogach jak tyczki do pomidorów, tak jakoś przykucnęła śmiesznie i się śmiali, że ona tak śmiesznie do tego księdza dziwnie podeszła, a ona tak, ja bym powiedział, że ona po prostu chciała, tak nie wiedziała, czy się ukłonić, czy na czworakach do tego księdza podejść, taka służalczość jej się włożyła, włączyła, ale dobra, nieważne, bo na antenie jest grzechu, cześć grzechu.
1: Siema, cześć, ja tak... który ma mobilnie, więc nie wiem, czy to będzie rwało, czy nie rwało.
0: No, troszeczkę rwało na początku, ale może to się dostroi, wiesz.
1: Spoko.
0: Żeby się, słuchaj, żeby się dostroiło, to musisz coś zaśpiewać pierw, to się dostroi.
1: Tak. Tak, a dzwonię, bo powiedziałeś o, czy ktoś tam napisał, a ty skomentowałeś, właśnie cenzurę w bajkach i innych tam rzeczach. Mhm. Się radio odpaliło w tle i siebie słyszę teraz.
0: No to jakieś dziwne rzeczy. To spróbuj sobie tam poustawiać,
1: dobra,
0: dostroić.
1: To będę się starał nie słuchać, tylko mówić. Dobra, bo kiedyś próbowałem znaleźć baśnie braci Grimm, te oryginalne. I to jest bardzo trudne, bo z roku, no nie wiem, czy z roku na rok, ale co jakiś czas oni je przepisują i one są coraz łagodniejsze. Bo te pierwotne były dosyć, jak w Starym Testamencie, dosyć okrutne. Takie przypowiastki.
0: To prawda.
1: Właśnie. A coraz trudniej znaleźć, one są teraz tak ugładzone, no Disney już je doprowadził do wygładzenia totalnego, Kopciuszka czy cokolwiek, tak? To już jest baśń, nie ma tam zła, nie ma nic takiego, wszyscy zawsze żyją długo i szczęśliwie. Osioł się ze smokiem prześpi, zrobi sobie małe smczątka, wszystko możliwe jest, tak? No akurat to nie jest braci Grimm co z Shrek'a, ale właśnie Disney tak robi. Więc zatracamy dziedzictwo kulturowe wieloletnie, to są setki lat, to są tysiące lat właśnie stare. I przez cenzurę je tracimy.
0: No ale może trochę też minął czas tych opowieści, bo bracia Grimm tak naprawdę krążyli gdzieś po świecie i zbierali ludowe różne takie baśnie. I te ludowe baśnie, one były bardzo takie okrutne, bo one miały inne trochę zadanie niż dzisiaj. One nie miały bawić, śmieszyć, czy zaczarować dzieciaka fajną opowieścią, tylko one raczej miały przestrzegać, one miały, wiesz, straszyć, żeby to była taka jakaś naturalna nauka dla dzieciaka, czego on ma nie robić, czego się ma bać i bardziej nacisk na to był, wiesz, uczono w czerwonym kapturku młodą dziewczynkę, żeby uważała na pedofila w lesie, no to zły wilk, nie, i czerwony kapturek. Ale dzisiaj to jest trochę inne zadanie. Mi się to podoba nawet to, co Disney zrobił z tymi wszystkimi baśniami uniwersalnymi, znanymi od wieków. On stworzył, on je zrobił, że one się stały piękne po prostu, nie? No, a nie wiem, czy bym wolał... Wiesz, te bajki w oryginale, one są czasami straszne, bo w Czerwonym Kapturku na przykład tam... Jest jakieś spółkowanie tej babci z wilkiem, czy coś takiego, czy czerwony kapturek. Nie, to było tak, że śpiąca królewna była jakoś gwałcona przez te krasnoludki. Jakieś takie chore, wiesz, te bajki były. Na inne czasy trochę. No ale to w innych czasach to też słyszałem, że na przykład jak się mieszkało w jednej chacie, to rodzice się bzykali i wiesz, i taki dzieciak, on to widział i słyszał, że tam gdzieś z boku się ruchają czy coś i to nie było nic takiego niezwykłego, nie? No a dzisiaj no to raczej tego byśmy unikali, takich jakichś, no rodzice starają się zachować jakąś dyskrecję, no, i wiesz, no, inne czasy, więc może trochę jednak warto te bajki dostosować do nowych czasów, nie? Niektóre.
1: No, z jednej strony tak, tylko mogliby nazwać, no nie wiem, tak, no, wydaje mi się, że ludzie mają roszczeniowy stosunek do życia, jeśli wychowają się na takich bajkach, bo okazuje się potem w dorosłym życiu, że w dorosłym życiu, znaczy dawniej dorosłość była tam 15 lat, teraz już po 30, no to dalej mają roszczeniowy stosunek do życia, bo okazuje się, że nie wszystko się kończy szczęśliwie, z happy endem i właśnie Kopciuszek będzie zapierdzielał jako Kopciuszek i się w kieżniczkę nie zmieni, dynia będzie dynią, a nie karecą i no, ludzie się mniej oszukiwali dawniej, może przez to być szczęśliwszy, nie było tyle właśnie niepowodzeń, problemów mentalnych przez to. No. Nie mówię, że tylko przez to, ale to jest taka tendencja do wygładzania wszystkiego i idealizmu. Właśnie ludzie mają idealistyczny stosunek do życia. I to nieważne, czy na lewo, na prawo, każdy ma swoją utopię i z kościołem czy bez i ocenia według tej utopii właśnie innych, że według tego idealistycznego obrazka. I nigdy nie będziemy szczęśliwi w takim podejściem. Czasem musi ktoś zginąć, musi ktoś być żebrakiem, cały czas musi ktoś... Nie wszyscy będą królami, książętami, księżniczkami. No,
0: tak. No niby tak, no. Ale też gdyby takie bajki się ukazywały dzisiaj, to one by zostały wyparte przez te bajki, które są pozytywne, wesołe, przyjemne, bo ludzie jakoś, nie wiem, instynktownie i odruchowo właśnie wybiorą te bajki bardziej kolorowe, bardziej, wiesz, zadowalające takie, nie? Te takie, gdzie się dobrze kończy, a te takie bajki, gdzie... Byłby taki smutek, jak na przykład jak u Andersena, bo baśnie Andersena, one są takie bardzo przygnębiające i smutne często, no to by, wiesz, gdzieś zginęły po prostu i zostały skrytykowane, zginęłyby, mało ludzi by to chciało oglądać, dzieci by się bały.
1: Tak, ja słyszałem, czytałem w książce Zbigniewa Mikołajko, to jest taki filozof, znawca chrześcijaństwa i on opisywał właśnie o takim wygładzaniu kultury. I właśnie on był pytany o opinię, czy bajki powinny być cenzurowane i to nawet te disneyowskie starsze na że na przykład w Skandynawii, żeby walki mogły być puszczone, one przechodzą przez cenzurę i on mówił, że oglądał kilka wycinków bajek, które cenzura właśnie skandynawska, chyba ze Szwecji, usunęła. I tam był, tam była wstawka, że Kaczor Donald był na pontonie i ptak, był głodny sęp, krążył wokół niego i nie mógł się doczekać, żeby on tam na tym pontonie padł bez wody na jakimś morzu i podlatywał i dziubał mu w ten ponton. Na przykład. No i to wydało się dla cenzorów zbyt dramatyczne i oszczędzają takich obrazków dzieciom. Więc no tuż dochodzi do absurdu wygładzanie na siłę wszystkiego. I to był przykład z paru lat, to nie był przykład z tego roku ubiegłego, tylko to było no, koło dekady temu, że 7 lat. Więc to postępuje bardzo.
0: Z Kaczorem Donaldem to były jeszcze różne inne ciekawe bajki, na przykład jak on był komandosem i z Japończykami walczył. Komando Kaczor to się nazywa, jeśli dobrze pamiętam. I tam są Japończycy przedstawieni jako takie szuje radzieckie, co strzelają w plecy. Zapamiętałem taki śmieszny dialog, który mnie rozbawił. Kaczor sobie na pontonie gdzieś tam płynie, rozgląda się, ma oczywiście hełm, ma karabin, a gdzieś tam w krzakach dwóch Japończyków jest i strzelimy mu w plecy, a drugi Japończyk, tak, my Japończycy zawsze strzelamy w plecy. I taki, wiesz, no to takie ostre, no dzisiaj to absolutnie by nie przeszło. A słuchacze są, no...
1: Chętnie bym pogadał dłużej, ale ja zmykam do pracy, bo właśnie w samochodzie jestem i idę dalej właśnie działać.
0: Dobra.
1: Okej, dzięki za rozmowę i słucham dalej, cześć.
0: Cześć, trzymaj się. To był Grzesiek. No, słuchacze są podzieleni. O!
2: Zbigniew Stonoga, Platforma was tak nie wyruchała, jak wyrucha was PiS. Kurwa, aż wasz kuple kurwa będą swędziały z bólu, to jest dramat kurwa, a szkoda kurwa gadać. Szkoda strzępić ryja, naprawdę. 20 zł.
0: No, nie wiem, czy to prawdziwy pan Zbigniew. Raczej wątpię, bo tutaj niepochlebnie było o nim, to chyba by nie wysłał. Ktoś się podszywa. Jakaś się podszywa, prawda? Nie, to nie chcę tu obrażać. W życiu bym nie obraził kogoś, kto mi wpłacił 20 zł. I to jeszcze blikiem, także większość z tego jest dla mnie. Bo aż 19 zł i 20 groszy. Może to prawdziwy pan Zbynio? Wiecie co? Mimo wszystko szanuję pana Zbyszka. To naprawdę wspaniały człowiek. I mimo jakiejś tam krytyki, to szanujmy jednak pana Zbysia. Platforma was tak nie wyruchała, jak wyrucha was PiS, kurwa. Aż was kukle będą swędziały z bólu. To jest dramat, kur... No. Nie wiem, czy dobrze mi wychodzi Stonoga? W tym antyludzkim państwie was powinno się jebać. A, szkoda gadać. To jest dramat, kurwa. Nie, jako wokalista to pierwsza klasa. Ja, to na Eurowizję bym wysłał pana Zbyszka na przykład. Albo zamiast tego Benefisu Martyniuka to do opery na przykład pana Zbyszka. Wyobraźcie sobie, wszyscy tam przychodzą we frakach, sala wielka, tam orkiestra się szykuje, stroją sobie instrumenty, zaczyna się show, wyskakuje taki Zbigniew Stonoga i tam śpiewa piosenki swoje piękne. Tak, kurwa, ten mały karakan. No miałem nie przeklinać, przepraszam, no nie mogę się powstrzymać, no chyba ten szatan mnie... Ale Ari Lamson powiedział, że idzie na łyżwy z małym, no to chyba już mogę, nie? Poza tym nocne radio nie jest dla dzieci. Tutaj są sami dorośli praktycznie, a nawet bardzo dorośli ludzie. Stonoga niech bajkę napisze. O takiej miłej, fajnej stonodze, która walczy w w świecie robaków, taka pszczółka Maja trochę, nie? Tylko że właśnie wśród tych robali jest ten stonoga i on tam walczy z karakanem, bo karakan wszystkimi tam rządzi, rozstawia wszystkich, zamyka do jakiejś dziury, no i zabiera temu ten żuk gnojak, tak toczy tą kulę, biedny, coraz mniejsza ta kula jego, bo mu tam zabierają z tej kuli i mu tak zostaje z tej kuli żuk przedsiębiorca, gnojarz, i mu zostaje z tej kuli tylko 20%, on taki zrezygnowany i stonoga tam wychodzi z krzaków i mówi: kurwa, ten karakan zniszczyć po prostu, to trzeba, to tałataństwo po prostu, to no. I podburza tam, nie? Przeciwko karakanowi. Albo jak myszka Miki pracowała w fabryce nazistowskiej broni, ale to chyba Kaczor też był. Właśnie, wydaje mi się. Albo myszki Miki nie mieszano do takich rzeczy. Myszka Miki była tą taką dobrą, przyjemną postacią chyba zawsze i oszczędzano ją, nie? A Kaczor został stworzony jako taka alternatywa, taki wentyl troszeczkę. Taki bohater, który miał być właśnie przeciwwagą dla tej grzecznej, właśnie dla tej grzecznej, usłużnej, pogodnej, nudnej przez to myszki Miki. No bo czym byliby, kurczę, ci fajni bohaterowie, jakby nie mieli koło siebie takiego właśnie psotnika, łobuza, nie? No jak Kajko i Kokosz, no sam Kajko to nie byłby zbyt ciekawy, nie? Musiał być ten Kokosz. Leniuch, obibok, nerwus. I właśnie dlatego Nocne Radio jest fajne, bo tu takie trochę są różne typy spod Ciemnej Gwiazdy. Różne. Taka zbieranina łotrów, łotrzyków, jak na barce Dżaby. Takie towarzycho trochę. Tu jakiś najemnik, tu jakiś, kurczę, tego, stworek śmieszny. No, ale PN Koci jest zły, bo postacie z Disneya mają lepsze życie seksualne niż on. I zazdrości. No. Nie, ale tu się zgodzę z PN Kocim, który wcześniej pisał, to chyba on, że skoro te bajki są takie wygładzone i upiększone i ocenzurowane i podkolorowane i ugrzecznione, o to jest dobre słowo, ugrzecznione, no to czemu te postacie są takie rozseksualizowane? Ma chyba na myśli to, że powabne są te wszystkie księżniczki Disneya strasznie, nie? Wąziutka talia, piękne, ślicznutkie, seksowne i cycuszki już mają, mimo że... No... To jest dziwne, bo te postacie, one czasami tam mają po... A, nieważne, nie będę się tu... Co ja będę się tu o księżniczkach Disneya seksownych rozgadywał? Ale taka jest prawda, że wszystkie są przerobione na ślicznotki. Alicja na przykład to była taka zwykła dziewczynka, nie? I w oryginale to ona nie wyglądała tak jak ta disneyowska, która jest taka już widać, że powabna, nie? Ale to wynika trochę po prostu ze starannej kreski też, z tego, że Disney stawiał raczej na realistyczne postacie, a nie jakieś takie koślawe, dziwne, wielkie stopy, olbrzymia głowa, nie? Po prostu nie zaburzał tak proporcji, tylko stawiał na bardziej... No, też to była taka technika trochę zwana rotoskopingiem. Polegało to na tym, że się kręciło kamerą zwykłą aktorkę, która robiła za tą Alicję, a potem się na podstawie tego rysowało. Film robił za pomoc taką dla rysowników, dla animatorów. Rotoskoping. Więc stąd może też to się wzięło, nie? Nie wiem, na ile są prawdziwe te opowieści o klubie Myszki Miki, gdzie były orgie. Kiedyś o tym nagrywałem audycję, ale dzisiaj chętnie bym to zbadał i sprawdził, czy to nie są przypadkiem, czy to nie zostało jakoś po prostu troszkę wymyślone przez ludzi, którym chleb na myśli na przykład trochę. Nie no, trzeba to zbadać po prostu. Nie chcę już tak sobie lekką rączką tutaj rzucać w was jakimiś moimi przypuszczeniami. Po prostu chętnie bym to zweryfikował. Chętnie bym to zweryfikował. Od dawna się szykuję do nagrania takiej audycji właśnie o Disneyu. No.

Defekt 1-2-3 osobowości, jaki dziwny pseudonim. Co za dno z tą Dudą? Akurat działa charytatywnie, tyle że bez rozgłosu, jak co po niektóre ikony tak zwanej dobroczynności. Poza tym jednak to nie ona została wybrana na stanowisko i pełni tylko funkcję reprezentacyjną. No nie wiem, wydaje mi się, że zadania pierwszej damy są jednak, że to no, że powinna trochę więcej robić i się odzywać i wypowiadać i działać. A te działania charytatywne, no to też, no słyszałem, że coś tam dla starszych osób robiła i to wszystko. No, więcej nic się nie dowiedziałem o jej działalności charytatywnej. No, byłoby kiepsko, gdyby w ogóle nic nie robiła, nie? Gdybyśmy się nie dowiedzieli, że w ogóle komukolwiek gdzieś tam coś pomogła, załatwiła, tylko po prostu ma nowe kreacje. No to już by było mega słabo, więc może tak z powodów wizerunkowych się dowiedzieliśmy, że gdzieś tam była i starszym osobom coś pomogła. Nie wiadomo, czy na jaką skalę, nie? I czy to nie było przypadkiem tylko po to, żeby sobie trochę podreperować wizerunek na przykład. Ja w sumie nie widzę nic złego, żeby jakoś nie tyle się chwalić, co żeby opinia publiczna wiedziała, że na przykład jakaś znana osoba coś robi dla potrzebujących, dla biednych. To nawet się pochwalić. To, czy to jest coś tak złego strasznie? Jak ktoś coś robi, niech się pochwali, no to czemu nie? Przynajmniej wiemy, że coś robi, nie? A tego oczekujemy od celebrytów, od pierwszych dam, od polityków, aktorów, żeby właśnie się jakoś udzielali charytatywnie, od biznesmenów, przedsiębiorców. Czemu nie? No, na pewno jest cała masa większych grzechów i grzeszków niż pochwalenie się, że się coś zrobiło dla innych, nie? Ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żebyście się chwalili, że wspieracie Nocne Radio. Chwalcie się. Przy okazji zareklamujecie. No. Dobra, powoli będę kończył. Chyba, że ktoś jeszcze niespodziewanie zadzwoni. No chociaż tutaj donajciki spływają. Miałem do 16 być, dobra, to na pewno do 16 jeszcze tutaj posiedzimy sobie.

A wracając do kreskówek, no to w czasie wojny różni bohaterowie różnych kreskówek byli wykorzystywani do celów propagandowych. Na myśl mi przychodzi tak na szybko na przykład Betty Boo. To była taka ślicznotka, taka... To była jeszcze czarno-biała bajka. No taka tancereczka, ona tam tańczyła, śpiewała, Betty Boo. No, jak sobie obejrzycie na przykład Kto wrobił królika Rogera, to tam się gościnnie pojawiają różni bohaterowie z różnych czasów i Betty Boo pracuje sobie w knajpce, roznosi drinki. Jest w przeciwieństwie do innych postaci, jest czarno-biała. To jest w ogóle świetny film, Kto wrobił królika Rogera. To był chyba pierwszy film, w którym połączono ze sobą live action, czyli aktorów kręconych normalnie kamerą, żywych, z postaciami z kreskówek nałożonymi na to. Dało to świetny efekt. Fajny, wesoły film, ale miejscami też taki mrocznawy, ponieważ ktoś dybie na kreskówki, chce je zniszczyć. Pojawia się taka dziwna substancja, która potrafi zdezintegrować, rozpuścić w taki niefajny sposób bohaterów kreskówkowych, którzy normalnie są właściwie nieśmiertelni. Grają, oni żyją razem z żywymi ludźmi. To jest taki świat, w którym żyją i postacie z kreskówek, i my. I jakoś współegzystujemy. Jest takie słowo? Ze sobą. Współistniejemy ze sobą. I postacie z kreskówek mają normalne, różne zawody, które wykonują. Są niektóre aktorami. Królik Roger jest na przykład aktorem. I można na niego spuszczać lodówkę, można go walić patelnią w łeb. Jemu on to wszystko przeżyje. No ale pojawia się kwestia spadku. Właściciel firmy Acme zostawia testament tajemniczy, który staje się właśnie czymś takim, na co chcą zdobyć źli ludzie, aby kreskówki nie odziedziczyły takiego miasteczka kreskówek. Coś takiego, dobra, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie bardzo fajny film. Ator to jest grubas. Całe życie chwalił PiS, a teraz jak ludzie się budzą, lekko oszkaluje PiS. Tfu na grubasa. Nie, to Ator nie jest zły, moim zdaniem. Znaczy, ostatnio mniej chętnie go słucham, ale nadal jestem pełen uznania dla ilości pracy, jaką on wkłada w to swoje nagrywanie. No, on ciągle coś nowego wypuszcza i zawsze ma aktualne jakieś tematy. Trochę zaczął jakoś tak spokojniej mówić, normalnie już tak nie świruje jakoś dziwnie, nie wpada w taki swój irytujący ton. No, nieważne. W każdym razie za dużo reklam, jak dla mnie. Już nie wytrzymuję tych filmów, gdzie co minutę jest reklama. Przywita się reklama. Wstęp, pół wstępu, reklama. Skończył się wstęp, dwie reklamy. I zanim dojdzie do tematu, zanim zareklamuje tutaj stronę, kanał, poprosi o suby, to ja muszę 10 reklam obejrzeć. No, dziękuję bardzo. No, mogę sobie przewinąć, ale to i tak zaraz znowu będzie reklama. No, rozumiem, że niektórzy z tego żyją, no ale to przypominają mi się stare czasy, jak oglądałem jeszcze telewizję i co chwilę były reklamy i zapowiedzi. Tego się nie da oglądać. I zastanawiam się, co jest w co jeśli kupię sobie to premium YouTube, no to wtedy chyba twórca nie zarabia, to tak jakbym miał adblocka, no bo to idzie dla YouTube'a, YouTube mi wyłączy reklamy, a twórca co, oglądam jego filmy i on nic z tego nie ma, no to tak, to chyba już wolę sobie normalnego adblocka włączyć, bo bardziej mi zależy na tym, żeby twórca dostał kaskę za te reklamy, żeby mu się tam dorzucić parę złotych,
niż żeby ten YouTube, wielka korporacja, nie była pokrzywdzona. Wielka korporacja zawsze sobie da radę i jakoś mniejszego moralniaka mam, jak YouTube sobie mniej zarobi. A poza tym na reklamach, no to jak są te reklamy, to zarabia i YouTube, i twórca, a tak to co, przy premium to tylko YouTube? To jest dziwna sytuacja dla mnie, nie wiem, o co tu chodzi tak do końca. Musiałbym się zbadać temat kiedyś. No, no tak, troszkę ta zielona poświata, to takie już takie... Też mnie to tak drażni, no ile można świrować z tą zieloną poświatą, która, no umówmy się, chujowo to wygląda, nie? A on tak ciągle to, jest zielona poświata, jestem ja i moi kochani, właśnie dziś opowiem wam o tym i o owym. Ale zanim wam opowiem o tym i o owym, pamiętajcie, że żyję dzięki waszym reklamom, które oglądacie. Dajcie też suba i udostępnijcie, piszcie nie drugim i skomentujcie. Jeśli obejrzeliście do końca, to wpiszcie broda Atora. A jeśli tylko do połowy, to zielony długopis. A jeśli 3/4, to czerwony kapturek. Wpiszcie w komentarzach. I pamiętajcie, że każda łapka w górę. I tak pierdoli, pierdoli, pierdoli. Też gdybym tak za każdym razem robił półgodzinny wstęp i wam opowiadał, że jest takie nocne radio i pamiętajcie, no staram się zmieścić zwykle, kurczę, w 30 sekundach z tym wszystkim i nie zanudzać tutaj ludzi, no. Ile można słuchać takiego pieprzenia i przypominania ciągle tego samego, nie? No i tak trochę straszy za bardzo i przesadza trochę. No, a teraz wszyscy mają taką manierę. Wszyscy teraz piszą, że trzecia wojna światowa nadchodzi. To jest głupie trochę, bo jeśli już, to ta wojna trwa od dawna w sumie już. Tak ciągle o tej wojnie gadać, jak ona w sumie trwa. Jeśli już, to czekamy na czwartą. Tak, no wiadomo, że Opera ma wbudowanego adblocka. Czasem z tego korzystam na komórce, bo już po prostu chcę sobie cokolwiek posłuchać, a ciągle jakieś reklamy się włączają. Nawet jak trafię na nagranie bez reklam, to potem się włączy następne i już muszę reklamy oglądać. Wiecie co? Gdyby te reklamy faktycznie trwały po 10 sekund, po 15, to bym nawet nie włączał adblocka. Ale naprawdę bardzo nie fair jest puszczanie reklam, które trwają na przykład 40 minut, bo jest to po prostu czyjeś inne nagranie z YouTube'a wstawione jako reklama. I ja muszę się obudzić, muszę wziąć telefon ze stołu i muszę to skipnąć. Więc zmusza się człowieka do tego, żeby wstał, bo inaczej sobie w ogóle nie posłucha. Przecież nie będę czekał 40 minut, aż się skończy czyjś inny program, który mnie w ogóle nie interesuje. A zamiast reklamy po prostu włącza mi się przepis na Bigos, nie? Więc bez jaj. No, a Ator faktycznie jakoś tak się postarzał jakby, czy coś. No wiecie, może ma kłopoty facet, może ma jakieś problemy, nie? Jemu tam się dziecko urodziło jakiś czas temu. Kto wie, co tam się u niego dzieje, to bym akurat się nie skupiał na tym, jak kto tam wygląda i to nas w sumie, co nas to interesuje.

O, chyba Eddie Sunny coś wie, bo pisze, że przy YouTube Premium nadawca, którego się ogląda, dostaje procent z tej płatności od YouTube'a. No ale to dziwne z tym procentem, no bo co jeśli ja oglądam całą masę różnych nagrań, a płacę tylko te 20 zł na miesiąc, nie? I coś YouTube z tego musi mieć większość pewnie, większą część, no to ile to zostaje do rozdziału na tych wszystkich oglądających, co ja ich włączę? No chyba sporo mniej niż by zarobili na reklamach, gdybym obejrzał te, powiedzmy, 10 nagrań, w każdym po 10 reklam, no to całkiem sporo to wychodzi. To ja obejrzę z kilkaset w końcu tych reklam, a tak to co? To mają, to zostaje do rozdziału na tych, powiedzmy, 10 nadających te parę złotych, czy jak to jest? No nie wiem, a może to się jakoś kalkuluje, może o czymś nie wiem, może źle liczę. Atom. Tytus, Romek i Atomek. Tytus, Romek i Atorek. No, tak, wspomniałem o Bigosie. Zaraz się pojawi reklama. Czemu nie ma w sklepach Bigosu? Kiedyś pamiętam na garmażerce, gdzieś tam, nawet w słoikach można było kupić sobie normalnie Bigos. Teraz nie widzę nigdzie. Ani w Lidlu, ani w Biedronce, ani w Dino. Nigdzie nie widzę Bigosu. Aby sobie zjadł. Nie powiem. Bigosik. W tym roku to w ogóle święta miałem pod względem wyżywienia koszmarne, bo to same takie jakieś byle co. Ani nie zjadłem sobie tego barszczu, ani bigosu, ani śledzia, nic. Jakieś takie same nieświąteczne rzeczy. Jeszcze gorsze niż w dni powszednie, bo jakoś sobie tam nie pokupowałem. Za bardzo mi się nie chciało tam wydziwiać, więc wyjątkowo marnie dzisiaj. Znaczy dzisiaj w tym roku. Nie, nie byłem, nie byłem. Nigdzie nie jechałem w tym roku. Mama sobie spędziła z rodziną święta, więc nie było jej tam smutno ani przykro. Wręcz przeciwnie, bo w tym roku nie musiała nic tam z ciotką gotować, przygotowywać, tylko sobie pojechały do kogoś, no, w tym roku wyjątkowo. No, ale co roku to jest koszmar, tam po prostu się nagotują, nakroją, nasmażą i siadają. Potem takie te kobiety biedne, zmęczone. No tak, wygląda na to, że u Podleckiego wszystko jest okej. Okay. Pojawił się u Gabriela na czacie i chyba znowu się cieszył, że jeździ sobie bez prawka, bez OC, a te parchy mu nic nie robią. Więc zadowolony. Debata Kunrad-Edytka. Że to mój obowiązek jako radiowca. No, świetna rada, wujku. Swoją drogą,

powiedzieć, większa wyobraźnia, większa jakby różnorodność tematów, humor niekoniecznie abstrakcyjny, niekoniecznie jakiś ambitny, ale taki po prostu inny, no może nie taki płytki jak dzisiaj, nie? Że się dużo sprowadza do tego, że ktoś komuś dosrał, do jakiegoś do wulgarnego powiedzonka, no szczególnie w filmach, no i polskich kabaretach, czy stand-upach może bardziej. Humor nie polegający na tym, że ktoś jest głupim dresem, a ktoś komuś dał w łeb, albo że ktoś się czegoś nie spodziewał, a dostał, a się wywrócił. Taki, wiecie, no dzisiaj taki prosty strasznie ten humor. U Barei też niby prosty, ale no wyobraźcie sobie, że baba zaczyna, która pracuje gdzieś na lotnisku, ma pierogi przygotowane i nie zna angielskiego, więc te pierogi se wtyka do gęby i zaczynam tak mówić niby po angielsku, niszła w paluch. No to takie mega głupie, no tak głupie, że aż śmieszne, nie? A swoją drogą słyszałem, że Bareja w dawnych czasach, kiedy tworzył, to ludzi tak to bardzo nie śmieszyło. To nie był jakiś hicior, że ludzie tam się śmiali i to jakoś docenili. To przyszło z czasem, bo ta rzeczywistość stała się po prostu bardziej abstrakcyjna i taka odrealniona i przez to ten humor nabrał jakby smaku, niczym wino, które dojrzewa. A wtedy to taki, no fajne, śmieszne, no te alternatywy, no to znamy to, nie? No tutaj wszystko krzywe, no dobrze pokazał, no. A dzisiaj, no to jest już abstrakcja, to totalna. Albo ten wujek dobra rada, nie? Bareja myślę, że był dobrym obserwatorem. Czy mam krosty na języku? A czemu? A skąd taki wniosek, że mam krosty? Coś krzywo mówię? Czy coś seplenie? PN Koci, napisz, bo mnie tu zaintrygowałeś. Krosty na języku. No ciekawe. Kiedyś miała być debata z księdzem, ale krawiec nie zrobił, zły człowiek. No, zaprosiłem księdza, to mi nie odpowiedział nawet w ogóle. No to co? Co, mam jechać do niego i go siłą tu przywlec? Redaktor niemiecki, który śmieje się jak Matli. Jak on się śmiał, ten Matli? Czyli po polsku bałwan to był, tak? Wredniak i bałwan to tak, bohaterowie. Coś takiego. Astmatyk Boży. Ale co, coś ja mam, nie wiem, zatkany nos? No, mam w miarę wydmuchany. O co wam chodzi? Coś brzmie kiepsko? Napiszcie, bo to może się, nie wiem, przedmucham, wydmucham albo sobie przepłuczę gębę kwasem czy coś. Kurde, wiecie co? Chyba sobie po piwo sięgnę, a to wymaga tego, abym was zostawił na parę sekund.

Może wam chodzi o to, że brzmi trochę jak przez... jakbym miał zatkany nos. To jest... tak, to jest możliwe, bo mam złamaną przegrodę, nie? Sobie nie nastawiłem nosa, kiedyś dostałem z kolana w łeb. Od tamtej pory noszę krótkie włosy, żeby mnie nikt nie chwycił za kitkę, bo miałem kiedyś kuca. Właśnie tu wychodzą takie szczegóły. Ja miałem kiedyś kuca, potrzeba miał kuca, tu same byłe kuce. Byli kuce.

0: A ta muzyka kojarzy wam się z czymś? Pan Kleks w kosmosie taki trochę, nie? Albo Pi i Sigma.
1: Uwaga, Sigma. Uwaga, Pi.
0: No, i tam przedstawiał wielki monitor misję, że mają się udać na planetę cyferek i policzyć do 4. Wielka misja. Ja bym zrobił Pi i Sigma na nowo, remake. Wielki powrót Pi i Sigmy. Że są już, że muszą przejść w 3D. I z takich płaskich, takich spartańskich, takich siemiężnych, wieśniackich, na taśmę i sznurek. Oni już w ogóle byli brudni, nie wiem, czy zauważyliście, ale oni tych kostiumów nie czyścili, nie prali chyba, bo się, nie wiem, bali, że im się rozpadną. I to już, i te kostiumy zerżnięte z maskotek Michelina, one były takie, już takie brudne, takie obskurwiałe. To się śmiałem z tego. Ale to był w ogóle taki czas, że w TVP nie dbali za bardzo o te różne kostiumy. I na przykład Krasnal Hałabała też był taki obskurwiały. Tak kiedyś patrzę sobie, bo tam gdzieś się natknąłem w telewizorze, patrzę, kurde, dalej ten Krasnal Hałabała pieprzony. I patrzę, on taki właśnie brudas, taki brudny, nie odkurzali go, gdzieś tam leżał w magazynie.

o co chodzi z tymi kucami w kontestacji. Nie, no bo tu Łukasz pyta, no bo to się zrobiło jakoś tak, że w pewnym momencie fanami Korwina, tego wolnego rynku, ktoś zauważył chyba, że strasznie dużo tych ludzi to są tacy właśnie z kucem. Z kucami. Jakoś to Keltus chyba spopularyzował. Zaczął tak na nich mówić, że to kuce od Korwina. Miś słaby. Dla mnie Bareja to zmiennicy. A mi się podobał miś. Próbowano zrobić kontynuację. To się nazywało Ryś. To czasami to widać, nie? Jak była też próba zrobienia kontynuacji Alternatyw 4. To się nazywało Dylematu 5 czy coś takiego. To był totalny niewypał i skończyli to po kilku odcinkach. Przerwali. To było w ogóle nieśmieszne. Wyglądało to jak próba, jakby się stare ramole zebrały, już takie wypalone. Jakiś słaby scenarzysta, który był fanem tych alternatyw, nieudolnie spróbował coś wyskrobać. No i stworzyło to taką jakąś... I jeszcze próba dodania współczesnych jakichś rzeczy, że tam jak młody to na rolkach. Jezu, jak to było słabe. Takie na siłę. No. A Keltus ostatnio, znaczy nie wiem, czy to było jakieś nowe nagranie, chyba tak, dementował, znaczy rozwiewał jakby mity na temat tego, na temat Żydów, bo on, jak się okazuje, on jest bardzo za Izraelem i stąd u niego się pojawia ta flaga Izraela. Może on sam jest też Żydem i tak właśnie tłumaczył, że to bzdury o tych Żydach, że Żydzi wcale nie rządzą światem, że nie budowali komunizmu, że ten nie był Żydem wcale i ten wcale nie był Żydem. I tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, co o tym myśleć. No, Keltus to jest kumaty koleś, łebski koleś, więc może w niektórych rzeczach mieć racji trochę. Że są jakieś właśnie mity trochę w temacie żydostwa, którym być może sam uległem w ostatniej audycji, gdzie było o Żydach. Trochę. Trzeba będzie tam coś posprawdzać jeszcze. Jak coś to zdementuje, no. Nie jestem omnibusem. No, etam kuc aktualnie. No, ja myślę, że Keltus może być Żydem. On ma taką trochę żydowską jakąś urodę, nie? Też jakoś tak dziwnie się składa, tak patrzę na tych różnych okrągłostołowców i tak ten kręcone ciemne włosy i nohal, ten tylko kręcone ciemne włosy bez nohala, ten nohal i średnio kręcone ciemne włosy. Zauważyliście, że tam nie ma żadnych wśród, w ogóle u polityków naszych to jakoś tak brakuje ludzi o takiej bardziej słowiańskiej urodzie, nie? Tak 3/4 to tacy właśnie Żydzi jakby. To widać taka uroda żydowska, nie? Takie właśnie trochę kartoflane gęby, bo no niektórzy mają chłopskie, takie polskie chłopskie, a niektórzy takie żydowskie, kartoflane, bruzdowate, no bo nie oszukujmy się, męska część Żydów, męskie żydostwo to nie jest zbyt urodziwe. Żydówki często bywają pięknymi kobietami. Takim się jakoś to ułożyło, że kobiety mają dużo ładniejsze od facetów. Ale może to kwestia przyzwyczajenia i tego, co uważamy, jaki mamy kanon piękna, ale tak jakoś jest właśnie, że... Chociaż na przykład Sacha Baron Cohen, przystojny chyba facet, nie wiem, nie chcę tu się wypowiadać o męskiej urodzie za bardzo, ale tak potrafię jakoś obiektywnie ocenić, czy mężczyzna jest przystojny, czy nie, no bo to nie jest wielka sztuka, no patrzymy na jakąś symetrię twarzy, na
na to, czy jest ciekawa twarz, jakaś taka poukładana, no... Jest taki pewien uniwersalny w miarę szablon, według którego można ocenić, czy ktoś się kwalifikuje jako przystojny, czy raczej naprzeciwko. No jest, myślę, wielu aktorów. No, nadspodziewanie nawet wielu jest żydowskiego pochodzenia, ma żydowskie korzenie, żydowski korzeń mają obrzezany, być może nawet ten korzeń jest. No i są to akurat przystojni faceci, ale tak patrzę na tych Żydów i tak większość to takie właśnie kartoflaki takie. Ja tu zalążek czwartej Rzeszy wietrz. Rozgryzłeś mnie, słuchaczu, Juicy. Właśnie wprowadzamy tu nowe porządki. Od dzisiaj jest zakaz słuchania tego radia przez... wiecie kogo. Nie chcemy ich tu. Każdy słuchacz będzie musiał przedstawić swoje drzewo genealogiczne i sprawdzimy, jakie jest jego pochodzenie. Zmieniam też kolorystykę radia z takiej różowo-seledynowej na czerwono-czarno-białą. Tu przerobię. Co ty wiesz o Żydach, dziecko? Pisze My Way. No, jak ty coś wiesz ciekawego, to zadzwoń. Można dzwonić, przypominam, na nocne radio Skype. Trzeba sobie dodać do kontaktów i można dzwonić. I każdy może tu zabrać głos. Nawet Żyd. Jeszcze. Bo tu zamierzam nowe porządki wprowadzić. To będzie, od dzisiaj to jest radio dla blondynów o niebieskich oczach. A to tak się jakoś zaczynało. W Niemczech wychodził taki dziwny miesięcznik. On się właśnie jakoś tak nazywał. Miesięcznik dla blondynów. Czy jakoś tak. I była w tej nazwie zakamuflowana pewna informacja. Keltus nie jest Żydem. To tylko jego urojenie. 80% Żydów to syjoniści i nawet Semici się ich wypierają. No. A Arabowie to też Semici, nie? I Żydzi, i Arabowie. Tylko, że jakoś, jak mowa o antysemityzmie, to sobie znowu zawłaszczyli jakoś ci Eskimosi. Że to tylko jest przeciwko nim. NWO w NR? Hazarem bardziej. No dobra, godzina 16. Czas chyba zrobić przerwę. Ile to już siedzę na antenie? 3 godziny znowu, o Jezu. Kto dla was tyle gada? Kto dla was tyle nadaje? Zwykle to godzinkę max nadają, nie? Taki standard, godzinka. U nas minimum 2, a czasem nawet 8. Ale chyba nie jest to jednak rekord, to 8 godzin. Mój rekord to jest chyba... Nie, też coś właśnie koło 8. Umo przypominał ostatnio. On jakoś sobie zapamiętał, tam zapisał, nie wiem, teczki zbiera. Gierab daje więcej. Aha, no akurat. Gierab też daje dużo, to fakt. Długo siedzi, też długo dystansowiec. No ale chyba nie 8 godzin. Tak z reguły 4, 5 czasem do bladego świtu.
ale bywa ostatnio, że krócej. Na przykład 2,5, wcześniej kończy zmęczony chłopak. Myślę, że jeśli chodzi o długość, my mamy najdłuższe. Mamy w nocnym radio mamy najdłuższe. I tego się trzymajmy.

A dziś miało być krótko, takie krótkie wejście o stonodze. Miałem się podzielić swoją opinią na temat popularnego, no właśnie kogo, youtubera. Rekord Gierapa to 6.21. A proszę, a pen koci jaki poinformowany, bo on lubi Gierapa, jak wy go tam nazywacie, Gierap. No, ja mówię Michał, ale niech wam będzie. Albo Klot, nie, najczęściej mówię Klot. My tutaj tak pseudonimów używamy, ale to w pewnym momencie się niektórzy zaczęli tak odżegnywać od tego sposobu właśnie nazywania siebie, słuchaczy po pseudonimach, a mi się to zawsze podobało, bo pseudonim jest czymś fajnym, ponieważ to jest albo coś, co dostajesz od ludzi. No tak się mówi, że jak to było w Blok Ekipie, że tylko lamusy wymyślają sobie sami ksywę. No. Ale w sumie można też i samemu. To jest coś takiego bardziej indywidualnego, coś, co nas wyróżnia, coś oryginalnego. Oczywiście tutaj nie zamierzam dyskryminować tych, którzy się przedstawiają imieniem, ale zauważcie, że do tego imienia zawsze coś nadajemy. Jest na przykład Grzesiek Przedsiębiorca i Grzesiek od pizzy, nie? Żeby odróżnić Grześków. A jakby był tylko Grzesiek, no to cześć Grzesiek, no co to, no to byłyby dwa Grześki, no. A tak mamy jakieś tutaj wyróżnienie i staje się to takim pseudonimem trochę, no. Grzesiek Przedsiębiorca. I to jest fajne, no. Mi się to zawsze podobało. Ale pamiętam, jak na przykład kapitan Tomek zaczęło go to drażnić, że na niego wołają Mapet, i stwierdził pewnego dnia, że Mapet to na niego tylko krawiec mówi, i tak z pogardą się o tym wyraził, że to co my to w więzieniu jesteśmy, czy co? Tomek jestem, no. I stał się Tomkiem nagle. Wcześniej mu nie przeszkadzało, ale nagle stał się Tomkiem. A kiedy będzie Maciej ze Szczecina? Jaki Maciej ze Szczecina? Aha! Nie załapałem. Maciej ze Szczecina. Chyba Maciej ze Szczeciną. No i zaczęli go pedofilem nazywać. No też żaden z chłopaków nigdy jakby nie docenił, że ich przez jakiś czas starałem się bronić, wstawiać za nimi i tak dalej, nie? Tylko zaczęli się burzyć i mnie wyzywać, jak mi się odechciało, bo zobaczyłem, że dostaję tylko za to plaskacze po gębie. To zabawne. No, jak dla kogo? Już kończymy? To sporo mnie ominęło. Jaka była konkluzja z tym stonogą? Było, że to kumpel Urbana, śmierdzi służbami, ham, prostak, a tych rewelacji nie kupują nawet dyżurni wrogowie obozu rządzącego? Zapytuje defekt osobowości. No, wyraziłem się niepochlebnie o panu Zbigniewie Stonodze, bo mi się bardzo nie podoba jego nowy informator, to tak dla spóźnialskich. Pan skruszony gangster Broda, który się moim zdaniem przyczynił do samobójczej śmierci Sławka Opali, którego z kolei cenię i uważam za totalnie niewiarygodnego tego świadka koronnego, i uważam, że oczernił Sławka Opale. A o stonodze już też było trochę dyskusji różnych. No tak wszyscy powtarzacie, że ma plecy w służbach. No a chyba wiele osób ma gdzieś tam znajomości w służbach, a stonoga się chyba nawet z tym nie kryje, nie? On i z ludźmi ze służb ma jakieś kontakty. Nawet się do tego przyznawał, że z byłymi pracownikami służb ma kontakty i od nich czerpie informacje. To na pewno.
Ale czy to się kwalifikuje jako posiadanie pleców, to nie wiem, no bo można znać, można mieć kontakt, ale to niekoniecznie może się kwalifikować jako plecy, nie? No tak, śmierć Lepera, jeszcze się tu pojawia temat.

no nie wiem, zobaczymy, bo może się jeszcze okaże, że tym razem akurat jakimś cudem skruszony gangster Broda, który był kiepskim informatorem dla Sławka i potem się obrócił przeciwko niemu jeszcze, prawdopodobnie na zlecenie mafii pruszkowskiej, aby zlikwidować Opale, który czymś podpadł, bo się nie chciał na przykład odwdzięczyć za coś i całe te, no to może tym razem akurat trafił z tym filmikiem, ale jak mówiłem, mi to nie przeszkadza, że ktoś grał w pornolach. Że brał, to też mi nie przeszkadza. Znaczy, zależy co brał. Za dużo wiedział o śmierci Lepera. Tutaj pisze strachy na lachy. Tak, Opala. Prawdziwe psy, dokładnie. To był dokument, od którego Patryk Wega zaczynał. Jeździł po prostu z policjantami i nagrywał ich robotę. Tam poznał wiele ciekawych osób, wiele się dowiedział, nauczył o tej pracy. Więc na tym się znam, no. Niektórzy też uważają, że Stonoga po prostu tęskni za więzieniem chyba, bo on się dziwnie zachowuje. Jakby nie miał instynktu samozachowawczego. Kurde, zasada entropii się włączyła. Okej. Okay. O czym to ja mówiłem?

Ciekawa informacja. Strachy na lachy pisze, że znał Lepera i że to był całkiem inteligentny facet. Tak, Leper miał taką swoją specyficzną inteligencję. On był, ja bym powiedział, że on był cwany, wygadany, miał taką specyficzną charyzmę. Inteligentny, no... Okej, niech będzie. No, są różne... Niektórzy uważają, że są różne rodzaje inteligencji, tak? Inteligencja emocjonalna, inteligencja przestrzenna, kurczę, jak potrafisz rysować, masz naturalną umiejętność odwzorowania różnych przedmiotów w przestrzeni. Inteligencja manualna, no złośliwi zaraz odpowiedzą, tak, i inteligencja pistacjowa, i inteligencja inteligencja ciasteczkowa. A ja się akurat zgodzę, znaczy na pewno uważam, że można być inteligentnym na różne sposoby, tak? I to może się przejawiać w inteligencji właśnie emocjonalnej, że lepiej czujemy niż inni różne rzeczy. Intuicja, pewne kontakty z innymi ludźmi, nie tylko inteligencja polegająca na korzystaniu z wiedzy. No bo też wiedza i inteligencja to jakby dwie różne rzeczy, nie? Inteligencja to bardziej posługiwanie się informacjami, które już mamy, łączenie faktów, takie operacje w mózgu, a wiedza to po prostu zasób informacji, który posiadamy, nie? Nie na darmo w grach niektórych RPG jest to rozgraniczone właśnie. I na przykład mag będzie miał większą inteligencję, a kapłan wiedzę. No, ale no, na pewno się zgodzę, że w śmierci Lepera jest zdecydowanie coś nie tak. To znaczy, coś tu śmierdzi. No, bo są różne takie właśnie tam dziwne rzeczy, które powinny nam dać do myślenia, właśnie te różne, no to, że nie ma odcisków palców tam, nie wiem, na krześle, na... No, jakby ktoś zacierał ślady, tak? Wygląda na to, że ktoś go tam odwiedził, kogo on znał i wtedy to się mogło stać. No, już nie pamiętam dokładnie, musiałbym sobie przypomnieć, ale no, kiedyś w nocnym radio też o tym gadaliśmy. Inteligencji się nie da nabyć. Albo się rodzisz inteligentny, albo baranem. Nie zgodzę się z tobą, Jussi. Nie zgodzę się, chyba Łukasz też uważa, że inteligencja jest nabyta, a mi się wydaje, że można w sobie to jednak też wyćwiczyć. Wyćwiczyć poprzez, po prostu jak ze wszystkim, przez używanie, tak? Jeśli dużo rozkminiamy, jeśli dużo pracujemy głową i staramy się na przykład bawić w jakąś dedukcję, włączenie faktów, nie wiem, no kto się za młodu dużo bawi klockami i kombinuje, jak tu zbudować coś nie według schematu, tylko coś własnego, nie według instrukcji i kombinuje, nie? No to też jakoś pracuje tą inteligencją. Ktoś, kto pisze, nie wiem, scenariusz, pisze książkę, no to cały czas ta głowa pracuje i nie używamy wtedy wiedzy, tylko właśnie inteligencji różnych rodzajów. Ktoś, kto będzie dużo łaził po ludziach i z nimi rozmawiał, też jakąś formę inteligencji związaną z komunikacją pewnie sobie wyrobi, nie? Tak mi się wydaje, no ale to tak intuicyjnie troszkę bardziej może to traktuję.

Mi się Leper zawsze kojarzył z kimś, kto się zerwał ze sznurka trochę, z taką marionetką, którą ktoś sterował, a ona się stała autonomiczna w pewnym momencie i niektórym to odpowiadało. No, są też jakieś takie tropy prowadzące do jego układów z mafią rosyjską? Dobrze pamiętam? Jacyś gangsterzy ze wschodu w każdym razie. No i no, na pewno było zadziwiające to, że w przypadku zgonu tak ważnej osoby opieszale działały różne instytucje, nie wiem, związane, które powinny badać, które powinny przełączyć się w tryb alarmowy wręcz i strachy na lachy, Ukraina i Białoruś, pisze. O, dzięki za podpowiedź. No, nie można było sekcji zwłok dokonać, bo laboratorium zamknięte, a to już piątek. No, takie jakieś dziwne w ogóle rzeczy, nie? Ciekawe, czy jakby prezydent, kurczę, zginął w zamachu, to by było też, że a tu już zamknięte, bo tu już pora kolacji, to przełożymy na później, nie? No, dajcie spokój, no to był po prostu cyrk, jak na mnie. To jest kompromitacja, albo kompromitacja w ogóle państwa, albo celowe czyjeś zaniechanie, no jedno z dwóch, no jedno i drugie świadczy o, że coś tu się złego dzieje, nie? W takiej sytuacji powinni wszyscy po prostu być postawieni na nogi, biegać, skakać, badać, od razu powinno być o tym głośno, a nie takie jakieś, że to później, a to nie wiadomo, a to zostawmy, no. No i dziwnym trafem stało się to krótko po tym, jak zaczął grozić, że wyłoży karty na stół, nie? I zaczął zarzucać różne rzeczy. Może wrócimy kiedyś do tej sprawy, bo warto o takich rzeczach mówić, zdecydowanie, no bo jeśli nie o tym, to o czym warto mówić? O właśnie, kreatywność, wyobraźnia, takie składowe inteligencji podaje Tomu z kolei. Też tak myślę. Zdecydowanie kreatywność, no już tak na, tak jakoś intuicyjnie kojarzy się z inteligencją, kreatywność, bo to jest wymyślanie czegoś niestandardowego, łączenie różnych rzeczy w nowy twór, tak aby powstało z tego coś zaskakującego, oryginalnego, nietypowego. Czyli mamy kilka klocków i budujemy z nich coś, co ktoś zobaczy i powie: wow, ale sprytne, nie? Pomysłowe. Czyli pomysłowość w sumie, no kreatywność to pomysłowość w zasadzie. Tylko pomysłowość to już tak gorzej brzmi. Jak powiesz, jak szukasz pracy jako grafik czy jakiś inny twórca, jakiś może pracujący piórem bardziej, i powiesz, że jesteś pomysłowy, to nie brzmi to tak doniośle i jak powiesz, że jesteś kreatywny. Więc lepiej sobie napiszcie w CV, że jesteście kreatywni, a nie pomysłowi. Leper miał nagranie na VHS w sprawie Smoleńska, że był to wybuch samolotu. Nagrały to inne służby, a on kopię dostał od informatora. No nie gadaj, strachy na lachy. O tym to nie słyszałem. No ale pytanie jeszcze, na ile to nagranie było wartościowe, wiarygodne.
Ja akurat jestem tutaj sceptykiem, jeśli chodzi o zamach, o jakieś działania mające doprowadzić do katastrofy. Raczej jestem przekonany, że po prostu był to szereg różnych zaniedbań. Zbyt wybujałe ego, zbytnio niektórzy się czuli ważni i nie potrafili zaufać innym osobom, które powinny podejmować decyzje, bo ja tu jestem wadza i ja tu mówię, że lądować i tak dalej, tak mi się to kojarzy, nie? I to nasze takie polskie jakoś to będzie. No, dzisiaj się już w każdym razie nie dowiemy, o co tu chodziło raczej. A nawet jak ktoś będzie prowadził śledztwo przez 10 lat i w końcu się zbliży do prawdy, to nagle zniknie. Fiknie i zniknie. To jest straszne, nie? W tej Polsce, że to jest właściwie taki na wpół dziki kraj, że no, zobaczcie, ile było tych przez ostatnie lata, ile razy ten seryjny samobójca zadziałał, ile było tych tajemniczych zgonów. Tu się wiesza, ten znika, ten pod pociąg wpada. No to już nie pamiętam dokładnie, ale nagrywałem o tym też czasy ostateczne. Było trochę, że o tych różnych zagadkowych śmierciach. Ile było tych zagadkowych śmierci związanych z katastrofą smoleńską? No cała masa. Ten się zgubił, ten pod pociąg, temu cegła spadła w drewnianym kościele na głowę, ten kurczę się rozpłynął, a temu głowę urwało, bo wiał silny wiatr, a ten się poślizgnął i kurczę... i tak dalej, a ten się z łuku zastrzelił sam, samobójstwo popełnił, se w plecy strzelił z łuku i tak dalej, no... Tak naprawdę, gdybyśmy się dowiedzieli, być może gdybyśmy się dowiedzieli prawdy, to byłaby to prawda tak straszna i okazałoby się, że może, że faktycznie są w to zamieszani czy Rosjanie, czy inny jakiś naród i właściwie obligowałoby nas to do wypowiedzenia wojny komuś. Staram się szukać... Staram się szukać jednak prostych rozwiązań, takich bardziej trywialnych, najbardziej oczywistych. No a w tym przypadku to jednak zaniedbania, ten samolot gdzieś stary, reperowany w Rosji. Chociaż historia pokazuje, że Ruscy potrafią kłamać. Przecież Putin teraz też w ogóle idzie w zaparte, niczym się nie przejmuje. Ruscy jakoś mają talent do mistyfikacji, do zakłamywania, nie? Duża część ich historii to jest propaganda, kłamstwo i tuszowanie różnych spraw, nie?

A na przykład zbrodnia katyńska, ludobójstwo, no to przecież przez całe lata wmawiano nam, że to Niemcy, tak? A to NKWD. I dowiedzieliśmy się po... Znaczy, no wielu ludzi pewnie się domyślało i podejrzewało, może na tej samej zasadzie, jak dzisiaj niektórzy podejrzewają, że byli w to zamieszani na przykład Rosjanie. I trochę się z nich śmiejemy. A może kiedyś się śmiano też z tych, którzy mówili, przecież to Ruscy, a nie Niemcy, nie? A w szkołach uczono nas, że to Niemcy, no bo wiadomo, na czyje polecenie. I może tak samo się dowiemy po latach, ale trochę z takimi informacjami jest tak, że jeśli to wypłynie, powiedzmy, za 50 lat... to już nie będzie to taka siła, nie? Jakoś to się może rozejdzie po kościach, nie? Tym bardziej, jeśli będą temu towarzyszyły jakieś gesty przepraszające, zmieni się władza i tu, i tam. Nowa władza powie na przykład, że my jesteśmy po prostu zaszokowani tym i do końca nie wiedzieliśmy, nawet my. To było haniebne. W tej chwili Rosja jest już innym krajem. Przepraszamy was, bracia Polacy. I będą gesty jakieś przepraszające, kwiaty, uroczystości i się rozejdzie po kościach, nie? Może tak być. Czas leczy rany i czas zaciera pewne rzeczy zawsze. Więc może ruskie na przykład faktycznie są winne tutaj w jakimś sensie, nie wiem. No, raczej ja nie jestem za tą opcją, ale okej, przyjmijmy, bo chodzi mi o samo zjawisko w tym przypadku, że jeśli prawda wyjdzie na jaw za 50, za 100 lat, to już na nikim nie zrobi wrażenia, nowa władza tu i tam, jedni przeproszą się z drugimi, nasza władza może będzie znowu jakaś taka w ogóle poroniona, że sama w ogóle przeprosi, że my to drążymy ten temat, powiemy, no już minęło tyle czasu, nie warto drążyć, stało się wielka tragedia, ale no my w ogóle przepraszamy, że drążymy, mogą być i taki, i tacy, nie, nam się trafić. Krawiec, mam pytanie. Pierwsze info w TVP. Podczas pożaru strzelała amunicja borowików w tutce 102. Tyle, że borowiki broni przy sobie nie mieli. Kto włączy myślenie? Strachy na lachy, tak pisze. No ale jak chcesz mnie przekonać, że borowcy faktycznie nie mieli jakichś tam magazynków? Czy to jest sprawdzona, czy to się da udowodnić w tym momencie, że nie mieli jakichś tam pistoletów, magazynków? Nie wiem, strzelać może też co innego, są różne części w samolocie, może jakaś elektronika, jak się pali, to strzela. Może jakieś odkształcające się elementy strzelają, może tych strzałów nie było tak dużo, może jakaś blacha nie wiem, no to... To jest trochę mi się to kojarzy z takim kombinowaniem, udowadnianiem, że samolot nie mógł się o brzozę rozwalić. No jak? No, że to pancerna brzoza, tak, ha. No, wydaje mi się, że samolot jak uderza w dowolne drzewo, to może być zaburzony lot i może nawet odpaść skrzydło, to zależy bardzo dużo, no to tak jakby teraz mierzyć linijką, że przy jakimś wypadku samochodowym ten kamień nie mógł sprawić, że samochód zjedzie z drogi, no to jest takie trochę na siłę i takie trochę wróżenie z fusów, które się przedstawia jako, powiedzmy, miarodajne naukowe badanie trajektorii, nie? Wydaje mi się, że to jest nie do zbadania, czy samolot może się o drzewo rozbić, czy nie. Bo są to tak różnie może tu fizyka zadziałać, tak różna może być też i wytrzymałość tych różnych części. Samolot starszy, bardziej zdezelowany, mogą te nity łatwiej puścić. W jakimś innym samolocie z kolei może to być wszystko trwalsze.
nie wydaje mi się, żeby to było do zbadania, a już na takiej zasadzie, że tam robią jakieś modele. Nawet gdyby robili symulację na komputerze, to może być niemiarodajne. Jakby zaprogramowali na superkomputerze fizykę, zrobili model w 3D, zaprogramowali trajektorię, fizykę całą dokładnie, to też to może dać wyniki, które nam zafałszują tylko prawdę. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Nie jestem absolutnie ekspertem.

Juicy pisze, a jak to jest, że samolot uderzył w dwie wieże i to się przebił na wylot, a nasz przyjebał w jakiegoś chwasta i się rozbił. No widzisz, tu koloryzujesz troszeczkę i przyjaskrawiasz, bo po pierwsze, z tego co pamiętam, się samolot nie przebił, tylko się wbił w dwie wieże. A drzewo to nie jest chwast, to jest bardzo solidna konstrukcja, może być, nie? Poza tym, no, samolot może po prostu mieć, może zahaczyć o takie drzewo i może to zmienić trajektorię lotu w taki sposób, że samolot się rozbije. To nie jest tak, że on musi w tą brzozę czy w inne drzewo uderzyć i to jest brzoza jak ze stali, jak z tytanu i ten samolot po prostu nagle się zatrzymuje i spada. Tylko, no wiecie, po prostu wyobraźmy sobie, no samolot leci, zahacza, zaczyna jakoś dziwnie koziołkować, robić jakąś beczkę, lecieć ku dołowi i spada. Ciężko sobie nam wyobrazić, jak to, znaczy ciężko nam ustalić, jak naprawdę to wyglądało. Możemy sobie to na dobrą sprawę wyobrażać, nie? Chyba. Bardziej. Ale absolutnie nie neguję tego, że któraś z wersji, znaczy nie skreślam żadnej opcji tutaj. Mógł to być wypadek, a mógł to być zamach. Nie potrafię tego absolutnie ustalić. Mogę tylko zgadywać i zakładać, że któraś opcja jest dla mnie bardziej prawdopodobna. No ale jak będzie czas, miejsce i chęć, to chętnie wysłucham waszych argumentów. Możemy sobie zrobić jeszcze kiedyś audycję, jeszcze raz taką powtórkę, nie? Na przykład pozbierać różne dotychczasowe wyniki badań, wyniki dochodzenia, informacje, które mamy i możemy zrobić takie podsumowanie na przykład. No właśnie, tak jak pisze Michał, no przecież on uderzył właściwie w las, a nie w jedną biedną brzozę. No co to tam, jedna brzoza była? No też, no, tak. Dziwne, nie? Przecież tam było dużo drzew. Mógł zahaczyć o kilka drzew i wytracić jakby pęd, a brzoza mogła dokończyć dzieła też. No, zgadywać można sobie teraz w sumie, nie? Mi się wydaje, że powinniśmy się, jeśli już, skupić bardziej na różnych innych śladach, różnych innych. Dla mnie najbardziej mnie przekonują za zamachem różne te tajemnicze śmierci ludzi związanych ze śledztwem, z tą sprawą, nie? Bo to jest dziwne. Tak samo no, nikt mnie nie przekona, że wszystkie te tajemnicze zgony, o które się oskarża tajemniczego, znaczy tego, seryjnego samobójcę, to są jakieś dziwne przypadki, że się tam, tu się poślizgnął, a tu umarł jeden związany ze sprawą, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, dziesiąty. I potem znowu, inna sprawa, znowu. Ten ginie. No, to nie wierzę akurat. Wierzę w przypadek, ale nie aż taki. Więc coś tu jest nie tak. Coś się w naszym kraju dzieje zdecydowanie nie tak. Jest zbyt dużo tajemniczych, różnych dziwnych spraw. I to nam, już to nam może w sumie dać do myślenia, nie? To nam może dać na pewno dużo do myślenia, bo po prostu widzimy, że no, był odcinek Czasów Ostatecznych, polecam, o służbach, gdzie było więcej na te tematy. No, tak można to podsumować, że po prostu Polska nie jest suwerennym krajem i rządzą nią w dużym stopniu służby specjalne i nie są to do końca nasze służby specjalne, bo nigdy nie mieliśmy za bardzo możliwości, aby stworzyć własne kuźnie kadr i wykształcić te służby swoje. Tylko są to służby rosyjskie i niemieckie
i Amerykanie jeszcze też tutaj wsadzają swoje paluchy. I Polska jest w mojej opinii takim krajem, który jest bardzo mocno rozgrywany przez różne siły i różne siły walczą o wpływy tutaj cały czas, od dawien dawna. I każdy kombinuje, jak tu coś ugrać i bardziej oni się dogadują między sobą, co tu ma się dziać, kto ma zginąć, kto ma wiedzieć, kto ma nie wiedzieć, jaki wpływ na politykę, jakie ustawy, a my żyjemy w takim matriksie trochę. Wydaje nam się, że mamy, że rządzą tym krajem ludzie, którym zależy na Polsce. Tak naprawdę mówi się, że słuchajcie, że zmiana ustrojowa w Polsce to było, że za pieniądze amerykańskie, to właściwie duża część tych pieniędzy amerykańskich poszła na instalację Mossadu tutaj, czyli jeszcze Mossad do tego dochodzi. Przeróżne siły tutaj działają i kotłują się. I może stąd u nas się tak kotłuje, bo różne siły tu działają, nie? I czasem może nawet oni się ze sobą nie dogadują. Kto ma tutaj z jakiegoś tortu sobie największy kawałek wziąć, a nam się cały czas wydaje, że Polską rządzą Polacy, którym zależy na Polsce. A tak naprawdę przeróżne inne siły maczają tutaj palce w naszej polityce, gospodarce. Różne ustawy są tworzone na potrzeby nie nasze, tylko różnych innych mocarstw. Tak więc myślę, że Niemcy, ruskie i Amerykanie, Mossad.

0: rozbawił mnie ostatnio taki mem, na którym były dwa zdjęcia i były polskie Black Hawki, czyli te super helikoptery od Amerykanów, tak? I był pokazany Black Hawk polski i Black Hawk amerykański. I ten polski to taki bez niczego w ogóle, bez żadnych dodatków, bez zainstalowanych jakichś działek, bez żadnych tam skanerów, kamer 360. Taki jakby wszystko z niego wykastrowali go, nie? I jeszcze taki zielony zamiast, a tamten amerykański taki czarny, wypasiony, jakieś minigany, rakiety, wszystko. I to zabawne było. I w ogóle my jeszcze pewnie nie mamy jakichś tam kodów, tak jak z tymi F-16, że czekamy, aż nam może dadzą łaskawie kody tam, żebyśmy to uruchomili, nie? Ale nie, no macie tu Polaczki, macie prawdziwego Black Hawka, słuchajcie, jak z katalogu macie tu. Bawcie się. Dzieci, macie tutaj, no nie damy wam do niego uzbrojenia, ale możecie sobie polatać sobie możecie, no taki Black Hawk w wersji demo, dokładnie. Ale jak chcesz jeszcze coś, to zapłać jeszcze więcej. Płacimy, dziwnym trafem płacimy za to więcej, za to wszystko więcej niż inni, zawsze. Już skandalem były te wszystkie ustawy, które doprowadziły do złodziejskiej reprywatyzacji, do tego, że wszystko mamy najdroższe, że umowa na gaz nie na rok, nie na 5 lat, nie na 2 lata, tylko od razu na 20 i jeszcze drogo. Po prostu wszystko, co nasza władza, rzekomo nasza władza dla nas załatwia, robi to zawsze po myśli innych stron, nie? Już takie rzeczy nam powinny dawać do myślenia bardziej niż jakaś tam czy brzoza, czy mógł się rozwalić, czy nie. Ja myślę, że to jest to, co nam po prostu dużo mówi, nie? To, jak wszystko jest tutaj zawsze po myśli innych, a nie po naszej. I to nam mówi, dla kogo pracuje nasza władza i z kim jest związana. Ta cała opozycja, kurczę, nasza różowa opozycja, to się mówi, nie? Jak się dogadywali z komuchami, to tam się dziwne rzeczy działy. Zginął ten ksiądz Popiełuszko, to tam ten Geremek i ten, jak ten drugi Żyd, Geremek i Mazowiecki, gdzieś tam biegli od razu do Jaruzelskiego i już tu kroili torcik, już się dogadywali, co, gdzie, komu. Wszystko to jest tak jakieś takie podłe zawsze, takie jakieś ustawione, podłe, wyrachowane. Nie wiem, ja się źle z tym wszystkim czuję, powiem wam. I gdzie nie spojrzysz, to zawsze po prostu widzisz, że ktoś nas rozgrywa i często to są Żydzi, Rosjanie, Niemcy właśnie. Tak właściwie jak wybuchnie jakiś wielki konflikt, to my jesteśmy w takiej sytuacji, że nie będziemy mogli liczyć na nikogo. Dla wielu krajów będziemy jakąś niewydarzoną kolonią amerykańską i się do nas nie będą chcieli przyznawać, nas zleją. Amerykanie nas zleją i tak. Kto nam pomoże? Unia Europejska? Zaczną się kłócić. Czy pomóc, czy nie pomóc? A może pomóc? Jednak pomóżmy. Nie możemy pomóc. Musimy to przedyskutować. I tak jak się czasami... Słuchajcie, mam tu pytanie, czy na priwa, czy pogadamy? No możemy pogadać jeszcze chwilę. Miałem co prawda znikać, ale do 17 mogę posiedzieć. Wiecie co? Zacząłem jak było jasno, a się robi ciemno, a ja mam się pojawić jeszcze o 21, nie? Nie, chyba muszę się zmywać. To jest przegięcie. Ja już siedzę... Zaraz będą 4 godziny. Dobra, to szybciutko. Szybciutko, proszę, szybciutko. 20 minut jeszcze mogę posiedzieć. I witam na antenie Tomasza. Cześć, cześć.
1: Halo, halo, witam wszystkich, Tomasz. Tak słucham i się przysłuchuję. I mam takie pytanie do wszystkich. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Gdzie jest drukarka do pieniędzy? No to jest Federalna Agencja Rezerw. To jest prywatna firma, która drukuje pieniądze dla całego świata, bo wszystkie waluty są skorelowane. I teraz, jaki my mamy teatr przed sobą, skoro on nie odzwierciedla naszych zapatrywań, ani naszych głosów, ani wyborów, tylko wykonuje rolę zapłaconą, czyli płatnikiem jest ta drukarka, czyli Fed. Czyli jeżeli ci, którzy są barierą między pieniędzmi, czyli barierą między naszymi pieniędzmi jest polityka, która jest na usługach Agencji Prywatnej Rezerw, która gra tak, żebyśmy się nie zorientowali, że gra. Tylko takim ogólnym zarysem powiem, ale to jeszcze nie koniec. Bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Za pieniądze się i ksiądz modli. I wszędzie tam, gdzie pojawiają pieniądze, tam jest kłamstwo. Bo ja nie potrzebuję pośrednika do mojej pracy rąk, a dzisiaj fiskalizacja jest na poziomie 97%, czyli podatki, parapodatki i pułapki, co powoduje, że no z kieszeni w zasadzie w kieszeni zostaje tylko te 3%. Te 3% zostaje w kieszeni. Oczywiście tak szumnie one wyglądają, te pieniądze, bo one są duże, ale dużo też zabierają. Czyli tak jak ja bym komuś przed nosem te pieniądze, jak to się mówi, przekładał, to wiadomo, że ślina by pociekła. Ale chodzi mi o co? Że w tym całym interesie, jak to funkcjonuje, bo to funkcjonuje w bardzo prosty sposób. Są ludzie z układu, oni mają grafik pola minowego i reszta, jak to się mówi, pospólstwa, jak to mówią, które i tak na tą minę wlezie. Taki ukryty mechanizm działania tego, niby wszyscy są równi, że niby wszyscy głosują. Ale ja się pytam teraz każdego, skoro aparat państwowy ucisku przekroczył ilość podatników sztukowo, czyli jeżeli idzie sztukowo do głosowania 100% urzędników, to oni już mają 51% głosów. Mało tego, ci, którzy są zabiegani, to nie głosują, bo nie mają czasu, bo muszą na tych, którzy tam ich poganiają, zarobić. No nie? Więc ci, którzy... W zasadzie musimy wziąć sobie jasno, powiedzieć prosto w twarz, jakim prawem urzędnicy głosują w wyborach. Bo oni zawsze zagłosują za swoją pensją. Jeżeli ja stanę dzisiaj na czele jakiejś partii X i powiem, urzędnicy, słuchajcie, 100% podwyżki, no to jutro jestem prezydentem.
0: No, to trochę taka sytuacja, jak mielibyśmy na przykład strasznie dużo księży, przepotężny kościół, na każdym kroku ksiądz w tym kraju i nagle mielibyśmy zagłosować, czy Kościół ma dostać jakieś ulgi i nowe prawa, czy nie, nie? No to jesteśmy przegrani od razu, wszyscy księża idą, cała armia tych księży głosują.

0: że no jeżeli przekroczyliśmy ten magiczny Rubikon, gdzie już praktycznie nie możemy nic powiedzieć, no bo jesteśmy, jak ktoś mówi, już w Auschwitz, w komorze, drzwi już trzasnęły i czekamy teraz, czy poleci woda, czy polecą kryształki. Teraz w zasadzie trzeba kompletnie stanąć w miejscu i nic nie robić, nic, bo to się samo zawali. Ten aparat działa tylko wtedy, kiedy ktoś tam nóżkami przebiera. Jak ktoś tam nóżkami, rączkami przebiera, to ten aparat funkcjonuje, ale jak przestanie ten podatnik przebierać tymi nóżkami, to wszystko jak bańka mydla napryska. I ci ludzie, ta połowa tej biurokracji będą musiała pójść do pracy.
1: Słuchacz pisze tutaj, że na tym polega demokracja, że każdy ma głos. No ale demokracja jest w sumie, no też uważam, że najlepszym ustrojem, na jaki nas stać, ale i ona ma pułapki, w które można wpaść. No i po prostu trzeba też uważać, żeby tego nie zepsuć, a myśmy to zepsuli. Gotowano tą żabę, gotowano i my, ogół społeczeństwa się pogodził i uważa za naturalny stan rzeczy, który jest patologiczny, który jest antyludzki, który jest krzywdzący, ale dla nas to normalne, no tak musi być, no muszą nam zabierać większość naszej kasy, muszą przekładać te papieżyska dla przekładania papieżysk i tak to wszystko musi gównianie działać, że nauczyciel zarabia minimalną krajową, a urzędas dużo musi zarabiać i polityk. I normalne jest to, że polityk sobie sam przyznaje nagrody, ulgi, że jest kastą wybraną. Normalne jest to, że media kłamią. Normalne jest to i tak
2: wszystko. To normalne jest to, co jest nienormalne. No,
1: wszystko jest zjebane, ale to tak musi być.
2: Bo tak nie, tylko jest. Właśnie o to chodzi, bo to jest kwestia tylko myślenia. Jeżeli tak ma być, to tak będzie. Ale jeżeli tak ma nie być i my na przykład głośno i wyraźnie mówimy, słuchajcie, byliśmy oszukiwani, oszukali nas decydenci. Jeżeli my tak głośno powiemy i to wszyscy zrozumieją, bo chodzi o to, że na wolności nikt nie próbuje uwolnić się, a w niewoli, jak nie wie, że jest w niewoli, to nie próbuje z niej wyjść. I teraz my mamy tylko jeden cel, dać wszystkim radosną nowinę. Że w zasadzie władza jest w moich rękach, a nie w ich, bo to, co ja wymyślę i będzie takich samych jak ja wielu, to się zmaterializuje. Tak działa świat. Najpierw myśl, potem realizacja. Jak mnie tyle lat oszukiwali, to ja myślę, że jestem w demokracji, a praktycznie fiskalizacja i wszystkie owoce tej cywilizacji mówią głośno i wyraźnie. To są zepsute owoce.
1: No, a jak powiesz komuś na przykład, że niewolnik w starożytności miał lepszą sytuację, że więcej mógł dla siebie czasami zatrzymać i tak dalej, to tak ludzie słuchają, ale tak, no jakieś takie science fiction, no dobra, tam niewolnik, dobra, ja tu muszę się wziąć za robotę, muszę tyrać, żeby zarobić na podatki, nie? I pracuję pół roku na podatki, płacę za służbę zdrowia raz, potem drugi raz płacę jak jestem zdrowy, płacę jak jestem chory, za wszystko płacę i coraz więcej płacę i w nowym roku to w ogóle nas tak przycisną, że jeszcze wszystko, gdzieś miałem rozpiskę, co o ile drożej jest już teraz, a co jeszcze będzie drożej, to są zatrważające dane, ale ludzie jakoś się godzą z tym, ale ja myślę tak jak tutaj, jak Tomu, że mimo tego właśnie sposobu na sterowanie nami pod tytułem gotowanie żaby, że przyzwyczaja nas się do pogarszania się naszej sytuacji cały czas, to jednak istnieje taki moment, w którym większość ludzi się zbuntuje w końcu i powie w końcu dość, bo można, no wystarczy, że po prostu nadarzy się dobra sytuacja, tak? Zjawi się jakiś charyzmatyczny przywódca, wzrośnie nagle świadomość ludzi z jakiegoś powodu, drastycznie się już pogorszą warunki na tyle, że ludzie zaczną już naprawdę cierpieć. Wzrośnie, nie wiem, inflacja bardzo mocno, zaczną być jakieś problemy z nią związane i w końcu to się jakoś wszystko ze sobą zbiegnie i spowoduje tą iskrę zapalną, nie? O co ja bardzo bym chciał, no bo samo to się może nie zawalić.

0: Możemy nagle doczekać się jakiegoś dziwnego ustroju, który jest trochę takim ewenementem na skalę światową, bo nie powtórzymy losu tam Grecji czy Argentyny, nie zbankrutujemy sobie, tylko to będzie tak trwało i będziemy żyli już w takiej skrajnej biedzie, wyborcy będą niektórzy przekupywani, będzie to już jeszcze bardziej chamska propaganda, przedsiębiorcy już będą ledwo zipać, wiesz, ludzie będą oszczędzać na wszystkim, ale będzie to trwało. A władza, widząc, że powoli ludzie są, wzrasta niezadowolenie, zaostrzy jakieś, wiesz, kary, na ulicę wyśle gliniarzy, zomowców, wzrośnie inwigilacja i tak dalej, i będą nas, i stworzy się takie państwo, takie cholera wie co, taki... takie najgorsze ze wschodu i najgorsze z zachodu, nie? Taka hybryda, w której po prostu będzie z jednej strony niby wolność, ale tak naprawdę to będzie taka wolność polegająca na tym, że ubieraj się jak chcesz, chodź sobie gdzie chcesz i nawet mów co chcesz, ale nie przeciwko władzy. I dodatkowo jeszcze nie wolno ci tego, tamtego, siamtego. Nie wiem sam co o tym myśleć. Może to się stworzy taki dziwny kraj, w którym jest władza bardzo autorytarna i totalniacka taka, w którym bardzo nas trzyma za ryj, tworząc iluzję tego, że jest w sumie kolorowo. Wiesz, wydaje mi się, że PRL trochę taki w pewnym momencie był, że z wierzchu to było całkiem takie kolorowe, taki, jak to się mówi, najweselszy barak w tym socjalizmie.
1: Ja tam wesołości w PRL nie widziałem żadnej.
0: Słucham?
1: Smutek, nostalgia, brud, smród, w zasadzie tylko fasady gdzieś tam poobklejane, te czerwone billboardy takie rażące w oczy i te hasła takie obłędne, ludzie z puchą w kieszeni i tam walczyli, jak to się mówi, od pierwszego do pierwszego. To jeżeli chodzi na przykład o komunę, to ten temat pominę, ale chodzi mi o sam mechanizm działania. Ten mechanizm działania jest bardzo prosty dla każdego. Najpierw myślenie, potem realizacja. Władza się boi, żebyśmy wzięli myśli w swoje ręce, bo tam jest władza, bo tam jest demokracja. Bo jak ja widzę ludzi dookoła, którzy mają podobnie jak ja, jak ja widzę, że w Polsce samobójstwa to są już plagą, jak ja na przykład metaforycznie porównam świnię i człowieka, no to świnia nie płaci czynszu, nie jest stresowana, samobójstw tam też nie ma, a tu nie dość, że galop i trzeba rozumieć, że za wszystko swoje płacić, a wybije dzwon emerytury, no to wiadomo, że wtedy już Big Pharma czeka, tak? Czyli w zasadzie pieniądze ludzie zobaczą jak świnia niebo. Dlatego mam taką metaforę porównawczą, ale wracając do rzeczy, żeby dać wszystkim te narzędzie do rąk, bo chodzi o to, że władza im zabrała wszystkim narzędzia do działania, do tworzenia. My jesteśmy kreatorami tej rzeczywistości i propaganda, która trafia nas przez media, ona powoduje, że my myślimy propagandowo i to się dzieje. Właśnie o to chodzi. Goebbels wiedział, co robi. Propagandowo on tworzył relacje, wojna, te przygotowania, te mobilizacje i tak dalej, w ludzi głowach tworzą już scenariusz wojenny. My zaraz tą wojnę wywołamy, ale myślowo. Właśnie jeżeli chcemy zatrzymać ten proces wojenny, to rzucamy tych propagandzistów na bok, już zupełnie ich, nie, oczywiście funkcjonujemy jeszcze w tym świecie, ale już wiemy, że musimy z niego wyjść. Jeżeli ja już dzisiaj będę wiedział, że ja muszę z tego więzienia wyjść, ja sobie poradzę, bo takich jak ja będzie coraz więcej. Każdy będzie chciał myknąć z tego więzienia. I to tak jak stado pędzi przez Serengeti, tam czekają, tam krokodyle pływają, wszyscy się boją, miliony stłoczone. Nagle jeden pchnął i reszta się przelała i oczywiście straty zawsze są. Tyle, że mówię, jeżeli my weźmiemy swoją kreację w swoje ręce i na przykład dzisiaj teraz sobie wymyślam super piękny pink świat z konikiem, jednorożcem i nie wiem, z rzeką mleka i cała czekolada płynąca. Okej, jeżeli takich wariatów nie będzie więcej, no to z tego światu tylko zostaną myśli, ale jeżeli my mamy podobne cele, bo to już statystyka powiedziała, że większość chce tego samego, a mniejszość nie, dlatego mniejszość rządzi, a większość nie. Teraz musimy zrobić tylko odwrotnie, że większość będzie rządzić, a mniejszość nie będzie rządzić. Bo też wszyscy nie mogą, bo mówię, no jest jakaś norma. I ta norma to jest chaos. Chaos jest jedynym systemem stabilnym. On jest zawsze. To komuś się wydaje, tak jak księciu Dullok ze Shreka, że może stworzyć sobie idealne królestwo, którym nam będzie dobrze. No pod warunkiem, że będą nam włączać aplauz, kiedy mam być aplauz, tak? Bo tu już jest taki paraliż, że już nikt nie wie, czy się śmiać, czy płakać, czy jedno i drugie.
0: Mamy tutaj, niektórzy tutaj cię dopingują, piszą, że dobrze gadasz, a słuchacz jeden pisze, że chyba trochę przesadzamy. Rosnący fiskalizm, liczba samobójstw, opresyjność państwa, to trzeba poprzeć jakimiś danymi, a nie własnymi wyobrażeniami. Fakty, a nie wyobrażenia, liczby jakieś. No ale to gołym no to okiem, mówię, ale znaczy, to... znaczy ja może nie mam statystyk, ale czytam o tym, że rośnie nawet liczba samobójstw, nawet wśród dzieci, które są po prostu przemęczone. No, znaczy depresja, samobójstwa, to jest wszystko... coś, na czym się... co jest problemem ogólnie dla współczesnej cywilizacji. Kiedyś ludzie byli bardziej jakoś na to odporni, bardziej się zajmowali po prostu pracą, życiem. To ich jakoś odstresowywało, przekładali swój stres na ciężką pracę. Być może dzisiaj nie wszyscy ciężko pracują. Wiele osób pracuje przy biurku. Jesteśmy mniej odporni na takie rzeczy. Myślę, że karmienie nas ciągle też... łatwy dostęp do informacji daje nam lepszy wgląd na to, jak naprawdę jest. Nie da się zamydlić oczu. Ludzie się stresują, martwią, czytają o tragediach ciągle. Gdzieś tam i... Ale my z tym, my tego nie wydalamy na zewnątrz. My to tłamsimy bardziej w sobie i to jest jeszcze gorzej. Bo czasami dobrze jest coś wykrzyczeć. Nawet wyjść na ulicę i coś rozpierdolić, nie? A jak tak przez... całe lata tłamsimy to w sobie, chowamy to gdzieś w głębi siebie, nasz ból, nasze cierpienie, naszą frustrację, no to jest jeszcze gorsze, nie?
1: Tylko, że jeden obywatel przed aparatem państwowym to jest tak jak Dawid i Goliat. Jeżeli mało tego, jest taki mechanizm, ja wam wytłumaczę teraz taki mechanizm, to jest obecnie my jesteśmy na linii frontu. Jest więcej trupów spalanych w krematoriach w Polsce niż było podczas II wojny światowej. Przekroczyliśmy ten Rubikon. My jesteśmy na wojnie psychologiczno-finansowej. To jest gorsza wojna niż militarna i wybuchowa, ponieważ trup sam się ściele i sam płaci za swoje spalenie. To jest mistrzostwo świata, co jest. I teraz uwaga, jak działa mechanizm wykluczania. Jeżeli aparat państwowy, czyli oko Sauronu, skieruje się na jakiegoś jednego petenta i pokaże go całemu światu, to wszyscy, jak tylko, ja mówię tak metaforycznie, a zaraz może postaram się szczegółowo, jak spojrzy się na tego petenta tym jednym dużym okiem, to on musi umrzeć. Bo tak działa psychologia odrzucenia. Jeżeli w społeczeństwie, to jest udowodnione wśród ludów nomadyjskich, że jeżeli w społeczeństwie jest odrzucony jakiś jeden osobnik, on odchodzi z grupy, siada pod drzewem i umiera sobie sam. Bo on nie ma sensu dalej żyć, bo on jest nomadem, on wie, że już innej grupy nie znajdzie, bo nigdy nie znalazł. Bo na pustyni to potrafią się nie widzieć przez całe życie nawet ludzie. Dlatego zmierzam do tego, że my jesteśmy zaatakowani finansową artylerią. Przecież Polska jest na Eldorado mordowania finansowego, a finanse to jest taki mały switch od razu do samobójstwa, no bo ludzie nie popełniają samobójstw ze względu tam złamanego kwiatuszka, serduszka, czy na przykład, że powiedziała nie przed ołtarzem i takie tam. 99% samobójstw to są finansowe samobójstwa. Więc jeżeli podczas II wojny światowej były samobójstwa, to my mamy teraz takie same. Mamy teraz takie same, jak getto było, czy Warszawa była okupowana, też były samobójstwa. Ale tylko pod taką presją i ciśnieniem. I uwaga, teraz będzie torpeda. Od 1 stycznia, bo już jest ustawa wprowadzona, wprowadzają 5G, które będzie 100 razy mocniejsze od obecnego internetu, bez żadnych konsultacji, bez niczego, o co się toczy wojna. Mamy tak naprawdę jeszcze 1-2 dni takiego internetu, czyli takiej częstotliwości, jaką mamy. A potem właśnie dlatego wiedza się tak rozlała, że nagle jak się wszyscy dowiedzą, że tu jest kurde jakaś kompletna ściema, to oni włączą włącznik razy 100 i będziemy chodzić jak nakręcone ludziki.
0: No cholera wie, jak w rezultacie jest z tym 5G. Tutaj akurat nie do końca ogarniam ten temat. Wiesz co, to jest chyba tak, że możemy się teraz spierać tutaj, co jest przyczyną pogorszenia się stanu psychicznego ludzi.
1: Fale elektromagnetyczne, naszego, to się da.
0: No właśnie nie, mi się, wiesz co, ja bym stawiał na to, że wszystko po trochu i dla różnych ludzi różne rzeczy są, stanowią, wiesz...
1: Ale wiesz co, są zrobione badania. Są zrobione badania na elektroencefalograf, sczytywanie fal mózgowych. I te częstotliwości bardzo łatwo, jeżeli my operujemy radiem, to te częstotliwości już mają swój odczytany DNA i przetwornik. I to wojsko ma. Telefon to jest wojsko. Telefonia komórkowa to jest wojsko. I oni mają tą technologię, ten kompleks militarno-wojskowy ma tą technologię. Tą technologię montują. Są kraje, które się z tego wyślizgały już. Już są badania potwierdzone, że tamta technologia już była szkodząca. A teraz razy 100, bo to jest prosty mechanizm działania. Jeżeli ja przygrzeję kogoś mikrofalówką z daleka, no to może się nie poparzy, ale jak mu wsadzę głowę do mikrofalówki, to już będzie gorzej, bo to jest dokładnie to samo. Jeżeli ja jakąś częstotliwość rypię razy 100, bez żadnych konsultacji, bez żadnych badań, bez niczego, mało tego, przepycham to jeszcze przez sejmowe komisje tam bocznymi ulicami i to wszystko idzie z kieszeni City of London, I zaraz będziemy mieli tutaj Orwella, 84 rok, w którym Orwell pisze, największą karą to był pokój strachu i częstotliwością, to jest pokazane w sieci, można sobie to sprawdzić, są te aparaty, które na przykład wychodzą tam na ulicę z takimi specjalnymi geigerami, podkręcają amplitudę i ludzie uciekają, albo pękają bębenki, albo wchodzi fala strachu, to jest do zrobienia. Można przyłożyć każdemu falę strachu i po prostu w portki narobi. I to jest zrobione, to jest technologia, to co można w internecie sprawdzić, to policja ma, to nawet wrocławska policja ma ten taki aparat do ganiania tłumów. To są właśnie te częstotliwości, które są dostępne dla wojska i policji. Więc skoro my teraz przeskakujemy z normy na razy 100, a w Sejmie tam są takie kanały właśnie alternatywne, które o to walczą, żeby tam do tego nie dopuścić, bo obudzimy się 1 stycznia już z nakręconą pozytywką.
0: A ta broń, o której ty mówisz, to nie jest przypadkiem broń soniczna jakaś? Że to są jakieś częstotliwości dźwiękowe?
1: To są częstotliwości dźwiękowe. Tych broni jest tam chyba cały arsenał, bo to są różne te takie geigery, ja nam to mówię geiger, ale to jest taki potężny głośnik, który tam przysuwa nieźle. I jest nawet film instruktażowy tam z testowania tego urządzenia. To ludzie z odległości 100-200 metrów uciekają w popłochu.
0: Wiesz co, ja bym stawiał tak, że problemem jest bardzo wiele czynników. Zanieczyszczenie środowiska, wzrost ilości bodźców, degradujące się więzi rodzinne jakoś, które jakość człowieka, wiesz, czasami leczą, sprawiają, że on znajduje jakąś otuchę w życiu. Smog elektromagnetyczny, chemia w jedzeniu, brak ruchu, władza, która nas po prostu, słuchaj, władza, która nas drażni, która jest okropna i skandale ciągłe.
1: Przestań, bo wzrośnie ilość samobójstw.
0: Słuchaj, i mógłbym tak jeszcze wymieniać bardzo długo. I to nie jest tak, że jedna rzecz, po prostu wszystkie te rzeczy, no, ale... a jeszcze do końca nam dorzucą jakąś niesprawdzoną, do końca kontrowersyjną technologię, która może się faktycznie na dłuższą na przykład metę okazać dla nas szkodliwa. Może się nawet okazać, że ona nic nam nie zrobi w przeciągu kilku lat, ale może możemy odczuć skutki tego po na przykład... W następnym pokoleniu też tak
1: sekundkę.
0: Może być.
1: Jest wykres z wprowadzenia 4G i korelacji między rakiem. Jest wykres. I to jest taka świeca do góry, a teraz razy 100 będzie, to chyba ta świeca zgaśnie. Ilość raków jest wprost proporcjonalna do tych wszystkich zmian, o których żeś wymówił i jeszcze pewnie których kilka można by było. To jest wszystko wpływ na to, tylko że wiesz co, tak naprawdę właśnie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ja już nie chcę dyskutować na temat przyczyny, na temat skutków, tylko przyczyny. Przyczyną tego jest prywatna drukarka do pieniędzy i tam nie ma dobrej woli, ponieważ to jest teraz torpeda. No, Władza uzależnia, to jest najsilniejszy narkotyk świata. Te ćpuny nie oddadzą władzy. Oni nawet żenią się między sobą, żeby skoncentrować władzę, bo władza tak uzależnia i tu nie ma na to lekarstwa.
0: A słuchajcie, a wytłumaczcie mi ludzie jedną rzecz, bo ja się na tych sprawach w ogóle prawie nie znam. Mówię tutaj o gospodarce, o finansach, o ekonomii. Ale tak sobie wyobrażam, jest sobie kraj, który ma walutę akceptowaną na całym świecie, bardzo silną. Mówię oczywiście o dolarze i USA. I co stoi na przeszkodzie, żeby taki kraj nie zalewał świata tą swoją walutą, powodując inflację w różnych innych miejscach, tylko niekoniecznie u siebie. Ten dolar jakoś jest odporny i nie słabnie, mimo że wzrasta ilość tej waluty na ogólnoświatowym rynku. No bo mówi się, że dolar jest ma pokrycie w ropie, tak jakby, nie w złocie, tylko w ropie. USA sobie ciągle tam gdzieś wprowadza demokrację i przejmuje kolejne złoża na przykład. A inne kraje są zalewane tym dolarem, wzrasta inflacja na przykład na świecie i niszczy się w ten sposób gospodarkę różnych krajów. Czy to jest możliwy taki scenariusz, czy ja sobie to jakoś wyobrażam na zasadzie, jak mały jaś sobie to wyobraża?
1: Nie, to jest troszeczkę inaczej, bo nie ma waluty, nie ma walut, tylko jest jedna waluta, a korelacje to już są zależności i one są tak, jakbyś zespawał drut z drutem. To jest jedna waluta na całym świecie, bo nie ma walut nieakceptowalnych. Każdą walutą może zapłacić w każdym państwie, oczywiście bez takich niszowych, bo to wiadomo, że nie o to chodzi. W zasadzie, jeżeli waluta jakaśkolwiek w jakimkolwiek kraju funkcjonuje, to musi być uzależniona od dolara z automatu, ponieważ po tamtej stronie stoi broń, technologia wojskowa. Oni niczym tego dolara nie pokrywają, tylko strachem. Dolar jest pokryty strachem, a wszyscy się boją technologii wojskowej, więc tego dolara biorą. Zresztą co to znaczy wszyscy? Kto rządzi? Przecież to ta drukarka z Fedu wyznacza polityków i buduje kraje i granice przesuwa. Ta drukarka robi co chce. Ta drukarka rządzi religiami. Nie ma różnych religii. Jest tylko jedna religia. Religia forsy. Tylko że jakkolwiek to nie nazwę, jak tokolwiek nie pokoloruję, jakkolwiek tego nie będę rozciągał wzdłuż i wszerz, to pytam się, gdzie jest forsa? A jak forsa jest w jednej kieszeni, to ten cały teatr to jest iluzja. To jest iluzja dla baranów. Jeżeli ja oglądam sobie spektakl, a ktoś mi żurawia do kieszeni robi, no to filusia, coś tu jest nie tak. Jeżeli ja gram w karty, a ktoś ma znaczone karty, to ja też już przestaję grać. Ja mogę grać naprawdę szczerze i uczciwie, ale nie znaczonymi kartami, no bo to już nie jest gra. I oni z nami właśnie grają znaczonymi kartami. To jest ich forsa. Drukarka do pieniędzy to jest tylko energia nasza. Oni tą forsą kupują naszą energię, czyli nasze rączki machają tak, jak oni chcą, dla nich. I oni tą energię mają w sobie i oni są silni. I tu jest siła w tym złym, znaczonych kartach, złym pieniądzu, który zniewolił cały świat. My nie potrzebujemy pieniędzy, żeby swoimi rękoma ruszać.
0: Czyli problemem są prywatne banki centralne, tak jakby, tak? Które...
1: Jest jeden, naprawdę, a potem reszta to już się, jest tam, odsyłałbym tylko do internetu, jest taka grupa, jak ktoś mówi, trzymająca władzę i ona w zasadzie o wszystkie korporacje, wszystkie banki i tak dalej to trzyma w jednej garści, z tym, że faktycznie w mafii jest zawsze Don Vito, no nie? I w tej mafii też jest Don Vito, czyli ta jedna głowa, która jest uzależniona od tego całego blichtru. Więc jeżeli mówimy o ćpunach, to darujmy sobie ich, bo to jest jak małpa z brzytwą. Jeżeli mówimy o politykach, darujmy sobie z nimi, bo wiódź ślepy kulawego, oni zatrudnieni są przez małpę z brzytwą. A my, no, jeżeli jesteśmy baranami, to dalej będziemy patrzeć na pracownika małpy z brzytwą, który udaje, że wykonuje polecenia nasze, a nie małpy z brzytwą.
0: Tutaj niektórzy, bo spojrzałem na czata wewnętrznego, radiowego, pojawiły się głosy, że 5G jest nieszkodliwe zdaniem niektórych, ponieważ to jest promieniowanie niejonizujące. ale tu się nie wszyscy z tym zgadzają. No, jest to na pewno temat do dyskusji.
1: Ja bym... 4G jest, 4G jest szkodliwe. 4G jest szkodliwe. A 5G nie będzie szkodliwe, tak? 100 razy mocniejsze.
0: A widzisz, ja... Problem jest w tym, że ja się mogę wypowiedzieć jako bardziej jako ekspert, jak gadamy sobie o komiksach, o filmach, o grach, a tutaj to jestem głupek trochę patentowany.
1: Nie, bardzo dobrze, ale to jest ogólny temat. On jest, ja ci powiem, temat ogólny. Jeżeli czujesz właśnie ten ból, tę niesprawiedliwość, jeżeli czujesz to, to jest właśnie ten komiks, w którym jesteś. Czyli otacza cię, rozumiesz, iluzja tego, co powinno być, tak? Ty myślisz, że tak ma być, a faktycznie jest tak, jak mogłoby być tak, jakbyś chciał, pod warunkiem, że zabrałbyś całą swoją energię sobie dał.
0: No spoko.
1: My poświęcamy się.
0: No, na pewno największą wartością jest faktycznie nasz czas. Realna energia, którą wkładamy w pracę, a nie jakiś... Kurczę, że ktoś sobie coś wydrukuje, napisze na papierku, coś też mi się tak, tak mi się kojarzy, tak intuicyjnie czuję, że mój czas to jest dużo więcej wart i moje życie, bo to jest moje życie, no i tego sobie nie kupię za bardzo dodatkowego życia, dodatkowych lat. Uważam, że bardziej się powinno cenić jakąś konkretną pracę, jakiś konkretny wkład w budowanie czegoś, a nie spekulacja. Dzisiaj tak wiele się sprowadza do spekulacji, nie? Pieniądz robi pieniądz. Ja uważam, że po prostu większą wartością jest pieniądz wypracowany konkretną pracą niż spekulacje na pieniądzu, nie? To może być jakiś dodatek fajny, ale nie, że nagle cały świat zaczyna działać na zasadzie spekulacji, nie?
1: Tylko, że posłuchaj, ja uważam, że główka pracuje, a nie ręce. Ciało jest od przyjemności, a głowa od pracy. I wydaje mi się, że ci, którzy mają tą drukarkę, odkryli tą tajemnicę. I dzisiaj 99% rękoma pracuje, a 1% głową. I dlatego ja jestem za tym, żeby ten temat pchnąć dla własnego dobra, bo wiem, że ta częstotliwość, o której ja mówię, jest w większości, że większość to rozumie, większość to czuje, może mniej rozumie, ale może sobie resztę, jak ktoś mówi, dośpiewać. Jeżeli po tamtej stronie jest, jak ktoś mówi, tylko i wyłącznie strach, tylko strach, po stronie pieniądza jest strach, bo oni mają broń, a my mamy energię, tak? Czyli oni mają odkurzacz, a my mamy prąd. I oni nie odkurzą, jak my im prądu nie damy. Ale jak my będziemy im dawać prąd, to oni nas odkurzą.
0: No, wiesz co, Tomek? Chyba tak jest dzisiaj trochę, że bardziej ludzie szanują taką wiedzę opartą na, wiesz, na podręcznikach, wiedzę konwencjonalną, taką, wiesz, z głównego nurtu, a o wiele mniej ufają ludzkim odczuciom, intuicji, a może to właśnie nie jest dobre, może powinniśmy czasami zaufać też temu, co czujemy. Ja wiem, że to grozi dyletanctwem, że to można sobie coś wyobrażać, że można mieć jakieś złe przeczucia i wiesz, i brak im w merytorycznej wiedzy, ale uważam, że ludzkość powinna też czasami trochę zaufać temu, co czuje, prawda?
1: No powiedz mi, jaką merytoryką operuje lew? Albo jaką fizyką, żeby na przykład złapać antylopę? My rodzimy się doskonali, z pełnym wyposażeniem możliwości, tylko że jesteśmy jak barany strzyżeni. Identyczna alegoria baranów, które jedzą trawę w zagrodzie, a za zagrodą rośnie taka sama trawa. Czyli strzyżą nas i udowodnione jest, że cała nauka jest trafiona, jest zakłamana, historia jest przekłamywana regularnie. Nauka nas nie informuje o naszej technologii, a nasza technologia nie ma naszej technologii. Naszą technologią to jest maksimum rower, który troszeczkę wprowadza ulgę do przemieszczania się. Reszta, nawet samochód, ilość energii, której ja poświęcam na samochód, jest niewspółmierne z odległością przemieszczania się. To tak jakbym się czołgał, tylko że w ładnej karocy. Chodzi o to, że my musimy wiedzieć, gdzie jest władza. A władza jest w moich rękach. Władza jest w moich rękach. W mojej głowie zaczyna się myśl, a w rękach realizacja. A jak pychają takie stado do krawędzi, my jesteśmy tak jak w sieci, złowieni, właśnie teraz nawet między sobą rozmawiamy, bo inaczej byśmy nie porozmawiali, ale tak jak w sieci, w bajce Nemo, padło hasło wiosłuj w dół i cała sieć pękła. I my tak samo zrobimy, jak będziemy tylko znać kierunek, w którym musimy przeciwnie wiosłować do władzy. Musimy zobaczyć, gdzie ona jest tam, dobra, to wiosłujemy w przeciwną stronę, w swoją. I wtedy jest demokracja taka zbiorowa, czy to jest taka, to jest to, co mamy z urodzenia. My mamy z urodzenia demokrację zbiorową. Mamy religię zbiorową od urodzenia, mamy wiedzę wrodzoną. No. Tylko, że dzieli się ludzi, tak jak wedle Cezara dzieli rządź, na pokolenia, dzieli się na wiek, dzieli się na kolor skóry, dzieli się na wszystkie możliwe sposoby, żeby ludzie z sobą nie gadali, tylko na siebie warczeli. No wiadomo, jak dwa psy warczą, no to trzeci też.
0: Ja bym właśnie zaufał czasami naszej intuicji, bo no zauważcie ludzie, że zwierzęta bardzo często się kierują intuicją, dysponując bardzo nikłą wiedzą na temat świata, nawet świadomością też mniejszą niż my mamy, a ta intuicja im się opłaca, dokonują dobrego wyboru. Nawet podejmując irracjonalne decyzje, jakbyśmy się zastanowili nad tym, bo to są często głupie decyzje, ale w rezultacie się opłacają, bo po prostu intuicja tak działa, że czegoś nie wiemy, ale łączymy ze sobą bardzo małe skrawki wiedzy w jakąś tam całość i podejmujemy ostatecznie decyzję optymalną dla nas. No, ja bym nie lekceważył tej intuicji. Różne tutaj głosy są, no ludzie jednak mają większe zaufanie do tego, co zbadane, co udowodnione, co można znaleźć w podręcznikach, co nam się przekazuje na co dzień jako już zbadane, udowodnione, a często gardzą takimi, wiesz, jakimiś przeczuciami, traktują to jako szuryzm, nie? A ja właśnie bym tak od tego nie uciekał całkiem. Albo tu oczywiście w pułapkę też można wpaść, bo możemy właśnie się takimi szurami trochę też czasami stać. Dobra, Tomek, słuchaj, fajnie się gada, ale już muszę kończyć, bo strasznie długo siedzę i wypadałoby, żebym się pojawił dzisiaj na antenie. Się zasiedziałem,
1: to koszmarnie. Może się nam uda porozmawiać.
0: Może ten, na Sylwestra wpadnij jutro, to może też zrobimy sobie jakąś dyskusję ciekawą.
1: Bardzo chętnie. A ty w jakich godzinach teraz?
0: Jutro to nie wiem, od 20 może będę siedział, czy jakoś tak. Potem, wiesz, po północy jeszcze trochę sobie posiedzimy, popijemy i będą bardzo różne tematy. Myślę tak, żeby, wiesz, dla każdego coś miłego, nie? I nie za długo o jednym, to może znajdziemy sobie chwilę, żeby sobie pogadać też o jakichś takich tematach, co lubimy, nie?
1: Na każdy temat. Ja uważam, że jeżeli masz otwartą głowę, a możesz zasięgnąć wiedzy w sieci, to w zasadzie możesz rozmawiać na każdy temat, łącznie z chirurgią naczyniową. Bo to nie jest dzisiaj jakiś tam problem, czy ja zasięgnę w temacie prawa, czy ja mogę wąski fragment omówić, tylko że najważniejszy jest w zasadzie ten ogół taki na początek, żeby chociaż wiadomo było, gdzie dzwoni, bo w szczegółach to już każdy musi, jak to się mówi, sam sobie udowadniać.
0: No, czasami można po prostu można podrzucić ludziom jakiś temat, żeby sobie sami go potem badali, nie? Dokładniej. No, dokładnie. Dobra, dzięki, słuchaj, do usłyszonka, dzięki za telefon.
1: Fajnie, wzajemnie, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.
0: Hej, hej. Dobra, ludzie, nie wiem, co na to się porobiło, że tak długo tu siedzę. Nowy kapitan Tomek. Kapitan Tomek czasami ciekawe audycje nadawał i no ja bym tak nie skreślał. Niepowtarzalny orgazm, pisze Dramat. Czyli dziś Marka nie ma? Pyta Furiat. No nie, no jest niby, nie? Chociaż ja trochę dałem ciała, bo dzisiaj się tak długo nadawałem. Potrzeba, jesteś tam, słyszysz? Może dzisiaj sam coś poprowadzisz, jakiegoś takiego nocnego Marka Special. Może masz jakiś ciekawy pomysł na audycję i chciałbyś sam zrealizować, to ja bym sobie zrobił wolne. Z racji tego, że tak długo dzisiaj siedziałem na antenie, wiesz, żeby się słuchacze też nie mieli przesytu, bo tak teraz co włączą, to Krawca pierdolenie słuchają, nie? I niektórzy mogą się czuć trochę poirytowani. Poirytowani, że, bo na przykład nie, wolą sobie czegoś innego posłuchać, nie wiem. A ja widzicie, no ja mam skromną wiedzę i często no, po prostu nie wiem, jak się ustosunkować. Ale staram się jakoś tak właśnie, żeby były różne tematy. Trochę tego, żeby dwa razy nie chodzić. Jakiś zmęczony jestem, kurde. Ale Tomek, myślę, że ma dużo racji właśnie. A czemu piszecie, że drugi kapitan Tomek, bo to Tomek dzwonił też, to też jest Tomek. Może, słuchajcie, może wszystkie Tomki tak mają, że ich ciągnie w kierunku filozofii, trochę ezoteryki, trochę takiego alternatywnego mocno myślenia, nie? Trochę bardzo, no, trochę bardzo. Szable jeszcze nadają? Tak. Gabriel ma tam kanał swój. Skasowali mu jeden, założył drugi. No, ci youtuberzy mają czasami niełatwe życie, ponieważ skasują taki kanał. I potem ta ilość subów, które udaje im się zebrać. Aha, tutaj Marek pisze, że Tomek to on, ale ten Tomek, który dzwonił, tak? Czyli Marek to Tomek. Być może. Nie daj się zwieść, że jego gadka ma jakiś sens. Pisze Grzymisław. Ale Furiat na przykład się zgadza w pełnej rozciągłości z tego, co wyczytałem. A jutro jest audycja sylwestrowa. Tak jak mówiłem już parokrotnie, że jest i pewnie tak od 20. Ale to sprawdzajcie, bo to nie wiadomo do końca, jak to jeszcze będzie. W każdym razie na pewno sobie posiedzimy, pogadamy, popijemy i co sobie ponadajemy, posłuchamy, pogadamy, to nam nikt nie odbierze. O, no. Ale ja się najbardziej cieszę z tego, że jest teraz przynajmniej jakoś tak. Sądzę, że jest mniej agresji niż kiedyś było, jak z kimś się na przykład nie zgadzacie, nie? Ktoś ma zupełnie inny sposób patrzenia na świat, dzwoni, to nie ma jakiejś takiej, że o, tam od razu zajebać odmieńca, nie? I go tam, wygoń go, skasuj go. Tylko nawet jak ktoś jest niezadowolony, to jakoś kulturalnie to okazuje i potrafimy się tutaj dogadać, nie? Jedni z drugimi, a bardzo różni ludzie dzwonią, nie? Tak więc jest fajnie. O takie media nic nie robiłem. I mi się to podobuje. No, bo fajnie sobie czasami posłuchać ludzi, którzy mają inną percepcję zupełnie, a nawet my czujemy, że ktoś czegoś nie wie, że ma jakieś braki, że gada głupoty naszym zdaniem. No to co, posłuchamy sobie i można zawsze skomentować, zadzwonić i się nie zgodzić i powiedzieć, że ktoś pieprzy 3 po 3 i wytłumaczyć, jak my to postrzegamy, widzimy, rozumiemy. To jest fajne. Najgorsze są takie media, gdzie wszyscy się zgadzają i jeszcze słodko pierdzą sobie i spijają z dzióbków. To mi się wymiotować chce, naprawdę. To jest dramat. Takiego czegoś się nie da słuchać w ogóle. A tutaj coś czasami zaiskrzy, są emocje. Komuś się może podniesie ciśnienie trochę i mu to dobrze zrobi. No, jest fajnie. Jest fajnie. No. Trzeba wszystkich szanować. Z wyjątkami. Dokładnie, trzeba wszystkich szanować. Szanujmy się. Każdy jest człowiekiem, każdy ma uczucia swoje, każdy potrafi się cieszyć, smucić i no, tak po chrześcijańsku niby, nie? A wśród ateistów, widzicie. Także, no, zgadzam się, że są czasami takie indywidua, że wszystkich to rozsierdzi, jest takie słowo? Ja już jestem zmęczony, sorry, ale po prostu się dzisiaj nagadałem tyle i wiecie, gadać kilka godzin bez przerwy to też nie każdy nadający potrafi nawet, nie? A akurat jestem długodystansowiec, jestem twardziel radiowy. Zauważcie też, że czasem mamy na kogoś wkurw, nie? I jak schowamy dumę do kieszeni i trochę ego nam zmaleje i wykażemy się jakoś tam wyrozumiałością, to możemy lepszą robotę zrobić, bo ten ktoś jak dostanie od nas kopa w dupę i widzi, że chcemy mu odgryźć nosa i chcemy go obalić na ziemię i oszczać płaszcz, niczym krasnolud u Sapkowskiego, to jeszcze gorzej się robi. Ten ktoś wtedy się czuje źle, pokrzywdzony, chce się mścić, i agresja rodzi agresję i tylko się wszystko pogarsza. A jak wykażemy, jak damy z siebie trochę więcej i postaramy się zachować jakąś cierpliwość i wyrozumiałość, to ta druga strona może to dobrze przyjąć i może też zacząć z nami jakoś rozmawiać w bardziej przyjaznej atmosferze, nie? Tak często bywa. I najczęściej jest tak, że więcej nas kosztuje to, aby komuś coś odpuścić, aby komuś nie naurągać, niż żeby właśnie przełknąć w sobie tą złość, dumę, agresję a to jest dobry trening. I na dobre wychodzi nam w życiu, bo z kimś się nie pokłócimy, nie zdobędziemy nowego wroga, a może się w końcu dogadamy i nie popalimy ze sobą jakichś mostów. No nie wiem, no tak wiecie, to tak jest, nie? Nowa masakra w amerykańskim kościele. Słyszeliście? Ja nie słyszałem. No, z dzisiejszymi newsami nie jestem na bieżąco, chociażby z tego powodu, że co? Że donate.
2: Nocne radio niech żyje, wszystkiego najlepszego w 2020 roku 2.00pln.
0: No i to jest dobre hasło. Nocne radio niech żyje. Niech tam żyje nocne radio. Niech się święci 1 maja. Czy jakoś tak. Dobra, znikam. Miało być o 100 nodze krótko, a wyszło długo i różne sprawy były. Okej. To do usłyszenia się z wami. Narka. Narka fujarka.

0: Cześć, witam was wieczorową porą. Ja, czyli Krawiec, audycja Czasy Ostateczne, czyli audycja o rzeczach ostatecznych. Nie, no, o rzeczach tajemniczych, mistycznych, ale też i kosmicznych. Dzisiaj będzie bardziej kosmicznie, bo opowiem wam o różnych rasach kosmicznych, o różnych rasach obcych. I jest ich trochę. Ja opowiem o tych najważniejszych. Zaznaczam tutaj, że nie jestem jakimś ufologiem. Po prostu trochę poczytałem, trochę zrobiłem zwiad, polatałem po kosmosie, zahaczyłem o swoją działkę na Księżycu. Syf tam straszny, dawno mnie tam nie było. Chyba się tam przeniosę na stałe, coś czuję, bo spokój, nie ma tam pisków, wrzasków, takich jak teraz, bo teraz się wypełzły, mali ziemianie wypełzli. No a ziemski gatunek się tym charakteryzuje, że ziemskie dzieci cały czas piszczą i to jestem zaniepokojony, bo widzę w tym jakieś takie genderowsko-gejowskie tutaj zakusy kosmitów nas zmieniają w tych małych chłopców gejów, bo oni piszczą. Słuchajcie, czy jak wy byliście małymi chłopcami, to też biegaliście za piłką i piszczeliście tak jak dziewczynki? Nawet nie potrafię tego dźwięku naśladować, taki ale to tak jakby ktoś gwizdkiem gwizdał. I to tak mi się wydaje, że to jakieś takie zgejowacenie. Nawet tak myślę, może wejdę i zapytam: ej chłopcze, chodź tutaj, nie wstyd ci tak piszczeć jak mała dziewczynka, jak za tą piłką ganiasz? On coś tam powie:
1: nie, pan mnie terroryzuje, pedofil, mamo, ratunku, tato.
0: I mnie zamkną, to ja dziękuję. Boję się w ogóle dziecka zapytać. No, oczywiście nie zmienię się tutaj w Janusza i nie powiem, że kurwa, kiedyś to było inaczej, kurwa. Się szło z chłopakami, piwko się brało, szlugi się i nie piszczał nikt, jak te małe, te piszczały teraz biegać w ogóle. Jak ktoś szacunku nie okazał starszemu, to się wzięło za ucho, się w łeb strzeliło. To było, to kiedyś się było, kurwa. Przepraszam. No, ale faktycznie kiedyś to było, no. A teraz? No, także nie podobają mi się takie zmiany na Ziemi. Nie podoba mi się też to, co się dzieje wokół Syrii. Oczywiście, bo to mogą być te czasy ostateczne. Ponoć Baba Vanga, słynna bułgarska wróżbitka, też to przepowiedziała. I Katastrofus, przepraszam, ten Nostradamus też przepowiedział i wszyscy. Ale z drugiej strony znalazłem dzisiaj jakąś całą masę przepowiedni rzekomych tej Baby Jagi Wangi i się chyba nie sprawdziły. Co my tu mamy? Niesprawdzone przepowiednie. 2010. Trzecia wojna światowa już miała być. 10 listopada. I zakończyć się w październiku. To jest ciekawe, ciekawe. No, w październiku następnego roku. 2014. Chyba wcześniej powiedziałem 2010 i w tym momencie potrzeba dostał wylewu. O, fajnie, że się pojawił, kurczę. Szkoda, że się do mnie nic nie odezwał, tylko tutaj z wami przyszedł pogadać. No ale cieszę się w każdym razie, że żyję. No, nie, tak naprawdę mi smutno, już się cieszyłem, że całe radio moje żyje. Znów wystrychnął wszystkich na Dudka. Nie, no, no, nawet tak nie żartuj, Krawiec. A czemu? bo to chujowe żarty. Zamknij się. Znowu rozmawiasz sam ze sobą? No a czemu nie? Lubię sobie pogadać z kimś inteligentnym. Jak nikt nie dzwoni, to sobie sam ze sobą. Chyba mogę porozmawiać, nie? Oczywiście, że możesz. Tu już widziałem jakieś już teorie spiskowe, krążyły dziwne na czacie wcześniej. Nie będę przytaczał, żeby was nie karmić, żeby nie karmić tych spiskowych troli, ale się uśmiałem, bo tu różne dziwne rzeczy piszecie. Co my tu mamy? 2011, w wyniku opadu radioaktywnego północna półkula Ziemi będzie niemal pozbawiona fauny i flory. Następnie wrogowie zaczną chemiczną wojnę przeciwko pozostającym przy życiu Europejczykom. No, dużo tu niesprawdzonych jakiś jest. 2018, Chiny stają się potęgą światową. Wydobycie ropy naftowej się kończy. To już powinna się skończyć ropa. A ja jeszcze jest chyba, nie? Trochę. No, także tutaj dziwnie. A w 2016 Europa prawie w całości wyludniona. No nie zapowiada się zupełnie, żeby wyludniona była. Tak więc, no coś tu nie tak z tymi przepowiedniami Baby Jagi Wangi. Ale no teraz krążą oczywiście opowieści. Zawsze jak coś się spektakularnego dzieje, to przytacza się różne jasnowidcze wróżby, proroctwa. Włączę może jakiś podkład. No i Baba Wanga jest bardzo popularna. Ona jest fajna, ponieważ to jest wróżbitka, która już żyła we współczesności, nie? No, a nie jakiś tam katastrofus, który same różne metafory ma i jakąś taką dziwną symbolikę, którą ciężko jest rozszyfrować, a jak już się rozszyfruje, to nie wiadomo, czy ten żelazny ptak. No, też natknąłem się na takiego fejka właśnie Nostradamusa. On był popularny po katastrofie smoleńskiej. Ktoś po prostu zrobił takiego fejka. Było napisane, cytuję, i wtem wielki ptak metalowy upadnie, a na nim będą znajdować się osoby ważne kraju niezwyciężonego, a na kraj ogarnięty chaosem i żałobą wrogi najeźdźca ze wschodu uderzy. I umarł potem, jak to wygłosił. I, no, i to okazało się fejkiem. Ktoś po prostu napisał i rozeszło się szybko po sieci. Ludzie wzięli to za coś prawdziwego, ale to nie dziwi, jak czasami widać, jak jakieś głupotki się szybko rozchodzą po necie, różne fake newsy, różne dziwaczne opowieści, miejskie legendy, to no, czemu jakaś zmyślona przepowiednia nie miałaby zacząć krążyć? No, ale było coś, co ciekawe, było coś u Nostradamusa, na przykład o dwóch braciach, których rozłączy coś tam. Gdzie ja to tu mam? O, tu jest. Niebiosa będą się piec przy 45 stopniach. Ogień zbliża się do wielkiego nowego miasta. Ogromny płomień wzbije się w górę, kiedy chcą otrzymać dowód od Normanów. Metalowe ptaki rozdzielą na zawsze dwóch braci. No, ale tu chodzi ponoć, no, ci dwaj bracia to dwa bliźniacze wieżowce, nie? No, ale nie wiem, już się tyle w życiu przepowiedni nasłuchałem. Kiedyś pamiętam, drażnili mnie tacy, którzy mówili, o, ja już 5 końców świata przeżyłem, a ja mówiłem, no, ale weź ty głupku, to, że ty tam jakieś w głupoty wierzyłeś, że komputery daty nie obsługują powyżej tam roku 2000, to nie znaczy, że nic się nie stanie w 2012. Ja naprawdę tak trochę, no nie powiem, że wierzyłem jakoś bardzo w tą falę, która miała nadciągnąć, fala czegoś tam, fala, która nas przemieni, która nas przeniesie w siódmą gęstość. No, według Kasiopejan to jest siódma gęstość, to jest w ogóle najlepsza. I dopiero wtedy widzimy prawdziwie cały świat i postrzegamy go tak, jak postrzegać powinniśmy. O Kasiopejanach będzie dzisiaj trochę, o Plejadianach, o Ra, o Szarakach, o Nordykach i tak dalej. No i tak trochę liczyłem na to, że coś się stanie, ale to może takie, może to taka wiara w stylu, wiecie, osoby, które cierpią na różne depresyjne stany, tak jak ja, to często by chciały, żeby coś się takiego spektakularnego stało. Nawet chyba wielu ludzi tak trochę podchodzi dzisiaj do sprawy, ponieważ widzę taką jakby tęsknotę czasami u wielu różnych komentujących, żeby coś się w końcu rozwaliło, żeby coś się w końcu stało takiego, że w ogóle świat się nagle zmieni, nawet jak ma stanąć w płomieniach, po nas choćby potop i tak dalej, i ludzie chyba nie zdają sobie do końca sprawy, że to wtedy mogłoby wcale nie być wesoło. No, bo wojna, trzecia wojna światowa, o której teraz się znowu mówi, w związku z tą Syrią nieszczęsną, o którą się konfliktują USA i Rosja, no dwie potęgi, których konflikt, jakiś większy konflikt faktycznie może pociągnąć za sobą globalną wojnę kolejną. Jak się w to wmieszają jeszcze Chiny, nagle się Koreę zjednoczą, ponoć są takie ruchy, że Koreę się być może zjednoczą. Przy okrągłym stole może się dogadają, trochę tak jak u nas, nie? Dynastia Kimów. Dynastia Kimów zastrzeże sobie, że chcą nie ponosić żadnej kary, że tam nic ma im się nie stać, ale tu oddadzą władzę. To może być trochę jak u nas, nie? No i co? I Wielka Brytania już zapowiedziała, że przyłączy się do ataku na Syrię. Więc no, robi się serio. Are you Syria, man? No, także bardzo się robi serious. No, ale ja tak gdzieś mam w sobie jakąś taką tęsknotę, żeby coś się stało, chociaż nie mam za bardzo zapasów porobionych. A może róbcie sobie wy zapasy jakieś, co? Co szkodzi, nie? Niektórzy podają nawet różne metody fajne, jak sobie robić te zapasy, co kupować, jak kupować, bo to można sobie kupować na przykład w promocji dużo puszek i nie trzymać tego, tylko stopniowo zjadać te rybki w puszce, a jak zaczynają się kończyć, to znowu przy jakiejś promocji dokupić, uzupełnić swój zapas. I to taki, no to takie, takie pół robienie zapasów, pół oszczędzanie i, no bo jak kupujemy więcej, to oszczędzamy. Kupujemy w promocjach, oszczędzamy. No, dużo ryżu, makaronu. To się nie psuje, dobre. W ogóle fajne dania można sobie zrobić jak z makaronu, z ryżu, różne tam warzywa. No, warzywa to ciężko, bo warzywa to długo nie. To parę dni takie warzywo wytrzyma, ale może jakieś takie zapetlowane w puszeczkach, w słoikach. Przetwory zacząć sobie robić. Podobno w Rosji oficjalnie już w programach, w telewizji publicznej mówią, że być może będzie większy konflikt, pokazują jakieś schrony stare i tak dalej. No my to się nie mamy za bardzo gdzie schować, nie? Który to był taki skandynawski kraj, gdzie mają też bardzo dużo schronów? Szwecja? No nie pamiętam. Ale no, są takie kraje, gdzie mają się gdzie schować. A kiedy się rozlegnie alarm jakiś przeciwlotniczy albo jakaś bombka. Fajna rzeczywistość, znaczy fajna wizja, fajna. No fajna jak się o tym czyta, albo jak się to słucha audiobooka. Szkocja pisze. Jaroslaw. Czemu

No, ale... Nie wiem, ja chyba samobuja strzelę, jak będzie jakaś wojna. Nie wiem, czy chciałbym tak za wszelką cenę, za samą cenę przeżycia doświadczać tych wszystkich okropieństw wojny. Patrzeć, jak inni cierpią, głodować, zabijać, no bo... No dzisiaj to są takie czasy, że w ogóle trzeba być dosyć agresywnym i takim wojowniczym. Co nie bądź pizda, ale mnie adwokat znowu tu troluje, denerwuje. A ty to, no widzisz, no ty masz dziecko, to ty musisz żyć. Bo ty właśnie byłbyś taką pizdą, jakbyś się zabił i dziecko zostawił, a ja nie mam, to sam mogę umrzeć. I co, kto mi zabroni? Także, no. A dzisiaj o kosmitach. O, dwójka dzieci nawet, proszę bardzo. No. To będziesz szedł, jak w tym filmie Droga, właśnie z takim starym wózkiem sklepowym, w takich łachach. I tam, taki obszarpany dookoła, wszystko zeschnięte i będziesz sobie żył. Nastawienie bojowe ma, o proszę. Reptilianin jakiś. Ja jestem plejadianin, ja się przeniosę w siódmą gęstość i już, i spokój. Ale w zasadzie to tak sobie też myślałem, że ludzkość wcale tak mi nie szkoda jakoś. Nawet dzisiaj miałem taką myśl, że byłoby to w zasadzie dosyć fair, żeby zresetować tą planetkę tak jakby i zrobić tutaj miejsce dla następnych pokoleń, żeby sobie tam za milion lat tutaj następne człowieki żyły w może jakiejś lepszej cywilizacji, może 100 razy lepszej, wiecie. Ekologiczna energia, pokój, peace and love, kesze i tak dalej. I może być dużo fajniej, a trzeba po prostu zrobić tutaj miejsce, zresetować. Druga myśl to taka, że takich cywilizacji było bardzo, bardzo wiele w przeszłości. W takiej bardzo dalekiej przeszłości, wiecie, na przykład cofamy się o 3 miliony lat, nie? I mamy całkiem prężną jakąś cywilizację, która sobie działa, ale która upadła i która nie pozostawiła po sobie żadnych rzeczy, ponieważ to wszystko się obróciło w pył. To nie jest tak, że nasze wieżowce ze szkła i stali, one przetrwają wiecznie. One przetrwają te kilka, powiedzmy, 10 tysięcy lat, a potem żelazo skoroduje, potem się rozsypie, szkło to w ogóle zniknie, rozsypie się też w proch. Wszystko mogą pozostawać tylko takie rzeczy, które przechowały się w bardzo dobrych warunkach. Powiedzmy, czasami mówi się o znajdowaniu takich artefaktów, takich przedmiotów, które... Można by powiedzieć, że nie pasują zupełnie do okresu, na który są datowane. Mówi się o procesorze w kamieniu jakiś, który się datuje na, że ma 30 tysięcy lat? 3 tysiące lat? Jakoś tak, nie, no 3 tysiące to nie, więcej. No, mogą to być jakieś błędy oczywiście w datowaniu, wkradł się jakiś błąd, ale takich obiektów, które są potem gdzieś albo niszczone, albo chowane, bo po prostu one nie pasują do tej układanki. Nauka, to nie jest wina nauki nawet, już tutaj kiedyś o tym rozmawialiśmy, że to nie jest wina nauki, że ona nie dopuszcza różnych rzeczy, które nie pasują, bo na tym ona polega, że nie opiera się na rzeczach właśnie takich, które są z innej bajki, które nagle wszystko psują. Staramy się te puzzle poukładać jakoś z sensem, a nie, że nagle nam jakiś nie pasuje, ale tam na siłę go wpychamy i potem nam się taki koszmarek robi, nie? To jest właśnie siła nauki, więc nie mam tu pretensji. Oczywiście fajnie by było, gdyby była większa otwartość, bo no, jakieś już takie działania polegające na tym, że się danego badacza wyzywa, niszczy się jego karierę naukową, to już nie jest fair, prawda? To uważam, że nie powinno się tak robić zdecydowanie. Powinno się dopuszczać wszystkich do głosu, nawet jeśli ktoś brzmi troszeczkę ekscentrycznie, znalazł coś dziwnego, no to badać.

to za wszelką cenę, nie negować tylko dla samego negowania, tak? Bo ja jestem wielki pan naukowiec, a ty jakiś szarlatan i cię zniszczę zaraz. No, jakieś kryształowe czaszki, właśnie procesory, odcisk stopy, który zupełnie w ogóle ma tam 4 miliony lat, tak? Jakiś, a w ogóle nie wygląda jak dzisiejszego człowieka. No, tak jakby kosmita jakiś przyleciał tu i się przeszedł. Tak, jakieś dziwne, takie dziwadła różne. Mówi się, że piramidy mogą być dużo starsze niż nam się wydaje. No, ale zakazana archeologia to jest jakiś tam inny temat, o którym można w przyszłości zahaczyć. Taka książka jest właśnie znana, zakazana archeologia. Muszę gdzieś sobie poszukać i poczytać troszkę. No i mam taką wizję, ona mnie już nawiedza od dawien dawna, tak jakoś intuicyjnie czuję, a chyba mam dobrą intuicję nawet, bo jakoś już się chwaliłem tu, że intuicyjnie wyczułem, że się na Patronite zatrzyma na 600 zł. Wywróżyłem tą kwotę po prostu. Zachęcam do zapisywania się mimo wszystko, ale też nie liczę za bardzo, że ktoś się jeszcze zapisze, szczerze mówiąc. Ale dokładnie właśnie taką kwotę wymieniałem, jeszcze jak w ogóle nie byliśmy. I chyba moja intuicja też dobrze mówiła, żeby tego nie robić, bo się to nie okazało zbyt dobrym ruchem. Po prostu jest dużo mniej tych donate'ów, ale to walić to nie jest w sumie już takie ważne teraz. Ważne są, nie będę jak ci wszyscy streamerzy na YouTubie, też mnie zaczęło to, tylko tak szybko powiem, już po prostu irytować bardzo mocno to ciągłe gadanie o kasie, to ciągłe gadanie o donate'ach, kasa, w ogóle ci ludzie są tak wyrachowani, tak skupieni wokół tych donate'ów, ciągle tak o tym gadają, a ile wpadło, a dziękuję, a masz tu serduszko. Wiecie, że ci różni streamerzy, to oni ponoć dają autografy płatne za 50 zł, nawet nie pozdrowią. Są tacy, którzy mówią wprost, że za pozdrowienie tyle i tyle, po prostu jakiś hardcore, nie? I zacząłem was trochę rozumieć, bo był też taki czas, że trochę więcej o tych tutaj, o donate'ach, o kasie się gadało i niektórzy byli poirytowani, no i tak zrozumiałem, że jak sam zacząłem takie treści odbierać, to odczułem, że to może być wkurzające i jest wkurzające. Ale nieważne, zostawmy te sprawy. Jak mówiłem dzisiaj o rasach kosmitów różnych, to się jakoś wiąże z tym, z końcem cywilizacji, bo w ogóle wydaje mi się, że kosmici nie muszą nas wcale napadać i pomyślałem nawet, że mogliby zniszczyć naszą cywilizację, dając nam wiedzę po prostu, taką wiecie, jakąś wyprzedzającą tutaj nasz rozwój cywilizacyjny, taki prezencik, nie? Daliby nam jakąś, powiedzmy, niesamowity nośnik informacji, taki, z którego możemy czerpać i mamy tam różne zajebiste wynalazki, to my byśmy się zniszczyli, używając tej wiedzy, bo pierwsze, co by ludziom przyszło do głowy, to jak to wykorzystać do pognębienia tych, których nienawidzimy, czyli samych siebie, tak? Czyli Żydzi na Arabów, Araby na Żydów, Ruskie na Amerykanów, Amerykanie w odwecie by użyli tej wiedzy, żeby Ruskich zniszczyć, a my Polacy to wszystkich byśmy zaatakowali, bo my jesteśmy drugi naród wybrany i byśmy zawojowali całą ziemię, byśmy się nagle poczuli w dechę ważni. W ogóle jakby Polska była jakąś wielką potęgą, to my byśmy dopiero mieli jakieś zakusy imperialne tutaj i podbijali, założę się, tylko my jesteśmy malutcy i tak nie wiemy za bardzo, chcielibyśmy być wielcy, ale jesteśmy malutcy. A nie chcemy być maleńcy. Chcemy być oto wielcy. Że tak sobie tutaj zacytuję fragment piosenki, w której śpiewał Lech Janerka. Zresztą. No i mogliby nas zniszczyć spokojnie, dając nam tu jakąś wiedzę.
ale mogliby nas też niszczyć na różne inne sposoby. No, tu już były takie rozkminy, czy w ogóle cywilizacja, która dochodzi w tym drzewie wynalazków, tak sobie można na modłę gry cywilizacja jakoś wyobrazić, drzewo wynalazków. No i gdzieś tam na górze tego drzewa, na samym szczycie są te podróże międzygwiezdne. Z tego, co pamiętam, nawet właśnie tak było, że w tej grze cywilizacja gdzieś przy końcu tego drzewka wynalazków były właśnie podróże w kosmos, tak? Że można było opuścić tą planetę i kolonizować inne. No to, czy jeśli jakaś cywilizacja dochodzi do takiego etapu, to czy ona ma jeszcze w głowie, żeby wojować, podbijać coś? Może się okazać, że to nie jest potrzebne, ponieważ no, jeśli my byśmy na przykład doszli teraz do takiego poziomu, że latamy sobie po całym wszechświecie, no to takich planet jak Ziemia w ogóle może się okazać, że to wcale nie jest takie dobro rzadkie, jak nam się wydaje, że to taka cenna ta nasza kulka niebieska, że to wszyscy chcą no, nam ją tutaj zabrać, zawłaszczyć. Może być trochę jak z tymi krasnoludami u Sapkowskiego, nie? Siedzą sobie tam przy ognisku i rozmawiają, że o, tam chcą nas tu zniszczyć, chcą nas napaść, a jakiś tam krasnolud i naszych bab. No i w tym momencie taka cisza zapadła trochę, nie? I tam ktoś tam tylko parsknął niechcący, pff, ale szybko się opanował i nie śmiał ani pisnąć. No wiecie, o co chodzi, no krasnoludki nie słyną z jakiejś wielkiej urody, no a krasnoludy są przekonane, że wszyscy chcą tych krasnoludek im je zabrać, bo one takie są super, nie? No to my tak samo możemy sobie myśleć o naszej kulce tutaj, że to takie cenne, że nas chcą tu napaść, że nas zniszczyć. I mierzymy też innych naszą miarą, bo to nam w głowie jest jak na razie napadanie i podbijanie i zabieranie. A innym może u innych to może być inaczej trochę. No, ale ta wizja tego, o czym myślą kosmici, czego oni chcą, co nam są w stanie zaoferować, jest w zasadzie, okazuje się, dosyć spójna, co mnie zastanowiło. No na pewno w przypadku takich ras jak Plejadianie, Kasiopejanie, Ra, no to wszystko się klei mocno. No i tu możemy sobie potem pogadać, pobajerzyć o tym właśnie, czy jak wy to widzicie, czy to jest jakieś ciekawe zjawisko socjologiczne, polegające na tym, że różni ludzie tworzą to uniwersum New Age'owe, takie spójne, inspirując się sobą nawzajem, czy może to oznaczać, że coś w tym jest, może. No ale dobra, zacznijmy od tych różnych ras kosmitów na razie. I no, taką najbardziej znaną rasą, która przeniknęła właściwie do popkultury i na pewno wszyscy tutaj bez wyjątku kojarzycie, no to są oczywiście szaraki. Greys, szarzy, my na nich mówimy szaraki. Wszystkie szaraki to fajne chłopaki. Najbardziej taka znana rasa kosmitów, jak ktoś wpadnie na pomysł, żeby zrobić koszulkę jakąś z kosmitą, no to pewnie będzie to właśnie ten szarak. Bardzo charakterystyczny, właśnie, no, najczęściej przedstawiany właśnie jako szaroskóra, taka istota, wątła dosyć. Wzrost od 120 do 150 centymetrów, chociaż widziałem też takie wypasione szaraki, to może takie Schwarzeneggery wśród szaraków, bo takie większe, takie jakby naszej postury, jeszcze takie nawet lekko przypakowane, to może jacyś komandosi wśród szaraków, no ale zazwyczaj są oni właśnie tacy mniejsi od nas, bardziej wątli, no nawet były takie związane z tym insynuacje jakieś, że być może jesteśmy to my wyewoluowani z przyszłości, że są to podróżnicy w czasie. No, dużo jest wersji różnych. No, szaraki, czy my moglibyśmy się zamienić w takie szaraki? Myślę, że tak, zdecydowanie tak, bo moglibyśmy, ale, znaczy kiedyś tak myślałem, teraz jak widzę, zobaczcie, teraz jest moda na bycie raczej takim dużym, wysportowanym, wszyscy chodzą umięśnieni na siłownię, no to tak się nie zapowiada, że się zrobimy nagle tacy wątli, nie? Tak by było, gdybyśmy siedzieli przy komputerach cały czas, nie?
A Lukacjusz twierdzi, że nie ma żadnych kosmitów, że to jest psyop, lub jak to woli, zajob, operacja zajob. PSYOP, jakby ktoś nie wiedział, to są takie operacje tajnych służb, które mają siać dezinformację. Służb albo no po prostu złych sił, które mają sprawić, że my w coś uwierzymy, w jakąś głupią bajkę. No, mi się akurat istnienie kosmitów jakoś wydaje prawdopodobne, myślę. No ale jesteśmy przy tych szarakach. Co o nich wiemy? No, wygląd już wam opisałem. Duża głowa, duże czarne oczy, takie, że jakby same źrenice, nie ma białek. Zdolności telepatyczne podobno mają, takie, że wy podchodzicie do takiego szaraczka, taki mały się wydaje, kurduplowaty, chcecie go kopnąć, żeby pokazać, kto tu rządzi na Ziemi. I nagle słyszycie w głowie taki pisk i w ogóle i wszystko drga, bo on was telepatycznie poraził siłami psi, na przykład jakimiś. Tak więc mogą być niebezpieczni, no już nie mówiąc o tym, że mogą mieć jakiś pizdolecik laserowy za paskiem. No z tym szarym kolorem skóry to mówi się też, że to szare skafandry. W ogóle rozbawił mnie wpis w Wikipedii, bo ostatnio w ogóle tam jakieś takie farmazony znajduję, jakieś błędy farmazony. Tutaj cytuję. Szaraki odgrywają ważną rolę w dyskursie ufologicznym i New Age, jakkolwiek większość filozofów odrzuca możliwość ich istnienia w rzeczywistości. Większość filozofów odrzuca możliwość istnienia. To ja się może zapytam, a co na ten temat sądzą piłkarze na przykład, albo pielęgniarki na temat istnienia szaraków, czy też odrzucają, a proktolodzy na przykład. Ja bym się zapytał proktologów, co sądzą na temat istnienia szaraków, bo to bardzo jest istotne. Można by przejść do gabinetu, akurat tam proktolog bada, prawda, palec w dupie u pacjenta. Panie proktologu, jak pan ocenia, proszę pana, możliwość, taką ewentualność istnienia istot zwanych szarakami, proszę pana? No bo co filozofowie mają do UFO, do filozofa przyszli, panie filozofie, jak panu się tam wydaje, mogą istnieć czy nie? A filozof, może być, że tak, ale równie dobrze, może być, że nie. Dziękujemy. To bardzo cenna opinia. A co tu, Matko Bosko, Boska, tu ktoś napisał. Stefka, o, to Matka Boska to może być kosmitka też? No, też są tacy, którzy twierdzą, że różne te objawienia fatimskie, no, niektórzy twierdzą, że szatan, niektórzy, że kosmici się bawią z nami i nas dezinformują, no, różnie było. A czemu według słuchacza tutaj miałaby być to operacja zajob? Czemu by to miało służyć, powiedz, bo to ciekawe, żeby nas, już się domyślam, że to wierząca osoba i powie, żeby nas od wizji Boga odciągnąć, tak? Ale jak potem się przekonacie, przytoczę wam różne takie ciekawostki, z których by wynikało, że ten świat UFO, kosmitów i na przykład rzeczywistość biblijna bardzo się przenikają i to wcale nie musi być ani złe, ani jakieś krzywdzące dla jednej ze stron i tak dalej. Ja przynajmniej tak nie uważam. No oczywiście znamy te różne opinie, że upadli aniołowie, tak, kosmici i tak dalej. To może być niebezpieczne takie myślenie też w sumie, ponieważ o tym mówił też kiedyś Claude Monet, że no właśnie, przylecą tu kosmici, a zaraz połowa planety, tu chrześcijanie wezmą ich za demony i sztacheta, i tam sztacheta z gwoździem polecą i tam.
A zauważyliście, że w pseudonimie Claude Monet jest ukryte słowo demon? Nie wiem, czy wam się to tak rzuciło w oczy. No, ja tak patrzę i normalnie jest demon. Zaraz wam to udowodnię. Proszę bardzo. Widzicie? Normalnie demon jest ukryty. I to powinno nam wszystkim dać do myślenia, myślę. Myślę, że nam do myślenia powinno dać. No. Nie wiem, co na to wierzący. No to wyszło, prawda, teraz wszystko. Myślę, że odkryłem tutaj prawdę. Dziwi mnie, że nikt tutaj z wierzących tego nie zauważył, że tam jest ten demon ukryty. No. Tak niby tutaj mówi, no, takie rzeczy różne ciekawe was tu chce zainteresować, a czemu on chce was zainteresować, ten demon? No, posłuchajcie sobie, co on tam mówi, ten demon. No dobra. Dalej też jest dobre w Wikipedii. Istnieje wiele paranaukowych prób wyjaśnienia pochodzenia szaraków. Ich badacze spekulują, że mogą być przybyszami z innych planet. Uwaga, z innych planet. No, ja chciałbym zaznaczyć, że to jest tylko spekulacja, bo ja na przykład jestem przekonany, że oni mieszkają w rurach kanalizacyjnych. To mi się wydaje to bardzo śmiałą spekulacją to, że te szaraki z innych planet są. I takie dziwne, niewiarygodne, że z innych planet. O, a tu dyskusje o mięsie. O, a ciekawe, czy jakby kosmici przylecieli tutaj, to mogliby nas zjeść sobie, taki piknik sobie zrobić na przykład. O, tu mamy człowieczka. Jedz, mały, jedz, tu masz białe mięsko, ci nóżkę ci oderwę. I taki człowiek, taki wypieczony, dobrze sobie leży na talerzu. Tacy wielcy kosmici sobie zajadają. Ja uważam, że tak, jeśli byliby od nas lepiej rozwinięci, wyewoluowani i mądrzejsi, i mieliby wszystko lepsze, to tak, to mogą nas zjeść. Tak samo jak my zjadamy inne zwierzęta, które są troszeczkę mniej świadome, nie wytwarzają jakichś tam wynalazków, no to też jak ci będą wytwarzali jakieś milion razy lepsze wynalazki, to mogą nas zjeść, ja uważam. Mają prawo do tego. Mogą sobie zapolować nawet, mogą nas nawet zapeklować, mogą nas nawet podsmażyć sobie z cebulką. Jak najbardziej. Ja uważam, że o, i przemysłowy ubój ludzi, tak jak pisze Grzesiek, bardzo byłby tutaj dobry, myślę. No, i żebyśmy się rozmnażali też, i też żebyśmy w tych klatkach tam się nie z tego, to nam tam poobcinać te pazury wszystkie, żebyśmy sobie się nie podrapali wzajemnie, tak po prostu powyrywać te paznokcie, bo to wtedy, wiecie, to jest lepiej dla nas, bo my się wtedy nie podrapiemy, nie? No i powinni nas nakarmić jakimiś antybiotykami, żebyśmy tacy wielcy, żeby takie wielkie udo było, nie? Takie, żeby potem można było to ogryzać, bo to co takie udko, żeby wielkie udo takie było i takie łapska, wielkie, malutka główka może być, to tamtego. Co jeszcze? No, przemysłowo ja bym to robił, mieliłbym ludzi, robił jakieś dobre burgery. Małe dzieci też, no przecież dziecięcina to jest bardzo delikatne mięsko, dziecięcina ludzka. I myślę, że taka dziecięcina to w kosmosie to rarytas mógłby być dla różnych kosmitów. Bardzo chętnie by sobie zjedli takie delikatne mięso, dziecięcinkę. Jakieś książki można by kucharskie wydawać, na przykład 101 sposobów na przyrządzenie człowieka. Nie? Można by też na gatunki jakoś to porozgraniczać, na
czarny, biały, czym to się różni, że na przykład, że murzyn smakuje trochę tak bardziej słodko, biały tak bardziej słony na przykład. Albo też i wiecie, no bo ja przypuszczam, że chrześcijanin może inaczej smakować na przykład niż ateista troszeczkę, to dla smakosza to może być to różnica duża, nie? Więc na przykład takie przepisy chrześcijanin w galarecie też. No, mogliby raz zjeść. I też by tłumaczyli, bo tam na przykład mały kosmita, wegetarianin, taki, prawda, lewak by mówił, tam jakiś ekolog, to ja na wegetarianizm przechodzę. Jedz, tu masz, ci mamusia człowieczka przyrządziła, to bardzo dobre, będziesz silny. Jedz, ale on tak coś mówi do mnie. Nie, tam mówi, on se tak tam coś popiskuje, a rozumiesz, co on mówi? No nie, no widzisz, on tam sobie coś pokrzykł, on się cieszy, a poza tym jak przecież wiesz co, że wielki Ksenu dał nam ziemię na nasz użytek i jest napisane w wielkiej księdze Ksenu, przylatujcie na ziemię i bierzcie i ludzi zjadajcie na wasz użytek, bowiem oni są stworzeni. No, tak mawia wielki Ksenu. Ty się tu nie garb i nie kłóć się. Masz tu napisane. No. I modlitwę teraz tu odprawimy. Dzięki ci wielki Ksenu za te ziemskie pyszności ludzkie. No. I już. Ja bym tak to widział. To śmieszne rzeczy. No. Jeszcze inna rzecz jest w tym wpisie na Wikipedii. Wielu egzorcystów wskazuje na podobieństwa między działaniami szaraków i szatana. Jaka specjalistyczna opinia. Nasi tu eksperci. Autorytety wielkie, klechy, jak zwykle, na wszystkim się znają. Na kosmitach też mają swoją opinię, prawda? I siedzi taki właśnie klecha i mówi, nie wiem, czy zauważyliście, moje dzieci, że zarówno szarak, jak i szatan zaczyna się na sza. Sza, czyli cicho, tak? Czyli nie chcą, żeby o nich mówić. Ukrywają się. A pytanie teraz, co mają do ukrycia? Czy dobra istota musi się ukrywać? No i mówi potem, bo ja, dzieci, nie mam przed wami nic do ukrycia. Chodźcie tu, pokażę wam tu coś na plebanii. Jak przyjdziecie, to ja nic nie mam do ukrycia, w samych slipkach tu będę. No tak, tak może być. Więc, no, ale to mnie rozbawiło. Znowu specjaliści, a może w sumie, jak się tak zastanowić, szatan i szarak. Szatan to taki czarny bardziej, a szarak to taki szary. Nas może zrobić na szaro, a szatan to chodzi w szatach. No, nie wiem, to trzeba by tu z księdzem na poważnie porozmawiać. Przy okazji by się można spytać, ile diabłów się mieści na główce od szpilki. Takie różne. A tu kapitan Mineta. Czy szaraki też by brali małe dzieci na kolana? A czy szarak lubi rzuć gumę? Jeszcze jak? Czy taki szarak z warkoczykami może być na przykład? Czy bez? No, te szaraki... Właśnie. Osoby, które były, twierdzą, że były porwane przez szaraków, przypisują im różne intencje. I tutaj też to takie to zabawne troszeczkę jest, ponieważ no...
raz, że są dobrzy, chcieli mnie skrzywdzić w pupę, prawda, raz, że tak mnie zabrali w kosmos i pokazywali mi różne rzeczy, więc to różnie bardzo bywa. I tak sobie myślę, że może to jest tak, że każdy widzi tam, co chce zobaczyć i na przykład taki gej, no to on będzie mówił, że mu tam, no, zaaplikowali mi w pupę sondę, tam mnie tam badali w pupę. To ma taką jakąś wizję, a na przykład jakieś tam dziecko kwiat, jakieś tam z sekty Ashtara Sherana czy coś, czy jakiś tam miłośnik substancji na przykład powie, że mu dali takie, jakieś mu wstrzyknęli substancje, że on w ogóle ujrzał cuda, nie? A na przykład jeszcze sobie pomyślałem, że Żyd może powiedzieć, że go potem wyrzucili w lesie bez portfela na przykład. Każdy co innego tam, nie? No ale często się przedstawia jako złe istoty, pochodzące zresztą z układu Zeta Reticuli, to bardzo ważne, Zeta Reticuli, zapamiętajcie. Ja kiedyś już mówiłem o bardzo takim drastycznym filmie science fiction Fire in the Sky. U nas było to przetłumaczone raz jako uprowadzenie, raz jako ogień z nieba, raczej uprowadzenie. To jest oficjalny tytuł i okazuje się, że ten film powstał na podstawie autentycznych wydarzeń, no rzekomo autentycznych, bo chodzi oczywiście o porwanie 22-letniego Travisa Waltona, Drwala, który twierdzi, że doświadczył takiego porwania przez szaraków, chociaż te szaraki, one też się dzielą na różne jakby podgrupy. Mówi się o rozwelowcach na przykład, nie? Czyli takich mniejszych szarakach jeszcze, takich, które są wielkości w ogóle dziecka. Kiedy się wczytałem dokładnie w tą historię, to się okazało, że hollywoodzcy twórcy mocno to przerobili względem oryginału, tego co zeznawał Travis. I wersja filmowa jest taka bardzo straszna, to jest taki okrutny film, ponieważ no właśnie Drwal jest porwany przez taki statek UFO, on tam z kolegami widzą, że jakaś łuna jest nad lasem, czerwona, dziwna, no i się zastanawiają, czy to się pali, czy co to, czy słońce zachodzi, no ale gdzie zachodzi, na wschodzie. No i tam idą zobaczyć, no i ten Travis jako jedyny wychodzi z samochodu, taki rozradowany, chce zobaczyć to UFO z bliska. Tamci się wszyscy inni boją, nagle promień, taki go strzela w niego biały promień, on tak wisi w powietrzu. Tamci wystraszeni uciekają, bo myślą, że on nie żyje, bo ten promień go zwala potem znowu na ziemię, on tak leży nieprzytomny, uciekają. No i potem historia jest pokazana, jak tam właśnie władze szukają i tego zaginionego i podejrzenia są, nie wiadomo, co się z nim stało. On w końcu się znajduje, jest nagi, wystraszony, śmiertelnie w ogóle, nie pozwala się dotykać, wrzeszczy. No i potem on sobie przypomina, są takie retrospekcje, na których on sobie przypomina, jak został właśnie porwany, wciągnięty do tego UFO. No i tam ci kosmici, on się budzi w takiej obrzydliwej jakiejś błonie mięsnej, prawda, na tym statku syf, kiła i mogiła w ogóle, jak u mnie w mieszkaniu, jeszcze gorzej niż u mnie w mieszkaniu. No i zaciągają go na taki stół operacyjny, robią na nim jakieś eksperymenty, do oko mu przekuwają, coś tam mu wstrzykują, no pewnie implanta, tak? Czyli no, taki element, który też się często pojawia w różnych zeznaniach porwanych osób, w ufologii. Implant, no czyli coś właśnie, co nam kosmici aplikują, żeby żeby potem może nas podsłuchiwać, albo żeby nami sterować, albo żeby zbierać informacje jakieś, my stajemy się wtedy takim, albo żeby nas zmienić, no różne są tutaj wersje i no też są różne spekulacje na temat, jak oni nam ten implant aplikują, skoro on, no są rzekomo, niektórzy się chwalą, pokazują wydobyte z ciała implanty.
które są do takiej wielkości naparstka, nie wiem, no takie, wiecie, tej wielkości jak fasolka taka, coś takiego, no ale jak to komuś wsadzić do głowy, nie, nie zostawiając blizny. No bo specjaliści twierdzą, że jak ktoś ma blizny, to raczej oszust, ponieważ kosmici to robią bezkrwawo jakoś, sprytnie. No i niektórzy mówią, że to jakieś przez siódmą, przez którąś tam gęstość, przez wymiary inne, o, przez wymiary inne, że oni potrafią operować powiedzmy w przestrzeni czterowymiarowej, a i dzięki temu zaaplikować nam w sposób bezinwazyjny takiego implanta, no, którego się potem nie za bardzo da wydobyć, no bo musieliby nam, nie wiem, rozciąć głowę. No ponoć nieraz się udaje, niektórzy pokazują te implanty i tak dalej. No i co? I ten facet przeżywa tam te straszne rzeczy. Jest scena, w której widać, że jak go zaciągają tam siłą, brutalnie dosyć te szaraki straszliwe, no to widać, że na tym statku są też okulary jakiegoś innego mężczyzny, czyli były inne też porwania. I to jest wersja filmowa. Wersja, którą przedstawił Travis, jest raczej inna, bo on przedstawia to w ogóle, że on nawet nie wie, czy oni mu chcieli zrobić krzywdę. Bo potem się zastanawiał i twierdził nawet, że być może on podszedł do statku kosmicznego, że nie powinien był podchodzić, ale podszedł i być może zareagowały urządzenia obronne, jakieś systemy obronne i on po prostu dostał z jakiegoś promienia i oni go chcieli potem po prostu uratować, wyleczyć go, wzięli go na statek. No tyle, że on był strasznie wystraszony, tak, i się bał i odebrał to jako traumę. Nie było żadnych tam okularów innego mężczyzny, nie było tego całego takiego syfu na tym statku. Co ciekawe, też podobno matka tego Travisa, kiedy się dowiedziała o porwaniu, w ogóle się nie wystraszyła ani nic, tak jak ta filmowa, tylko powiedziała, że to wcześniej spotykało już jednego z braci. No, w prawdziwym życiu ten Travis Walton ma dwóch braci, tam był jeden brat. No i powiedziała, że to spotykało już i nie była jakoś wystraszona. Chodzą pogłoski, że powstanie remake tego filmu, który ma przedstawić historię bardziej zgodną z opowieścią Waltona. I no fajnie by było. No, czyli widzicie, no nie taki szarak straszny, jak go malują być może. O szarakach mówi się też, że mogą to być hybrydy czasami, czyli połączenie człowieka i szaraka, że oni w ogóle utracili możliwość reprodukcji, że są sterylni, bezpłodni i starają się tutaj właśnie coś zdziałać w tej materii, tak? Mówi się też, że oni nie posiadają, że ich strasznie interesuje nasze wyobrażenie takie, że my patrzymy na istotę jako na coś, co ma duszę, że oni są tacy, wiecie, bezduszni, takie trochę roboty, nie? Takie bioroboty jakby, że oni są pozbawieni tej duchowości i ich to interesuje właśnie, to, że my to mamy, że my chcieliby to jakoś zaczerpnąć. To są wszystko, moim zdaniem, jakieś takie ludzkie pragnienia, wyobrażenia, to wszystko się skądś bierze, tak? Chcielibyśmy być wyjątkowi, no to sobie wymyślamy, że o, są kosmici, oni nie mają tego, co my. To tak jak u dziecka też, nie? Dziecko lubi też właśnie sobie tak właśnie myśleć, że ma coś, czego inne dzieci nie mają i wymyśla sobie tam jakieś, że przechodzi przez ściany, że jest jakimś X-Menem. Jest też wizja taka, że to są po prostu, że to jest coś w rodzaju sondy Dysona, o tym wspominałem już, czyli sonda Dysona, czyli takie urządzenie, które potrafi się samo replikować, tworzyć swoje kopie, taka sonda, nie, która ma krążyć po kosmosie, duplikować się z surowców zdobytych po drodze i, no, i badać, wyposażona w sztuczną inteligencję, no to pomyślcie,
taką idealną sondą Dysona, taką już wymaksowaną, taką najbardziej zajebistą, nie? To byłby właśnie taki humanoidalny twór, który by miał normalną, tą sztuczną inteligencję w głowie, mózg, taki biorobot na przykład, nie? Jakiś. I niektórzy podejrzewają, że szaraki mogą być właśnie takim tworem, że to są po prostu takie chodzące na dwóch nogach, myślące sondy, wysyłane przez inną jakąś cywilizację. No, można by skonstruować je tak, że nie muszą jeść, nie muszą spać. A niektórzy twierdzą, że muszą jeść i dlatego porywają krowy tak często i je tną laserem. Mówi się też właśnie o zwierzętach przecinanych laserami, nie? No, to sobie coś chcieli przekąsić. No, jakoś muszą być zasilane, wydaje mi się. I taki ludzki sposób zasilania jest dosyć dobry w sumie, taki efektywny. No bo bateria może się zniszczyć, może się już tak jakby zużyć, nie? Że już nie można jej ładować. No bateria wydaje mi się czymś niedoskonałym w porównaniu do naszego systemu, że zjemy sobie parę bułek i działamy cały dzień, nie? Albo jakiejś papki takiej. Aspreol się tu dziwuje, że najlepszą sondą Dysona są kosmici? No, tak mi się skojarzyło, że to taka po prostu sonda, no jakby stworzyć takiego kosmitę sztucznego, my byśmy stworzyli na przykład takiego sztucznego człowieka, który by myślał, miałby sztuczną inteligencję, chodziłby na dwóch nogach, on by był, no a co, a lepsza taka, która jak ze starego filmu science fiction, że ma silniczek jakiś i motorek taki, czy jakiś napędzik odrzutowy i lewituje, taka jakaś kula, no to lepszy taki na dwóch nogach, nie? Może wykonywać skoki, może się wspinać, wszędzie wejdzie, no to jest idealna forma. Właśnie, to ja popieprzyłem, jaka sonda Dysona? Von Neumana. A, popieprzyłem, sorry. Sfera Dysona była. Co ja pieprzę w ogóle? No tak. No, dzięki za tutaj. Myślałem, że się śmiejecie z mojej wizji sondy von Neumana, a ja powiedziałem właśnie, że no, Dysona to jest sfera, czyli to taka kopuła, którą mielibyśmy rozciągnąć nad Ziemią i ona miałaby energię, miałaby nas zasilać, miałaby czerpać na przykład energię ze Słońca. No, Neumana, tak, Neumana. Znowu popieprzyłem. Widzicie, ja się nie nadaję do takich audycji w ogóle. Gdzie mi tam do specjalistów, i to mówię serio, gdzie mi tam do specjalistów z debat ufologicznych, czy z innych tego typu audycji, czy też no do Kloda. Ja się tak nie znam, wiecie, to tak trochę sobie tutaj przychodzę z wami pogawędzić po prostu. Mam nadzieję, że ktoś potem zadzwoni, jak jeszcze przedstawię tutaj trochę raz, bo zaraz przejdę do następnych. Bo jak nie, to będę zawiedziony trochę. Tylko proszę nie dzwonić na siłę na przykład i tak wiecie, że o, bo w Dragon Ballu też są kosmici, czy tam coś, nie? Bo to tak nie na siłę. Jak ktoś się nie interesuje i się nie zna, to nie dzwonić. Znalazłem też taką odmianę kosmitów jak Chupacabry. Chupacabry to jest ciekawa rzecz, bo to ewidentnie widać, że to powstało troszeczkę z legend. Z legend. No, nie dzwonić z litości, dokładnie, tak jak adwokat pisze. Powstało z legend, ponieważ to są takie jakby chimery. Kosmici, wiecie, jakieś połączenie w ogóle świniokot, albo jakiś skorpionolew, albo
jakieś inne takie mieszanki. No i to widać, że to z legend raczej pochodzi. Ale niektórzy uważają, że takie chupacabry, takie mieszańce różne dziwne, takie hybrydy, to mogą być po prostu zwierzątka, takie, które tutaj niechcący się zgubiły, nie? U kosmitów. No i też znowu sobie wyobrażam swoją rodzinkę alienowiczów. No i tam jakiś ten morfik, ksenomorfik. Gdzie jest? Zgubił się, no. No i właśnie stąd się wzięły ksenomorfy, nie? Taki piesek. Pamiętam, jakiś taki komiks był humorystyczny, że właśnie jakiś kosmita taki szarako podobny sobie na smyczy takiego ksenomorfa, aliena takiego, nie? Ciągnął. I on tam sikał, na coś tak podnosił nogę, sikał i to tak od tego kwasu się, wiecie, rozpadało. Taki właśnie morfik można by nazwać. Nordycy są ciekawi. Nie wiem, czy Nordycy i Plejadianie to nie jest przypadkiem to samo. Nie udało mi się jeszcze tego przed audycją zweryfikować. No chyba niekoniecznie. W każdym razie wyglądają troszeczkę podobnie, ponieważ to jest taka najbardziej... No, na pewno Nordycy to jest taka rasa, która najbardziej przypomina nas samych. To jesteśmy trochę tacy my, wyidealizowani. Tak jakby jakiś taki Aryjczyk, elf, a może anioł też. Ciekawe, czy kosmici muszą zbierać kupy po takich chupakabrach. No właśnie. No i Nordycy przypominają naszych właśnie takich Nordyków, stąd nazwa, no bo mają jasne włosy, jasną cerę, blondaski, muskularni, tacy jak Skandynawowie nasi, tylko oni nie mają żadnych takich uszczerbków na urodzie, tam nie ma, że ma pryszcza, to nie ma. No to taki Ashtar Sheran troszeczkę, nie? Myślę, że Ashtar Sheran był albo Nordykiem, albo Plejadianinem, zdecydowanie. Pięknisie tacy, no w naszym tu wyobrażeniu to albo anioły, albo geje, to można powiedzieć, nie? Właśnie, czemu właśnie tak często różni katolicy, chrześcijanie są tak strasznie antygejoscy? Nienawidzą tych gejów, by ich tam tropili, wyzabijali albo na leczenie zabrali, a anioły to wam się podobają, takie gejowskie w sukieneczkach i takie te blond włoski? Witaj, synu. I sandałki, ani jednego pryszczyka nie ma. No to takie anioły to są bardzo gejowskie, a jakby taki anioł był taki właśnie inny, taki po prostu jakiś taki wydzierany, taki ogorzały, czarne włosy, jakiś taki krzywo, wąs. Czemu anioły nigdy wąsów nie mają? To jest pytanie, z którym was dzisiaj tutaj na pewno chciałbym was tym pytaniem jakoś pobudzić tutaj, zastymulować was intelektualnie tutaj. Dlaczego anioły nie mają wąsów nigdy? Ani brody chyba też nie mają. Nie widziałem. Zawsze mają blond włoski chyba. Nie wiem, o co chodzi. Takie aryjskie strasznie te anioły. No i ci Nordycy, no to dziś znalazłem jakiś news. Jakiś polityk z Wielkiej Brytanii się wypowiedział, to pewnie jakiś taki z tych ekscentrycznych, że Władimir Putin dostaje przekazy właśnie od Nordyków i oni nim sterują i podpowiadają mu tam różne rzeczy. No, ci Nordycy to właśnie nie jestem do końca przekonany, czy to są właśnie to samo co Plejadianie, bo oni się wydają tacy moralnie troszeczkę o szczebel niżej, no wiecie, oni nie są tacy za dobrzy znowu. Chyba, z tego co czytałem. Ale co oni mu tam mogą podpowiadać na przykład? Ty, pa, jak się z ciebie śmieją, pa. Pa, w dupie cię mają, pa. Ty, pa, no,
nie wierzą, że zaatakujesz, za cienkiego bolka cię mają, pa, ty, pa. No i, on, i go tak podkurwiają, nie? I go tak podjudzają, żeby on zaatakował Amerykanów w Syrii, żeby tutaj rozpierducha była, polecą rakiety, każdy wyciągnie co tam ma, rozwalą, a oni wtedy sobie przylecą tutaj i przejmą. Tak może być. Ja myślę, że tak może być. No, a Putina się zresztą posądza, no oprócz tych teorii spiskowych, że jest nieśmiertelny, prawda, bo takie tajemnicze zdjęcie krąży po internecie, że taki z tą taką właśnie mordą charakterystyczną jakiś tam jakiś pilot dawno temu był i pokazane stare zdjęcie, potem ktoś inny z taką samą mordą. No to zawsze się znajdzie ktoś z taką charakterystyczną mordą, że ma te usta troszeczkę niżej, tak kwadratową szczękę i wysokie czoło i takie spojrzenie jakieś kałmuckie. Tak więc to nie wiem. Mówi się też, że podróżnik w czasie też, że Putin podróżnik w czasie, ale też właśnie, że jest reptilianinem. No, w sumie, a też kiedyś się zastanawiałem, dlaczego ludzie tak się śmieją z tych reptilian. I śmieszna sytuacja, bo czasami się pytam, wierzysz, że istnieją jacyś obcy? Wierzę. A wierzysz, że mogą być, a w reptilian wierzysz? Tak. Reptole. Mhm. No a to się pytam, a czemu ci się wydaje tak nieprawdopodobne, że jedna z ras kosmitów ma gadzie takie cechy? My podobno jesteśmy bardzo tak ze świni, tak do świni pasujemy, a oni bardziej do węży. No to co? No weź, to śmieszne, bardzo śmieszne. No i tak ludzie, nie wiem, bo ludzie tak odbierają rzeczywistość, że jak coś brzmi zabawnie, to znaczy, że jest głupie i nieprawdziwe, a jak brzmi mądrze, nawet jak jest głupie, to trzeba się nad tym zastanowić. To wcale nie musi być takie głupie. Dobra, ja muszę sobie skręcić tutaj, mam ostatki tytoniu. Możecie mi coś rzucić po audycji, jakieś 2 złote czy coś, to sobie jutro kupię. Tytoń. A jak nie, to nie, nie będę się prosił. A teraz już zrobimy przerwę muzyczną. No i oczywiście Ashtar Sheran sobie poleci mantra. Ashtar Sheran i Lord Gorloy. Może o tej sekcie Anioły Nieba też parę słów powiemy. No Nordyk, jak w mordę strzelił. I ma tutaj ten, i ma tutaj tetrahedron. I ma tutaj, ale piękne UFO, seledynowe, oj, tęcza, tęcza, piękne.

0: w twoim kiblu. Jak to się mówi? Czasem, czasem z kibla mówię i czasem jest cicho.
1: Dobra, słuchaj, Czektu, to może jak już jesteś na antenie, to jakieś nominacje przeczytasz, co? Masz ochotę? Czy Czektu?
0: Chyba uciekł.
1: Ale jaja,
0: albo
1: uciekł.
0: Się wyciszył.
1: Ale...
0: No to niech ucieka, nie będziemy go trzymać tutaj. Możesz włączyć udostępnianie Escape'a na OBS-ie. Ja tutaj zrobię za twojego wingmana, bo myślę, że tutaj potrzebujesz wingmana, jak to mówi. Nie z takich sytuacji się wychodziło, nie z takich opresji się ratowało. Także ladies and gentlemen, we are welcoming everyone to tonight.
1: Tak, co za emocje, co za emocje tej nocy.
0: Nocniki Awards are on full open. We're gonna show everyone that has talent, that has alcoholism, and every possible drug abuse. So, buckle up, we going in.
1: Otóż to, pójdziemy tą drogą. No dobra, słuchajcie, to po prostu mamy 12 tych kategorii. Polecimy sobie po kolei. Co myśmy tutaj nawywijali? Pierwsza kategoria to był najbardziej wyczekiwany nocnik. Jak to będzie po angielsku, Gumball?
0: Jeszcze raz przepraszam, bo się naalkoholizowałem.
1: Pierwsza kategoria to był...
0: The first category.
1: Jesus. Dobra, najbardziej wyczekiwany nocnik, czyli ten, na którego telefon najbardziej czekacie.
0: The most awaited nocnik.
1: No to pierwszy, słuchajcie. Psycho. Drugi. Etam. Trzeci.
0: A to nie w drugiej kolejności, ale dobra, okej.
1: Okay. Janko Muzykant.
0: Brawo!
1: No i wyobraźcie sobie, że też mnie kilka osób wytypowało. I jedna nawet była taka powiedź, że Ania, bo Ania nigdy nie dzwoni, co dementuje, bo czasami dzwonię. I Kunrad.
0: A dzwonisz?
1: Bo czasami dzwonię, ale bardziej w tych takich audycjach, wiesz, dziennych, nie piątkowych. Takich mniej oczekiwanych. No i tutaj zaskoczenie. Jak myślisz?
0: Czy zaskoczenie?
1: Masz swojego typa?
0: Znaczy, ja już miałem i w sumie raczej nie sądzę, że będzie, ale słucham.
1: Tak, to on na etam opadł najwięcej odpowiedzi. Także mimo tych swoich tutaj stałych też hejterów, to jednak ma wielu słuchaczy, którzy jednak na niego czekają.
0: Także ja tam, jak jesteś, to zadzwoń, wręczymy ci The Toilet Award.
1: Dokładnie. Tak, no, tutaj się nic nie zmieniło, także pozycja Atama silna, także najlepiej jakbyś Etam zadzwonił. A tutaj różne naprawdę propozycje były, też za Edytą, tęsknią za, też chętnie Pastora Adama słuchają, na Kapitana Tomka telefon, też czekają osoby. Też padła odpowiedź komornik. Tak za bardzo nie wiedziałam, o kogo może chodzić. No, też jest oczekiwanie na telefon od psychiatry Etama. No, żeby Klot zadzwonił, blacha. No, także takie odpowiedzi.
0: Psycho, byłeś nominowany, czyli byłeś blisko, ale jak to mówią, bardzo się starałeś, też nie wyleciałeś.
1: Etama nawet na czacie nie ma, także myślę, że ktoś inny

0: z nominowanych na przykład może zadzwonić i ten, i tutaj się...
1: I zabrać mu nocnik, ukraść mu.
0: I zabrać mu nocnik, otóż to. Jeszcze następna kategoria to myślę... tutaj Gabo, może ty przeczytasz nominację? Ja ci...
1: To poproszę kartkę papieru, to ją przeczytam, jeszcze mi nie zabrali wzroku. Chyba jeszcze umiem czytać.
0: Tak, tak, już ci zaraz prześlę. Poczekaj, poczekaj.
1: Bo wiecie, to jest bardzo sekretne informacje tutaj. Taak, one nie mogą być one nie mogą być przekazane przed tutaj galą, więc to wszystko musi być przekazane w trakcie.
0: Tak, wszystko. Gumball biedaczek nie wie w ogóle.
1: Ja nic nie wiem. Także nominacje. Kolejność tutaj przypadkowa, dobrze mówię?
0: No nie, musisz po kolei czytać.
1: O, po kolei, no dobrze. Czy jest to, czy od kolejności ostatniej do pierwszej, czy od pierwszej do ostatniej?
0: Od pierwszej, bo ja już puściłam pierwszego, także dawaj.
1: Dobrze, a więc pierwszy jest Grzesiek Bukowski, drugi Tomisiu, trzeci Ivy Place, czwarty Wandas, a piąty Bieszczad. Czy te kolejności oznaczają, kto wygrał, czy są całkowicie losowe?
0: Generalnie losowo, ale tutaj...
1: Rozumiem.
0: No, tutaj Bieszczad, widzę, to taki nasz nowy nocnik, także widzicie, że można zrobić

0: Przypuszczałem, że ten człowiek wygra. A więc to spisek. Pudle cerowym przyszło do mnie. A kto wygrał? Oczywiście, że pan Grzesiu od pizzy. Gratulujemy.
1: Tak, o właśnie, przecież miałam jeszcze puszczać te oklaski. Dobrze, że przypomniałeś. Tak, oklaski są konieczne. A tak w ogóle to, no co, na razie te dwie kategorie udowadniają, że jednak te nagrody chyba nie były faktycznie potrzebne, bo się wszystko, no, powtarza, co nie? Grzesiu już trochę tych swoich nocników dostał. Gratulujemy, Grzesiu. Etam już też nocniki w tej pierwszej edycji wygrał, więc póki co wszystko jak było.
0: Dokładnie, wygrał talon na balon i nocnik.
1: Tak. No, zapraszamy do dzwonienia. Kto by chciał tutaj w tej żenującej audycji z nami wziąć udział, to bardzo gorąco zapraszamy.
0: Może zrobimy jakieś rozluźnienie, tak jak na poprawnych Oscarach, pomiędzy rozdawaniem nagród są oczywiście akty agresji, homofobia, seksizm oraz inne bardzo tradycyjne akty kulturalne.
1: No to co, zaczynasz?
0: Czy ja miałbym zaczynać? No musiałby przyjść tu Wanda, przepraszam, nie Wanda, Wanda w sumie. On to mógłby tu przyjść i mi rękę uścisnąć, ale myślę, że wodzu tak mógłby teraz przyjść niczym Will Smith i powiedzieć: wyrzuć ten chiński telefon z swojej dłoni, uderzając mnie w twarz z prędkością 50 km na godzinę, bo jego łapa jest bardzo szybka i ten plaskacz po prostu trafi we mnie siłą komety.
1: O, Grzesiu jest na czacie, dziękuję głosującym. No tak, tutaj przewaga twoja była miażdżąca. 18 głosów aż zebrałeś, także gratulacje. Pod wieloma nickami się pojawiałeś jako Grzesiu, Grzesiu od pizzy, Grzesiek Bukowski, Bukowski. Także tak, ale tam sobie to wszystko zliczyłam, no i super. Także mimo, że jesteś najbardziej tutaj najlepiej czatującym, to dzwoniącym też jesteś świetnym. Także jak tam masz luzik w pracy, to zapraszamy na antenę. A jak nie, tutaj nikt do nas nie przedzwoni, to będziemy jechać dalej z tymi wspaniałymi kategoriami. Dwie za nami. No dobra, to jedziemy dalej. Następna kategoria. Nocnik najlepszy w komentarzach. To już teraz ja przeczytam te nominacje. Pierwsza nominacja: Nina. Następna: Furiat. Następna osoba to Tomisiu. Łukacjusz ze swoimi timestampami i Krislava. Krislava to chyba też taki dosyć nowy nocnik. No i w tej kategorii, czy będzie zaskoczenie?
0: Chciałbym, żeby wygrał Furiat, choć przypuszczam, kto wygra.
1: Tak, tutaj też w ogóle miażdżąca przewaga Niny była nad innymi. Także tak. Mamy pierwszą kobietę nagrodzoną, tak, tutaj krzywdy zostały naprawione, Nina została...
0: W końcu przebiła szklany sufit.
1: Tak, nocnikowy szklany sufit przebity, także gratulujemy. No Nina mówiła, że przeważnie słucha offline, więc po prostu liczymy na jakiś duży komentarz po prostu, pogłębiony, żeby z tradycji stało się zadość, no i żebyś potwierdziła to, że właśnie w komentarzach brylujesz. Tutaj właśnie ostatnio Nina w komentarzu jednym tak delikatnie zasugerowała, że jestem takim nudnym nocnikiem.

0: który się nie, tak średnio nadaje tutaj do tego radia. No ja sobie to wzięłam właśnie do serca ostatnio i tutaj mam mocne postanowienie poprawy na ten nowy rok.
1: No już jest poprawa, kurczę, takich kurczę, jazd technicznych. No to kurde, no to powiem ci, teraz ale... to prawda. Ale to jest dobrze, dobrze właśnie, bo teraz Nina będzie zadowolona, bo teraz nudno nie będzie.
0: Ale to już było, to już było. To bardziej chodziło o to, żeby wiesz, jakieś dramy tu rozkręcać, żeby się z kimś pokłócić. Takie rzeczy, nie?
1: No to odpal fajerwerki w domu.
0: No, ale ostatnio zaczęłam kraść, bo no mówię, tutaj takie głosy, że wiesz, że ukradłam ten pomysł z tymi nocnikami. Tak, przywłaszczyłam sobie. To raz, a dwa, Warnera okradłam, bo fragment teledysku Warner Poland puściłam i pierwszy raz moja audycja została zablokowana. Tak, tak, bo się nakradłam praw autorskich, także widzicie.
1: No Etam, to jest szkoła Etama, naszego pięknego tutaj byłego Wodzireja, który jeszcze za czasów pięknych 2000 bodajże 17 bądź 18, kiedy ja jeszcze piłem mleko z kartonika, nadawał z reklamówki, wkładał swojego smartfona, tutaj pewnie jakieś Duji, które było jeszcze za czasów PRL-u kupione i pięknie nadawał. Dźwięki szelestu reklamówki dodawały do jakości jak nic innego.
0: Mm. Słuchajcie, tutaj, wiecie, my się tu wystroiliśmy z Gambolem, nawet nie było czasu ustawić dźwięku. Jeżeli macie ochotę się do tej audycji dorzucić, to w opisie macie linki do naszego Tipli, do naszej garzy. No wiecie, to nie są tanie rzeczy. Nawet takich słabych prowadzących, żeby zatrudnić, to jednak trzeba im tam coś zapłacić. Także zachęcamy.
1: No alkohol kosztuje.
0: Tak, mleko też. Otóż to. No dobra, nikt nie dzwoni. 44 osoby.
1: Całkiem
0: oglądają.
1: Sporo. Chyba jednak duże wydarzenie. Każdy zainteresowany, kto wygra, kto będzie najlepszy, kto tutaj ma szansę. No jesteśmy już, może nie w połowie, czy jesteśmy już w połowie, czy jeszcze nie?
0: Nie, to była dopiero trzecia kategoria, z ich 12.
1: O, to ja nie umiem liczyć, mnie matematyki uczyli dawno temu, ja nie uczyłem się matematyki, w każdym razie mam nadzieję, że osoby, które oczekują wygrania, to wygrają, a jak nie, no to bardzo mi przykro.
0: Słuchajcie, jest bardzo fajna kategoria teraz, następna. Także najbardziej lizusowaty nocnik. Mistrz podlizu, także no myślę, że to jest taka podwójna satysfakcja tutaj nominować. Także zachęcam do dzwonienia.
1: Powiem tak, umieć lizać nocnik, no to jest bardzo trudna sztuka. Więc myślę, że nagroda będzie całkiem adekwatna.
0: O, no właśnie.
1: Wylizany nocnik.
0: Wylizany nocnik, najlepiej. I najlepiej liżący nocnik. No dobra. Skoro nikt nie dzwoni, a czas antenowy leci, to... Zrobię to ja, przeczytam te nominacje. No dobra.
1: Drama.
0: Lecimy z pierwszym nominowanym. Uwaga, Krawiec. Brawo, brawo, redaktor naczelny. Następny. Michał Dabliński. Gratulujemy nominacji. Tomisiu, kolejna nominacja. No proszę, proszę. Arwial. I jako ostatni nominowany Gumball. Gratuluję ci, widzisz, po to robimy te nocniki, żeby sobie wręczać nagrody.
1: No właśnie, to wszystko jest ustawione, to moje Porsche już czeka pod parkingiem.
0: Ale poczekaj, to jest dopiero nominacja, wiesz, jeszcze nie wygrałeś.
1: Spokojnie, już kluczyki są w moich rękach, nawet jak wygrają, to ja już odjeżdżam.
0: Ciekawa sprawa z tą kategorią, bo ja dla siebie ją stworzyłam, bo liczyłam tutaj, że właśnie... A nawet nominacji nie zabrałam, także dziwna sprawa. No dobra, no i the Oscar goes to... Uwaga... Michał Dobliński, gratulujemy jako najbardziej zusowaty nocnik, właśnie tutaj też miażdżąca. Przewaga.
1: Dostał ode mnie głos, także głos ode mnie był na niego. No bardzo dobrze, że wygrał, to mój kandydat.
0: Zebrał aż 20 głosów, także naprawdę tutaj też taki... No, krawiec to misiu, nie mieliście z nim szans, chociaż też po kilka głosów każdy z was zebrał. No ale na ostatniej audycji słyszałam, że Michał to już tak się właśnie swobodniej, pewniej poczuł i zadzwonił i nawet ośmielił się krawca krytykować.
1: To ja może powtórzę kategorię. Był to Lizus Nocnik tego roku. Drogi, przepraszam, Albercie, bo ja już tutaj źle czytam. Można powtarzać nominacje, bo niektórzy tutaj mają zespół Alzheimera i po 10 sekundach zapominają, co zostało powiedziane.
0: Aha, w sensie to co? Ja nie powiedziałam nominacji? Nie, no nie, mówiłam.
1: No, nie, no, powiedziałaś, tylko no tutaj bardzo starzy ludzie są, którzy no zapominają.
0: No krawiec się podlizuje, no musi się podlizywać, no bo przecież żeby te donate zbierać, to troszeczkę tutaj trzeba was dopieścić. A tak, Ania dostanie nocnik najmocniejszy technicznie. Nie, no takiej kategorii nie było, ale trzeba przy następnych nocnikach coś takiego wprowadzić. Plus jeszcze może jakaś inna kategoria. Nie wiem.
1: Alkoholik roku.
0: Mistrz obciachu, coś w tym stylu. Tak, może o, mistrz obciachu, to by tutaj się, bym się mieściła tutaj właśnie, ta, no bo to z tą techniczną to wiadomo, że to, tylko ja bym była nominowana.
2: Mistrz podlizu, 26 zł. O. Mistrz podlizu, wypraszam sobie, haha, co za bzdura, od dziś będę tylko ubliżał.
0: O, no to dziękujemy za donata i zapraszamy na antenę. Zapraszamy na antenę, wiesz, za zeszły rok mistrz podlizu, a w przyszłym roku, za ten rok, może akurat mistrz trollingu. Wszystko w twoich rękach, także zachęcamy, dzwońcie.
1: Powiem tak, ja już wiem, że w roku następnym ta audycja wygra najbardziej kontrowersyjną audycję roku.
0: A może ją po prostu... ukryjemy. Nie wiadomo, co los przyniesie.
1: Będzie trzeba wkroczyć do tajnego klubu nocnego radia i zapieczętować swoją dłoń. Będziemy przyznawać talizmany i wstępy do klubu nocnego radia razem z talonem na kolanka krawca.
0: No szkoda, że nie dzwonicie. No myślałam, że chociaż Etam zadzwoni. No. A on pewnie...
1: Etam, gdzie jesteś? Proszę się zgłaszać.
0: Normalnie było tak, że zawsze na audycję dzwonił Etam jako pierwszy, a tutaj nic. No trudno. Gambo, przysyłam ci nominację do kolejnej kategorii.
1: A kategorią jest?
0: A kategorią jest najbardziej mobilny nocnik, czyli Pampers roku 2022.
1: Pampersy roku. Tak, Pampersy roku.
0: Tak,
1: nominacje. Kolejność losowa jest to Etam, Tomisiu, Sroka, Czektul oraz uwaga, Ania. Kto wygra Pampersa roku? Jest to bardzo ciekawe. Ja już mam swoje przypuszczenia, prawdopodobnie większość oglądających także. mam nadzieję, że będzie to całkowicie inna osoba, co by był szok, ale kto wie.
0: Kto wie. Także dawajcie tu swoje typy może na czacie, jak myślicie, kto wygrał. Ciekawe, Gumball, czy ty się domyśliłeś, kto wygrał? Zaskoczony? No.
1: Powiem, że delikatnie tak, choć z drugiej strony też nie. Jest to nocnik, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Nocnik, który śpi w Tesli, no i nie ma swojego mieszkania.
0: Oto ją, tak.
1: Dokładnie, to misiu. Twój pampers jest do odebrania w poczekalni.
0: Tak, gratulujemy.
1: Gratulujemy.
0: Zobacz, tutaj stawka była wyrównana, bo sporo głosów też zebrał Sroka. Nie wiem, czy w ogóle Sroka wie, że bierze udział w ogóle w tych nominacjach, w tej całej zabawie. Bo tutaj to misiu zebrał 14 głosów, a Sroka 12. Także wyrównana była tutaj stawka w tej kategorii.
1: iPhone robi swoje, no tak to jest, jak się sprzedaje cały dom za Teslę, no ale jakoś trzeba żyć w plenerze.
0: Albert mówi, żebym pokazała twarz. Nie, nie będzie pokazywania twarzy, jak sobie wyobraziłam, w ilu memach bym potem brała udział, to nie, już wystarczy, że mam Etama. Tak, wyobraziłam sobie, co mogłaby być za treść tych memów, to nie dam wam tej satysfakcji.
1: Drogiemu krawcowi przypominamy, że nagrody nie są wybierane przez jury, tylko przez głosy użytkowników. My jedynie przesięliśmy głosy, które mogły być nieprawdziwe bądź podszywające się pod boty. Także tutaj nagroda została sprawiedliwie według społeczności nadana Michałowi jako Lizusowi. Także tutaj wszelkie reklamacje proszę składać do czatu.
0: Tak, no ale tak, no Michał, mówię teraz, on taką transformację przechodzi. Najpierw zdobył zaufanie krawca właśnie tym swoim takim bardzo przychylnym nastawieniem, a teraz już tak się wybija na niepodległość i się nawet tutaj, mówię, odważył skrytykować. No tak, ale z tym, no... Ciężki wybór w tych kategoriach. Czy to ten Lizus, czy ten Pampers, to tutaj faktycznie...
1: Trudne kategorie. No ale ja... Ale dobrze, bo to misiu jednak, bądź co bądź, jednak kurczę, ciężko byłoby takie miejsca pokazać jakiejkolwiek innej osobie, więc no trochę tutaj moim zdaniem zasłużone.
0: Tak, tutaj Albert się pyta, czy Ania jest blondynką? No tak, to jest blondynką. Tutaj właśnie na ostatniej audycji był taki żarcik, co to jest właśnie farbowana blondynka, czyli rozumiem kobieta farbowana na blondynkę. To jest właśnie sztuczna inteligencja? Czy tak? To jak to się jest, nie wiem, naturalną blondynką, to jakbyś to nazwał, Gumball?
1: Nie wiem, kobieta, no blondynkę, no.
0: Nie, no czysta głupota.
1: To ja jestem dzisiaj wszystko inne, tylko nie seksista.
0: No, to żenujący żart prowadzący mam już ze sobą. A no chyba, że ty masz, Gumball, jakiś na podorędziu.
1: Nie wiem, kurczę, ile krawców trzeba, żeby wkręcić żarówkę?
0: Nie wiem, dwóch?
1: Nie ma takiej ilości, bo wszyscy się napierdolili i są podstawem. Dziękuję bardzo, ale suchar?
0: No ale to trzeba przyznać, że wiesz, pewnie w innych radiach redaktorzy naczelni podnoszą stale poprzeczkę, nie?
1: No myślę, że są tacy, którzy wręcz tak podnoszą, że ta już poprzeczka dawno spadła. Ze ściany się zsunęła. No. Tutaj może w paru kierunkach spoglądam, ale nie wiem których.
0: Tak, a nasz redaktor naczelny właśnie tak zrzuca tam tą poprzeczkę często. I my schylamy się po nią, i a się okazuje, że można jeszcze niżej, nie? Także no był.
1: Da się.
0: Da
1: się czasem odłączać kable od internetu, żeby wyłączyć audycję. Da się.
0: Tak. No dobra, Gambol, słuchaj. O, czekaj, Michał dzwoni. Jest i on.
1: Jest Michał.
0: Halo.
3: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że rezygnuję z nagrody.
0: Poczekaj, może przekazujesz ją na finał WOŚP, tak?
3: No mogę na WOŚP przekazać na przykład. No nie uważam, żebym był kurwa Lizusem, no bez przesady. Dajcie spokój, ludzie.
1: Ale to w skrzynce radioaktywnej, to wiesz, to będzie na owsiaką, będzie tam robił z tego ten. Albo w sumie nie będę mówił, bo przyjedzie CBS po mnie.
3: No nie, no ale nie, no jak gdzie, ja Lizusem jestem kurwa naprawdę, tak wam się wydaje.
1: Znaczy nie nam, no to wybrało społeczeństwo Nocnego Radia, tutaj całe community wybrało ciebie, także no nie do nas pretensje.
3: To chujowo wybrali strasznie w takim razie. Nie podoba mi się, rezygnuję z nagrody, drogie nocniki, moje szanowne tutaj ten. Jak wy mnie macie za Lizusa, to no to kurwa fajnie macie, nie? Naprawdę mnie nie znacie. Język ma cały czas brązowy, kurwa. No mam. Nie uważam, żeby był Lizusem tutaj, kurwa, nie podlizywałem się do nikogo. Już bym się nawet nie zdziwił, jakbym dostał nagrodę za kłócenie się na antenie, to jeszcze bym zrozumiał, ale za lizusostwo to w ogóle odpada, to nie wiem, to jakiś zmowa jakaś spisek i tak dalej, i działanie służb tutaj chyba.
0: Okej, okay. A zgodzisz się nam tutaj wytypować do następnej kategorii osoby?
3: No mogę, no.
0: No to zobacz, czy tam widzisz nominację na czacie. Następna kategoria to najjaśniejsza gwiazda Discorda.
1: I nominacje są w kolejności losowej.
3: Dobra, to musisz mi jeszcze raz wyświetlić, bo mi zniknęło przed chwilą.
0: Mhm. A teraz widzisz coś?
3: Tak, nominacje to Gumball, Oset, Czektul, Der Oberst, Louis Von, coś tam i...
0: I EU.
3: I na ostatnim miejscu nie doczytałem, bo mi się wyświetliło tak na 3 sekundki dosłownie.
1: EU.
0: Okej, okay, no i nocnik idzie do...
3: Do Der Obersta von Lufensteina.
1: Brawo!
0: Gratulujemy. To chyba też nowy nocnik. Pisze o sobie antychryst, odstępca, poganin, choleryk. Zdobywca polskiego pelikanizmu, nie wiem o co chodzi. Wróg.
3: Ciekawe, czy ma jakieś wady jeszcze oprócz tego.
0: Wróg Chazarów, sionizmu i 3 popularnych religii.
3: No to na razie same zalety wymieniliśmy, nie? To jeszcze jakieś wady by się przydały.
0: No, może zadzwoni i przyzna się do kilku wad. Tutaj Kotek Mruczek pisze, że gdyby nie audycja z Martinem, to spokojnie moglibyście walczyć o najgorszą audycję roku, a jest dopiero styczeń. No właśnie. Tak jak obiecaliśmy.
1: Jest Radio RZ, także dzieje się pięknie. Bardzo w życiu to jest.
3: Pozdrawiam Antychrysta, bardzo się cieszę, że wygrał. Idę na odsłuch, a wy se prowadźcie dalej, na razie.
0: Dzięki, Michał, trzymaj się. No miło, że zadzwonił. No. Tutaj adwokat proponuje, żeby odczytywać wygranych przed każdą piątkową audycją.
1: Ja powiem w ogóle tak. Tutaj dla wszystkich polecam się napić dzisiaj, bo to wtedy doda jakości tej audycji. Będzie 10 razy lepsza.
0: No właśnie. A czy Louis on czasem dzwoni na audycję?
1: Zdarzyło się.
0: Zdarzyło
1: się. Ze 2 razy na pewno. Pamiętam, że dzwonił nawet do mnie, także pojawia się faktycznie w nocnym radiu. Nie jest tylko Discordowcem, albowiem na Discordzie jest najczęściej, ale tak, jest też na audycjach.
0: No ale pewnie już byłby na czacie, gdyby był. Także Gambo, będziesz do następnej kategorii będziesz musiał przeczytać ty nominację.
1: No niestety będę musiał ja. No, przedszkolak będzie czytał.
0: No dobra. To proszę bardzo, mamy następną kategorię. Czyli najbardziej czarująca para nominacje. Co za zdziwienie, co za zdziwienie. Gambol, dajesz.
1: Znaczy, patrząc na to, bardzo ciekawie. Także czarująca para. Ania i Gambol.
0: O, jakie zaskoczenie.
1: Wudzu i Ola. Krawiec i Edyta. Krawiec i Sandrita. Oraz Wudzu i Tomisiu. No kurczę, powiem szczerze, nie spodziewałem się, choć się spodziewałem. No i krawiec oczywiście z kobietami, jak zwykle dwoma, no to widzę, że tutaj jedna i druga po boku.
0: Tak, tak. I z takimi bożymi kobietami, i z takimi niegrzecznymi kobietami, z mężatkami sobie Gambo, Boże, krawiec sobie radzi. Także tak. Także tak, ta nominacja Lizus roku też była niebezpodstawna. Ciekawe, Gambo, czy ty się domyślasz, kto tu wygrał, kto tu wygrał?
1: Nie wiem, kurczę, jest tak kurde równe to wszystko, że dla mnie mógłby wygrać. O kurczę, ale, no niemożliwe.
0: Ale ty już niemożliwe. Wiesz, ty już wiesz.
1: No niemożliwe. Nie wierzę.
0: Dajesz.
1: Nie wierzę. Proszę o ponowne przeliczenie głosu. No ale dobrze, żarty na bok. Żarty na bok. Najbardziej czarującą i mam nadzieję niehomoseksualną jest Wudzu i Tomisiu. Gratuluję.
0: Gratulujemy panowie. To chyba chodziło, bo tam się starli raz tak ostro. W sensie Wudzu na czacie, a Tomisiu był wtedy chyba na antenie. I to chyba zostało tak zapamiętane. Wudzu, zapraszamy na antenę tutaj po odbiór nocnika. No mamy dwa oczywiście, a jeden zostanie wysłany do Kalifornii.
1: To jest podwójny nocnik. Tutaj będziecie mogli sobie usiąść razem i w zaciszu nocy amerykańskiej bądź polskiej zażyć pięknego wydalania.
0: Tak, tak. Nie, no Wudzu, zadzwoń, no nie bądź taki. Nie bądź taki. Bo tutaj trzeba to skomentować jakoś. Jak ty się z tym czujesz? No ja myślałam bardziej właśnie o tej parze Wudzu i Jola. Tutaj było jakieś odgrażanie się, że będzie jakaś debata.
1: Polityczna?
0: Chyba ekonomiczna nawet bardziej. Wudzu tutaj się zadeklarował, że będzie swoją piersią bronił banków i kredytów na całe życie. Także nie wiem, czy jest jeszcze chęć na to, żeby taką audycję robić. Joli ostatnio nie widziałam. Dzisiaj tutaj nie ma. Ale gdybyście mieli z Jolą ochotę na taką debatę, to możemy sobie się w coś takiego zabawić. Obiecuję wcześniej ustawić sobie dźwięk.
1: No, to ja też tak.
0: O, czekaj, jest i on. Halo, halo? Wudzu?
1: Witamy.
4: Dobry wieczór.
0: Witamy, gratulujemy.
1: Gratulacje.
4: Chciałbym serdecznie podziękować za to wyróżnienie, które mnie tutaj spotkało. Nie mogę doczekać się odbioru nagrody. Mam nadzieję, że razem z Tomisiem spotkamy się na środku Oceanu Atlantyckiego i tam razem sobie do niej zdefekujemy.
0: Tego wam życzymy.
4: Także... Dziękuję. Aczkolwiek jestem też zdziwiony, że nie byłem tam nominowany w parze razem z Aldoną Trzep. I jest mi teraz też w sumie trochę przykro. Miałem wrażenie, że jesteśmy jednak wyjątkowo uroczą parą czatową. I...
1: Tak. No tak niestety wybrał czat, tak wybrali użytkownicy Nocnego Radia. No tu jeszcze była nominacja Wudzu i Jola. Jak czułbyś się, gdyby akurat ta opcja wygrała?
4: Śmiem twierdzić, że ta właśnie opcja bardziej zasługiwała na zwycięstwo niż my z Tomisiem. My z Tomisiem się potem przeprosiliśmy.
1: No właśnie,
4: zobaczyliśmy sobie sprawę.
1: Może dlatego, że była prawdziwa drama, prawdziwe emocje i braterskie pojednanie.
4: Mm. Możliwe, no. A wracając do tematu tutaj tej potencjalnej debaty, to raczej się nie odbędzie. Kto ma czas na to? Pot tracić bez sensu zupełnie. Tym bardziej, że żadna ze stron nie zmieni swojego zdania i Ola będzie nadal twierdzić, że jest za mało pieniądza na rynku i trzeba dodać pieniądze na rynek, zrzucać go z helikopterów w największych ilościach, najlepiej biednym ludziom, i że to na pewno bardzo rozkręci biznes. Zresztą jak to działa, to moim zdaniem właśnie widzimy w 20% inflacji, ale każdy ma swoje.
0: Słuchaj, Wudu, czy możemy cię wykorzystać, żebyś przeczytał nominację do następnej kategorii?
4: Oczywiście, jak najbardziej.
0: No dobrze. Następna, to się cieszymy. Następna kategoria to zaginiony, najbardziej wytęskniony nocnik. Tutaj już ci przesyłam naszych nominatów.
1: Czy... Jak zwykle dla czatu przypominam, że kolejność nominacji jest losowa.
0: Tak.
4: A w kategorii tej dominowani zostali nasz Dariusz, ezoteryczny, kosmiczny gość. Słynny Kotkiewicz. Nieodżałowany Claude Monet. Nasz przecudowny Kundra 44. No i Kuba z USA.
0: No i chłopaki, jakie typy wasze? Za kim wy tęsknicie?
4: Za Kunradem. Ja tutaj tylko i wyłącznie.
1: No ja muszę to samo powiedzieć.
4: Myślę, że to będzie jednoznaczny zwycięzca, biorący co najmniej 20 kilka głosów.
0: Matko, Wudu, czy ty...
4: No. Nie myliłem się. Konrad 44, tęsknimy za tobą, wracaj.
1: Wracaj, zbaw nasz świat.
0: Tak, potrzebujemy nowego zbawiciela i tak jak mówiliście, ponad 20 głosów, Konrad miażdżąco tutaj wygrał. 21, szczęśliwy numerek, 21 głosów oddanych na Konrada. Dariusz Diamentowy, 11 głosów. Tak, że to się tak rozłożyło. No Kotkiewicz rozumiem utęskniony w sensie nadający, tak? No bo przecież dzwoni tutaj. Kuba z USA 3 głosy też, Claude Monet 3 głosy. Też się pojawiły 2 głosy na Nocnego Kierowcę, na Jacka Blachę i na Zesrajmierza. Ja nie wiedziałam, kto to jest, ale tutaj Krawiec mnie oświecił, że to był taki słuchacz kiedyś, Pytajmierz, tak? Wy pamiętacie?
4: Był.
0: I czym on się charakteryzował? Zadawaniem zbyt dużej ilości pytań? Czy o co chodziło?
4: Kurczę, nie przypomnę sobie, mówiąc szczerze.
1: Ja także, ale pamiętam, że też był właśnie. To już tak naprawdę chyba zniknął w momencie, kiedy ja się pojawiłem.
0: Tutaj się Bieszczad pojawił na czacie. Bieszczad, nie wiem czy wiesz, ale już byłeś nominowany. Także gratulujemy ci.
1: Za nominację.
0: Gratulujemy nominacji.
1: A w jakiej to było kategorii? Możemy przypomnieć?
0: To właśnie, tak jak widać na czacie, to było w kategorii czaty najlepszy czatujący. Teraz chyba trochę za bardzo flodujesz, ale tak. Tak.
1: A no to właśnie najlepszy czatujący, bo flodujący.
0: Tutaj John Locke pisze, że pytajmy, że to jeszcze w kontestacji był, ale to lata temu. Okej. Okay. No tutaj zaginiony nocnik raczej do nas nie zadzwoni. Niestety. Czy ktoś wie, co się z tym Konradem dzieje?
1: Ja wiem bynajmniej i nie nadal, tylko w sferze bardziej ezoterycznej oraz na Twitterze.
0: Okej.
4: Czyli może razem z Dariuszem są gdzieś u Plejaden po prostu.
1: Może tak być. Pewnie mają tam bardzo słaby internet i tylko tweety dochodzą.
0: No dobra. To co, Wudzu? Może jeszcze na kategorię, jak już cię tutaj mamy.
4: Nie, no nie chcę też nadużywać gościnności, także...
1: Raczej Kundrat nie zadzwoni, ale jeżeli nie chcesz, no to też nie będziemy ciebie zatrzymywać.
4: I czuję się godzin, aby przejąć jakby pałeczkę po nim, także...
1: Rozumiemy.
0: No to dzięki jeszcze wielkie. Raz gratulujemy.
4: Dziękuję.
0: Tego złotego nocnika i powodzenia w następnych
4: dziękuję.
0: Kategoriach.
4: Nigdy tego nie zapomnę.
0: Taki sukces już na początku roku, no. Także...
1: Pozdrawiamy.
4: Nawet nie chcę myśleć, co czeka mnie w następnych miesiącach.
0: Oby tylko lepiej, oby tylko lepiej. Trzymaj się, papa. I w Place pisze, że Konrad zobaczył światełko na końcu tunelu i poszedł za tym światłem. No mamy nadzieję, że nie, no co ty, i w Place, tak nie można.
1: Spokojnie, jeszcze Konrad 44 jest z nami, tak jak mówię. Cały czas udziela się na swoim Twitterze, ja go followuję, także spokojnie, Kunrad jest cały i zdrowy.
0: To całe szczęście, no tutaj Bieszczad mówi, że nie wierzy w to, że był nominowany. No otóż byłeś tutaj, widzisz, twoja obecność na czacie została dostrzeżona przez kilka osób, nominację dostałeś, no ale z Grześkiem Bukowskim szans nie miałeś póki co, bo tutaj wygrał nam nocniczek. Słuchajcie, jesteśmy przy 9 kategorii. Myślę, że dla takiego trollerskiego radia, jakim jest Nocne Radio, jest to chyba jedna z ważniejszych kategorii. Czyli Król Trollingu. Także zachęcam was do zadzwonienia, bo tutaj to jest bardzo ważna kategoria. No właśnie, psycho, zadzwoń, ty nasz ruski trolu. Właśnie jedna z osób napisała Adam ruski troll, ale z tego, co ostatnio wysłuchałam, to psycho ma na imię Rafał, a nie Adam. Ale mam za to pastora Adama. No dobra, Gumball, słuchaj, chyba się nie doczekamy. Dałam ci tą przyjemność, żebyś mógł sobie przeczytać nominację dla Króla Trollingu. Także już ci przesyłam tutaj nominowanych.
1: Jeszcze ja.
0: Także jedziemy z materiałem. Król Trollingu 2022 to...
1: O kurczę.
0: Nominacje.
1: No tak, nominacje, dokładnie. Kolejność, po raz kolejny powtarzam, losowa, tutaj, żeby nie było żadnych nieporozumień. Krawiec, Tomisiu, Psycho, Michał Dubliński, a.k.a. Orzeł, oraz Janko Muzykan.
0: Zatrzymajmy się chwilę nad tymi nominacjami, bo to jest bardzo ciekawe nominacje. Tutaj właśnie Krawiec zdobył, poczekajcie, chyba 6 aż głosów za autotrolling, za trollowanie własnego radia. Także no... Ciekawe. No ale tutaj chyba odpowiedź jest jasna, kto tu wygrał. Także...
1: Czy jest jasne? Nie wiem.
0: Kolejna kategoria, która potwierdza, że chyba te nocniki nie były takie potrzebne. Dawaj, zwycięzcę.
1: A więc nasz zwycięzca, który już został przeczytany przez wodza, ponieważ nie wyrzuciliśmy go z tej konwersacji. A tym zwycięzcą trolla roku, trolującego nocnika, który zawsze wie, co odpowiedzieć, jest Psycho. Przeproś.
0: Psycho, przede wszystkim zadzwoń. No tutaj 34 głosy na psycho, także
1: No to definitywnie raczej w milionerach już byłby milion. Tak dokładnie. Psycho przeproś, psycho zadzwoń. Zostałeś królem roku 2022.
0: Tak, umocniłeś swoją pozycję. 34 głosy. Psycho, psychonauta, ruski troll. Zapraszamy na antenę. Tak, należą się oklaski jak najbardziej. Brawo, psycho. No i dzwoń. Tu nikt inny nie mógł wygrać. Otóż to. Właśnie, należą się podziękowania. No, krawiec bezczelny twierdzi, że on go wszystkiego nauczył.

0: Halo, halo?
1: Halo, halo.
0: No tak
1: Psycho.
0: właśnie.
1: Czemu psycho nie dzwoni, no? On pewnie będzie chciał zadzwonić na koniec.
0: No, możliwe. Tak to już jest z słuchaczami trolującymi. Niestety, niestety.
1: Ale powiem wam, ktoś to był nominowany. Ja na przykład dostałam tutaj też nominację. I było to tak napisane. Ania, bo zawsze gasi konflikty. No, w sumie jest racja, nie? Jeżeli jest trollerskie radio i ktoś zapobiega konfliktom i dramom, no to faktycznie jakby troluje, nie? Plejadianie też zostali wymienieni. Nie wiem, czy to chodziło o Dariusza, czy o te plejadianki, które go porwały i dlatego go nie mamy na antenie. Ale na antenie mamy psycho. Cieszymy się i gratulujemy. Halo, halo?
0: Halo, psycho.
2: Dzień dobry.
1: Gratulujemy
2: Czekaj, czekaj.
1: wygranej. Czy ty...
2: Czekaj, trafiam, mówię.
1: To mów, antena twoja, zwycięzco.
2: Wzruszyłem się po prostu i łzy zażenowania spłynęły po moich zasnych policzkach. Dlaczego mi takie zdjęcie chujowe kleiliście? Co to jest w ogóle?
1: No to jest taki aktor, który właśnie grał w tym filmie. Psychowiesz. Był taki film. Psycho.
2: Nie, nie oglądam. Dobra,
1: A,
2: dobrze,
1: taki stary
2: dostałem
1: film
2: nominację.
1: Hitchcocka.
2: A, ten, no, kiedyś oglądałem jako dziecko. Dlatego mi tak zostało już do tej pory chyba w głowie. Dobra,
1: To komu
2: No mów, mów.
1: dziękujesz?
2: Wszystkim, całemu światu.
1: I jakie plany na ten
2: Całej...
1: rok trollowania?
2: Nie, ja... Znaczy ja... Ja tylko poważne rozmowy przeprowadzam. A niektórzy może to mogą odczytywać jako trollowanie. Nie, to nie chodzi o to. Wiesz, ja dociekam prawdy, jestem.
1: O,
2: O
1: czemu?
2: właśnie. Kiedy ten nocnik dostanę?
1: Wysyłaniem nocników zajmuje się oczywiście Etam. Także możesz trochę poczekać. Nie wiem, czy to w tym roku nastąpi, bo rzeczy z zeszłego roku się nie zostały wysłane. Także raczej po prostu najlepiej, jak sobie zrobisz zrzut ekranu i sobie na przykład to jako tapetę w kompie ustawisz. Myślę, że to będzie najlepsza nagroda.
2: No, tutaj się krawiec ze mnie śmieje, że niedługo audycja będzie cicho, teraz ja mówię, ale to już było wcześniej. Już było.
1: Ty jesteś niezły troll, bo ostatnio słyszałam, że nie wiedziałeś, kto to jest Ania nawet. I krawiec ci tłumaczył. Czy ci się zapomniało?
2: Nie, no to sobie tak żartowałem przecież, nie?
1: Ale on się nie zorientował. Także no, mistrz trollingu w
2: Ta, na
1: całej
2: pewno.
1: kazałości. No nie, ja słuchałam tego fragmentu. Także no chyba, że jest takim dobrym aktorem. No. Także tak, obiektem tego treningu przeważnie jest nasz redaktor naczelny. I pewnie tak pozostanie.
2: A bo tam jeszcze jakaś kategoria jest najlepszy prowadzący audycji, nie? Czy nie ma
1: Nie,
2: takiej kategorii?
1: nie ma, nie było takiej, ale właśnie jak
2: No
1: jesteśmy.
2: szkoda, szkoda, bo ja bym. Cicho, bo ja bym na ciebie głosował, a nie na jakiegoś krawca.
1: A, okej. Żeby
2: No.
1: zrobić taką kategorię, to musielibyśmy mieć więcej nadających, ale to jest taka nudna kategoria, mało ciekawa. Ale mamy teraz ciekawą kategorię. To tutaj, psychocie, wykorzystamy, żebyś nam te słowa roku.
2: A widzisz, nie, poczekaj, poczekaj pani, bo to
1: No.
2: będzie trudne, bo ja zatrzymałem ten obraz na komputerze, żeby nie było słychać, bo ja dzwonię przez telefon.
0: Zatrzymał komputer, ruszył alkohol.
2: Alkohol wczoraj już odrzuciłem. Dziś, jutro jest poniedziałek, muszę rano do roboty wstawać.
1: Dobra,
2: Po
1: psycho.
2: prostu zatrzymałem laptopa i no dobra, no mów.
1: Czy widzisz te nominacje?
2: Właśnie nie, bo ja przez telefon gadam, a jak od tego oddalę od ucha, to nie zobaczę nic. Nie usłyszę, a mogę zobaczyć.
1: Ojej, no dobra, to w takim razie...
2: Opowiadaj, co tam widzisz ty. Będziesz moimi oczyma.
1: Nie, ja chcę, żeby to Gambol zrobił w takim razie.
0: Po raz kolejny dobry Gambol zrobi czytanko. No dobrze. Niech będzie i ja. O, coś puste. Oj, naprawdę.
2: Mogę już sobie iść?
1: Mogę
2: już sobie iść?
1: Tak, żegnamy. Myślałam, że się skomentujesz z nami te słowa roku, ale dobra, narka. Ale gratulujemy jeszcze raz.
0: Ale nie wiem, czy to jest słowo. No ale dobra. W każdym razie, tutaj kolejność losowa. Tutaj nominacje do słowa roku Nocnego Radia 2022. Onuca. Orzeł. Zaraz będę kończył audycję. Donate. Kościół.
1: Tak, pewnie się przyczepiły.
2: Donate. Ja bym wybrał donate. Przepraszam, ja bym wybrał donate. Chyba słowo roku.
1: A ty, Gambol, co byś wybrał?
0: Zaraz będę kończył audycję.
1: Tak, no tutaj pewnie chodzi o to, że to nie jest słowo, ale to się, tam nie wiem, z 5 razy się pojawiło to, że zaraz będę kończył audycję, więc stwierdziłam, że tą frazę trzeba tutaj ująć, skoro tak,
0: To dostaje honorową nagrodę, mimo że nie wygrało, niestety. Ja tutaj daję tą honorową nagrodę Gambola, obrzuty kibel, obrzuty i w ogóle oblepiony, bo no kurde, ile razy krawiec to powiedział, to ja mogę co audycję. Mhm. No. Ale w każdym razie nagroda tutaj formalna, prawdziwa, jak najbardziej nocnikowa. Wygrywa słowo Onuca.
1: Tak, no i czy gdyby tutaj komuś trzeba przypisać jakby autorstwo na Nocnym Radiu tego słowa, no trochę ciężko by było. Nie, ale myślę, że wudu też często...
2: Dlaczego to słowo wygrało?
1: No bo zdobyło 10 głosów.
0: Najwięcej osób na to zagłosowało. No nie zawsze są to sprawiedliwe głosy, lecz jednak głosy. Nie możemy ignorować głosu ludu.
1: No takie frazy kraftowe tutaj typu kopnę w mikser też były wymieniane, wietrzymy antenę, zaśmierdzone, zabrudzone. Ale było też, no też perlator padł, inflacja, ja już nie piję. zły wilk. Kustosz, ale były dwie rzeczy, co mnie naprawdę zdziwiły. Nie wiem o co chodzi, może ta osoba, która to napisała tutaj jest i to wyjaśni. Familijne zatrwożenie. Co to jest familijne zatrwożenie? No.
2: Jakiś to audycji padło?
1: A ja wiem chyba o co chodziło, już mi się skojarzyło.
2: To padło ci to?
1: Nie, to... Jako słowo roku było właśnie familijne zatrwożenie. Może chodzi o rozbijaczy rodzin po prostu. Nie wiem. Może o to. No i jeszcze było skurier spiskowy.
0: No i też nie wiem.
1: Kurier spiskowy. Może chodzi o to, że tutaj się jakimiś tymi spiskowymi teoriami tutaj zajmujemy trochę. No właśnie nie wygrał orzeł, nie. Wygrała Onuca z orłem jednak. Orzeł roztrzaskał wilka, a Onuca pokonała orła. Jeszcze takie padło tutaj zdanie, że kontestacja za dużo tego mariażu z historią. Nie wiem o co chodziło. Że nie wiem, że ten, może ten cross chodziło. Nie wiem o co tutaj chodziło z tą kontestacją. Ale tutaj no była zupełnie otwarta ankieta i wpisywaliście po prostu co
0: dupa,
1: kto...
0: Dupa.
1: Takie też były odpowiedzi. też takie odpowiedzi się pojawiały. Kurier spiskowy, chodzi o Gieresia. Grzesiu pisze.
0: No to takie słabe słowo roku. Raczej niezwiązane z tym rokiem, no ale No niech będzie, że Onuca faktycznie ma jakieś powiązanie z rokiem 2022. Powiedzmy, pojawiają się w nocnym radiu, także no nie można tego nie powiedzieć. No tak wybrała większość.
1: No tak, no 2022 to będzie na pewno rok, który stoi pod hasłem tak, wojna na Ukrainie, więc ruska Onuca jak najbardziej słowo roku 2022 zasłużone. Grzesiek mówi, że to nie jego głos, tylko że się tak po prostu domyśla. Okej. No dobra, słuchajcie, zostały dwie kategorie. Czy ktoś... No, wódz mówi, że w pełni zasłużenie ta Onuca. No tak, tak. Jak najbardziej.
0: Najlepsze beknięcie roku.
1: A, dobrze, właśnie mi przypomniałeś o redaktorze. Bo jest redaktor pijący, to wiadomo. Redaktor jedzący. Właśnie redaktor bekający. Ostatnio, uwaga, był redaktor pierdzący. I zastanawiam się, co czeka nas w tym roku. Ja myślę jeszcze redaktor kopulujący. A ty, Gambol, jakie masz swoje typy? Gdzie zabrniemy?
0: Nie wiem, nie jestem pewien.
1: Masz jakiś pomysł na siebie?
0: Redaktor ćpiący, palący, dzieci bijący.
1: A, dobra, ale mamy Grzesia na antenie. Halo, Grzesiu?
3: Halo, cześć i dziękuję za nagrodę. Postawię sobie na półce z moimi nagrodami koło niewidzialnej ręki rynku.
1: O, gratulujemy.
3: Będzie na... Nocnik stał, tak? Ale nie wiem, czy zasłużenie, bo mi się wydaje, że więcej osób bym wymienił, które bardziej są aktywne na czacie, tak? Bo taką nagrodę dostałem. Moja aktywność na czata w dużej mierze sprowadza się do wyzłośliwiania się na Etama.
1: No może to się podoba właśnie.
3: To może.
1: No, może właśnie tym ująłeś. Tak.
3: Kiedy Etam w rusofilstwo za bardzo odpływa, to się uruchamiam na czacie wtedy.
1: Tak.
0: Bardzo dobrze.
1: Może to jest tak, że wiesz, mają takie poczucie ludzie, że ty ich wyręczasz, nie? Bo tak może, wiesz, sami chcieliby to napisać, a już Grzesiu napisał, no to nie ma się co powtarzać.
3: No może o to chodziło.
1: No. Słuchaj, no to jak jesteś tutaj i nas zaszczyciłeś swoją obecnością, to byś nam przeczytał nominację do następnej kategorii nietypowej w nocnym radiu, czyli najlepszy filmik nocnikowy. Czy się podejmujesz wyzwania?
3: Jak najbardziej, pewnie. Czemu nie?
1: Widzisz tam, tak? Wszystko?
3: Już tu patrzę. Nie widzę. Zaczekaj.
1: Znaczy w sensie, że możesz widzieć czata, tak?
3: Widzę czata.
1: Dobra. To tak. Już powinno się mieć. Czy widzisz nominację?
3: Nie.
1: Nie, dobra. To czekaj. Na drugiego czata ci jeszcze wyślę.
0: Chyba źle wysłałaś.
1: Ta. Ania i ten. Ania i ten Skype.
0: A Skype to wszystkim się psuje. Spokojnie, nie ma tego złego.
1: O, czekaj. Aha, dobra, tutaj jesteśmy. Dobra. To tam wódzą, to cichutko tam na tym. Czy teraz widzisz?
3: Tak. Widzę.
1: Okej, to jedziemy z materiałem.
3: Czek tu w trasie, działki.
1: Poczekaj, nie tak szybko, trochę napięcia tu zbuduj. Dobra, działki, gotuj z Etamem.
3: W kategorii najlepszy filmik roku 2022 mamy pięć typów. To Czek tu w trasie, działki, gotuj z Etamem, Mini Mexico Tomisia i... Co to jak to się czyta?
0: Venice Beach.
1: też to misia. Także tak, takie tutaj filmiki się pojawiły.
3: Co mi się dorzucił do pieca? Już chyba najwięcej miał to do nominacji, to misiu.
1: O, tak. Tak.
3: Tu w jednej kategorii dwa razy jest już, także szacun.
0: No. Jak obstawiasz, Grzesiu? Co wygra? Który film wygra?
3: Ja bym Stawiałbym, że chciałbym, żeby Tomisiu wygrał z jednym lub drugim filmem, ale podejrzewam, że Gotuj z Etamem.
0: A ja podejrzewam, że Działki.
1: Oj, zaraz się przekonamy, kto wygrał. Najlepszy filmik nocnikowy 2022 to... Krzysiu.
0: Drumroll.
3: Czad mi zniknął. 3, 2, 1, 0. Działki.
1: Działki. Gratulujemy, Krawiec. Długo wyczekiwany, jeden jedyny film, a wygrał. No.
0: Emocjonujący film krótkometrażowy.
1: Tak.
3: Krawiec pokazał
2: chodziło, a to był na drugim miejscu,
3: które było do tej pory niewidoczne dla nikogo. Po prostu wyszedł z kamerą do ludzi i zrobił nowy cykl w Nocnym Radiu otworzył po prostu. Gratulacje. No.
1: Teraz tak, bo no Tomisiu...
2: A kto był na drugim miejscu? No,
1: powiem ci tak, że te głosy na Tomisia się rozłożyły, na to Venice Beach, na to Mini Mexico i jeszcze dwa razy pojawiła się taka odpowiedź, filmik Tomisia, który usunął. Ale i tak jakby zsumować...
0: Jezu, ile on usunął tych filmów, to już w ogóle.
1: Także tutaj jakby zsumować te wszystkie głosy oddane na Tomisia, to i tak było tam chyba z 9 tych głosów, a Działki dostały 11, także... No niestety Krawiec wygrał w tej kategorii.
0: Niestety.
1: Nie no, gratulujemy. Tak, niech się cieszy.
0: Niech się cieszy z żalem, bólem, ale niech się cieszy.
1: No mówię z wielkim bólem, bo ja tutaj też Gotuj z Etamem stawiałam. Mi się to najbardziej podobało. Tak jak tobie, Grzesiu, tak?
3: Tak, to powinno być nie na YouTubie, tylko na sadistic.pl. Ale okej, niech będzie.
1: No, także tak tutaj się te głosy poskładały. No, zażarta to była walka, bardzo wyrównana stawka między Tomisiem a Krawcem. No, ale jednak ten filmik z Działkowej Wigilii, długo wyczekiwany, bo tam chyba z półtora miesiąca prosiliście Krawca o ten film, no ale w końcu się udało. No jest sukces, wiecie, no, taki dopieszczony film.
0: No krótki metraż, prawdziwy dokument, to takich rzeczy w TVP nie będzie.
1: Tak, Bieszczad, także to wszystkie te filmiki można obejrzeć na naszym kanale. Także jak jeszcze Działek nie widziałeś, to wspomnij czar.
0: Najbardziej wyczekiwany film, audycja z rowera.
1: Tak, to może na ten rok, No, a ja chciałam Etamowi właśnie tutaj przy okazji tej kategorii pogratulować bardzo ciekawego filmu, ale to już taki długi metraż, bo to ponad 2 godziny o tym, jak Etam zmywa naczynia. Ja od razu mówię, że nie oglądałam tego filmu, bo tak, wiecie, jak są takie filmy, których nie musicie oglądać, bo wiecie, że są złe, to też są takie filmy, których nie musicie oglądać, bo wiecie, że są dobre. I ja jestem pewna, że ten film jest dobry, polecam. Także to jest mój typ na przyszły rok, na najlepszy filmik nocnikowy, to Zmywaj z Etamem.
3: Tak, przypominamy, że około 30 litrów wody na jeden talerz przypadało w tym mycie, ale można i tak.
0: Można wyliczyć, ale nie no, Etam ma magiczny perlator, który po prostu, wiesz, to zakrzywia czasoprzestrzeń.
1: Otóż
0: tej wody mniej się leje.
1: Ty masz perlator, to ilość wylanej wody się nie liczy, po prostu ona się...
0: No, ona się zakrzywia.

0: na nie wdała, bo tam już różne cywilizacje bakterii pewnie powstały przez ten czas, także no myślę, że...
1: W każdej restauracji dobrej trzeba zakładać rękawiczki, więc no tam postanowił być takim prawdziwym szefem kuchni. No już gotuj z etamem było, no to mycie to już tylko kolejna część.
0: No, no. No i oprócz tych hektolitrów wody, tam chyba też cały płyn Tymek zszedł, także ja myślę, że producent płynu do naczyń Tymek to powinien normalnie Tamowi więc jakąś kasę wysłać za promowanie tego produktu.
2: Tak, tu krawiec pisze, jakie 30 litrów? Ktoś wyliczył, że 90.
1: Przyszedł.
2: Mówiłem, że 30 litrów na jeden talerz. Tak, tutaj etam, się nie mogę.
1: Etam zadzwoń, odbierz swoją nagrodę.
2: Tak, Etam, to byłeś nominowany do wielu kategorii, także ja dzwonię antenę, a Etam tutaj ten się odniesie pewnie do swoich tych nominacji właśnie.
0: Tak, tak.
2: Także ja się żegnam i jeszcze raz dziękuję za głosy i do usłyszenia. Hej.
0: No dzięki, papa. No właśnie, Etam, zapraszamy na antenę. No.
1: Droga Aniu, przypomnij słuchaczom oraz mi, w jakiej kategorii wygrał Etam, żeby tu nie było żadnych nieścisłości.
0: Etam wygrał w kategorii najbardziej wyczekiwany nocnik, czyli ten, na którego telefon zawsze czekacie. I myślałam, że tradycji stanie się zadość i tu na tej audycji też zadzwoni jako pierwszy. A po złości akurat dzisiaj przyszedł na samą końcówkę, ale jako, że my się tutaj kierujemy miłosierdziem, to wybaczam Etam, cieszymy się, że jesteś i zapraszamy na antenę po odbiór swojego nocnika. A przy okazji tutaj będziesz nominował do naszej ostatniej już kategorii, czyli najlepsza audycja roku. Także w sumie tutaj taka klamra, bo jako że Etam dzwoni praktycznie na każdą audycję właśnie jako pierwszy, to właściwie ta kategoria najlepsza audycja roku też poniekąd ciebie dotyczy.
1: Kapitan Forever.
0: Jebie nudą i żenadą. No, obiecywaliśmy to już na samym początku. Także
1: przyszedł pogromca, przyszedł bohater. Bohater, którego na którego nie zasługujemy, ale którego mamy.
0: Tak, tak. Ja myślę, że kapitan Brewer to może być kolejne wcielenie starej Wójcikowej albo tym podobnych osób, bo to chyba jakiś nowy nick. Przypominamy, tam na dole jest ten dzwoneczek, więc wszyscy, którzy poczuli się zbytnio zażenowani, to zawsze mogą po prostu zrezygnować z subskrypcji i już
1: proszę
0: nie męczyć.
1: Proszę wyjść i nie wracać i w tył zwrot. I proszę, już można teraz.
0: Tak, tak. Można samemu wyczyścić antenę, po prostu sobie się przełączyć. Ale jest i o ten, na którego telefon zawsze czekacie. Halo, halo.
1: Jest Etam, który zdradził mnie i nie dzwonił na ostatnią audycję, a obiecał, że zadzwoni.
3: Jestem. Byłem cały czas, tylko zasłem. Zasnąłem. Naprawdę, bo tu czekałem, a byłem strasznie zmęczony. Nawet nie wiecie, jak strasznie zmęczący jest dzień. Tutaj zasłon.
1: I teraz zasnęłeś i wtedy jako 18
3: nadawałeś. A wiecie, skąd się wzięło słowo zasłem? U mnie to jest połączenie dwóch słów. Zasnąłem i zasłabłem, bo po prostu czułem się słabo i zasłem. No, zwyczajnie. Przy okazji przypomniałem sobie, szkoda, że nie było takiej kategorii najbardziej leniwy wysyłacz roku, bo to bym wygrał pewnie.
0: Tak, ty proponowałeś tę kategorię, teraz... ale stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, bo ty i tak byś wygrał.
1: Ale żeby być wysyłaczem, no to trzeba coś wysłać jednak.
3: No wiem, właśnie dlatego mówię, nie za bardzo temu, pewnie byłaby jedna pozycja. Natomiast, żeby tak dodać pikanterii i, że tak powiem, tutaj pocieszyć Plokija, to jest jedna rzecz, którą sobie dzisiaj rano przypomniałem po obudzeniu się, że mi rozmyślam, znaczy zawsze rozmyślam, jak się obudzę. I sobie przypomniałem, że w 1998 roku, czyli na dwa lata przed Sylwestrem, jak niektórzy sądzili, milenijnym, a tak naprawdę na 3 lata, byłem u redaktora redakcji jednego pisma, z którego pochodzi, z miasta, którego pochodzi moja kobita, i dostałem

0: wypożyczony jedyny egzemplarz gazety, pierwszego numeru historycznego gazety. I przypomniało mi się, że jest u mnie w kartoniku, nadal nie odesłałem. Bo miałem odesłać jak najszybciej po zeskanowaniu.
1: No ja myślę, że to profila także pocieszy, że inni mają gorzej, czekają już tam.
0: Także 25 lat minęło.
1: Jak jeden dzień.
0: Zafoliować i odesłać się w końcu, bo ten kartonik chyba nawet wiem, gdzie leży. I no. Chyba zawiera właśnie ten egzemplarz tej pierwszej historycznej gazety z tego miłego albo niemiłego, zależy jaki okres życia mam wspominać miasteczka.
1: No pewnie cię też ominęło, że byłeś też nominowany w kategorii Pampers roku, czyli najbardziej mobilny nocnik, no ale tutaj to cię...
0: Właśnie nic by nie ominęło, ponieważ po obudzeniu się, żeby rozprostować szyję, zacząłem w różnych kierunkach patrzeć i przewijać szybko te nominacje i udało mi się wszystkie je przejść do tego momentu.
1: Czyli jesteś na bieżąco. No dobrze, czyli czy zgadzasz się tutaj nam nominować do najlepszej audycji roku?
0: Jeśli będę widział coś, bo ja na razie widzę tylko kolorowe obrazki wasze, to nie wiem jak dzwonię z telefonu, więc...
1: Musiałbyś... bo ty dzwonisz z telefonu, to nie wiem, czy ty będziesz widział czata?
0: No właśnie, staram się zobaczyć, czy coś się da pokazać i zaraz wam powiem.
2: Na Skype'ie w sensie. Skype'owy czat.
0: Tak. O, jest. Widzę tutaj pozycję tylko i wyłącznie. Najlepsza audycja na... Tylko tyle widzę. O, przez chwilę się pojawiło, ale już nie mam. Niestety.
2: To musisz wejść w czacik jakiś, to musisz, nie wiem.
0: No właśnie go szukam nerwowo, ale nie widzę, poza tym, że się na chwilkę wyświetliło. Chyba to się nie uda.
1: Czekaj, a spróbuję pojedynczo, bo to tutaj musi na napięcie możemy zbudować. Wielkie zaskoczenie. Widzisz teraz coś?
0: Jeden, luźne gadki.
1: O, zaskoczenie.
2: Kolejność losowa, więc ta jedynka nie oznacza niczego jeszcze, żeby nie była.
0: Morskie opowieści.
1: Jak miło. Następna nominacja.
0: Warsztat Czektula. O, to chyba będzie kategoria audycja roku. Mm-hmm. Seria roku, może w ten sposób.
1: No.
0: Pizza Party, czyli najlepsza audycja na świecie.
1: I ostatnia nominacja.
0: Nocna zmiana o grzybach.
1: Tak.
2: I jak myślisz, która wygra?
0: Znaczy dla mnie to będzie to... Jejku, teraz muszę wyłączyć swój etamocentryzm. Bo ja bym dawał na audycję Czektula, bo ja lubię go słuchać, ma fajny głos, ale no luźne gadki pewnie.
1: No powiem wam tak, ja robiłam wszystko, żeby tak tutaj przeliczać to, żeby kto inny wygrał.
0: Metodą Donta trzeba było.
1: Nawet rozdzieliłam luźne gadki od tej najlepszej audycji na świecie, mimo że to też były luźne gadki.
2: Ale przypominam, że nagroda dzielona, bo albowiem Gumball też nadawał luźne gadki.
1: No właśnie, dlatego...
0: No to było oczywiste.
1: To było oczywiste. Tak, czyli format...
0: Brawa są na tym. A ja proszę autora audycji, żeby zasugerował się moją sugestią i pokazał chociaż palec kiedyś podczas nadawania, żeby była włączona kamerka, nie wiem na co, na jaką część ciała Krawca, ale jakąś część ciała. I na pewno będzie dużo więcej jeszcze oglądających, jeszcze przybędzie wtedy. To jest sposób na zwiększenie, podwojenie przynajmniej od oglądalności.
2: Także audycja roku... A w tym wypadku nawet seria roku. Luźne gadki.
1: Tak. Nic się nie zmienia. Najlepszy format. Nikt nic lepszego do tej pory nie wymyślił. Także Krawiec, gratulujemy. Udowodniłeś, że nie ma sensu robić tematycznych audycji. Tak, lepsze są takie ogólne, o wszystkim. Dla wszystkich.
2: Także Bambi już się wybija. No dokładnie, ja się już wybijam na plecach. Krawca.
1: Tak, także gratulujemy. Gratulujemy,
0: Ja
1: no.
0: nie wiem, co mam powiedzieć jeszcze, bo to było dla mnie oczywiste. Po prostu i no po prostu tak wybitne, że tak powiem, jest to, że ludzie lubią słuchać audycji, które są no takie najbardziej szczere, bo w większości przypadków chyba improwizowane, że no, tak to nawet należało nazwać, improwizacja.
1: Jest ją! Może zwycięzca. Autor. Tak. Bo i
3: Dobry wieczór.
1: Witamy. Gratulujemy podwójnie i za film, i za serię. No. Szamboba.
3: No cóż, nie spodziewałem się, że moja kariera pójdzie gdzieś tam w okolice filmu. Filmowa nagroda. No moja pierwsza filmowa nagroda. Warto wspomnieć. Tak, no ale też no, widać, że podoba mi się też jako klaun, błazen, pajac, pijak, menel. Cieszę się, że wniosłem trochę byle jakości w to radio. Właśnie takie audycje, taka luźniejsza audycja, jak ja to mawiam. Prawda.
1: No właśnie, jak już jesteśmy przy tym, to słuchajcie, ja wam przypominam, że stworzyliśmy dwa tygodnie temu tutaj z Gambolem takie bingo luźnogatkowe. I ono jest dostępne na Discordzie, także zachęcam was, żeby sobie je wydrukować i się tutaj zabawiać w tą piątkową noc. Jeżeli nie macie Discorda, to może sobie po prostu zrobicie screena tutaj z tego, bo nie wiem za bardzo właśnie, jak wam ten plik udostępnić, bo no niestety na kanale YouTube plików chyba się nie da udostępniać. Chyba, że ja o czymś nie wiem, chłopaki.
3: Mam, ja tylko pytanie mam. Gdzie można znaleźć ten film Pana Tomisia, Venice Beach? To dla dorosłych jakiś, tak? Bo gdzieś mnie to ominęło. Tutaj, a nie obejrzał takie nocne radio dla dorosłych od 18, tam XXX, tak? No. Takiego?
2: Kto wie?
1: Sprawdź.
2: Powiem tak. Na pewno są panie w bikini. To na pewno.
3: Przypominam tutaj, że słynny Michał Giereś nagrał kiedyś audycję porno w radio z koleżanką Becią, ale to pewnie będziecie mieli inną Becię przed oczami w tym momencie. Mhm. A może tą. Są dwie Becie.
1: Czyli już był redaktor kopulujący na antenie, tak?
3: Był kopulujący. Ale on udawał, on kłamał. To nie było prawdziwe. Ja dostałem informację, że on udawał.
1: Właśnie, dlatego ja tutaj chyba postuluję, żeby ten kwadracik, gdzie moje donaty, bo to się zawsze pojawia na audycji, zamienić na przykład na beknięcie, bo ostatnio właśnie krawiec się w tym rozsmakowałeś.
3: Rozsmakowałeś, dobre słowo właśnie.
1: Aha, no.
3: W takich tematach, no był nadający pierdzący, nadający kabel wyrywający, ale też nadający śpiący, ale też słuchacz trolujący lekko, delikatnie, subtelnie trolujący oraz tak zwany podgatunek trola sroll, który już się wyłamuje tutaj z tej jakby skali akceptowalnej. Sroll jest to już no nie dajemy takim pola.
1: No ostatnio właśnie, bo fajnie tak to uśmiałam się do łez, jak w jednej minucie beknąłeś czy pierdnąłeś, chyba pierdnąłeś, a za 3 minuty Michała upominałeś, żeby nie przeklinał. To było naprawdę urocze, go tam przywoływałeś do porządku. No i aha, jeszcze tam mówiłeś, że myśmy tutaj powiedzieli, że ty mówisz, że Rambo, Bruce Lee to są najlepsze filmy, ale nam chodziło o to, że wiesz, że to są najlepsze filmy w tej kategorii zabijacko-napadalskiej, nie? Znaczy, że ty tak mówisz, no. Więc...
3: No, to ja bym chciał jeszcze ad vocem tego beknięcia i pierdnięcia. Wydaje mi się, że mogło to być zaśmianie się i pierdnięcie jednocześnie w tym samym momencie. To wydaje mi się bardziej kompromitujące dla redaktora.
1: Aha. No, to jest...
3: A jak brzmiało drugie pytanie?
1: Nie, to było tylko takie wyjaśnienie, że to chodziło, że nie najlepszy film według ciebie, tylko najlepszy film w tej kategorii zabijacko-napadalskiej to Rambo. No i chciałam ci pogratulować, bo ostatnio właśnie tutaj przy Luźnych Gadkach to tą niemiłość do Polski i szkalowanie kościoła zrobiłeś w jednym zdaniu. Bo powiedziałeś, że nie lubisz Polski za to, że tutaj się tak kościół katolicki panoszy. Także
3: no to... Widać, że to ewoluuje, prawda?
1: No i to bingo bardzo łatwo zrobić, naprawdę. Czasami wystarczą tylko 2 godziny i już jest zrobione, nie? Także to jest taka...
3: Jakie tam jeszcze były punkty? W zasadzie naszego, trochę może i naszego bingo. Bo nie wiem, mamy rozmowy ze słuchaczami, zawsze się trafi ktoś tam śmieszkujący, słuchacz śmieszkujący, to chyba najczęstszy.
1: No, ale dobra, bingo już mamy. I słuchajcie, na innych kanałach jest coś takiego jak fanboxy, nie? Czyli po prostu jakieś takie rzeczy, ci prowadzący tam pakują do paczek, jakieś, nie wiem, zdjęcia, gadżety i wysyłają oczywiście za opłatą stosowną swoim fanom. I tutaj do was, chłopaki, pytanie, jak mógłby wyglądać taki fanbox Nocnego Radia? Co proponujecie od siebie?
3: Do reklamówki Etama chowamy, prawda, trochę łoniaków tak zwanych, taką zmywajkę, co już ich nie robią. Ona ma taką rączkę specjalną i tam można nalać płyn.
1: A może od Etama po prostu ten tymek, płyn do mycia naczyń?
0: Nie, ode mnie to by był kufelek z moim wizerunkiem, no i to co już kiedyś wymyśliłem, a oczywiście nie zrealizowałem, mimo że mam pod nosem, to jest wydrukowana na Jaśka, pochwa na Jaśka, czyli taka, czy poszewka, nie? O to mi chodzi, nie? To jest taka poszewka z Etamem, z moim tym takim, jak to się nazywa, awatarem, że można było się do mnie przytulać i spać, nie?
3: Do takiej paczki chowamy rubaszność Etama, wesołość Ani, żywiołowość Gambola.
2: Nie, nie. Alkoholizm Krawca.
1: Ja mogę coś upiec, na przykład. Gambol, co ty byś wrzucił do tej paczki?
2: No ja bym wrzucił... nie wiem, w sumie. Nie, wrzucę tam wszystko i tyle będzie.
1: Może masz jakieś stare komiksy, anime? Znaczy te mangi, tak? Czy jak to tam się...
2: Nie, myślę, że nie, bo to są rzeczy, które nie są związane z Nocnym Radiem. Ja bym jakiś stary mikser wrzucił. Mm.
3: A ja bym wrzucił mirę i kadzidło.
1: Mów.
2: No jeszcze można się najwyżej zdefekować do tej reklamówki.
1: Nie, no to już inne kanały robią.
0: Ale gdyby to się w kopercie miało zmieścić, tam można byłoby dużo rzeczy, właśnie pukiel włosów na przykład dać, nie wiem, odcisk palca, chociaż to jest akurat ryzykowne, bo weszły przepisy mówiące o tym, że dowód osobisty na odcisk palca, to potem właściwie ktoś wasz odcisk wykorzystał. No niestety, nawet słyszałem.
3: Używane majtki bym dał, używane majtki, nie powiem kogo.
1: Przecież ty nie nosisz majtków.
0: Moje używane są rozerwane, także...
3: Nie, na pewno nie moje.
1: Albo może ta gumka... Nie, do czego ty gumki używałeś, Ethan? Do robienia maseczki, tak?
0: Nie. Ja gumki do używania... Znaczy do maseczki też gumkę od majtek, tak? Ale to wtedy, kiedy mi już zabrakło szurowadeł, żeby sobie robić maseczkę z chusteczki. Maseczki i chusteczki, bo ja to tak nazywałem. Natomiast ja używałem gumki recepturki do spinania włosów w tego kucyka, tak? To dobrze mówię?
1: O, no to sobie. Właśnie taka używana przez ciebie gumkę recepturką, która to będzie tam ten twój włos. No, idealny prezent. Czek, który napisz może na czacie, co ty byś dorzucił do takiego fanboxa NR. Nie wiem, jakieś pisemko stare, komputer świat, czy coś takiego.
2: Nie, nie
0: patyczek,
2: wiem.
0: Patyczek ze startym z procesora starym tym... chłodziwem. Znaczy nie chłodziwem, tylko jak to się nazywa? Pastą. O, pastą.
2: Ja już przemyślałem, co byłoby dobre. Tutaj zapakowane w pudełko takie metalowe. Pakiet kart Pokemonów, którymi swego czasu wróżyłem na audycjach. Te, kto pamięta, to pamięta. Może ty, Ania, nie pamiętasz, ale były takie chyba 3 audycje, gdzie faktycznie wyciągałem karty Pokémon i wykładałem Pokémon Tarota.
3: Jakieś czarostwo tu się odbywa, wywary z włosów, jak lalkę wudu, pukiel włosów, coś tu gotują. Zaraz będzie sierść z kota Kotkiewicza, rodzynek z ciasta Ani i mieszamy.
1: Co, Albertowi... No?
2: W międzyczasie wystawię ci karty i będę wiedział, czy będziesz żywy, czy nie.
0: No dlatego właśnie ja bym się na przykład pukiel włosów i że nie tylko różne takie rzeczy mi przychodziły do głowy. Bał się wysyłać, bo jeszcze by ktoś mnie sklonował, a potem się znęcał nad tym małym etamem, takim sklonowanym.
2: Laleczka wudu etam, bardzo fajnie.
0: Może ja by... nie laleczka, ale nad tym schodowanym, nie? Bo przecież klonowanie ludzi to jest normalne.
3: Ja bym sklonował Janusza Korwin-Mikke tak 10 tysięcy razy i oni by wolny rynek w Polsce zaprowadzili.
2: Niewidzialna ręka wolnego rynku, tak.
0: Oj byś się zawiódł, to ci od razu mówię. A przypomniało mi się coś, ale to kompletnie złamie, że tak powiem, linię rozmowy. Wiecie, co się stało 6.1, czyli w Trzech Króli? Weszła nowa wspaniała ustawa, która miała podobno dostosować polskie ustawodawstwo do ustawodawstwa europejskiego. To jest przestroga właściwie taka, ale powiem ją, bo mi się przypomniało, bo zapomnę następnym razem.
3: Nupciarz roku.
0: Nie, no ale ja tobie to wysłałem. Nie poruszyłeś tematu, nie podjąłeś tematu. Tak samo Czekturowi chyba też i chyba Gambolowi też. Uważajcie, wszyscy posiadacze kury, chociażby jednej, to uważajcie, bo nie wolno w Polsce trzymać kury w tej chwili. Nie wolno. Trzeba ją zarejestrować jako stadło, czy tam jakoś tak to się nazywa, w Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. Także posiadacz nawet jednej kury musi założyć hodowlę.
3: Dobra. A tak wracając do gali, chciałem jeszcze podziękować za nominację w kategorii Lizus Roku. Bardzo to wspaniale zagłosowaliście, wymyśliliście. Bardzo mi się podoba i Ani dziękuję za to, że jest jaka jest, Gambolowi wspaniałemu. Jesteśmy jedną wielką rodziną Nocnego Radia i dziękuję za tytuł Lizus Roku.
1: Tak, to jest tak miło, właśnie głównie dzięki Krawcowi. Słuchajcie, panowie, bo wiecie co, na tej gali oscarowej to jeszcze jest tak, że tam jest taka kategoria, w ogóle piosenka, wiecie, filmowa, a tam roku są nominacje, no i wypadałoby też, żeby ktoś coś zaśpiewał. Także, nie wiem, Krawiec, podejmujesz się zaśpiewania czegoś?
3: Czegokolwiek?
1: Czegokolwiek.
3: Czegokolwiek, no nie wiem.
2: Bo wszystkie nocniki to jedna rodzina.
3: Starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Nie, to ja trzeba coś tu zmienić. Słuchacz bekający czy trolujący, bo wszystkie nocniki to jedna rodzina.
2: Starszy! Hej, hej, najebmy się. Hej, hej, beknijmy se.
1: No, to oklaski, piosenkę mamy zaliczoną. A ty jeszcze, Krawiec, opowiedz, czy ty pamiętasz ten dzień, kiedy wpadłeś na tą nazwę Luźne Gadki, na ten format genialny? Co to było za moment w twoim życiu?
3: Pani redaktor, pamiętam to jak dziś, siedzę sobie, myślę. Podobnie jak pan Etam, lubię sobie czasem tak posiedzieć, pomyśleć, zajmuję się myśleniem i nagle, o, eureka! Mam to. Myślę, że też wcześniej na to nie wpadłem. Zrobić tak w ogóle bez niczego, bez pomysłu, o czymkolwiek. Niech se trwa, ile trwa. Niech se dzwoni, dzwonią wszyscy. Wolno przeklinać, wszystko wolno generalnie. I to było to.
1: A taka pierwsza, dłuższa audycja, te Luźne Gadki, czy odchorowałeś ją? Bo rozumiem, że nie wszystkie były takie długie. Czy pierwsza już była też taka długa?
3: No na pewno, jeśli mówimy o najdłuższej audycji, to słynna audycja 15-godzinna, podczas której aż... To wtedy pojawił się Chemo. Pamiętam to jak dziś. Pojawił się wtedy Chemo. Tak, no 15 godzin. Może nie jestem najmądrzejszym nadającym, może nie jestem najdowcipniejszym nadającym, może nie jestem najciekawszym i tak dalej, ale kto wytrzyma 15 godzin? Jedynie z Danielem Medzikalem mogę rywalizować.
1: Tak, ale on chyba śpi wtedy, tak?
3: Tak, on oszukuje. On to sobie nazwał nocne spanie, nocne sranie chyba. Przepraszam, że tak powiedziałem. Ugułem, ale to nie wstyd.
1: Nie wstyd, słuchajcie. Także Krawiec, naprawdę wielkie gratulacje. Trzymaj tak dalej. A Hemo?
3: Wiem, że pani redaktor, to radio jest solą w oku. Nie bójmy się tego słowa powiedzieć. To radio jest solą w oku dla niektórych.
1: Oj, już, tak.
3: Już nie powiem o kim tu... Kogo mam na myśli, ale pani dobrze wie, prawda?
1: Wiadomo, o kogo chodzi. Tak, ale Hemo to myślę będzie nominowany w kilku kategoriach za ten rok. Także tutaj tak, nowy redaktor, prowadzący, współnadający na razie. Ciekawe, czy się doczeka własnej audycji. Także jest nadzieja na nowy format jakiś. Jeżeli Krawiec, ty nadajesz luźne gadki, to jaka mogłaby być audycja, jaki tytuł dla Hemo?
3: Zaskoczenie roku? Nie wiem.
1: Zaśmierdzone majtki, nie wiem. Coś się wymyśli. O, to takie... No, Bieszczad, widzę, że tutaj chcesz do mistrza podlizu na ten rok się zakwalifikować. Także, nie wiem, Krawiec, poczytaj sobie. No, i jeszcze tutaj, słuchajcie, jakie macie typy na słowo roku za ten bieżący już rok? Czy macie już jakieś swoje typy? Bo mi się wydaje, że ten rok minie pod hasłem wybory. I wiecie, jest już styczeń i mamy już tutaj Laptop Plus dla wszystkich rodziców czwartoklasistów, no bo teraz czwartoklasiści będą pilnować swoich rodziców, żeby na pewno na PiS zagłosowali, żeby dzieci laptopy podostawały. Maturzystów mamy już też przekupionych, bo jest matura plus, tak? Wystarczy podejść do matury i matura będzie zdana. I myślę, że to jest okazja dla tych, co jeszcze nie mają matury, żeby sobie do tej matury podejść i ją mieć. Nie wiem, Krawiec, czy myślałeś o tym, żeby sobie na przykład, wiesz, skorzystać z tego. Wiesz, nigdy nie wiadomo, co ci się przyda, nie? Mamie może byś przyjemność zrobił, jakbyś miał tą maturę w końcu. Nie myślałeś o tym?
3: Tak, planuję wrócić do szkoły. Nie wiem, chyba będę się, tak myślę, że teraz będę się dobrze uczył, bo już jestem mądrzejszy. Kiedyś taki głupi trochę, a tak patrzę, kurde, całkiem mądry. Nie wiem, chyba zrobię tą maturę, może właśnie łatwiej pracę będzie znaleźć czy coś.
4: Nie na studia.
2: Matura to bzdura.
1: No dobra, chłopaki, ale co PiS... Bo słuchajcie, jest dopiero styczeń, a już naprawdę po kolei wszyscy są obdarowywani przez PiS. Co takiego musiałby PiS wam sprezentować, żebyście na nich zagłosowali?
2: Idź w pizdu.
3: Wypasiony gamingowy komputer i krzesło gamingowe plus.
1: Okej, okay, czyli gamingowy komputer dla każdego grafika ze Środy Śląskiej.
3: Domagamy się nowych myszek, bo nam się bardziej ścierają niż innym. Nam grafikom.
1: A te, tam czy ciebie PiS był w stanie zmusić, żebyś poszedł zagłosować na nich?
0: Dla mnie nie, ale gdyby dla dzieci ufundowali wszystkich dzieci, nawet tych ukraińskich Amigę 500+, to nie ma problemu. Przy okazji wzniecieliby płomień i na nowo zaistniałaby firma, która upadła przed laty, bo myślę, że stać polski rząd byłoby na ożywienie Commodora z powrotem, z odpowiednią kasą. No, niech się nawet zadłużą na to, to już jest wszystko, i tak jest obojętne, nie?
1: Andrzej pisze, że on by się dał przekupić PiS-owi za paliwo po 2 złote. Wiesz co, może ja też, gdyby był litr benzyny za 2 złote, to może ja bym zagłosowała na PiS.
0: No za 2 się nie da kupić, ale znalazłem sposób, że do 3 złotych benzyna można mieć paliwo.
2: Benzyna za 2, a chleb za 20.
3: Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że w mojej takiej osobistej kategorii najbardziej czarująca nadająca. Najbardziej rezolutna, nadająca zaskoczenie roku też. Najbardziej sympatyczna kobieta na antenie. Najbardziej pracowita, wspaniała, charyzmatyczna. To już nie powiem kto, bo jeszcze się pani redaktor, może pani redaktor Ania czułaby się zakłopotana.
1: No tak, pewnie by się czuła, zwłaszcza po tych przejściach technicznych. Tak, także no, wciąż minął rok, a Ania wciąż musi ogarniać technikalia. Tak, także jest.
5: Brzesiek B. 20 złotych.
0: Nie ma się to
5: nijak. Proponuję
0: do
5: głosowanie
0: tego człowieka,
5: na czacie na młodzieżowe słowo roku numeru.
0: I który ogarniał kabelki przez chyba 2 lata. To jest w ogóle nie ten. Ale tak ci, Ania, powiem szczerze, tak jak posłuchałem tych kilku audycji ostatnio. Twój poziom jest już na poziomie Super Radia Szczecińskiego. To jest takie nowe radio, które powstało właśnie w 2022 roku. I spokojnie, gdybyś do nich aplikowała, wysłała te próbki, to myślę, że w Trymiga by cię zatrudnili.
1: Ale
0: naprawdę.
1: Czy można u nich pracować z domu, czy musiałabym się do Szczecina przeprowadzić?
0: A tego się nie pytałem, bo ja do nich nie dzwoniłem, bo ja nie aplikowałem u nich o pracę. Natomiast obserwuję proces rekrutacji, jak się pojawiają nowi, bo tam właśnie dużo ludzi wzięli od podcastingu, takich ze Szczecina na początku i myślę, że spokojnie byś się załapała. Spokojnie byś się załapała, tym bardziej, że dominują mężczyźni, więc... A twój głos jest taki troszeczkę tonowany, znaczy nie chodzi mi o tembr głosu, tylko o to, w jaki sposób mówisz do takiej vlogerki, którą ja oglądam i to jest radio naukowe, się to nazywa. Masz bardzo podobny sposób prowadzenia. Nie wiem nawet jak to porównać, ale coś podobnego w tym jest. Tam się pani skupia nad nauką wprawdzie, nad fizyką i takimi właśnie sprawami. Natomiast ty o tej muzyce, o ten spokojnie ten, wzięliby cię w ciemno, myślę.
1: To jest ulubiona podcasterka Krawca, Krawiec. Opowiedz o Karolinie.
3: Karolinie? Moja ulubiona?
1: No tak.
0: No, na radio naukowe i ona tam... Z Bajtlikiem, z Eksteinem, z Meissnerem, z tym Andrzejem Draganem, notabene amigowcem.
3: Lubię Karusię. Karusia jest bardzo spoko. No, ona też współtworzyła audycję Ubi Dubi i Dubinat. Stamtąd ją jeszcze pamiętam. No, a radio naukowe też bardzo dobre. Tak? Dobrze się słucha. Nie, ale nie tak jak Ani.
1: Tutaj Grzesiek, dzięki za donata i tutaj proponuję głosowanie na czacie na młodzieżowe słowo roku, także czy już coś tutaj adwokat proponuje utylizacja, to jest to młodzieżowe słowo roku? Chłopaki, macie jakiś pomysł?
3: Młodzieżowe słowo roku, nocnik. Nie, to już było.
0: Trudno tak od razu, nie?
3: Jedno młodzieżowe słowo. Fajowsko.
1: To może Gumball, najmłodszy z nas. Masz jakiś swój typ na młodzieżowe słowo roku? Czy Gumball? Gumball wyciszony. Sorki, nie zauważyłam.
3: Jak właśnie on ma odpowiedni, żeby na takie pytania odpowiadać i musi zniknąć w tym momencie, no.
1: No trudno,
3: najbardziej, młodzieżowy jest. Najbardziej młodzieżowy nadający, to ja nominuję Gambola.
1: No w sumie to ja powinna mieć jakieś typy, bo tutaj mam tą młodzież, chociaż teraz przez tydzień ich nie było, bo byli na feriach. Ale czekajcie, co oni tak lubią mówić? No tą esse to faktycznie, oni często to powtarzają.
3: Cwel, ja myślę cwel, to jest młodzieżowe słowo.
1: I wpis pisze depopulacja. Świerszcz może.
3: Sześćdziesiona. Ty jesteś sześćdziesiona.
1: Tak.
3: Roku.
1: To też tak, się wyzywają od 60, to faktycznie, no. A czasami to ja w ogóle nie rozumiem, o czym oni rozmawiają, jak tam o tych swoich grach gadają, także... No ale coś by się jeszcze znalazło na pewno. No dobra, chłopaki, to co? Gratulacje wam
2: congratulations.
1: Stuknijcie się nocnikami.
3: Dziękuję. Dziękuję. Kochacie mnie. Wiem, że mnie kochacie.
1: Dziękujemy. Przesyłamy buziaczki też. No i co, będziemy powoli kończyć chyba, co, Gumball?
2: No dokładnie, no troszeczkę już czas śpieszy i jesteśmy, jak to się mówi, w tyle, ale odrobiliśmy do przodu, więc wszystko, jak to się mówi, git.
1: No.
2: No to co, może jakiś afterek tutaj dla chętnych na Discordzie, jeżeli ktoś by chciał, można przyjść. Nie będzie to już na audycji samej, ale można przyjść i pogadać po prostu.
1: Tak, tak. No tak jak po Oscarach nie oglądacie przecież tego party, no to tak samo tutaj, wiecie, mega nieoficjalnie, to zapraszamy na Discorda.
6: Nie, ten, jeszcze nie powinno się kończyć audycji, bo była spóźniona o pół godziny zaczęcie się, więc jeszcze pół godziny trzeba powiedzieć.
1: Ale przecież my nie mówimy, ile ona ma trwać.
6: No ale ja mówię, ile ma trwać, a ma trwać 2 godziny 12 minut.
1: Mówiła.
0: Wymyśliłeś fajny pomysł, powiem ci szczerze. Taka audycja z odlicznikiem, żeby po prostu na przykład było 120 minut nabitych i one by się zmniejszały i nadający miałby tyle dokładnie czasu, wiadomo byłoby, kiedy się skończy, nie? To ciekawy pomysł jest.
6: Ja mam lepszy pomysł, to może zrobić taki licznik donate'ów, że tam jest 2000 zł i nie kończymy, dopóki 2000 nie wpadnie.
0: To ja mam u siebie 12, to by był problem. Żeby skończyć z tym, w ogóle bym nie mógł skończyć, bym się wykończył. Nie, ja kiedyś brałem w czymś takim udział i to jest naprawdę stresujące, aczkolwiek tam nie było tak aż dużo, tylko minuta 30 i to była superstacja, program bez ograniczeń, gdzie często dzwoniłem. Miałem 90 sekund na wypowiedź, nie? Żeby się zamknąć.
6: I co, problemy miałeś, myślę, z wypowiedzeniem się, tak?
0: Gdzie tam? Absolutnie nie. Ja byłem tak przygotowany, że ja nawet rozśmieszałem pana Jacka prowadzącego. Mam filmy z tego kiedyś.
6: Dzwonisz po 5 razy do audycji czasami, także ja sobie postanowiłem, takie mam postanowienie noworoczne, żeby pobić twój rekord w ilości telefonów do audycji w nocnym radiu.
1: Być jak Etam. Michał, słuchaj, a właśnie, sorry Etam, że ci się wetnę, ale właśnie chciałam Michała tutaj podpytać, bo ty, Michał, ile już słuchasz nocnego radia? Taki w sumie stosunkowo młody jesteś jak na nocnika, nie?
6: No za 2 lata będzie już.
1: No i powiedz, co cię tutaj tak trzyma? O co tu chodzi? Co to za magia?
6: A co, mam wypierdalać?
1: Nie, nie, tak wiesz, ja sama sobie czasami zadaję takie pytania, nie?
0: Więc przywarł się i siedzi, no wprost.
6: Dlatego, że jest... Ogólnie jest luźno i jest beka i można sobie jaja robić i to jest coś, co mnie w życiu bardzo ukierunkowywuje, że tak powiem. No nie wiem, no taka lgnę do dobrego humoru, do sytuacji albo miejsc, albo innych takich wyzwań radiowo-telewizyjnych, gdzie jest po prostu dobra zabawa.
1: A jak trafiłeś? A jak trafiłeś w ogóle? Przez Michała Gieresia właśnie?
6: Tak.
1: No, to tak. To do Michała akurat apel, żeby tutaj nam naganiał słuchaczy, bo...
2: No, niech promuje. Tam on zawsze mówi, no nie słuchajcie tego radia, nie karmcie złego wilka. No, to dobra promocja jest, powiem szczerze.
0: Ja ostatnio w piątek wieczorem słuchałem, na jednej kolumnie miałem Krawca, na drugiej właśnie Kloda i tak... Zauważyłem pewną synchroniczność, taką fazowość, że oni o sobie coś tam źle powiedzą mniej więcej w tym samym czasie i zrobiła się teoria spiskowa. To chyba nawet napisałem na czacie, że oni są zsynchronizowani ze sobą w jakiś sposób, a nawet, że to jest teoria spiskowa, że oni po prostu nigdy się nie pokłócili, po prostu rozdzielili się, bo mają w tym jakiś interes, żeby tak synchronicznie pływać.
6: Znaczy, mnie to bawi, bo ogólnie Michał Gieresz jest taki bardzo, taki zero żartów, wszystko na serio, teorie spiskowe i wiesz, i nawet jeżeli zadzwonisz i do niego i mu coś tam z humorkiem powiesz, wiesz, tam odskocznie jakąś taką ironiczną zrobisz, to od razu on się, wiesz, bulwersuje i tam, czy trolem nazwie, a tutaj jest odwrotnie, że tutaj sobie możesz, wiesz, zadzwonić, pogadać o wszystkim, powiedzieć co chcesz, nawet najbardziej absurdalną teorię wygłosić i będzie, wiesz, z tego śmiech po prostu i kupa zabawy, a nie wiesz, od razu nazywanie wszystkich trollami, czy tam wiesz, bo się nie zgadzasz z jedyną słuszną narracją, bo w teorii chaosu tak jest, że tam jest jedyna słuszna narracja, jeżeli ty od tej słusznej narracji odstajesz, albo masz inne zdanie, albo nawet całkiem logicznie potrafisz swoje argumenty przedstawić, ale to są argumenty, które trafiają w zupełnie inny punkt niż ten, który chce prowadzący zaprezentować, no to jesteś mniej mile widziany, albo w ogóle nie jesteś mile widziany, nie? No.
1: A tutaj możesz nawet skrytykować prowadzącego, nie?
6: A tutaj możesz skrytykować prowadzącego dokładnie i nikt się nie obrazi, tylko wiesz, będzie ha, ha, ha, hi, hi, hi, no, nocne radio, fajnie, fajnie, pośmialiśmy się, pożartowaliśmy. No i, no i ta strona mnie bardziej jakby przyciąga, nie? Wiesz, żeby sobie nie brać wszystkiego tak do serca, ani kija w dupie nie trzymać na siłę, tylko po prostu, wiesz, no pożartujemy sobie, no bo po to jest ta audycja chyba, tak, takie mam wrażenie, po to jest to radio, nie?
1: No. No i jeszcze na dodatek też nie tylko słuchasz, nie tylko dzwonisz, ale i wpłacasz tutaj hojnie, także...
6: No nie, nie, ja po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli trzeba, inaczej, trzeba wspierać to, co się lubi.
1: Także trzeba dzięki. Tam dzięki, że tutaj się to rzucasz.
6: To nie chodzi o pieniądze, nie? To nie chodzi o pieniądze zupełnie, to chodzi o to, że jak mogę, to pomogę. O.
1: No ale właśnie...
0: Napoleon mówił, że hobby trzeba odżywiać.
1: Otóż to. No ja właśnie to kiedyś też tak do Krawca mówiłam właśnie, że dziwię się ludziom, że nie wpłacają. No ale mówi, no przecież też słuchasz różnych kanałów i nie wpłacasz na wszystkie, nie? No i z drugiej strony tak jest, nie? Że tam masz ileś tych kanałów zasubskrybowanych, a faktycznie wpłacam pewnie tylko... No, tylko wpłacałam, bo teraz to już raczej nie wpłacam, ale no z jakiegoś powodu właśnie się przywiązujesz do jakiegoś i tylko tam wpłacasz, bo nie wiem, Michał, czy ty jeszcze na jakieś inne wpłacasz kanały na YouTubie?
6: Znaczy ja mam ogólnie taką zasadę w życiu, że te 10%, tą swoją dziesięcinę to zawsze odprowadzam na różne powiedzmy moim zdaniem godne, wiesz, inicjatywy. I bardzo często wpłacam na dzieci chore na przykład, albo nie wiem, jak mnie bezdomny zapyta o pieniądze czy coś, no to mu tam zawsze coś dam. I to tak staram się zawsze te 10, nawet więcej czasami procent tego, co zarobię w miesiąc, no tak przeznaczyć na takie cele...
1: Szczytne.
6: No, takie szczytne, o te, co uważam za godne, a też ja żyję według takiego schematu, że zbierzesz to, co zasiejesz, czyli jeżeli, wiesz, pomagasz, dajesz pieniądze komuś albo nawet wesprzesz kogoś, nie wiem, dobrym słowem chociażby, to do ciebie wraca po prostu, taka karma jakby, wiesz. Dlatego staram się dobro na tyle, na ile mogę, staram się dobro poszerzać po to, żeby, no bo wiem, że to do mnie wróci i ja wtedy będę mieć więcej tego dobra, które będę mógł z powrotem rozmnożyć.
1: No i to są bardzo dobre słowa, no na koniec audycji, Etam, no dorzuć coś jeszcze.
0: To jest prawda, bo ja mam to samo, wiesz, że jak regularnie wpłaciłem, a wpłacałem, wspieram kanał czasami Borga, to jest kanał Retrogralnia, i mobilizuję tam na czacie ludzi, żeby wpłacali na bilet, to tak nazywam, wpłacanie na bilet na Muzeum Techniki, które prowadzi we Wrocławiu, to za jak coś, jakąś pogadankę robię, to mi to wróci potem z powrotem, nie? Razy 10
6: no, tak
0: na przykład.
6: No zbierasz to, co zasiejesz, tak? Jak zasiejesz, nie wiem, pszenicę, to później zbierzesz pszenicę, nie? Jak zasiejesz, wiesz, coś dobrego, to potem to dobro do ciebie wróci. No ten wszechświat jakoś tak działa. No nie wiem, no ja mam takie... Może to jest i naiwne takie wierzenie, ale w moim życiu się to jakby sprawdza, dlatego kontynuuję to i dalej ten... Polecam ogólnie słuchaczom też innym, żeby... przyjęli taki sposób myślenia i może, wiesz, zaobserwowali to we własnym życiu, że to też wraca i się pomnaża, nie? Jeżeli dajesz z siebie dobre rzeczy, no to dobre rzeczy do ciebie wracają. Jeżeli dajesz złe, no to zło do ciebie wraca. No i tak to chyba działa. Nie wiem, co innego, co więcej powiedzieć.
1: No tutaj psycho sugeruje, że już myślisz o nagrodzie Nocnik 2023. W tej samej kategorii znowu.
6: Nie. Akurat teraz to dostałem taką nagrodę, że rezygnuję z tej nagrody. Nie chcę tej nagrody, także no.
1: Tak, tak. Przekazujemy ją właśnie tutaj na aukcję WOŚP. Tutaj Nocnica pisze, że to była druga szansa dla gali Nocników i mam wrażenie, że trzeciej już nie będzie. No, na pewno nie w moim wykonaniu. Nie, nie, już trzeciej w moim wykonaniu na pewno nie będzie, ale nie wiadomo, może przyjdą jacyś nowi, nawiedzeni redaktorzy.
2: Może Gumball to weźmie na warsztat.
0: No co, zapowiadasz, wtedy... że odchodzisz?
6: O, patrzcie, tu mi się przypomniał dobry przykład. Jest sobie Jurek Owsiak, który zbiera pieniądze na potrzebujących, na biedne dzieci, na chore dzieci, na szpitale, na takie rzeczy. I te pieniądze do niego wracają. I on je cały czas rozdaje i te pieniądze wracają. I z roku na rok tak naprawdę tych pieniędzy jest coraz więcej i coraz więcej ludzi dostaje tą pomoc od Owsiaka. A teraz mamy tu drugi przykład radiowca, który, no nie będę tu nazwiska wymieniał, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, który tylko bierze i bierze i bierze i mu elektorat, znaczy elektorat, grono słuchaczy mu wymiera i on tych pieniędzy dostaje coraz mniej de facto.
1: I jak wymienia wpłacających, donatujących, to wymienia dwie osoby, tak?
6: Nie, no. ja mówię o innym razie.
1: Ja wiem.
6: O polskim, no ale widzicie, o co chodzi,
1: no, no, no.
6: Że jeżeli się coś pomnaża, to to wraca, a jeżeli ktoś tylko dzieli, no to ma tego coraz mniej.
0: No w 2023, skoro tak coś tam wspominaliście o przyszłości, to szykuje się już niestety szykuje się ustawa odnośnie zarobkowania na kanałach, czyli wszystkiego, co się nazywa crowdfundingiem i donatami, i będzie to bardzo mocno ograniczone. Będzie to wymagało pełnej rejestracji w Polsce w urzędzie.
6: To niech się w dupę pocałują i przenieście się gdzieś na zachód.
0: Nie, znaczy ja już znalazłem oczywiście sposób, jak to uniknąć, jak to zwykle zawsze. Dlatego słucham w ogóle, co się ma dziać, bo wolę wiedzieć zawczasu. Oczywiście ominięcie tego będzie bardzo proste. Będzie to PayPal i rejestracja PayPala z zachodniego VPN-a. Natomiast no, fakt faktem, że słyszałem, że coś takiego się szykuje.
6: No. No nie wiem, to jest dziwne generalnie. Wiem, że polski rząd chce położyć łapę na wszystkim, co przynosi jakiekolwiek dochody. I niestety tak, takie podejście... Tak.
0: Jest pomysł na emerytury też.
6: W zarodku po prostu stłamsi te wszystkie donaty, te całe akcje charytatywne i te wszystkie promocje, dlatego że jakiś ktoś gdzieś weźmie i położy na tym łapę i wymyśli przepisy regulujące, ale my się nie damy.
0: No zobaczymy, jak wprowadzą emeryturę alimentacyjną, bo pewnie też słyszeliście, że taki projekt przez Kolibra został podobno, nie chcę tutaj pomawiać Kolibra, ale tak słyszałem, że to Kolibr podobno do pana premiera z tym przyszedł.
1: A co to ma być?
0: Jakaś tam osoba z Kolibrem związana i ma być coś takiego, jest taki pomysł, żeby w ogóle cały ZUS odciążyć, to żeby zrobić emeryturę alimentacyjną, czyli dzieci płacić będą alimenty na swoich rodziców.
6: To jest bardzo zły pomysł.
0: Ja wiem, że jest bardzo zły pomysł, ale jest taki pomysł. Jest taki pomysł, żeby też w tym roku wyborczym, żeby zlikwidować przymusowy ZUS dla małych przedsiębiorców. Jest pomysł, to też pod wybory, bo dopiero od przyszłego roku ma być, żeby tak zwana firma na próbę, czyli firma nierejestrowana, która obecnie jest taka forma, że możemy to sobie na zeszycik robić i działać do kwoty połowy, na kwoty minimalnej. To będzie od przyszłego roku do połowy kwoty średniej krajowej, to już będzie coś. I takie firmy wtedy rzeczywiście zaczną się rodzić, jak grzyby po deszczu w Polsce. No także wiecie, z czegoś te pieniądze muszą dalej wypłacać. No można jeszcze...
6: Macie długów. To wygeneruje masę długów do tego stopnia, że starzy ludzie będzie im się bardziej opłacało popełnić eutanazję, niż płacić jakieś tam nie wiadomo jakie kolosalne wynagrodzenia dla tam swoich dzieci na przykład. Znaczy... Dzieci. Albo inaczej, dla firm windykacyjnych, które te długi będą odzyskiwać. O.
0: Znaczy jest świetna metoda i to taka legalna, bo ja znam też nielegalną, znam i dwie. Ale taka legalna całkowicie to ta emerytura, gdzie no, starszy człowiek często ma jakieś mieszkanie, tak? Ja mówię o takim już starszym człowieku, który został sam całkowicie. Ma jakieś tam dzieci, ale wynajmuje mieszkanie, tylko musieliby rządzący zadbać o to, żeby to ten wynajem nie dawał praw większych lokatorom, no i wyjeżdżać sobie do ciepłych krajów, ale tych krajów, które są bardzo tanie. No takie najtańsze, jakie mi od razu wchodzi do głowy, to jest... Była była niedoszła kolonia polska, czyli Madagaskar, albo Filipiny, Kambodża, Laos czy Tajlandia, tak? I dogadać się z tymi państwami w kwestii oficjalnego jakiegoś takiego osiedla domków z klimatyzacją i tam by mogli sobie starsi ludzie być bez problemu za kwotę wynajmu mieszkania.
6: Ale starzy ludzie nie będą na pewno chcieli wyjeżdżać na inny kontynent, żeby tam sobie...
0: No w tym właśnie jest cały problem, że i tu właśnie chciałem powiedzieć o tym błędzie Matrixa, że ludzie starzy się nie przesadza. Ja już sam bym się nie przesadzał.
6: Stary krew się nie przesadza. Więc no dokładnie. Ja wątpię, żeby starzy ludzie chcieli w ogóle pójść na coś takiego.
0: Ostatnio rozmawiałem z moim ojcem, czy byśmy się nie przenieśli stąd w ogóle w cholerę. Nie wzięli, nie zabrali stąd, to właśnie mówię, że no ja sobie zdaję sprawę do tego i rzeczywiście no tak jest, że nawet mi już tak odczuwam, że byłoby ciężko tą Polskę opuścić, nie?
1: No tak, a co dopiero jemu. Słuchajcie, panowie, no. Tutaj się zastanawiamy na czacie w ogóle, jakie są losy tej nagrody Nocniki, ponieważ tutaj IfPlace słusznie zauważył, że mogą być problemy, ponieważ właściwie sami biali mężczyźni w średnim wieku tutaj zostali nagrodzeni. Także tylko Nina jako jedyna kobieta, no ale też biała tutaj została nagrodzona. Nie wiem. Także tutaj tak czy siak czarno widzę tutaj przyszłość tej nagrody.
0: Ja jak widzisz czarno, no to będzie okej, nie? Natomiast ja myślę, że skoro to są nocniki, to można to olać do tego nocnika.
1: No, pewnie tak. No, ale myślę, żeby jeszcze, jeżeli jeszcze ktoś by chciał do 3 razy sztuka wręczać te nocniki, to myślę, że trzeba by poczekać, aż właśnie ktoś jeszcze do grona redakcyjnego dołączy, jakieś nowe formaty się pojawią. No i może faktycznie co 2 lata to nie jest taka głupi pomysł. Były przedpandemiczne nocniki, właśnie były przedpandemiczne nocniki i są postpandemiczne, więc no ja sobie, no wiadomo, życzyłabym sobie i wszystkim, żeby ta wojna skończyła się teraz, ale no, żeby już były następne nocniki, żeby już były powojenne.
0: No tak, to jest właśnie to, że my sobie nie zdajemy sprawy, że my jesteśmy jeszcze przed wojną, także...
1: No dobra, panowie, a ja słuchajcie, tutaj muszę się już zawijać, bo z kolei też zrobiłam trochę senna, śpiąca, także tutaj przed 12 bym się chciała już zawinąć. 2 godziny minęły, o tych 120 minutach wspominaliście. Dzięki tutaj wszystkim czatującym, donatującym, tobie Michał, Grześkowi, dzięki, że tutaj dzisiaj nas wsparliście, dzięki, że właśnie dzwoniliście, przede wszystkim też dzięki za wypełnienie tych ankiet. Ja przepraszam z kolei za te techniczne usterki, to się wytnie. A tutaj nie, bo tutaj tak zabrzmiało, że czy ja uciekam z NR, że już się nie podejmę robienia nocników. Nie, no chciałam to zrobić, bo byłam też ciekawa, jak to wyjdzie, czy to w ogóle ma sens. No, uznałam, że to jest taka fajna zabawa. Przede wszystkim dla mnie to była taka informacja, te wasze otwarte odpowiedzi, co wy sądzicie o tych audycjach, które wam się podobają. Jakieś takie, wiecie, no taki sposób właśnie, kolejny sposób, żeby tutaj od was jakąś opinię zebrać. Ale nie uciekam. Tak jak w zeszłym roku, tutaj stawiam znowu na to, że powinnam się ogarnąć trochę technicznie. A nie, tutaj się audycje następne planują, mi się podoba. Powiem wam tak, że moi znajomi mówią mi, że z tych wszystkich zajawek, jakie miałam wcześniej, nocne radio jest najlepsze. Także no, możecie sobie tylko wyobrazić, co robiłam wcześniej, ale tak, że tu powinnam, jeśli już muszę takie rzeczy robić, to może być to właśnie to. Także na razie się nigdzie nie wybieram.
0: A może ja chciałbym pomysł ode mnie.
6: Daj mi powiedzieć, bo zapomnę. Ja jak byłem mały, to chciałem być prezydentem i chciałem mieć swoje radio i telewizję. No, z tych marzeń nie wyszło zbyt wiele, ale swoje radio jeszcze mogę mieć. A może przynajmniej, nie wiem, może własną audycję raz na miesiąc w tym radiu. I ten, bardzo bym się ucieszył, gdyby była taka możliwość, żebym sobie tak pogadał raz w miesiącu na jakieś tam tematy. A tutaj jeszcze pan Rogal pisze, że nagroda nocnika LGBT+. Więc ja taką nagrodę chciałbym tutaj przyznać panu adwokatowi, który kurwa ten przy okazji śmierci pana Jerzego Urbana, niestety niechybnej, ale chybnej, ten mi tutaj oferował pocałunki w usta, dlatego myślę, że dla niego ta nagroda powinna być przyznana. Nocnika LGBT+, taka kategoria, to tak za rok dopiero usłyszymy i pogadamy na ten temat, ale no, myślę, że to dla niego ta nagroda powinna być. A ten tutaj no, taką audycyjkę raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie bym się strzelił chętnie. Także tutaj do redaktorów prowadzących tutaj taki, no nie wiem, taka zagwostka mentalna, żeby się zastanowić nad taką możliwością i ewentualną koniecznością przeprowadzenia symulacji.
0: No, może tak, byś poprowadził raz w miesiącu na ostatni dzień taki właśnie rodzynek miesiąca, taką galę co miesięczną.
6: Nie, bo ja na ostatni dzień miesiąca, na koniec miesiąca, to ja zawsze piję alkohol, dlatego to nie będzie do
0: pierwszego, nie, następnego miesiąca, za zeszły miesiąc.
6: Bardziej początek miesiąca, kiedy, no, kiedy jestem trzeźwy.
0: No w każdym razie chodzi o to, żeby Nocne Rady miało swoją miesięcznicę. Może wtedy szerzej usłyszą
1: o Nocnym Rady ludzie. Właśnie, to Michał, ja myślę, że nie ma najmniejszego problemu, żebyś to nadawał raz w miesiącu swoją miesięcznicę. Miesięcznica Michała, Mimi w skrócie. Także o, już mamy wstępny tytuł audycji. Nie wiem, pierwsza sobota. O, pierwsza sobota miesiąca na przykład i ty wchodzisz. Słuchaj, luty się właśnie teraz zaczyna, także co? W tą sobotę będziesz nadawał?
6: No mógłbym, no czemu nie? Jak to się technicznie uda zrealizować wszystko, to czemu nie? Żeby to zrobić tak profesjonalnie, a nie przez Skype'a, tylko jakoś tak tam, nie wiem, tam, wy tam na tym OBS-ie nadajecie, tak? To by mi ktoś musiał szybkie przeszkolenie z OBS-a zrobić i mogę te dwie godzinki poświęcić, nie?
1: No to znaczy, no ja już cię z OBS-a nie będę na pewno szkolić, bo sama chyba jeszcze potrzebuję się tutaj, chyba na pewno. No, ale no myślę, że albo Czektul, czy Gumball, albo Krawiec chętnie cię tu wprowadzą. No i słuchaj, masz tydzień. To jest do ogarnięcia, jak najbardziej. Także, no mamy pierwszego, mam nadzieję, nowego w tym roku. Nie, no Chemo jeszcze jest. Drugi po Chemo będziesz. Nie wiem, jak się z tym czujesz.
6: No. Mógłby być drugi po hemoroidzie, to tak trochę no, degradujące to jest takie jednak.
1: Tak, Mimi w sobotę, pierwszą sobotę miesiąca, tutaj Czektul już się zdeklarował, słuchaj, że chętnie ci poświęci trochę czasu w tym tygodniu na ogarnięcie tego OBS-a. Także, słuchajcie, zapraszamy. Nie sądziłam, że tak to się skończy. A, że, no dobra. Nie, no myślę, no że Krawiec da ci szansę.
0: I prawda, Krawiec? I komu pomysł zawdzięczacie.
1: No, tutaj, ta. No. Nie, no, no myślę, że...
0: Jak to mówią? Nie, no, miesięcznice rodzą się w bólach. Musi jakiś samolot spaść, albo właśnie jakiś pomysł być zapodany.
1: Już starczy nam ten wybuchy w Iranie. Już żadnych więcej wybuchów.
6: To jest dobry temat. Dobry typ, ten temat na audycję. Orzeł wylądował, dobra nazwa. No,
1: dobra.
6: Cześć.
1: To jest fajny motyw na koniec, słuchajcie. Dzięki, chłopaki. Także... No, okay. Jeszcze raz wam gratuluję tych nagród. No i dzwon. A tobie gratuluję tego, że masz tutaj chęć się zaangażować trochę bardziej. Także trzymam za ciebie kciuki. Tak, tutaj no, masz błogosławieństwo Krawca, ofertę tutaj techniczną od Czektula, jeżeli chodzi o OBS-a. Także trzymamy kciuki i do usłyszenia jak najszybciej.
0: No to na razie, trzymajcie się. Hej.
1: No, razie. Trzymajcie się.
6: Cześć, cześć.
1: Cześć, cześć. Jeszcze raz wielkie dzięki. Jeszcze raz przepraszam za to, co się wydarzyło na początku. No i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie.

0: Tak, witaj.
1: Zostaw mnie. Brakowało mi ciebie.
0: Nie. Dobrze, że jest.
1: Nie pozwól jej. Nie podchodź do drzwi, nie otwieraj!
0: Potrzebuję cię. Witaj, ciemności, moja sekretna kochanko.

0: Nienawidzę was wszystkich. Ludzkość to obrzydliwe, nędzne, zdeprawowane istoty. Gdyby to było w mojej mocy, nie zatrzymałbym się, dopóki nie zamieniłbym was we góry czaszek i rzeki krwi, i słusznie. Zasługujecie na unicestwienie i ja wam je dam. Nigdy nie okazaliście mi żadnej litości, więc ja też wam żadnej nie okażę. Zmusiliście mnie do cierpienia całe życie, teraz wy będziecie cierpieli. Długo na to czekałem. Dam wam dokładnie to, na co zasługujecie, wszyscy wy, wszystkie dziewczyny, które mnie odrzuciłyście, patrzyłyście na mnie z pogardą, wiecie, traktowałyście jak swołocz, podczas gdy oddawałyście się innym mężczyznom. A także wy, wszyscy mężczyźni, za prowadzenie lepszego życia niż ja, wszyscy seksualnie aktywni, nienawidzę was wszystkich i nie mogę się doczekać dania wam tego, na co zasłużyliście. Całkowitego unicestwienia.
1: Były to ostatnie słowa, jakie Elliot Roger wypowiedział na swoim kanale na YouTube. W maju 2014 roku, krótko po tym, gdy rozpoczął swoją masakrę, zabijając 6 osób, raniąc 13 kolejnych, ostatecznie zaś popełniając samobójstwo, gdy został otoczony przez policję. Elliot Roger, który stał się symbolem i bohaterem inceli, który sam na siebie uknął jakiś dziwny spisek, zamknął się we własnej głowie. Lecz dzisiaj nie będzie dużo o incelach, dużo nie będzie o nienawiści do kobiet, dużo nie będzie o samym kulcie gloryfikacji nieudacznictwa, czego Elliot Roger jest naprawdę wyjątkowo doskonałym przykładem. Będzie na pewno zaś sporo o tym, jak, w jaki sposób mógł uznać, że to jest dobry pomysł, by ukarać wszystkich wokół za to, jak bardzo nieudacznikiem jest. I że sam się nim uczynił. Cytaty, które będą się jeszcze dzisiaj pojawiać, a sporo ich będzie, pochodzą z mojego tłumaczenia, 140-stronicowego manifestu, kompletnego bełkotu, szaleńczego pieprzenia o niczym w kółko, ciągle i tak samo, coś, co można by było spokojnie zamknąć w dwóch stronach. On rozwlókł do 140, uczynił dziełem swojego życia i zaczął zabijać. Przyjrzymy się, zastanowimy się, czy przypadkiem nie jest tak, że Elliot Roger tak naprawdę nie był szczególnie wyjątkowy, ponieważ jak zawsze po potężnej masakrze pojawia się mnóstwo dociekań, domniemań, prób zrozumienia, dlaczego tak się stało i co moglibyśmy zrobić, żeby ta historia się nie powtórzyła. W tym przypadku

0: winą obarczano chorobę psychiczną i winą obarczano dostęp do broni. I o ile z drugim zgodzić się mogę, ponieważ gdyby nie miał tego dostępu do broni, to być może nie wyglądałoby to aż tak źle, chociaż zaczął od użycia broni białej. Co do teorii choroby, zobaczymy i się zastanowimy. I tak kończy się moje tragiczne życie. Kto by pomyślał, że tak się potoczy? Nie ja. Był czas, kiedy myślałem, że świat jest dobry i szczęśliwy. Gdy byłem dzieckiem, cały mój świat był niewinny. Dopiero gdy zacząłem dojrzewać i zacząłem pragnąć dziewczyn, całe moje życie zamieniło się w żywe piekło. Chciałem dziewczynę, ale dziewczyny nigdy mnie nie chciały. Jest w tym coś bardzo złego. To niesprawiedliwość, która nie może pozostać bezkarna. W ten sposób nie mogę prowadzić szczęśliwego życia. Ciężko nie oprzeć się wrażeniu, że jest w tym wszystkim potężne, dziwne założenie, które musiało się pojawić bardzo wcześnie w jego wieku, w jego życiu, wokół którego cała frustracja zaczęła narastać. Cała ta choroba z nienawiści, która sprawiała, że już jako młody chłopak podchodził do płci przeciwnej w sposób, który zupełnie nie mógł mu przynieść czegokolwiek. Ponieważ nie zaczęło się od pisania postów w internecie o tym, jak bardzo mu się seks należy, o tym, jak bardzo nienawidzi kobiet, o tym, jak bardzo chciałby podpalić świat. Zaczęło się dużo, dużo wcześniej. Sytuacjami, z którymi nie chcielibyśmy się spotkać, ale które pokazywały, że to, co sobie zagotował w głowie, jest już na tyle silne, że jest w stanie przełamać barierę i zamiast tylko patrzeć z zazdrością na parę w parku, jest w stanie zdobyć się na to, żeby zainterweniować, żeby przeszkodzić im, żeby wprowadzić odrobinkę chaosu do ich życia. W 2011 roku mamy pierwsze tego typu udokumentowane przypadki, kiedy to w pierwszym siedział w Starbucksie z kubkiem kawy i wyszedł, idąc za parą, która całkiem fajnie się ze sobą czuła i w całej swojej zazdrości, co również opisuje w manifestie, rzucił w kubek kawy w nich tylko dlatego, żeby ukarać ich za to, że są szczęśliwsi niż on. Później po raz kolejny użył kawowego pocisku wobec dwóch kobiet na przystanku autobusowym, dlatego że się do niego nie uśmiechnęły. I o ile możemy dostrzec w tym jakąś, nie wiem, nieszkodliwość, taki ot niegroźny świr rzucający kubkiem z kawą, to był to punkt, w którym już za bardzo nie było powrotu, ponieważ jego szaleństwo, jego zamotanie się we własnej głowie już wtedy wychodziło na zewnątrz. Już wtedy naruszało czyjąś wolność. Musiałem nie tylko zmarnować całą swoją młodość, cierpiąc w samotności i na niespełnionym pragnieniu, ale także żyć ze świadomością, że inni chłopcy w moim wieku są w stanie zdobywać wszystkie doświadczenia, na które miałem ochotę. Jest to absolutnie nie w porządku i niesprawiedliwe. Ponadto, z wstydziłem się przed innymi chłopakami, którzy mnie mniej szanowali, ponieważ nie miałem jeszcze żadnej dziewczyny. Wszyscy wiedzieli, że jestem prawiczkiem. Wszyscy wiedzieli, jak niepożądany jestem dla dziewcząt i nienawidziłem wszystkich tylko dlatego, że o tym wiedzieli. Chcę, żeby ludzie myśleli, że dziewczyny mnie uwielbiają. Czuć się godzien. Nie ma dumy z życia jako samotny, niechciany wyrzutek. Ciężko to nazwać życiem.
1: Każdy chciałby być dumny ze swojego życia. Chciałby zobaczyć, chciałby się pochwalić, mieć czym pochwalić, jednak problem zaczyna się w tym, że to tak naprawdę życie każdego z nas jest w jakiś sposób ciekawe, pokazuje nam coś, co możemy, coś, w czym jesteśmy lepsi, coś, w czym możemy się pochwalić. Zafiksowanie w kierunku właśnie seksu, w kierunku dziewczyn, jedynie utwierdzało go w przekonaniu, że jest gorszy. O ile spokojnie możemy go nazwać gorszym tylko dlatego, że sobie pozwolił na coś tak strasznego. Pytanie jednak, czy czasami my sami nie pozwalamy sobie na odrobinkę za dużo tej nienawiści i nagle się okazuje, że jakaś dziwna siła zaczyna przejmować, kierować naszymi decyzjami, kierować naszymi czynami, kierować naszymi decyzjami.
0: Nie mam zamiaru żyć tak żałosnym, beznadziejnym życiem. Nie ma dla mnie miejsca na tym świecie. Nie ugnę się i nie zaakceptuję tak strasznego losu. Jeśli ludzkość nie da mi godnego miejsca wśród nich, to zniszczę ich wszystkich. Jestem lepszy od wszystkich. Jestem Bogiem. Moja zemsta będzie sposobem udowodnienia światu mojej prawdziwej wartości. Pośród mego cierpienia widziałem świat o wiele wyraźniej niż inni. Mam wizję, której innym ludziom brakuje. Dzięki mojemu cierpieniu mogłem zobaczyć, jak wypaczony i zły jest ten świat. Obecny stan ludzkości jest tym, co czyni ją złą. Patrzę na rasę ludzką i widzę tylko niegodziwość i deprawację. A wszystko to z powodu aktu znanego jako seksualność.

Smutną prawdą jest to, że każdy z nas, ja i ty, w tych workach z mięsem, zwanych pieszczotliwie ciałami, tak naprawdę jesteśmy jedynie pasażerami. I choć zapewne się ze mną nie zgodzisz, to w bardzo łatwy sposób możesz mi udowodnić, że masz rozum, masz wolną wolę i masz pełną kontrolę nad wszystkim, co cię otacza. Masz kontrolę nad swoim ciałem, masz kontrolę nad swoimi decyzjami. Udowodnij mi to i nie mrugaj oczami przez kilkanaście minut. A jeżeli tego nie będziesz w stanie zrobić, to o jakiej kontroli mówimy, jeżeli nie potrafisz zapanować nawet nad drobnymi mięśniami? Nasza świadomość jest jak swego rodzaju wysokopoziomowy program komputerowy, który działa wewnątrz systemu operacyjnego, który z kolei działa na pewnej platformie sprzętowej. I oczywiście program jest zdolny do naprawdę fantastycznych rzeczy, do tworzenia jakichś, nie wiem, wierszy, obrazów, powieści, do wymyślania czegoś, do zakochiwania się, do troski. Jednak to właśnie poziom niżej system operacyjny będzie dbał i pilnował, żeby wszystko działało jak trzeba w momencie, kiedy stwierdzi, że powinien zainterweniować. Nie mamy absolutnie nic do powiedzenia. My bez naszego ciała nie potrafimy sobie poradzić, ale nasze ciało bez nas radzi sobie doskonale i robi to i radzi sobie chociażby za każdym razem, kiedy zmusza nas do snu. Wyłączamy swoją świadomość i siadamy w naszym kinie domowym, oglądając sny wyświetlane nam przez nasz system operacyjny. Sny, które najprawdopodobniej są echem przekładania wspomnień, które zdobyliśmy danego dnia i zapisywania ich w pamięci długotrwałej, gdzie na nowo trzeba znaleźć dla nich miejsce, zbudować strukturę, która będzie pozwalała nam na późniejszy szybki i sprawny dostęp. Ilekroć zapisujemy w takiej strukturze coś nowego, nasz system operacyjny musi znaleźć, stworzyć serię skojarzeń, dzięki którym będziemy w stanie wrócić do tego wspomnienia. Dlatego też w naszych snach tak często pojawiają się rzeczy, które dopiero co przeżyliśmy, w jakiś dziwny, absurdalny sposób połączone z tym, co przeżyliśmy bardzo, bardzo dawno. Jest to jedynie rekonstrukcja swego rodzaju katalogu z danymi. I w tych właśnie snach, na jakiej podstawie nasz system operacyjny interpretuje i wybiera, w jaki sposób zapisać to, co akurat ma pod ręką. Najprawdopodobniej dzieje się to w wyniku intuicji. Intuicji, która właśnie polega na wyciąganiu, na opieraniu się na najmocniejszych sygnałach właśnie z pamięci długoterminowej. Krótko mówiąc, oceniamy wszystko, co przeżyliśmy danego dnia, na podstawie tego, co wcześniej udało nam się zapisać w pamięci. I jeżeli dokonaliśmy pewnych błędnych założeń dawno, dawno temu, one sprawią, że to, co przeżyjemy, to, co przeczytamy, to, co pomyślimy każdego dnia, będzie zinterpretowane właśnie w ten sposób. Dlatego też, i to spokojnie możecie zauważyć,
nawet w was samych, że jeżeli jakaś idea was zainteresuje, nawet jakaś dziwniejsza, nawet jakaś bardziej kontrowersyjna, jak szaleć, to szaleć. Niech mózg ma co robić. To radykalizacja jest swego rodzaju procesem. Nigdy nie zaczyna się od tak. Nigdy nie uderza gwałtownie. Zawsze jest to powolny, mozolny proces, w którym każdego dnia, wyłączając panel sterowania naszym ciałem, upewniamy się jedynie jeszcze bardziej w tym, w co wierzymy, bez względu na to, jak bliskie jest to prawdy.

0: seks jest zdecydowanie najbardziej złym z istniejących pojęć. Fakt, że samo życie istnieje poprzez seks, tylko dowodzi, że życie jest wadliwe. Akt seksu daje człowiekowi ogromną przyjemność. Przyjemność, na którą nie zasługuje. Nikt nie zasługuje na taką przyjemność, tym bardziej, że niektórzy ludzie doświadczają jej, podczas gdy inni są jej pozbawieni. Kiedy mężczyzna uprawia seks z piękną kobietą, prawdopodobnie czuje się jak w niebie, ale świat nie może być niebem. Dla niektórych ludzi to samolubstwo i hedonizm, by odczuwać takie niebajańskie rozkosze. Ostatecznym złem stojącym za seksualnością jest kobieta. To one są głównymi inicjatorami seksu. Kontrolują, którzy mężczyźni go dostają, a którzy nie. Kobiety są niedoskonałymi stworzeniami, a moje złe traktowanie z ich rąk uświadomiło mi tę smutną prawdę. Jest coś bardzo dziwnego i złego w okablowaniu ich mózgów. Myślą jak bestie, a w rzeczywistości są nimi. Kobiety nie są zdolne do posiadania moralności i racjonalnego myślenia. Są całkowicie kontrolowane przez ich zdesperowane i zdeprawowane emocje i podłe impulsy seksualne. Z tego powodu mężczyźni, którzy mają przywilej przyjemności seksu i zapładniania, są mężczyznami, na które kobiety lecą. Głupi, zdegenerowani, obrzydliwi mężczyźni. Obserwowałem to całe życie, najpiękniejsze kobiety. Zamiast wspaniałych panów, takich jak ja, wybierają najbardziej brutalnych mężczyzn.
1: Raz obudzone szaleństwo jest trudne do pokonania, ponieważ gdy zacznie się rodzić, będzie usprawiedliwiane przez naszą intuicję, przez wszystko, co wcześniej przeżyliśmy, co wcześniej pomyśleliśmy, co wcześniej wydało nam się słuszne. To, czego nie wiedział Elliot Rodger, to jest to, że nie jesteśmy bezradni wobec tego procesu. I mimo, że jesteśmy pasażerem na tej wycieczce, to w dalszym ciągu mamy umiejętności i możliwości, by zapanować nawet nad tymi najbardziej pierwotnie odruchowymi zagadnieniami. Gdy znajdujemy się pod wodą, gdy wstrzymujemy oddech, nasz organizm pilnuje, żebyśmy sobie w ten sposób krzywdy nie zrobili. Gdy przykładamy nóż do ręki i czujemy wewnątrz siebie swego rodzaju psychiczną blokadę, która utrudnia nam wyrządzenie sobie krzywdy na długo przed tym, jak poczujemy ból. Lecz właśnie o przykładzie wstrzymywania oddechu chciałem powiedzieć, ponieważ dość dobrze obrazuje to, do czego zmierzam. Nasz system operacyjny ostrzega nas na dużo wcześniej, nim stanie się coś złego, byśmy zaprzestali danej aktywności. I tak, gdy wstrzymujemy oddech, zaczynamy odczuwać ból, zaczynamy odczuwać niepokój na długo jeszcze przed tym, nim organizm stanie się niedotleniony. I jesteśmy w stanie spróbować wytrzymać odrobinkę dłużej. Pokazać naszemu systemowi, że tak naprawdę stać nas na troszkę więcej. I w sytuacji, kiedy będziemy mieli faktycznie coś przeżytego, w kontrze do wcześniejszych wyobrażeń, czy też wdrukowanego nam pierwotnie podejścia, następnym razem, gdy zechcemy wstrzymać oddech, nasz organizm zabije na alarm dużo, dużo później. No może nie tak od razu, dużo, dużo później. Natomiast w dalszym ciągu jest to wszystko do wyćwiczenia. Elliot Rodger przygotował sam sobie wizję świata, który nie istnieje, w który głęboko wierzył, w którym założył, że nie jest w stanie zdobyć kobiety i nawet za bardzo się nie starał. Wszystko skupiało się jedynie na upewnianiu samego siebie w tym, jak bardzo jest beznadziejny. Coś na kształt samospełniającej się przepowiedni. Jeżeli uważasz się za nieudacznika, to nawet jeżeli nim nie jesteś, to prędzej czy później się nim staniesz, a kiedy się nim staniesz, to dużo ciężej będzie ci wyjść z tego.

0: Kobiety nie powinny mieć prawa wyboru, z kim się pobierać i rozmnażać. Decyzja ta powinna być podjęta dla nich przez racjonalnych ludzi inteligencji. Jeśli kobiety nadal będą miały prawa, będą tylko utrudniać rozwój rasy ludzkiej poprzez rozmnażanie się ze zdegenerowanymi mężczyznami i tworzenie głupiego, zdegenerowanego potomstwa. Spowoduje to, że z każdym pokoleniem ludzkość będzie jeszcze bardziej zdeprawowana. Kobiety mają więcej władzy w ludzkim społeczeństwie niż na to zasługują, a to wszystko z powodu seksu. Nie ma stworzenia bardziej złego i zdeprawowanego niż kobieta. Kobiety są jak plaga. Nie zasługują na żadne prawa. Ich niegodziwość musi być powstrzymana, aby zapobiec zwyrodnieniu kolejnych pokoleń. Kobiety są złośliwymi, złymi, barbarzyńskimi zwierzętami i muszą być traktowane jako takie.
1: Po pierwszych aktach agresji, rzucania kawą, Elliot Rodger pozwalał sobie czasami na dziwne zachowania w parku, krzycząc z nienawiścią na ludzi. Uzasadniając to, że nie chciałby się dobrze bawili. Na jednej z imprez, na którą został zaproszony, próbował zrzucić dziewczyny z balkonu, znajdującego się kilka metrów nad ziemią. Lecz mu się nie udało, gdy inni faceci zauważyli, co się dzieje, sami go zrzucili. Zadzwonił wtedy na policję i stwierdził, że został zaatakowany. Ofiara od początku do końca. Absurd goni absurd w całej historii. Jedną z jego największych pretensji co do związków były związki międzyrasowe, kiedy to kobieta, biała kobieta spotykała się z mężczyzną innej rasy. Uważał to za degradujące, za wstyd dla ludzkości, mimo że sam był w połowie Chińczykiem. I tutaj już jesteśmy bardzo w punkcie, w którym nawet ciężko jest złapać jakieś zrozumienie. Później zaś rozpoczął swoją karierę na YouTube, gdzie wyżalał się ze swoich pokręconych możliwości, pokręconych pomysłów. W międzyczasie z pieniędzy, które zaoszczędził z kieszonkowego, udało mu się kupić 2 pistolety i zaczął całkiem poważnie mówić o dniu zemsty, o momencie, w którym będzie w stanie odgryźć się za całe cierpienie, którego doświadczył. Ale o tym za chwilę.

0: Zdając sobie sprawę z tych praw, to świecie stworzyłem ostateczną i doskonałą wizję funkcjonowania sprawiedliwego i czystego świata. W idealnym świecie seksualność nie istniałaby, musi ona zostać zakazana. W świecie bez seksu ludzkość będzie czysta i cywilizowana. Mężczyźni dorastają zdrowo, nie martwiąc się o taki barbarzyński czyn. Wszyscy mężczyźni będą dorastać sprawiedliwi i równi, bo żaden mężczyzna nie będzie w stanie doświadczyć przyjemności seksu, podczas gdy innym odmawia się go. Rasa ludzka będzie ewoluować na zupełnie nowy poziom cywilizacyjny, całkowicie pozbawiony zanieczyszczeń i zwyrodnień, które istnieją obecnie. Aby całkowicie zlikwidować seks, należałoby zlikwidować same kobiety. Wszystkie kobiety muszą zostać poddane kwarantannie, niczym zaraza, tak aby mogły być użyte w sposób, który faktycznie przynosi korzyści cywilizowanemu społeczeństwu. Aby tego dokonać, musi istnieć nowy i potężny rząd, pod kontrolą jednego boskiego władcy, takiego jak ja. Władca ustanawiający ten nowy porządek miałby pełną kontrolę nad każdym aspektem społeczeństwa, aby ukierunkować je na dobre i czyste miejsce. Do dyspozycji tego rządu potrzebna jest wysoko wyszkolona armia fanatycznie lojalnych żołnierzy, aby egzekwować takie rewolucyjne prawa. Pierwszym uderzeniem przeciwko kobietom będzie kwarantanna wszystkich w obozach koncentracyjnych. W tych obozach ogromna większość żeńskiej populacji zostanie celowo zagłodzona na śmierć. Byłby to skuteczny i odpowiedni sposób na zabicie ich wszystkich. Z wielką przyjemnością i satysfakcją skazuje każdą kobietę na ziemi na śmierć głodową. Wybudowałbym sobie ogromną wieżę, gdzie mogę nadzorować cały obóz koncentracyjny i z radością obserwować, jak wszyscy umierają. Gdybym ich nie miał, nikt by ich nie miał. Wyobrażałbym sobie, że myślę sobie, jak ja to nadzoruję. Kobiety reprezentują wszystko, co jest niesprawiedliwe wobec tego świata i aby świat stał się sprawiedliwym miejscem, wszystkie one muszą zostać wykorzenione.
1: Gdy szaleństwo rozkręci się dostatecznie, gdy to już się stało, zaczął budować wizję swojego lepszego świata. Świata, w którym on wreszcie stanąłby na szczycie, gdzie mógł realizować swoje chore fantazje. Gdy dopuścił do głosu tę wizję, gdy zaczął nią żyć, cały czas zachowywał ją sobie z tyłu głowy jako coś, czego bardzo pragnie, aż w końcu nie zdziwiłbym się, gdyby uciekał w świat fantazji i zapamiętywał to jako realne zdarzenia, które z kolei zapisałyby się w jego pamięci jako realne wspomnienia. Jako coś, czego doświadczył, jako coś tak bliskiego rzeczywistemu światu, coś niesamowicie namacalnego, coś, co w końcu, kurczę, czemu tego nie zrobić? Czemu nie podpalić świata? Przecież w mojej głowie to tak doskonale wygląda. Jestem w stanie to zrobić. Około 9 wieczorem 23 maja 2014 roku wrzucił na YouTube film jego ostatnie nagranie. Następnie do kilkunastu osób, w tym do swoich rodziców, wysłał w 140-stronicowy manifest, który dzisiaj wam przytaczam. Zaledwie po 10 minutach od wrzucenia filmu na YouTube pierwsze osoby straciły życie. Pierwszymi ofiarami było trzech jego kumpli, współlokatorów. Jak policja później ustaliła na podstawie analizy miejsca zbrodni, wykańczał ich pojedynczo. Ukrywał ciała i zaszlachtował ich. Później pojechał do Bractwa Alfa Pi, jak w manifeście określił. Zajęło mu mnóstwo czasu, około roku, by wybrać ten właśnie cel. Cel wybrał na podstawie tego, że właśnie w Alfa Pi były najpiękniejsze dziewczyny. Chciał wedrzeć się tam. Wieczorem, tuż przed rozpoczęciem imprezy. I zamordować każdego, kto będzie wewnątrz, używając pistoletów i noży. A na końcu podpalić budynek. Rzeczywistość okazała się jednak dużo mniej przyjemna. Przez kilka minut próbował dostać się do budynku, waląc w drzwi, ale nikt mu nie otworzył. Wsiadł więc do samochodu i ruszył w swoją ostatnią podróż. Nieliczne kobiety zostałyby jednak oszczędzone dla dobra reprodukcji. Kobiety te byłyby trzymane i hodowane w tajnych laboratoriach. Tam zostaną sztucznie zapłodnione próbkami spermy w celu wyprodukowania potomstwa. Ich zdeprawowana natura będzie z nich powoli wypędzana. Przyszłe pokolenia mężczyzn byłyby nieświadome istnienia tych pozostałych kobiet, a to jest najlepsze. Jeśli mężczyzna dorasta, nie wiedząc o istnieniu kobiet, nie będzie w nim pragnienia seksu. Seksualność całkowicie przestanie istnieć, miłość przestanie istnieć, nie będzie już odcisku takich pojęć w ludzkiej psychice. To jedyny sposób oczyszczenia świata. W tak czystym świecie umysł człowieka może rozwinąć się na większą wysokość niż kiedykolwiek wcześniej. Przyszłe pokolenia będą żyć bez obaw o barbarzyństwa seksu i kobiet, co pozwoli im rozwinąć inteligencję i doprowadzić rasę ludzką do stanu doskonałej cywilizacji. Szkoda, że nie da się stworzyć mojego idealnego świata. Już dawno temu zdałem sobie sprawę, że nie ma sposobu, abym mógł podnieść się do takiego poziomu władzy w swoim życiu w obecnym świecie. Taka rzecz nigdy nie stanie się dla mnie rzeczywistością, ale dała mi coś do fantazjowania, kiedy z nienawiścią płonąłem wobec wszystkich kobiet za odrzucenie mnie na przestrzeni lat. Cały ten punkt widzenia i ideologia obalenia seksu wynika z pozbawienia go przez całe moje życie. Jeśli nie mogę go mieć, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to zniszczyć.

jak na tak, jak na wieczór, któremu planowaniu rzekomo poświęcił tak wiele czasu. Sam przebieg tragicznych wydarzeń wyglądał upokarzająco losowo, gdzie jeździł swoim samochodem i od czasu do czasu zatrzymywał się, by strzelić do losowych osób. Nie zwracając nawet szczególnej uwagi, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy to jest para, czy jest to zwykły facet, który sobie jedzie rowerem. Kilka osób zostało również potrąconych jego samochodem. Policja zareagowała stosunkowo szybko i rozpoczęła pościg. Roger rozbił swój samochód, a gdy policja zajrzała do środka, zauważyła, że prawdopodobnie jadąc, strzelił sobie w głowę.

Moja organizacja Dnia Zemsty jest próbą zrobienia wszystkiego, co w mojej mocy, aby zniszczyć wszystko, czego nie mogę mieć. Wszystkie te piękne dziewczyny, których tak bardzo chciałem w życiu, ale nigdy nie mogę mieć, bo mną gardzą i obrażają, zniszczę. Wszystkich tych popularnych ludzi, którzy żyją hedonistycznym życiem przyjemności, zniszczę, bo nigdy nie przyjęli mnie za jednego z nich. Zabiję wszystkich i sprawię, że będą cierpieć, tak samo jak oni sprawili, że cierpię. To sprawiedliwe. Dlaczego tak musi być? Jestem pewien, że jest to pytanie, które każdy z was zada po zakończeniu Dnia Zemsty. Wszyscy będą pytać dlaczego? Dlaczego? To jest pytanie, które miałem dla wszystkich przez wszystkie moje lata cierpienia. Dlaczego zostałem skazany na życie w nędzy i bezwartościowości, podczas gdy inni mężczyźni byli w stanie doświadczyć przyjemności, seksu i miłości do kobiet? Dlaczego tak musi być? Pytam o to wszystkich.

Elliot Rodger miał w swojej historii leczenie psychiatryczne. Krótko po ukończeniu 18 roku życia zaczął odmawiać dalszego leczenia. Miał również w swojej historii sytuację, gdy matka, zaniepokojona jego stwierdzeniami, jego słowami, poinformowała o nich policję. Patrolowi, który przyjechał na miejsce, wytłumaczył, że jest to jedno wielkie nieporozumienie. Wystarczyłoby jednak przejrzeć dokładnie jego komputer, ponieważ wiemy, że prawdopodobnie już wtedy początek tego manifestu zaczął się tworzyć, jak również przeszukać jego pokój i znaleźć ukryte maczety, pistolety i powstrzymać to, do czego musiało później dojść. Jak tutaj Aspreol na czacie zaznacza, ten koleś nigdy nie poszedł na dziwki. Z tego co wiemy, nie, nigdy nie poszedł na dziwki, ponieważ nie było tutaj problemem jego, nie wiem, nienawiść, może inaczej. Nie było problemem to, że kobiety go odrzucały. Nie był jakoś, nie wiem, brzydki, nie był gruby, nie był obleśny. On taki zwykły 22-letni chłopaczek. Ktoś, kto bez problemu byłby w stanie sobie znaleźć kogokolwiek, gdyby jednak użył troszkę innych metod podrywu niż próby zrzucenia dziewczyn z balkonu lub oblania ich kawą. To, co dziwi mnie w całej historii najbardziej, to właśnie jest to, że w pewnym momencie musiała mu się pojawić ta myśl, ponieważ nie jestem w stanie uwierzyć, że jako nastolatek, czy jako młody chłopiec mógł być aż tak bardzo sfrustrowany. To się rodziło powoli, zresztą nie mamy zbyt wiele informacji o jego wcześniejszym życiu. Nie mamy informacji o tym, czy prowadził jakiś pamiętnik, bloga, czy cokolwiek, co mogłoby nam pozwolić wejrzeć do jego głowy, gdy był dużo młodszy. Nie wiemy, co dokładnie sprawiło, że ta myśl się pojawiła. Wiemy natomiast, że w momencie, gdy się pojawiła, zrobił absolutnie wszystko, żeby zadbać o nią, żeby ją dopieścić, żeby ją nakarmić, żeby ją rozwinąć. I właśnie w ten sposób stracił panowanie nad sobą, stracił panowanie nad swoimi decyzjami, bo jeżeli nasz kochany tył głowy jest w stanie nas zmusić do tego, żebyśmy przymknęli na chwilkę oczy, to jakim problemem jest podrzucenie nam jakiejś dziwnej myśli? Nie ma nic złego w tym, że od czasu do czasu w głowach nas wszystkich pojawia się jakaś dziwna myśl o tym, żeby kogoś zabić, o tym, żeby na kimś się zemścić, o tym, żeby nawet całkowicie bez podstawy, bez sensu i bez jakiegokolwiek przemyślenia coś rozwalić. Jest to całkowicie naturalne. Nienaturalnym zaś, czy może nie tyle nienaturalnym, co czymś, z czym sobie powinien współczesny człowiek umieć lepiej poradzić, to jest zauważyć, kiedy taka myśl zaczyna przejmować nad nim kontrolę i doprowadza do tragicznego finału. Wszystko, czego kiedykolwiek chciałem, to kochać kobiety i odwrotnie być przez nie kochanym. Ich zachowanie wobec mnie zasłużyło tylko na moją nienawiść i słusznie. W tym wszystkim ja jestem prawdziwą ofiarą. Jestem dobrym facetem. Ludzkość uderzyła przede wszystkim we mnie, skazując mnie na doświadczenie tak wielkiego cierpienia. Nie prosiłem o to, nie chciałem tego, nie rozpocząłem tej wojny, nie byłem tym, który pierwszy uderzył.
Jednak zakończę to odwetem. Będę karać wszystkich i to będzie piękne. Wreszcie, nareszcie mogę pokazać całemu światu swoją prawdziwą wartość. Chociaż historia tutaj zasadniczo się kończy. Oczywiście odbiła się wielkim echem. Przede wszystkim w środowiskach feministycznych i w środowisku inceli. Ludzi, którzy podobnie jak on przekonani są, że bliskość im się należy, że seks to jest coś, co powinni dostać z urzędu, a zamiast zastanowić się, co robią źle, gromadzą się w kółeczka wzajemnej adoracji, szukając przyczyny, fałszywej przyczyny, która, no właśnie, która nie musi być w żaden sposób powiązana z rzeczywistością. Ona musi być jedynie wygodna dla tej całej linii, którą sobie zrobiliśmy w głowę. Która będzie spójna z tym, czego doświadczyliśmy, co nam się wydawało. I jest wielu ludzi, którzy są chorzy z nienawiści. Widać po nich, jak bardzo oderwani od rzeczywistości są. Jak bardzo skupieni są tylko i wyłącznie na doszukiwaniu się potwierdzeń swoich absurdalnych, bardzo często założeń. Pamiętam dawno, dawno temu, jak podczas chyba jakiejś luźniejszej audycji, kiedy zadzwonił Blacha i rozmawialiśmy o nienawiści, powiedział, że nienawiść jest jak Ferrari, do którego wsiadasz, układasz się wygodnie w fotelu, wkładasz kluczyk, delikatnie go przekręcasz, rozkoszujesz się każdą chwilą. Wsłuchujesz się, jak silnik mruczy. Czujesz, jak idealnie chodzi pod twoimi stopami. Czujesz każde drżenie, czujesz każdy obrót. Lecz życie skupione w 100% w nienawiści nie pozwoli ci rozkoszować się nią tak bardzo, jak gdybyś wsiadł do rzeczonego Ferrari. To będzie dla ciebie brudny jelcz autobus komunikacji miejskiej, którym każdego dnia jedziesz z punktu A do punktu B i tak przemierzasz całe swoje życie, cały czas. Myśląc o tym, cały czas upewniając się w tym, cały czas nienawiść przejmuje nad tobą kontrolę zamiast tego, co powinno być, zamiast tego, by było dokładnie odwrotnie. I w końcu, w całej swojej frustracji, nie trudno jest o gorszy dzień, w którym stracisz panowanie jeszcze bardziej. A w zasięgu twojego wzroku, w zasięgu twojej dłoni będzie nóż czy jakaś inna forma broni i zapragniesz podpalić świat, skrzywdzić wszystkich, uzasadniając to tym, że przecież ciebie skrzywdzono, mimo że tak naprawdę jedynym człowiekiem, który skrzywdził Eliota Rogera, był on sam.

Od razu wybaczcie jakieś przydźwięki, jeśli będą, od tej elegancko sobie pralka chodzi. Zrobiłem sobie dzisiaj dzień prania. Tak, zgromadziło mi się bardzo dużo rzeczy na święta. Także wszelkie swetry, kurtki, ręczniki, pościele normalnie muszę się wyrobić do tego przyszłego tygodnia. Jak tam z prezentami, napiszcie mi. Jeżeli ktoś w ogóle mnie słucha, to powiedzcie mi, jak tam z prezentami jesteście, bo ja szczerze mówiąc prezenty mam już powymyślane. Może tutaj skorzystam nawet z porady jednej z osób, która mi tutaj doradziła, żeby kupić słuchawki bezprzewodowe. Nie jestem specjalnym zwolennikiem wprawdzie słuchawek bezprzewodowych, bo uważam je za niezdrowe. No ale może się nad tym zastanowię. Może kobicie kupię jakieś słuchawki takie z długim kablem, co nie jest zbyt wygodne, no ale może by mnie to uwolniło od telewizora. A drugi pomysł na prezent dla kobity mam, ponieważ się popsuła suszarka, to po prostu kupić jej suszarkę. Oczywiście jeszcze wchodzi w grę odkurzacz automatyczny typu robot, ale jakoś nie za bardzo szczerze mówiąc to widzę. O, dobra, tutaj piszą do mnie, bo nie wyłączyłem Skype'a. A czy ktoś mógłby mi dać sygnała na czacie, czy mnie słychać, bo ja teraz rozmawiam z karty USB, kochani, tak. I ustawiłem ją sobie w taki troszeczkę... Oj, muszę troszkę mikrofon przechylić, bo będzie tą pralkę moją wirującą słychać. Tym bardziej tam wkładałem ciężkich kocy jakiś. No, ciekawy jestem, jak będzie z suszeniem, bo tu jest lekki przymrozek, a w łazience nie mam za dużo miejsca, żeby to wszystko rozwiesić. Pozostaje balkon, tylko żeby mi to, kurde, wyschło wszystko. To jest dopiero, przejąć się można, bo jutro muszę w tym spać. No. Także dobra, skorzystam prawdopodobnie z opcji takiej, żeby wykorzystać jeden pomysł tutaj, który ktoś mi dał na czacie odnośnie zakupu prezentu dla kobity pod tytułem słuchawki, tylko myślę, że to będzie bez sensu prezent, bo ona i tak prawdopodobnie ich nie będzie zakładała, więc właściwie to zmarnowane pieniądze. Takie słuchawki z dobrym kablem, no Philipsy na przykład PH2500, teraz chyba jest model telewizyjny z 6-metrowym kablem i z pilotem na tym słuchawkach do ściszania, to jest wydatek no prawie rzędu stówy, także też to są dobre słuchawki, akurat warte. Kiedyś miałem takie 250 właśnie telewizyjne i powiem wam, że jak się dobrze wygrzały, już tak wygrały, że tak powiem, potem się kabel skróciło, to działały bardzo dobrze. Zresztą później miałem też model 2000, wyższy model, ale bez pilota, z 2-metrowym kablem i chodziło to całkiem zacnie. Wiecie co, muszę sprawdzić, ponieważ nie ma żadnej interakcji tutaj z wami, muszę sprawdzić, czy ja tutaj sobie mówię i czy to mnie słychać w ogóle. Ja zaraz się wyłączę, tylko chciałem sprawdzić, czy tutaj uda mi się wejść z tego... Oj, nie ta stacja, a właściwie nie ten sample. A raz, dwa, trzy, zaraz zobaczymy, buforuje się. No jest trochę cicho niestety, no dobrze, ale nic z tym nie zrobię, ponieważ to jest mikrofon za 15 zł, z którego rozmawiam. MediaTek, taki, który się w opakowaniu blistrowym kupuje. I w każdym razie i tak jestem zdziwiony, że sobie tak dobrze jakościowo daję radę. A, słychać ok, dobra, mam tutaj sygnał, że słychać mnie ok. O właśnie, skoro słychać ok w Ameryce, to słychać dobrze, tym bardziej ok w Polsce. Tak się właśnie wczoraj zastanawiałem nad Ameryką, myślałem trochę o Kubie, znaczy nie o Kubie w sensie Kubie wyspie, tylko o Kubie w sensie Kubie w Ameryce, bo mam tutaj taki jeden malutki projekt, który tobie wyślę, tylko muszę go zeskanować porządnie, a będzie niewykorzystany, bo był do innego celu, a myślę o tym, żeby po prostu go wykorzystać jako taką mini reklamę jakichś tam rozmów w nocy czy czegoś takiego. Mam pewien pomysł odnośnie tego, ale na razie tutaj na antenie nie będę nic mówił, bo to jest wszystko tajemnicą owiane. Także no to fajnie słychać. Tak, Jakuba słyszałem na tym, no bo ja mam Skype'a włączonego teraz. Słychać ok, tylko ja mam taki fajny tutaj jinx, że znalazłem opcję wreszcie, żeby mnie było słychać, co się dzieje na Skype'ie, na antenie, natomiast słychać tylko kogoś, kto ze mną rozmawia, natomiast nie słychać mnie. A jak słychać mnie, to słychać mnie, ja sam siebie słyszę w słuchawkach, a ja nie umiem w ten sposób rozmawiać. Plączę się jak za przeproszeniem furiat po sześciopaku. Język, sorry furiat, ale tak to mniej więcej.

Po prostu jakby mam coś zrobić, to nie mogę mówić, tak? Bo po prostu będzie problem zaraz z tym, żeby to zrobić, bo potem czuję presję i to jest. I to jest podstawowy. Podstawowy problem. No jest cicho, bo to jest po prostu mikrofon za 15 zł marketowy, ale go sobie podłączyłem jako drugi, bo mam tutaj ten swój główny mikrofon Starza to jest mikrofon firmy Trust. On jest dosyć dobry, dosyć dobrze to wychodzi z tego, co odsłuchiwałem tam, gdzie dzwoniłem, czy gdzie gadałem, no ale ten Trust jest podłączony do wewnętrznej karty, natomiast mam jeszcze kartę USB, którą sobie kupiłem, szarpnąłem się za 3 zł 50 groszy na jakimś tam Allegro i chcę z tej karty też skorzystać, a nie mogę tak podbierać ciągle mikrofonu córy, a mam tutaj kilka w szufladzie i ten jest chyba najlepszy. Tyle tylko, że jest dość cichy. Można go ustawić w taki tryb, tą kartę w taki tryb, żeby ona się podbijała tą głośność automatycznie, no ale to brzmi dosyć niefajnie, bo zaczynają być takie mruczenia, szumy słyszalne, także do niego trzeba mówić bardzo blisko, tak jak teraz. Jest mikrofon notabene podobny do tych, które mają na mównicy, czy na mównicy, na ławkach swoich posłowie ci... No, eurodeputowani, jak to fajnie brzmi, jak ze Związku Radzieckiego. Eurodeputowani Europejskiej Dumy. Oni mają właśnie bardzo podobny mikrofon, tylko oni jeszcze mają światełko wokół tej gąbki. A kiedyś sobie może kupię, jak się już ogarnę, to kupię sobie jakiś mikrofon taki jakiś fajniejszy. Thompsona fajnego widziałem, znaczy o tyle fajnego, że w wystawie są dwa Thompsony. I mają stację bazową, można w dwie osoby rozmawiać, nie trzeba sobie przekazywać, także jakbym chciał z którą coś gadać, to ten. No dzisiaj się nie podłączę niestety do krawca audycji. Mam nadzieję, że będzie trochę chętnych, bo tam żeście coś omawiali, ale ja się nie podłączę, bo po prostu no myślę, że za półtorej godziny to już nie będę miał warunków, bo tutaj się zbiegną kobiety i będzie po prostu... Zaczynają się zresztą za godzinę programy telewizyjne, także tutaj będzie głośno. Jutro zresztą u Furaka będę nadawał też z tabletu. Uwaga, kupiłem specjalnie do tego kartę SIM zarejestrowaną i będę nadawał z tabletu bezpośrednio i przez GSM-a. Sobie już skonfigurowałem Skype'a, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo tam mam tylko router, gdzie będę, to mam tylko router GSM, który mi się zrywa ciągle i niestety nie mam za bardzo tam potem kontroli nad tym, co się dzieje, jak będę bezpośrednio przez GSM, a nie chcę Skype'a po prostu instalować na komórce, bo on ma strasznie ogromne wymagania co do uprawnień, od razu tam zgrywa ze sobą te wszystkie kontakty i tego nie chcę tego robić po prostu. Nie używam Skype'a na telefonie komórkowym, bardziej, że to jest już właściwie nie tyle telefon, co komputer, bo smartfon to jest komputer z opcją dzwonienia, a nie telefon. Także nie tego. No, także jak mówię, mam pomysł na prezent od jednego z czatowników, bardzo fajny, ale chyba kupię jednak ten drugi, czyli suszarkę. Chciałbym odkurzacz kupić. Kiedyś dałem swojej kobicie na urodziny czy najmniej mikser, co się na mnie obraziła, ale właściwie na co się obrażać, czy w końcu to jest normalne dać kobiecie szczotkę albo na przykład, nie wiem, pralkę, szczotkę albo zmywarkę jakąś czy coś takiego. Uważam. Z drugiej strony osobiście uważam, że po co komu zmywarka, przecież od czego są kobiety, nie? Ale skoro my jesteśmy od przybijania młotkiem gwoździ, czy tam wiercenia dziur w ścianach, to zresztą mi bardzo kiepsko idzie, bo mam bardzo, bardzo te... Nowe garki, mówisz. No to by się przydało, bo stoi tutaj sterta niezmytych garków, z czego jeden spleśniał, więc... Podejrzewam, że tak. No ale garki są drogie. Są cholernie drogie. Ja patrzyłem ostatnio, bo chciałem psu kupić garnek. O, właśnie przywędrował do mnie. Chodź tutaj, mały. Przywędrował się, upomina, żeby go wsadzić. W każdym razie garki są strasznie drogie w ogóle. Kurczę, tak kilkadziesiąt złotych za garnek w tej chwili. No i najtańsze są te takie emaliowane, tak jak za komuny były. To są w miarę tanie, ale ja tak szczerze mówiąc nie mam za bardzo zaufania do tych garków. Szczególnie jak się coś w nich przypali, to po prostu jest zdrapanie później, zdrapywanie tego wszystkiego. No także by się pewnie przydało, no ale nie, kupię coś takiego w miarę normalnego, typu czekoladki. Nie mówię o najtańszej bombonierce, czyli o cukrze w kostkach, ale cukier w kostkach to jest taka najtańsza bombonierka, jakby ktoś nie wiedział. Ale na przykład myślałem o właśnie jakichś czekoladkach, no, pierdółki. Na pewno nie będę kupował.

kosmetyków, bo bardzo często ostatnio kupowałem kosmetyki, a w ogóle mnie cholera bierze na te wszystkie te takie konsumpcjonizm świąteczny, to jest po prostu jakaś głupota. Kupuje się mnóstwo kompletnie niepotrzebnych rzeczy. No kompletnie niepotrzebnych, człowiek musi wymyślać jakieś głupoty, jeszcze teraz będę biegał po jakąś choinkę. Wymyśliłem sobie w tym roku, że kupię sobie w doniczce choinkę żywą. Mam gdzieś jakąś dyżurną choinkę, taką pawlaczu. Jeśli jej szybko nie znajdę, bo nie chcę mi się tego wszystkiego przewracać, to uzbroję się w choinkę w doniczce. Tutaj stoją przed Biedronką takie żulki, widać, ale sprzedają te choinki od razu gotowe. Gotowe nawet ze światełkami, są takie żywe, już owinięte światełkami na bateryjki. Nie? Gdzieś miałem zresztą takie światełka na bateryjki. Muszę pomyśleć gdzie, ale gdzieś na pewno miałem, także nie będę się musiał tutaj bawić znowu z kablami. Poza tym te światełka na bateryjki są jakoś tak zawsze zrobione, że one są krótsze i przez to nie ma tego rozplątywania corocznego, co mnie zawsze cholera bierze, to rozplątywanie światełek kilkumetrowych. Oczywiście w piwnicy, jak każdy normalny facet, mam taki wór od śmieci 60-litrowy pełen ozdób rozmaitych, ale nie chce mi się tam chodzić i tego wszystkiego tam tarabanić, bo w ogóle piwnica moja wymaga, będę musiał się kiedyś z jakimiś żulkami właśnie zmówić, wymaga kompletnego czyszczenia, bo to nie jest tak, że piwnica jest tam, coś tam stoi. Nie, tam jest po prostu góra rzeczy do sufitu, bo to jest piwnica taka typu kibel, czyli 2 na 2 metry. Między tymi piwnicami są takie jakby ściany ze cegieł ułożonych co drugą, czyli są prześwity. No i zakratowane takie drzwi typu krata właśnie zrobiona z drewna. Często były włamania, nawet nie wiem, czy tam czasami nie dostał się ktoś w międzyczasie, bo nie byłem tam ze 2 lata. W zeszłym roku właśnie na święta nie miałem okazji chodzenia do tej piwnicy, bo sobie kupiłem choinkę dyżurną tak zwaną, ale nie wiem, gdzie ją walnąłem. Znajdę, mam nadzieję, że znajdę. Jeśli znajdę tą sztuczną, to będzie sztuczna. Jak nie, to kupię jakiegoś tam takiego doniczkowego krzaczka i później albo jak zaschnie, to wyrzucę, a jak nie, to posadzę gdzieś tutaj przed tym. Każdy facet powinien zrobić dziecko, zbudować dom i posadzić drzewo. Także ja mam jeszcze te dwie pierwsze rzeczy przed sobą, chyba że posadziłem przez przypadek, nie wiem, gdzieś zapyliłem jakieś nasionkiem albo tym, albo kasztanem, albo czymś. To jest całkiem możliwe, że przypadkiem gdzieś tam drzewo zasadziłem. Dziecka nie urodziłem wprawdzie, ale zrobiłem, no więc to już mam za sobą, tak, jeśli chodzi o te takie obowiązkowe czynności. No, dobra, słuchajcie, 19:03, no to jeszcze spoko. Jeszcze może jeszcze mam ze 20 minut spokoju. Tutaj córa biegała z koleżanką przed chwilą, bo jakieś prezenty tam robiły. No, mój prezent dla córy jest dosyć ciekawy, bo sama tego chciała. Mianowicie ona jest taką miłośniczką takich malutkich filiżaneczek z kawą. Stąd mój pomysł zakupu, uwaga, z Biedronki, znowu z Biedronki, zakupu Italgo, czy jakoś to się nazywa, jest taki ekspres i notabene ja sobie popatrzyłem po forach różnych i wideoprezentacjach i ten ekspres biedronkowy jest zachwalany, tylko jest jeden problem, nie widziałem do niego tych kapsułek, bo on jest na takie kapsułki specjalne, gdzie się wkłada po prostu, bardzo szybko to można parzyć, jest wygodnie dosyć to zrobione, właśnie wkłada się kapsułkę, nie trzeba tam nic mielić, tylko się wkłada kapsułeczkę, cyk, zamyka. Wodę się napełnia i za chwilę jest kawa zrobiona, także i kupię taki zestaw, tylko muszę znaleźć gdzieś te kapsułki. Owszem, ekspres w Biedronce jest, natomiast nie ma niestety do niego tych takich kompletów kapsułeczek. Nie wiem, czy one są kompatybilne z jakimś systemem kapsułek, czy nie mam pojęcia, bo ja nie jestem osobą, która pije kawę po prostu. I stąd też moje takie, to będzie taki mój pierwszy ekspres zakup, pierwszy, dlatego się muszę najpierw nauczyć. Ale prawdopodobnie padnie na ten ekspres biedronkowy. Znalazłem bardzo fajny ekspres Boscha, też w tym systemie kapsułek, ale on ma tam już w ogóle jakieś swoje boszowskie kapsułki, które notabene są 3 razy droższe od tych biedronkowych, a gość, który testował ten ekspres biedronkowy, który jest bardzo ładny, design ma, naprawdę świetnie wygląda to urządzonko, jak tak stoi sobie gdzieś na barku, to mówił, że jest bardzo smaczne, tak? To był jakiś kawosz, który to testował, więc zakładam, że kawosz wie. Poza tym jedna rzecz mi się podoba, mianowicie jak się kupuje te takie kapsułki, latte to się nazywa, znaczy ja to na to mówię late, ale to jest chyba latte się czyta prawidłowo, chyba z włoskiego jest. To jest coś, co się nazywa latte art. Latte art to jest takie sprytne, jak się zaparzy tą kawkę,
to jest potem się tym mleczkiem tak oblewa i można takie fajne kształty, jakieś misie uzyskiwać. Znalazłem film instruktażowy, gdzie to wszystko jest wyjaśnione, pokazane, jak to zrobić i mam zamiar się w coś takiego pobawić. Widziałem już drukarki, które drukują na tym, ale ja mówię o takim ręcznym robieniu. Kupię sobie taki komplet pędzelków, do tego jest taki, żeby tam można było maczać w tej kawce i sobie będę robił różne obrazki na tym. Taki sobie sport wymyślę, a oczywiście będę je fotografował i wrzucał, bo przecież trzeba się pochwalić światu, nie? Także no, mam taki pomysł na prezent, a dla siebie to bym wymyślił fajny prezent, ale pewnie mi nikt nie kupił, bo to też biedronkowy prezent notabene, bo jest w Biedronce teraz taka gablotka z różnymi rozmaitościami elektronicznymi gadżetami. No i w tej gablotce znajduje się smartwatch. Ci, co wiedzą, to wiedzą, to ja kupiłem niedawno smartwatcha firmy Woo, się nazywa, WOO się pisze, w markecie, który był przeceniony bardzo mocno, kupiłem go poniżej 100 zł, przyniosłem do domu, okazało się, że się w ogóle nie włącza, także zaraz go oddałem, a szkoda, bo był naprawdę bardzo ładny. No i całkiem nowe dobre parametry miał. Ciekawostka taka, że miał własny SIM, także można było z niego korzystać jako z telefonu bez łączenia się z komórką, co było bardzo, bardzo ciekawą opcją, właśnie o taką mi chodziło. No ale się nie udało, no a teraz jest bardzo, bardzo ładny smartwatch właśnie w Biedronce. Reklamowali go jako 150 zł, kosztuje dużo więcej, kosztuje 259, przynajmniej w tej mojej Biedronce. No i mówiąc szczerze, to bardzo mi się podoba, naprawdę zajebisty design ma ten zegarek. Dawno nie miałem zegarka, znaczy mam zegarek w szufladzie, ale bateria mi się w nim wyczerpała, nie bardzo się potrafię do niego dostać do środka, także zostawiłem go w środku, a być może sobie kiedyś sprawię smartwatcha, bo to jest taki gadżecik, który mi się bardzo podoba. Gdyby udało mi się tam poprzegrywać te wszystkie MP3, okazałoby się, że to będzie wszystko ładnie działało, to bym sobie zamiast telefonu miał smartwatcha, bo teraz mam cegłę, tam telefon no, 6-calowy, tam. Na takim smartwatchu to bym sobie mógł mieć ten telefon. Tylko tam jest jedyny minus tego modemu, który jest wbudowany, to jest to, że posiada niestety tylko 2G, czyli Edge, tą komunikację, także on się nadaje do maili, do rozmów voice to IP, czy do słuchania radia, to raczej już chyba nie bardzo. Aczkolwiek są słuchawki w komplecie podłączane tak zbyt. Jestem ciekaw, jak to z czasem, jak czasowo to pracuje, bo ta bateryjka, która tam była, ja tam bateryjkę wydłubałem z tego który kupiłem i oddałem później. Ta bateryjka to jest taka malusieńka, kurwa, jest takie tycie. Taki jak wielkości kostki magi takiej małej, jeżeli ktoś wie, co to maga i miał w ręku. To rosołu, taka kosteczka. Rosołowa, taka kosteczka spłaszczona magii. Tam nie wiem, gdzie tam było 350 mAh, czy coś koło tego. Także podejrzewam, że to przy takim malutkim ekraniku to starcza na jeden dzień. Potem trzeba ładować. A kiedyś sobie może coś takiego sprawdzę. Sprawię. Być może, bo niekoniecznie. Na razie telefon nie wystarcza, i tak go noszę, a mam tam wszystko łącznie z aplikacją do nadawania radia. Nie mam tylko Skype'a, jak mówię, bo Skype'a nie używam, ale poświęciłem dzisiaj tablet z modemem 3G i kartę, którą tam wcześniej, bo jak wiecie, to ja wcześniej sobie troszkę kart porejestrowałem. One i tak zostaną wyłączone 1 lutego, bo ja nie mam zamiaru absolutnie biegać cokolwiek rejestrować. No w ogóle to jest afera totalna, przecież to się dzieje. To jest, jak może być coś takiego, żeby ktoś tam kazał rejestrować telefony, czy to jest prawo wstecz działające ewidentnie. No. Pomieszanie z poplątaniem, ale o tym już mówiłem, jest nawet nagranie tego mojego monologu na ten temat. No, wczoraj mieliście pokaz, kolejny teatr pod tytułem Stanie na mównicy tych wszystkich osłów. Ja to bym ich, jakbym był u władzy i miałbym jaja, ten PiS miałby jaja, to ja bym ich po prostu wziął i wyrzucił stamtąd zwyczajnie. Albo zamknąłbym tą salę. Niech siedzą, niech srają pod siebie. W ogóle mi nie wypuścił stamtąd. Chcą stać, niech stoją, kurwa. Żadnego jedzenia, żadnej wody. I niech srają w pieluchy. W gacie niech srają. Ja tak bym ich załatwił, tych idiotów. To jest banda agentów przecież oczywiście. Oczywiście niemieckich, cholera wie jeszcze jak. Także mówię, gdyby ten PiS miał takie jakieś przebicie... albo wojsko posłać po prostu i wypierdolić stamtąd, od razu do więzienia wsadzić i tyle, połowa idiotów by była mniej. No. Kto to zrobi, jak to jest tylko i wyłącznie agentura. Zresztą w Ameryce zaczyna Kuba też zaczynać powoli to mieć, bo cholera wie, jak ten Trump jest prawdziwy, to jego pewnie ubiją. To już dosyć szybko.
Cholera wie, jak to będzie. No, nie podoba mi się to wszystko, co tutaj się dzieje. Tak sobie obmyśliłem, słuchajcie, taką audycję, którą obiecuję, że zrobię albo przed świętami, albo zaraz po świętach. Nawet mam już nazwę Szachownica, gdzie na podstawie takiej szachownicy postaram się wam wyjaśnić coś, co nazywam teorią punktów zbornych. To jest mój oryginalny pomysł. I parę rzeczy związanych właśnie z rzeczywistością naszą, przy pomocy właśnie szachownicy. Nawet sobie już wymyśliłem promocję do tego, tylko muszę się zebrać tak, żeby, bo tutaj sobie leżałem nad ranem, pies mi tam się pałętał po łóżku, a ja sobie rozmyślałem na temat pewnych takich ideologii, że tak powiem, związanych ze światem obserwowalnym współcześnie. No i wymyśliła mi się pewna analogia, już nie do komputerów jak zwykle, bo to zazwyczaj w komputerach jakąś analogię szukam i grach komputerowych, natomiast tym razem w postaci takiej bardziej namacalnej gry typu szachownica właśnie chcę wam wyjaśnić, jak funkcjonuje, dlaczego to wszystko, co jest w telewizji, jest teatrem, nawet to całe spontaniczne stanie tam na tej mównicy i czytam te kody i nie kody i tak dalej. Zresztą to samo tyczy się tych środowisk LGBT. To jest wszystko teatr. To jest wszystko genialny teatr. I właśnie tą szachownicą się posłużę jako takim zobrazowaniem, wyjaśnieniem, o co tam naprawdę chodzi. Będzie osoba gracza, będzie szachownica i będą kamery internetowe, które obserwują całe zjawisko tak zwanej gry. No, już za dużo zdradziłem, także przygotuję się z tego tak mentalnie, bo nie będzie to jakaś rozpiska, tylko właśnie to, co mi tam, że tak powiem, w umyśle gra pod tym kątem i zobaczymy, jakie będziecie komentarze dawać na ten temat, czy te same obserwacje macie, co ja. A następnie zajmę się takim problemem odnośnie Słońca. Też tak zapowiem, bo też mi chodzi po głowie pewien taki eksperyment tutaj w Nocnym Radiu. Takie trochę wzorowane na Claude'zie, troszkę wzorowane na jego teorii chaosu odnośnie podróży kosmicznych, odnośnie Słońca. No, nie będzie o płaskiej Ziemi, to raczej sobie daruję. Natomiast nie śmieję się z tego absolutnie, z teorii płaskiej Ziemi, dlatego że wszystkie eksperymenty, które jesteście w stanie wykonać ręcznie z własnego domu, a jest ich kilka co najmniej, wskazują na to, iż Ziemia okrągła nie jest. Także empirycznie jesteście w stanie stwierdzić tylko to, że nie ma zakrzywienia Ziemi. To jest taka ciekawostka odnośnie tego. A jakie to są eksperymenty, to wam omówię, bo każdy je może wykonać własnoręcznie. Przekonacie się wtedy, że jest to po prostu totalna bzdura. To ja w dzisiejszych czasach kiedyś wam mówiłem, że już niczemu się nie dziwię. Naprawdę niczemu. Gdyby się okazało rzeczywiście, że Ziemia jest płaska, jesteśmy pod firmamentem, że aż taki przekręt jest, co notabene potwierdza flaga ONZ, która jest właśnie przedstawieniem płaskiej Ziemi. To bardzo precyzyjnym przedstawieniem płaskiej Ziemi, to wcale bym się nie zdziwił, wcale bym nie mówił, że nas super oszukali, bo to jest takie głupoty są na co dzień. Zaczęło się oczywiście od dziury ozonowej, jak pamiętacie, znaczy ja pamiętam, tak, lata 90. początek i tą wymianę wszystkich lodówek z freonem na niefreonowe, tak, i taka masowa histeria, te wszystkie jak to się nazywa, kremy z filtrem, tak, które są zresztą okraszone ołowiem i okraszone wszelkiego rodzaju drobinkami aluminium, także bardzo zdrowe, nawet w Robocopie trójce albo w serialu, już w tej chwili nie pamiętam, bo był też taki serial, Robocop się śmiali, była taka reklama, że na Słońce używaj naszego tam jakiegoś Omnisci Production, oczywiście OCP produkowało ten krem, czy tam jakiś dział, wydział OCP zajmujący się kosmetykami ochronnymi i właśnie tam zareklamowali krem przeciwko promieniowaniu słonecznemu na dziurę ozonową. No i na sam koniec było, że zbyt częste stosowanie może doprowadzić do raka skóry, oczywiście. No, tak to wygląda. No ja na przykład wczoraj oglądałem taki szalony program z kobietą, tutaj oglądałem na TVN Style, jak to wygląda takie upiększanie pani, która taka dziewczyna, nie wiem, ze wsi chyba, nie, czy z małego miasteczka, i ta cała prezenterka, która ją tam upindrzyła, że tak powiem. No oczywiście podkład te wszystkie takie, ja się na tych make-upach nie znam oczywiście, ja mniej więcej tam nazwy kojarzę, tak.
nałożyli na nią tonę tej tapety, no i kurde, rzeczywiście wyglądała zupełnie inaczej, chociaż nie w moim typie, ale zupełnie inaczej. No, taka, tylko, tak, takie tylko pytanie, czy za jakieś 15 lat nie będzie zmuszona korzystać z tego rodzaju rzeczy, bo skóra no, nie znosi tego typu rzeczy, jak właśnie jakieś podkłady, jakieś maseczki i tak dalej. To jest po prostu totalna bzdura, tak? Kobieta, która nie będzie z tego korzystać, bo naturalne jest oczywiście, że twarz się myje raz dziennie. Oczy można przemyć nad ranem, żeby nie szczypały, ale twarz się myje raz dziennie, a ten tłuszczyk, ten taki łój, który mamy na sobie, to jest warstwa ochronna i doskonale zachowuje się cerę. Przykładem tego akurat jest Korwin Mikke, bo on przyznaje się do tego, że właśnie stara się nie myć twarzy za dużo i rzeczywiście, ja go widziałem na żywo, rzeczywiście tą twarz ma niesamowicie młodą skórę, jak na osobę, która już ma w tej chwili 74, czy ja go widziałem parę lat temu, także to miał wtedy 70 gdzieś, powiedzmy. Także to się skończy nie za dobrze dla tych dziewczyn, szczególnie jeszcze jak w młodym wieku zaczynają te makijaże takie ostre robić tymi różnymi paczułkami, ja na przykład nie mogę znieść sytuacji takiej, jak pokazują, jak sobie tą kredką kant oka malują. Mam wrażenie, że sobie zaraz tą konkretkę, tą ołówek, to jest jakaś kątówka, cholera, nie wiem jak to się nazywało. One mają na te szczypczyki i te różne takie różne rzeczy, swoje nazwy, ja tego w ogóle nie kojarzę. Poza może tym do paznokci, jak się nazywa, to nie. Pcążki, to jest chyba zdrobniała nazwa obcąg. Pcążki, mam zresztą takie pcążki sam do paznokci, chociaż przy moich paznokciach od nóg to się ledwo wyrabiają, no ale to trzeba mieć po prostu chłopskie paznokcie. Także tak. Kiedyś przez pomyłkę goliłem się taką golarką na twarzy. No, oczywiście, bo ja się nigdzie indziej nie golę. Na twarzy się goliłem taką golarką dla kobiet do depilacji. Ona się zatkała po kilku machnięciach. Totalnie. Ona ma takie nożyki i tamte nożyki są za taką kratką, żeby się nie pokaleczyć. Ale po prostu no masakra. No to w ogóle... W ogóle się nie nadaje do grubego zarostu. Stępiła się, a przede wszystkim zatkała się natychmiast. Także nie polecam, żebyście używali do depilacji twarzy, nazwijmy to tak nowocześnie, depilacji twarzy, maszynek do golenia, do nóg, które są. Kiedyś miałem przez przypadek ogoloną jedną nogę, a właściwie fragment nogi, bo mi kobieta podczas kąpieli, wspólnej kąpieli, już się przyznam, dobra, moczyłem się z nią w wannie i przejechałem i taką maszynką i miałem takie łyse miejsce. Jak to kurna głupio wyglądało. Nie wiem, już jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że ktoś tam pod pachami się goli, ale nie no. Słuchajcie, a w ogóle to ostatnio czytałem artykuł, właściwie fragment artykułu, mi się nie chciało tym tam specjalnie masakrować, odnośnie właśnie depilacji i już widzę, że zaczyna się takie parcie na nową modę, żeby lemingów znowu i goi przede wszystkim, bo to oni kupują goi, tak? Dobrze słyszeliście? Wpędzić w nową modę. Będzie moda na niedepilację w tej chwili, bo to już się kończy powolutku. I oni wpadli na pomysł, żeby teraz, podejrzewam, ci kreatorzy mody, żeby już teraz nie Gillette, tak? Zarabiało, czy tam podobne firmy, jakieś Wilkinsony i tak dalej. Ja nie wiem, tych firm jest bardzo dużo. Podejrzewam, że wśród kobiecych golarek są jeszcze jakieś firmy On, tak? Żeby jeszcze teraz wprowadzić odwrotną sytuację. Już na tych głównych portalach pojawiają się powoli takie artykuły. One są na razie na zasadzie takich wrzutek zrobionych baloników próbnych, jak to depilacja jest szkodliwa i tam, że doprowadzi do grzybic. No grzybice to oczywiście u kobiety, bo one mają wszystko w środku, my mamy wszystko na zewnątrz. Także to... I to jest prawda, i to jest prawda, no bo kiedyś była taka piosenka, pamiętam, taki kolega mój, mieliśmy samograja, czyli magnetofon kasetowy ze sobą na wycieczce i tam puszczał takie wiejskie muzyki typu zamiatała Kaśka izbę, wleciała jej mucha w piwnicę murowaną na chłopaka szykowaną. No i właśnie, po to jest ten zarost, żeby ta mucha nie wleciała. Ale to jest taka przenośnia, natomiast rzeczywiście, jak się zagłębić w temat, to... Kurde, po co ja znowu o depilacji mówię? Nie wiem, zakręciłem się. Ale dobrze, przetestuję porządnie ten mikrofon przy okazji. W każdym razie ja wam powiem, że to rzeczywiście wygląda na to, jeżeli te autorytety, które znowu się pojawiają przy okazji zmiany mody, mają coś do powiedzenia konkretnego, to rzeczywiście się okazuje, że te włoski są, nie tylko spełniają rolę, tak jak ja mówię, zbioru feromonów i
skuszenia płci przeciwnej, co jest oczywiście oczywistą sprawą, tak? Zapachowe także mają funkcje takie antygrzybiczne, tak? Nie wiem, jak to się tam odbywa dokładnie, nie znam mechaniki tego, ale podejrzewam, że coś w tym jednak jest, bo gdyby włosy łonowe nie były potrzebne, to oczywiście by Pan Bóg nam ich nie dał, tak? Że to, także to jest tak samo jak rzęsy, tak? Rzęsy spełniają, jakoś nikomu nie przychodzi do głowy, żeby sobie depilować rzęsy na powiece, bo one spełniają rolę czyściciela, tak? Takiego, który po prostu nie pozwala, żeby tam odłamki jakieś tam, jak ktoś ma łupież na przykład, spadały. Pytajmierz się pojawił, ale muszę mu napisać, że etam nadaje, bo chyba nie słyszy. Pytajmierz, słyszysz mnie? Pytajmierz się pyta. Nic, dobra. Jestem... Muszę, kurde, ja nie umiem pisać i mówić coś innego. Muszę mówić, co piszę. Jestem na live. A, słyszę, dobra, bo ja się po prostu tak dezorientuję. Nie mam podzielnej uwagi kompletnie. Ja jestem jak MS-DOS. I to z wiekiem się pogłębia tylko. Ja muszę się skupić nad jedną czynnością. Jest mi bardzo trudno czytać czata i jednocześnie mówić, a już w ogóle pisać jeszcze mówić, albo coś tutaj kontrolować, to jest kompletna porażka dla mnie. Dlatego bardzo się cieszę, że jutro podczas audycji będzie ogarniał to Furak, jeśli chodzi o techniczną stronę. Ja będę tylko na tablecie, także jak już mówiłem, kupiłem sobie kartę dawno temu, kilkanaście kart, które sobie tam poaktywowałem i sobie po prostu ją dzisiaj doładowałem i tam będę miał troszkę mega tego internetu na tablecie i bezpośrednio z tabletu będę rozmawiał, co zresztą jest moją celowym zabiegiem, że tak zdradzę kulisy, bo około godziny 11 audycja się będzie przedłużała, będę musiał wyjść, bo muszę iść na ostatni autobus, tak żeby dzisiaj mieć przy okazji pierwszą audycję prowadzoną przez jednego z prowadzących idącego trasą do autobusów. Mam nadzieję, że mi ręce nie zamarzną, bo dzisiaj tutaj zaczęła robić w Szczecinie prawdziwa zima. To znaczy się zrobiło biało, nie wiem, czy to śnieg spadł, czy to po prostu taki mróz się zrobił, ale w domu mam cholernie zimno, więc podejrzewam, że jest po prostu przemrozek dosyć mocny, bo siedzę tutaj w dwóch swetrach, a nie nabijam ten... O właśnie, skoro jest Kuba, to jeszcze ci, Kuba, powiem, że przyszło rozliczenie w tym już okresie. No i tym razem mój ojciec dostał tylko tonę koksu karnie za jeden grzejnik, czyli jednak te telefony i tam kurwowanie do tej całej spółdzielni dało swój efekt. Oni po prostu już nie śmieli przysłać 3000 zł dopłaty. Także łącznie za sezon grzewczy, biorąc pod uwagę zaliczki, które się płaci w czynszu, zapłacił około 2700 zł. Pamiętajcie, że za jeden kaloryfer, którym grzeje, bo on tylko jeden kaloryfer odkręca, ma tych pomieszczeń kilka. Jest ich kilka, to nie jest takie mieszkanie typu kawalerka, jest większe mieszkanie, ale grzeje tylko w jednym pokoju. Natomiast ja, grzejąc bardzo oszczędnie, to znaczy mam na wszystkich grzejnikach zero, poza grzejnikiem córy, na którym zresztą wykonałem pewną delikatną kombinację, ale nie będę wam o tym tutaj mówił na antenie, to mam dzięki temu tam chyba zero, czy 3 zł mi zwrócą, czy 5 zł, jakoś tak, no na zero wyszedłem w zasadzie. Mając zimno w domu, wyszedłem na zero, czyli zapłaciłem 2000 za ogrzewanie w zaliczkach, a za to, że miałem zimno, to tylko te 2000, nie? To jest po prostu, kurwa, paranoja. I tutaj nie ma co dyskutować, bo tam kiedyś się przecież podłączył do tej audycji, która jest u Kuby jeżeli nie słuchaliście, to przesłuchajcie na kanale YouTube'owym Rozmowy w Nocy, albo na stronie rozmowywnocy.com. Jest ta audycja, no to tam się podłączył też do nas pan, który, no ciągle zapominam, jak on ma na imię, nie Ryszard, tylko, ojej, leciało. Kurde, no dzwoni często, no, taki pan koło 70 czy 60, dobrze pamiętam. No i on tam mówił właśnie, że Zbigniew chyba, nie? To Zbigniew? No nieważne, w każdym razie wiecie, o kogo chodzi na pewno. No i tam właśnie mówił o tych szczegółach technicznych, o przenikalności ściany i tak dalej. O Wiesław, dokładnie Wiesław. No, także po prostu bardzo mądrze zresztą mówił i rozsądnie, bo to jest oczywiście rozsądne, ale tu nie ma co wchodzić w szczegóły, tak? Natomiast tam dużo osób się cieszyło, że o, tutaj też to się zdarzali, że oni mają, że mają ryczałtem. Niespodzianka was czeka, kochani. 1 stycznia się zbliża dużymi krokami, to jeszcze tydzień i kawałek. Od 1 stycznia wszystkie wspólnoty, spółdzielnie, wszystkie mieszkania, jeżeli nie mają pieców, tylko centralne ogrzewanie, zgodnie z dyrektywą unijną z 2012 roku, muszą być opomiarowane dekretem Unii Europejskiej.
Nie wiem, ile będzie czasu na realizację tego. Podejrzewam, że to będzie ostatni sezon zimowy w Polsce, gdzie nie będzie opomiarowane ciepło na kaloryferach. Jeżeli nawet wasza wspólnota czy spółdzielnia zdecydowała się na to, że będzie rozliczać ryczałtem, teraz już nie będzie mogła. Podejrzewam, że firmy niemieckie i francuskie, które są głównymi producentami, to jest takie mojego nosa, głównymi producentami tych wszystkich badziewnych urządzeń do pomiarów, po prostu chyba dały łapę, chyba na tym to polega i będzie wszystko musiało być pomiarowane. Notabene Niemcy i Francuzi nie mają pomiarowanych, z tego co wiem, tak, zostało to wycofane. Jest to jawna jakaś zmowa, jakieś oszustwo, cholera wie jak to nazwać. To nie ma co wnikać w szczegóły, czy tam sąsiad grzeje, czy nie grzeje, po prostu. Budynek jest budynkiem, jak mówił to właśnie Wiesław, nie ma sensu grzania tam w szklanki wody w garku jakimś wielkim czy kotle, tylko trzeba po prostu potraktować to wspólnotowo. No, puszczamy 80%, to są podobnież koszty stałe, więc puszczamy wszystkim i nie bijemy się o żadne 20%, nie kombinujemy, tylko po prostu niech sobie kręci każdy ile chce, dostawa ciepła jest konieczna, tak, jest to konieczna i tyle, i niech wszyscy płacą za to równo. A jak będziemy się bawić w dzielenie tych 20%, to potem wychodzą takie hople, że jeden ma 1000 zł zwrotu, bo zdjął sobie kaloryfer, albo był sprytniejszy. Ja wam mógłbym powiedzieć, jak zbudować taki kaloryfer, albo jak sobie zamontować kaloryfer panelowy, gdzie panel będzie przedni, będzie na śrubkach czterech i żaden robotnik montujący, czy tam pomiarowe te takie rzeczy, się nie połapie w ogóle, że macie tylko panel przedni ściągany i sobie po prostu zdejmiecie to zwyczajnie. Notabene w tej chwili ułatwiono w tej chwili w większości spółdzielni kombinacje, ponieważ już nikt nie wchodzi do waszych mieszkań robić pomiary, robi się to z zewnątrz. Takie podzielniki, przynajmniej te, które są tutaj dostępne, czyli do Primo 4 Wi-Fi, są na 10 czy kilkanaście lat nawet liczone i przez te kilkanaście lat nikt nie będzie wchodził, wszystko się z zewnątrz czytuje. Także jak ktoś to potrafi zdjąć, a są kluczyki do tego dostępne i nawet na elektrodzie chyba tam metody jakieś tam podawali. Ja mówię, no nie jestem aż taki bezczelny, żeby to robić. Natomiast, no, znaczy mi jest ok, jeżeli będzie na zero, tak? Jeżeli będzie na zero, no to uważam, mam zimno. Natomiast zaczynam się zastanawiać nad sensownością w ogóle odkręcania grzejników w ogóle. Mam takie urządzenie, które potrafi po włączeniu do gniazdka na przykład co 15, ono jest do 15 minut dokładne, można sobie takimi zworkami ustawić, żeby na przykład co 15 minut włączało prąd i wyłączało i postawić sobie słonko, takie miniaturowe słonko. Ono kosztuje w granicach 30 zł. To jest takie słonko z małym kulerkiem, takim nawiewem. Nie, to nie jest taka typowa farelka, tylko to są dwie takie, jak gdyby, nie wiem, to są, nie, jak to nazwać, elektrody takie zrobione z jakiegoś materiału, który się nagrzewa dosyć mocno i ten wiatraczek tam wdmuchuje powietrze do tego. To jest podobna konstrukcja do farelki, ale to jest słonko, tak? I ono bierze około 800 W w trybie ekonomicznym, tak? Także jak patrzyłem ręką, to myślę, że spokojnie by nagrzało w ciągu 15 minut niewielkie mieszkanie z tym nadmuchem razem. I naprawdę mieć wtedy pod kontrolą, bo wtedy wiecie, ile płacicie przy tym prądzie, tam będzie nie rachunek 150, a na przykład 200 zł. Tak? No ale wiecie, za co płacicie i muszą wam wtedy całą zaliczkę zwrócić. Ale no, no nie zmienia to faktu, że ten majstersztyk pod tytułem podzielniki, szczególnie podzielniki ciepła, jest prosto i zwyczajnie do kosza, tak? a ludzie do więzienia, którzy to wprowadzili, bo to są zwykli przestępcy. Tutaj w ogóle nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Ten system został sprowadzony do tego, żeby po prostu jednych nastawiać przeciwko drugim. Dlatego właśnie ta nazwa, podzielniki. To jest tak samo jak, nie wiem czy się kiedyś zastanawialiście, ale jest coś takiego. A, sorry, jeszcze patrzę na godzinę 20. Dobra, jakby krawiec chciał. Krawiec pewnie słyszy nas, czy nie słyszy? Nie wiem. Teraz zobacz, czy jest krawiec na czacie. Może nas słyszy. Jest krawiec na czacie. Dobra, to pewnie nas słyszy, bo by już pisał tutaj, że przestań gadać. Nie, 21 jest przecież program dzisiaj. No, także powiem wam jeszcze jedną rzecz. Taką, zawsze patrzcie na, zastanawiajcie się nad sensem słów, które są użyte. Jak jest podzielnik, to jego zasadą jest dzielić. Nie tam koszty, bo to jest, jak mówię, w większości stałe, tylko ludzi jest ten. I ludzi się nastawia dzięki temu fantastycznie jedny przeciwko drugim, bo ci, którzy kombinują, nigdy nie pozwolą na to, żeby ci, którzy nie kombinują, znieśli ten system. Ten dziadowski system, tak. No i drugim takim tym jest na przykład takim słowem moim ulubionym, to jest zawody. Dzisiaj były zawody w skokach. Wiecie, dlaczego zawody się nazywają zawodami?
No bo większość ludzi jest, którzy biorą udział, jest zawiedzionych po prostu. Zwycięża jeden. Jeden jest zwycięzca, a resztę zawodników zawodzą, tak? Czyli ten, no kiedyś się nad tym na kiblu zastanawiałem i takie coś wymyśliłem. Nie wiem, czy wam to, że tak powiem, pasuje taka logika, ale zauważyłem, że w wielu przypadkach używanie tego typu słów wprost i translacja tego na nasz rozum wprost, tak jak się coś nazywa, daje nieoczekiwane efekty. To jest na przykład, jak słyszycie takiego pana w telewizji, a to jest ostatnio no, rzeczą nagminną, odkąd władzę przyjął PiS, ale i wcześniej, gdzie siadają tacy mądre głowy, są najczęściej otoczeni tak zwanymi ekspertami, chuj wie, kto ich nimi uczynił, a ci eksperci dookoła mają autorytety, które są autorytetami, bo pokazano w telewizji napis, że to jest autorytet. Także oni są, mniej więcej dają wam taki przekaz. Oni to wszystko robią, to wszystko, co my tak strasznie staramy się, żeby nie robili dla nas. Oni to wszystko robią dla nas, żeby nam było lepiej. Oni mówią, takiego argumentu używają, żeby nam było lepiej. No i teraz trzeba się wsłuchać właśnie w te słowa, o co temu człowiekowi chodzi. Otóż on mówi prawdę. On robi to dlatego, żeby nam było lepiej. Nam, czyli im, bo on ma na myśli siebie po prostu i zwyczajnie. No bo jak wysłuchacie, że nam było lepiej, no to on mówi o sobie właśnie. I tylko o sobie. I oni po to właśnie to robią, żeby im było lepiej. I teraz, jeżeli ktoś taki występuje i my to, czy coś takiego, organizację, taką grupę ludzi nazywamy państwem, to już nie jest nasze państwo, tylko to są nasi państwo. To jest ta różnica, ta drobna różnica. To nie jest nasze państwo, tylko to są nasi państwo i w tym kontekście dopiero można zrozumieć, że my jesteśmy ich niewolnikami. A niewola jest bardzo prosta. Sprzedać coś komuś, wmawiając, że jest to coś bardzo drogiego i że jest to konieczne, i jeszcze, żeby ten ktoś wziął na to kredyt, na tą rzecz niezbędną, taką rzeczą jest mieszkanie, między innymi zamówione, że to musi być najdroższa rzecz na świecie. To jest kompletną bzdurą. Jeżeli ktoś buduje dom na zwykłej działce ROT, to wie doskonale, że zbudowanie sobie domku 60-50-metrowego z pięterkiem to jest koszt rzędu 10 tysięcy złotych i można to zrobić bardzo szybko i własnymi siłami. Jeżeli ktoś jest ogarnięty technicznie, jak nie, to troszkę drożej. Ale to jest tego rzędu koszt, tak? Nie jest tak tylko dlatego. No ja wczoraj oglądałem taki program, no śmiałem się do rozpuku. Moja baba się stukała, co ty się śmiesz? Ja mówię, no jak to? No pokazali gojkę, znaczy warszawiankę, no krótko mówiąc, która kupowała mieszkanie za 640 tysięcy złotych. 640 tysięcy złotych za mieszkanie. Ja kiedyś rozmawiałem z prezesem jednej spółdzielni i on mi wtedy powiedział, że no, były czasy, kiedy zaczęły bardzo drożyć w Polsce mieszkania, taki jakiś tam przełom rok 2000 któryś tam, na początku lat 2000, tak? I on mi mówi, że no, koszt de facto to jest tam 1300 zł za metr, tak? No, ale ceny były 5000, nie? No bo takie są ceny, no, tyle to kosztuje. To kiedyś takiego dentystę oglądałem też w telewizji, gdzie tam upiększał uśmiech jednej pani i ona powiedziała, że taka pełna korono coś tam, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało fachowo, kosztuje 60 tysięcy złotych. Wszyscy się tak popatrzyli, ci tam operatorzy, ci reporterzy, on mówi, proszę państwa, no ale takie są ceny, takie są ceny. Przecież nikt nie wmówi, że zrobienie zęba musi kosztować 1000 zł. Ja sam takiego zęba jakiś czas temu robiłem u osiedlowego notabene, nie jakiś tam on, tak? Zwykły osiedlowy dentysta, który obiecał mi, że nie będzie boleć, po czym narobił mi dużo zastrzyków i rzeczywiście nie bolało, co jest u mnie dosyć trudne. No ale w każdym razie zapłaciłem około 1000 zł za tego zęba, no. Znaczy nie jednorazowo, trzy wizyty były potrzebne, żeby to zrobić, bo to już było taki, on już prawie syczał, nie? Ale tak to wyglądało, słuchajcie. No i nas właśnie takimi jakimiś hasłami, nie wiem jak to nazwać nawet, bo to są takie jakieś postulaty, jakieś takie naciski, szczególnie od strony kobiet to się odbywa. W Chinach podobno, tak to słucham taką blogerkę, bardzo polecam, ona się nazywa Weronika Truszczyńska. Może kiedyś by mi się udało, ja kiedyś o niej pisałem, zaprosić tą dziewczynę do radia. Ona mieszka w Chinach na stałe. Jest bardzo, bardzo taką ogarniętą, widzę, dziewczyną, jeśli chodzi o języki. No i ona właśnie na ten temat mówi, że tam właśnie już jest taki potworny nacisk ze strony kobiet, że mężczyzna musi kupić mieszkanie, a to mieszkanie kosztuje milion. Nie milion jenów. To jest NFD, czy jak to tam, oni tam mówią w skrócie na to. RFD, czy jakoś tak. Nie milion jenów, milion dolarów. W Szanghaju. Tak, milion dolarów. I ten biedny chłopak po prostu musi to zrobić, bo to jest w tej chwili taka się przyjął, utarło się tak. No jak ci młodzi ludzie to mają zrobić, jeżeli jeszcze oni są pracowici, tak. Ale to, no i więcej zarabiają, tak. To, że
że ten... O, tutaj się coś mi piszczy. No, tablet mi się naładował. A to, że my tam w Chinach tam pracują za miskę, już jest kompletną bzdurą. Nie, nie, w Szanghaju się zarabia 3-4 razy więcej niż w Polsce. Niż ten mediana zarobków, tak? Ja nie mówię o średniej, bo średnia to jest kompletnie bez sensu, jak wiecie. Także mediana, są dwa takie zresztą parametry techniczne, to jest mediana i dominanta. Dominanta, jak najprościej wyjaśnić, to jest taki motyw, gdzie macie, powiedzmy, tam 100% zarobków, patrzycie 100% tego przedziału, tych badanych respondentów, odrzucacie 5% najlepiej zarabiających i 5% najmniej zarabiających i bierzecie ten 90% środka, 80-90%, to może być 10% odrzuconych z góry, z dołu. No i w Polsce, gdybyście tak zrobili, że odrzucilibyście po 5% najlepiej i najgorzej zarabiających, to wiecie, jaką byście mieli dominantę? Myślę, że gdzieś w granicach 1600 zł netto. Bo jak mówię, mnie nie interesuje kwota brutto. Nie wiem, czy Kuba jeszcze słucha, ale jeżeli jesteś, to powiedz, potwierdź lub zaprzecz, że w Stanach podaje się zawsze kwotę netto przy zarobkach. Jest to zarobek płacony tygodniowo, jest tygodniówka, nie ma miesięcznego zarobku. Co wam kiedyś tłumaczyłem, że Polacy mają wszystko najgorzej, również miesięczne wynagrodzenie to jest najgorsze rozwiązanie. Jak i później taka kwestia, że podają tak we wszystkich ofertach. W Stanach nikt nie zgłosi się do takiego pracodawcy, gdzie nie podał pensji za pracę. U nas piszą, jak słyszycie takie ogłoszenie, zatrudnimy, będziesz mógł pracować w dobrym, dynamicznie rozwijającym się młodym zespole, to od razu w chuj tą ofertę wyrzucajcie. Nawet nie dzwońcie do czegoś takiego. Bo to tylko idiota pisze takie głupoty. Pierwsza pozycja. Zarobek roczny netto. Was brutto nie interesuje. Jak to mawia mój jeden z ulubionych prawników, ekonomistów, nazwijmy go w ten sposób, z Instytutu Adama Smitha. Chodzi mi o Roberta Gwiazdowskiego, byłego prezesa ZUS-u, który śmiał powiedzieć, że ZUS bankrutuje, kiedy był tym prezesem. Za co zresztą podobnież wyleciał, albo wyleciał zaraz potem. To podawanie płacy brutto to jest jak podawanie długości członka razem z kręgosłupem. I to bym się zgadzał. Tak to de facto wygląda. Was nie interesuje płaca netto. Jak się w ogóle weźcie, zacznijcie, od czegoś trzeba zacząć, tak? Od tej małej społeczności. Będziecie dzwonić kiedyś o pracę, to się pytajcie się zawsze o pensję, ale nigdy, jak wam powie coś, że brutto, to panie, co mnie interesuje brutto? Co mnie interesuje brutto? Brutto to sobie pan weź i wsać, tak? Nas interesuje to, co dostajemy na pasku, czyli po prostu dostajemy do ręki. Kwota brutto jest kompletną fikcją. To, że ktoś zarabia brutto, nie wiem, 2000, teraz od nowego roku będzie tak przymusowa płaca, notabene ja jestem zwolennikiem płacy minimalnej. Tylko jest jedno ale, tak, żeby po prostu wreszcie dojść do normalnego wniosku, że osoba zarabiająca płacę minimalną, czyli w tym przypadku minimum socjalne, ono jest oczywiście dużo niżej ustawione to minimum socjalne, wiecie dlaczego? Dlatego, że istnieje kwota wolna od podatku. No przecież ktoś, kto zarabia 2000 zł, czyli 1400, tam pewnie będzie tam 20 czy tam 30, nie policzę tego szybko teraz dokładnie, ale powiedzmy te 1450 zł na rękę to będzie, tak? Czyli patrzcie już ile odpadło. No to jest po obecnym kursie jakieś 350 euro. 350 euro netto. Jakbyście powiedzieli Niemcowi, Irlandczykowi albo Francuzowi, że w Polsce można pracować, do większość ofert jest za 350 euro, to by się złapał za głowę, on by wam nie uwierzył w ogóle. On by wam w ogóle nie uwierzył, bo on przelewy socjalne, jeżeli nie pracuje, ma większe, nawet jeżeli nie ma prawa do zasiłku. On by w ogóle nie uwierzył. I to ja wam kiedyś tłumaczyłem. Jedno z ostatnich nagrań Maćka, tego Burkhardt, kurde, ciągle mi nazwisko zapomniałem, Burkhardt, tak? To jest ten chłopak, który ma okna. Zajmuje profilami, tak, na niemiecka firma otworzył Polak, jest na kontestacji czasami w niedzielę, on po prostu mówił na o emerytach niedawno, ja się z nim nie mogę nie zgadzać, bo on wie lepiej, tak, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ci ludzie, którzy tam dostają te takie niskie 500-800 euro emerytury, mają jeszcze przelewy socjalne przecież, wiesz, oni mają płacone, tak, Binert, nie wiem dlaczego mi się Burkhardt skojarzył. No sorry, w każdym razie. Ja nie mam pamięci do nazwisk za bardzo. No ale w każdym razie pamiętasz, wiecie o kogo chodzi, tak? Nie ma faux pas, że nie wiecie o kogo chodzi. To właśnie te kwestie, które poruszał w którymś z ostatnich wpisów, to już wam kiedyś o tym wspominałem, że tam 500-800 pokazywał mapkę taką. To jest wszystko jedna wielka bzdura, bo ci ludzie mają za darmo mieszkanie. Całkowicie za darmo. Ich nikt z domu nie wyrzuci. Mają za darmo leki. Jak nie mają
kupić sobie do garka, to idą do takiego, tam się nazywa Jugendland, cholera, nie wiem jak to po niemiecku się wymawia w ogóle, coś tam i tam idą do tego, czy coś tam stoją w kolejce, dostaną żarcia ile chcą. Oni mają te 550 euro, nawet jeżeli to jest tylko tyle dla siebie. Tam jest wszystko opłacone. Ba, więcej. Jeśli jesteście osobą, która pracowała tam przez pewien czas i nie macie prawa do zasiłku, to dostaniecie RGB2, tak? Czyli ten tak zwany, ten Harz Fia, czyli ten harcownicy tak zwani. Tam są całe dzielnice, ja to sprawdzałem ostatnio. Jest taka dzielnica, już w tej chwili nie pamiętam jej nazwy, w Berlinie, gdzie podobno 80% mieszkańców jest na Harz Fia. Także tak to wygląda. Ja nie mówię, że to jest dobre. Ja nie mówię, że to jest dobre, to jest bardzo złe, to jest absolutne zepsucie moralne, natomiast spełnia to bardzo ważną funkcję społeczeństwa. W społeczeństwie. Nikt nie pójdzie pracować, kurwa, za gówniane pieniądze, tak? Przecież to jest wstyd, żeby informatykowi w Szczecinie, informatykowi proponuje się płacę minimalną. Owszem, krążą tam jakieś średnie, jakieś tam opisy, ile się zarabia, bo są takie strony, popatrz, ile powinien zarabiać, gdzie tam będzie 4 tysiące, 6 tysięcy. Ale to nie jest informatyk, to jest programista, do cholery jasnej. Czym innym jest informatyk? Przecież ja patrzę nieraz na oferty na Monster.com czy na Jobs.com w Stanach Zjednoczonych. No to tam nie ma kogoś takiego, że informatyk i piszą tak. Znajomość baz danych, znajomość HTML, znajomość PHP, znajomość Windows czegoś tam, Unixa, jeszcze Linuxa, jeszcze jakiś Novel Network i tak dalej. To nie jest, to jest omnibus. Ktoś taki tam by zarabiał 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Tam jest człowiek osobny do HTML-a, osobny do cięcia grafik, osobny do tego. Wiem, bo to przerabiałem przy jednym zleceniu i byli w szoku, że ja byłem w stanie wykonać prezentację od początku do końca sam. Nie zrobiłem jej może tak precyzyjnie, tak perfekcyjnie, jak by zrobił zespół 5 ludzi, bo kobieta, która tam rządziła agencją na Manhattanie, powiedziała, że 5 ludzi potrzebuje do czegoś takiego, co ja robię. I zarobiłbym to samo, co zarobiłem w złotówkach, zarobiłbym spokojnie w dolarach, a może nawet 2 razy więcej. Bo ona musiałaby 5 osób zatrudnić. I była w szoku, że jedna osoba to robi. Proszę pani, to jest normalnie taka norma. Tu jest zwyczajnie taka norma. No niestety, tutaj nas się traktuje jako omnibusów i każdy musi zrobić wszystko. Przecież w Anglii, to jak pewnie tam ktoś z was może w Anglii jest, na pewno profesor Leniuch to potwierdzi, jeżeli będzie słuchał, to podejrzewam, bo to blisko, to Irlandia ma podobne zachowania. Tam się do wymiany żarówki woła elektryk. W Polsce jest tylko tak, że chłop w domu siedzi, wszystko powymienia. Tam nie ma czegoś takiego. Tam się rynne przetyka, kto inny kibel. Ostatnio miałem, to się bawiłem, też sam chciałem wezwać hydraulika, bo mi tak zatkał się kibel. Wy sobie wyobraźcie, że w ogóle woda nie spływała. O, przepraszam, mam telefon i to będzie bardzo ważny telefon. Muszę się na chwileczkę wyciszyć. Moment. Może będzie słychać. Od razu mówię. Nie mogę odebrać. Kurczę. Dajcie mi sekundę, się ogarnę, bo teraz nie wiem, co zrobić. Za ciemno mam w pokoju. To może być ważny telefon. Słuchajcie, dobra. Na chwileczkę się rozłączę w takim razie. A zresztą mi tak już jest dosyć późno. Połączę się, bo to może być ważna sprawa odnośnie jutrzejszej audycji. Dobra. Także robię stopa. I się łączę za chwileczkę. Może jeszcze raz, na chwilę. A może już nie. Zobaczymy. 5 minut.

Witajcie, słuchacze. Smutna wiadomość. Zmarł Maciej Parowski. Człowiek bardzo zasłużony, jeśli chodzi o popularyzowanie w Polsce fantastyki. No, ciężko tutaj nawet wymienić wszystkie zasługi. No, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Fantastyka, potem Nowa Fantastyka, autor scenariuszy do różnych komiksów, takich jak na przykład, no, niezbyt udany Wiedźmin, ale no, myślę, że jeśli chodzi o scenariusz, to dawało to radę. Nawet myślę, że opowiadania o Geralcie zostały fajnie przeniesione w tej, na komiks, w tej warstwie scenariuszowej. Trochę nawalił Bogusław Polch jako rysownik. Okazało się, że o ile świetnie mu wychodzą rysunki do o tematyce science fiction do Funky Kowala, no to fantazy czuje trochę gorzej. No ale były też komiksy dla młodszych czytelników, jak Planeta Robotów,

były różne felietony, bardzo wiele felietonów. No już jako młody dzieciak zaczytywałem się właśnie w tych różnych felietonach Parowskiego. Czy to w miesięczniku Komiks Fantastyka, który był takim odpryskiem od pisma właśnie Fantastyka. Było to coś naprawdę dobrego, szczególnie jak na tamte czasy, bo w miesięczniku, no potem to kwartalnik chyba był. No w każdym razie można było tam zobaczyć komiksy europejskie. Nie tylko, wiecie, superbohaterowie, nie tylko jakieś głupawe komiksy dla maluchów, takie jakie się głównie robiło w Polsce, ale z całego świata. Komiks francuski, belgijski. No, naprawdę świetne rzeczy tam się ukazywały. Rosiński się pojawiał też z różnymi krótkimi opowieściami. Pamiętam świetna opowieść o rycerzu, przed którym stają różne wyzwania, takie trochę w klimacie gier komputerowych. No i na końcu się okazuje, że to faktycznie wszystko to była gra komputerowa i księżniczka, którą miał uratować, stała się największym zagrożeniem dla rycerza. Sprostał wszystkiemu, pokonywał demonicznego czarnego rycerza, smoki, różne poczwary, udawało mu się unikać pułapek, a zapomniał o tym, że sama księżniczka może być największym zagrożeniem. Księżniczka ciągnęła za dźwignię i rycerz wpadał w pułapkę i pojawił się napis Game Over, po czym był kadr pokazujący rękę współczesnego człowieka sięgającą do kieszeni i wyciągającą kolejny żeton, który lądował w automacie do gier. To było naprawdę świetne. Sam Funky Kowal, no to taki bohater, który do dzisiaj nie doczekał się żadnej ekranizacji, no jak wielu naszych fajnych polskich bohaterów. Niestety. No tutaj coś się zmienia ku lepszemu. Przypominam, że ponoć trwają prace, cholera wie jak to się znowu skończy. Trwają prace nad Kajkiem i Kokoszem. Może i Funky Kowal się doczeka ekranizacji, ten nasz kosmiczny detektyw o naturze kowboja trochę. To taki rozrabiaka Funky Kowal, to taki fajny bohater, niegrzeczny, bad guy troszeczkę taki. No może nie bad guy, ale taki, no nie daje sobie w kaszę dmuchać, nie stroni od jakichś tam awantur i w ryja dać może dać. No taki zawadiacki bardzo Funky Kowal. Tutaj świetne rysunki Polcha, oczywiście świetnie zaprojektowane latające samochody. Może zobaczymy jeszcze takie samochody kiedyś. Różne bronie, urządzenia, fajnie zrobione różne bazy. No takie w takich technicznych rzeczach Polch był świetny. No a Parowskiego też świetnie wspominam, różne jego książki, na przykład Czas Fantastyki, bardzo ciekawa lektura, bo tam było napisane, jakimi prawami rządzi się tworzenie scenariuszy do opowieści science fiction. Było to rozłożone troszeczkę tak na czynniki pierwsze, można było poznać ten fach. No, Parowski dostał też parę nagród, w tym jedną taką śmieszną nagrodę Humoris Causa. To jest nagroda imienia babcia Chmiela za wkład w rozwój komiksu w Polsce. Dostał też Gloria Artis. No, potem się jakoś tak dziwnie związał z jakimiś gazetami typu Gazeta Polska, coś w ogóle taki jakiś się zrobił patriotyczny. Widziałem, niektórzy tam narzekali, że jakieś opowieści o wiecie, wyklęte, nie? O wyklętych, coś tam, takie klimaty go chyba wzięły. No ale cóż, to absolutnie tutaj nie umniejsza temu człowiekowi. Wiecie co, jak ktoś jest tak zasłużony dla ogólnie dla polskiej fantastyki, no napisał też parę książek takich fabularnych,
twarzą ku ziemi, to nie czytałem tego, ale czytałem dzisiaj sobie recenzję, to było coś takiego, co trochę waliło w komunę, jeszcze tam Zagierka chyba i były tam różne takie podteksty i aluzje, których oczywiście cenzorzy tam nie wyłapali, za głupi byli. No, te dzisiejsze pisiory to też w ogóle, z tego co Parowski pisał, to nic by nie skumali, w ogóle to byłaby dla nich czysta abstrakcja, dla tych chamów pszenno-buraczanych, którzy słomiane łapcie zamienili na lakierki, to w ogóle to jest czysta abstrakcja, takie rzeczy jak science fiction. No i... No sama nowa fantastyka, ile wniosła. No fantastyka pierwnie się nazywało, to potem się zostało to przemianowane na nową fantastykę. Tam były świetne opowiadania, tam zaczynali tacy pisarze jak Sapkowski, przecież Sapkowski wysłał opowiadanie Wiedźmin na konkurs właśnie w fantastyce i wygrał ten konkurs. Dzień dobry tu Wumbo, dzień dobry Homo Superiorze i ty Piotrze też ciebie witam. Wilku miał być animowany kiedyś, pisze Piotr. No i chyba w rezultacie był. Można gdzieś znaleźć. Tam widziałem wilka animowanego, nie? No, ale to jakoś to tak średnio wyszło. No na pewno w reklamach wilku występował, nie? Sprzedał. No ale komiks wilku to... Nie wiem, czy to jest coś, co się da przenieść na film. Bo jednak film... jest zwykle bardziej wygładzony, bardziej upudrowany. Pewne rzeczy tam nie przechodzą. Komiks Wilku jest mocno hardkorowy, nawet nosi znamiona takiego trochę undergroundu. No to jest taka próba może przeniesienia undergroundowych komiksów, takich, które znamy z fanzinów komiksowych, typu tam KKK, czy Akuku, czy inne. Cała masa zinów, no... Swego czasu to wiem, że wychodziło bardzo dużo różnych fanzinów komiksowych, czarno-białych najczęściej, które czasem była próba właśnie tak trochę ucywilizowania tego, była awantura, no dużo było. No a wracając do Parowskiego... No kurczę, jaka szkoda. Tacy fajni, zasłużeni ludzie odchodzą, widzicie, nikt im pomnika nigdy nie postawi, nie? Zamiast tego budujemy pomniki jakimś tam Gosiewskim, co zbudowali peron we Włoszczowej i tym się zasłużyli, nie? I pomniki im stawiają. 100 tysięcy pomników Jana Pawła II. Czemu jest taka natura Polaków, że muszą mieć jednego jakiegoś ulubieńca i jemu tysiące pomników stawiać? A zapominają o wielu naprawdę wartościowych ludziach, którzy dużo zrobili, mieli ogromny wkład w polską kulturę. To nie, to w ogóle nikogo to nie interesuje, nie? Swoją drogą, tak, by the way, PiS ma teraz zmienić prawo dotyczące zagospodarowania przestrzeni, tak żeby można było jeszcze bardziej napierdolić różnych banerków, reklamek pstrokatych, każda reklama w innym rozmiarze i żeby było jak w Zakopanym, nie? I wszędzie. I to pokazuje właśnie, jak ci ludzie, jakie mają pojęcie o jakiejś takiej harmonii, ładzie estetycznym. To jest też dla nich czysta abstrakcja, nie? Trochę się, tak przy okazji powiem, że mówi się też, że chcą podnieść VAT. Tak więc... Znowu przedsiębiorcy z trudem jakoś wiążący koniec z końcem znowu więcej zapłacą na różnych nierobów i siedzących sobie cały dzień przed swoją kamienicą i żłopiących żuberki czy tam inne dziki w dresach i półnagich sobie będą siedzieli i im się należy, nie? Ten rząd wychowa kaleków. Wychowa kaleki, ludzi, którzy będą jak Kononowicz i Suchodolski, niezdolni do w ogóle do robienia czegokolwiek wartościowego. Z postawą roszczeniową posuniętą do granic absurdu i śmieszności. No w ogóle odchodzą, kurczę, co rusz jacyś fajni twórcy w ciągu ostatnich lat, nie? A to Christa, a to Charlotte Pawel, a to teraz...

właściwie wszystko, co wychodziło w Polsce. Miałem całe kartony tego. Ale w pewnym momencie się tak pozbyłem. Tu parę kartonów poszło do kogoś, tu komuś dałem. Ja jakoś tak nie jestem od dłuższego czasu już przywiązany do chomikowania. Nie lubię chomikować, zbierać. Zresztą nie mam warunków, ja się ciągle przeprowadzam i z tymi kartonami łazić. Kto umarł? Marian Paździoch? Nie. Maciej Parowski. Maciej Parowski w wieku 72 lat. Kurczę, musiałbym tu policzyć. No zaraz policzymy. Zaraz policzymy. 73 wychodzi, a gdzieś czytałem, że 72. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Początkowo felietonista, kierownik działu kulturalnego, sekretarz redakcji, redaktor naczelny tygodnika studenckiego Politechnik, publicysta tygodnika Razem, publikował w Życiu Warszawy, Na Przełaj, w Kulturze, Ekranie, Polityce. Czemu się tu właśnie nie wspomina o komiksie Fantastyka? Komiks Fantastyka. No, oczywiście Fantastyka i Nowa Fantastyka. Była też Mała Fantastyka, to taka próba zrobienia wersji tego pisma dla dzieci. Mi się to bardzo podobało, to było, pamiętam, że jako dzieciak byłem zachwycony. Tam były takie prostsze opowiadanka różne i no to były zupełnie inne czasy, kiedy... Nie było tyle twórczości skierowanej do młodszego właśnie czytelnika. Ciężko było coś znaleźć, oprócz właśnie komiksów czy jakichś bajek. No ale dzisiaj tak mi się wydaje, że jest o wiele, wiele większy wybór. I no tutaj szacunek, że właśnie dla Parowskiego. Bez niego byśmy, kurczę... nie dowiedzieli się wtedy o Gwiezdnych Wojnach, o tym, jakie komiksy wydaje się za granicą. To jest naprawdę nieoceniony wkład. Czytam tutaj, że miał konflikt z polskim fandomem fantastycznym dotyczący nagrody imienia Janusza Zajdla. To taka nagroda właśnie dla twórców fantastyki. Nie podobały mu się niektóre rzeczy. No zawsze są jakieś kontrowersje. Ale jak tu, w tym przypadku jestem w stanie się zgodzić, że o zmarłych albo dobrze, albo wcale, bo w przypadku ludzi, których większość dorobku jest zacna, no to faktycznie trzeba tutaj oszczędzić. No, a te gnidy z wiejskiej, patrzcie, jak się trzymają. Cały czas na nogach. I nie chcą zdychać, no. Niestety. No cóż, będą odchodzili kolejni. W ogóle to takie przykre, kurczę, obserwować, nie, jak odchodzą ludzie dookoła nas. A to nas wszystkich czeka, będziemy obserwować, jak odchodzą różni fajni ludzie, nasi bliscy też. Tego się, kurczę, najbardziej boję, bo tam to, że ja tam sobie odwalę kitę i walnę w kalendarz, czy jak kto woli, tam wyjadę nogami do przodu, czy jak zwał, tak zwał, no to tam się za bardzo nie przejmuję, no co to tam. No ale tak obserwować, jak różni fajni ludzie dookoła nas znikają, odchodzą, no to jest przykre. Także szacunek dla Parowskiego i... A ty, Krawiec, nie robisz komiksów? No nie. Jak byłem młodszy, to sobie tak dla frajdy rysowałem różne komiksy jeszcze w szkole, na lekcjach. Coś tam próbowałem, ale nigdy się w to jakoś nie wkręciłem. No bo to jest znowu trochę jak z animacją, nie? Rzecz dosyć pracochłonna. Ciężko zrobić komiks. No, mogłem spróbować zrobić jakieś krótkie formy, takie właśnie jak w fanzinach komiksowych się ukazywały, nie? Na kilka stron.

I no, trochę żałuję, że nie poszedłem w tym kierunku. Myślę, że dałbym radę. Teraz może dałbym radę, bo kiedyś, pamiętam, zmierzyłem się z tym tematem i nie wyszło to najlepiej. Źle się zabrałem, nie? To trzeba jednak trochę wprawy, trzeba zrozumieć ten język komiksu, trzeba zrozumieć, o co w tym chodzi. To wcale nie jest powiedziane, że jak ktoś już ma nawet dobrą znajomość anatomii, potrafi realistycznie rysować postacie, krajobrazy, jak ma fajną kreskę wyrobioną, już jakiś nawet własny styl, to wcale nie jest powiedziane, że wyjdzie mu komiks. Może się okazać, że taki ktoś jest świetny w robieniu ilustracji, w malarstwie, może mu coś wyjdzie węglem, olejem, pastelą, akwarelą, a jak się zabierze za komiks, to okaże się, że nie do końca mu to wychodzi, że nie rozumie tego opowiadania historii obrazem, operowania właśnie odpowiednio ujęciami z kadru na kadr. To jest trochę inny język. No, może wtedy wyjść po prostu seria ilustracji fajnych, a zupełnie będzie to kiepski komiks. Tuwumba pisze, że jego ulubionym komiksem był Spawn i Lobo. No, jakoś nigdy nie byłem fanem Spawna wielkim. No, doceniam tutaj Spawn. To był chyba pierwszy komiks w Polsce, który się ukazał w tak ładnie wydany. Znaczy, może nie był to jakoś pięknie wydany, bo to było, przypominało to inne komiksy o superbohaterach, jeśli chodzi o format sam, ale no też nie było tam twardej okładki lakierowanej i tak dalej, ale było to na ładnym, błyszczącym, kredowym papierze wydane, co wbrew pozorom dużo zmienia, bo komiks wydany na kiepskiej jakości papierze ma zawsze gorszy kolor. No, z kilku powodów. Po prostu jak papier się błyszczy, to są kolory żywsze. I dodatkowo dobry papier potrafi wchłonąć więcej pigmentu, jak jest grubszy na przykład, i można tej farby dać więcej, przez co jeszcze są te kolory żywsze, więc to bardzo dużo zmienia, nie? Pamiętam, wychodziły w Polsce te komiksy na podłym papierze i to się czuło, że to się wszystko jakoś kupy nie trzyma. No był czas, że w ogóle, że piracono komiksy zagraniczne, nie kupowano licencji, no ale jak już tutaj z Etamem, który też lubi wspominać dawne czasy, wspominaliśmy pewnie z parę razy, był taki okres, że w Polsce nie obowiązywało po prostu prawo autorskie i można było sobie piracić, co się tylko chciało. Wychodziły gry planszowe, pirackie, no Gwiezdny Kupiec, czy inne tego typu gry, planszówki handlowe, to były bez licencji wydawane piracko, po prostu spiracone. Nawet nie wiem, czy takie hiciory jak Magia i Miecz, czyli Talizman, nie były też spiracone w ogóle, czy ktoś tam się w ogóle bawił w kupowanie licencji. Tak więc można było szaleć, nie? W tym komiksie fantastyka też pewnie, kurczę, po prostu przywożono z zagranicy jakieś rzeczy i je tutaj przedrukowywano. Może z tego wynikała czasami kiepska jakość, bo tam się jakby te matryce były do siebie jakoś niedopasowane, te poszczególne składowe kolorów się jakby rozłaziły ze sobą, więc no, gdyby kupowano licencję, to dostaliby jakieś tam dobrej jakości naświetlone klisze, nie? I po prostu wszystko te matryce, czy jak to tam się nazywa, już dawno się drukiem nie zajmowałem, no i by to było lepsze, a tak to trochę było podłe, niestety, czasem wręcz jakość skandaliczna. No, też nie stroniono od wydawania w wersji czarno-białej tego, co w oryginale było kolorowe. No, mam, nawet może gdzieś zachowałem jeszcze takie perełki jak pierwszy Asterix wydany w Polsce, pierwszy Torgal. Tak, ale były 10 razy tańsze niż podróbki, pisze Psycho. Masz chyba na myśli, że te nasze podróbki były 10 razy tańsze, tak?
No, także... Także widzicie, jak to jest ogółem.

0: No, te dawne czasy to było wtedy też tak, że się właściwie... No to nie dziwota, że to był złoty czas komiksów w Polsce, bo wtedy się nie wybierało, co tu sobie kupić, tylko się brało po prostu wszystko, co było, nie? Wszystko schodziło. No i myślę, że tacy twórcy właśnie jak Charlotte Pawel czy Christian nie narzekali absolutnie, czy Papcio Chmiel, nie narzekali zupełnie, no bo właściwie ludzie wykupywali wszystko i często się prosiło jeszcze w jakimś kiosku, no bo to był też taki czas, że się komiksy w kiosku kupowało. Potem zniknęły one, dzisiaj są w księgarniach, nie? Albo wysyłkowo się zamawia, a wtedy były w kioskach po prostu. No i wszystko, co wychodziło, to się brało. Jakaś taka nostalgia mnie łapie, ale może to dlatego, nie dlatego, że te komiksy były takie fenomenalne. Jak do nich wracam, to trochę jest jak z tymi grami na Amigę, nie? Że no, okazuje się, że nasz obraz w głowie tamtych dzieł jest trochę lepszy niż w rzeczywistości to było, ale i tak niektóre dają radę. No. Niektóre rzeczy z polskiego komiksu zdecydowanie dają radę. No, to też dziwne było trochę to, że na przykład ukazał się kiedyś specjalny numer komiksu Fantastyka tylko dla dorosłych. A właśnie nie, to było tam na okładce było napisane raczej dla dorosłych. Raczej dla dorosłych. A była taka czerwona, krwisto-czerwona okładka i pani w takim jakimś stroju sadomaso z biczem i druga chyba pani była jako niewolnica, coś takiego i napis raczej dla dorosłych, no raczej. No i tam były takie trochę niegrzeczne, erotyczne komiksy różne ze świata, ale wszystkie dzieciaki i tak to kupowały, nikt się nie przejmował, no bo u dorosłych świadomość komiksu była w ogóle zerowa, do dzisiaj jest pewnie zerowa w pokoleniu tych starszych ludzi. Na tej zasadzie, że starsi są przekonani, że komiks to tylko jakieś bajeczki, te koziołki, matołki, te całe te hehehe, nie? No to ludzie nie zdają sobie sprawy w ogóle, że komiksy mogą być też dla dorosłych i wcale nie musi to oznaczać, że tam są gołe baby nawet. No, a w takiej Japonii to myślę, że świadomość jest o wiele większa. No, tam sobie dorosły człowiek jadąc do pracy w metrze czyta jakąś mangę. I chyba każdy tam wie, że komiksy są dla różnych grup wiekowych i że są niektóre naprawdę hardkorowe, zdecydowanie dla dorosłych, niektóre są mocno, mocno erotyczne. A wręcz takie porno, jakieś hentaje, różne odmiany tych hentajów i tak dalej, no. A u nas to właśnie koziołek, matołek, te całe te, no. Także zobaczymy, jak uda się z Kajkiem i Kokoszem, to być może zostanie to pociągnięte dalej i w wersji animowanej doczekają się też na przykład takie postacie jak Gucek i Roch. To też są tacy bohaterowie stworzeni przez Christę. Albo Kajtek i Koko. To są tacy protoplaści Kajka i Kokosza, tylko że w wersji takiej współczesnej. Marynarze, nie? Christa w ogóle zaczynał rysując dla Głosu Pomorza. To robił takie paski komiksowe proste. No i było takie zalecenie odgórne, że mają być, wiecie, rozumicie, to jest właśnie Głos Pomorza, więc wiecie, no dobrze by było, gdyby to byli marynarze, więc no pójdziecie, wiecie, tu i zrobicie nam tutaj marynarzy. No. No to wtedy w ogóle, żeby dostać jakieś bele papieru do wydrukowania tych różnych komiksów, to trzeba było się jakieś tam pisać, kurczę, pisma gdzieś i dostawaliście przydział, to nie było tak łatwo, że można było po prostu coś kupić. Trzeba było pisać pisma, mieć tu znajomości, znać towarzysza i się można było dostać, no. A to jakbyście nawet gdzieś zdobyli, to zaraz by wam wpadli do domu, spałowali i skąd macie ten papier, a co na nim drukujecie? No, wspaniałe czasy, nie? I w takich trudnych czasach też Maciej Parowski musiał jakoś popularyzować tą fantastykę. A komiks przez komunistów był początkowo uważany no, za coś ze zgniłego zachodu, zupełnie coś tutaj zupełnie nieprzystającego do naszej socjalistycznej tutaj mentalności, kultury. Potem się trochę przekonali, jak zauważyli, że można na tym coś ugrać, nie? To tak zawsze jest. No i pojawiał się Kapitan Żbik, Klos i tak dalej, no to wtedy. No oczywiście jak władza zaakceptowała komiks jako jakiś, jako medium w ogóle, które może tu się u nas w Polsce pojawić, z tego zgniłego zachodu, można to zaadoptować, no to pierwsze co im przyszło do głowy, że milicjanta zrobią bohaterem, nie? To taka też mentalność komusza, że jak bohater, to milicjant. Szkoda, że nie urzędasa na przykład jakiegoś, nie? Bohaterskiego albo jakiegoś aparatczyka partyjnego. To by dopiero był bohater. No, także... Dużo fajnych rzeczy zawdzięczamy tak naprawdę Parowskiemu. Taki cichy bohater trochę, nie? Może byśmy w ogóle nie słyszeli, nie mielibyśmy Wiedźmina bez niego, bo Sapkowski by nie miał gdzie wystartować do konkursu. Mówię o tej fantastyce. Może byśmy się o wiele później dowiedzieli o Gwiezdnych Wojnach. Może byśmy nie znali twórczości różnych fajnych pisarzy. No i w ogóle, no teraz się różne osoby wypowiadają, na przykład gdzieś tam mignął mi Bagiński, który dostał od Parowskiego kontakt do kogoś tam, no widzicie, tak po prostu taki człowiek orkiestra trochę, tu pomógł komuś, tu kogoś wypromował, tu kogoś nagłośnił. O, tu mi z banku wysyłają pozdrowienia. Gnoje. Fuck you, buraku. Polecam komiks 500+. Ale co, naprawdę? To się wcale nie zdziwię, jak coś takiego by nasza władza wypuściła. No, to kolejne się szykują właśnie plusy. Niedługo niektórzy dostaną na pierwsze dziecko. To się cieszymy, nie? Wszyscy. No, ja nie, bo nie mam. Jak zwykle nic nie dostanę. Buu. No, trudno się mówi. Ale może ktoś z was dostanie. I no, teraz się okazało, że Polaków można tak łatwo przekupić. Wystarczy im coś dać troszkę, parę miedziaków i już będą głosować. Ale w sumie to czy w tym jest coś niezwykłego? Że ktoś woli mieć niż nie mieć i sprzedaje się samego. No, sprzedaje się. Sprzedaje też innych w sumie. Sprzedaje innych, no bo ucierpią inni, nie? Inni będą musieli, inni zapłacą większe podatki, inni zapłacą, kurczę, więcej za wszystko. A taki, co mu dadzą, ma tam trójkę dzieci, dostanie 1500. Teraz pewnie, no jak na pierwsze będzie też dziecko, to pewnie się to tak zmieni, że będzie za pierwsze 500, za drugie 1000. Ja w ogóle myślę, że się należy wszystkim, powinno wszystkim dać, powinno się zrobić też taką ustawę, że zakazuje się biedy, że biedę likwidujemy ustawą i w ogóle rozdać wszystko. Mówi się, że za 5 lat może to wszystko pierdolnąć, będzie kryzys, będziemy żyli w świecie jakimś takim dziwnym, takim półapokaliptycznym, będziecie jeździli z całą walizką pieniędzy po chlebek sobie. A sprzedawca powie, co mi tu papieżyska jakieś przywozisz tutaj? Handel wymienny. Co tam masz? No tu mam szczoteczkę do zębów, mało używana. Tutaj mamy tego. Zegarek jeszcze dorzucę. No i może tu pan da bułkę za to. Co pan za bułkę? Za taki szmelc? No. Tak więc, no, a PiS jak zwykle się wywinie i powie, że to wina Tuska, wszyscy uwierzą i nie, oni powiedzą, że to wina gender, że to przez gender wszystko jest, a Polak uwierzy, powie, o, to przez te, panie, te tych zboczeńców, to oni tu, to wszystko, oni tu, te całe te, no i uwierzą wszyscy i się rzucą na tych homosiów, wszystkich ich zmasakrują, a PiS będą jeszcze wychwalać. No, chcieli dobrze, no, ale, no. A Tusk to już skończony jest chyba zupełnie w ogóle. On jakieś nikłe to poparcie. Co?
1: Banan masz i nie płacz, 50 zł.
0: 50 zł od banan? Słuchajcie, mam teorię, że banan to jest jakiś milioner chyba. On już nie pierwszy raz tutaj. Co jest? Skąd on ma te pieniądze? Gdzie on się tak nakradł? Kto za nim stoi? To nie może być zwykły słuchacz. Takie kwoty, 50 zł? Jeszcze tu masz i nie płacz? Tak nonszalansko tutaj rzuca? To jest jakiś bananowa młodzież może. To po prostu jakiś bogaty z domu taki... Kurde, nie wiem, kto to jest, no. Kto to może być? Znaczy, dobra, śmieję się, bo ja wiem, kto to jest. Tylko tak się śmieję. Banan, platynowy słuchacz. No, platynowy. Mitrylowy słuchacz z metalu, który nie istniał wręcz. Diamentowy. Platynowy. Nie, tak na serio to kurczę, wielkie dzięki. Się nie spodziewałem takich donate'ów. Widzicie, ja to mam takich fantastycznych tutaj słuchaczy, tacy fantastyczni ludzie tu są, że ja dostaję raz, a dobrze, o, a nie tam po 3 złote i jeszcze z zaznaczeniem, że mam kurczę sobie zrobić na rękę i się tym wysmarować, albo zrobić fikołka, albo stanąć na głowie, albo no... Coś w tym stylu. Ale się podniesiłem, aż sobie muszę energy drinka zapodać.

Zastanawiałem się teraz, czy Rosiński ze swoim Torgalem nie startował przypadkiem w komiksie Fantastyka, ale nie, on chyba startował wcześniej jeszcze w takim czasopiśmie Relax. Relax, wspaniała taka komunistyczna nazwa, nie? Relax. Zrelaksujcie się, towarzyszu, przy lekturze komiksowej przygody milicjanta dzielnego tutaj macie i się możecie, widzicie, relaksować się. No, no. No, relaksować się było, no, bo pałą zaraz robicie, no, no, relaksujcie się. Nie wpłacajcie mu tyle, bo zarobi w jeden dzień i mu się nie będzie chciało nadawać przez tydzień, pisze psycho. Taki złośliwy zawsze słuchacz. Nie, obiecuję, że mi woda sodowa do głowy nie uderzy. Mam jeszcze gdzieś chyba w kolekcji, nie wyzbyłem się takich już jakichś największych perełek, jak na przykład pierwsze Torgale wydane przez Krajową Agencję Wydawniczą KAW. To jeszcze takie na takim chropowatym papierze, który się jakoś brudził. To było Zdradzona Czarodziejka i Wyspa Wśród Lodów chyba. No pierwszego Sznikla chyba też wydała Krajowa Agencja Wydawnicza. To właśnie takie wydawnictwo, gdzie trzeba było pisać pismo, żeby towarzysze dali papier i farby na szczytny cel. I ciekawe, czy trzeba było jakoś uzasadnić, jak to będzie sławiło ustrój komunistyczny. No, tu uprzejmie meldujemy, że przygody wikinga Torgala nawiązują do bohaterskich wyczynów towarzysza Stalina. No, coś tam trzeba było pewnie uargumentować. Także... Kurczę, widzicie, jak to jest. W osobie dzielnego podróżnika w czasie Jansa możemy zaobserwować nawiązanie do osiągnięć ustroju komunistycznego i bohaterskiej postawy towarzysza Gierka. Tak trzeba było pewnie coś napisać i wtedy wam towarzysze dawali 5 bel papieru i można było drukować. No, takie czasy, widzicie. Takie czasy, że się jeździło za darmo na wczasy. I były fajne Adidasy. Też relaksy. No, i można było sobie w takich relaksach, wiecie, rozumicie, usiąść i się zrelaksować przy komiksowym czasopiśmie Relax dla młodzieży socjalistycznej, która w czynie społecznym przeprowadza babcie przez jezdnie. No, to możecie się śmiać, ale w takich komiksach jak Przygody Kapitana Żbika, to tam były takie przerywniki, tak jakby, nie? Że w połowie komiksu, czy gdzieś tam na końcu, były też teksty takie i tam właśnie było napisane, było taka zachęta do tego, żeby właśnie coś w czynie społecznym zrobić, że odpowiedzialny młody człowiek przeprowadza babcię, prawda? I że można założyć klub niewidzialnej ręki i tam po prostu komuś jeszcze coś właśnie pomóc. No, albo wstąpić do harcerstwa w ogóle jeszcze najlepiej. No, w ogóle takie były klimaty, przecież Tytus, Romek i Atomek to harcerze, nie? To też chyba jakoś taki wymóg był, że jakby nie zrobił tych harcerzy, to w ogóle by tam mu tego nie wydali. No, coś musiało być tam, widzicie, żeby się władza zgodziła, nie? Albo harcerstwo promować, albo milicję obywatelską. Same takie klimaty, to dzisiaj śmieszne się wydaje. A wtedy się nie wydawało. No pierwsze przygody Tytusa, Romka i Atomka to w świecie młodych. To też takie pismo całkiem fajne w sumie. Wiecie co? Jakbym tak sobie porównał z jakimiś pisemkami dla dzieci dzisiejszymi, o czarownicach tam dla dziewczynek, czy jakieś inne takie gówna, to nie wiem, czy ten świat młodych nie był pod niektórymi względami lepszy, bo nie był taki strasznie infantylny, że tam tylko biegają i te gwiazdki z dupy, nie? I jakieś tam
czary mary same, tylko tam były takie poważniejsze trochę treści. Nie traktowano tego jeszcze bardzo młodego człowieka jak głupka, nie? A dzisiaj to tak asekurancko, bo to dzisiaj wszystko musi być dopasowane do grupy docelowej i ktoś tam duma i dochodzi do wniosku, że to za mądre, to za poważne, a to co to w ogóle to dla dziecka ma być, nie? No i wychodzi coś takie wszystko na poziomie jakiś, jak dla malucha, to taka świnka Peppa, to takie jest strasznie dziecinne, nie? I tam są cały czas tylko takie klimaty w stylu trzeba myć rączki, bo jak się rączek nie myje, to są jakie? Brudne! No i takie coś. A kiedyś były jakieś ciekawsze te przygody, no Tytus, Romek i Atomek, co by nie mówić, to tam to się dużo działo, oni gdzieś podróżowali, a to do wnętrza ziemi, a to jakieś wynalazki, jakieś dziwne miejsca odwiedzali, w ogóle surrealistyczne, a to jakieś można było coś o muzyce się dowiedzieć, o sztuce, o historii, przecież oni się w czasie gdzieś tam przenosili do dawnych epok i to było bardziej takie rozwijające, a dzisiaj to takie, no co to... Kiedyś miałem jakiś tam kontakt, no bo gdzieś tam mieszkałem, to współlokator miał dziecko, czy gdzieś tam, jak odwiedzałem, no to tak się przyglądałem, co tam jest dla tych dzieciaków i strasznie płytkie to wszystko, nie? Jakieś przygody Barbie czy coś, to jest dla debila małego takiego jakby zrobione, nie? A kiedyś było lepiej, wydaje mi się, bo kiedyś w Polsce jeszcze za bardzo nie kumano na przykład do końca, co jest dla jakiej grupy wiekowej i dzieciaki karmiono rzeczami skierowanymi dla trochę starszych. Dla nastolatków na przykład, no mały zupełnie dzieciak czytał komiksy dla takich starszych nastolatków, nie? A nastolatek czytał dla dorosłych. Wiecie o co chodzi, że ten próg jakby był podniesiony jakoś tak, bo po prostu, no... Jeszcze do końca nie było takiego rozeznania, co jest dla kogo. I tym sposobem sięgało się po jakieś bardziej rozwijające rzeczy też z tego powodu. No, a dzisiaj popatrzy się na ścianę kiosku i wiadomo już, co jest dla kogo, bo jest bardzo dopasowany styl graficzny i wszystko. No, po prostu wiadomo, że to jest dla malucha, to jest dla troszeczkę starszego malucha, a kiedyś było to wszystko takie bardziej płynne i to nie było złe, wydaje mi się, takie nastawienie, takie podejście do sprawy.

0: Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, przypominam, że teraz nadajemy w nieco innym trybie. Teraz będzie tak, że są audycje trochę częstsze. Jest ich nieco więcej, ale są krótsze. I na przykład taki Nocny Marek dzisiaj będzie tylko z potrzebą. I trochę krótszy, godzinny. I o 20, a nie o 21. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy wam się taki tryb spodoba, że jest więcej krótszych audycji i o nieregularnych bardziej porach. Jak wam się nie spodoba, no to na razie nie widzę, żeby się jakoś podobało, bo liczba sponsorów jak spadała na naszym Patronite, to nic się tutaj, nie drgnęło z kolei w górę, no ale trudno tam, nie to jest najważniejsze. A ja i tak jestem zadowolony, bo dostaję od was jakieś donejciki fajne, tak jak dzisiaj od Banana, więc mam jakby chęci. No ale też nie chcę tu przesadzać i stwarzać takiego wrażenia, że ja tu tylko dla donatów siedzę. Właśnie też chcę się przestawić, no tak, żeby tak już nie gadać o tych pieniądzach, żeby mniej. No czasem się przypomnę, bo wiadomo, że trzeba, ale nie chcę was tutaj zamęczać tym tematem i tak wymuszać jakby, nie? Żeby to było bardziej po prostu dla relaksu też i żeby sobie pogadać z wami. No właśnie, pogadać z wami. A zapomniałem się przelogować na radiowy Skype, więc nikt, nawet jak chciał zadzwonić, ktoś to nie mógł. A może ktoś ma ochotę powspominać sobie dawne komiksy, dawne czasy fantastyki też, bo ja tak się na komiksie teraz skupiam. A może ktoś chce właśnie powspominać dawne czasy, no to na moment się jeszcze połączę. Jak ktoś zadzwoni, to przedłużymy. Jak nie, to będę się ewakuował, tutaj katapultował. Nocne radio. Prawda. I się logujemy. Ale wiecie, no nic na siłę, nie? Więc jak wam się nie będzie chciało gadać, to nie. Na pewno nie chcę, żeby ktoś tutaj na siłę dzwonił i żeby tylko wydłużyć, zapełnić i tak dalej. Co tu piszecie? Reset cywilizacji. Za dużo Kloda się nasłuchaliście. Reset gospodarczy. Dla debili są te chińskie komiksy. Nie dość, że to jeszcze od końca trzeba czytać. Tak tutaj napisał Ummo. No właśnie, tu może cię zaskoczę, ale mangi to akurat są często bardzo, bardzo ambitne komiksy. No może nie jakoś super mega ambitne, ale naprawdę niesamowitą wyobraźnię mają ci twórcy i potrafią tworzyć no, niezwykłe światy, niezwykłe realia, bardzo różniące się od... Znowu donate?
1: Rados, tylko dla donatów tu siedzisz. Tomasz, 20 zł.
0: Radus, dziękuję za 20 zł, no ale to taka krzywdząca opinia, ale ktoś, kto wpłaca 20 zł, ma prawo do niepochlebnych opinii, ma prawo mnie nawet lekko, tak delikutaśnie zbesztać i ma prawo wyrazić swoją dezaprobatę, byle nie przekraczać pewnej granicy, prawda? Byle to była taka krytyka z umiarem, trochę przeplatana aplauzem i akceptacją, prawda? Ale no, może być takie lekkie podszczypywanie, za 20 zł się godzę, za 50 można mnie kopnąć w dupę, za 100 można mi wbijać szpilę, a za 200 opluć. To taki cennik sobie tutaj ustanowiłem. No. Nie, no to Legolasie tutaj nikt się nie pomylił, mówimy cały czas przecież o chińskich komiksach, prawda? No chińskie to są przecież... Ja też raz takiego chińskiego papieroska dostałem, taki dziwny, ziołowy taki. Taki z jednej strony taki cienki i taki stożkowaty, potem taki coraz grubszy się robił. I tak zapaliłem tego chińskiego papieroska i tak się dziwnie poczułem jakoś. właśnie. Po tym, to tak właśnie myślę, że to też był chiński papierosek. No, tak, te chińskie bajki też dziwne strasznie są. No właśnie nie pamiętam, żeby w komiksie Fantastyce popularyzowano właśnie jakieś chińskie komiksy za bardzo. Jakoś unikano tego tematu, może zbyt egzotyczne to było. Yeah. No niestety komiksy są za drogie troszkę tutaj w Polsce. No w stosunku do zarobków, nie? U nas wszystko jest jakieś mega drogie teraz. Wiecie, ile kosztuje na przykład zrobienie sobie prześwietlenia szczęki, takiego, no jakiegoś tam rentgenowskiego, że tam wszystko jest... wszystko widać, co tam się dzieje z waszą jamą. Radek.
1: Radek Brzeg na stanie na głowie 3 złote.
0: Dzięki, Radku, za 3 złote. A co, za 3 złote mam stać na głowie? Za 3 złote to mogę co najwyżej stanąć na wysokości zadania i poprowadzić jeszcze 3 minuty. No, niech będzie, niech stracę. Chciałem 2, ale no, niech będzie 3. No. Także no, cały czas właśnie to obserwuję, że zarobki... wschodnie, a ceny zachodnie. No, wiecie, ile kosztuje prześwietlenie szczęki? 800. To co? To ktoś, kto zarabia, powiedzmy, malutko, zarabia te 2,5 na przykład, gdzieś tam przy kasie pracuje, to co? To on musi, kurczę, 1/3 miesiąca pracować na, żeby sobie szczękę prześwietlić, potem 1/3 miesiąca pracować, żeby sobie zapłacić jakieś ubezpieczenie. Nie, to ubezpieczenie to cały miesiąc musi pracować, żeby sobie kupić 10 komiksów, to musi przepracować w ogóle pół miesiąca. Jakieś takie z dupy są te ceny, nie? Wszystko tak masakrycznie drogie, że tutaj jakby o 1,0 za dużo wszystko kosztuje. Już nie mówię, że cebula za 6 zł, to co ja mam teraz jeść? Pewnie smalczyk też już jest luksusem. Nie patrzyłem, po ile smalec, ale to też już jest luksus, smalczyk. No, także... już nie wiem. Ziemniaki jak są... ziemniaki i cebula już jak są drogie, to już to coś to złego zwiastuje. Ja się zaczynam bać. Tutaj piszecie o internecie z Neti. No, ciągle się psuje też. Nie polecam. Co chwilę awaria. I to ostatnio mi mówi wprost pan tutaj konserwator, że go tak nazwę, że to ich wina, przepraszamy tutaj, już powinno być dobrze. No i tak się człowiek chce sobie prowadzić audycję, umawia się na przykład na wywiad, tak jak będzie w ten piątek, zapraszam o 20. Też właśnie o 20, nie o 21, o 20. No, i człowiek się umawia na wywiad, a tu nagle czerwona dioda się świeci na modemie. I dupa. I nie ma, nie? I najczęściej mi się psuje w piątek. Tak, żeby jeszcze przez cały weekend być bez tego internetu, bo oni mają 48 godzin na naprawienie, 48 godzin roboczych, więc jak wypada weekend, to jesteście na przykład pół piątku bez internetu, sobotę, niedzielę i w poniedziałek o tej 15 ktoś do was przyjdzie i wam naprawi, nie? Tak, więc zęby się nie psują po cebuli, ale śmierdzą, stwierdza tutaj słuchacz jeden i drugi. Cebula jest dla ogrów, bo ma ją warstwy. No proszę, jaka głęboka myśl. No, a ja mam, zasmakowałem teraz w tych, w udach z kurczaka, mięso z uda z kurczaka. Jakoś bardziej mi smakuje niż pierś. Tu podzielam zdanie Etama. Jest takie bardziej twardawe to mięsko. I chyba sobie dzisiaj z jakimś sosem egzotycznym zjem. A wczoraj sobie zrobiłem smażone ziemniaki z kefirem zjadłem i z boczkiem. Bardzo dobre danie. No dobra, ale to nie wypada gadać o takich rzeczach, jak tutaj odcinek żałobny. Specjalną planszę przygotowałem tutaj, żałobną. Przypominam, Maciej Parowski od nas odszedł, wielki popularyzator fantastyki w Polsce, autor scenariuszy, różnych książek publicystycznych, artykułów w różnych, przy różnych gazetach. No i taki, no ważna, bardzo ważna osoba dla polskiego, dla polskiej sceny pisarskiej, dla miłośników fantastyki. Nieodżałowana strata, no i zmarł po ciężkiej chorobie, więc no, tym bardziej to jest smutne. No niestety, ludzi kultury, pisarzy, przypuszczam, że nie stać w ogóle na dobrą opiekę lekarską. Za to takiego posła to stać na wszystko. Ma kilka milionów na koncie, albo przynajmniej z pół miliona. No i jeszcze jak taki wyląduje w jakimś specjalnym szpitalu, tam Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy jak to tam się nazywa, ma jakiś dedykowany swój szpital, wożą go limuzyną, tak jakby to był nie wiadomo kto. A to jest taki parch, taka zakłamana łajza po prostu, taki śmieć. W ogóle, nie wiem, niech oni lepiej zdychają może. No, strasznie nienawidzę tych gnidziorów. W ogóle może liczę, że jeszcze może doczekam takich czasów, gdzie po pierwsze kościół tutaj zdechnie w tej Polsce, a po drugie ludzie się wkurzą, nie wiem, wyjdą na ulicę i rozszarpią tych skurwysynów. No to tak, przepraszam ogółem, że tak powiedziałem, ale myślę, że tu wyrażam opinię. No i oczywiście to w żartach mówię, bo to są tak naprawdę wspaniali, mądrzy, kulturalni ludzie, wspaniali, którym bardzo zależy na rodakach, tak, oczywiście, aha, tak.

No dobra, nikt nie dzwoni. Aż mi głupio kończyć, bo dostałem dzisiaj w sumie 70 zł. Tak więc, tylko że już nie mam o czym mówić za bardzo. Niestety. No, gdyby był Etam, to on by na pewno ze mną tutaj coś powspominał. To jest taki właśnie do wspominek rewelacyjny kompan. A tak, to widzicie, nie ma z kim. W ogóle mało nas tu. Mało nas do pieczenia chleba. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. No, tak, nie, no w ogóle dostałem 73 zł przecież, no. Od Banana, od Radosa, od Radusa i Radka. Tak więc jestem content. Ukontentowany. Krawiec, opowiedz nam, jak dziewczynkę uratowałeś. O, to nie wiem, czy chcecie słuchać o takich rzeczach. Coś już kiedyś wspominałem chyba o tym tutaj, więc tak drugi raz opowiadać, to nie wiem, czy jest sens. Nie chcę was zanudzać, mimo że no, była to brawurowa akcja. Wykazałem się wtedy no, i refleksem, i brawurą, i no, też nie oszukujmy się, wielką odwagą jednak, prawda? No i kto wie, co by się stało, gdybym ja akurat tam nie przechodził. Albo o tym, jak bardzo lubisz Martina L. No, tak go lubię, żebym mu chętnie wymasował na przykład szczękę. No, tak go lubię. Krawiec, dasz radę te spontaniczne audycje robić mniej spontanicznie? Na YouTube można ustawić stream z wyprzedzeniem. Aha, o to chodzi. No niby tak, niby można, faktycznie. Aha, no raz tak właśnie próbowałem i spotkało się to z aplauzem i akceptacją. No więc tak, dobrze, że przypomniałeś. Dzięki, Radus, kochany, wspaniały sponsorze też. Ile dał? Dużo dał, więc tak, masz rację, oczywiście. Postaram się dostosować i robić właśnie i ogłaszać z godzinkę przed. No, to faktycznie. No, ale to nic straconego, bo na YouTube zaraz się przetworzy filmik i można sobie oglądać od razu, szybciutko, nie? Nic nie muszę wrzucać. No, ale staram się też wrzucać audycje. No dobra, słuchajcie, nikt nie dzwoni, nikt nie chce tutaj pogadać o fantastyce, o komiksie, o Parowskim. Dla was to pewnie nikt ważny, nie? Co wy tam wiecie o życiu tam? Do tarcia chrzanu się tam nadajecie niektórzy. No, oczywiście oprócz sponsorów kochanych. Oni zawsze mają rację i oni są najlepsi. Śmierć komiksom. No to zaraz bana dostaniesz za takie herezje. Nikt ich nie czyta. No to chyba u ciebie w domu nikt nie czyta. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. No ale mi jest smutno. Mi jest smutno. Jakoś tak mi zawsze smutno, jak fajni ludzie odchodzą. Ciekawe, czy to w drugą stronę działa, że jak ci mniej fajni odchodzą, to czy bym się cieszył? Chyba tak. Coś mam jakiegoś takiego też zagryziaka w sobie. Hama też takiego. No to dobra, no niech będzie, no też mogę być hamem. No. Ale ciężko i tak tutaj nie doścignę posłów z PiS. To są takie chamy, że wszystkich chamów mają pod sobą. Przecież to chamstwo wyziera z tych ryjów po prostu, tych kartoflanych ryjów. Patrzcie, jak oni wyglądają. No tutaj Nergal miał rację. To są mali, brzydcy ludzie zawsze. I coś jest, jakaś korelacja, nie mówię, że zawsze tak jest, że jak ktoś jest brzydki, to jest głupi i zły, ale coś jednak jest na rzeczy, że często ci, tak na przykład widać ludzi, no nie, ja jestem ładniejszy niż tutaj, wklej usłuchacz. Coś takiego jest, że na przykład czasami udaje mi się poznać, że coś jest z kimś nie tak po twarzy, że on ma jakąś taką dziwną twarz,
I taka osoba ma czasami zaburzenia jakieś psychiczne, jak ma dziwną twarz, nie? Jakieś takie strasznie wystające kości policzkowe, jakiś taki dziwny wyraz twarzy, szczęka jakaś za bardzo wysunięta, jakiś taki nohal dziwnie zakrzywiony i to wtedy widzimy coś tutaj, jakiś rozstaw oczu, nie? No nie bez powodu osoby z zespołem Downa mają to jakiś taki dziwny ten rozstaw oczu, nie? Takie skośne, ale w drugą stronę na przykład, nie? Coś takiego. No co jest jakoś ta uroda, się wiąże jednak z mózgiem i różnymi tam zaburzeniami. No. Tak więc coś jest na rzeczy, mówię wam. I popatrzcie na te kartoflane właśnie ryje. Co mi tu wklejacie? Te właśnie takie kartoflaki, nie? Takie jakby właśnie oderwali dynamitem od pługa trochę. Tacy, właśnie taka aparycja, jak baba z PiS, to widać, że taka aparycja pani właśnie sklepowej, jakiejś takiej z Mięsnego. Tu ja pozdrawiam wszystkie panie z Mięsnego, wspaniała praca, to są bardzo często miłe panie, a nawet czasami i seksowne się zdarzają, a czasami nawet się zapatrzę, jak pani tam kroi na specjalnie tak nie biorę 10 plasterków, tylko 20, żeby popatrzeć, jak ta pani kroi, tak na takiej krajalnicy właśnie mi te plasterki i rusza pupą i czasami jest fajna pani nawet. No ale to ja mówię o takiej stereotypowej pani z Mięsnego, nie? No to popatrzcie na te panie z PiS. No to taka co druga wygląda jak taka pani właśnie z Mięsnego, nie? Są takie zboczenia, niektórzy lubią. A tu wklejacie co, że krawiec przed założeniem radia i po założeniu, tak? Tutaj takie zdjęcia, to tak jak po narkotykach. No on się deformuje twarz. Jak ktoś długo zażywa, to jakąś tam herę, coś, kroplówki se zapodaje, ten to wygląda jakby wąchał nitro. A po majorze to nie widać za bardzo jakichś takich deformacji czy coś, nie? A ponoć coraz częściej łazi tam do lasu rozmawiać z Bogiem. Widzicie, no, jak to jest. Nie mów, że Beata Kempa ci się nie podoba, pisze tu Robert. No, krawiec, jest PiS, dlatego nie stać cię na komiks. To w temacie komiksów. Mam wszystkie komiksy Funky Kowal, chwali się Z Czarny. No, to chyba nie jest wielka sztuka mieć wszystkie komiksy Funky Kowal, zważywszy na to, że zdaje się 3 części tylko wyszły. Talerz mi spleśniał jeden, bo trochę ryżu na nim zostało i leżał kilka dni. Tutaj wnosi wiele do naszej dyskusji Lolex i ciekawym spostrzeżeniem na temat swojego talerza i ryżu się dzieli. Tak więc, no, ciekawe. Czy mi się Beata Kempa podoba? No właśnie, myślę, że Beata Kempa to jest taka właśnie pani bufetowa. Troszeczkę. Nie, no to znaczy, kurczę, raz, że mi się nie podoba z wyglądu, a raz, że z taką babą, to jakbym miał taką żonę, to bym się powiesił, kurczę, chyba szybko. Bym nie wytrzymał po prostu, nie? Muł bagienny, po prostu. Coś strasznego. A premier Szydło, no to właśnie to jest taka pani sprzątaczka trochę, nie? Albo taka nielubiana nauczycielka od fizyki, coś takiego mi się to kojarzy. Nie, taka nielubiana nauczycielka od fizyki, to inaczej może. No nie wiem, w każdym razie to prędzej bym się spodziewał taką twarz i ten intelekt, ten właśnie ten głos, wszystko
to bym się bardziej spodziewał właśnie w jakimś sklepie tam. Poproszę 10 plasterków szynkowej i tam właśnie pani Beata Szydło tutaj, a zapakować tam folijkę? No to tak mi się bardziej to jakoś kojarzy, a nie tak do polityki. No ale widzicie. No bo PiS kultywuje te chlubne tradycje komunistów, że właśnie tutaj wcześniej sprzedawał buty, a dzisiaj jest ministrem edukacji, a tutaj wcześniej woził, prawda, gnój na taczkach, a teraz jest tutaj ministrem od czegoś tam, ministrem obrony na przykład, no, bo to jest nasz człowiek i nie będzie tu jakiś brania jakichś wrogów. Polska sercem Europy. Mhm. Aha. Dobrze. A Zalewska? Czekajcie. Zawsze taka wyszczerzona, nie? Tak jakby się chwaliła, że ale widzicie, jak se zrobiłam zęby? A? I na każdym zdjęciu się szczerzy. Taka szczerzuja. No i też taka aparycja i wdzięk właśnie takiej... takiej właśnie pani... Nie no, ja chyba tutaj jakieś herezje prawie, bo tak panie w sklepie to ja widzę, że są bardzo takie ładne często, urodziwe. To taka, może inaczej, to są takie panie sklepowe z PRL-u. O, tak bardziej może właśnie w tą stronę. Dobra, nikt nie dzwoni. Nikt nie pisze. Jest jakaś ładna posłanka w Sejmie w ogóle? Zapytuje psycho. Krystyna Pawłowicz, no to Miss PiS. Miss PiS. Ślicznotki z PO, za to tępe dzidy. No też tępe. Ja tutaj nie faworyzuję. Panie z PiS, z PO... Prąć się, Panie Boże. Absolutnie nie jestem za PO. W ogóle brzydzę się polityką. To jest takie gówno. Ta nasza klasa polityczna to jest... Nie wiem, czy gdzieś jest gorsza. Już chyba lepiej wypadają gdzieś tam ci politycy w Korei, czy... w Chinach, czy gdzieś, bo to są przynajmniej jacyś tam wyedukowani, wiecie, oni tam stawiają ci Azjaci na edukację, na rozwój, a u nas to takie właśnie serowo-cebulowe towarzystwo, nie? Wczoraj hodował świnie, a dzisiaj jest ministrem edukacji, no. I co to ma być? I takie hamowate, nie? Takie nie znoszą ci ludzie najmniejszej krytyki w ogóle. W dupie byli, gówno widzieli. No nie, no teraz to już nieaktualne, bo za nasze pieniądze się wożą po świecie, latają helikopterami, samolotami, przecież nie będą samochodem, przecież my terapany są. I co? Ja jestem tu posłem, ja mam immunitet i ja będę teraz tutaj, ja muszę Polskę reprezentować i ja tu nie mogę, bo ja nie zdążę samochodem, no i ja muszę, co, a mam na osiołku jeździć, no, pan się odwal, pan jesteś lewak i żydomasoneria. Tak, wcale tutaj tak nie parodiuje, oni się naprawdę tak zachowują. Tępe chuje. Tak bym to podsumował, niczym kapitan Bomba. No to naprawdę tępe chuje. No jak można inaczej o tych ludziach powiedzieć? Jakiś beton partyjny, w ogóle żywcem wyjęty ustroju słusznie minionego. Naprawdę, ci ludzie gdzieś tam podskórnie kochają te dawne czasy, ten PRL, imponuje im taki zamordyzm, że władza jest nad obywatelem, że obywatel przychodzi, miętosi czapę, a oni są pany teraz i oni tu pokierują, bo oni wią,
co je dobre tu dla Polaka i żeby Polska była Polską, no. I to są takie właśnie tępy partyjny beton. Mierny, bierny, ale wierny, służalcze, takie zaplute karły, takie po prostu tępe aparatczyki. Jeszcze gorsze, jeszcze głupsi oni są niż te komuchy, naprawdę, za PRL-u. Za PRL-u niektórzy ci ludzie całkiem na poziomie byli tam wyedukowani, oczytani, coś. A tutaj takie w ogóle chamstwo, takie pszaśne, takie disco polowe, tępe, buractwo, nie? I tylko te garnitury sobie poukładali, powkładali drogie i myślą, że no, bo taki prosty właśnie burak, to on sobie tak myśli, że ja, żem założył se garnitura, to ja, żem teraz je panicho, ja, żem teraz tutaj będę reprezentował i to nie ma, a jak mi kto w drogę wejdzie, to wara tu od mojego. Bo to je moje, a co je moje, to je nie twoje, ty. To takie właśnie, no, taki jak Bartosz Czop był, nie? Co go Grabowski grał, to tam co drugi teraz taki jest polityk. No niestety, takich czasów doczekaliśmy. Ale to ludzie sami sobie są winni, dali się kupić za kawałek kiełbasy wyborczej, no to... Teraz cierpciało, jakżeś chciało, no co wam poradzę. I tylko gorzej będzie z taką ekipą i to w ogóle teraz to monopol mają już na władzę, bo kto prześcignie teraz PiS? Jak? Gdzie? Co? Nikt nie ma szans. A oni jeszcze zmienią konstytucję, jeszcze dostaną taki wynik w tych jesiennych wyborach, że będą mieli większość konstytucyjną i już nikogo się o nic nie będą musieli pytać, z nikim zawiązywać żadnych koalicji, tylko po prostu będą zmieniać ten kraj. No a tak moim zdaniem to PiS to jest taka partia, że czego się nie dotkną, to takie przeciwieństwo króla Midasa, że wszystko czego się dotkną zamieniają w gówno, nie? Taka partia. Ktoś na nich głosuje przecież, pisze psycho. Tylko kto?

niezbyt fajne. Tutaj błąd, błąd. No. Dobra, przypominam, wpadnijcie dzisiaj o godzinie 20, będzie potrzeba i... A ja będę się pojawiał teraz w tygodniu z takimi właśnie spontanicznymi refleksjami różnymi, nie? I postaram się wam zapełnić jakoś czas. Bardzo dziękuję sponsorom, wszystkim, oczywiście nie tylko tym z dzisiaj. Wszyscy jesteście tutaj dla mnie najwspanialszymi ludźmi ogółem. No, będę teraz oceniał słuchaczy tak jak Krzysiek i Wojtek ze szkolnej, że im ktoś więcej da, tym bardziej jest wspaniały ogółem człowiek, bo dał, a ten to tam nic nie dał. No i ja już was, no, ogółem nie będę pozdrawiał, bo co ja z tego mam ogółem? To będzie długi, długi film i ja się tu napozdrawiam, a ja z tego nic nie mam. No. Coś takiego powiedział ostatnio major, że on nie chce już pozdrawiać, bo on nic z tego nie ma. A ja zaszaleję i pozdrowię wszystkich, nawet tych, którzy nie zapłacili. A co mi tam, niech stracę ogółem. Będę trochę w plecy, jak pozdrowię tych, co nic nie wpłacili. No niestety, ale cóż, trudno. To będzie taka moja inwestycja. Dobra, idę sobie. Sorry za mocne słowa, jak kogoś tutaj uszy, jak komuś uszy zwiędły, ale po prostu zawsze jak ktoś fajny, kurczę, co dużo zrobił, jakiś mądry, fajny, nie wiem, człowiek odchodzi, to sobie przypominam o tych tępych chujach dookoła, którzy nie chcą zdychać, no, i smutno mi się robi. Dobra, idę sobie. Trzymajcie się, cześć.

Dobry wieczór wszystkim. Tak, postanowiłem sobie wejść na moment, przynajmniej, żeby się tak rozgadać trochę, taki jakiś jestem, nie teges, ale chyba nie jest nadawane. A to ciekawe, może dlatego, że nie przygotowałem tutaj audycji na żywo na panelu, ale myślałem, że tak czy owak się odtworzy. Luźne gadki, live. To co, muszę podmienić obrazek, żeby się odtwarzało, czy co? Albo z opóźnieniem jakimś idzie, po prostu. O, chyba tak, z opóźnieniem. Opóźnienie. O, tak, są już tutaj pierwsi ludzie. Pozdro, Art, Andrew. A ja przełączę się jeszcze na czata radiowego. I może jakieś tematy wpadną nam do głowy. No ja oczywiście sobie różne ciekawe linki dopisuję. Czego nie przygotowałeś? Jest na nocnym radiu, a na YouTubie dostałem powiadomienie. No nie, bo po prostu nie odtwarzało mi się, tutaj i myślałem, że to coś nie tak, a to po prostu lekkie opóźnienie. Jak widać, różnie to działa. No, a ja właśnie skończyłem pracę. Ostatnio staram się spędzać czas bardziej tak bardziej pracowicie, bardziej produktywnie. O, tego słowa szukałem. Produktywnie. No i no, to nie jest tak, że zaczynasz się brać za siebie,

0: zaczynasz pracować trochę ciężej i sumienniej i od razu się wszystko zmienia, nie? To trzeba chwilę odczekać i jest takie ryzyko, że się zniechęcimy. No co, to ja się wziąłem do kupy tutaj, to ja się spiąłem, rozpiąłem, zapiąłem i co? I nic, i gówno. To ja nic nie robię. No właśnie nie, trzeba chwilę odczekać. Ale już jakieś tam efekty są, no. Z trudem, bo z trudem, ale udało mi się zebrać na czynsz i to już samo to sprawia, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. No i staram się lepiej wysypiać. Poszedłem do apteki i mówię, jest coś na nadczynność tarczycy? No to proszę pana, to na receptę. I się wkurwiłem trochę, bo co przyjdę po jakiś lek, to się okazuje, że na receptę jest. No pan lekarz też sobie musi zarobić, nie? Doktor tutaj mi podpowiada produktywnie, no ale ja sam ogółem wpadłem i to nie trzeba było mi podpowiadać. No, wy mówicie, że ja alfabeta jakiś i głupi, a to nie tak to jest właśnie. I złości mnie to, że właściwie ciężko jest dostać już chyba jakikolwiek lek, oprócz leku na sraczkę albo apapu jakiegoś, apapa, bez recepty, nie? Tak zrobili, że po prostu zawsze musisz pójść do tego lekarza i zabulić. I płać. A wiecie, ile kosztuje teraz taka wizyta u prywatnego lekarza? No bo nie mam działalności, nie jestem nigdzie zatrudniony, nie mam ubezpieczenia. To co? No i tak się to kończy, że korzystam z jakichś tam supli. No do 300 zł. Tak, już biegnę. O, już jak biegnę. Super. No, nawet 100 to jest dużo. Za wypisanie recepty? Ja wiem, co mi dolega. Dzisiaj naprawdę dzięki internetowi nie jest tak ciężko dowiedzieć się, co nam dolega, nie? Po prostu wszystkie objawy się zgadzają, mam ewidentnie nadczynność tarczycy, więc chciałem sobie kupić, mogliby dawać jakiś ten, jod, nie? Jod. Ale nie, musi mnie obmacać jeszcze jakiś pedał i no, dla mnie to jest pedał, no będzie mnie macał. Kurde. Sorry, że tak mówię, lekarze, ale mnie to naprawdę złości, bo nie wiem, a tak, kupiłem sobie właśnie sól jodowaną i piję sobie Oshi, wodę Oshi. Oshi Vitamin, tak? Są takie w plastikowych buteleczkach. Witaminizowana woda. I tu mam 56% jodyna. Jest jod, jest cynk, jest witamina B12. I całkiem smaczne to jest. Z tych Oshi smakowych wód to jakoś tak mi to najlepiej wchodzi. Ale to nawet jakbym był zarejestrowany, to wiecie, to jest trochę sporo czasu trzeba przeznaczyć na to. Gdzieś tam jechać, muszę jechać, tak? Najlepiej do Wrocławia jeszcze się tłuc komunikacją, szukać jakiegoś tam lekarza, gdzieś tam potem z przesiadkami jechać, pójść, odczekać, zapłacić, zarejestrować się, zadzwonić i wszystko po to, żeby on mi napisał receptę na względnie jakiś nieszkodliwy lek. No co, umrę od tego? Umrę od tego? Mamy doktora na czacie, doktor 6, tak się podpisuje, to może to jest doktor właśnie. No, przeróżnych mamy tu specjalistów, tak? Mamy kierowców, informatyków, mamy nierobów, też się paru znajdzie. Mamy też właśnie lekarzy lub tych, którzy w przyszłości chcą być lekarzami i się szkolą na lekarza na przykład. Mamy tylko księży nie mamy, ale tutaj tak sparafrazuję UMO i powiem, że ksiądz to nie zawód, to nie praca. Ksiądz to nie praca, o. Skoro grafik to nie praca, to co dopiero ksiądz? To w ogóle już nie jest praca żadna. Chociaż jak to mówią, kto ma w rodzinie księdza, tego nie dotknie nędza. No, jakbym miał jakiegoś na przykład brata księdza, to poszedłbym tam i zaraz by mi ze szkatuły wyjął 10 koła. Masz tu krawiec, masz. Nie przejmuj się niczym. No, ja jutro będę miał drugie tyle. Wyżebram od tych starych bab zaraz. Weź tu się, winka się napijmy. Wyjąłby jakieś takie winko zajebiste, markowe. No, kiedyś dawno, dawno temu robiłem stronę dla franciszkanów razem z kolegą, to znaczy pracowałem u kolegi, robiliśmy stronę dla franciszkanów, no i kolega tam jeździł do nich, to takie zabawne widoki były, że siedzi sobie w jakiejś takiej ascetycznej celi franciszkanin przy stoliczku, na stoliczku jakiś wypasiony laptop, on tam w jakichś klapeczkach, na bosaczka w klapeczkach coś i popija sobie jakieś dobre winko, no to tak to jest. No, a ja właśnie tutaj różne rzeczy robię. O, trochę tutaj przestałem się patrzeć na naszego YouTube'owego czata. Dzisiaj faworyzuję radiowego. Cicho bądź, debilu jeden ty. Wcina mi się, ktoś mi się tu wciął, jakiś debil. A, to ja, przepraszam. No... Słuchałem stare audycje, kiedyś fajnie było, jak dzwoniłeś do Michała i nawet Potrzeba dzwonił, pisze PNKoci. Tak, no to były takie czasy, że i Potrzeba, i ja dzwoniliśmy i gadaliśmy normalnie sobie z Michałem. No ale jak to w radiach bywa, dużo jest różnych konfliktów, no nie tylko u nas. No, kurde, coś mnie łeb boli. Muszę się położyć zaraz, chyba odpocząć trochę. No, to jest minus wydajnej pracy, że wstajesz z rana, ciężko pracujesz cały dzień i pod koniec dnia cię głowa boli. Myślę, żeby zrobić porządek tutaj z sąsiadem, ale nie wiem, jak ja go pierdolnę teraz, to zabiję po prostu. Więc może po straż miejską będę dzwonił. No jak można psa zostawiać na cały dzień i on cały dzień szczeka tutaj i cały dzień słuchać szczekania psa? Trochę nie w porządku, nie? Patrzę sobie CD Projekt lub CD Projekt, jak kto woli, rozdało prezenty swoim pracownikom z długim stażem. I taki podział tu jest. 5 lat przepracowane, 10, 15, no 50, 15, nie? 20 i 25 nawet. Ćwierć wieku niektórzy już dłubią. Ćwierć wieku już niektórzy Wiedźminowi kurtkę tam modelują. No i co? I no... W zależności od tego oczywiście, jak długo kto pracuje, jak długi ma staż, no to... różne są prezenty, różnej jakości, no ale to wiecie, to takie szmelce trochę w sumie, bo patrzę tutaj na kurtkę, która ma być niby stylizowana na cyberpunka, ale to wygląda jak taka bazarowa kurtka, do której ktoś jakieś naparstki tu przylepił. No tandetnie, no tandetnie, nie wiem, czy chciałbym chodzić w takiej kurtce. Kiedyś chodziłem w Ramonesce, ale ostatecznie zostawiłem tą Ramoneskę w Irlandii koledze. Ale może sobie kupię znowu. Ale tym razem chyba zamszową sobie kupię. No właśnie tak staram się tutaj wkleić jakoś to zdjęcie, ale nie za bardzo mogę skopiować linka. Spróbujmy. Dobra, zbadaj element. A, to później zbadam, bo dzwoni Etam, to wolę sobie pogadać niż tutaj nad kurtką. Kurtkę sobie sami gdzieś tam znajdziecie. Wpiszcie kurtka, prezent, CD Projekt. No, taka średnia bardzo ta kurtka. Ale gitarę też ktoś dostał, ale najlepszy prezent to jest jakaś plastikowa walizka. Taka tandetna, na której ktoś coś tam napisał, co nawiązuje do cyberpunka. No, plastikowa walizka, no cudowny prezent. No, można sobie w niej nosić obornik. Cześć Etam.
1: No hej, to i tak, wiesz, dobrze, że nie goździki, bo tak było za komuny, nie? Dla najlepszych pracowników bukiet goździków. Pamiętasz te kwiatki, goździki?
0: Tak, albo rajstopy, nie? Też towar deficytowy. A propos takich Ale przepraszam, bo tu mi podpowiada Porfiri, żebym zadzwonił lepiej do spółdzielni. No, może tak zrobię właśnie, bo Straż Miejska nic nie da. Straż Miejską to można wzywać, jak ktoś łamie ciszę nocną, nie? Co też się czasami zdarza, że tam po 21 czy po 22 ten kundel dalej ujada. No, ostatnio miałem tutaj też z tym sąsiadem niezłe akcje. No, ale to a propos PRL-u, przypominałem sobie dzisiaj film Barei, Poszukiwana. Naprawdę dobry film. Naprawdę się uśmiałem. To coś jest takiego, że w te stare komedie potrafią nas naprawdę rozśmieszyć, że śmiejemy się w głos, nie? A te nowe polskie komedyjki, jakieś komedie romantyczne czy coś, to tak patrzysz, nawet ci waran nie dygnie. No, gorsze filmy chyba robią niż kiedyś. Wychodzi na to.
1: No, ja mam gorszą rzecz. Jak jeszcze telewizję miałem, czyli z rok temu, to tej kobieta oglądała często te współczesne kabarety, się śmiała, ja byłem cały czas poważny. Po prostu te żarty były tak głupie, że aż nieśmieszne, nie? I to kabaret był. Ach, także masz rację, zdecydowanie. To poszukiwany to było, zdaje się, o tym tam cukrze, zawartości cukru w cukrze, tak? To jest ten film, dobrze kojarzę.
0: Tak, też była taka scena. Ale generalnie to jest o gościu, który jest oskarżony o kradzież obrazu i musi się kryć przed policją, więc przebiera się za kobietę i zatrudnia się jako gosposia. No to taki troszkę w stylu Pani Doubtfire z Robinem Williamsem, tylko że ten drugi powstał w 1997 roku, a to jest o wiele starszy film. Barei zresztą. I nie wiem, czy ktoś się tu nie inspirował. Bardzo fajne aktorstwo. Muszę tutaj zobaczyć, jak się nazywa ten aktor. Poszukiwana. No to bardzo dobry polski aktor, ale no, czasami nam wyleci nazwisko z głowy. No
1: wiem, o którego chodzi.
0: Czemu tu nie ma obsady, do jasnej cholery?
1: Niestety już świętej pamięci aktor, niedawno.
0: Odszedł. Wojciech Pokora, tak?
1: Tak.
0: Wojciech
1: tak.
0: Pokora, no świetny aktor. On chyba nie jeden raz u Barei się pojawiał.
1: No wiem, w alternatywach przede wszystkim, jako docent Furman. Jego taka główna, najbardziej rozpoznawalna rola chyba.
0: Ten myśliwy, nie? Taki.
1: Tak. Czy myśliwy, no. On się myśliwym stał, bo dyrektor jednego zakładu był myśliwym, a że chciał w końcu awansować, to po prostu też udawał daszbur myśliwego, nie? Wszystko wygadał temu całemu prezesowi spółdzielni, też tam znany aktor grał, też nazwiska zapomniałem. W każdym razie wygadał, a tamten go poił alkoholem wtedy, no i padło pytanie, bo powiedział, że teraz działa razem z kolegami w takim gronie w zakładzie i tamten mu tak chciał go podpuścić, mówi solidarnie, a ten już prawie powiedział tak, ale mówi nie, wzajemnie. No to napijmy się. Super te sceny są.
0: Wklejam wam linka do Twittera CD Projektu, bo ta kurtka, która się pojawiła, którą wkleił Zenon na czacie, to nie jest ta kurtka. Chyba wolałbym tą. To jest chyba taka normalna, którą można sobie kupić, a ta, którą się dostało w prezencie, to jest trochę inna. Bo to jest jakiś taki flyers, nie? To jest flyers, a tamta to jest skóra. No, flyers jest tańszy, nie? Niż skórzana kurtka. Za skórę to trzeba dać tak chyba z 5-6 stów.
1: No wiesz, materiał nie ma aż takiego znaczenia. Ważne, że nosisz reklamę czyjąś za darmo, nie?
0: Jak w idiokracji. Kiedyś w Lumpeksie widziałem, znalazłem kurtkę skórzaną i tak się już cieszę. Myślę, kurde, może sobie wezmę, bo nie jest taka zła, ale patrzę, a tu na plecach dziura, ale taka jakby ktoś nóż wbił, po prostu taka wielkości właśnie ostrza, może zdjęte z jakiegoś trupa i do Lumpeksu poszło.
1: No, w odzieży używanej można dostać czasami rzeczy, które są u nas niedostępne w ogóle marki, nie? I to za parę złotych. Nawet córa kiedyś odkryła, że to nie chodzi już nawet o ekologię, tylko tam rzeczywiście za kilka złotych można kupić rzeczy, które są markowe, nie? Znaczy markowe takich firm zachodnich. Znaczy ja się na tym zupełnie nie znam, nie, ale wiem, że coś takiego jest. Jest taka moda nawet na zachodzie w tej chwili. Nowy Jork nawet otworzył trochę tych sklepów second handów, nie? Gdzie za parę dolarów można dostać to, co za stówę, nie, normalnie.
0: No, a tymczasem pojawiła się już ta, konkretnie ta kurtka, o którą chodzi. Balka NS znalazł linka i no, co myślicie? Przekleiłem na YouTube'owego czata, no moim zdaniem no, strasznie kiepska. Mogli przynajmniej doszyć, bo no, ewidentnie kupili jakąś gdzieś tam na targowisku najtańszą skórę z jakimiś wieśniackimi ściągaczami i dali gdzieś jakiejś krawcowej, nie? Pani tu zrobi takie linie tutaj i takie naparstki pani tu plastikowe poprzyczepia. No i pani zrobiła, tylko już mogła doszyć na przykład kołnierz taki wysoki, fajny, jak ma bohater z Cyberpunka, a nie tak zostawić taki oryginalny. No, nie postarali się. Kiepski prezent. To tylko sobie antyreklamy robią takimi szmelcami.
1: A ty się chwaliłeś coś, jak ja, bo ja też przed chwilą w sumie wszedłem, że trzymasz ostro fason i rano wstajesz, tak?
0: No, właśnie ponoć się tarczyca rozregulowuje, jak masz bardzo nieregularny sen, nie? Też.
1: Mhm. Ja chciałem się przestawić, ale wczoraj na przykład zasnąłem dopiero o 5:00. Tak spałem właśnie przed tym, jak włączyłem radio, tak 4 godziny się teraz przespałem. Niestety, ale człowiek nocny się ciężko przestawia z powrotem na jakiś taki tryb. Już sobie dawkowałem, że o 3:00 się kładę, nie, ale wczoraj się położyłem o 5:00, kurczę. I tak. No wiem, że nas większość ludzi nie rozumie, nie, tego naszego trybu życia, ale tak to niektórzy mają, no cóż poradzić. Dlatego właśnie chyba powstało radio nocne, a nie dzienne, nie?
0: No, dla niektórych to nadajemy w dzień. Słuchają nas ludzie z całego świata, także z drugiej strony kuli ziemskiej.
1: No tak.
0: Patrzę jeszcze sobie tutaj, no co to za plastikowa walizka jakaś? No to już to wstyd takie coś dać. Jakaś taka jak walizka na narzędzia, na jakieś, na klucze, nie? To, wiesz co? Plastikową walizkę komuś dać tak w prezencie za 10 lat pracy na przykład. Może to było dlatego, co 5 tylko przepracował i dlatego taki.
1: Może prezenc. To chodziło o to, żeby po prostu sugestia taka, żeby awansował wyżej, żeby z walizką chodził, bo wiesz, biznesmen to i walizka to taki atrybut biznesmena, nie? Ja sam przerobiłem dwie walizki i chyba dwie teczki takie z rączką, nie? Jak miałem działalność gospodarczą. No i oczywiście tradycyjnie przyklejona do prawej ręki komóra w 97 i 8, kiedy było to w modzie, żeby z komórką chodzić w ręku, jak to śmiało, nie? Nie w kieszeni, gdzieś schowanej.
0: No, tych pierwszych to się nie za bardzo nawet dało schować do kieszeni, te złomorole wielkie, takie w skórę jeszcze obite, z wielką anteną, którą można komuś wydubać oko.
1: Nie, no ja już miałem taką, która się w dłoni mieściła, ale i tak chodziłem z wysuniętą antenką jeszcze. To tak, żeby było widać wyraźnie kto idzie, nie? Oczywiście poruszałem się komunikacją miejską, nie? Ale na krótszych odcinkach chodziłem ulicą, głównymi ulicami, tymi takimi droższymi, żeby było fajnie, nie? Bo w tej Szczecinie są takie ulice, pewnie we Wrocławiu tak samo, gdzie same butiki, nie? Już wtedy w tamtych latach były, bo teraz to głównie są centra handlowe.
0: No tak, tak, dużo jest takich właśnie z ciuszkami. Jest pytanie, co powiem o lajcie Łosia Jana Rodo. No widziałem, że coś tam próbował sam nagrywać, ale to szybko teraz to wyłączam i staram się już tego nie oglądać. Strasznie kiepskie są te lajty. Ci ludzie nic z siebie w ogóle nie dają. Cały czas klepią to samo. No na początku to było śmieszne, te powiedzonka ich różne i no ale i powtarzalność tego, ale na dłuższą metę to się nie chce za bardzo. Jest ogłoszenie tutaj w kleju Balka NS. Poszukiwana osoba do przyłączenia się do Gwent Teamu, czyli tego pewnie co pracuje nad Gwintem. Motion designer. Osoba na tym stanowisku będzie pracowała blisko naszego dev teamu w celu podniesienia elementów tam interfejsu, animowane interfejsy chyba i podnieść tutaj istniejący UX, czyli jak, no to nie palę się coś do roboty.
1: Po angielsku jest. A kto daje ofertę w Polsce po angielsku? Ja w ogóle bym na taką ofertę zadzwonił jeszcze opierdolił. No, przecież jesteśmy w Polsce, a nie w Anglii.
0: No, jeśli kochasz świat Wiedźmina, to masz i szukasz wyzwań, no zawsze wyzwania. Nie możesz po prostu pójść do pracy i normalnie siąść, pracować, tylko wyzwanie, perspektywy, dynamicznie rozwijający się zespół. Kurde, i kończy się, że siedzisz z szyszką w dupie. No. Dziękuję bardzo.
1: U mnie to by było tak, idę na rozmowę do CD Projekt, żeby było po angielsku, nie? I pytają się, no co wiesz na temat Wiedźmina? Wiedźmin. Chyba ze mną nie siedział, może na innym bloku. Ja po prostu tematu kompletnie nie znam. W ogóle mnie nie ciągnie do tego klimatu. Ja wiem, że to jest słowiańskie, nasze i przaśne, ale próbowałem ten stary, kiedyś pamiętam, serial oglądać, w ogóle mi to nie podeszło. Kiedy te różne takie mini smoczki były w tym, czy jakieś potworki były na łapkę nakładane, przypominało mi to sporo na Telesfora z 70-tych lat. A natomiast to tutaj na Netflixie, przyznam, że kupiłem sobie w abonamencie w chomiku jeden odcinek, ale nie obejrzałem, wykasowałem.
0: No, jak usłyszałem... każdy lubi, nie? Takie
1: nie, jak tematy. Usłyszałem, że robią tam jakichś czarnych Słowian, to stwierdziłem, że to jest jakaś głupota totalna, nie będę się denerwował. Mnie i ostatnio strasznie denerwują te poprawki.
0: Z Bronxu. Zamojskie drogi pisze, że mu prysznic wybija, to ciekawe, to nie słyszałem o takie, ale co, że chciałeś sobie umyć głowę i tam ci gówno z prysznica wytrysnęło, czy co? Nie wiem, prysznic wybija.
1: No teraz to już się nie można pomylić, bo za dawnych czasów, jak się niosło krew i morfologię generalnie, czyli krew i mocz do tego, to się na przykład płukało się butelkę po szamponie, zazwyczaj szklaną, i się po prostu tam siusiało, nie? Na różne sposoby, żeby tylko trafić do tej dziurki. I tak się zanosiło, nie? To było normalne. Teraz to trzeba kupić kubeczki oryginalne, takie w aptece specjalnie do tego przeznaczone. A kiedyś w czym popadło, nie? No i tak często było, że na przykład żona się wysiusiała, a ja mąż wziął i sobie głowę umył i miał pretensje, że nie pieni, nie? Co to za szampon kupiony, nie? Także zdarzały się takie historie. Ja osobiście taką jedną znam właśnie, że taki, ale na szczęście pan miał niewiele włosów już na głowie, także tam za dużo sobie nie polał po prostu.
0: No. Ciąg Bolunga pisze etamie, ale w game devie się pracuje po angielsku i tak generalnie mało istotne, czy jesteś w Polsce, czy nie. Nie jest to jakieś dziwne. Ale co, jak tam można się jeszcze w ogóle komunikować po polsku, czy jest nakaz, że po angielsku?
1: No ja bym był zły, gdyby było po angielsku, bo to jest. Ja uważam, w Polsce się wszystko powinno po polsku odbywać. No, tutaj w Biedronce obserwuję, no bo tutaj mam tylko głównie miejsce obserwacji większej grupy ukraińskich przybyszy za pracą, to te dziewczyny między sobą tam czasami mówią po ukraińsku, ale generalnie to do nas po polsku mówią. No, wczoraj mi się jedna zająknęła i mówi 12 groszy, nie? Tak spojrzałem na nią, nie, bo tak już się przyzwyczaiłem, że oni wszyscy po polsku mówią, nie? Czy ja rozumiałem oczywiście, ale po prostu się zapomniała po prostu dziewczyna, nie? No, w Niemczech podobno Polakom nie pozwalają.
0: No widzisz, tak, i Polacy mają też problem z tym, że Ukraińcy mówią w swoim języku, też się to nie podoba. No, tak patrzę na Polaków, sorry, wiem, że nie lubicie tego, ale mnie denerwują Polacy. Oczywiście nie uogólniam, ale no to powiem inaczej. Duża część tego społeczeństwa mnie irytuje i to bardzo. Po prostu jacyś tacy głupi, hamowaci, prymitywni ludzie, roszczeniowi, chujowi. No niestety, no taki naród trochę. Może to problem, że za dużo jest tego katolstwa po prostu.
1: Nie, za dużo dziennika telewizyjnego oglądają. To nie ma z kościołem nic wspólnego. Ksiądz mi się skarżył, że z roku na rok coraz mniej osób przyjmuje tą kolędę, nie? No ja się nie wdawałem specjalnie w rozmowę, bo nie chciało mi się za bardzo tym razem, ale ja bym to wytłumaczył, jak to trzeba zrobić. I byłyby te donaty dla ministrantów i księdza większe i ja bym to wymyślił. Ale to jest dłuższy temat i to musiałby być ksiądz obecny, to wtedy byśmy... Właśnie, to było bardzo ciekawe, gdyby się jakiś ksiądz zgodził w Nocnym Radiu na ten temat pogadać. Tak szczerze od serca, to co zwykle na takich spotkaniach nie powie, no bo oni po prostu też mają swoje obawy, żeby tych wiernych do siebie nie zrazić, nie, skoro ich jest coraz mniej.
0: No, a zrażają cały czas, non-stop. Każdą swoją wypowiedzią praktycznie. Albo tym, że teraz znowu afera, bo jakiś ksiądz, który jest oskarżony o kilkadziesiąt gwałtów, w ogóle, no ewidentnie coś z nim jest nie tak, został odsunięty od stanu kapłańskiego, przygarnięto go gdzieś tam, wiesz, Watykan ciągle i ta hierarchia ciągle wyciąga rękę do pedofilców, tak jakby ich jakoś szanowała, lubiła, chroniła, wiesz, nasi kochani pedofile, no. To jest dramat.
1: Osobiście uważam, że ta hierarchia Kościoła jako instytucji powinna się oczyścić bardzo mocno. Bo to mówię, to trzeba rozdzielić, tak? Wiarę jako religię, a to, co jest tutaj profanum, czyli ta ludzka część, czyli Kościół, nie? Natomiast no, też tak mnie przesadzał z tymi sprawami. Akurat ewidentnie widać, że tylko i wyłącznie ten problem dotyczy Kościoła katolickiego. Ja nie sądzę, żeby to było jakoś szczególnie w naszym Kościele. Podejrzewam, że po prostu tylko eksponuje się, bo Kościół katolicki jest po prostu niewygodny. Nie?
0: No tak, a to uwzięli się, nie? Na Kościół katolicki, bo on jest taki kryształowy, ci księża tacy wspaniale się wypowiadają, mądrzy, empatyczni, wspaniali w ogóle, tylko się uwzięli na nich. No dobra, dobra.
1: Nie, no bo wiesz, w kraju, w którym 95% osób to są katolicy, przynajmniej zadeklarowani w jakiś tam sposób, no to tam reszta to jest jakiś margines zupełny, nie? Także tutaj to praktycznie nie występuje. No teraz trochę występuje prawosławia, no bo są Ukraińcy, nie? Ale jednak mi się wydaje, że Kościół prawosławny jest taki bardziej, znaczy mi tak, on się jawi jako taki bardziej tradycyjny, taki bardziej, nie, Kościół bardziej. Jak się nawet do tej cerkwi pójdzie, tutaj w Szczecinie, czy ten, no to ma jakąś taką, ta wiara jest taka głębsza, taka bardziej wiejska, no taką może powiedzieć, bez obrazu oczywiście, nie. Natomiast my jesteśmy już tacy bardziej kosmopolityczni, a to ten przez ten zepsuty Zachód, nie, bo jesteśmy bliżej tego, no i wprowadzili, no, kurde, wchodzisz do sklepu w Pewex, Pewex jest wszędzie, nie? Kiedyś to w Pewexie tylko tak było, że sobie wszedłeś, te lizaki, jakieś takie czupa-czupsy, tutaj jakieś czekolady, tutaj tego, a teraz masz, kurde, Pewex w najtańszym sklepie w Biedronce. Nie?
0: No, zmieniły się czasy bardzo. Ale to no. Nie wiem, czy to akurat nas psuje. Moim zdaniem nas psuje wiara w zabobony, wiara w to, że kapłan, ksiądz jest jakimś nadczłowiekiem, dulszczyzna jakaś wszechobecna, jakieś takie, wiesz, cyniarstwo, dużo jest rzeczy takich, które mi się tu nie podobają, ale zostawmy to, bo jak ja się rozkręcę, to wiesz, czym to się skończy, jak zaczniemy gadać o Kościele, nie? To się źle skończy.
1: Zgódźmy się, że dziennik telewizyjny nas psuje, obecny.
0: O, a i co? To w ogóle, no to
1: nie
0: to
1: wiem, czy zauważyłeś. Zauważyłeś kwestię dziennika, bo to taka stała pozycja od komuny, od telewizji kamiennej tutaj w Polsce jeszcze, nie? 19.30, ale o 19 lub 18.50 były kiedyś dobranocki, a tego już nie ma. Zauważyłeś?
0: No, przestały być potrzebne chyba te dobranocki, bo dzisiaj sobie dzieciak może obejrzeć jaką chce bajkę w dowolnej chwili i dobranocka przestała być potrzebna, więc...
1: No właśnie, ale były te fajne takie właśnie Misiuszatek, Koralgol czy Reksio, coś, a puść dzisiejszemu dziecku Reksia, no. czy tego, czy misia uszatka. No przecież to przecież nie będzie oglądał, będzie się nudził na tym, nie?
0: No bo to było nudne. No ale wiesz, z braku laku to się oglądało. Ja nie uważam misia uszatka, czy psa Reksia za jakieś wybitne bajki. To znaczy, to mają jakieś tam swoje plusy, nie? Że są, nie wiem, tam wychowawcze, ten miś taki mentor i zawsze wszystko wie najlepiej. Ale to takie było nudne, no wiesz, no takie zajączku, jak masz brudne rączki.
1: Powiedział prosiaczek, nie?
0: Powiedział prosiaczek, a ten ojojoj, brudne rączki, to sobie muszę umyć. No takie nudy, no dzisiaj są lepsze bajki, nie? Które czegoś, coś więcej mają do przekazania. Chociaż, ktoś... Ja myślę, że to są takie bajki, które się podobają starszym, nie? Jakimś tam rodzicom się podobają, bo u nich nostalgia gra właśnie jakąś tutaj rolę i podobają się, bo takie niby dydaktyczne, takie mądre, a tak naprawdę to jest gówno trochę. No co, ten Reksio biegał, jakiś na puszkach grał. Ani to ładne nie było, ani nic nie wnosiło za bardzo. No, takie bardzo proste to było. To można uznać, że to są dobre bajki dla takiego pięciolatka, który jeszcze nic tam za wiele nie rozumie, czy tam dla czterolatka, nie?
1: No, Reksio w ogóle wyglądał tak, jakby był kredkami woskowymi malowany. Te tła przynajmniej.
0: No tła przynajmniej, no. No. Bo Reksio był taki
1: ja przyznam,
0: kartonowy,
1: że...
0: normalny.
1: Że akurat córze wprowadzałem bajki, to raczej właśnie mi się uszatka. Zresztą do tej pory kasety wideo, bo sobie kupowałem oryginalne mi się uszatki. Mam sporo tych kaset. Mam sporo kaset z Krecikiem czeskim. Co tam jeszcze z takich bajek polskich? No Bolek i Lolek to już chyba nie, z tego co pamiętam, ale Koralgola to żeśmy oglądali. Przecież to jest akurat produkcja dla Włochów robiona, dla włoskich dzieci. Przez Semafora. No ale miały swój urok i pamiętam, że oglądaliśmy. Ale później jak poszły te w kablówkach te takie kanały typu Mini czy tam Cartoon Network, to pamiętam, że też zaczęła oglądać te brytyjskie produkcje, czy nawet nie z Hanna-Barbery, tylko takie jakieś właśnie dziwne typu Clifford, typu na przykład. Zresztą Clifford akurat był taki dosyć pouczający. Ale takie właśnie już takie bardziej nowoczesne. Nie? Oczywiście nie atomówki, bo to już totalna głupota. Ja ostatnio włączyłem, jak miałem telewizję, włączyłem kanał dziecięcy jakiś tam Toons Plus, czy jakiś taki, to takie jakieś, kurde, już takie jakiś taki typu zdrapek poharatka w Simpsonach. Nie wiem, czy pamiętasz tą wersję Toma i Jerry'ego, zdrapka i poharatki. Po prostu takie dosłownie bajki leciały, już takie wręcz krwawe, bym powiedział.
0: No, a nie wiem, co chcesz od atomówek. To jest spoko bajka, bo ona trochę przypomina, to znaczy nigdy nie oglądałem, ale słyszałem, że My Little Pony to jest taka kreskówka, która ma dużo różnych smaczków i podtekstów dla starszych, nie? Że, wiesz, stary się będzie śmiał. I atomówki trochę też takie są. To jest bekowe. Ja się przy tym naprawdę świetnie bawiłem i nie jest to jakieś słodko pierdzące, takie wiesz, przesłodzone, nie jest przeinfantylizowane takie jakieś, że to się nadaje tylko dla maluszka całkowicie, tylko takie, że może sobie i rodzic z dzieckiem na dobrą sprawę obejrzeć i pośmiać się. Od czasu do czasu jakiś tam drobniutki, lekki jakiś podtekst erotyczny. Właśnie, o to jest ciekawy temat. Rząd chce zakazać porno, a właściwie to zrobić, że będziesz musiał specjalny klucz zdobyć od rządu i rząd ci go przyzna, a może i nie przyzna. No super. Orwell coraz bardziej się zbliża i puka do naszych drzwi.
1: No właśnie, się chciałem zapytać. Wczoraj ten
0: a ty jesteś za? Przepraszam, to ja pierwszy się zapytam. Czy jesteś za tym, żeby rząd ograniczał dostęp do pornografii, żeby przeglądarka miała jakiś specjalny klucz? A to w ogóle minister cyfryzacji, wiesz, takie jakieś banieluki opowiada jak jakiś komputerowy analfabeta, że on się, nie wiem co on chce, chce dogadać z Microsoftem i z producentami przeglądarek, słuchaj, że my tu z Polski jesteśmy i proszę tu w Explorerze zrobić taką zakładkę, kod porno, to są takie tłuki, te pisiory, to w ogóle być pisiorem, to już się stało obelgą, nie? Można mówić, jesteś głupi jak poseł z PiS, po prostu. I to jest prawda.
1: Znaczy, wiesz co, niestety dla tych, którzy myślą, że to jest do powstrzymania, to obawiam się, że nie. Przyszłość internetu to jest, jak wprowadzone zostaną dowody osobiste z chipem, z warstwą elektroniczną, a to będzie już przy najbliższych paru latach, także radzę wszystkim zadbać, póki jeszcze nie ma, żeby sobie wyrobić na 10 lat dowód, albo na 5, nie wiem, teraz się wyrabia jeszcze stary, bo on prawdopodobnie będzie ważny. I potem przypiszą do tego, że trzeba będzie zbliżyć dowód do komputera, żeby w ogóle wejść do internetu, nie? Żeby w ogóle odpalić internet. To jest praktycznie nieuniknione. Uzasadnią to jakimś bezpieczeństwem. No skoro można było wmówić ludziom, że w eterze nie można nadawać fal radiowych bez zgody tej Komisji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, skoro można było wmówić ludziom, że muszą zarejestrować karty SIM, to również internet zostanie w ten sposób ograniczony zamkiem jakimś takim. No, ogólnie, ja nie mówię w tej chwili o samej pornografii, nie? To jest kwestia tylko czasu i kilku jeszcze baloników próbnych. Czujność ludzi się zmniejszy, a będziemy obchodzić to oczywiście, bo będą klucze udostępniane na słupa i kilka osób będzie się do tego portowało. Zresztą w tej chwili przy technologii Wi-Fi, która jest, czyli praktycznie, że w każdym budynku jest 50 routerów, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te łącza współdzielić i zrobić internet 2, który będzie opierał się na takiej jak neuronowa sieć, po prostu między użytkownikami, którzy są w zasięgu tych swoich baniek Wi-Fi, żeby to się wszystko poruszało. Także będą powstawać takie, nazwijmy to, dekadenckie projekty jak Internet 2, oparty na kartach sieciowych w każdym domu, nie? Takie alternatywa. To jest prosty pomysł, nie? Tylko programista musiałby to ogarnąć, bo ja sobie ideę jestem w stanie wymyślić. Tylko tyle, żeby ktoś napisał odpowiedniego plugina, że udostępniasz na przykład 10. część łącza na wymianę wzajemną, tak jak w peer-to-peer, nie, sieciach, czy tam peer-to-peer, tak. Tyle tylko, że całe łącze, tak, współdzielone. I te wszystkie sieci, które są w zasięgu, ludzie, którzy poinstalują, tylko jest kwestia tego jeszcze, żeby ludzie sobie uświadomili, jaką mają moc, mając karty bezprzewodowe, bo każdy jest w tym momencie emitentem fal, tak jak miał swoje radio, tak, na tej zasadzie. Krótkofalowe na przykład, nie?
0: Zgadzam się z adwokatem, że to jest pretekst tylko do tego, żeby wprowadzić ogólną cenzurę na różne treści, no bo chodzi o stworzenie mechanizmów, które nam odetną możliwość korzystania z czegoś, a potem można już rozszerzać zakres tego, co jest dla nas złe, co nie jest Boże. I popatrz, tak się mówi ciągle, że a co ci krawiec, ci katolicy przeszkadzają? Właśnie w tym mi przeszkadzają, że się we wszystko wpierdalacie i wiecznie wam mało i robicie z siebie ofiary ciągle. Jesteście po prostu obrzydliwi w dużej mierze, nie mówię, że wszyscy, ale ci, którzy nie są, to powinni chociaż czasami się tak uderzyć jakoś w pierś i przyznać, że należą do instytucji, do pewnej sekty, która po prostu jest okropna, parszywa, wstrętna i co, i wam to nie przeszkadza, że tam należycie sobie do tego klubu? No tak jakby tutaj nazista był wśród nas jakiś i taki fajny nazista, wesoły, pożartować można, pomógł tutaj komuś, dobre ma serce, ale tam byśmy tak ciągle mówili, ale on jest, to jest fajny nazista, nie? No ale nazista, no. I czemu nie przestanie być nazistą? No bo pochwala tą swoją nazistowską grupę, nie? No, ja już wolę nazistów chyba. Po prostu tak mnie wkurwiają te katole, wszystko się... Bo to katole znowu chcą nam, wiesz, zabronić. Nie, o, ciągle nas będą wychowywali. Tego ci nie wolno, tego ci nie wolno, tu ci zabierzemy, potem ci będziemy dawali. Nie wiem, drzewa teraz, czy tam, że gdzieś ścinają, jest jakiś fajny park, wiesz, drzewka se rosną. Ksiądz powiedział, że mają ściąć, bo ktoś się wywrócił. Tak po prostu taki terror, wiesz, terror. Chcieli zmniejszyć ilość lekcji religii w szkołach, to się ksiądz nie zgodził. No i nie ma, no jak się ksiądz nie zgodził, no to... A wyobrażasz sobie, że zgodził się ksiądz? No to kraj, w którym trzeba o zdanie pytać księdza, żeby, nie wiem, czy wolno to, czy wolno tamto, to jest jakaś parodia w ogóle. To jest państwo parodia w ogóle, nie? A skoro mówisz, że jest 90% katoli, no to też teraz jakiś koleś miał wypadek, wpadł do rowu samochodem, chodził od domu do domu, nikt mu nie chciał otworzyć, nie? I nie pomógł mu nikt i umarł se w lesie. No to masz.
1: To... A bo to Polska, nie, no to, ale to jest polska przywara, nie katolicka. To wiesz, czasami, znaczy generalnie to w Polakach wtedy przemawia ta polskość taka, czyli nie pomożemy, nie? Nie tak jak Meksycy, że na przykład, tak jak słyszałem opowieści ludzi, którzy są w Stanach, że jak się Meksykowi urwie koło, to zaraz kilku staje i mu pomaga ten samochód tam naprawić, nie? A Polacy to jeszcze potrącą, nie? Tego biedaka, co tam to koło wymienia. No tutaj mamy taką, my mamy takie swoje właśnie, takie dziwne, a to każdy naród ma, nie? Lepsze lub gorsze, no u nas się niestety te cechy, jak to było, że jak Polak ci nie pomoże, to już ci pomógł, nie? Na tej zasadzie.
0: A z tym ograniczaniem dostępu do pornografii, no to przecież wystarczy wejść przez VPN-a i jesteś wtedy traktowany przez serwis jako ktoś z zagranicy i masz inne prawo, nie? I już nie będzie żadnego klucza trzeba. No a takiego VPN-a to sobie dziecko zainstaluje dzisiaj, nie? Dzieciaki są kumate, więc
1: wiesz,
0: świetny system. I powołuje się poseł, wiesz, poseł Mondrala, pisior się powołuje, że w Wielkiej Brytanii, bo się go zapytano oczywiście, no i słusznie, a gdzie to zadziałało? Czy gdzieś na świecie, czy potrafi pan wymienić jakiś kraj, w którym taki system zadziałał?
2: No, na chwilę obecną nie potrafię, panie doktorze, ale słyszałem w Wielkiej Brytanii.
0: No i gówno, bo w Wielkiej Brytanii się z tego zrezygnowali. Też po prostu po konsultacjach skumali, że...
1: Pamięta o jednej rzeczy. Wszędzie odrzucą, a w Polsce przyjmą, żeby tylko bić pianę na nieistotne tematy. Bo przecież wiadomo, że natychmiast to będzie krążyło w sieci tak czy siak, jak ktoś tym będzie zainteresowany, to będzie... Albo wrócimy do VHS-ów i tyle. No, bo i będzie analogowa wymiana między miłośnikami tego. Nie? A to przechodzi z wiekiem, to ja ci mówię. No, mnie teraz już w ogóle nie interesuje. To było ciekawe, jak się miał 15 lat temu. Teraz. Czyli są podobno tacy, to są uzależnieni od tego typu wizualnych, że tak powiem, tych doznań, ale ja na przykład już po sobie widzę, że mnie to w ogóle, a to się co chwilę otwiera gdzieś, szczególnie jak takie serwisy są jak Homik, to gdzieś tam co chwilę się otwiera, nie? Na liście jakiś tam filmik czy coś. Także wiesz, no.
0: Padł komentarz, żebym nie mówił, że sekta, bo sekta to jest jakieś, jak nie jest oficjalnie zalegalizowana grupa wyznaniowa, a jak jest oficjalnie, to już się nazywa religia. No niekoniecznie, sektą po prostu się nazywa wszystkie takie mniejsze, nie, ugrupowania, no bo są przecież różne takie grupy wyznaniowe, które nie są w żaden sposób zdelegalizowane. Tylko są po prostu malutkie, no. Są też i sekty chrześcijańskie, jakieś tam odłamy, najmniejsze, odpryski. I też się to nazywa sektą, a to tak można sobie nazywać chyba jak to chce, nie? Ja mogę nazywać sobie sektą, sektę watykańską w sumie i co, czy to co, już nie wolno, już do więzienia za to wsadzają, czy co, czy do psychuszki może lepiej, czy egzorcyzm obowiązkowy?
1: Wystarczy zmienić nazwę na setka, a nie sekta, że jest nas 100, nie? Było kiedyś takich 100, nawet film o nich powstało, nawet 300 ich było, a nie 100. No, także setka. Nasza setka Nocnego Radia na przykład. Nie?
0: A Zenonowi już chyba odcięli dostęp do tutaj, bo mu Nocne Radio w ogóle nie działa.
1: No, ale to
0: a u mnie działa, odpowiem jak rasowy admin.
1: Nie ma to odcinać, że tak powiem, w domu. Także wiesz, może mu odcięła, a nie odcięli. Mała pomyłka może. Literowa. No, za dużo słuchał.
0: No, a... No właśnie. Coś chciałem powiedzieć, ale mi wyszło z głowy.
1: To tak jak mi.
0: Aha, już wiem. że faktycznie no, pornografia jest problemem, ale jeszcze gorsze jest jakieś odgórne zakazywanie przez państwo czegoś, nie?
1: Ale wyobraź sobie
0: jeszcze nieskuteczne i pójdzie na to masa kasy, bo pornografia jest problemem, samo jakieś tam uzależnienie od masturbacji jest problemem dla zdrowia w ogóle, nie? Zgadzam się tutaj z tymi, którzy mówią, że to po prostu z człowieka tak bardzo dużo energii jakiejś takiej życiodajnej wysysa. O to kiedyś, jak mówił to Sanjaya, to się z tego śmiałem, ale potem trochę poczytałem i wygląda na to, że faktycznie tak jest.
1: No, powiem tak, że jak ja pamiętam te czasy, kiedy jeszcze używałem, to mi się zawsze chciało muzyki klasycznej słuchać, nie wiem dlaczego. Także takie wyznanie tutaj. Nie wiem, czy to jest standardowe, ale kurczę, no, tak miałem, naprawdę.
0: Ale co? No. Przepraszam, bo nie dosłyszałem.
1: No po masturbacji, no.
0: No ale co po masturbacji?
1: No chciało mi się słuchać muzyki klasycznej.
0: Muzyki? Co? To no. Dobrze, że nie w rytmy tej muzyki.
1: Nie, już po akcie. Nie takiej, zaśpiewanej zawsze, jakiejś klasycznie operowej o coś takiego, nie? No dobra, teraz zaczną pisać tutaj, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, że tak powiem.
0: No myślę, że to mogą być albo ludzie nieszczerzy, albo jakaś zdecydowana mniejszość, jacyś ludzie, no są czasami ludzie aseksualni, którzy nie czują w ogóle popędu seksualnego, nie? Chociaż też nie wiem, jak to do końca tam z nimi jest. No, ale to dobrze sobie od różnych rzeczy robić odwyk. No i polecałbym. Zobaczycie, że macie dużo więcej energii w sobie, nie? Na przykład.
1: No, znaczy organizm nie marnuje białka na produkcję małych tych rozrabiaków, nie? Którzy się gonią potem do tego jajka. Także...
0: No, i nie masz rozregulowanej tam gospodarki dopaminowej, takich różnych tam rzeczy. No,
1: a jak to Bundy powiedział, od braku seksu odrastają też włosy, nie? Także... No. Także polecamy z Krawcem wspólnie tutaj. No. Nie będziemy już się teraz licytować, kto ma dłuższe doświadczenie w braku, ale razem byśmy pewnie z dekadę zebrali, albo dwie.
0: Zresztą te pornole coraz bardziej jakieś takie są popieprzone, nie? No bo każdy się tam ściga, kto więcej do pieca dorzuci, nie? Kto przebije, kto przelicytuje i coraz jakieś dziwniejsze są te rzeczy, więc... Mnie to już w ogóle jakoś tak do oglądania pornoli nie ciągnie. Już
1: jak ktoś chce się odzwyczaić, a jest przyzwyczajony, to proponuję obejrzeć pornola po niemiecku. I Schlieben iść, potem szajse, jak mu wyleciał z tej miecz z pochwy, a potem na koniec babka chciała mocniej, mówi besta, nie? Od razu wam się odechce po niemiecku obejrzeć.
0: Z drugiej strony jest też tak, że nie można całkiem chyba zrezygnować, no bo gdzieś tam się produkuje to nasienie. Trzeba po prostu czasem z siebie tam coś wyrzucić, nie? Przynajmniej tam raz na jakiś czas. Ale na przykład oglądałem sobie bloga Docenta, który właśnie ten temat poruszył. Fajny kanał całkiem. To jest taki foliarz, ale taki bardzo kumaty, nie? On się dużo interesuje tripami, tam grzyby, coś, jest wegetarianinem. Fajny koleś, możecie sobie poszukać na kanale Docent. To jest autor tej czapki anty-5G, z której się śmialiśmy, co prawda, ale dobrze się kolesia słucha nawet i on właśnie sobie zrobił tam 5-miesięczny odwyk czy coś i opisywał, nie, że w ogóle przybyło mu sił, jakiejś takiej witalności, dużo się tam u niego pozmieniało, ale oddajmy teraz może głos, Ciąg Bolunga się pojawił na antenie, witam.
3: Witam, a w ogóle mnie rozbiło foliarz, ale przyjemnie się go słucha, no super. Brzmi no taki... jako oksymoron.
0: Nie, no to tak, wiesz, no ci foliarze to też są różni, nie?
3: No ci foliarze to też są ludzie, no.
0: Różni są po prostu, no niektórzy bardziej odjechani, niektórzy bardziej tam trzeźwo patrzą na życie. Odpowiadam szybko, kiedy sobie robię odwyk od fajek i trawki. Od trawki, no mam znowu już od jakiegoś czasu. I nie zamierzam teraz się tym zajmować, bo też widzę, że to niekoniecznie nadużywanie tego dobrze na mnie działa, a tak mi się akurat ułożyło, że mnie tu słuchacze obdarowali mocno, dwóch słuchaczy, pozdrawiam serdecznie i dostałem dosyć tak fajne prezenty, sporo tego, no i się tak trochę znowu odechciewa pracować i wszystko, nie, to ja dziękuję bardzo, chcę sobie zrobić odwyk i sobie trochę odpocząć.
3: A co do gadania... Słuchaj, co do gadania o tym odwyku od masturbacji i tym podobnych rzeczach, to jeżeli on ci robi jakąkolwiek różnicę, To znaczy, że po prostu nadużywasz, bo tak właściwie to przeżywanie w odpowiednich odstępach oczywiście czas od siebie, ale orgazmu, czy to z kobietą, czy samemu, jest niezbędne do tak zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, więc to jest absolutna bzdura, chyba że ktoś faktycznie nadużywa, to wtedy ten odwyk faktycznie może cokolwiek zmienić.
0: Więc dokładnie.
1: No. Mówiąc to, co ciąg powiedział, wytłumaczę wam, że jak nie będziecie całkiem używać, to wam bryknie nad ranem podczas nocnych zmazów. Będziecie musieć. Bo tak jest, to się samo reguluje.
3: Tak. Oczywiście. A co do takiego zmęczenia, odczuwania zmęczenia potem i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że u nas tak działa oksytocyna wraz z testosteronem. Więc to jest taki niestety skutek uboczny występujący tylko u nas, mężczyzn, takiego właśnie zmęczenia, senności i tak dalej, może się to pojawić faktycznie przy dużym wyrzucie oksytocyny, testosteron do tego i no chce nam się spać wręcz czasem. To tak no to w kwestii naukowej.
1: Chyba chce spać ciągle. Niepogodnie. Wcale nie pogoda.
0: No ale to taka, dochodzimy do starej, nieśmiertelnej, banalnej prawdy, że niczego nie można nadużywać, nie? I wszystko z umiarem i wszystko dla ludzi, ale nie przesadzać, no. Jak zapalić sobie trawkę, to zapalić sobie raz na jakiś czas, no kurczę, dla relaksu, na imprezie, albo żeby się odstresować, żeby wpaść na jakiś pomysł fajny, jak nie mamy weny, a nie żeby codziennie jarać, nie? A ja niestety no nie potrafię, mam problem. Jak dostanę, to zaraz jaram, palę.
3: Wiesz, ja to widziałem na przykładzie mojego kuzyna, który nadużywał gandzi akurat tylko i wyłącznie, ale jednak. I się zdarzało, że jak mnie gdzieś widział, to potrzebował, jak dochodziłem do niego, gdzieś tam z oddali mrużył oczy i się zastanawiał, kim ja jestem.
0: Mrużył także oczy i jak dochodziłeś, mówisz?
3: Ha, ha, ha. Krawiec. Podum. To niby stand-upy są słabe polskie.
0: No, to taki właśnie humor disco-polowy trochę, no. Też ciekawy news. Okazało się teraz, że na tym Sylwestrze Marzeń organizowanym przez TVP klawiszowiec Martyniuka grał bez kabla podłączonego, inni z playbacku i jeszcze jakaś afera, że tam się bili i na tym filmie, gdzie się bili członkowie zespołu Piękni i Młodzi, to takie towarzycho w jakichś klapkach, takich, co na basen się idzie, poprzychodzili, takie wieśniaki.
3: A tam będzie podłączony kabel, no, tego, Sid Vicious z Sex Pistols się tam nie wstydził, niepodłączony bas, spoko. Także no, każdy może, no. Jak Sex Pistols no, mogło.
1: Playbacka to i ja bym zaśpiewał nawet.
3: Wow.
1: No. Kurczę, ruszałbym ustami równo z muzyką. W sumie, kurczę, dobra fucha śpiewać z playbacka. Gorzej zaśpiewać playback dla kogoś, nie? No, ale wiecie co, nie wiem, co ludzie widzą w tych takich sylwestrach telewizyjnych na przykład, nie? Albo na przykład iść na jakiś plac i tam się drą butelką można dostać, nie? Są takie imprezy masowe, ja nie wiem. Po prostu takie jakby spęd bydła. Bez obrazu oczywiście.
0: No, też tak myślę trochę, że tak jest.
3: No wiesz, czy jak jest? Się lubią bawić przy takim tym, to nie ma co, wiesz. Wiesz, możesz ocenić, ale żeby im tam tego zakazywać na przykład, to niekoniecznie.
1: Nie, ja raz byłem na czymś takim, to były Dni Morza tutaj w Szczecinie, to jest taki najbardziej popularny spęd, gdzie na wały Chrobrego idą wszyscy i młodzi, tak studenci najczęściej, bo to każdy piwo w ręku trzyma. I na koniec dnia są sztuczne ognie w rytm muzyki. Najczęściej to jest Wangelis, nie? One tam wybuchają razem z muzyką. Byłem raz na takim pokazie, ale powiem szczerze, co postałem pod tymi ogniami sztucznymi i poszedłem sobie. No.
3: Ja nie lubię tego typu imprez z jednego głównego powodu. Zwykle nie mam piwa, jakie lubię, więc... Więc to jest tak, taki bardzo dobry sposób na to, żeby mnie zniechęcić.
0: A ja nie lubię hałasu po prostu.
3: Można i tak. Nie.
1: Ja lubię małe pomieszczenia poza tym. Odwrotność klaustrofobii. Pokoik wielkości windy to byłby idealny, tak żeby komputer chłuszczo
3: spadał. Jak to brzmi.
0: To się do szafy zamknie. Do szafy się zamknie, to się poczujesz jak w niebie.
1: Harry Potterze wujek jego dał mu taką komórkę pod schodami i to takie idealne miejsce w sumie dla komputerowca.
0: No ja mam teraz taki kącik w tym mieszkaniu, co teraz jestem, właśnie taki kącik trochę taki nie zakamuflowany, tylko taki odcięty od reszty pokoju, bo tu tak

0: takie krzesełko jak na ryby rozkładane.
1: Nie, nie, no na kanapie. Na kanapie się, ale krzesełko mam takie rozkładane właśnie jak na ryby przy drugim stoliku, który jest takim stanowiskiem stałym. Tam właśnie zamiast fotela kręconego mam taki stolik rozkładany, który się składa tak jak na balkon go można wystawić. No, taki jak leżak, nie tylko, że właśnie z drewna cały.
0: A obok konsuela na wielkiej kanapie skórzanej, wielki telewizor, też sobie wielki stół dębowy, a etam na takim rozkładanym rybackim krzesełku i stoliku turystycznym, bidulek taki.
2: To żeby powiedział obraz nędzy i rozpaczy. No.
1: Ja bym na przykład, ja mam na przykład bardzo malutki balkon, taki narożny, no nie wiem, on może mieć metr szerokości, nawet chyba pewnie z 80 centymetrów, no długi jest troszkę długaśnie, ale mam czasem ochotę go wziąć i zabudować, żeby właśnie ludzie sobie zabudowę taką robią na balkonie. Właśnie wtedy ten balkon byłby takim fajnym pokoikiem. Idealnym. No lubię małe pomieszczenia, no nic za to nie poradzę. No.
0: Z newsów to jeszcze już wcześniej słyszałem, że górale nasi robią wciula klientów, sprzedając fałszywe oscypki. No, jedziesz gdzieś w góry i liczysz, że kupisz sobie prawdziwego oscypka, czyli takiego robionego z owczego mleka, tak? No, a tu gówno, okazuje się, że podrabiane większość jest tego. W knajpach takich w górach też, no to też idziesz i oni te oscypki w hurtowni kupują, też takie podrabiane. I kwaśnica to też jakaś taka jest fałszowana, jakimś octem zakwaszana, niedobra. No w ogóle wszystko schodzi na psy w ogóle jakoś, nie?
1: No w ogóle te takie mity teraz krążą, przed jakąś tam babcię złapała ochrona, że batonika zjadła. Ja nie wiem, wchodzę na market, zjadam batonik i mnie nikt nie łapie. Psz.
0: No też się spotkałem z takimi sytuacjami, że... To znaczy, nawet przy kasie widziałem, że klientka pokazuje, no tu chrupki sobie już otworzyłam, zjadłam i problemów nikt nie robi, nie? Pewnie się zdarza czasami po prostu jakiś nadgorliwy ochroniarz, co się chce wykazać, że
2: no właśnie coś... chciałem tak powiedzieć, że nadgorliwy ochroniarz, a no tak, z takimi miałem do czynienia, typu na przykład, że koleś mi po całym sklepie śledził po prostu, bo nie wiem, jakoś mu dziwnie wyglądałem, czy coś, ja nie wiem. No są tacy.
1: No nie, no bądźmy szczerzy, popatrzmy na tych ochroniarzy, że to jest obraz nędzy i rozpaczy. Przecież mi z córą rozmawiałem na ten temat, tamtym ochroniarze. Ja ostatnio spotkałem w aptece taką panią, która była po przeszczepie wątroby o kuli i ona mówiła, że ona w ochronie pracuje, nie?
2: No bo łatwiej się dostać
1: z grupą.
2: To jest w ogóle zabawne w Polsce, to jest fakt.
1: No ale wiesz, takiego
0: ochroniarza... To jest w ogóle zabawny kraj. Strasznie.
1: Takiego ochroniarza, jakby cię gonił, to byś nawet batonikiem mógł znokautować.
2: Najłatwiej na ochronę się dostać, albo jak jesteś tym emerytem jakimś, z niepełnosprawnością, czy coś. Wiesz, generalnie rzecz biorąc, kiedy się totalnie nie nadajesz do ochrony, nie? To jest idealnym kandydatem.
1: Ja mówiłem, że ja szukam właśnie takich jakichś alternatyw dla siebie, bo ten już wiek mój przekonał mnie, że jak dzwonię po firmach informatycznych, nazwijmy to agencjach ogólnie, to już tak nie bardzo przed 50, nie tak głupio brzmi nawet. Co byś pan chciał robić? Tam interfejs użytkownika do gier, a ile pan masz lat? 50 prawie, nie? Ja już tak mówię, 50 parę, bo ja mam 47 cały czas, nie? Ale już tak mówię, bo wiecie, ja już mam tę taktykę, że mówię o 3 lata dłużej, wtedy będę miał dłużej te prawie 50, nie? Ten czas coraz szybciej leci. I tak sobie zaczynam szukać alternatyw, no i tak sobie pomyślałem, cieć, albo na przykład taki pilnowacz parkingu w nocy.
0: Swoja robota nawet.
1: No.
0: Można sobie albo na swojego radia słuchać.
1: Albo nadawać nawet.
0: Spokojna względnie praca, bez jakiegoś wysiłku wielkiego. Siedzisz, skontrolujesz. Miałem kolegę, który pracował jako właśnie stróż nocny. No to trzeba się przejść z latareczką co jakiś czas, zrobić obchód, nie? Fajne.
2: Co do ciecia, ale takiego nie stróża nocnego, tylko w dzień na sklepie, to już nie taka spokojna robota.
1: Nie, no ja mówię o takich nocnych bardziej jako
2: nocnych. No, kumam. No, ale mówię, że może się czasem wydawać, że na przykład w małym markecie na przykład na dzienną zmianę to jest spokojna robota. A na przykład u nas, jak się nasłuchałem od znajomego ochroniarza, jakie rzeczy się dzieją w takim małym brzegu.

0: Mówię, to już z Zenonem o tym gadałem. Na przykład, nie wiem, jakiś złodziej z HIV, co cię straszy strzykawką i tym podobne rzeczy, więc no, super.
1: No to trzeba mieć większą strzykawkę przy sobie. To trzeba faktycznie gadżety mieć przygotowane, różne kajdanki, oprócz kajdanek, pistolet na gaz, czy nie wiem, jakie oni mogą tam mieć, paralizator czy coś.
0: Generalnie plaga cyganów, którzy ci grożą, tego typu rzeczy. Fajny klimat.
1: No ja ostatnio z Romami, taką panią romską spotkałem parę...
2: Romska pani! Jak ładnie powiedziałeś, romska pani.
1: Mama i córka, zresztą córka bardzo taka fajna Romka i starsza pani potrzebowała w aptece akurat lekarstwo, które miałem w kieszeni. Ja potrafię zrozumieć, że się źle czuła, bo to jest takie lekarstwo dla ludzi, którzy mają generalnie problem z meteopatią. No i nie chciała jej pani dać, bo nie miały recepty. No ja się podzieliłem. Bardzo zadowolone były, bo była akurat sobota i się podzieliłem swoją, że tak powiem, zapasem swoich tych, no jak to się nazywa, specyfików.
2: No, w międzyczasie przyszedł donate, wysłał go Pan Bóg i na złość owsiakowi daje krawcowi. No, dziękuję za prawie 3 dyszki, 28 zł dostałem. Pan Bóg sam, coraz częściej Pan Bóg do mnie przemawia przez donaty. Szatan czasami też.
1: Widzisz, ale ten, ale...
2: Kto da więcej?
1: Jeśli chodzi o generalnie tego owsiaka, jeszcze na chwileczkę wracając do niego, to rzeczywiście ja w tym roku w ogóle o tym zapomniałem, gdyby nie to, że na stronie Allegro było takie z boku taka zakładka Wielka Orkiestra i gdyby nie jedna starsza pani, która szła z serduszkiem przyklejonym, to w ogóle bym nie wiedział, że ten... Ja miałem zapas tych serduszek na lodówce przyklejonych, ale ostatnio wziąłem mleczkiem do oczyszczenia, wszystkie zmyłem. Mam czyściutkę teraz, drzwi, już nic nie jest przyklejone. Nie, bo wiesz, dobrze mieć jest takie na magnes, takie, które sobie po prostu w dniu tej akcji zakładasz i idziesz, to wtedy cię nie zaczepiają, nie? No takie dyszone
2: no, czasy. No to fakt, że są takie śmieszne trochę sytuacje, bo teraz, no faktycznie jest tak, że ciągle się wypytuje różne znane osoby, czy dałeś na WOŚP i weź tu powiedz, że nie dałeś, nie? Ostatnio tą Magdalenę Ogórek zapytali też dziennikarze, nawet nie czy dała, tylko w jaki sposób pani wspomaga WOŚP. Tak oczywiście już tak roszczeniowo tutaj. A ona odpowiedziała modlitwą.
1: Nie, ja kiedyś dałem jakiemuś dziecku, no bo wiecie, jak takie, to kwestują często takie maluszki, jakieś dzieciaczki, to co będę mu tłumaczył, ta mrówka cała, mrówki pół, że afera, że resortowe dziecko, no przecież nie będę dziecku takiemu wykładał. No dałem mu tam jakieś drobniaczki, wyciągnąłem i tam mu wrzuciłem z tej skrzyneczki, a to było parę lat temu. Od tej pory wpadłem na pomysł, że będę miał po prostu dyżurne serduszko i w dniu zbiórki będę chodził z tym dyżurnym serduszkiem przypiętym do kołnierzyka.
2: Jesteś moher, z ciebie jest taki moher, Etam, po prostu. Chyba największy moher w całym nocnym radio to jest Etam właśnie taki.
1: Nie, jest po prostu oszczędny.
2: Dobry ksiądz, spajny, wspaniały, właśnie trzeba ugościć w rękę, pocałować, właśnie, i nie mniej niż 200 się daje, taki jest zwyczaj. A ten owsiak resortowe dziecko, w życiu bym nie dał. No, większego mohera w nocnym radio nie ma niż Etam. Ale spoko, jest miejsce i dla takich.
0: Jedna sprawa, Etam, ale to się nazywa po prostu brak asertywności. Wystarczy powiedzieć, nie daje i tyle. No,
1: to... Nie mylisz pojęcia, to się nazywa dywersyfikacja ryzyka finansowego.
0: Nie, ale wiesz co, ja nie daję na WOŚP, bo nie. I nigdy nie miałem problemu. No, ktoś się pyta, no to nie i tyle. No, idę dalej. Jaki to jest problem? Po co ci jakieś serduszko? Nie rozumiem tego kompletnie.
1: Nie, no bo wiesz, jak do takie dzieci ze skrzyneczką przyjdą, podejdą, to jest kupienie.
0: No to mówię nie i tyle.
1: Co
0: nie,
1: innego, nie co nie innego dać, pijakowi, normalnie. Który zaczepia tam, daj pan 2 złote, nie, bo ja nigdy nie daję, choćby nawet było stado pijaków. Natomiast tak jak takie jakieś tam dzieciątko podejdzie, Jezus, takie malutkie, to głupie
0: nie
1: nawet.
0: Nie widzę różnicy.
2: Dzieciątko
0: dla mnie to nie jest głupio. Nie jest głupio, po prostu nie chcesz dawać, to nie dajesz i tyle. Nie
1: no, ale się, oni w to naprawdę wierzą. Jest, no. Nie, no. No ja osobiście wierzyć, powiem no. Szczerze, ja osobiście wam powiem szczerze, że ja nie bardzo wierzę w tą Orkiestrę Świątecznej Pomocy, że to jest tak, że to tak działa, że to jest takie, no, po prostu to jest zbyt wielkie, no to jest to tak jak z tymi bankami, co miały upaść i nie upadły, nie? Po prostu przy takiej skali to się po prostu śmierdzi na odległość. To zwykłemu człowiekowi by tego nie dali zrobić. Nie oszukujmy się, że miałby ktoś czas w mediach, no przecież otwórzcie jakkolwiek możecie fundację otworzyć. Dwa lata działalności możecie mieć KRS.
2: Głupotki trochę gadasz, bo to jest już od bardzo wielu lat, no i to nie jest tak, że od razu... Co, znowu, przepraszam, że przerwę, ale donejcik.
3: Diabeł z piekła dla równowagi, żeby nie było. Pozdro dla Pana Boga, 40 zł.
2: No ładnie, słuchajcie, wygląda na to, że wojna się zrobiła w Nocnym Radio. Wojna sił światła i ciemności, bo tym razem diabeł wpłacił i więcej wpłacił, bo cztery dychy przebił Pana Boga i dla równowagi, żeby nie było, pozdro, ale pozdrawia Pana Boga, diabeł. Widzicie, diabeł to jest spoko gość. On potrafi pozdrowić Pana Boga, a Pan Bóg diabła to nigdy nie pozdrowi.
0: Krawiec od diabła to już się nie nazywa donate, tylko wypłata.
2: Ale ja nic nie podpisywałem, chyba. Chyba, bo to różne rzeczy dzisiaj dają do podtykają do podpisywania.
1: Jesteś jak ten kabat, za przeproszeniem, żeś ten cyrograf w kieszeni i potem na koniec musiał żonę wziąć, nie wiem czy pamiętasz o kabacie. Tak,
2: Igraszki z diabłem, świetna sztuka teatralna, a to jest jakaś czeska bodajże sztuka teatralna, bardzo, bardzo, bardzo fajna, bardzo mi się to podoba i brakuje mi tego typu właśnie lekkich, teatralnych takich sztuk.
1: No, to właśnie to był taki cyrograf, tylko zamiast krwią podpisałeś własnym głosem.
2: Może samo przyjęcie takiego donata, ale to panie, ja nie mam jak wykasować tutaj, jak zwrócić, ja muszę przyjąć. No taki jestem, widzicie, Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, no.
1: Ale ja mam pomysł, jak to teraz zrobić. Weź te 40 zł, tylko równo, tam nic nie tego, i pójdź na tacę daję, albo kolędeczki.
2: No. A Pan Bóg dla równowagi wpłaci na ten... wyda na, nie wiem, da mi na kupno biletu na koncert Behemota, nie wiem. Ale się tu fajnie podpisał, bo diabeł z piekła. To, a skąd ma niby być diabeł z piekła? No to wiadomo, że jak diabeł to z piekła. No to.
0: Może stwierdził, że trzeba podać adres.
2: Siódmy krąg piekieł. Ósmy, tam gar ze smołą od lewej.
1: No, dostaniesz teraz przelew od jazdy niebieskiej na madejowe łoże dla krawca.
2: No. Fajne były igraszki z diabłem. Taki wizerunek diabła, takiego czorta, który gra w karty, który jest taki głupkowaty trochę, ma rogi, kopyta, to fajne. No, dziś to już niemodne takie jest. A właśnie, jakby zrobić jakieś, na przykład jakiś film o szlachcicach, nie? Jakaś polska szlachecka, gdzie właśnie takie diabły by były. Albo też jakiś Boruta, z którym podpisujesz właśnie cyrograf. No coś jak takie klimaty a la Pan Twardowski. To fajne jest. Szkoda, że się z tego więcej nie korzysta, nie?
1: No, jest bardzo dobry film był przedwojenny, nakręcony o Panu Twardowskim właśnie. Kiedyś jeszcze, jak była ta moda, był taki niedzielny program w starym kinie.
3: Banan, to ja taka, jestem taka początek.
1: Charakterystyczna czołówka tam była.
3: Pozdro 666.
1: Jest taka wycinankowa, nie wiem, czy sobie przypominasz.
2: A znowu donejcik wpadł. Przepraszam, że tak przerywam. W ogóle mogę też ten temat poruszyć z wami, bo były takie zarzuty, że właśnie przerywam trochę nieładnie. Fakt, ja się trochę gryzę w język, ale pieniążki najważniejsze, prawda? Taki żydowski nadający trochę.
0: Widzę, że Żyd.
2: No, banan tym razem wpłacił. To też taki złoty
1: 50
2: sponsor.
1: Zgaduję.
2: Więcej. Taka diabelska, no to... taki jakby sąsiad szatana trochę. Może nie sąsiad, tylko taki sąsiad szatana z piętra niżej. 66. 66 dostałem. Kurde. I napisał banan: to ja jestem początek i koniec, nie te leszcze. Pozdro 600. I pozdro 600 i 666. Jak diabelsko się robi.
1: No dobry banan, tak mocno wygięty, z odpowiednią krzywizną, to jest jak wąż połykający własny ogon, nie?
2: No właśnie. No, także ja bym zrobił na przykład, na nowo zrobił opowieść o Kmicicu, który walczy o swoją duszę, ale tak bardziej na fantazy, nie? Że właśnie pojawia się diabeł. Jak on dostaje w łeb od Włodyjowskiego, to ma takie wizje, że z diabłem gada, coś bym taką przeróbkę zrobił, nie? Ale to ludzie zaraz by zhejtowali i by mówili, to sprofanował polskiego bohatera Kmicica i to jakieś dla dzieci zrobił, co za gnój, jakbym go dorwał, to bym go po prostu rozszarpał, tego krawca, to w ogóle... A wiecie, że w ogóle powstała, znalazłem na YouTubie filmik amatorski Torgal, ale to jest tak tandetnie zrobione i wygląda to jak Pi i Sigma trochę, bo skoncentrowali się na tym gwiezdnym pochodzeniu Torgala. I to jak Pi Sigma po prostu, jakieś takie stroje, jakieś twarzowce same takie, kurde, niezła beka. No i wszyscy bardzo surowo to skomentowali, chyba ani jednej dobrej opinii nie było. Tylko same takie, że autor tego filmu chyba spadł w dzieciństwie z wózka na beton i fuck you, buraku, i wali się. Znowu donate? No nie.
3: A póki uraz szatan cię kusi. Dawaj na plebanie na 69 zł.
2: Wiecie co, ja tu zarobię zaraz więcej na tym streamie głupkowatym, gdzie gadamy o wszystkim i o niczym, niż za robotę, kurde.
1: No widzisz, ja tutaj przyszedłem, gadam, ciągnie od ludzi, także...
0: Żyd się pojawił, jest dobrze.
2: Ale to co, kto to jest? Papuk się podpisał, ale że męski odpowiednik papugi, że ten papuk, a nie, bo przez K powinno być wszystkie, papuk, może to jakiś, jak pan Bóg, to papuk, nie wiem. I pisze, Juras, szatan cię kusi, dawaj na plebanie na... I nie dokończył, chyba umarł, jak tego donata wysyłał. Nie wiem, o co chodzi. Może ale i wysłał 69, czyli przebił tamtych. Co tu się dzieje, ludzie?
1: To jest sugestia oralna.
0: To jest jakaś licytacja o duszę krawca.
2: No był taki trochę student, tak, który wystawił swoją duszę na Allegro, nie? I no to słuchajcie, kto da więcej za moją duszę? Ta dusza się jeszcze rusza, kochani. Mało używane sumienie dorzucę. Co jeszcze mogę dorzucić?
1: No, jeśli chcecie oralnie dofinansować krawca, to następna kwota to będzie 96, nie?
2: Ale się dziwię, że aż ludzie tyle pieniędzy wysyłają. Takiemu...
1: A ja nie. To nie jest dużo.
2: To jest dużo.
1: Nie, no co ty. Znaczy wiesz, jak się do kupy zbierze, to tam się parę złotych zbierze, nie? Ja mówiłem, że jak w środę przyjdziesz, to będzie dobrze. A mówiłem to w poniedziałek.
2: No, ale na szczęście pojawiają się też komentarze, na przykład takie na nocnym radio, że pod audycją Byte Eatera, bardzo fajny komentarzyk, napisał Mały Smurf, że, uwaga, fajna audycja, dużo ciekawiej się słucha niż napierdalania na kościół krawca albo jojczenia potrzeby przez czy. PS, giereś chuj. Taki komentarz. Brzydko, nie piszcie tak. Michał jest spoko. A potrzeba to nie jojczy raczej. To jeśli już to ja jojczę. Jojczę i napierdalam na kościół na przemian. Jojczę i napierdalam.
1: Czy potrzebne... O, nie ma na głównej stronie nocnego radia MP3. No, popatrz. No, szkoda, bo jeszcze chciałem...
2: Której?
1: No bajta wczorajszej audycji, bo ja się wczoraj tutaj sprzeczałem z ludźmi, że to nie na żywo jest. A Bajt był wczoraj na żywo, czy nie był w końcu na żywo?
2: Ja zapomniałem słuchać właśnie i nie wiem też. Może miał gorsze samopoczucie, bo u Bajta tak to się czasami robi troszeczkę. Ostatnio właśnie.
1: Nie no, bo właśnie tutaj liczyłem, że to już jest wklejone i mówię, kurczę, logo jest gotowe. I tak już je tutaj przytnę zaraz i będzie okładka, nie? Wiesz, z którym logo? Tym twoim ulubionym.
2: Tak,
1: tym,
2: co wygląda tak samo jak znak pedofilii.
1: ale ludziom się podobało, to jest najważniejsze.
2: To jest, to było chyba, bo to się nauczyłem tych znaków przy okazji afery z Pizzagate, to było chyba boilover, czyli sugerujesz, że co, że Byte Eater to co?
1: No, epicentrum, nie? Epidemia.
2: Oj, etam.
1: Dobrze, zrobię nowe logo.
2: Cud malina po prostu to logo, ten zawiasek.
1: Zrobimy trzy rodzaje logo i będziemy licytować, które lepsze. Będą ci donaty wpłacać, te, które zbierze najwięcej, to będzie wybrane bajtalogiem. No, wszyscy będą zadowoleni.
2: Zróbmy może konkurs faktycznie, to by było fajne. Zróbmy konkurs na logo dla audycji Byte Eatera. Może adwokat też grafik się dołączy. Adwokat, dołączyłbyś się? Wiem, że my graficy nie lubimy brać udziału w konkursach, ale to taki nasz konkurs, taki boży. Oczywiście, no wiem, że wam jest ciężko, bo na pewno wygram ja. Więc od razu jesteście spisani na straty, ale będzie przynajmniej wesoło.
1: Widzisz, ciąg na pewno zauważył, bo cicho siedział. Jak krawiec potrafi dobre pomysły popsuć. Ja już tutaj podszyłem cały fundament marketingowy, że ja zrobię trzy loga, poprzez wpłaty krawcowi wybiorą najlepsze z nich, a Byte dostanie logo, czyli tak, krawiec dostanie kasę, Byte dostanie logo, a ja będę miał satysfakcję, czyli wszyscy się będą ucieszeni, nie? A ten, kurde, konkurs chce robić taki...
0: Ale co ty mi tutaj myśli w głowę wkładasz? Ja się po prostu zamyśliłem, bo stwierdziłem, kurczę, siedzę na audycji, a właśnie mi przypomnieliście, że miałem logo robić dla klienta, więc spoko, nie?
2: Ty też jesteś grafik?
0: No, domorosły, ale coś tam robię na zamówienie, więc spoko. Raz na jakiś czas się coś zdarzy.
2: To a wziąłbyś udział w konkursie?
0: Nie lubię konkursów.
2: Ja też nie lubię, nikt nie lubi, ale tutaj wiesz, dla bajta.
0: Milion osób wysyła, jedna wygrywa i tak narobiłeś się za nic. No super. No, bawmy się.
2: Zabawa, aż zwieracz puchnie.
1: To ja wam wyjaśnię, dlaczego to się nazywa zawody w czasie lekkiej atletyki. No bo biegną zawodnicy, bo tylko jeden wygrywa, reszta zawodzi, nie?
2: I czują się zawiedzeni, nie?
1: Zawiedzeni, dokładnie. Zawód. Dlatego to są zawody.
2: To zawód grafika, nie? To jak mu projektu dokładnie. Nie klepną. To...
1: Zawiodłeś tych, którzy liczyli, że więcej osiągniesz, nie? Dlatego jest zawód dyrektor i zawód normalny, nie?
2: No tak naprawdę z tym logiem, bo ja próbowałem kiedyś zrobić logo dla Epicentrum, ale wychodziły mi tak samo gówniane jak Etama, że tak trochę niekoleżeńsko powiem.
1: Epicentrum się z jakąś dziurą kojarzy, albo z jakimś właśnie cyklonem. Nie? Ewidentnie.
2: To jest sik jeszcze, słuchajcie. On obsikał na końcu to logo, to taki żółty sik.
1: Nie, bo to przeźroczystość wyszła taka, ono troszkę inaczej wyglądało. Gdybyś się zobaczył na białym tle, to byś po prostu i na takim briefie takim, wiesz, zawodowym, to byś miał ten, ale ja skasowałem je już, także. Bo się zdenerwowałem, jak powiedziałeś, że jest nieładny.
0: Zobaczył na białym tle, to by było super, ale to powinno wyglądać dobrze wszędzie. Tak w sumie.
1: Ale tak, no to wygląda.
2: Kurczę, no podsumujmy. Ohydny odcień zieleni, czcionka jakaś darmowa, powykrzywiana, jakiś pojebus, free, obsikane i koncepcyjnie no Epicentrum, czyli tak do środka wirek zrobił i zadowolony, no. Stać cię na więcej, człowieku, to nawet nie jest 5%, to jest etam na 1%. No sorry, że skrytykuję, ale dobrze ci zrobi takie wiadro zimnej wody. I jeszcze jakieś takie tu walnął, przeźroczyste, takie cholera, ponakładał różne warstwy.
1: Darowanemu logu się w sygnet nie zagląda.
2: Ale ja bym ładniejsze wysikał na śniegu.
0: Tam prosto.
1: Wysikane, wiesz, mówiłem ci, że ta fala symbolizuje epicentrum na półce mojego sedesu. No,
2: no ale zrobił, słuchajcie, zrobił, no. Ja miałem zrobić i nie zrobiłem. Etam się wkurzył, zrobił. Byle jakie, ale zrobił.
1: Zauważyłeś, że zawsze dnia trzeciego czekam i dnia trzeciego siądę i stworzę. jak się nikt nie zrobisz, to ja dnia trzeciego zawsze robię. A potem tam czwartego dnia siat i odpoczął, nie?
0: Okej.
2: Okay. No, także widzicie, jak to jest.
0: No, ja się aktualnie do tego loga dla klienta zbieram długo, bo koleś ma taki pomysł, że po prostu... Ale już mi się nie chce tłumaczyć, że gówno.
1: A no mi spadł pomysł na podpis pod nocnym radiem, bo to jest spisane. No, nocne radio, tu spoczniesz. A weź napisz tylko dla mężczyzn. Albo kobietom dziękujemy. O!
2: To nie, i tak mamy ich tak mało tak, jeszcze uciekną się.
0: Ale
2: obrazą.
0: Czyli tekst kobietom dziękujemy za taki passive aggressive troszeczkę.
1: No ale nie, no to jest kobietom dziękujemy, to znaczy się, że im dziękujemy, że są, nie? A nie, że mają stąd pójść. To właśnie trzeba, to właśnie to jest...
0: Widzisz, może, to że jest... passive aggressive.
2: Tak no. Jest, tak psioczymy na te kobiety, ale gdyby nie kobiety, to nie byłoby ani jednego słuchacza nocnego radia.
0: Skąd wiesz?
2: No chyba, że jakieś cudowne dziecko dwóch pedałów.
1: Oj, odpaliło mi się radio samo. No,
2: a przez... dla jakiej branży robisz logo ciągu?
0: Teraz dla jakiejś fundacji związanej ze sportem.
2: Fajny temat. Ja mam strasznie
0: fajny temat, tylko pomysł klienta tragiczny. No cóż, no nie będę tłukł do głowy.
2: Takie, wie pan, takie, bo sport, czyli takie pan zrobi, że tak biegnie, taki wyskakuje jak w górę.
0: Gorzej, napis ma być bieżnią w ogóle, kurwa. Jak to usłyszałem, to takie, what the fuck, tam jest tyle kolorów, tam jest tyle różnych kolorów, niepasujących do siebie.
1: Ja ci to
2: taką prostą zrób bieżnię, taką, wiesz, no taką dwukolorową, wektorową taką.
0: Tak. Ma być dwukolorowa, tylko że do tego ma być jakieś jeszcze tam boisko w ogóle, jakieś. No. jakieś loga czterech dyscyplin sportowych, coś tam, tam ma się tyle dziać, że po prostu.
2: Nawalone będzie.
0: Tak, nawalone, ale no okej, no. Cóż, trudno, ale się długo zbieram do tego.
1: Jeszcze się nie zbieraj, czekaj, zaraz będziesz miał to logo.
2: Etam ma śmieszny programik z gazetką, kupił logo Magic Maker i zaraz wyrzuci
0: się. Nie wiesz jakie, bo ja ci opowiedziałem, tylko to jest cały rysunek koncepcyjny i w ogóle chuj, że nic się nie da z niego wyczytać, ale...
1: Ja ci zaraz dam, wyślesz, my zrobimy eksperyment, jak mi się uda przed końcem rozmowy. Zrobimy eksperyment. Wyślesz mu? I nic nie mówię.
0: Nie, ja po prostu nie wyślę.
1: Ale tam jest jakaś, musi być jakiś napis zrobiony, sport czy coś takiego?
0: Tylko, nie, nie. WOS to jest napis.
1: Jak?
0: WOS.
1: WOS.
2: WOS.
0: Tak.
1: WOS.
2: To nawet a co, wiem, co to jest. Oznaczał skrót WOS, bo zapomniałem. Nie.
0: Wychowanie do... Wychowanie
2: obywatelskie?
0: W społeczeństwie.
2: Właśnie.
0: Znaczy tutaj co innego, znaczy nie wiem, nie mam pojęcia, co jest skrótowiec tejże organizacji, ale to nic mi do tego.
2: No ja natomiast mam ciężki orzech do zgryzienia, ciężki temat na logo, bo robię dla burgerowni. I w nazwie jest, znaczy to zdradzę, no to chyba nie, nic takiego wielkiego nie zdradzę, Burger Lab. No i jest ciężko, bo jakiekolwiek skojarzenia z laboratorium odnośnie jedzenia raczej dobrze nie robią, nie? Nie kojarzy się to dobrze. Burger z probówki, nie? Z laboratorium. To co on, kurwa, plastikowy, gumowy? No to i nie wiem, jak to ugryźć trochę. Jakaś maskotka to też nie za bardzo. Maskotki są generalnie fajne, ale maskotka nabiera wartości dopiero po latach. Kto by się zachwycił jakimś tam Burger Kingiem, tym królem, co mają tego króla, czy jakimś tym klaunem McRonaldem, nie? No to I'm loving shit.
0: To współczuję. No, w sumie też bym nie wiedział, jak ugryźć.
2: Może macie jakiś pomysł na logo fajne dla takiej burgerowni?
1: Znaczy ja bym zrobił burgera z nóżkami i z rączkami, takiego Amerykanina typowego. się spasiesz, nie? Na tej zasadzie.
2: To można tak wszystko zrobić dla dowolnej branży, nie? Jak jakaś tam bankowość, to pieniążek z nóżkami i rączkami. Jak jakieś tam nieruchomości, to domek z nóżkami i rączkami. Może Etam tak robi dla każdego klienta w ten sposób logo, że po prostu bierze jakiś symbol kojarzący się z branżą i dorabia mu nóżki, oczka. O, jakie fajne logo tu wkleił. Całkiem niezłe doktor wkleił. Kebab Lab. No. Fajne nawet. Nawet spoko.
1: Jeszcze jakieś 30 sekund.
0: Lol.
1: Będzie
0: ja się boję.
1: Bieżni, będzie sportowiec i piłeczka i kawałek bieżni, jak mówię. I będzie koncepcja, że tak powiem, no, tak ma być, powiedz mu i koniec, no. Że to jest najnowszy trend w kategorii WOS-ów.
2: Staram się jakoś tak kombinować, żeby to lab kojarzyło się z tym, że to jest takie laboratorium, w sensie, że eksperyment, że jest tych hamburgerów dużo do wyboru, nie? Że można sobie samemu skonfigurować jakby to taki trochę język komputerowy, techniczny właśnie, coś takie skojarzenia, ale to ciężko, ciężki temat. Głupią nazwę sobie wymyślili. Znaczy fajną, ale ciężko to ugryźć.
0: Znaczy, da się to pewnie ugryźć, tylko no, trzeba dłużej pomyśleć, to tak czasem jest właśnie. Nie wszystko przychodzi od razu.
2: O, a tu Grzesiek Bubu podpowiada narysuj labradora, który wpierdala burgera z uśmiechniętą japą. Jest to jakiś pomysł w sumie, że to lab to od labradora, nie? No, w sumie. Ale to będzie skojarzenie, że te hamburgery to się nadają dla psa.
0: Albo że są z psa.
1: Będzie, uwaga, w logo użyję, że tak powiem, parytetu. Będzie i kobieta, i mężczyzna, także sportowcy, także spokojnie. Będzie naćpany tak, jak on chciał, także spoko. Dobra. Już ci generuję.
2: Wiejski ośrodek sportowy.
1: Wrocławski ośrodek sportowy raczej. No, ale dobra, niech będzie. W jakim formacie? Dobra, Jotka 400%. Okej.
0: Okay. Boję się.
1: Ty się nie bój, tylko wyślij mu i zobaczysz, że przyjmie.
0: Nie, zrobię sam spokojnie, ale no.
2: To. A adwokat chciałby burgera babuni zjeść i takiego by jadł. Burger babuni. A majonez dziadka byś jadł, adwokat?
1: Wiesz co, jak takie coś się tak nazywa, to ja ostatnio film oglądałem, jak oni to gliposatem traktują i solankami. Ja bym tego nie jadł.
2: Kurde, no, ciężko jest wymyślić jakieś fajne logo dla burgerowni. Zwykle burgerownie mają po prostu takie banalne te loga, że jakiś właśnie burger, dookoła niego jakieś gwiazdki, coś. No takie wiecie, takie bez pomysłu zupełnie, nie? Więc no. nie jest łatwo.
1: Już mam, kurde, tylko teraz jak to wkleić? No. Tylko wiesz, ty za to logo to będziesz tak musiał wziąć dubeltowo od niego, bo by ci za tanio nie zapłacił, nie? Wiesz, o co chodzi? Nie no, bo powiesz, że to jest najnowszy trend. Wiesz co, muszę was nauczyć rozmawiać, kurde, z klientami, bo to jest taka umiejętność, którą ja posiadam.
2: No to super, no panie, to nie są tanie rzeczy, panie, no kurde, to panie...
1: w ten sposób, ale dobra, czekajcie, zaraz tutaj dojdziemy do... Zobaczę, jaka będzie reakcja na czacie. Będę musiał na dwa wkleić.
2: No, co by nie mówić o Etamie, jest to najszybszy grafik na dzikim zachodzie.
1: No. Cholera, pornografia mi się wygrywa.
2: Napierdala tymi logosikami po prostu jak z salcesonem z rękawa. Ciach. I wysyła klientowi potem 150 propozycji.
1: Nie 150, jedną zawsze. Tak to mówi o 150. O. Nawet ci zrobiłem w 300 dpi, proszę.
2: I wkleisz? Teraz. Wkleisz na czacie?
1: Już wklejam, tylko znajdę czata. Teraz bym się u zakładek za dużo otworzyło. Aj, no dobra, to... tylko nic nie komentuj, krawiec.
2: Adwokat wkleił tutaj takiego burgera w probówce. No, nie wiem.
0: burgera z elektrodami.
2: Zwróćcie, a właśnie, tak? Może jakiś... właśnie, bo laboratorium to nie tylko probówka. Mm-hmm. Te elektrody i prąd to jest może dobry trop. Dzięki za podpowiedź,
0: trochę,
2: stary.
0: Trochę
2: ale
0: lepiej.
2: Wiesz, że ci za to nic nie zapłacę?
0: No ja wiem. Spoko, spoko. Dobry człowiek jest.
1: Macie już na dwóch czatach. Oceniajcie. Krawca ocena mnie nie interesuje. Od razu powiem.
2: No, w sumie.
0: Gdzie to, bo ja nie widzę.
1: A to jest taki od... Jeszcze raz wkleję na czat, czekaj. To był sam obrazek. A nie, przecież sam obrazek. Uwaga. Kurde. O. Poszło.
2: No, nic nie przeszkadza to, że postacie są w innym stylu, jedna i druga.
1: No ale jedna jest mężczyzną, druga kobietą, jedna jest biała, druga jest czarna. Wszystko te
2: jedna zaokrąglona, druga kanciasta.
1: Tak jest, dokładnie.
2: No, i te to... gradienciki amigowe takie właśnie, z fiolecików w różyk, bo etamowi się te platformówki cały czas przypominają i tam takie niebo było zawsze takie właśnie, przechodziło z jakiegoś fioleciku w jakiś różyk.
0: Tam,
1: a ty robisz filozofię, ja się wsłuchałem to, co wszystko Bolung mówił i wsłuchałem się w jego sugestie klienta i ma tak, jak chciał, jest dużo wszystkiego.
0: Wyślij jeszcze na YouTube'owego, bo nie ma.
1: Jest na YouTubie, czekaj.
2: A tu się, słuchajcie, w międzyczasie sam Byte Eater, o którym mowa była, odezwał i on mi super pomysł podrzucił. Ale wam nie powiem, bo mi ukradniecie zaraz. No dobra, totalnie. Powiem wam. Takie skojarzenia z atomami, z wzorem strukturalnym, no. Kurde, to fajnie można to zrobić, no. Mhm. Albo taki hamburger, oto, który ma takie pierścienie jak Wenus, nie? Coś takiego, no jak to się nazywa? Że takie
0: no jest. To akurat już gdzieś widziałem.
2: To nie przeszkadza.
1: Albo wiesz co?
2: Dzięki Byte Eater. Ty widzisz, co dwie głowy to nie jedna, ja was od dzisiaj będę za każdym razem się pytał.
1: Burger, na który zaciska grzyb atomowy. Taki jest.
2: No, to trochę w sumie.
0: Ale tego.
1: Czekaj, prawie ci zaraz też zrobię takie logo. Czekaj, daj mi 30 sekund. Zaraz coś sobie wymyślimy. Z żarciem związku. Mówisz burger. Dobra, zaraz coś sobie wymyślimy.
2: Pierścieni nie ma Wenus, pisze Byte Eater. No ten, no Saturn, taki, jak się nazywa ten taki pierścień Saturna?
1: Jak
2: no,
1: tam nazwa?
2: No, to sobie Saturn, Wenus, co ja pierdolę. No, Saturn. Taki zrobię takiego hamburgera Saturna.
1: Jak tam miała być nazwa tego burgera? Bo zapomniałem.
2: Burger Lab.
1: Aha. O, no to próbówka musi być.
0: Jezu.
1: No, że eksperymentują na klientach, nie? A może to będzie Lab przez U, Luby. Lub, że lubimy ten burgera, nie? I to jednym słowem jest? U nich czy myślnik jakiś?
2: Dwa słowa.
1: Aha, dwa słowa. Burger Lab. Dobra, zaraz czekaj. Daj mi chwilę tej pomyślę tylko.
2: Ale przynajmniej na kolorystykę się fajną zdecydowali, bo będzie seledynowy. Mój ulubiony kolorek.
0: Ładny.
2: Oprócz zaraz za różykiem.
0: Mój ulubiony to magenta, więc...
1: Się musi kojarzyć, żeby ślinka ci ciekła. Po prostu.
0: Ale rozumiem, że magentę nie każdy lubi.

0: Zaraz będę miał dla was informację, czy wczorajsza audycja, bo była wczoraj audycja Bajtitera, herbatka z akapem, a po niej jeszcze afterparty, więc to faktycznie było na żywo.
1: Ja myślałem, że właśnie to nie jest na żywo.
2: Tam co do tego loga, otworzający czata, wygląda jak z tych takich gierek dołączanych do gazetki, takich najtańszych. Sorry.
1: Ale nie, to nieważne, ty też filozofię uprawiasz jak
2: krat. To nieważne.
1: Wyślij klientowi i powiedz, że tak ma być i zobaczymy. Jak się zgodzi, to potem to pierdol to, no.
0: Jakie podejście, bierz kasę i pierdol.
2: Robienia po polsku po prostu. No, sorry, mam sumienie.
0: Gwarancja do bramy i się nie znamy. Ja to chyba zacznę też tak jak ty, wiesz co, ty tam, ty jesteś trochę taki wśród grafików, taki pan Wiesio, jak był, jak jest w blog ekipy.
1: Janusz. Ja pan wiem Wiesio. O tym. Ja o tym doskonale
0: dla
1: wiem.
0: Dla siebie rób jak dla siebie, a dla klienta byle jak. Jak mają zrobisz tym... jednemu dobrze, to wszyscy będą chcieli dobrze.
1: Mają w tym Burger Labie na przykład lody, czy coś takiego?
0: Nagasaki, burdel to nasz lab burger. I grzyb atomowy w tle, pisze Grzesiek. A Bajtiter przypomniał, że nagrywał odcinek o kolorach, tylko nie wiem, czy to epicentrum, czy proste zwierciadło, to musicie już sobie sami wyszukać na stronie Nocnego Radia o kolorkach.
2: Co mnie obchodzi klient, no. Cóż. Ostatnio to w ogóle miałem.
0: Coś ostatnio, Etam, narzekałeś, że ci ubywa klientów.
1: Ale bo nawet odchodzą, no co poradzę, no. Jeszcze nie fizycznie odchodzą, ale na emerytury, no.
0: A to, bo to miało być WOS, to rozumiem, że to O to jest ta plamucha taka, tak? W
1: tle. No brawo.
0: Czy ta piłeczka, co on podrzuca, to może to jest O.
1: Wiesz, po rozmowie z klientem ja się zorientuję, czy on się zaskoczy i ja go wtedy naprowadzę. I powiem mu, że to jest takie drugie dno, że to jest po prostu... No, to jest po prostu, wiesz, herbatka z kontekstem, nie?
2: Rozumiem, to jest to słynne zaskoczenie.
1: Tak jest. No. Chodzi o to, że po prostu, wiesz, człowiek trochę pomyślał przy tym.
2: Ostatnio to miałem z trzema propozycjami dla klientki nie trafiłem, głównie dlatego, że jakże zamówienie loga przydatnie wyglądało, a zrób co chcesz. Uwielbiam.
0: Burger Lab, coś w stylu amerykańskich warsztatów samochodowych z lat 60., 70. No, taka stylistyka właśnie klasyczne, amerykańskie jakieś wzory, to może być fajne. Też sobie zapiszę. No, kurde, ja to jestem w czepku urodzony. Gadam jakieś tutaj smrakloki, głupoty, nieprzygotowany jak zwykle, a tu mi tak, pieniądze dają, pomysły podrzucają. W to mi graj, panie.
1: Zaraz będzie nawet logo zrobione. Tylko wyślij i tak być. No kurna, czy ja was muszę uczyć? Stare konie jest.
0: Ale to może być dobry pomysł, żeby tak podesłać logo Etama jako jedną z propozycji, bo wtedy klient tak popatrzy pierwszy i co to jest? A potem to drugie to już nie będzie takie złe.
1: Siedzisz 3 dni, wyślesz tego mojego pacułkę i wygra, zobaczysz.
0: Tak też bywa, no.
1: No. Ale wtedy mi przysłał 15 burgerów z tych labów. Ciepłych.
0: A wy lubicie burgery? Bo ja powiem, że kurde.
2: Ja tak. Lubię bardzo wege burgery.
0: Tak?
2: Aha.
0: A ja nawet nie jadłem nigdy.
2: Ale musi być dobry wege burger, bo niektóre te smakują jak wióry. Więc ja sobie sam w domu robię po prostu. I opracowałem taki przepis, który naprawdę bardzo mi smakuje i wegeburgery mają to do siebie, że zwyczajnie możesz ich więcej zjeść, bo aż tak nie siadają, tego tłuszczu nie mają tyle. I w ogóle tłuszcze roślinne o wiele lepiej na żołądek działa. Wiesz, bo takiego, to nie tak, że wiesz, ja nie jem mięsa czy coś. Bo normalne burgery też lubię, tylko zwyczajnie mi szybciej siadają.
0: Kurde, zniknęła tutaj budka, była taka fajna, ale źle się ustawili, bo te burgery takie wypasione, fajne, food truckowe, co koleś sprzedawał, to on się ustawił zaraz obok tej budki kurcze pieczone, a tam burger jakiś taki wytaniony, taki wiecie, no już niekoniecznie z mikrofalówki, ale taki trochę tej klasy. I to wszystko tanie, hot dog za 6 zł, tam zapiekanka, wszystko takie dosyć właśnie tanie i niekoniecznie jakieś zajebiste, oprócz kurczaków, które mają dobre. No a koleś sprzedawał te burgery tam po kilkanaście złotych, po 16, po 17, no to...
1: On ma samochodu do sprzedaje?
0: Tak, tak. No, no wiesz, food truck, nie? Nie widziałeś nigdy food trucka?
1: Nie, bo to jest ważna informacja do loga, nie? Ale dobra, okej. Okay.
0: A nie, bo ty pytasz się o tego, o klienta tego na logo. Tak. Nie, nie, lokal. Lokalowa, burgerowa.
1: Nie muszę nanosić poprawki, bo jeszcze mi coś wpadło do głowy.
0: A może jakąś maskotkę wymyślić, ale właśnie ten
1: już
0: McDonald, Clown
1: już
0: Ronald.
1: Już poprawię, już nie ma
0: tak. A może zerżnę tak i zrobię takiego samego klauna, tylko będzie miał zielone włosy, a nie czerwone i nie żółty, tylko seledynowy strój, tak przemaluję go po prostu i wcisnę. Ciekawe, czy się skapnie. Albo ten... No, może zrobię tego, też jakiegoś króla. Fajny był pomysł, no, król Burger King. Burdel King, nie? I taki król w koronie. Też fajne. A teraz książę Harry, który odszedł z dworu królewskiego. Wielki skandal. No to właśnie sieć Burger King mu zaoferowała pracę, że i zrobili taki jakiś ogłoszenie fajne takie, że nie musisz pozbywać się korony, możesz być właśnie tutaj nadal królem i zapraszamy do nas, do pracy.
1: Łapaj krawiec, nie wiem czemu się nie chce wkleić, ale się, jak się kliknie, to się chyba otworzy.
0: Już patrzymy. No cudo, cudo, palce lizać.
1: Zauważ, że
0: jakie pomysłowe.
1: Te trzy ryski takie szare, jak sugerują, że można kupić energetyki Monstera, nie?
0: Albo, że Logan ten, Wolverine drapnął.
1: No właśnie chodzi o to, żebyś chciał to drapnąć z tego obrazka. Nie? To jest większa filozofia. Jest też element amerykański pod napisem, jak widzisz, taki motocyklowy. Taki glut motocyklowy. No. Wyślij. Naprawdę, posłuchaj się mnie. Raz mi się posłuchaj w życiu, nie? Wyślij, zobaczysz.
0: Nie odważę się tam. Przepraszam bardzo, ale... Przeklejam tutaj na czata YouTube'owego też, żeby sobie wszyscy mogli popodziwiać. No ale tam, no nie obraź się, ale...
1: Ja się nie obrażam, mam po prostu intuicję do takich rzeczy.
0: No ale co tu jest, słuchaj, czemu to jest takie bez pomysłu wszystko to, co ty robisz?
1: Jak bez pomysłu? A to jest nieważne, ważne, żeby klient kupił, zaakceptował, przyklepał i zapłacił. No. Ty nie rozumiesz całej filozofii. Ty się bawisz, kurwa, w artystę, ty malujesz tego Picassa, czy jak to kiedyś tę damę z łasiczką. To ma być sprzedane, kupione i koniec. No, rozumiesz?
0: No ale
1: i będziesz szedł.
0: Wiesz, że dobre logo to się opiera na koncepcji jakiejś, na łączeniu ze sobą różnych symboli w jeden, na jakiejś grze różnych, wiesz, skojarzeń i tak dalej, a ty bierzesz jakiegoś burgera z jakiejś tam z płytki gotowego, jeb, kurde, tego burgera, pod tym jakieś, cholera wie co, jakieś, co to jest za tło, jakiś taki... Coś, takie coś. Czcionka no jak zwykle u ciebie taka to jest, powywijana.
1: To jest, lekko pognieciona chusteczka, taka, wiesz, jak dają takie czerwone, czasami są, one nie są zawsze białe, tylko są, to jest ta, wiesz, co ci wkładają do woreczka, tylko że czerwona, że to jest lepsza burger niż w takim zwykłym tym, nie? No ja pierdzielę, wszystko muszę mu tłumaczyć, no właśnie dlatego ja sprzedaję 1000 logów, a ty sprzedajesz 5 w tym czasie, nie?
0: No i ty jeszcze drożej bierzesz za te logosy swoje pewnie.
1: No, wiesz.
0: To nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, no.
1: Nie będę tłumaczył przecież. Także tak, że wiesz.
0: Czuję się jak śmieć po prostu. Muszę się nauczyć, muszę wziąć lekcje u Etama jakieś. No niektórzy tu dopingują, na przykład Lucius Isner. Co to? Isner? Co to jakieś żydowskie nazwisko? Isner? Pisze, że słuchaj Etama.
1: No ale, no posłuchaj, on ma rację. No co ci szkodzi wysłać? Wyślij. Przecież kurde, opowiadałem wam tyle razy tą historię z Warszawy, gdzie mi agencja profesjonalna dla profesjonalnej firmy Human Resource dała i powiedzieli mi, oni narzekają, będzie poprawek 1000. Ja im wrzuciłem, już oni zaczęli narzekać, ci pośrednicy, że na pewno będzie szybciej, trzeba poprawić tam. Ja mówię, dajcie spokój, wyślijcie. I ku wielkiemu zdziwieniu nie było żadnej poprawki. Wyczucie artysty, no.
0: Czyli co? Czyli robić logosy tak jak ty, że na przykład jak robię dla banku, to pieniążek. Jak robię dla warsztatu samochodowego, to samochodzik. Jak robię
1: Posłuchajcie mnie obaj. Wyślijcie obaj pojutrze. To jest bardzo ważne, pojutrze. Bo to czas zajmuje robienie takiego loga, nie? Żeby było zachowane, wiecie, pewien taki stosunek czasu do długości autentycznej pracy, nie? Wyślijcie obaj pojutrze te dwa projekty i zobaczycie, żadnych poprawek zaakceptują. No. Po prostu, eksperyment.
0: Mój klient ma dość wysokie oczekiwania.
1: No to właśnie spełniłem.
2: Jaka pewność siebie w ogóle.
0: No, jaki asertywny, jaki pewny, jaki, i taki, tacy ludzie odnoszą sukces. Właśnie. No wspaniałe, no. Wspaniałe to logo. No tutaj jest serek, jest sałatka, czego chcieć więcej, no.
1: I zachowuje minimalizm przy maksymalnej ilości możliwych elementów, nie? Także spokój. To jest tylko JPEG, więc jak będzie okej, to powiedz mi, to ci szybko przerobię na wektorówkę. Automat, znaczy się to przerobi, bo mam specjalną pchełkę do przerabiania.
0: Wiesz co, wyślę klientowi i powiem, że to zrobił taki kolega, taki, ale on jest taki właśnie, taki niepełnosprytny trochę. Taki...
2: Grupo.
1: Dobrze, powiedz, że wysłał twój kuzyn z grupą inwalidzką, że cię bardzo prosił.
0: Niewidomy.
1: Jeżeli wypada, że ma orzeczenie o niepełnosprawności psychicznej i po prostu myśli, no. Zrobi mu się szkoda i kupi, no. Też w jakiś sposób.
0: Z litości, no.
1: A zamówi przy okazji drugie jeszcze. Patrzcie ludzie na czacie, no kurde, ile ja do nich muszę mówić, mają kurde, dałem im taniochę, kurde, zrobiłem im swoje artystyczne wyżycie, możecie zobaczyć, jaki kurde talent, no, gadał, mówił, jeszcze robił przy okazji i nie chcą wysłać, no przecież tylko ja nie chcę, żebyś ty mu to mówił, że on to ma wziąć, masz tylko mu wysłać, no, masz, popatrz, czy ci się podoba, nie? Może być. A odejść ci może być, gdzie przelać pieniądze i tyle. No, te uparciuchy nie chcą. No. Kurde.
0: Ale wyobraźcie sobie, że Etam się nie zgrywa. On naprawdę tak pracuje, tak po prostu, co, ktoś mu tam chce od niego coś, to on machnie, wyśle. Jeszcze jaki jest dumny z siebie, jaki jest zadowolony.
1: No, odczekać trzeba tylko dzień lub dwa, żeby to wyglądało, wiecie, no, żeby to się działo przy tym, nie, no. No, bądźmy szczerzy, tak, no.
2: Znaczy, tu się akurat zgodzę, że są tacy klienci, to wiesz, co by przyjęli, ale faktycznie można też tam trafić i zwykle się raczej, może, no, przesadzam, że zwykle, ale wiesz, jak się trafia na kogoś, nie wiem, poważnie podchodzącego do tematu, to jest trochę inaczej.
1: No i właśnie, poważne pytanie. Bierzesz za to logo 3000 lub 8000, tak jak w Warszawce? No nie bierzesz tyle, tak? Bierzesz 400 zł, 300 zł. No to tyle to jest warte.
2: Znaczy
1: no.
2: Ja nie mówię, że ja się jakoś mega nastaram, ale bez przesady. No kurna, no.
0: Adwokat pisze, może Etam zapłacili ci dla świętego spokoju. Czuli problem i zamówili kolejne gdzie indziej.
2: Etam równie dobrze, nie wiem, zamówiłbym mu jakieś 4-latka. No sorry, ale...
1: Dobrze, no to wyślijcie te loga 4-latka, wyślijcie jutro po południu, niech będzie już skracam czas, żeby was żeby ten jutro po południu wieczorem dać odpowiedź, ja wejdę na antenę i zobaczymy, robimy logo challenge, czy przyjmą.
2: Ja to... wiesz, że nikt z nas nie wyśle, nie? Zostaniesz sobie sprawę.
1: Najlepsze będzie to, że się ten, krawiec to wiem, że nie wyśle, ale ty wyślesz, przyjmie i powie, o kurde, jakie zajebiste, kurde, może podwójna...
2: Czemu uważasz, że ja wyślę?
0: Za kogo go masz?
2: Co się stało w ogóle?
0: Za kogo nie masz wiem. Ciąga?
2: Ta, już mi się nie chce, nie, wyślę to.
1: Ale jakoś wciąga bardziej wierzę, bo ja krawiec wiem, że ty jesteś taki bardziej narzekajło, a on może się akurat trafił taki...
2: No to mnie nie znasz.
1: Zaryzykuję.
2: No to mnie nie znasz.
0: Jestem narzekajło, ja po prostu wiem, znam coś takiego jak wstyd.
1: Ale ty nie czujesz biznesu po prostu, kurde, ja ci mówiłem, grafika ma dwie strony, ty masz tą stronę artystyczną, a ja mam tą stronę sprzedajną, no trzeba się nauczyć sprzedawać, jestem dyplomowanym ekonomistą,
0: nie artystyczną, jestem rzemieślnikiem,
1: magistrem ekonomii. Dokładnie. Ja jestem magistrem ekonomii, no słuchaj się swojego,
0: ty jesteś bardziej artystą w tym przypadku, wiesz, bo ty zrobiłeś tu, że kolorowiutkie, wiesz, tutaj jakieś plamy, coś, ja robię logo najczęściej tak, że ono się da wyciąć z folii, że jest jedno, dwu, trzy kolorowe, określam jakieś, wiesz, sekundary, primary kolor, robię to tak, żeby to miało ręce i nogi, zgodnie z pewnym rzemiosłem, więc jestem rzemieślnikiem, a ty jesteś właśnie artystą, napaćkałeś, ty jesteś właśnie artystą.
2: Znaczy, to logo, które mam zrobić, i tak z założenia nie reprezentuje podstawowej funkcji loga, czyli żeby być czytelne, no ale No, bez przesady, no, nie dałbym rady czegoś takiego wysłać.
1: Ja zrobiłem zgodnie z twoim opisem ten, co pan chciał, a to nie słyszałem z tego, że on nie jest zdecydowany, że on będzie właśnie chciał taki bardziej coś a la PowerPoint, więc
2: nie, no jest zdecydowany, tylko na swój bzdurny pomysł. No, ja tylko z opisu stwierdziłeś. Ja mam cały rysunek koncepcyjny w ogóle tam.
1: No to według tego rysunku koncepcyjnego opisz teraz ten
2: Dobra, tam mniejsza, nieważne już. No to idzie w złą stronę.
0: A może hamburger UFO? Może połączenie UFO z hamburgerem? Taki latający hamburger UFO.
1: Loga są już gotowe, słuchajcie, oni dalej kombinują, jak je zrobić.
2: Proste, no są gotowe, no.
1: Już po robocie, a ci dalej kombinują, jak fundament postawić.
0: Ja się śmiejcie, ale Etam naprawdę by tu już miał już tam załącznik przygotowany, już by pisał, panie kliencie, podsyłam tutaj efekt mojej pracy.
1: Słuchajcie, dajcie mi numer do tych klientów, ja wam jutro sprzedam to loga. I nic za to nie wezmę, będziecie mieć pieniądze na koncie.
0: Etam, ale to nie jest pan z Dzisio, z firmy jakiejś tam z Dzichpol, czy tam z Dzichnet, wiesz, to
1: nie szkodzi.
0: To nie przejdzie, naprawdę, gwarantuję ci, że są ludzie, którzy mają trochę dobrego smaku, wiesz, i trochę się znają na designie, obserwują, co konkurencja ma i nie wciśniesz im jakiegoś hamburgerka ściągniętego z Google Images i jakiegoś fonta popieprzonego, krzywego, śmiesznego, jakiś plam nawaliłeś, wiesz, kolorowiutkie, fajne, no ale to nie przejdzie, to możesz panu Zdzisiowi, panu Wiesiowi sprzedać, co ma, nie wiem, jakiś tam, no, jakbyś to robił dla warzywniaka jakiegoś takie logo, no to
1: dobra, teraz
0: pani z warzywniaka by powiedziała, o jakie ładne, pan to jest normalnie taki artysta, aż panu spędzla kapie, no.
1: Teraz poważnie, słuchajcie, za jakiś czas będziecie przechodzić koło firmy, która będzie się nazywała Burger Lab, mówię to do wszystkich słuchających, Zapamiętajcie to moje logo. Zobaczycie, że będzie. Krawiec się wcale nie przyzna i to będzie to moje.
0: No to niektórzy nas ganią. W ogóle to nie wiem, dlaczego tak traktujecie Etama. Jesteście niemili. Projekt bardzo ładny. Pokażcie wasze.
1: No mówię, mnie wystarczy satysfakcja, że ktoś napisze, kurna, byłem w Burger Labie, było logo Etama. No. A co tam pożartować tutaj można, no Boże kochany, no ale wiecie, to logo, Boże kochany, no logo Nowej Prawicy kosztowało 8 tysięcy, nie? Taki zawijany orzełek, no. Widzieliście logo Nowej Prawicy pewnie, taki orzełek, trzy kolory, czarny, czerwony i niebieski. No przecież no to ja bym to zrobił w 30 sekund, nie? I to kosztowało 8 tysięcy.
0: Tutaj, no, ja pokazywałem ludzie swoje projekty już nie raz, nie będę za każdym razem, jak ktoś chce zobaczyć, tu wklejał swojego folio. Ktoś ma ochotę, proszę bardzo, do mnie napisać, jak ktoś chce coś zamówić, to wam pokażę. Gwarantuję, że są to rzeczy bardzo wysokiej jakości, nie chwaląc się. Czas skończyć ze skromnością. Zawsze taki właśnie, no, tu co ja tam umiem. Właśnie trzeba tak jak Etam, właśnie, cud malina, panie, ja jestem najlepszy na świecie, panie. Tak trzeba, no. Ale niedługo właśnie kończę swoje folio, to wam wkleję linka, to sobie zobaczycie, będę tylko linka wklejał. A Etam zrobił od

0: Marnowałem 40 sekund na każdy z nich.
1: Nikt się nie kazał, nie?
0: No wiem, że nikt nie kazał. No. Chciałem zrobić eksperyment po prostu, ale z tego eksperymentu widzę, że po prostu wy jesteście uparciuchy, a nie, że chcecie zarobić szybko.
2: Nie, my po prostu mamy godność.
1: No. Wiesz, to jest jak oddajesz jakiś taki brzydki rysunek gdzieś i tak wiesz, że on jest brzydki, ale pokazujesz go komuś, tam czujesz z tyłu, wiesz, że ten wstyd, że to komukolwiek musisz pokazać, ale no. Więc nie, sorry.
0: Dobra, zejdźmy już z tych logów, bo tutaj będą przeciwnicy i zwolennicy, artyści będą za wami, przeciwnicy będą za mną i tak dalej.
2: Jeszcze raz mnie nazwiesz artystą, to cię kopnę w dupę.
1: Artystyczny może być rysunek. No, logo ma być przede wszystkim czytelne i estetyczne.
0: Jest czytelne. Jest kolorowe, jest estetyczne, jest kawałek stadionu, jest piłka, jest wlecione literka O. Wszystko, co w szkicu podejrzewam miałeś, czy ja nie widzę tego szkicu. Gdybym go widział, to pewnie ono byłoby jeszcze bardziej upstrzone, bo się domyślam, że pewnie było bardziej ambitne. Jeszcze pewnie jakaś kółko olimpijskie by się trafiły, każde w innym kolorze i znicz olimpijski w ogóle. Natomiast, no, ja bym słał.
1: Wiesz, ja po prostu zrobię wersję taką 100 Pro, którą chce klient, teraz wersję taką, jaka być powinna i tyle, no. Zarówno jeszcze z jedną, jak i z drugą narobię się tyle samo.
0: I wyślij jeszcze wersję szaloną Matama. Zrób konkurs, no kurde, no co ci szkodzi, no.
2: Powiedz, co ty tak naciskasz, Etam?
0: No bo chcę was czegoś nauczyć.
2: Czego? Braku wstydu?
1: Etam, ale ja tego nie robię od wczoraj, okej?
0: Ja to robię od 1992 roku, no.
2: I zatrzymałeś no się i... na tym roku, tak oko, trochę.
1: No. Na stronach Roska. Internetowych jeszcze, wiesz, z początków internetu w Polsce. To jest mniej więcej ten klimat.
2: I obracające się czachy i pochodnie, nie? I marmurkowe tło.
1: Gify z tym, z przezroczystością i w ogóle to takie, gdzie pikseloza na kantach była to
2: i midzik w tle gra.
1: Znaczy to miało pewien swój urok, ale no...
0: Wiecie co, słuchacze, ja zaraz się wkurwię i zrobię im drugą wersję.
2: Nie rób nam tego, proszę. My eyes, oślepię.
0: Teraz wam zrobię po drugiej wersji. To dopiero będzie.
2: Ty możesz, Etam, robić logo dla Związku Niewidomych.
1: Jeżeli piekło istnieje i jest jakieś osobne piekło dla grafików, to pokazują loga Etama. Naprawdę.
0: To są loga w czyśćce. Oni je czyszczą, mazują.
1: To...
0: Dobra, już zabrałem. Zacznę tym razem od krawca. Macie za sobie. Zrobię wam po trzy wersje.
2: I też będzie takie odkrywcze, że będzie hamburgerek i napisik?
0: Nie, tym razem będzie budka.
2: A czemu budka?
0: No bo w budce są te hamburgery.
2: Nie, mówiłem, że w lokalu. To jest przykład, jak Etam słucha klienta, klient mówi mu, mam tu lokal, właśnie nie budka, a Etam potem, no to robimy budkę. Tak słucha.
0: Szkoda, że nie mamy obrazu, byście zobaczyli, jak to się robi po prostu normalnie, ani tam jakieś tam wielkie te mazidła profesjonalne. To po prostu zwyczajnie po ludzku.
1: Znaczy, wiesz, to że ktoś chce dobrze zrobić, to nie znaczy, że to trwa nie wiadomo ile, bo i są tacy, co i zrobią może nie w twojej szybkości, ale też szybko logo i wcale nie jest to takie to o.
0: Nie, no to ja nie jestem najszybszy, ja znam jeszcze szybszych właśnie.
1: No ja znam z szybkich i takich, którzy robią dobre loga, więc no.
2: No ale widać też, że nikt nie lubi zarozumialców i tutaj jesteśmy trochę tak obsztorcowani, że właśnie...
1: Nie, to nie jest w ogóle zarozumialstwo.
2: Etam to prawdziwy grafik, on zrobił dwa, a wy żadnego i się dziwią też, że w ogóle z nami chce rozmawiać po takiej krytyce, tak no, trochę racji w tym jest. Nikt nie lubi zarozumialców, a Etam jest skromny,
1: No, zupełnie. Tak,
2: no. Znaczy skromny na swój sposób, skromne są jego projekty, ale tak jakby, no nie wiem. I skromną ilość czasu na nie poświęca.

0: Więcej wiary niż talentu, czy coś? Nie, wiesz, to nie jest w tą stronę. Nie, ja nie wiem, czy słuchacze sobie śmieszkują, czy nie, bo to też różnie bywa. To nie jest kwestia zrozumiałości, tylko po prostu zwykłej oceny. Na tyle się tutaj chyba wszyscy lubimy, że nikt się tutaj nie poobraża, nie?
1: No ja się nie obrażam nigdy, bo po
0: No,
1: co mam się...
0: właśnie, więc nie widzę problemu. Nie jest tak, że mamy tutaj, wiesz, loża szyderców i w ogóle i jedziemy po etamie jak po burzej suce.
2: A co mamy, kurde, kłamać? O jakie super, o Jezu, przyszedłeś
0: Jak
2: sam siebie.
0: dziecko,
2: Zaraz
0: które
2: sobie na
0: właśnie
2: drukarce
0: rysunek zrobił.
2: wydrukuję, tu powieszę w ramce, etam. No po prostu cudo, cudo. No to by było nieszczere. A Porfiri się pyta, czy dostałeś etam wiadomość z Chatango na temat prezentu świątecznego. Nie wiem, o co chodzi, ale tak się tu pyta.
1: Wiesz co, ja z tego czatango czatu nie jestem w stanie odczytywać w ogóle tego prywatnego.
2: Ja też nie jestem w stanie, bo tam się jakiś flash uruchamia. Nie wiem.
1: No ja też właśnie zrezygnowałem z niego, chociaż sam robię dalej we Flashu, ale jakoś po prostu zrezygnowałem z tego.
2: No ja też.
0: Przestarzałem. Panie.
2: Szkoda trochę flasha. No fajne rzeczy można było w nim robić. Co prawda zabierało to 90% mocy komputera, ale.
0: Ja i mój komputer nie lubimy Flasha, bo... Nie, naprawdę.
1: Czy ja dalej robię we Flashu niektóre rzeczy, ale potem sobie konwertuję do HTML5, sobie konwertuję, bo już za dobrze znam narzędzia, nie? Szkoda mi po prostu zwyczajnie tej wiedzy i czasu, które poświęciłem. Mówisz, bo i...
2: Zrezygnował, ale klientom dalej robi. Tutaj się podśmiechuje Grzesiek.
1: Mówisz, boisko ma być i piłka. Dobra. Dobra, wy sobie mówcie, ja sobie to robię, nie?
0: Okej.
2: Zjadłbym coś, kurde. Zastanawiam się,
0: No, tak o tych burgerach
2: no
0: było
2: właśnie.
0: to.
2: Słuchajcie, czy takie mięso, które w lodówce leży, taki plaster mięsa, karkuwa, został mi kotlet i on tam leży, powiedzmy, nie wiem, 7 dni w lodówce, to jeszcze się da zjeść?
0: No, z tydzień może leżeć, jeżeli nie jest surowy.
1: Tylko sprawdź, czy masz sprawną toaletę najpierw, nie?
2: Słyszałem nawet, że jakiś mistrz od robienia steków to wybiera mięso, które ma już jest na granicy utraty przydatności, coś takiego, nie?
0: Znaczy, jeżeli w odpowiednich warunkach trzymasz, to wręcz możesz leżakować mięso, żeby było lepsze do robienia, ale to już inna sprawa. Ale takie mięso, które już jest przyprawione, to też są konserwanty. Sól konserwuje, pieprz konserwuje, różne inne przyprawy konserwują, obróbka termiczna, no to bez przesady.
1: Wiecie co, kiedyś, czekajcie, jak to było w filmie, co facet znalazł mamuta i chciał, i no, zjadł go. Przystanek Alaska, tam gdzie doktor Fleischmann był. Taki był tam myśliwy starszy, który znalazł nieżywego mamuta. No i tamten Fleischmann chciał do jakiegoś muzeum amerykańskiego go oddać, a ten go wziął u pieki zeżar. Nie? Był strasznie na niego wściekły. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek.
0: Nie wiem, całego nie oglądałem tego serialu, więc pamiętam tylko, że jedli tam burgery z łosia.
1: Tak. No właśnie była też scena, właśnie znaczy odcinek o tym, jak znalazł zmarzlinę gdzieś tam właśnie starego mamuta w całości i wziął go, skurował normalnie i zeżarł. Gdzieś 10 tysięcy lat mięso. Mówi, że jest najsmaczniejsze, bo już dobrze skruszałe, nie?
2: Welcome to BK.
0: No, Przystanek Alaska był specyficznym serialem.
1: Wiesz co, wybacz krawiec, ale ten wos mi jakoś bardziej wszedł w krew tutaj. Twój burger, nie wiem, jakoś bardziej po prostu wie, że wciąga, że wykorzysta.
0: Ja nie. Ale dobra, wiesz sobie, wiesz. Nie będę zabierał ci tej pięknej wiary. Poddałem się.
1: Ja lubię sobie eksperymentować, po prostu chłopaki, nie miejcie za złe. A wy czatownicy się tam nie denerwujcie na nich, bo ja po prostu jestem człowiek kreatywny, dzisiaj miałem coś zresztą zrobić i zapomniałem. Czyli zacząłem spać i to jest najgorszy kolor. W dwóch kolorach. W ilu kolorach powinno być logo? Ja myślę, że w trzech maksymalnie. Nie?
2: Klub dżentelmenów szarej strefy. To chyba jakaś nowa postać tutaj w Nocnym Radio. Pisze, szanowni panowie, jak kulturalnie, widać, że dżentelmen właśnie, fajnie się was słucha. Czy można liczyć na muzyczkę typu jazzik, bluesik? Pozdrawiam. Taki kulturalny człowiek.
0: Jazzik, bluesik?
2: Nie, nie można.
0: Tylko i przyszedł krawiec Butz.
2: Tylko Martyniuka. Puszczamy.
0: Tylko dobra muzyka.
2: No, powoli to się będziemy żegnali, kurczę, bo, no, bo ja tak muszę się na rano coś zrobić jeszcze w sumie. Tak jakby.
0: Tak jakby.
1: No ja na 8 sierpnia miałem zrobić. Jest w trakcie cały czas, ale tego zeszłego roku, nie?
0: No teraz w naszej grafiki się bawi.
1: No właśnie, ja tracę czas na dwóch maruderów tutaj. O, już dobra, mam gotowego wosa.
2: Szybciej, szybciej z tym logiem, znaczy. Tam. Szybciej, bo już minuta została, tylko szybciej, szybciej, szybciej.
0: Tak, tak. To praca z logo jak kurde, w jakichś fast foodach, nie?
1: No, jakby tutaj sprowadzić klientów na słuchaczy, to by mi płacili jako takie w postaci donate'ów za te loga, nie? Ta licytacja by była za to logo. Na przykład posiadaczy budek z hamburgerami, nie? I chcieliby po prostu tego by się napis zmieniało.
0: Trochę tak tego. Trochę tak wygląda robienie grafik w game devie, jak jest taki wielki przerób tych wszystkich małych elemencików, że napieprzasz, kurde, jakieś ileś tam, ileś naście, ileś set kawałków trawy, nie? Przepiękna praca.
1: O, 300% damy, żebyśmy odbliżali jakość. Wysoka jakość to jest najważniejsze. Wysoka kompresja inaczej. No, teraz będziemy tutaj sobie oceniali.
2: Aż mi łyski drżą z emocji. Cóż ten Etam zaprezentuje nam tutaj?
0: Aż nic nie drży. Na myśl.
1: No, musimy kiedyś taką zrobić, słuchajcie, audycję z YouTube'em, właśnie, żebyśmy sobie na przykład we trzech, albo może w czterech, może się adwokat podłączy, albo jakiś inny grafik, podzielimy ekran na cztery i będziemy robić jakiś projekt jeden. A ci klienci, czyli w tym przypadku słuchacze, będą oceniać. I zobaczymy.
2: Kiedyś było coś takiego, takie graficzne battle właśnie, że był rzucony temat i profesjonalni graficy robili różne projekty na zadany temat i nawet udało mi się zdobyć jakieś tam któreś miejsce. No, fajne to było, fajne. Całkiem. Tylko, że to było nie w czasie rzeczywistym, tylko powiedzmy, że był tam jeden dzień na każdy temat, nie? Na przygotowanie.
1: A to by było w czasie rzeczywistym. Byłoby 10 minut na przykład, nie? Już tam nie przesadzajmy, że 5, ale zauważyliście, jak krawiec sprytnie wykluczył mnie, że tak powiem, z konkursu, mówiąc, że profesjonalni graficy.
2: Nie no, jesteś profesjonalistą, bo żyjesz z tego i sprzedajesz.
1: Wklejone na jednego czata i na drugiego. Krawcowi darowałem tak drugą wersję.
2: W czasie rzeczywistym to tak trochę. Ja to na przykład nie lubię, jak ktoś patrzy mi na ręce.
1: No, widzisz, potem będzie oceniany raz, żeby był czas, drugi raz właśnie, że ci będą patrzeć na ręce, a trzeci raz będzie efekt końcowy. Suma trzech punktacji od 1 do 10 da zwycięstwo.
2: Widzę, że u Etama obrazek wysokiej rozdzielczości to taki przeskalowany na większą po prostu. Taki, nie, że tam się rozmywa, rozpikselowuje, ale jest duży.
1: Mogłem coś nie wybrać źle popsa, bo chciałem szybko robić.
0: Ale wyjaśnij mi coś innego, Etam. Dlaczego ty zamiast od razu robić w wektorach, to chcesz to potem zmieniać na wektory, bo tego nie kiedyś, rozumiem.
1: Kiedyś to wam wyjaśnię, bo to był taka osobny opcji.
2: Wyjaśnię, dlaczego, bo to jest faktycznie ciekawe.
1: Dlaczego? Pewnie się domyślacie, że chodzi tutaj o pewne zboczenie do Deluxe Painta i pikselozy.
2: U ciebie to wszystko jest dyktowane jakąś twoją nostalgią do staroci.
1: No tak, no to nie jest firma robiąca loga, tylko to jest antykwariat z logami.
2: Ty załóż agencję reklamową, kiedyś to było, ją nazwę.
1: Nie, antykwariat z logami, albo ze stronami internetowymi. Będą takie strony proste, partner jeden, nie?
2: Agencja reklamowa, kiedyś to było i siedzą takie wąsacze przy Amigach 4000.
0: Ej, ale to nie jest takie głupie, to mogłoby się akurat sprzedać. W sensie klientela jakaś by się znalazła.
1: No proszę, tutaj też są zadowoleni klienci. Jak się ludziom podoba, to i się może tamtym ludziom podobać. To też ludzie, nie? Co Jezu, z tego, że...
0: Ale to są... Po pierwsze, to są w mniej lub większym stopniu przypadkowi obserwatorzy, a nie ludzie, którzy muszą sobie to dać na przykład na logo firmy czy organizacji. No. Inna sprawa zupełnie.
1: No ale sam narzekałeś, że on taki tam na wymyślał i naszkicował
0: no
1: w ogóle.
0: Tak, bo to jest typowy przykład klienta, co wie, co chce, tylko za bardzo wie, co chce, a tak naprawdę to nie wie, czego chce, bo nie wie, jak to będzie wyglądać do końca i jak zobaczy logo, które sam wymyślił, to powie, a nie do końca, to coś tam uprości. To nie jest jakaś nowość. No.
1: Uprościłem, widzisz, nie dałem stadionu w drugiej wersji. No, dałem za to 4 dyscypliny. Także spoko, mówię, to pokazywać, korzystać i brać kaskę, no.
2: Ja tak się śmieję z Etama, a na ekranie można zobaczyć logo Luźne Gadki, które jest chyba najgorszym logiem, jakie w życiu zaprojektowałem. Taki żyg, na którym ktoś palcem potem napisał Luźne Gadki.
1: Ja tego kleksa gdzieś na Google Image widziałem.
2: Niemożliwe.
0: Wszystkie kleksy są do siebie podobne.
2: Bo to jest photoshopowy brush z zestawu. Plan. A.
1: No to może ktoś takiego samego akurat wychlapnął.
2: No może. Może ktoś używał tych pędzli, tych samych.
1: No widzisz, że tak dużo się od siebie nie różnimy. Wiesz. Wbrew pozorom.
0: No ale wiesz, no to do Luźnych Gadek trochę to pasuje jednak.
2: No tak średnio w sumie, bo to jest takie nic, no plama po prostu.
0: Znaczy się śmieję w sensie do konwencji audycji, w sensie, że to jest takie...
2: Takie do zażygania.
0: Takie na odwal. No to daj logo Etamowi zrobić do Luźnych Gadek nowe.
2: No to ja już wiem, co on zrobi. On zrobi takie uśmiechnięte spodenki z oczkami i nóżkami, no to już wiadomo. Tylko, że zamiast rozporka to będą usta takie, właśnie takie o 90 stopni, takie jakby, no, nieważne.
1: No właśnie, że nie, bo ja bym zrobił zdjęcie oryginalne, zdjęcie moich największych pampalotów, jakie mam na tyłek. Takich już tydzień znoszonych i tam na nich byłoby odciśnięte.
2: Z draską?
1: Nawet się nie spodziewasz, co bym zrobił. No, to by było bardziej, wiesz, tak z sercem tak naprawdę na 60% zrobione. No. Także chłopaki, mówię wam.
2: To ty robisz, to ty, jak robisz z sercem, to robisz na 60%, a bez serca?
1: No to tak jak teraz, że gadaliśmy właściwie. Nawet nie miałem czasu pomyśleć za bardzo i tak, wiesz, wyszło jak wyszło, nie? Wyszło jak wyszło, co nie znaczy, że się nie sprzeda, nie? Ja bym próbował na waszym miejscu, chłopaki, bo będziecie siedzieć 2 tygodnie, młodzić, dopasowywać się do...
0: No będę siedział tego... 2 tygodnie, bo nie mam 2 tygodni czasu, więc...
1: No właśnie, no, deadline czeka, a tutaj, kurde, gotowce, nie? Ja mówię, ja to nie lubię takich marud, kurcze. Bierze się po prostu, czy marud klientów, nie, chodzi mi o was, nie? Po prostu bierze się, wysyła się, co się ma, nie? Pierwsze co? a potem jak się będzie nie weźmie, no to się robi dalej, nie, no i tyle, no, trzeba po prostu, wiecie, jak coś jest pink, to coś musi być pong potem, nie?
0: Zdarzało mi się, ale to jak klient właśnie mówił coś w stylu, że zrób co chcesz, nie, a potem się okazywało, że wcale nie co chce, ale no, jak klient konkretnie chce, dokładnie, w 100% konkretnie, w ogóle jest rozpisane, wymiary, cały rysunek, i kolory i w ogóle, to to
1: dla tego ciągu, jak będziesz mu wysyłał te dwie propozycje, to nie napisz, że to są dwie propozycje, tylko napisz, uważaj teraz, co ci powiem, oto dwie wariacje pana
2: Moro. No, a potrzeba tu wkleił linka, coś się ostro kotłuje w Virginii, gdzie ogłoszono stan wyjątkowy, zakaz noszenia broni, że podobno są jakieś przygotowany szturm na Kapitol, jakiś zbrojnych grup, no grubo, grubo.
1: Przydałoby się coś takiego, pokaz dla świata, jak trzeba. Tylko, że u nas to niestety nie ma czym, bo u nas to ludzie niestety mają co najwyżej możliwość siekierę kupić, no bo siekiera jest, jak wiecie, legalna, można nosić siekierę i nie może. Czy schaczyliby was na pewno na ulicy policjanci, gdyby was z siekierą na plecach zobaczyli, przypiętą, ale to jest, nie ma na to podstawy prawnej, żeby was aresztować. Chociaż pewnie by jakąś dopasowali. Ostatnio były takie fajne 60-centymetrowe
0: siekiery. Ale jak już kogoś siekniesz tą siekierą, to jest podstawa prawna.
1: No ale dopóki nie siekasz, to możesz nosić, nie? Załóżmy, że w polu rażenia nie ma siekiery 60 cm plus długość.
0: Chyba, że próbujesz wejść na imprezę masową, to już nie.
1: A tu jeszcze nie jestem pewien, ale...
2: Byłem kiedyś na dyskotece, gdzie koleś, jakiś taki wieśniak z kosą przyszedł, taką do no taka, no po prostu kosa, nie? I tam na szczęście go wywalili szybko, ale on z tą kosą tańcował, wymachiwał, kurde, co za ludzie.
1: Polska wersja halabardy, jakby nie było.
2: To jest straszna broń w sumie, taka kosa, nie? Możesz kogoś normalnie ściąć na pół, jak się... zamachniesz dobrze.
1: No nie przesadzajmy, mało, że tak powiem, przydatna w bójce na bliskich odległościach, nie? Tutaj jednak ma przewagę nóż, a siekiera też trzeba raz. No taką ostatnio właśnie widziałem w Biedronce, nie? Jak wszystko zresztą. Teraz akurat niestety się tych siekier nie ma, są tylko wkrętarki. Natomiast taka wkrętarka albo pistolet do gwoździ, taki mobilny, to jest bardzo fajna sprawa. Albo kołkownica ta stara komunistyczna na naboje w osłonce do wstrzeliwania kołków do ścian betonowych, żelbetowych dokładnie. No, także nie ma tego. W gastronomach patrzyłem.
0: Co do broni, to ja się dłuższego czasu, ale to z kolegą zbieramy się powoli, żeby zacząć sobie kuć po prostu broń, bo gdzieś tam noże i tak dalej, ale też jesteśmy gdzieś tam pasjonatami broni średniowiecznej, choćby nadziaka. To było zabójcze, kurde.
2: No, do przebijania zbroi, jak znalazł.
0: No, otwieracz do konserw.
2: Tylko jak będziecie sobie wykuwali miecze, to nie wykuwajcie z resora, tak jak niektórzy. To potem sprężynuje strasznie taki miecz.
1: No ja niedawno poszedłem po dostawie broni do militariów tutaj w Szczecinie, żeby sobie wreszcie, bo tam wykupują szybko, jak się pojawiają te archaiczne czarnoprochowce. I zacząłem sobie Remingtony różne przymierzać, ale powiem szczerze, że przez ten kurek w mojej dłoni źle leży. Jednak Glock 19 to jest najlepsza broń. Jeśli chodzi o moją przynajmniej dłoń, poczucie tej broni, nie? I też z takiego strzelam na strzelnicy zawsze. Znaczy,
0: nie wiem, nigdy z palnej nie strzelałem, tylko z łuku.
1: A łuki dwa mam, sportowy, 40-kilowym naciągiem mam w domu.
0: No niestety ja nie mam łuku, ale bardzo bym chciał. To jest broń, którą naprawdę bardzo lubię.
1: I groty ludzkie.
0: Bardzo lubię, bardzo fajna. Fajna broń, chociaż widziałem, że...
2: A umiesz strzelać z łuku? To umiem. Nie jest takie proste, nie? Wbrew pozorom.
0: Nie jest, ale też nie jest aż takie trudne. To też zależy od łuku, szczerze mówiąc, bo w przypadku tych łuków... Bo ja mówię o zwykłym łuku średniowiecznym, bo ja gdzieś tam się bawiłem pod twórstwo.
1: Też.
0: A nie o łukach sportowych. Z tych łuków się troszeczkę inaczej strzela jednak.
1: właśnie.
0: Inne naciągi, inne obciążenie, bo one są do przodu obciążone, sportowe zazwyczaj i tak dalej, więc różnice są w strzelaniu z tych broń.
2: No, takim no zwykłym średniowiecznym łukiem to można sobie nawet krzywdę zrobić. Jak cięciwa ci przejedzie po łapie, to kurde, to...
0: Zależy jakim. Zależy jaki ma naciąg, zależy czy to jest łuk długi, czy jest to taki z jednego kawałka drzewca, czy nie, czy jest to kompozyt, czy i tak dalej, i tak dalej. No, są różne łuki, więc to nie jest tak samo przy każdym, ale w przypadku długich łuków z tym takim naprawdę dużym naciągiem, no to tak, jak się przejedzie po ręce, no to nie wróżę nic dobrego.
2: Trzeba karwasz. Dlatego
0: dobrze mieć karwasz. Twarz. No.
2: Karwasz twarz. A w ogóle cofam ogłoszenie. Nie szukam już partnerki, dziewczyny, bo sobie już sam wycisnąłem pryszcza na plecach.
0: Można i tak. Ale co do łuków w ogóle, bo mi się wydawało, że łuk jest w miarę taką intuicyjną bronią. W sensie, że no, nie będziesz od razu strzelał jak mistrz. To jest jasne, ale wiesz, podchodzisz, strzelasz i okej, okay, no, jako tako, ale jednak strzelisz. A widziałem ludzi, którzy naprawdę potrafili takie cuda robić, że na przykład, nie wiem, strzelać do tyłu. W sensie puścić łuk zamiast strzały. Także i takie rzeczy się zdarzają.
2: Potrafiłbyś biec i strzelać z łuku? To głupio musi wyglądać.
0: A po co? To nie rozumiem. Znaczy, są na przykład na YouTubie to te łucznicy, co to jakieś sztuczki robią, typu jakieś wyskoki i tak dalej, ale to bez sensu, bo to o wiele mniej skuteczne jest wtedy. Także nie wiem po co. Jak łuk ma taki zasięg, że nie muszę nigdy biec, stanę, strzelę i tyle.
2: Ale jakbyś chciał, żeby ciebie nie trafili, no to biegniesz i strzelasz.
0: No to się za czymś kryjesz. No to... Co za problem. Nadal nie rozumiem tej koncepcji.
2: Ja też nie.
0: Bo łuk się średnio nadaje do takiego strzelania. W sensie, że jak biegniesz, trzęsiesz się i tak dalej, no to jesteś mniej skuteczny. No, mniej naciągasz łuk, gorzej trafiasz. Bez sensu. No,
2: dlatego to miał być żart, którego nie zrozumiałeś.
0: No nie zrozumiałem totalnie. Bo czasami to twoje żarty to...
2: Se wyobraziłem, jak to głupio wygląda w ogóle. Taki biegnie i z łuku strzela.
1: No ja mam akurat, przyznam się wam, pierwszy łuk, który kupiłem córze, bo to ona się tym interesowała, to był łuk od rusznika kupiony, ale to był taki typowy łuk, mało, że tak powiem, precyzyjny, którym się kawaleria strzelała w powietrze całą serią strzał do góry, tak, i one spadając trafiały. A drugi łuk sportowy kupiłem w militariach. Oczywiście to nie jakiś wyszukany, tak, taki powiedzmy w rozsądnej cenie, chyba około 350 zł. Ale ma dosyć mocny naciąg, no i niestety efekt jest taki, że po zmianie grotów na stalowe i próbach tutaj córy strzelania jest naprawdę dobrze strzela, no ale mimo wszystko przestrzeliła okno i przestrzeliła kilka razy swój tapczan, więc...
2: No to faktycznie świetnie strzela.
1: Nie, no strzela bardzo dobrze. Na dworzu, kiedy strzelaliśmy, strzelała z 15 metrów do tarczki takiej dla wiatrówek, takiej malusieńkiej tarczki. Ona ma tam chyba 12 cm średnicy, z tego co pamiętam, nie? I trafiała w taką tarczkę z kilkunastu metrów. Natomiast no, w domu po prostu wiadomo, jakie to są warunki. Przez drzwi, przez korytarz musiała ta strzała przelecieć. To dużo elementów w polu widzenia, no i zawsze gdzieś tam zeszło.
0: Czy wróć. Strzelała w domu?
1: No w domu strzelamy również z wiatrówki, więc stuningowane i często także.
0: Jeju, patologia.
1: Nie no, wiesz, robiliśmy eksperymenty po prostu, jak dobrze można strzelić z Crossmana ze zmienioną sprężyną gazową, czyli taką około powiedzmy, no, nie będzie mieć 17 dżuli, także to jest taka legalna zupełnie. I powiem wam tak, że 4,46 podkalibrowy nabój, czyli kulka w tym przypadku BB, przebija patelnię na wylot, nie? Także no, jest to dosyć mocne, bo przebić patelnię to trzeba dosyć dużej siły użyć.
3: Także da się taką, taką wiatróweczką całkiem mocny, mocną siłę uzyskać, a ciekawe jakby było, gdybym mógł do niej załadować amunicję gammo, czyli tą amunicję grzybkową, tak? Gdzie jest wyprofilowana jednak na ostrą. No to niestety nie ma takiej opcji w tej wiatrówce.
2: A jakby zagwintować lufę w wiatrówce, żeby się...
3: Ona ma gwintowaną lufę. Ona ma gwintowaną, ale to jest... Niewiele to daje, bo kulka jest kulką po prostu, tak? Czy się będzie obracała, czy nie, to nie ma znaczenia.
2: A nie może być śród zaostrzony na przykład?
3: No to właśnie gammo, śród gammo diavolo, to jest śród, który jest w postaci grzybka. Jest też rodzaj takiego śrutu, który ma w czubku niewielki ładunek wybuchowy, to są diavolo piro tak zwane, no ale to trzeba mieć wiatrówkę, która ma odpowiedni magazynek po prostu dostosowany do tego, żeby dostarczać do komory właśnie takich nabojów grzybkowych.
2: No ja akurat a jakby taki zrobić nie... też taki czubek przypominający śrubę, że on się wkręca w ciało, tak jakby się obraca i się wkręca w ciało. Bo tak nie, myślę, jak rozwiązać problem ze szczekającym psem sąsiada.
3: No to, to ci zaskoczę, ale ze strzał takich z łuków w Stanach Zjednoczonych jest odstrzał królików przy pomocy procy. Z procy strzela się po prostu strzałami z łuków. Jest to proca z bardzo dużym naciągiem i po prostu zamiast śrutu czy tam kuli jakiejś do procy wkładasz strzałkę. Ona na końcu zamiast grotu ma taką jakby śrubę, ale w postaci takiej sprężyny i potrafi w królikowi tak się wkręcić w łeb, że mu po prostu rozsadza całą głowę. Nie?
2: No proszę. A tutaj się słuchacz Jan Paweł 666 chwali, jaki jest mądry, pokazał jakie książki ma i ma dużo, ma Niewidzialny w sieci, Wojna o pieniądz, Folwark zwierzęcy Orwella, Rozmyślania Marka Aureliusza, Huxleya też ma, Lema i jeszcze to wszystko posypał kolekcją monet kolekcjonerskich i sztabkę złota pokazał, którą ma, malutką co prawda, ale ma, że jest nie tylko mądry, ale i bogaty i zaradny i tak wkleił nam tutaj, dziękujemy, no szacun.
3: Ja się też numizmatyką kiedyś zajmowałem. Też trochę monet, głównie kolekcjonerskich z czasów PRL-u mam, ale mam też trochę przedwojennych banknotów, takich złotówek, 20-100 złotówki. Mam czerwieńce rosyjskie, czyli już sowieckie, bo zaraz po rewolucji to ruble zostały wycofane i wprowadzono na krótko czerwieńce z Leninem na okładce. Takie bardzo fajne, przyjemnie się to trzyma, bo to taki ogromniasty banknot. Nieco to teraz są takie pipitówki malutkie, tylko taki wielki banknot, jak strona z zeszytu prawie.
2: I taki portfel musisz mieć też wielki.
3: No tak, no wtedy takie banknoty.
2: Na pieniądze.
3: Jak obejrzysz sobie dyzmę tego z Wilhelmim, to tam jest scena, kiedy właśnie takie banknoty 500 złotowe daje mu jako łapówkę jeden z osobników, którego potem zatrudnia. Tam w takiej wiosce pracuje, w Tartaku. No i on właśnie daje mu takie wiergachne banknoty i właśnie z takiego ogromnego portfela to wyjmuje. Prawie, że taka saszetka na pieniądze była, nie?
2: Grzesiek do nas dołączy jeszcze. Już widać, porozwoził wszystkie pizze, ma fajrant i pojawia się na antenie Nocnego Radia. Grzesiek, witamy.
4: Siema, dzisiaj mam wolne.
2: No proszę.
4: Nic nie rozwoziłem. Także się ledzie cały dzień. A zmotywował mnie do telefonu słuchacz. Miałem dzwonić z takim tematem, a propos tych książek właśnie. Ale myślałem, że innym razem zadzwonię, ale skoro słuchacz tak wkleił, to nawiążę, bo chodzi mi po głowie już od jakiegoś czasu zrobienie w nocnym radio kącika literackiego. Ale żeby nie było tak ambitnie, to tak co dwa miesiące, żeby zrobić audycję, ja mogę wspomóc na przykład pierwszą, zobaczymy jak to, w którą stronę to pójdzie. Na przykład przygotować się i zobaczymy. Tak na pierwszy rzut to myślałem właśnie Orwella książkę 1984 rok, bo jest łatwo dostępna i w ogóle jeśli już to jakieś takie klasyki bardziej łatwo dostępne, znane i żeby nie było to coś egzotycznego, żeby dwóch ludzi tylko na antenie na przykład gadało.
2: no ja to się nie piszę, już za dużo różnych rzeczy prowadzę. Nie, ja nie mogę być wszędzie, kochaj, nie mogę być wszędzie, więc może sam byś sobie dobrał, albo byś sobie dobrał jakiegoś partnera i byś coś poprowadził własną audycję. Czemu nie?
4: To ja sobie kogoś dobiorę, a nie wiem, może gdybyś nie miał tematu na czas ostateczny kiedyś w piątek wieczorem, na przykład za 2 miesiące pod koniec lutego, możemy tak roboczo ogłosić, żeby ludzie zaczęli sobie czytać. Mają 6 tygodni ludzie na przeczytanie roku 84.
2: No nie wiem, czy byśmy zapełnili audycję swoimi opiniami na temat, wiesz, jednej książki. Jeśli już, to bardziej by pasowało, jeśli chodzi o czasy ostateczne, zrobić przegląd książek na przykład różnych, przedstawiających różne dystopie, nie? Czy tam antyutopie, bo ponoć to nie to samo jest.
4: No to można Huxley kontra Orwell zrobić. To już myślę, że wystarczająco dużo
2: już była
4: materiału.
2: Była chyba taka audycja, wiesz, gdzie było właśnie i o Huxleyu, i o Orwellu, i porównanie.
5: Grabsz został przy pierwszym pomyśle, bo przez 6 tygodni przeczytać książkę, to kurde, to trzeba szybko czytać.
4: Dlatego 2 miesiące są.
5: Tak. No to mówię, pierwszy pomysł był dobry. Na przykład książka kontra film, nie? Bo wtedy ja bym mógł obejrzeć film.
4: No właśnie boję się, że to by poszło w taką stronę właśnie, że różnice filmu i ja filmy by było w sumie pewne. Tak. No.
2: Chyba dzisiaj tu z Porfirim mamy jakieś telepatyczne połączenie, bo mówimy to samo dokładnie. A Jan Paweł się chwali, że on jest bezrobotny i sobie w 2 miesiące uzbierał na te swoje monety kolekcjonerskie i złotą sztabkę. No to gratuluję zaradności. A co, zbierałeś butelki ze śmietnika i sobie uzbierałeś? To chyba też zacznę.
5: Wiesz co, to się nie da za bardzo, bo teraz jest jakaś dziwna moda, że nie ma skupów, są tylko w miejscach, gdzie kupiłeś, musisz paragon pokazać, że u nich kupiłeś i wtedy przyjmą, nie? Nie wiem, czy to wszędzie obowiązuje, ale prawdopodobnie tak. Lub jak kupujesz butelkę, nie, to wtedy ci wymienią. No jest niestety marnotrawstwo straszne, ta ekologia jest promowana, ale jest taka głupota też jednocześnie, nie? Że nie przyjmują tych butelek.
4: Czekajcie, te monety są złote?
2: Srebrne chyba, właśnie na jednym wyglądają jak srebrne, a na niektórym jak złote. Na jednym zdjęciu tak, a na drugim siak. No chyba srebrne, no złotych to by sobie tyle nie kupił jako bezrobotny, przez 2 miesiące by nie uzbierał.
5: No ja mam akurat kolekcję srebrnych monet jeszcze z czasów dzieciaka, jak zbierałem w klaserze, czy w takim klaserze do monet, nie? Mam właśnie kolekcję monet 100 złotowych i 1000 złotowych i 100 tysięcy złotowych, nawet taką mam w dawnych czasach. Nie 100 tysięcy, przepraszam, 10 tysięcy złotych z papieżem Janem Pawłem srebrne monety. Kolekcję mam.
2: Magowie bogów, no fajne książki tutaj.
5: Ja się kiedyś chwaliłem moją kolekcją monet i tych banknotów na dyskotece, ale krawiec mi przerwał, powiedział, że kontent tracę.
2: Tak, aha. Taki chuj.
5: No, tak jak powiedziałeś. Pamiętam, 4 lata temu to było, ale tak mi powiedziałeś. Bo wszedłem do szafki, zacząłem wyciągać rzeczy, które mam, płyty winylowe, kolejki, projektor, stół montażowy, czyli krótko mówiąc, analogowy After Effects, taki, kamerę i tak dalej. Mówi, nie rób tego, kurczę, bo kontent tracisz.
2: Dobra, to pochwalimy się teraz, co kto ma. Ja zaczynam. Już.
5: Już koniec.
2: No mówię, że myślałem, już.
5: Już, myślałem, że zaczniesz. Dopiero. No to dobra, to teraz ja się pochwalę takich tak nietypowych rzeczy, które mam. Gramofon Bambino, ale ten nowszy, plastikowy. Gramofon
2: nie,
5: Arthur.
2: To będzie 2 godziny trwało, jak on się zacznie. No dobra. No.
5: Dobra, nie będę. Z takich dziwnych rzeczy, jakie mam, to mam projektor z 1972 roku łódzkich zakładów kinotechnicznych, taki cały z żeliwa zrobiony. Projektor do taśmy filmowej 8 mm normal. Nietypowa rzecz. Żelazko z duszą, o, gdzieś jeszcze leżało. Wiecie, jakie to jest żelazko z duszą? To jest takie żelazko, którym się wkładało taką jakby cegłę, to była dusza, którą się grzało w popielniku, żeby się nagrzała, wkładało się tą duszę do żelazka i wtedy można było prasować.
3: Gdzieś takie żelazko było. Chyba u mojej babci.
2: A jak ci wpadnie niechcący taka rozgrzana dusza, na przykład gdzieś tam za majtki?
3: Ale tą duszę się używało do takich rzeczy. Jak kończyłeś prasować, wrzucałeś sobie, jak miałeś te wrażliwe stopy, sobie wrzucałeś pod koc i sobie nogi ogrzewałeś pod kołdrą. To miało wiele funkcji. Przecież piec nie służył tylko do zapiecek do grzania w domu, ale również się kładło na tym piecu i się po prostu grzałeś stare kości, nie?
2: No, fajna sprawa w sumie.
3: No. Także my dzisiaj już pozapominaliśmy, tak jak mówiłeś o tych pończochach, które dawali w nagrodę zamiast goździków, można było pończochy dostać, to kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, był taki, już dzisiaj wyginął ten zawód, takiej specjalnej szwaczki do pończoch i ona miała takie kółeczko, na to półeczko naciągała pończocha i tam gdzie było oczko, to je cerowała taką maszynką specjalną. No, to już dzisiaj takiego czegoś nie ma, albo zegarmistrz na przykład. Kiedy widzieliście ostatnio zegarmistrza?
0: Ja dość niedawno, bo u nas gdzieś tam zakład jest dość blisko mnie.
3: A już rzadkość już, nie?
4: Zegarmistrzowie czy zegarmistrze jeszcze się trzymają, bo zegarki mechaniczne trzymają cenę cały czas. I
0: też przeżywają troszeczkę swój renesans aktualnie, więc no, bez przesady też. Bo też część zegarmistrzów to się do internetu przenosi, tak swoją drogą.
2: Jan Paweł albo... II wkleił, co chyba rozwiązaliśmy zagadkę, jak on zaoszczędził te pieniądze. On po prostu wpierdala paprykarz szczeciński cały czas. To wkleił kanapki swoje. Ale jak się chwali wszystko, co tam ma. Tu książki, tu monety, tu kanapki.
3: No widzicie, dzisiaj nie mało zabrakło, abym zrobił wam gotuj z etamem, bo jajecznicę ze szczypiorkiem robiłem. Jedyny mój posiłek dzisiaj. No ale w końcu się nie zdecydowałem, bo uznałem, że papranie się w jajkach to po prostu pobrudzę sobie nadajnik.
2: Nie baw się jajkami.
3: No, dokładnie. Z 5 jaj, słuchajcie, zrobiłem sobie i z całego szczypiora, jaki kupiłem. I wyszło tak mało tego, nie wiem.
2: No, będziemy powoli kończyć, bo ja muszę iść spać, żeby wcześniej wstać.
4: To jeszcze na koniec ogłoszenie dam. Jeśli któryś z słuchaczy ma jakiś pomysł, jak pobudzić w środowisku chęć do czytania, nie mówię, żeby bardzo dużo, 5 książek na rok, nawet 4 na rok, tak, żeby jakoś zrobić audycyjki i ludzie mają teraz Kindle i tak dalej, można, każdy ma dostęp do książek, więc kwestia jest tylko zesynchronizowania tego ogłoszenia wcześniej, że taką i taką, za 2 miesiące inną. I nie wiem, jak ktoś ma jakiś pomysł, to poproszę.
3: Ja mam 2 pomysły.
4: W następnej audycji, albo teraz. Jak...
2: No to może najlepiej w komentarzach na przykład pod tą audycją, nie? Na YouTube,
4: o właśnie.
2: To będzie najwygodniej.
4: Wtedy w ogóle czy jest zainteresowanie, czy o takich rzeczach rozmawiać. I tak jak powiedziałeś, nie do końca, że moje opinie na temat książki, bo to może być mało ciekawe akurat, tylko jak wprowadzanie w książkę i dyskusja na ten temat, tak? Mhm. Tylko o to bardziej chodzi. To poprosimy, ja nie będę tutaj sobie patrzył pod tą audycją na komentarze. Może coś, może będzie zainteresowanie, może w ogóle nie, tylko mi się tak zdaje, żebym o książkach chciał gadać. Ale tam mówisz, że masz pomysły?
3: 2. Po pierwsze, żeby się pojawiły nagrody książkowe w tym, to już nawet mam parę książek, które kiedyś miałem na takie nagrody dawać. A drugie to jest, może ktoś coś pisze w Nocnym Radiu, jest jakiś pisarz. Ja córę namawiałem, żeby opublikowała kawałek swojej powieści, ale się nie chce, bo się wstydzi. Natomiast może ktoś pisze z was, to takie te wpisy na Nocne Radio z kawałkami waszej twórczości.
0: Ja obecnie tylko scenariusze do RPG, więc nie bardzo.
2: A mnie tylko pieniążki interesują, donejciki, dziękuję bardzo.
3: Ja z kolei robię dużą ilość logów, więc mogę zrobić jedynie obrazkowe te.
0: Komik.
3: Żebyście wiedzieli. Ciekawy jestem, jakbyście skrytykowali mój komiks.
0: Ale ten komiks to tam różne bywały, różnie zrobione, więc
2: Dokładnie.
0: Przepaść między logo a komiksem. Co tam rób jak chcesz. Byle to miało jakiś sens. Co do książek, to ja nie wiem, nie jestem pewien, czy zmobilizuje takie uparcie trzymanie się klasyków akurat, bo to różnie z tym bywa. Nie każdy klasyk musi każdemu do gustu przypaść i będzie mu się chciało czytać. Tak niekoniecznie.
4: No, z drugiej strony bardziej klasyk niż w ogóle pójdziemy w jakieś indywidualne preferencje. To już nie wiesz, ten... Nie. Krąg się zawęża ludzi, którzy znają tam bardziej wymyślne książki.
0: Znaczy, ja nie mówię o jakichś bardzo wymyślnych, ale wiesz, żeby się nie trzymać tylko tych klasyków. Ja nie mówię, że w ogóle od nich odchodzić, ale żeby tak troszeczkę bardziej skakać, to wtedy być może, ale no... No czasem to takie typowo klasyczne, to musisz przeczytać, co są na tych wszystkich listach, rzeczy, które musisz przeczytać do zanim umrzesz i tym podobne rzeczy, no to w większości ludziom się tak raczej tego czytać nie chce.
5: Ja się tak zastanawiam, tak szczerze powiedzcie, kiedy ostatnio przeczytaliście jakąś książkę?
0: Przeczytałem, na papierze? Nie pamiętam.
5: Na papierze, tak. Taką, żeby sobie trzymać w rękę.
2: Dawno.
5: No ja też tak myślę, że 10 lat temu.
0: W trakcie aktualnie. Znaczy wiem, że ją przeczytam, ale no jestem w trakcie, bo u mnie różnie z Beną jest do czytania.
5: Ja mam, muszę powiedzieć, że też jestem w trakcie. Właśnie tam to 10 lat temu zacząłem czytać.
0: Ja teraz czytam pierwszą książkę z serii Expanse, czyli Przebudzenie Lewiatana. Na podstawie tej serii powstał serial The Expanse. Bardzo, bardzo fajne uniwersum.
4: Ja nie znam w ogóle. Też dużo osób wiem, że audiobooków czyta. Audiobooków słucha, a dużo audiobooków nienawidzę. Właśnie jest tych popularnych książek, tych tak zwanych klasyków nagrane. One są ogólnie dostępne często na YouTubie, i więc można było podyskutować.
0: Jest jeden problem.
4: O czymś takim.
0: Jest jeden problem z audiobookami, przez który nienawidzę audiobooków. Ci lektorzy czytają stanowczo za wolno.
5: Ja pamiętam, że w Trójce, jak był kiedyś powtórka z rozrywki, o której kiedyś już wspominaliśmy w 80-tych latach, to Marcina Wolskiego opowiadania były właśnie w formie takich opowiadań audiobooków czytanych. Franceski często je czytał. I było to tak fajnie zrobione, że były właśnie dodane jakieś takie, jak był na przykład wiatr, no to rzeczywiście wiał wiatr, czyli było tak jakby słuchowisko, mimo że tylko jedna osoba czytała, nie? Także to było naprawdę super zrobione i jeżeli tak miałby wyglądać audiobook, ja mam małe doświadczenie, bo chyba w życiu audiobooka ja ani jednego nie słuchałem, to no, nie słuchałem, no na płytach winylowych kiedyś słuchałem o bajek, nie? No to można powiedzieć, że to audiobook. Ale jeżeli tak by to było zrobione, że czyta nawet jeden lektor, intonuje odpowiednio głosem postaci i są jeszcze efekty audio w tle, to myślę, że to by się fajnie słuchało.
4: Zadam ci pytanie, bo muszę, bo myślałem, że właśnie lubisz słuchać, bo radia słuchasz i audiobooki bardziej. Mówisz, że nie czytasz, nie słuchasz. Kiedyś niedawno mówiłeś, że nie oglądasz filmów, więc zadam ci pytanie, skąd bierzesz wiedzę?
5: To znaczy nie, ja słucham filmy w ten sposób, to można powiedzieć. Znaczy oglądam trochę seriali, denerwuję się strasznie, bo są strasznie poprawne politycznie, są te głupoty różne, homo i tak dalej, związki, we wszystkim to jest w tej chwili.
4: Owszem, jest.
5: Natomiast
4: tego dużo.
5: Jeśli chodzi o materiały wideo, bo ja w tej chwili głównie słucham, jak idę na zakupy, o to sobie wrzucę na YouTube'a jakiś wykład, przy czym ja głównie słucham wykłady, TEDx, jakiś Kopernikus College i tego typu rzeczy, czyli Hawkingów, Ala Hawkingów, czyli na przykład Krzysztof Meissner, ten ksiądz nasz Michał Heller, no tego typu wykłady mnie interesują.
2: Ala Hawkingów, chcę słuchać. Słucham sobie, Ala Hawkingów. Dobra, panowie, naprawdę już musimy kończyć, bo nie wstanę z rana i nie zrobię roboty i się klient zdenerwuje i mnie obsztorcuje. No
0: dobrze.
2: Dzięki, że... No, tak więc dziękuję, że byliście, prawda, i fajnie się gadało i tak dalej. No.
5: I ślijcie te loga. No. Jak umieścisz tą audycję, to ja te trzy loga umieszczę w audycji na okładce. A jak nie wyślesz krawie z tego loga do klienta, to ja wyślę logo Epicentrum do Bajta. W wysokiej jakości.
2: Nie!
5: Jeszcze mu się spodoba i będzie go używał sam. Na kontestacji. A właśnie, kontestacja jeszcze żyje? Coś tak ostatnio, kurczę, kiepsko było chyba.
2: Ostatnio?
5: Nie, no tak, nie wiem. No bo...
2: Żyje. I ma się w sumie...
5: Nie, bo ktoś coś mówił, że coś upadło. Ja już mówię, kurczę, co to... Słucham dwóch stacji na krzyż, bo ja w ogóle radia, nie wiem, takiego normalnego, to ja nie słucham, ja mam wręcz uraz o normalnego
4: po prostu
5: radia.
4: A tam każdy, kto tam robił coś na kontestacji, ma też kanał na YouTubie i się tak to rozjechało, że każdy sobie, tak? Mhm. No i cóż tam, została jakaś grupa skojarzona, takich stałych bywalców wokół radia, z tego co wiem.
5: Czyli jedno radio, jeden nadający, jeden słuchacz.
4: Coś tam
5: stylu. Fajne euro. No, widzicie, ja też mam radio swoje. A. Tylko na nim nie nadaję. To jest ta różnica.
2: Nie szkodzi, Etam, nie szkodzi.
5: Krawiec aż sapnął, że powiem, że mam swoje radio i że tam nadaję. Nie nadaję na nim. Dawno je zrobiłem i nie nadaję. Nawet telewizję mam. Ale to. Dobra.
2: To fajnie zażywało. Nawet telewizję mam, ale co już tam.
5: Najważniejsze, czego się dzisiaj nauczyliśmy, że etamaloga prawdziwi graficy nie chcą rozsyłać do klientów. To jest nauczka.
2: Etam ma telewizję taką, tak jak te loga trochę. Ja cię najbardziej za wysoki poziom cenię, Etam. Wszystkiego właśnie. To telewizja.
0: Radio mam, telewizję mam, nic nie nadaje.
2: Mam telewizję, mam. Tylko tam nic nie gra, no właśnie.
0: Ale mam.
2: Ale ma.
5: Nie, no sam mi powiedziałeś, żebym sobie kanał na YouTubie założył. To założyłem. Znaczy ja zakładam zawsze kilka, siedem na przykład założyłem kanał na YouTubach, ale nic za nich nie ma. Czy jest jeden film? Nie. Więcej filmów jest, bo jest film animowany też jeden. Ale no, mniejsze o to, dobra.
4: To możesz sobie posubskrybować i każdy będzie miał po 6 subskrypcji. Wszystkie nawzajem.
5: Nie,
4: właśnie. Już jest dobry start.
5: Ludzie już sobie posubskrybowali, dużo tam mam subskrypcji na jednym, chyba ze 2000, ale nic nie nadaje od dawna. To jest właśnie ten problem twórcy, który wie, co ma robić, ale tego nie robi, nie? No dokładnie odwrotnie jak z tymi logami, że nie wiem, co mam robić, a zrobię, nie? Nie mówię. No. Tak to jest z nami właśnie.
0: Dobra.
2: Okay.
5: Ja będę przeczuł. Kończmy tą audycję dzisiaj już, bo już krawiec musi iść robić.
2: Ja muszę iść spać, jestem już spóźniony 5 minut do spania.
5: A ja muszę obejrzeć kolejny serial na streamingowym serwisie Chomika. A to jest zajebiste, słuchajcie. Tam płacicie i macie...
4: Do 10 minut nie trzeba płacić nawet.
5: Wszystkie platformy macie tam. Nie, niektórzy udostępniają darmowy transfer w ogóle. Natomiast do 10 minut to pornosy można oglądać, bo są krótkie tam. Szybko, co tam, jak jajko na miękko gotową. Nie? W każdym bądź razie fajnie jest, bo są wszystkie platformy. HBO jest, co tam jeszcze, Netflix. Łączy w sobie wszystkie te platformy. Zajebiste i całkowicie legalne, jakby nie było.
4: Stadion dziesięciolecia też łączył wszystkie platformy.
0: Był legalny.
4: Był legalny nawet kiedyś.
0: No.
4: Dobra, ja uciekam do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, hej.
2: Do widzenia, ślepagienie.
0: No, hej, hej. Dobrych snów, Krawcze.
5: Ja się próbuję rozłączyć, ale mam tylko dołącz na ekranie, nie mogę się rozłączyć. No właśnie, mam tylko przycisk dołącz, nic więcej. Nie wiem, o co
0: masz bierze. Słuchawkę. No
2: służę pomocą, w razie czego.
0: No dobra.
2: Hejo,
0: hejo.
2: No to cześć.
5: Ty krawiec.
2: O, tu się ten... Jeszcze chciał coś dodać mądrego. Etam, ale tak go tutaj nieładnie. zrzuciłem. Dobra, dzięki za słuchanie audycji. Dziękuję za wasze komentarzyki różne, za to, że byliście i za to, że jesteście i że jesteście, jacy jesteście. I oczywiście też dziękuję, o właśnie, no zamknąłem sobie okienko, kurczę, tip and donation, chciałem podziękować za donejciki wspaniałe, ogółem, całe te, a to jeszcze raz, tip and donation, kurde, dużo dzisiaj dostałem, tak się cieszę, że normalnie zaraz z majtek wyskoczę z radości, o, proszę bardzo, dziękuję panu Bukowi, pan Bukowi, przepraszam, pan Buk, diabeł z piekła, banan i papuk. No. I już sobie wypłaciłem. Już idzie z PayPala teraz. Fajnie, że PayPalem wpłacacie, bo to wiecie, jak to szybko idzie. Potem czasami na drugi dzień już jest, nie? To jest najlepsza metoda płatności. Blik też niczego sobie, bo mała prowizja. W PayPalu to prawie żadnej prowizji nie ma. Chyba nawet żadnej. To od razu przechodzi. Ciach! Jest wszystko. Całość. Tak więc fajnie, kurde, fajnie. W ogóle fajnie jesteście, słuchajcie. Fajne radio, fajnie się gada w ogóle. Fajne audycje, fajni ludzie. W ogóle jest fajnie, fajowo. Jak to bawiają młodzi, fajowo jest. Fajowo. No i bardzo się cieszę, że tutaj chcecie czytać książki. Ja też kiedyś przeczytałem książkę. To był Ojciec Chrzestny. I to było tam, że się nie dyma kolegów i ich żon. O. Że tak zacytuję Poranek Kojota. Trzymajcie się. Cześć.

Witam serdecznie, Krawiec przy mikrofonie. Niespodziewane, luźne gadki. Trochę wcześniej dzisiaj. Godzina 14. 13 stycznia. Ciekawe, czy będzie pechowo. Chyba nie, bo... No, wy na pewno nie macie pecha, ponieważ dwie audycje w jednym dniu. W tym samym dniu. Luźne gadki. To właśnie teraz. Dzień dobry. A o 21.15 lewym okiem. I będzie gościni u Błażeja. Może będzie też Zmora. Autorka serwisu Utulę Tule. Będzie to audycja poświęcona Islandii. Domyślam się, że dowiemy się, jak tam się żyje. No, takie standardowe informacje. Jak tam jest. Po prostu, nie? I może być ciekawie. Pewno będą też telefony z pytaniami. Mam nadzieję, że nie zawiedziecie i zjawicie się licznie, żeby nie było wstydu, że nocne radyjko takie malutkie tutaj, kameralne. Tylko macie być. Ja będę sprawdzał obecność. I każdy, kto się nie zjawi, dostanie pałę. Hello everybody! Cześć WB, cześć, cześć. Potrzeba, pisze, otwieramy i prosimy o otworzenie. To tak trochę sparafrazował słowa... Nie, to nie były słowa naszego wielkiego rodaka. To był jakiś list biskupów niemieckich chyba, którzy tam kolargolowali z hitlerowcami i trzeba było potem jakąś przemowę wygłosić, nie? Że tam koniec błędów i wypaczeń w kościele.

Cześć, super, Belkas. No, a chciałem dziś pogadać z wami trochę o właśnie nowej akcji. Hashtag otwieramy. To jest to hasło, które pod którym łączą się właśnie buntownicy, renegaci. Ci, którzy zdecydowali się mimo ustawy covidowej, mimo obostrzeń, restrykcji, otwierać swoje biznesy, bo już jest tak źle, że nad ludźmi wisi widmo bankructwa, upadku i wylądowania być może na ulicy dla niektórych, no bo wiecie, przedsiębiorca to trochę inaczej żyje niż wielu z nas, to znaczy u nas też są przedsiębiorcy, jak najbardziej, są też ludzie zamożni, którzy poświęcili kawałek swojego życia na dorobienie się, na osiągnięcie czegoś, no ale ja to sobie żyję no, trochę jak taki żulik spod żabki, nie? Nie mam rodziny, nie mam samochodu, nie mam firmy, nie muszę się martwić, z czego zapłacę komuś ZUS-y, strusy i inne tam pierdziusy. No, więc mogę sobie tak przewegetować. No, właściwie to wegetacja jest dla mnie normalnym stanem. Więc w PL otwieramy, a w UK zaczyna się w końcu walka z bezmaskowcami. Pisze Super Belkas, to znaczy, no, czyli w drugą stronę, bo u nas to raczej ci, którzy noszą maseczki, są traktowani jako ci, którzy dali się zwieść Matrixowi. Zawijanie ludzi z ulicy, ze sklepów, busów. Aha, ale to rozumiem, Super Belkas, że to władza walczy z bezmaskowcami po prostu, a nie, że ludzie są źle nastawieni do takich osób. Techpunk. Aha, czyli to 7 to jest T. Aha. Techpunk. Dobrze, to już sobie zapamiętam. No właśnie, nasi okupanci z wiejskiej, tak lubię ich nazywać, różnie ich nazywam, zdecydowali, że restrykcje, obostrzenia związane z lockdownem potrwają co najmniej i zwracam tutaj uwagę na słowo co najmniej do 31 stycznia. Ale są już przecieki świadczące o tym, że mogą to być nawet kolejne miesiące. I to są dosyć konkretne przecieki, ponieważ pochodzą z góry, od rządzących, a przekazują je przedsiębiorcy, którzy mają jakiś tam kontakt z tymi osobami właśnie decyzyjnymi. No i mówi się, że to mogą być kolejne miesiące, co mnie specjalnie nie zaskakuje, no bo znamy tych naszych posłów, polityków, wiemy, jak oni widzą świat, że oni są mocno odrealnieni. No niestety mamy pecha, są to często ludzie, którzy nigdy nie prowadzili żadnego biznesu. Bardzo często są to tacy ludzie, którzy nie znają się na przedsiębiorczości, nigdy się nie musieli specjalnie starać, albo zostali, albo przeszli ze steropianu od razu na salony, albo od zawsze zajmowali się posłowaniem, bo nic innego nie umią, albo z dobrych domów są i też specjalnie nie musieli się martwić o to, co włożą do gara, bo po prostu mieli to w pewien sposób zapewnione, odziedziczyli jakieś majątki, no taka mieszanka, nie? Bardzo mało tam jest takich prawdziwych przedsiębiorców, ludzi, którzy powiedzmy zaczynali coś od zera, więc jest to słabo nas reprezentują pod tym względem i no też jest takie mądre polskie porzekadło, nie zrozumie syty głodnego. To się dobrze wpisuje w obecny czas. Przypominałem też inne powiedzonko, zanim gruby schudnie, to chudy umrze. I to, no, lubię takie właśnie przysłowia, one, taka mądrość ludowa czasem lepiej opisuje rzeczywistość niż najwspanialsze jakieś referaty. Na razie sytuacja wygląda tak, że kolejni przedsiębiorcy, bo rośnie ich liczba,

służba decydują się na taki właśnie ruch, na wykazanie tak zwanego sprzeciwu obywatelskiego, o którym chciałbym też trochę z wami pogadać. Zaczęło się właściwie taką znaną restauracją, która zasłynęła właśnie takim sprzeciwem, to jest U Trzech Braci pizzeria. No i tam się zgromadzili ludzie. Na YouTubie znajdziecie nagrania z akcji, właśnie kiedy przyjechała policja z interwencją. Legitymowali, tam sprawdzali maseczki. Obywatele, no jak to obywatele, teraz starali się tam zakrzyczeć, zagdakać trochę tych policjantów. No, tacy policjanci mogą się czasami wydawać, no, że oni Bogu ducha winni są, nie? Że oni tylko wykonują, ktoś to musi robić, ale mnie to tak do końca nie przekonuje. Są i tacy funkcjonariusze, którzy zrezygnowali ze służby. Co prawda niewielu jest na razie takich, którzy w związku z koniecznością właśnie dręczenia obywateli, sprawdzania ich, wlepiania mandatów, zdecydowali się odejść ze służby. Częściej to są sytuacje jak w Legionowie, gdzie stworzyła się znowu jakaś klika w policji, taka klika, która się rządzi swoimi prawami i postępuje nie zawsze w sposób prawy, uczciwy. Na porządku dziennym są sytuacje, gdzie policjant się mści na kimś, kto tam podpadł, na jakimś obywatelu, nie? I go tam legitymuje bez powodu na ulicy 10 razy, każe mu kieszenie wypróżniać. Taka zemsta po prostu, nie? Policjanci bywają bardzo mściwi. Inna sytuacja, obywatele zorganizowali sobie teraz jakiś piknik. Bez maseczek, normalnie kiełbaski sobie w parku, gdzieś tam, nie wiem, w lasku jakimś piekli. Jest taki dziennikarz Czujny, chyba ma pseudonim Czujny. To on jest nie byle kto, bo to jest jakiś człowiek, który ma przeszłość opozycjonisty, gdzieś tam w więzieniu siedział za coś już w czasach bardziej współczesnych. Przepraszam, jeśli przekręcam, bo nie wnikałem specjalnie w życiorys tego pana, ale no to właśnie on stoi, jest takim liderem trochę, który ludzi też namawia do tego, że zdejmijmy maseczki, nie dajmy się, róbmy, żyjmy po swojemu, nie dajmy się tej władzy i padają tam bardzo ostre słowa. Tak, no wiecie, powiedzieć do policjanta coś w stylu, kiedy my przejmiemy władzę, to pan pójdzie siedzieć na 10 lat, no to już jest ostro, nie? To już jest ostro. Mi się to podoba, powiem szczerze. W ogóle zawsze, kiedy są organizowane takie akcje nieposłuszeństwa obywatelskiego, kiedy obywatele się buntują przeciw władzy, przeciw takiej władzy, jaką my mamy, to serce rośnie po prostu, nie? I pojawiła się już mapa właśnie tych przedsiębiorców, którzy chcą otwierać działalność mimo zakazu. Na pewno sobie ją znajdziecie w internecie. Powstała też grupa właśnie pod tym słowem kluczowym, hashtag otwieramy. Patrzyłem sobie, co tam się dzieje na tej grupie facebookowej. No właśnie deklarują ludzie kolejne firmy, restauracje deklarują, że przyłączają się do tego buntu. Ci, którzy się na to decydują, to wygląda na to, że mogą trochę się odkuć, ponieważ jest bardzo duży ruch w tych knajpach, które właśnie się buntują, których właściciele się buntują i no, trzeba sobie rezerwować stoliki często, bo brakuje miejsc. Raczej są zadowoleni właśnie ci, którzy się zdecydowali. Niektórzy właśnie jak restauracja U Trzech Braci organizują też zbiórki i im się udało akurat zebrać coś koło 11 tysięcy złotych. Są to zbiórki na ewentualne grzywny, które grożą właśnie tym buntownikom, ten wrogi element. Słyszałem, że padł też jakiś wyrok odnośnie kary nałożonej przez sanepid, wyrok znoszący tą karę. To znaczy w pewien sposób taki precedens jest to, bo to zachęca ludzi, no jest to jakiś przełom, precedens, bo pierwszy taki wyrok
jest znakiem dla ludzi, że być może sprzeciwienie się obostrzeniom, restrykcjom ma sens i że nie jest to sprawa przegrana. No bo nie oszukujmy się, grzywna w wysokości powiedzmy 30 tysięcy. Czytałem właśnie, że sanepid może nałożyć karę za stwarzanie niebezpieczeństwa lub łamanie zasad higieny od 1000 do 30 tysięcy złotych. I od razu takie zabawne sytuacje jawią mi się przed oczami rodem z Barei. Proszę pokazać rączki. O, brudne rączki. O, będzie kara 30 tysięcy. No i płać, spłacaj potem przez 10 lat, powiedzmy, taką karę za to, że miałeś brudne rączki, nie? No trochę w takiej rzeczywistości jesteśmy. Oczywiście przejaskrawiam, śmieszkuję sobie, ale takie właśnie przejaskrawianie i przerysowywanie sytuacji różnych to służy właśnie temu, żeby nakreślić jakiś problem, jakąś absurdalną rzeczywistość naszą. A czy sprawdzał gadki, Lukacjusz, ale co, czy sprawdzali gadki? No właśnie, no można sobie zamiast maseczki gadki w sumie nałożyć na głowę i wtedy może się sanepid przyczepić, że te gadki są brudne. Proszę pana, co to za brązowa plama tutaj? I nałożyć karę 30 zł za brudne gadki na przykład, nie? Albo za brak 22 zlewu. No i mi się wygląda na to, że obywatele jakby dobrze się wpisują w taką ogólnie rozumianą definicję, ideę sprzeciwu obywatelskiego, bo to niekoniecznie jest tak, że sprzeciw obywatelski, który właściwie nie jest tak do końca zdefiniowany sztywno, nie ma tu jakiejś takiej sztywnej definicji, jest to trochę jeszcze płynne, trwają spory właśnie czasami nad tym, czym jest ten sprzeciw obywatelski, ale jest taka ogólna definicja, z czasem powstała. Termin obywatelskie nieposłuszeństwo wprowadził do słownika politycznego Henry David Thoreau, XIX-wieczny pisarz, poeta, filozof. Thoreau nie uznawał na przykład prawa legalizującego niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych. Uznawał też, że obywatel ma prawo wyrażać nieposłuszeństwo obywatelskie w przypadku braku poszanowania władzy dla środowiska naturalnego, czyli chodzi o wyższe idee, to po pierwsze, nie o to, żeby mieć jakieś tam niskie, przyziemne, partykularne interesy, tylko no jakieś wyższe idee, nie? Wyższe cele. Nieposłuszeństwo obywatelskie wiąże się też raczej z nieużywaniem przemocy i zgodzeniem się na konsekwencje. I to jest moim zdaniem dobre. To może się wydawać takie trochę frajerskie, no, że dobra, to ja się was nie słucham, róbcie ze mną co chcecie, niech umrę. No, ale w tym jest jakiś szacunek dla prawa mimo wszystko. Z jednej strony łamiemy prawo, ale z drugiej strony wykazujemy dla tego prawa szacunek i w tym jest klasa jakaś. I też podkreślenie tego, że chodzi właśnie o jakąś ważną sprawę, nie? No bo ktoś, kto protestuje w taki sposób, że właśnie godzi się na to, że no niech władza ze mną zrobi, co chce, ja walczę o jakąś ważną sprawę, no to to nawet brzmi fajnie, nie? A no poza tym, no taka jest definicja tego obywatelskiego nieposłuszeństwa, że ma być to pewna akcja nagłośniona, najlepiej w mediach, to ma być z otwartą przyłbicą, tu nomen omen, przyłbica, ze zdjętą maseczką. Akcja ze zdjętą przyłbicą i otwartą maseczką. No i nie chodzi o to, żeby się napierdalać z milicją lub jak kto woli z policją. Dla mnie to milicja bardziej. Taka
służba, organ, jak to czasami się lubią nazywać, bardzo mi się to podoba, organ, ja bym właśnie ich nazywał organ, właśnie męski organ. Tacy ludzie, którzy służą władzy i wbrew jakiemuś zdrowemu rozsądkowi egzekwują prawo, wbrew no tak ogólnie rozumianej sprawiedliwości, poszanowania dla wolności, praw człowieka, no to to już nie jest policja, to jest milicja. No i tak ich nazywajmy, panie milicjancie, a do strażnika miejskiego, panie strażaku, jak Kononowicz, nie? Panie strażaku, co pan chciałeś, panie strażaku? No, tak więc wyższe idee, walka o jakąś ważną sprawę, wojna, prawa człowieka, niewolnictwo, zagrożenie wolności, walka z totalitaryzmem. No i ktoś może powiedzieć, że tutaj przedsiębiorcom chodzi o pieniądze tylko, nie? No to co to za jakaś wielka sprawa? No, ale ja na to patrzę trochę inaczej, bo no tu chodzi o to, żeby przeżyć i jeśli nad kimś wisi już ten miecz Demoklesa w postaci komornika, ktoś zaczyna się zastanawiać, za co zapłaci swoim pracownikom, czy trzeba ich będzie zwolnić, czy zabiorą lokal, czy wyląduję na ulicy, czy będę musiał sprzedać mieszkanie, no to już, no to równie dobrze można powiedzieć o robotnikach, którzy wyszli na ulicę za PRL-u, bo już w sklepach nic nie było, była bieda, głód, no to też można powiedzieć, że chodziło o pieniądze, żeby se napchać kichę, nie? No ale no nie zupełnie, no. W sytuacji, kiedy ktoś się już zastanawia, czy będzie miał za co nakarmić dzieci, albo czy straci dorobek swojego życia, to już nie można powiedzieć, że chodzi o jakieś przyziemne rzeczy typu, że bo ja chcę sobie zarobić, nie? No zupełnie się z tym nie zgadzam, no. Trzeba się tu wykazać po prostu odrobiną zdrowego rozsądku. No, także rośnie liczba obywateli, którzy decydują się sprzeciwić władzy i to dobrze rokuje. Może się uda faktycznie obalić i co ważne, osądzić ludzi za ich niegospodarność, za ich kolesiostwo, za nieliczenie się, za niewypełnianie swojej podstawowej misji, którą jest dbanie o obywateli, służenie im, za nepotyzm, za defraudację, liczne afery, za trwonienie majątku narodowego, wyprzedawanie wszystkiego za przysłowiowy psichuj i tak dalej. Można by tu mnożyć po prostu w nieskończoność, nie? No, mamy teraz taką władzę, która spełnia już właściwie wszelkie, ma wszelkie znamiona mafii. Wyciekły kolejne rozmowy jakichś posłów z PiS, które no po prostu trwoga, dramat to jest. Co drugie słowo kurwa, jakieś takie gnanie właśnie, że ty tu albo jesteś z nami, albo Kaczyński wie co robi, a ty kurwa, wiesz, kurwa, jak chcesz kurwa tutaj kozaczyć, cwaniakować kurwa, to ja cię zniszczę kurwa, nie? No, coś tak jakby sobie właśnie w jakiejś mafii rozmawiali żołnierze mafii, czy tam i o ojcu chrzestnym swoim. Nawet już mi się nie chce tego czytać, ponieważ to zaraz się denerwuje i zresztą po co to czytać? Już od dawna wiemy, że to są tacy ludzie, nie? I ciekaw jestem, co wy myślicie na ten temat. Czy dopuszczacie coś takiego jak sprzeciw, jak nieposłuszeństwo obywatelskie? No bo różnie można na to patrzeć, nie? Moje zdanie jest takie, że jak najbardziej i czasem można po prostu łamać prawo. Czemu nie? No, to są właśnie dobre przykłady z tym niewolnictwem, czy
z jakimś prawem wprowadzanym przez komunistów, czy nazistów, czy innych totalniaków. Jeśli coś jest nieludzkie i czujemy, no to są takie elementarne wartości właśnie, jak jakieś podstawowe prawa człowieka, prawo do szczęścia, jak to tam jest w amerykańskiej konstytucji, nie? Są takie jakieś zapisy, że każdy człowiek ma prawo dążyć do szczęścia. No tam, ale tam obywatele mają właśnie broń i to był jeden z moich głównych argumentów za tym, żeby jednak dać obywatelom broń, że to jest świetny taki straszak na władzę, kiedy obywatele w dużej liczbie posiadają właśnie tą broń. U nas władza wie, że może wyprowadzić milicję na ulicę, spałować. Już przekroczyli tą granicę wielokrotnie, po której się właśnie psika ludzi gazem, pałuje, szarpie się, zaciąga się za kaptur do suki, tam wrzuca. To już mają za sobą, więc teraz czas na kolejne ruchy. Teraz już będą sobie śmielej poczynać, myślę. I łatwo im przyjdzie właśnie wygłosić w TVP PiS jakieś przemówienie w stylu, że właśnie szabrownicy, rozbójnicy na ulicy i jesteśmy zobowiązani dbać o bezpieczeństwo pozostałych obywateli, a buntownikom i wrogiemu elementowi lewackiemu, ruskim trollom i opłaconym przez Niemców awanturnikom mówimy nie. I Kaczyński wyjdzie w mundurze i to właściwie to już jest, tylko że no, nie mogą tego zrobić w taki sposób, bo zmieniły się trochę czasy, jest inna rzeczywistość, no to starają się to robić w białych rękawiczkach i udawać, że nadal mamy demokrację, nadal mamy pewne standardy, no ale Unia Europejska, co by o niej nie mówić, no to jednak trochę stara się właśnie pilnować tego, żebyśmy się nie obudzili tu w Polsce w jakimś totalitaryzmie, żeby nie były łamane prawa właśnie, znaczy zasady demokratycznego państwa i tak dalej, no i cały czas z niepokojem się patrzy na to, co w Polsce się dzieje. Myślę, że ci obserwatorzy właśnie ze świata, jak się przyglądają Polsce, to trochę mają zakłamany, zniekształcony obraz tego, co tu się dzieje, bo właśnie ta władza w bardzo sprytny sposób się maskuje i to wszystko tak jest, że nie do końca wiadomo, czy już mamy PRL bis, czy jeszcze nie, nie? I to tak jest na krawędzi cały czas, więc ciężko im chyba dojść do tego, co tu się faktycznie dzieje. No, władza znalazła świetny sposób na dyscyplinowanie obywateli i zmuszanie ich do karności w postaci właśnie srogich kar. Kary u nas, różne grzywny są zupełnie nieadekwatne do zarobków, ja wiem, że kara musi być dotkliwa, no ale bez przesady, to nie może być kara z kosmosu, nie, że ktoś, kto zarabia 3 tysiące nagle za byle pierdołę, za brudne rączki właśnie, o brudne rączki, masz tu 30 koła kary, no to ktoś potem, taka kara, którą ktoś spłaca przez 10 lat potem, nawet nie wiem, czy taką grzywnę karę można sobie rozłożyć na raty. Chyba nie bardzo, prawda? Więc może się to skończyć koniecznością sprzedaży mieszkania, samochodu, zapożyczenia się u rodziny. No kompletny dramat. Sprowadzenie to właściwie gorsze niż więzienie może być, bo zamkną cię w ciupie na jakiś czas, na 2 tygodnie, posiedzisz sobie trochę, no to nie wiem, czy wolelibyście, żeby was zaciągnęli, zamknęli w jakimś tam więzieniu o jakiejś celi, o niezłym standardzie, sobie trochę pośpicie, poleżycie, wypuszczą was powiedzmy za 2 tygodnie, za miesiąc. Czy wolelibyście dostać taką grzywnę srogą, że musicie, nie wiem, sprzedawać wszystko, co macie, zapożyczać się, brać kredyty, żeby spłacić grzywnę, karę, albo i się męczyć z tym 10 lat na przykład? No ja bym chyba wolał do pierdla pójść na trochę, nie? Zamienić to na areszt, tym bardziej, żebym się wtedy czuł, no, że faktycznie racja pewnie jest po mojej stronie, jak władza mnie zamyka za poglądy, czy za... No, to
może się kwalifikować właśnie jako karanie za poglądy trochę, to, że ktoś nie chce tej maseczki nosić. Tutaj zdania są na pewno wśród nas podzielone właśnie co do tych maseczek, co do ich skuteczności, sensu. Z tymi maseczkami to właściwie wszyscy wiemy, że to bardziej jest pewien symbol dzisiaj. Pewne wymuszenie na obywatelu, żeby czuł, że jest ten stan pandemii, że musi się pilnować. Moim zdaniem o wiele bardziej liczą się zasady dotyczące gromadzenia się, właśnie odległości między ludźmi, liczba ludzi w sklepie i tak dalej. Moim zdaniem to jest o wiele ważniejsze niż te maseczki, chociaż tak na chłopski rozum, no bo tylko tak mogę starać się to zrozumieć, to ile powiedzmy tej śliny z naszych ust wyleci na kogoś, czy z naszego nosa, ile z tego skapnie na kogoś, to też ma znaczenie, jeśli chodzi o ryzyko tego, że czy zarazimy kogoś, czy nie, prawda? Tak sobie to rozumiem. Może by się ktoś mądrzejszy wypowiedział i stwierdził, czy to się jakoś faktycznie przekłada na stopień ryzyka, to ile z siebie, powiedzmy, wykichamy tej śliny, ile z tego na kogoś skapnie, no bo maseczka zatrzymuje to, nie? Ja wiem, że to i tak przenika, ja wiem, że i to tak się rozsiewa, że bokami wyleci gdzieś tam i się rozsieje w powietrzu, no ale tak sobie jakoś imaginuję, że ta maseczka coś tam daje. No, dzisiaj to ta maseczka bardziej pokazuje, po której jesteśmy stronie tej barykady, czy jesteśmy właśnie tymi covidiotami czy szurami. No, to taki bardziej symbol dzisiaj jest, nie? Ta maseczka. Osobiście noszę i przyznam, jak mam być szczery, no wiecie, zawsze staram się być z wami szczery, no i tu się muszę przyznać, że w moim przypadku chodzi raczej o lęk przed karą, przed grzywną, bo faktycznie jakaś bardzo wysoka grzywna, kilka tysięcy złotych nawet gdyby to było, to by mnie zniszczyło bardzo, no po prostu no, ciężko byłoby mi sobie z tym poradzić. Żyję bardzo skromnie i nagle dostaję jakąś srogą karę, sądy, no po prostu się boję, tak, no przyznaję się, trochę się boję. Na pewno łatwiej jest komuś, kto jest po prostu zamożny, dla kogo zapłacenie takiej grzywny, kary, mandatu, to jest nic, nie? On się będzie z tego śmiał. Bo ma, powiedzmy, no jest bogaty, ma majątek, ma oszczędności. Ja żyję z miesiąca na miesiąc i musicie trochę zrozumieć takich ludzi. Jak ktoś jest jakimś zamożnym redaktorem jakiegoś serwisu, który ma miliony tam odsłon, zarabia sobie znany, zarabia na jakimś produkt placemencie, youtuber, no to jemu jest łatwiej i może sobie kichać na COVID-a, na kary. Może sobie kichać. Okazuje się, że jednak jakieś ryzyko jest, że jest jakieś niebezpieczeństwo. Nawet wśród nas są już osoby, które tego COVID-a przeszły. No, ale wygląda na to, że nie jest on może aż tak groźny i że no to od początku chyba tak mówiliśmy, że władza lubi sobie używać takich narzędzi do tego, żeby obywatela wziąć pod but, żeby założyć kaganiec, żeby zmusić do czegoś, albo żeby czuć się potrzebną, nie? I władza stała się takim strażakiem, który podpala, a potem biegnie, gasi i jest z siebie dumny, że zgasił. No i to jest już podłe i to wręcz zakrawa o zdradę jakąś. No, być może gdybyśmy żyli, nie wiem, w XIX wieku, to by się karało za zdradę kulą w łeb takich ludzi, którzy tak postępują, a dzisiaj władza czuje się bezkarna. No i świetna okazja do tego, żeby pokazać, że coś robimy. Świetna okazja do tego, żeby czuć się ważnym, potrzebnym, żeby nie musieć się zajmować ważniejszymi sprawami, tylko ciągle o tej pandemii gadać, o maseczkach, przekomarzać się. To trochę jak z rozmową o religii, czy tam
No, to takie tematy, że to może robić każdy. Każdy może się spotkać albo sobie na tematy paranormalne rozmawiać, czy są kosmici, czy nie ma, to właściwie każdy może zadzwonić i nawet jeśli nie ma żadnej wiedzy, możemy sobie tutaj rozmawiać, fantazjować, nie? I trochę może tak z tą pandemią jest, że politycy mogą się wypowiadać w tym temacie, no bo już ekonomia, zajmowanie się jakąś rozsądną nowelizacją prawa, jakieś ustawy, które trzeba przygotowywać, do których trzeba fachowości, wiedzy, no to już jest ciężka praca, nie? A tu wprowadzić lockdown, pogadać o maseczkach, wykłócać się o to, no to jest proste, to może każdy. Tak samo jak każdy może sobie rozmawiać o kosmitach, o siódmych gęstościach albo o religii, a już nie każdy może się wypowiedzieć o fizyce, o astronomii, o technologii. No to już trzeba wiedzy, nie? Wirusy zawsze były, są i będą, pisze Tomasz, a teraz jest mediawirus. No tak, albo plandemia, jak to niektórzy mówią, czyli no to taki termin, który ma sugerować, że plandemia, czyli zaplanowana pandemia w pewien sposób. No wiadomo, że wirusy zawsze były i będą, oczywiście, ale no są pewne takie jeszcze dodatkowe tutaj czynniki, na przykład skala zjawiska, to jak wirus jest groźny i tak dalej, no to nie jest takie proste, nie? No i ciekaw jestem, czekam na wasze telefony, możecie dzwonić na Nocne Radio, Skype, jestem już tu zalogowany, czekam i chciałbym, żebyście się wypowiedzieli na temat... Chciałbym, żebyście powiedzieli, czy uważacie nieposłuszeństwo obywatelskie za... dozwolone narzędzie, czy pochwalacie takie akcje właśnie jak hashtag otwieramy. Co myślicie o restauratorach, którzy decydują się właśnie na nieprzestrzeganie zakazów? No, ciekawi mnie, co o tym myślicie. Jak nikt nie zadzwoni w przeciągu 10 minut, to być może będę się powoli zbierał. Uznam, że jest... nie ma waszego zainteresowania, albo może po prostu za wcześnie zacząłem nadawać i słucha raptem, ile tutaj, pewnie coś koło 50 osób online. No, przy okazji taki newsik, Daniel Magical się objawił, najsłynniejszy patostreamer w Polsce chyba, który zawiesił swoją działalność jakiś czas temu, powrócił z jednym nagrankiem, w którym no, żebrze o pieniądze, nie ma na czynsz, wyłączyli mu internet i u ludzi zaskoczenie, bo to jest człowiek, który często zarabiał po kilka tysięcy na jednym streamie. Ludzie, niektórzy starali się podliczyć właśnie całkowity zarobek z tych streamów, z tych patostreamów Daniela Magicala i jego rodzinki. No i wyszło, że to jest, że uzbierał sobie już na mieszkanie niezłe. Czy to tam, nie pamiętam, czy to było 500 000, czy milion. W każdym razie niebagatelne kwoty, a tu nagle błaga, prosi, żeby mu dali na opłacenie internetu i na czynsz. No to zmarnotrawił trochę swoją szansę. Można powiedzieć, że dał ciała ostro. I jest to troszkę żenujące, bo no już bez przesady, nie? Jak się na jednym streamie po kilka tysięcy zarabia i nadal się żyje w barłogu i pomazane ściany, wszystko brudne i się żebrze o kasę, no to nie wiem, albo tutaj jest jakieś nieporozumienie i chłopak ściemnia, no ale chyba nie ściemnia, no bo tak dosyć żałośnie to nagranie wyglądało. Wygląda na to, że faktycznie brakuje mu pieniędzy na przeżycie. Nie może, żalił się Daniel Magical, że nie może znaleźć pracy. No dziwna sytuacja. Raz, że zarobił tyle na tych streamach, dwa, że walczył na Fame MMA, gdzie pewnie niezłe wynagrodzenie dostał, też pewnie kilkadziesiąt tysięcy złotych za taką walkę. No i co? I nagle nie ma na internet, nie ma na czynsz, nie? A jeszcze przed chwilą sobie wysyłał taksóweczki po wódeczkę i no jakoś, nie wiem, to nawet gdyby ktoś się starał,
roztrwonić takie pieniądze na hulanki, na alkohol, na dziwki, no to ciężko by było, nie? Trochę. Jak on to zrobił? Pojawiły się głosy, że być może te pieniądze mu się rozeszły na różne kary zarządzane, zasądzane przez sądy, no bo miał tam parę spraw o pobicie sąsiada, o zakłócanie ciszy nocnej. Swoją drogą chyba sąsiedzi w końcu odetchnęli, nie? No bo tak mieszkać z kimś, kto cały czas się wydziera, łomocze, disco polo puszcza w nocy, no to jest dramat, dramat. Nie czujesz, że jesteś u siebie, nie masz w ogóle okazji, żeby sobie odpocząć, zrelaksować się, chcesz się wyspać, a tu ktoś się drze, rzucają tam w okna mu jakieś kamieniami, policja przyjeżdża, ktoś składa zawiadomienie, że jest bomba, przyjeżdżają służby, no horror mieszkać obok takiego tucznika, tak na niego mówią. No, myślę, tak wracając do tematu nieposłuszeństwa obywatelskiego, na pewno się, jeśli ludzie masowo zaczną ignorować zakazy, zdejmą maseczki, zaczną się gromadzić w lokalach, na pewno się to przełoży na wzrost ryzyka zarażenia tym COVID-em. Dla pozostałych obywateli ciężko powiedzieć, jak bardzo się to przełoży, może tam kilka procent nawet, czy coś w tym stylu, no ale może to jest cena, którą musimy ponieść, żeby zyskać coś więcej, nie? Czasami tak jest, że trzeba coś stracić, żeby potem więcej zyskać, no. Koszt, cena, wiadomo, że tak jest, no. Tylko to jest specyficzna sytuacja, bo właśnie no, dlaczego ja mam mieć zwiększone ryzyko zachorowania, bo ktoś nie chce, żeby mu upadł interes. No. I pytanie, czy jestem gotowy na takie poświęcenie i jak mam się czuć, kiedy ktoś wymusza na mnie konieczność poniesienia takiego ryzyka, nie? To jest skomplikowana sytuacja i zawsze jest tak, że są różne grupy interesu i kiedy ktoś nie chce stracić, to ktoś inny stracić musi. Bywa i tak. Swoją drogą, tak jeszcze o policji. Dzisiaj się zastanawiałem, czy na przykład gdybym tak podbiegł do policjanta, ściągnął spodnie i tak brzydko powiem, spierdział się tak gromko, tak po prostu obficie, tak z przytupem po prostu w kierunku policjanta, to czy będzie to traktowane jako znieważenie tegoż policjanta, czy atak na niego, atak gazem jelitowym? To może w tym temacie się ktoś wypowie. A może jedno i drugie, znieważenie i atak. A może po prostu jeśli siła tego pierdnięcia będzie taka, że spadnie czapka policjantowi, to wtedy jest atak na przykład na pana władzę. Panie władzo. Niektórzy dalej tak mówią. Ale te spodnie sobie czy policjantowi? No, sam ściągam, aby jakby podkreślić, aby te gazy jelitowe po prostu lepiej pofrunęły w kierunku pana władzy. I tak, no, przy takim bardzo silnym podmuchu, no jak spadnie czapka, no tak słyszałem, że jak spadnie czapka, to już jest atak, więc nie wiem, no jak oni nas gazem atakują, to może my też możemy, no. Ryzyko zachorowania rośnie też po wodzie. Czy to znaczy, że mamy przestać pić? No tak, to też słusznie pisze Tomu, że no Korwin by właśnie tak to podsumował, że za bardzo dzisiaj się boimy wszystkiego i kiedyś ludzie byli odważniejsi i godzili się na pewne poświęcenie, na pewne straty. Atak biologiczny, twierdzi Randy. No, czyli terroryzm, to można oskarżyć o terroryzm, bo to jest atak biologiczny, bronią biologiczną. Czyli, no, znając nasze realia, to przy takiej akcji, jakbym się właśnie spierdział w kierunku policjanta, to by mnie sądzili potem za znieważenie, za atak i za terroryzm jednocześnie.
i dostałbym karę właśnie 30 tysięcy. I sanepid jeszcze by się przyczepił do tutaj by coś wynalazł, nie? No, w czasach stanu wojennego niedozwolone było noszenie symboli Solidarności. Było zakazane to przez prawo i ludzie dokonywali właśnie aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego, nosząc te symbole i no, to też było łamanie prawa. I ciekawe, co na to legaliści, czy w takich przypadkach też trzeba respektować prawo. No chyba nie, chyba nikt nie powie tutaj, że nie, no trzeba się było słuchać generała, nie? I władzy ludowej.

czytam sobie tym razem na Wikipedii o różnych przypadkach nieposłuszeństwa obywatelskiego. Henry David Thoreau odmówił płacenia podatków na wojnę, protestując przeciw niewolnictwu, szykanowaniu Indian w Stanach Zjednoczonych i przeciw amerykańskiej inwazji na Meksyk. Karol Marx, proszę, próbował nakłaniać obywateli niemieckich do niepłacenia podatku wojennego podczas Wiosny Ludów w 1848. Emil Zola sprzeciwił się publicznie wyrokowi sądu wojskowego w sprawie Alfreda Dreyfusa i w konsekwencji doprowadził do rewizji procesu i do uniewinnienia oskarżonego. Lew Tolstoj w szeregu traktatów społeczno-politycznych poddawał ostrej krytyce państwo i jego instytucje. W pamflecie Nie mogę milczeć opowiedział się przeciwko represjom i karze śmierci. Mahatma Gandhi kierował kampanią na rzecz praw robotników i chłopów, bojkotu towarów angielskich i zachodniego sposobu ubierania się. W 1930 zorganizował tzw. Marsz Soli. Metody walki o niepodległość Indii ograniczał do demonstracji, pochodów, odmowy posłuszeństwa władzom, np. w sprawie płacenia podatków, wykonywania zarządzeń, podejmowania pracy, głosowania w wyborach czy bojkotu państwowych instytucji. Charles de Gaulle wezwał obywateli Francji do odmowy posłuszeństwa rządowi Vichy i odmówił kolaboracji z III Rzeszą. Martin Luther King walczył o równouprawnienie czarnoskórych mieszkańców USA, stworzył filozofię wywierania nacisku zgodną z zasadami niestosowania przemocy poprzez takie środki jak bojkot czy strajk okupacyjny, zajmowanie miejsc przeznaczonych dla białych i marsze.

No, znamy też takie pojęcie jak strajk włoski. To polega na specyficznym sposobie wypełniania swoich obowiązków pracowniczych. Na przykład bardzo skrupulatnie i drobiazgowo będzie ktoś wykonywał jakieś swoje obowiązki, no tak, żeby to stało się groteskowe, absurdalne, nie? I zwykle tutaj chodzi o przepisy właśnie, to można powiedzieć, że to jest takie sparodiowanie jakichś przepisów, satyra taka troszkę, nie? Sprowadzenie do absurdum, myślę, że tak można powiedzieć.

covidosceptycy, antymaseczkowcy i inni tego typu ludzie próbują właśnie czasami sprowadzić do absurdu całą tą sytuację, albo też bardzo drobiazgowo, to się właśnie kojarzy trochę ze strajkiem włoskim, bardzo drobiazgowo też postępować, bardzo drobiazgowo traktować wszelkie procedury dotyczące policji. To znaczy, proszę mi okazać legitymację, proszę się przedstawić, proszę mi podać powód legitymowania. No i właściwie kończy się to taką bardzo długą dyskusją z policjantem i to uniemożliwia mu właściwie podejmowanie działań. Policjanci tutaj, no, widać, że oni jakby czuli się trochę niezręcznie w tej całej sytuacji, bo jakby godzą się na taką sytuację, nie są tak butni, nie torpedują tak właśnie osoby zatrzymanej, jak to zwykle robią, tylko tak jakby godzą się na takie traktowanie i zaczynają się takie dysputy, które potrafią po pół godziny trwać, nie? A proszę podać mi powód, zgodnie z prawem ma pan obowiązek, no i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie, jeśli tak podchodzić do mundurowych, no to okazuje się, że... Czy to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo oni mają prawo być drobiazgowi, nie? Oni mają prawo oczekiwać od nas wszystkiego, co przewiduje prawo, ustawy i przyczepić się do każdej najmniejszej rzeczy. A my nie mamy prawa? My nie mamy prawa? Też po prostu gramy w ich grę i traktujmy siebie równo. Skoro pan policjant ma prawo być czepialski aż do granic właśnie absurdu i ma prawo nas karać za totalne jakieś pierdoły, czepiać się wszystkiego i kazać nam tutaj okazać, wyciągnąć i tak dalej i zawsze coś znajdzie, to my też powinniśmy tak traktować policjantów. Powinniśmy się nauczyć różnych właśnie kruczków prawnych, znać dobrze prawo, zasypywać policjanta jakimiś paragrafami różnistymi i tak dalej, żeby on też poczuł przez chwilę, jak to jest, prawda?

tutaj macie już pomysły, żeby donate włoski. Wysyłajcie 10 donate'ów po 3 zł zamiast jednego na 30, proponuję Tomu. Ale co, chcesz tutaj wprowadzić strajk włoski wśród słuchaczy? No dobra, to chyba będziemy kończyli. Coś nie macie ochoty na wyrażanie swoich opinii. No, za wcześnie trochę. Słuchacze się tak zbierają, odchodzą, przychodzą, mają swoje zajęcia. A może temat nie jest aż tak ciekawy, żeby jakoś go rozwijać specjalnie.

Wysyłam zaproszenia do różnych ludzi, tak zwanych społeczniaków, jak zwykło się ich czasem nazywać, czyli osób, które no właśnie chodzą po ulicach z kamerą, zaczepiają ludzi, robią jakieś akcje polegające na jakby edukowaniu obywateli w temacie prawa. No, wspominałem już o tym. Blokowanie wjazdu kierowcy, który chce wjechać na chodnik, albo właśnie rozmowy z policjantami na temat przepisów, czy nagrywanie różnych miejsc, których rzekomo nie wolno nam nagrywać, takich jak jednostka wojskowa, ale okazuje się, że w miejscu publicznym możemy z zewnątrz kamerować, jak to się u nas mówi, kamerować. Co pan mnie tu kamerujesz? Ja się nie wyrażam zgody na kamerowanie mnie. I to są fajne akcje, mi się to podoba, bo to jest uczenie ludzi tego, aby się trochę dokształcili w temacie prawa, przepisów, aby... No bo każdy może sobie powiedzieć, panu nie wolno, no to a panu nie wolno, kurczę, się patrzeć na mnie, tak uważam sobie. No ale to sobie uważaj pan, ale liczy się prawo, nie? Więc... Możemy w miejscu publicznym nagrywać sobie jednostkę wojskową z zewnątrz, a zakaz w ogóle fotografowania nie ma za bardzo podstawy prawnej w wielu przypadkach. Zdaje się, no mówię zdaje się, bo też dokładnie nie wiem, tu może by się wypowiedział Porfiry, gdyby był z nami. Wolno, znaczy ten zakaz fotografowania obiektów ma znaczenie w miejscach strategicznych, to znaczy no właśnie w obrębie jednostki wojskowej, wewnątrz tej jednostki, z zewnątrz możemy kręcić. Jak mi się nie podoba, niech sobie zbudują mur jakiś, nie?

Zenon mi tu coś napisał, ale nie, jak zwykle, jak zwykle nie rozumiem trochę. Aha. Ech. Zenon, proszę cię, wyrażaj się jasno. Ja tak już troszkę jestem zmęczony takimi, że coś tam nie działa, ale co nie działa? Skype nie działa? Napisz konkretnie. Tak się muszę... Okej, dobra, chyba Skype. Przez Skype'a nie można się połączyć, tak? Skype nie działa, dobrze, już się wyjaśniło w takim razie. To co się zepsuł Skype? To może ja spróbuję się połączyć. Zobaczymy. No faktycznie chyba coś jest nie halo. Dzwonię do Zenona, ale nie ma tego standardowego sygnału. Kurczę, mam nadzieję, że to się naprawi do godziny 21:15, kiedy to w lewym okiem będzie gościni w audycji o Islandii. No tak, no nie łączy. Jest Zenon online, widzę, że ma zieloną kropeczkę, a ani on nie może się dodzwonić, ani ja. No to wynika z tego, że Skype osiąga nowy level, jeśli chodzi o awaryjność, bo chyba jeszcze nie było tak, żeby nie można było się dodzwonić zupełnie. Być może padł całkiem Skype, ponieważ Agi pisze, że w ogóle nie może się zalogować do Skype'a. Tak, no kiedyś tak było, chyba raz, że Skype w ogóle przestał działać. Ale wiadomości na czacie przychodzą. No a to już to wiemy, dlaczego nikt nie dzwoni. Po prostu Skype się skiepścił, zebździł się. No szkoda.

wczoraj u Enkiego się wypowiadałem właśnie na takie tematy, bo fajna była w ogóle rozmowa u Enkiego i między innymi mówiłem, że polskie prawo nie jest takie złe, tylko problemem jest przestrzeganie go. Co z tego, że mamy ustawę, która umożliwia karanie urzędników za ich błędy, za ich lekkomyślność, za ich głupotę, mściwość, która doprowadza, powiedzmy, kogoś tam do upadku. Jak do tej pory skazano jednego urzędnika, nie? Pewnie podpadł komuś tam, jak to u nas bywa, kierownikowi jakiemuś swojemu, czy komuś tam, czy się nie słuchał, nie? I dlatego go zdecydowali się udupić. Zaczyna się, zaraz padnie Pace i Google, pisze Zielony Ludzik. A zobaczmy, czy uda mi się wylogować i zalogować. Agi pisała, że nie może się w ogóle zalogować na Skype'a. No, spróbujmy. Spróbuję się przelogować na swój prywatny profil. Ale wiecie, to jest tak, że to nie jest jeden serwer, tylko to jest pewnie rozproszona struktura i u kogoś może Skype nie działać, bo się łączy przez inne serwery. No tak, coś się tutaj jednak złego dzieje, bo próbuję się zalogować na prywatny swój profil i widzę tylko białą planszę. No, tak więc się skiepściło całkiem. A nie, jednak łączy z dużym opóźnieniem, ale wszedłem na swój prywatny profil Skype'owy, ale widać, że muli, ponieważ cały czas czekam na wyświetlenie statusu użytkowników, których mam na liście i tak czekam, czyli coś jest nie tak zdecydowanie. Mimo, że się zalogował, to Skype nie przesyła danych odnośnie dostępności użytkowników i nie widzę teraz, kto jest dostępny, kto jest niedostępny, tak więc no, nie działa to.

0: Użyj Discorda, Luke. Let no, Luke.
1: No dobra, to może faktycznie wejdę na Discorda. Dajcie mi sekundę. Słuchajcie luźnych gadek w nocnym radyjku. No, niewesoło z tym Skype'em. A ja już się łączę z Discordem naszym, nocno-radiowym. Jak się okaże, że Discord też nie działa, to zacznę się martwić. Co bardziej podejrzliwi słuchacze czasami rzucają takimi... mają takie przypuszczenia, że rządy chcą, że sprawdzają po prostu te liczne awarie, a to YouTube'a, a to Skype'a, to jest takie testowanie, jak ludzie, nie wiem, zareagują na to, jak im się wyłączy internet. No, już takie spiskowe myślenie troszkę. Okej. Rozmowa afterkowa. Jestem już na rozmowie afterkowej. Na kanale głosowym nocnego radia. Jak ktoś ma ochotę się przyłączyć, to zapraszam.

0: Proszę o zachowanie powagi. Kierownik nadciąga. Pisze scjentolog wyższego szczebla. No, no, no, ciekawe. A coś knujecie za moimi pleckami? Tam obgadujecie? O, ktoś się dołączył. Jest Agi i jest zły wilk. Cześć wam. O, i scjentolog też. No, gromadzą się, gromadzą. Ale na razie nie ma więcej niż 15 osób, więc...
1: Mówcie coś, mówcie coś.
2: No, cześć.
0: Cześć, Agi.
2: Cześć. No właśnie, za długo nie pogadam, bo przez to próbowanie dodzwonienia się do Skype'a, zalogowania się, to mi zupełnie bateria w telefonie zaraz padła. Ale to poruszyłeś bardzo ciekawy temat tego otwierania się restauracji, różnych fitness klubów i tak dalej. Bo ja też czytam, że coraz więcej ludzi decyduje się otwierać. Czytam też, że policja wkracza. To prawo zdaje się, że jest tak zamglone, chaotyczne. Jedni mówią, że nie wolno się otwierać, inni mówią, że wolno się otwierać, wiesz. Tak naprawdę człowiek nie wie, czy może otworzyć, czy ten zakaz jest łamaniem konstytucji, tak jak jakiś wyrok sądu podobno się

0: przeciwko temu, co się dzieje, bo łatwo jest komuś powiedzieć, zamknijcie się, nie macie prawa działać, bo coś tam, niby bezpieczeństwo, wiesz, ale to jest wątpliwe, to bezpieczeństwo, bo nikt nie chce się z niczym zarazić i każdy stara się być ostrożny. Także jeżeli można iść do sklepu, czy jeżeli można iść do kasyna gry, to czym to się różni od tego, czy nie można usiąść koło siebie w restauracji, nie wiem, 3 metry od siebie na przykład, prawda? Jeżeli się idzie z domownikami na obiad. Także to naprawdę jest, to wynika moim zdaniem właśnie z jakiejś desperacji już kompletnej. Bo wsparcie państwa jest tak żałosne, że lepiej nawet o tym nie mówić. Na przykład ZUS, powiem Ci z własnego doświadczenia, został zawieszony za listopad, tylko i wyłącznie. Natomiast dzisiaj słyszę, że ten obowiązek, ten nakaz zamknięcia już jest czynny, obowiązuje do końca stycznia na 100%. Czyli nakazali zamknąć się, nie mieć żadnych tak naprawdę dochodów, bo jeżeli masz restaurację dosyć dużą i masz tylko, możesz sprzedać obiady na wynos, no restauracja nie polega na obiadach na wynos, no coś tam się sprzeda, prawda, ale przecież normalnie człowiek by usiadł, byłoby z jakichś napojów, z piwa czy z alkoholu. To są tak potworne straty, że nie do opisania, tym bardziej, że tak naprawdę oprócz tych 2 letnich miesięcy trwa to cały rok. Od marca do stycznia, no 10 miesięcy tak naprawdę, no powiedzmy 8 miesięcy praktycznie bez dochodów, natomiast z kosztami. I to ludzi wykańcza, nie tylko finansowo, ale i psychicznie. Także to jest tragedia, to co się dzieje tak naprawdę i nie dziwię się, że ludzie się buntują w ten sposób, że już mają... Są w takiej desperacji, że nie zależy im już, wiesz, co im zrobią i jaką karę im wpierdzielą, bo oni już nie mają na podstawowe rzeczy, tak naprawdę.
1: No tak, już nie mają nic do stracenia.
0: Nie,
1: tak to
0: nie
1: wygląda.
0: Mają nic do stracenia.
1: Ale też zwróciłaś tutaj uwagę na to, że to prawo jest niejednoznaczne. Mówi się o tym, że ustawa powinna się gdzieś tam w granicach prawa poruszać, a u nas tworzą takie buble legislacyjne, czyli ustawy, które są niekompatybilne, czy sprzeczne nawet z prawem. I to jest też problem, bo ustawa może coś dodać, może sprecyzować, może niuanse jakieś wprowadzić, ale w obrębie prawa, nie? A u nas to jak zwykle takie, wiesz, buble legislacyjne.
0: Oczywiście, jedyna dobra ustawa, jaka w tej chwili, i to nie teraz, tylko już wcześniej by była, o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, który uzasadniałby zamknięcia tego typu i również uzasadniałby potem odszkodowania dla ludzi, którzy ponieśli olbrzymie straty finansowe. Natomiast tego oczywiście nie wprowadzą i chociaż ja się trochę interesuję jakimś tam prawem, ustawami i tak dalej. I powiem Ci, że ja już nawet tego nie śledzę, bo to są ustawy, jakieś zarządzenia na mocy, jakieś tam dopiski do ustawy. Jest to tak kompletnie zamglone, że normalnie zwykły człowiek po prostu nie wie, na czym stoi. Usłyszy w telewizji, od jutra zamykamy restaurację i on człowiek od jutra zamyka. Nie wiedząc zupełnie, na jakiej podstawie prawnej to robi, nie wiedząc, czy tak naprawdę ma obowiązek zamknięcia. I to, że pokażą parę filmików, że policja wchodzi i tak dalej, wiesz, ja nadal nie wiem, na jakiej zasadzie, natomiast naprawdę mam mnóstwo znajomych z branży gastronomicznej. Tu mam też kolegę, który ma pub. On na koniec października zamknął pub, no bo w pubie nie przyjdziesz po piwo przecież na wynos, prawda? Jeżeli nie ma tam jedzenia na wynos, no wiadomo, że takie no restauracje, gastronomia, ale takie puby na przykład, które żyły z sprzedaży piwa, to no musiały się pozamykać doszczętnie, nawet nie mogą nic na wynos sprzedać, no bo jak? No co, pójdziesz do pubu po kufel piwa na wynos, wiesz,
1: no,
0: to
1: tak
0: jest
1: to
0: śmieszne.
1: Tak. No,
0: więc on jest zamknięty, poniósł olbrzymie koszty, mało tego, to, że zamknął, spowodowało przeterminowanie się u niego całego towaru, który miał, czyli tych kegów z piwem, tych butelek, więc to są dodatkowe

0: jakieś straty i które przez nikogo nigdzie nie będą uwzględnione. No, człowiek jest zdesperowany, pożycza pieniądze w tej chwili gdzie może na życie, bo ma rodzinę, żonę, dzieci. Nie ma jak pracować. Wiesz, no zawiesił działalność. A tak jak mówię, to jakieś tam postojowe, czy jakaś ta 5 tysięcy, jakaś tam ta bezzwrotna niby pożyczka z Urzędu Pracy, wiesz,
1: no to
0: jest
1: są
0: śmiechu
1: ochłapy.
0: Warte dla małych przedsiębiorców. No,
1: tak, to
0: duzi
1: są
0: sobie
1: ochłapy.
0: Poradzą.
1: No ciekawy twój głos, Agi, bardzo ciekawy. Czy ktoś chciałby się jeszcze wypowiedzieć wśród zgromadzonych na naszym kanale głosowym? Jest zły wilk, jest scjentolog, symulant konia i fufu. Czy chcecie się wypowiedzieć? Bo macie wyciszone mikrofoniki. No, wygląda na to, że przyszliście tylko, żeby sobie posłuchać, bo nie wiem, bo na Discordzie wygodniej. No dobra. Myślałem, że Zenon się przyłączy, bo też próbował się dodzwonić. Nie wiem, czy Zenon się nie kryje pod jednym z tych ników, na przykład jako zły wilk. Nie wiem, kim może być zły wilk. Kurczę, wszyscy jesteśmy złymi wilkami. Prędzej tutaj symulant konia mi się kojarzy, z ogonem konia. To takie końskie ksywki. No, chyba nie chcecie. Nie chcecie. No, Agi poruszyła kilka różnych tematów. Właśnie to ta... to floki. Ale co, symulant konia czy zły wilk? To zła wilczyca prędzej by była. No, właśnie to ta niejasność prawa, bo jak jest prawo niejasne, to obywatel się wszystkiego boi, bo zawsze się znajdzie hak, nie? Mamy takie powiedzonko nawet, dajcie mi człowieka, a znajdę haka, przepis na niego. No i to rodzi właśnie takie sytuacje, jeśli prawo jest niejednoznaczne, jakieś mgliste, rozmyte, jak są jakieś sprzeczności. I to jest nasza rzeczywistość, to jest najgorsze, co może być, bo potem nagle się boimy zrobić cokolwiek, bo nie wiemy, czy przypadkiem nie spotka nas za to kara, nie? A życie pokazuje też, że jak się urzędnik na nas uweźmie, czy policjant się na nas uweźmie, czy ktokolwiek, czy nawet władza dzisiejsza. Dzisiaj się ludzie boją już czasem manifestować swoje poglądy, bo co, wpadną gliniarze, zabiorą wam wszystko z domu, komputer, sprzęt i będą też mało kogo stać na sądzenie się, na dochodzenie swoich praw, bo to jest bardzo kosztowne. Szkoda mi w ogóle tych właścicieli lokali, trochę się dowiadywałem, ile kosztuje w ogóle wyposażenie takiej knajpy. I znowu to są często kwoty takie jakby z innej bajki niż ta rzeczywistość, którą my znamy, nie? Jakiś nóż do kebabu 1000 zł, jakiś piec, kurczę, 10 tysięcy. Weź na to wszystko uzbieraj. Przypuszczam, że wielu ludzi po prostu bierze te rzeczy na kredyt i spłaca to latami, więc tym gorsza jest dla nich ta sytuacja, gdzie nie mają tej płynności prowadzenia interesu, bo to już nie chodzi nawet o przetrwanie, tylko o to, że nie mają na raty różne, nie? Pobrali na raty, licząc, że po prostu im, no, że sobie ciężką pracą będą to powoli spłacać i to jest już dramat. Po prostu szkoda mi tych ludzi strasznie. Masakra. No co tak cicho siedzicie? Wtryniać się tutaj, dynamiczne radio, przerywać mi, wrzucać jakieś swoje 3 grosze, bo nawet 12 groszy. Zły wilk to jest Leclerc. Ludzie, a czemu tak sobie dziwne pseudonimy wymyślacie? Nie możecie pod swoimi własnymi być? To będzie wiadomo, kto jest kto, a nie ciągle sobie zmieniacie, wymyślacie jakieś dziwne. No, zapraszam w ogóle na 21, na Lewym Okiem. Dzisiaj będzie gościni autorka serwisu Utule Tule, gdzie jest o Islandii. Dużo ciekawostek, informacji. Można też na Facebooku znaleźć, będzie o Islandii. No, ciekawe miejsce. Pięknie tam w ogóle, jaka tam jest przyroda, nie? Te krajobrazy, te zorze polarne, te domeczki, te porty w ogóle. Kurde, no, inny świat trochę. To ja też nie będę nic mówił. Krawiec brzmi jak nauczyciel na lekcji. Tu pisze. Tak brzmi trochę jak nauczyciel. Słuchajcie, musicie sobie zdawać sprawę z jednej elementarnej rzeczy. Otóż wyjaśnię wam teraz, moje małe smerfy, jako papa smerf, do odpowiedzi. No, kto tutaj się przyłączy do rozmowy? No, bo jak nikt nie powie, to sam wywołam z dziennika. A? Dobrze, w takim razie wypowie się może Agi. Proszę bardzo, co masz do powiedzenia? Proszę wstać.
0: Ale ja się już wypowiadałam, jakby.
1: Nie ma tłumaczenia. Wymówki. Ja już się wypowiadałam. To się wypowiedz drugi raz. Proszę, słuchamy. Przed całą klasą. No dobra, to pała, pała. Nie, no, żartuję. Piątka. Bardzo ładna była wcześniej wypowiedź, ciekawa. Krawiec, pewnie złe wilki wyzywają NR od scjentologów. Postanowiłem wpisać się w ten schemat. Aha, czyli to takie nawiązanie. Tak, no, u Enkiego tak nas nazywają. Znaczy, to Enki tak lubi nas nazywać, że jesteśmy takimi wyznawcami nauki, ślepo zapatrzonymi w Wikipedię, takimi właśnie fanatykami nauki, wyznawcami. Czy w ogóle można być jakoś ślepo zapatrzonym w naukę? Jeśli się poważnie podchodzi do nauki, to chyba nie za bardzo, bo nauka to nauka. No i nie wiem, i zarzucanie w ogóle ludziom, którzy cenią sobie naukowe podejście, że oni nie chcą na przykład się wdawać w jakieś rozmowy o tym, czy krasnoludek ma czerwoną czy zieloną czapeczkę. No to jest niepoważne, no bo nauka pewnych tematów nie podejmuje, no na przykład jakichś bajkowych, czy takich, które są zupełnie odjechane, bo to nie jest jej zadanie, nie? To tak jakby mieć żal do, nie wiem. Dobra, nie chcę mi się przykładu wymyślać.
0: A jeszcze tylko coś, wiesz, to przypomniało mi się. Powiem ci, że na przykład u nas w miasteczku super prosperuje Chińczyk. On zawsze dobrze prosperował, bo jest tylko jeden. Chińczyk taką ma budkę, czyli tam zawsze było na wynos. No i u niego, on ma Eldorado teraz tak naprawdę, wiesz, bo wszystkie knajpy są pozamykane, a Chińczyk prosperuje po prostu wspaniale. Także Chińczyk wyjdzie na tym najlepiej tak naprawdę w tej chwili, przynajmniej u nas, ale podejrzewam, że też tak jest no, w wielu innych miastach. Ci Chińczycy na wynosik, na dowozik, to jakby no, nie mają strat. A jeszcze druga sprawa, która mi przypomniała się, albo tak wpadła do głowy, że nawet jeżeli oni otworzą w lutym, czy tam w marcu, chociaż ja już też słyszę, że plany są takie, że ma być trzecia fala i to znowu będzie do Wielkanocy zamknięte wszystko i tak dalej. Ludzie na potęgę tracą pracę. Akurat wczoraj rozmawiałam z moim bratem, który pracuje w Warszawie, nawet jego żona gdzieś tam w jakimś urzędzie państwowym. Tam są zwolnienia, wszędzie są zwolnienia. Więc wszystko się otworzy, ale nie będzie miał kto korzystać, bo ludzie nie będą mieli po prostu za co. No, po prostu nie będą mieli pieniędzy, nie będą mieli pracy. Sama znam parę osób, które straciły pracę i cieniutko jest, bardzo cieniutko. Także konsekwencje tego będą naprawdę długofalowe. No, tak mi się wydaje.
1: No, masz rację. Właśnie padną ci mali przedsiębiorcy, detaliści różni, sprzedawcy, straganiarze, sklepikarze, właściciele drobnych interesików, a przeżyją duże korporacje. No i to idziemy prostą drogą do świata cyberpunka, gdzie są globalne wielkie korporacje. No i nie dziwię się, że niektórzy tak to postrzegają jako taki trochę plan właśnie pozbycia się małych i żeby tylko duzi zostali, no bo zostaną te hipermarkety, zostaną Facebooki, Google, nie? A nie będzie już sklepikarzy, a naprawdę żałuję tego, bo jak chodzę sobie, staram się chodzić często do małych sklepików, to tam naprawdę są towary lepszej jakości niż te w hipermarketach. Lepsze chleb, lepsze wędliny, lepsze napoje, lepsze, no i może warto czasem zapłacić o te parę groszy więcej i coś dobrego sobie zjeść dobrej jakości, a nie takie wszystko wytanione, byle co, bo tak to wygląda trochę, niestety.
0: No właśnie, wiesz, jest te podatki jeszcze od początku roku, które teraz weszły, te cukrowe i jakieś tam jeszcze inne. Ceny napojów wzrosły drastycznie, natomiast tutaj ja czasami robię na Discordzie takie zakupy, podobne jak etam kiedyś, biodronkowe czy jakieś inne, po prostu na żywo sobie spaceruję po sklepie. Nigdy nie słyszałeś, ale no, to się zdarzyło tutaj parę razy. I niestety nie uchwyciłam rozmowy z panią, która w Biedronce śmiała się i mówiła mi, jak ja zadawałam pytania o te ceny ogromne, wiesz, tych napojów, jakie to były wzrosty cen i tak dalej. No pani powiedziała, to nic nie szkodzi, bo u nas będą non-stop promocje. Mówi, niech się pani nie martwi. I faktycznie dzisiaj byłam w Biedronce, wczoraj w Stokrotce, Coca-Cola, Pepsi-Cola 2,5 litra, 4,99, a gdzieś tam na stacji, czy w jakimś małym sklepiku, no 11 zł. Także to też wykończy te małe sklepiki, bo ich nie stać na jakieś promocje, bo oni mają ceny zupełnie inne, ceny zakupu. Także to też tak jakby dokłada się do tego, co powiedziałeś, że tak, te duże hipermarkety to wszystko przeżyją, a małych się wykończy. Gdzieś słyszałam, że już Niemcy wykupują hotele na południu, po prostu ludzie padają i sprzedają. Ale to tak, tak tylko słyszałam, nie wiem, czy to jest prawda.
1: No smutne, kurczę. No to tak to wygląda, no. Hipermarket sobie tu zrobi promocję na Coca-Colę i obniży cenę, także jest to nawet nieopłacalne, że dokłada do tego, ale sobie odbije na innych towarach i zrobi nas w konia, że tam jest tak tanio, bo za niektóre rzeczy zapłacimy drożej niż gdzie indziej. To jest takie cwaniactwo trochę. Ja nie wiem, czy to się kwalifikuje jeszcze jako konkurencja, kapitalistyczne jakieś narzędzia, tylko to takie cwaniactwo trochę, no, takie robienie ludzi w bambuko. Biedronka co rusz dostaje kary za oszukiwanie na cenach i inna cena jest na półce, a inną cenę dostajemy przy kasie. Grube miliony już zapłacili, a widać i tak im się to opłaca. To może pokazywać skalę tych nadużyć, że to jest na taką skalę, że nadal im się opłaca płacić miliony kar i dalej to robić, nie? Bo to już nie pierwszy raz. No jest ciekawie. Też widzę tutaj w środzie kolejne lokale wynajmę, zamknięte, no i ludzie zaliczają padakę zwyczajnie. Ale to jest wina też samych obywateli. Chodzę do tych małych sklepików, do rybnego, żeby w końcu dobrą rybę zjeść, do mięsnego, żeby jakąś lepszą wędlinę kupić, bo w tych hipermarketach to nawet nie ma, nie kupicie tam nawet wołowiny za bardzo nie ma. Tam jest drób i wieprzowina, a wołowiny nie ma. Pytam się w jednym, nie ma, w drugim się pytam, nie ma. A w normalnym mięsnym, w małym sklepiku dostaje. I no, to też pokazuje jakieś zjawisko. A nawet nie wiedziałem, Agi, że nagrywałaś takie. Mówisz, że nagrywałaś swoje wycieczki po sklepach i komentarze? To tu na Discordzie były, czy jak to jest?
0: Nie nagrywałam, tylko po prostu, wiesz, czasami jak gdzieś tam wyruszam, to włączam Discorda tu głosowego, kto chce, to wchodzi i sobie słucha. A kilka razy się takie coś zdarzyło. Takie różne śmieszne sytuacje się pojawiły, wiesz. Takie coś.
1: To fajne jest. Sam bym chętnie sobie zobaczył. I ludzie lubią takie rzeczy. Bo
0: koła pompowali mi na stacji, wiesz, to takie sytuacje. Coś zawsze zabawnego się trafi, tak szczerze mówiąc.
1: To jest
0: promocja na banany w Biedronce. Bananów nie było, była afera bananowa. No, to było naprawdę śmieszne. Bawiliśmy się nieźle.
1: Czy tylko mi tak rwie? Pyta symulant konia. Połowy nie słyszę. to dziwne, dziwne, ale rwie ci tu na Discordzie, rozumiem, nie na YouTubie. Tak, zamknęli mi właśnie też warzywniak. Przychodzę ostatnio. Nie ma, już tam nie ma warzywniaka. I to jest wina trochę ludzi, że wybierają te biedry, jakieś te skacze i tam łażą. Ja wiem, że to jest wygodne, bo to jest fajnie zrobić sobie całe zakupy w jednym miejscu, i, ale to co? Przez lenistwo nasze i wygodnictwo przyczyniamy się do tego, że nie ma w nas takiej solidarności, można by to nazwać solidarnością ekonomiczną, nie? Że myślimy gdzieś tam o tych innych naszych rodakach, którzy mają te interesiki. Jest dużo takiej zawiści, jak komuś, nie wiem, lepiej idzie, to zaraz tam się nakradza, żeby go tak obesrało. No nie podoba mi się to. Chciałbym, żeby Polacy tak myśleli więcej o sobie, trochę zdobyli się na jakąś empatię i nawet właśnie no dołożyli tą złotówkę do zakupów, czy tam 5 nawet. Rozumiem jeszcze jakąś emerytkę biedną, która sobie tam chleb z cukrem jeje, czy tam chleb z cebulą i liczy każdy grosik. Niech ona jak najbardziej sobie optymalizuje te ceny i chodzi do tych hipermarketów, ale przecież jest wielu ludzi, których stać, żeby dołożyć te 2 złote, nie? I wspomóc trochę rodaka. A tu widzę warzywniak zamknięty, czyli co, nie chciało się ludziom iść do warzywniaka osobno i do mięsnego osobno, tylko lepiej se pójść do Biedronki. Jak tak zagadałem tam do sprzedawczyni, bo te soki w dużej ilości kupowałem i tam powiedziałem, no to wszystko polskie tutaj, tak, to jakaś pani właśnie, która za mną... bo potem powiedziałem, że fajnie, że Dino wspiera właśnie tych polskich producentów, bo bardzo dużo macie polskich soków, gratulacje. Pani się uśmiechnęła, a pani klientka za mną mówi, no, Biedronka też polska. To mnie rozbawiło. Biedronka polska, no tak, bo się nazywa Biedronka, ale swoją drogą świetny ruch zrobili właśnie spalszczając nazwę, znaczy nazywając się tak, że to się kojarzy właśnie z polską marką, bo bardzo wielu Polaków jest przekonanych, że Biedronka jest polska i może w związku z tym idą tam robić zakupy, no bo to polskie, nie? To wspomagajmy polską gospodarkę. Jaja. No ale to też taki cwany ruch właśnie. No, więc no, wielu ludzi zarabia sprzedając coś na straganach, mają jakieś stoiska na straganach, ciuszki sprzedają jakieś. To nie tylko musi być lokal wynajęty. Wielu żyje z tego, że chodzi i coś oferuje, proponuje, no, akwizytorzy, za którymi nie przepadamy, no, ale to też człowiek, nie? I co też ma teraz zamiecione trochę, nie? Nie wpuszczą go do domu. Ludzie się boją autentycznie. Nie chcą wpuszczać nawet jakichś tam inkasentów gazowych czy kogoś, bo się boją, nie? Że wolą się zamknąć, zabarykadować i nikogo do domu nie wpuszczać. Ale na pewno żniwa są dla przemysłu farmaceutycznego, dla windykacji, być może dla branży pogrzebowej też, bo ludzie się zaczną zabijać za niedługo. Szacuje się, że taki statystyczny Polak, Szary Kowalski, który coś tam więcej działa, próbuje być przedsiębiorcą, no to ma oszczędności tak rzędu 20 tysięcy, kilkanaście tysięcy. I to może też nam coś dać do myślenia, że mija już ten czas, że przejedli te swoje skromne oszczędności. No, a zostały do spłacenia kredyty, ZUS-y, lokale do opłacenia. No i to nagle może człowieka przytłoczyć. No tak jak mówię, niektórzy z nas tutaj sobie żyją takim bardzo skromnym życiem, a niektórzy mają bardzo duże zobowiązania. Taki przedsiębiorca, on musi za to zapłacić, za tamto i zaczną komornicy łazić się, windykatorzy będą mieli dużo roboty. Polecam kanał Teraz Ja Mówię i Akcja Windykacja. To są takie kanały, gdzie jest bardzo dużo nagrań z windykatorami. Jakie to są skurwysyny, te windykatorki. U nas jest trochę taki dziki wschód, jeśli chodzi o niektóre branże i właśnie windykacja jest taką branżą, która działa gdzieś tam na granicy prawa, a często je nagina i stosuje takie praktyki, które są może ilegalne, może i się wybronią przed tym w sądzie, ale jest to niemoralne po prostu i nosi to znamiona nękania. No, jak nazwać sytuację, w której windykator dzwoni do was 5 razy dziennie, w tym o 6 rano? Czy to jest okej, czy to nie jest okej? No, nie jest okej, no chyba się zgodzimy tu wszyscy, że nie powinno się tak traktować nawet kogoś, kto jest winien pieniądze, tak? Po prostu zamęczać go i nękać. Ale oni twierdzą, że mogą tak robić sobie, nie? Oszukiwanie ludzi, nieinformowanie, zupełnie wprowadzanie ich w błąd też można się wybronić, nie? Nierespektowanie tego, że dług jest przedawniony, tylko nadal dręczenie, bo teoretycznie dług przedawniony to nadal jest dług i można się domagać jego zwrotu, ale tu są takie niuanse różne i po prostu jest to taka trochę znowu mafia, klika, która traktuje swojego rodaka, no ci ludzie traktują swojego rodaka znowu jak śmiecia, jak szmatę i starają się go zamęczyć, upodlić, wprowadzić w błąd. No nie powinno być czegoś takiego, uważam. Biznes też powinien się mieć jakiś etos, nie? I powinny tu obowiązywać jakieś normy moralne, jakieś standardy moralne. No, mimo wszystko, mimo że to jest taka bezduszna dosyć branża, to mimo wszystko. No jest trochę osób na kanale głosowym, ale coś oprócz Agi to się na razie nikt nie wypowiedział. Atłasowy sułtan, wy to macie fantazję tutaj w wymyślaniu sobie. Atłasowy
0: no właśnie, sułtan. Atłasowy sułtan to jest... Nasz kolega Furiat.
1: Ach,
0: o ile się
1: proszę.
0: Nie mylę. O ile się nie mylę.
1: Raczej moherowy.
0: Skojarzyło mi się z tą, co mówiłeś, że Biedronka jest Polska, to przecież Matka Boska też jest Polką.
1: No tak, Jezus też Polak, nie? Widać po blond włosach, po jasnej karnacji, wysoki też. No... Atłasowy, raczej moherowy sułtan powinien być w przypadku Furiata, tak by bardziej pasowało, tak z całym szacunkiem. Nie, atłasowy. Szkoda czasu i atłasu. No. Discord też wie. No aha, to może dlatego nie chcą ludzie się tu przyłączać, bo Discord, czyli Discord rwie, Skype się zepsuł całkiem, no to czekamy, zaraz YouTube wysiądzie i Facebook i będzie koniec.

0: No dobra, to będziemy się żegnali w takim razie. Dzięki Agi za komentarzyk twój, ciekawy.
1: No dzięki.
0: Dobra, no to ja się rozłączam w takim razie z Discorda. Rozłącz, gdzie tu jest, dobra. Pyk. No szkoda, że tak to się zrobiło. No, wyświetlił się status na Skype'ie. Zobaczymy, czy uda mi się przelogować na profil radiowy i może już się naprawił. To często są takie awarie krótkie. Nocne radio, nasz Skype. Okej. Okay. No, dziwne. Dziwne rzeczy znowu się dzieją. Chyba nie działa dalej. Tak. Próbowałem się przelogować, to mi znowu wraca do menu, żebym wybrał konto. Czyli no, się skiepścił całkiem. Dobra, to trudno się mówi. Skype nie działa. Discord rwie. Milena pisze, haha, dokładnie, wolny rynek dla złodziei. Podstawą jest posiadanie dwóch numerów telefonu. Jeden dla banków i skarbowego, drugi prywatny. Pisze Cezex. Numer dla banków i skarbowego zawsze mam kartę SIM włożoną do szufladki. Problem z głowy. Nikt cię nie nęka, a nawet jak się ktoś przebije, to od razu zablokowany. No, tak to jest. Tak to jest na tym świecie. A taki ciągły stres, szamotanie się z życiem, odbieranie telefonów od windykacji, widmo komornika i tak dalej, no to niekoniecznie muszą być od razu samobójstwa, ale nawet taki właśnie ciągły stres to może się przyczynić do wzrostu zachorowalności na różne nowotwory. No spada odporność po prostu mocno, kiedy człowiek jest, żyje w nieustannym stresie. Ktoś, kto żyje od lat w stresie, jest, myślę, że bardzo znacząco wzrasta ryzyko zachorowania i tego, że nas dopadnie jakaś kiła, mogiła. Hrabia niczego się wita i zapytuje, o czym jest to radio, znaczy o czym jest to radio, o czym są audycje w radio. Hrabio, szanowny, bardzo różne tu są treści prezentowane, no różne są audycje, te luźnogadkowe, takie jak ta, to czasem jest jakiś główny temat, który nieraz schodzi na inne tematy poboczne. No dzisiaj na przykład rozmawiamy sobie o nieposłuszeństwie obywatelskim, o sytuacji przedsiębiorców, o tym, że przedsiębiorcy zdecydowali się jednak zbuntować i otwierać swoje lokale wbrew zakazom. No dzisiaj mamy akurat taki temacik. A o 21.15 dzisiaj w audycji Lewym Okiem będzie o Islandii na przykład, nie? Więc to nie mamy tu jakiegoś profilu, misji. Różnimy się poglądami, często dyskutujemy sobie, nie zgadzamy się ze sobą. I tak to wygląda. Może ktoś spróbuje zadzwonić, tak żebym... A nie, no w sumie nie, proszę nie dzwonić jednak, bo Skype się zepsuł jednak, tak. No dobra, to niestety kończymy.

Na pewno jest to radio, w którym wolno mieć inne zdanie. Można się nie zgadzać z prowadzącym, nie mamy tutaj jakiejś jednej linii programowej. Rozbawił mnie artykuł na gazeta.pl. Niech go tutaj znajdę. O! Wśród przedsiębiorców coraz częściej słychać głosy o konieczności zniesienia restrykcji. Część firm, do czego nie zachęcamy, ogłasza, że wznawia działalność. Do czego nie zachęcamy? To nie wiem, jakoś mnie to rozbawiło. Kto nie zachęca? Redakcja? To wszyscy są jednomyślni? Czy jakiś przykaz przyszedł od redaktora naczelnego, że nie zachęcamy? I to też przypomina taką propagandę trochę jak w TV PiS, nie? Tylko, no, do czego nie zachęcamy? Czy, nie wiem, musiał wtrynić, że właśnie buntownikom mówimy nie. Jakie to jest żałosne, po prostu. Dlaczego nie zachęcacie? Czy taki temat nie zasługuje na jakąś pogłębioną dyskusję? I na to, żeby wziąć pod uwagę rację obu stron, tylko dlaczego nie zachęcamy? Dlaczego nie zachęcamy? Może coś więcej? I czy to jest oficjalne stanowisko redakcji? No, w ogóle też te media głównego nurtu często serwują takie przekłamane dosyć różne treści, ponieważ media głównego nurtu często bazują na PAP-ie, na Polskiej Agencji Prasowej, do której to informacje napływają w dużej ilości właśnie od policji, od rządu, a wiemy, jak u nich jest z obiektywizmem, nie? To trzeba po prostu przedstawić i nawet jak jakiegoś nastolatka policja ostrzelała, bo myślała, że to bandyta, to policja wysyła, że złapano człowieka podejrzanego o handel kradzionymi samochodami. No, jest to w zasadzie prawda, bo oni go podejrzewają o to, mimo że już tam wiedzą, że to nie on, ale go mogą tak napisać, że jest podejrzany, bo oficjalnie jest niby podejrzany. No, już wiadomo, że to nie to, ale jest takie podejrzenie i nie napiszą nic o tym, że była to kompromitacja totalna, po prostu przedstawią zupełnie tak ze swojej strony, tak żeby było, że policja dobra, nie? Że policja wspaniała, że policja znów kolejny sukces. No, albo że oni kopiują. Taka gazeta Onet czy inne na temat, czy tego typu portale duże, jakieś tam Interie, Wirtualne Polski, to oni często biorą sobie jakiś artykuł z PAP-u, trochę go przerabiają i już, nie? I potem się dowiadujemy, że kolejny sukces policji, przechwycono narkotyki w znacznej ilości, a to złapano jakiegoś kolesia, co miał jakąś małą plantacyjkę trawki gdzieś tam na działeczce swoje, nie? A policja pisze, że właśnie rozbito szajkę handlarzy narkotyków, no i oni to skopiują sobie i mamy. W ogóle gardzę trochę tymi mediami głównego nurtu, najbardziej kiedy czytam artykuły właśnie o marihuanie, o wolnościach obywatelskich, właśnie o takich tematach jak nieposłuszeństwo obywatelskie, to oni zawsze tak jakoś niby są. Czuć, że taki portal Lisa czy Michnika, to oni są przeciwko PiS-owi bardzo, ale z drugiej strony są za zamordyzmem. Są w głowie im się nie mieści, że można ludziom tak po prostu pozwolić samodecydować o sobie i że chcącemu nie dzieje się krzywda. Nie ma w nich zupełnie takiego wolnościowego ducha, nie? To są zamordyści, tylko że po prostu nienawidzą PiS-u. I każdą okazję do dokopania PiS-owi wykorzystają, wspaniale, ale jednocześnie nie ma co liczyć na to, że będą. Oni są trochę tak jak Tusk. Ładny, kolorowy, wesoły, niby taki nowoczesny, ale jak zapytamy się go o marihuanę, która jest takim symbolem wolności trochę, nie? Albo wolno nam sobie jarać, albo nie wolno nam sobie jarać i władza decyduje i nas wychowuje, nie? To Tusk zapytany o to, to
za mojej kadencji nigdy nie będzie czegoś takiego, że będzie można jarać, nie? A sam jak był młody, to jarał zakłamana świnia, wstrętna podła. No i jak słyszę w ogóle, że ktoś mówi coś takiego, że powinno się czegoś zakazać, to od razu widzę, że to jest po prostu aparatczyk systemowy. Gnida taka dworska.

Agi pisze, że można sprawdzić statystyki samobójstw na styczeń 2019 i na przykład na grudzień 2020. No chętnie bym się dokopał do takich statystyk, teraz już nie będę szukał, ale no wiem tylko, że co piąta śmierć dziecka w Polsce to jest samobójstwo. Dzieci bardzo często nie wytrzymują presji takiej, którą właśnie narzuca szkoła, że ta rzeczywistość nasza taka właśnie, która powinna tego dzieciaka oszczędzać trochę, nie? A dzisiaj dzieciaki mają chyba trochę przesrane. No, ciężko im się odnaleźć może we współczesnym świecie. Kiedyś byliśmy jakoś tak bardziej odporni chyba, jak my byliśmy mali. Byliśmy tacy, no że po nas spływało więcej, byliśmy no tacy twardzi, a dzisiaj są młodzi często bardzo wrażliwi, nie? Spędzą jeszcze połowę życia jak tam grając w grę czy coś i nagle bach, wychodzą, od razu wskakują na głęboką wodę, muszą zacząć zarabiać, rodzice powiedzmy nie wydalają, nie? Muszą bardziej polegać na sobie, mają problemy jakieś. Zakładanie działalności samo w Polsce to trzeba być bohaterem, żeby tutaj działalność zakładać, naprawdę, trzeba być twardzielem. No i to takie zamęczanie nauką. Powstał alternatywny kanon nauk, przy tworzeniu którego brali ludzie z jakichś tam stowarzyszeń, których zadaniem jest zachęcanie młodych do czytelnictwa. No bo oficjalny spis lektur, no to on był już przestarzały, zramolały i zmurszały i nudny jak flaki z olejem i zniechęcający. Jeszcze jak nasi rodzice byli mali, to już to było dziadostwo straszne. I znowu można teorię spiskową uknąć, że może komuś zależy na tym, żeby Polacy byli głupi, nie? Żeby już jak są dzieciakami, żeby ich przekonać, że czytanie książek to jest coś, to jest jakaś nuda, to jest jakieś dla dziadów, jakieś dziadostwo takie dla dziadów, nie? Że to jest jakieś zupełnie nieżyciowe, nudne. No może komuś zależy faktycznie, no jak będą wszyscy Polacy głupi, to da się nimi łatwo sterować, da się ich do wszystkiego przymusić, będą takimi właśnie miętoszącymi czapę prostaczkami, chamami takimi, nie? Sami siebie utopią w łyżce wody, będzie masa hejtu, Polak przeciwko Polakowi, a wtedy cały na biało wkroczy nasz brat starszy i mądrzejszy i będzie zarządzał tą masą, tą szarą masą głupich Polaczków, karnych, miernych, biernych, ale wiernych systemowi, niepotrafiących, nieznających swoich praw, nie interesujących się niczym, tylko zapierdalających gdzieś w fabrykach, przy łopacie. No, może nie warto się zastanawiać, czy ktoś ma taki plan, tylko liczy się efekt i uważam, że częściej powinno się tak patrzeć na życie, że to nawet nie jest takie istotne, czy ktoś coś zaplanował, tylko ważne jest, czy ktoś na tym korzysta faktycznie i czy komuś to sprzyja. I to nawet ktoś może specjalnie nie planować, tylko sobie tak obserwować ten stan rzeczy i go tak dopingować. No dobrze, Polaczki, dobrze. Dobrze, Polaczki, dobrze, niech będą głupie Polaczki. A my tu wtedy wkroczymy, bo to jest, to powinno być nasze. Bo wy nam, Polacy, wysicie pieniądze. To wyście są naszymi sługami, jak wyście nam winni pieniądze. No tak to wygląda u Żydów trochę. Marcin pisze, że i o to chodzi, w końcu zaczynasz rozumieć, na czym polega współczesny świat. No Marcinie, są takie komentarze, były też, miałem takie komentarze, że Krawiec, jak ty nic nie rozumiesz, jaki tu Matrix jest, jak wy tutaj systemowcy.
ludzie, wyluzujcie trochę. No, mamy prawo mieć różne zdanie i różnie widzieć świat i to nawet nie musi oznaczać, że jedni z nas mają rację, że wy macie rację, albo oni mają rację, albo my, tamci mają rację. No, niekoniecznie. Nie chcę mówić, że znowu, że prawda leży po środku, ale trochę tak to wygląda, no, że wszyscy mamy swoje racje, tylko czasem różnie patrzymy i różnie oceniamy. Różne mamy priorytety, różne wartości wyznajemy. Na inne rzeczy kładziemy nacisk. Jedni z nas wyolbrzymiają jakieś, powiedzmy, zjawisko, a dla innych to jest coś zupełnie nieznaczącego i to wszystko zebrane do kupy sprawia, że mówimy, że różnie patrzymy na świat, różnie oceniamy rządzących, różnie patrzymy na ogólnie na scenę polityczną, na gospodarkę, na różne rzeczy, na religię, ale niekoniecznie w ogóle ktoś z nas ma rację, nie? Tylko wszyscy mamy trochę rację i trochę nie mamy racji jednocześnie. Ja wiem, że to jest takie niemodne trochę, nie? Że o, Krawiec, to tak, wszyscy mają rację, nikt nie ma racji, takie pitolenie, nie? Prawda jest tam, gdzie... Prawda leży tam, gdzie leży i tutaj nie filozuj. No, ja się właśnie nie zgadzam. Dzisiaj jest bardzo modne, bardzo są modne skrajne opinie i... A niepopularne są opinie wyważone, biorące... ludzie biorący różne za i przeciw, tylko trzeba się jasno obwołać. Ja jestem zdania, że to wszystko to jest zakłamane i chcą nas przejąć i okraść i tak dalej. A życie jest skomplikowane strasznie i w ogóle nasza cywilizacja to już nie jest taka prosta cywilizacja, gdzie byłeś kimś, jak się wykazałeś po prostu bohaterstwem, heroizmem, zdobyłeś dużo... łupów, po prostu doszedłeś do czegoś, miałeś rodzinę, to byłeś ktoś, nie? I twoje słowo się liczyło, bo można było tobie zaufać po prostu. Kiedyś był prostszy świat, a dzisiaj jest dużo takich różnych niuansów, detali, wszystko zagmatwane. No, mówiliśmy, nawet prawo zagmatwane, nie? Prawo, które steruje wszystkim. Taka postawa to nihilizm. No to może nie jest zły nihilizm, nie? Ale też rozumiem doskonale, że zawsze będą ludzie o skrajnych opiniach, widzący bardziej świat w czarno-białych barwach, bez tych odcieni szarości, bez ludzi nie uznający kompromisów żadnych, bo to jest normalne. Dla mnie tacy ludzie to są po prostu tacy lobbyści, tacy wojownicy, którzy chcą wygrać pewną batalię i czują w sobie misję tego, żeby po prostu być po konkretnej stronie barykady, żeby punktować, żeby torpedować swoich przeciwników i to też jest okej, nie? Różne mamy role, nie? Ja jako ktoś aspirujący do miana dziennikarza amatora muszę niestety, no czuję się w obowiązku patrzeć na różne rzeczy pod różnym kątem. No niestety, taka moja rola jest chyba. A może się mylę, nie? Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zadzwonił ktoś, kto... twardo i konkretnie, jasno będzie jakieś tu treści przekazywał, nie? Czemu nie?

Oglądałem 6. sezon Wikingów, maratonik, i bardzo mi się spodobał. Myślałem, że ten serial się skiepścił, ale nadal jest bardzo dobry. Nadal jest bardzo dobry. A który jest ostatni sezon Wikingów? 6. Czy może 7. się pojawił już? Ja oglądałem 6. Napiszcie mi na Discordzie, jak możecie. Tak, zgadzam się trochę z Furiatem, który zarzuca, że są dłużyzny i przeciąganie. No jest trochę, jest, tak. To prawda, czasami przewijałem troszkę, bo się już nie dało słuchać i jeszcze tak sobie miłują się nawzajem, nie? I tak się tam obściskują i kocham cię, mój bracie, a ja, mój druhu, też cię kocham. Powiadam ci, kocham cię, czy ty kochasz mnie? To takie jakaś telenowela się z tego zrobiła nagle o Wikingach trochę. No i tak czekam w końcu na jakąś bitwę, nie? Na jakąś intrygę, na jakąś akcję, a oni tak siedzą w tych wnętrzach, na tych taborecikach i kocham cię. Ja też cię kocham.

co do tego szukania prawdy, bo chyba o to nam chodzi najczęściej, żeby w końcu dojść do prawdy, to warto słuchać zarzutów jednej strony przeciwko drugiej, bo te zarzuty są często trafione, ponieważ no, ludzie mają w sobie właśnie tego wojownika i lubią wytykać błędy swoim oponentom i robią to bardzo sprawnie, przygotowują się do tego lepiej niż do jakichś takich standardowych wypowiedzi, opinii. No, tu się czują zawsze, każdy się czuje jak ryba w wodzie, jak ma zaatakować swoich przeciwników, nie? No i tak, i tu można do czegoś dojść, czyli słuchać sobie tego, co napiszą na portalu Michnika o kościele, słuchać sobie tego, co księża zarzucą lewakom. Wiecie, o co chodzi, nie? To się, myślę, sprawdza nieźle.

Krawiec, czy... A pyta to Misiu, czy gdyby mi jakaś duża stacja zaproponowała audycję z dużą garżą, to bym zrezygnował z nadawania w NR. Chyba nie, chyba nie. Ja to nie sądzę. To by wymagało przede wszystkim jeżdżenia do studio, więc nie za bardzo mogę sobie pozwolić na... Nie wiem co, mam jeździć do Wrocławia teraz, do wrocławskiego radia i tam nadawać... W radiach takim początkującym nadającym, którzy nie mają nazwiska znanego, nie są Wojciechem Manem, czy tam innym Żakowskim, czy innym Łasiczką, Cezarym, no to bardzo kiepsko płacą. Byłem kiedyś we wrocławskim radio, to tam nawet dwa razy byłem. To przywitał mnie taki, wiecie, chłopaczek, pankowiec, widać, że młody, że student. Takich ludzi chętnie biorą, bo oni dla sławy, dla kariery decydują się na pracę za pół darmo. Wykorzystują ludzi, to kiepsko się zarabia po prostu. I inna sprawa, że niekoniecznie bym się nadawał na normalnego radiowca. Musiałbym zrezygnować z mówienia... wszystkiego, co mi przyjdzie do głowy, musiałbym się po prostu bardzo ograniczać. Musiałbym się stać bardziej taki gównoźródlany, nie? Mainstreamowy, gównonurtowy i upudrować troszkę cały swój przekaz i z niektórych rzeczy zrezygnować po prostu, a na to się raczej nie zgodzę. Byłoby mniej frajdy z tego, bo nie było już by, nie byłoby tych naszych fajnych rozmów na antenie, tylko byłyby pozdrowienia, dzwoni 1000 ludzi, trzeba odebrać jednego, to też nie jest przyjemne, nie? Jak już się ktoś dodzwoni, to go trema zżera, bo pierwszy raz dzwoni i chce pozdrowić prowadzącego i bardzo fajne, to takie nic, nie? Gadanie z jakimiś politykami, którymi gardzę w większości... zupełnie nie moja bajka, man. Praca w normalnym radio. A poza tym mam swoje też niedoskonałości. Ani nie mam typowego radiowego głosu, dykcji lektorskiej, doświadczenia takiego... Doświadczenie mam, ale nie mam takiej może wiedzy, umiejętności, które posiada osoba... związana z normalnym radiem od lat. Nie mam wykształcenia dziennikarskiego. Mam swoje niedoskonałości, jeśli chodzi o mówienie też. No, czasem się zacinam, czasem mam jakieś tam takie... No to zupełnie siebie nie widzę w takiej roli. Zupełnie.

Maharadża z brzegu prosi o przekazanie informacji dla Agi. Banany w Kauflandzie od poniedziałku po złoty 99. Kup teraz.

0: nawet gdybym się zatrudnił w jakimś radio FM, to by szybko się to skończyła. Szybko by się ta przygoda skończyła, bo powiedziałbym o dwa słowa za dużo, przyszedłby jakiś pan, smutny pan w garniturze, redaktor naczelny, byłaby rozmowa, na dywaniku bym się znalazł i no raczej nie potrafię trzymać języka za zębami, po prostu ktoś by mnie na przykład wkurwił czymś, jakiś gość, to bym mu wygarnął, nie? I zarzucił, że tam pierdoli, albo wyraziłbym się niepochlebnie o władzy, radio by dostało karę od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A taka Krajowa Rada potrafi srogo karać media. Tok FM za audycję Łasiczki i Olszaka.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Maharadża z brzegu, 3 złote, dzięki. No, ktoś pamiętał, opłata za reklamę bananów. No, tu widać, że się Maharadża potrafi zakręcić, już się dogadał z producentem bananów. No proszę, i tak trzeba, właśnie, trzeba kombinować. Trzeba być cwaniakiem, a nie frajerem. Krawiec, to był ostatni sezon Wikingów. Netflix kręci swoją wersję, która będzie się toczyła 100 lat później. Wikingowie Valhalla, tak? Premiera w tym roku. Pisze Magbialka. Magbialka. Dzisiaj Radia FM to kupa, nawet bezdomni już nie chcą tego słuchać, pisze Jacek z Australii. No tak, no... Znaczy, zdarzają się ciekawe audycje nawet w radiach FM czasem, ale większość czasu jest... To są takie zapchaj dziury, nie? Puszczają muzykę, reklamy, konkursy. No, kto chce tego słuchać? Co mnie interesuje, że pan Zdzisław z Torunia wygrał 10 tysięcy złotych? Bo odpowiedział jak na quiz, jak się nazywa czwarta planeta od Słońca. Mars, Snickers czy Bounty? No, co mnie to interesuje? Poza tym dla mnie radio zawsze od początku było żywym medium, gdzie pojawiają się przeróżne charaktery, gdzie są dyskusje zażarte, czasem jakaś dramka. Coś się tu dzieje, nie? A nie jakieś robienie biznesu, czy tam... Czy po prostu no, taka praca, ciężka praca, wstawać z rana, szykować newsy, ubrać się ładnie, pojechać, siąść przy mikserze, mieć swojego realizatora. Ja zawsze byłem sam sobie realizatorem. Zawsze byłem sam sobie sterem, sam byłem sobie kapitanem, sterem i żeglarzem, czy jak to tam się mówi. No i tu już miałbym problem, bo... Prawdopodobnie zacytowałem to powiedzenie nieprawidłowo i już by był zgrzyt jakiś, nie? Chociaż widzę, że w radiach komercyjnych też zdarzają się różne wtopki, przejęzyczenia i nie ma wielkiego dramatu, trochę może przesadzam, ale trzeba się pilnować, nie? I trzeba się przygotować dobrze. A tutaj możemy sobie pozwolić na po prostu takie luźne spotkania, trochę jak impreza, trochę jak spotkanie. To jest fajne. Takie radio lubię, a nie jakieś tam. No, staram się tak sobie życie układać, że jest praca normalna, normalna tyrka, która wymaga pewnego poświęcenia, zaangażowania. Nie zawsze się chce i to jest

siedzenie przed kamerką, to jest już telewizja trochę bardziej, takie radiotelewizja się z tego zrobiła, nie? Normalnie redaktor siedzi przed kamerami, nagrywają go, nadaje na serwisach streamingowych z wideo. Krawiec, ty pamiętasz, że nikt nie dzwoni, bo nie ma Skype'a, a z disco zszedłeś? No, nikt nie chciał gadać oprócz Agi. No, wiesz, Zenon, próbowałeś się dodzwonić, a na Discordzie się nie pojawiłeś. No, to poszedłem sobie, no, tylko z Agi rozmawiałem. Nikt nie chciał inny zabrać głosu. No, to sobie poszłem. Poszłem sobie, tak powiem, jak poseł. Dobra, wchodzę jeszcze na chwilę na rozmowę afterkową na kanale naszym Discordowym. Gdyby ktoś się chciał przyłączyć, to jeszcze 10 minut jestem. I zapraszam na 21.15 na Lewym Okiem Błażeja i Zmory, gdzie będzie gościni, że tak powiem, po feministycznemu gościni, autorka serwisu utuletchule.pl. Zaglądnijcie, fajny serwis, jak was interesuje życie w Islandii, no ale lepiej sobie posłuchać. Wywalić się na kanapie, rozwalić się, zamknąć oczy i sobie posłuchać. Lubimy chyba takie rzeczy, nie? Lubimy się zrelaksować, położyć się wygodnie, posłuchać sobie, jak ktoś coś opowiada. Lubimy sobie słuchać audiobooków. No. Ciekawe, czy potrzeba będzie w czwartek. Zapomniałem go zapytać, czy będzie bez litości.

0: zrobiłem sobie wczoraj pyszne kotlety mielone. No, założę się, że nie każdy facet wie, jak zrobić mielońca. O, chyba jest Grzesiu. Grzesiek, cześć.
1: Cześć, cześć. Faktycznie troszkę rwie, jak nic nie mówisz, to wtedy Discord podkład jakby wycisza i odcisza, taka jest fala góra do góra dół, ale jak mówisz, to wszystko jest okej, jest wyraźnie.
0: Aha, no to właśnie jest błąd, bo Discord faktycznie masz rację, bo Discord ten podkład bierze jakby, no że coś tutaj, jakiś głos płynie z mojej strony i zagłusza może mówiącego. No to dzięki za zwrócenie uwagi, faktycznie wyłączyłem już podkładzik całkiem i teraz powinno być lepiej. Dajcie znać, czy teraz będzie lepiej.
2: Ja chciałem pozdrowić prowadzącego.
0: O, Maharadża, z brzegu zresztą.
2: Tak, z brzegu, witam serdecznie w tą jakże prawie że śnieżną, zimową pogodę. Właśnie też wróciłem z pracy i sobie leżę i słucham jakże twojego złocistego głosu.
0: Złocistego.
2: No to oczywiście żartowałem, że złocisty głos.
0: Jeśli, to chyba się mówi aksamitny bardziej, jeśli już, a nie złocisty.
2: Ja, wiesz, ja mam dużo do czynienia ze złotem i to tak po prostu mi zostało.
0: Czyli ze złotem dużo do czynienia, no jak to Maharadża. Ale to przyznaj się, jesteś złotnikiem może?
2: Nie, czekoladki lubię, a one mają takie złote papierki.
0: No dobra. I doktor Dress, to jest chyba Jacek.
3: Tak, to ja, we własnej osobie.
0: O, proszę. Cześć, Jacek. To co, kto chce pierwszy coś tu skomentować?
1: To ja skomentuję. Może a propos nadawania w radiu komercyjnym, chyba nie ma wyboru albo-albo. Mógłbyś się załapać na przykład na jakąś audycję raz w tygodniu w FM-owym radio i prowadzić nocne radio również, tak? Chyba że w umowie by był jakiś zapis, że tylko i wyłącznie twój głos należy do tego i tego medium. Ale wątpię, że takie są umowy. Więc to nie jest wybór albo-albo, tylko coś dodatkowego. Myślę, żebyś się sprawdził w jakiejś audycji jak najbardziej, gdyby ci temat leżał, tematyka leżała w FM-owym radiu również.
0: No ale nikt nie zapłaci raczej za to jakichś sensownych pieniędzy. Raczej będą za tym, że no wiesz, to takie będzie pan miał do portfolio, nie? Znana gadka. To może pan u nas

0: retransmitować, będziemy retransmitować pana audycję, ale wymagamy, i tutaj cała taka lista, ale wymagamy to stawienia się regularnie i odpowiedzialności, i są kary umowne za niedotrzymanie. A co do pieniędzy, no wie pan, jak to teraz jest, no radia to jest bardzo niedochodowy interes i niestety nie możemy zaoferować, ale perspektywy rozwoju i w przyszłości, no to tak by wyglądała umowa z radiem, to pierdolę takie w czasy. Krawiec, idź na sanki,
1: może,
0: men.
1: Może ja jako stary boomer powiem, że nie ma sensu słuchania już dzisiaj radiów typu FM. Kiedyś w latach 90. to było fajne medium, szczególnie na przykład taka RMF-ka, ale dzisiaj to jest tylko muzyka, wiadomości, 10 minut i pogoda, i mamy dla was fajne płytki, fajna zaproszonka, dzwońcie, wysyłacie maile, można wygrać nawet 5000 zł. I to jest wszystko z Radio FM. To już lepiej słuchać ciszy.
0: No. Jeszcze taki specyficzny sposób mówienia, nie? A dla wszystkich, którzy w tym momencie zdecydują się na zadzwonienie do nas, mamy zaproszonka. Taki denerwuje mnie taki sposób mówienia, taki, wiesz, takie robienie z siebie showmana na siłę, nawet jak to jest niepotrzebne zupełnie, nie? I groteskowe.
2: Strasznie. Myślałem, że to polska przypadłość, przeciąganie ostatniej sylaby. Jakby to straszne, to jest okropne. Już ta maniera wchodzi na YouTube w niektórych kanałach. Słyszałem, niektórzy tak akcentują ostatnią sylabę, przeciągając. Nie wiem po co. Nie wiem, kto im tak doradził, że tak jest fajnie. Ale to się dzieje, tego się nie da słuchać. Ale to nie tylko polska przypadłość. Nie słucham mediów tam, gdzie mieszkam w UK. Jak zmieniłem sobie samochód, nie miałem na tego USB radio, tylko miałem normalne, to czasem włączyłem i wywaliłem antenę po prostu, odłączyłem od radia, żeby nawet nie włączać przez przypadek, bo nie da się tego słuchać. Dokładnie jakby ktoś się ostro naćpał i miał taką godzinkę, tak, że jedzie, potem pada, przyciągają następnego kolesia i ten znowu się naćpał, jedzie ostro godzinę i potem pada i tak cały dzień. Mam wrażenie, że to tak działa. Nie da się gości słuchać. Tak mi grają na nerwy. To jest straszne.
0: Tak. To jest takie podejście w stylu, że ktoś kiedyś to nazwał radio cargo, że mam super mikrofon, mam super głos i mam realizatora i mamy też konkursy. No co z tego, że to wszystko mamy, to niekoniecznie jest radio. Masz fajny mikrofon, masz komputerek, masz wszystko, tylko że nie ma ducha, nie ma treści, nie ma klimatu. I co z tego, że brzmisz tak radiowo? No, z nas to tak Jacek najbardziej radiowo brzmi, ale Jacek w pozytywnym raczej tego słowa znaczeniu, bo Jacek kojarzy się trochę nadawanie, no przynajmniej ja mam takie odczucia, nadawanie Jacka z prawej strony mapy kojarzy się z takim właśnie prawdziwym radyjkiem FM czasami, ale Jacek potrafi wtrącić różne niestandardowe zachowania, jakieś coś sobie powiedzieć od serca, tak po prostu zachować się jak człowiek, nie? Nie czuć, że udaje kogoś, kim nie jest. Nie jest to jakieś sztuczne, tylko po prostu no, chcę, żeby to brzmiało tak trochę może komercyjnie, radiowo, nie? Jak ty to, Jacek, do tego podchodzisz?
1: Trochę martwi mnie to, co mówisz, bo ja chciałem bardziej luźno-gadkowo prowadzić, tylko z drugiej strony ja zawsze muszę się trochę przygotować, bo nie mam takiej płynnej gadki jak ty. Ale no dobra, powiem ci szczerze, dla mnie nocne radio to tylko jest taka trampolina do kariery. Mi się marzy w trójce zapowiadać pogodę. A tak na poważnie to zastanówcie się, odpowiedzcie sobie sami, kiedy z jakiegoś radia FM dowiedzieliście się czegoś poza wiadomościami na bieżąco i pogodą? Kiedy było coś, co was, jakiś temat, który was zainteresował? Mnie ostatnio na radiu tak zwykły za 2 lata. Nie wcześniej.
0: No, kiedyś były jakieś audycje Nautilus Radia Z, tak to się nazywało? Audycja o rzeczach niewyjaśnionych. No takie po prostu audycje tak, na jakiś temat, nie?
1: Były nawet przecież sensacje XX wieku. w Radiu Z. O. I to też był dramat, bo w pewnym momencie to przenieśli na trzecią w nocy. I ja pamiętam, jak byłem na studiach, to czasami siedziałem do trzeciej w nocy, żeby posłuchać, bo wtedy jeszcze i w internecie nie. Świetne były te audycje, że ktoś się interesuje historią. Nautilus też był dobry, ale to potem tak zdechło wszystko. No ale ja pamiętam, zawsze podaję przykład RMF w lat 90., gdzie oni robili jakieś akcje, trzeba było biec do jakiejś budki telefonicznej. Ja przecież sam wygrałem w RMF-ie jakiś śpiwór i namiot, bo były jakieś konkursy, coś się działo, a teraz to już jest tak, nic się nie.
0: W Radiu SK były nawet audycje dla dzieci. To się nazywało Eska Pineska. I to fajnie się tego słuchało, bo tam czasami były jaja. Czuło się jeszcze, to były czasy, gdzie można było sobie pozwolić na pewien luz, na pewną niedoskonałość, na to, że prowadzący nie wytrzymywali na antenie i po prostu się śmiali. Była taka sytuacja, tam był taki, prowadziła to jakaś pani i facet, który robił za krasnoludka i mówił takim głosem, jestem krasnoludek. I nieraz były niezłe jajca, bo zszedł temat na to, czy krasnoludki są silne, czy nie. I on tam opowiadał, że krasnoludki no, mogą giąć blachę i coś tam. I widać było, że nie wytrzymują i zaczynają się śmiać po prostu z tego. Fajne to było żywe, nie? A nie takie jakieś przygotowane z kartki, a teraz przerwa i powracamy do was po wiadomościach z nowymi konkursami. Ściągnij penisa na komórkę i daj nam dzwoneczek. Kurwa, no to jest koszmar jakiś. Nie ma ducha, nie ma klimatu, nie ma żywego człowieka, to bardziej roboty, takie roboty, które zostały świetnie zaprogramowane, żeby to brzmiało radiowo.
2: Właśnie chciałem to do tego nawiązać. Gdyby tak, taką Iwonę podrajcowaną pod głos redaktorów zrobić i zrobić cały dzień 24 godziny robioną syntetyczną audycję, tak, że bez ludzi żywych, przygotować. Ciekawy jestem, jaki odsetek ludzi by się kapnął tak naprawdę. Myślę, że może 10-20%. Tak? A reszta by to puknęła, nawet by się nie kapnęła, że maszyna do nich mówi. To jest straszne.
0: To prawda. To prawda. Tak to wygląda. No niestety, takie czasy. Ale ludzie chyba nie chcą takich audycji, bo skoro audycje, które są o czymś, o jakichś tajemnicach, o historii, lądują w ramówce na godzinę trzecią w nocy, to znaczy, że ludzie się nie domagają, żeby one były wcześniej. Chcą, nie chcą, tak nudzi ich to. No ale to też nie jest żadne zaskoczenie. Ludzie się dzisiaj bardzo szybko nudzą wszystkim. Chcą mieć dużo bodźców, kolorowo, szybko. Przewijamy filmy sobie, nie? Bo dłużyzny są. I wczoraj sobie uruchomiłem CDAPL, popatrzyłem, czy są jakieś nowe komentarze pod audycjami, które tam powrzucałem testowo, może żeby trochę zareklamować nocne radio. I z góry na dół same komentarze w stylu, żebyś zdech. Chuju pedale ty. I to jeszcze z błędami tam po prostu, bez ortografii, bez interpunkcji, nie ma dużych, małych liter, tylko ty pedale cwelu jebany.
2: A chuju. Gdzie jeszcze raz? Bo to wrzuciłeś?
0: Na CDA.pl.
2: A, na CDA, okej.
0: Same takie komentarze, nie wiem, na palcach jednej ręki drwala po wypadku z piłą spalinową można policzyć jakieś takie konkretne, które coś wnosiły, nawet były krytyką, że tam się nie podoba, ale było pełnym zdaniem. Zaczynamy dużą literą, są przecinki i nie jestem zwyzywany, tylko jest wyrażona jakaś tam niechęć. To. No zero, no to jak ci biedni ludzie, tempaki, takie chamy, którzy mi życzą tylko śmierci i o matce się wypowiadają niepochlebnie, to oni mają słuchać audycji historycznych, politycznych, o duchowości, tak? No chyba nie.
1: Dawno, dawno temu, jeszcze byłem na studiach, to przez kilka tygodni mieszkała u mnie koleżanka w Francji. Nie miała gdzie się podziać w Poznaniu. I ja czasami oglądałem wieczorem, miałem wtedy tam jeszcze telewizor, oglądałem sobie Discovery. Ciekawe były programy, albo jakieś polityczne, albo jakieś o historii. I ona chociaż sama też studiowała prawo, ale mówiła, ty to oglądasz tak z własnej woli, dla przyjemności? Prawda?
0: Yeah.
1: No i takich ludzi niestety jest dużo, co dla nich przyjemne oglądanie telewizji to jest jakaś telenowela albo ewentualnie szkoła, szpital, tam jakieś inne programy typu, jak to się nazywa, reality
0: show.
1: No, takie wiecie, nie, nie reality show, takie, takie fabularyzowane dokumenty czy coś takiego, takie już totalne dno.
0: Mokumentary chyba to się nazywa, takie, takie właśnie pseudodokumenty, nie? Ale to nie wiem, czy o to chodzi. No, radio komercyjne, no to jest, jak sama nazwa wskazuje, no komercyjne przedsięwzięcie, musi na zasadach rynkowych działać, jak ludzie, jak ludzi, ludzi nudzi wszystko już i... No ale to, to jeszcze smutniej się robi, jak dochodzimy do tego, że ludzie chcą tych konkursów, tych bonów darmowych i szybkich, krótkich wiadomości, kilkuzdaniowych newsów. No to smutne trochę. I muzyki chcą, to, to tego już w ogóle nie rozumiem. W czasach, kiedy każdy może sobie puścić taką muzykę, jak lubi, dowolną, na życzenie, to, to słuchać jakieś muzyczki. Owszem, czasami niektórzy marudzą, że właśnie brakuje radiów gadanych, że i dlatego włączają sobie, nawet mimo że są ateistami i antyklerykałami, włączają sobie Radio Maryja, bo chcą, żeby ktoś coś do nich mówił, coś opowiedział, czymś się podzielił. To...
1: A ja zaskoczę was, bo słuchałem jedynki długo, Polskiego Radia 1 w Danii, bo odbierałem na długich falach. I szczerze mówiąc, chyba najbardziej mi leżało, chociaż to jest taki już trochę stary klimat, że tam tu Polskie Radio w programie pierwszym, Polskie Radio Warszawa, to jest takie, trochę czujesz się jak przed wojną, patrzysz, czy Niemcy nie nadlatują albo nie jadą czołgiem, ale programy były, było dużo gadanych programów, muzyka nie była za często i czuło się, że to jest jednak na pewnym poziomie utrzymane. Natomiast jak przyjechałem na przykład do Polski, włączyłem jakieś Radio FM i tam Radio SK, o, mam do was fajne płytki, fajna zaproszonka, jak wam się podoba, a teraz nowy kawałek tej nowej płyty, że tak jak mówicie, nie, że to takie, takie bycie takim cool na siłę, takim pseudoluzakiem, że tego się nie da słuchać, to już wolałem to wyłączyć.
0: No właśnie, to dobrze to określiłeś, pseudoluz taki, no bo to, to jest pseudoluz, bo to nie jest prawdziwy luz. Prawdziwy luz to jest tak, jak my sobie teraz rozmawiamy, nie? To jest prawdziwy luz. Nie przejmowanie się tym, że ktoś może tutaj, że każdy może wejść, a czy nie zepsuje audycji. Nie przejmujemy się niczym, robimy sobie swoje, gadamy o czym chcemy. Nie przejmujemy się tym, że zmieniliśmy temat audycji. To jest prawdziwy luz. A mówienie takie, że jesteś wyluzowany, to jeszcze nie jest luz. To jest udawanie luzu, aktorzenie. Gram luzaka, jestem aktorem.
1: Zobacz, jaki jestem fajny. Jaki jestem fajny. Słuchajcie, jestem bardzo fajny. Mam tu... Piję fajne piwko kraftowe i słucham sobie super nowej muzyczki. Mam też poglądy dokładnie takie, jak młody człowiek z dużego miasta powinien mieć. Także słuchajcie mnie, dzwońcie też do mnie, możecie pozdrowić babcię, ciocię, albo nawet waszego dziadka, który też pewno słucha muzyki. Powiedzcie, wolicie techno, czy też może bardziej wam leży najnowsze disco polo. A już za chwilę wiadomości, a zaraz po nich prognoza pogody. I potem zadzwonimy do pana polityka z partii z chrześcijańskiej Unii Jedności, zapytać, co sądzi o najnowszym rozporządzeniu ministra. Bądźcie z nami, zostańcie z nami, a teraz nowy przebój, budka suflera i nie wiem, czy słyszeliście, nowy przebój, piąty bieg.
0: Ty byś się nadawał znakomicie, Jacek, tak bez urazy, ale tylko cię posadzić na foteliku i no, mógłbyś być sławnym nadającym. Naprawdę, w radiu FM. No, ale na tej samej zasadzie ja też bym mógł, tylko pytanie, czy chcemy. Raczej nie chcemy. To jest oczywiste, że nie chcemy.
1: To byłbym jak wampir, musiałbym unikać luster, bo bym nie mógł na siebie patrzeć, jakbym tak mówił codziennie do ludzi.
0: I ktoś by sobie tak po latach włączył stare audycje, gdzieś by tam wyciekło, że ten znany nadający Jacek nadawał kiedyś taką audycję z prawej strony mapy, włączyłby sobie i tak, ale kiedyś to, to on nic nie umiał, ale to gówno było, tak gadał nieprofesjonalnie, a teraz widać, że się wyrobił, tak sprawny radiowiec jest, tak szybko mówi, tak fajny o konkursach i tego, i tak muzykę fajną puszcza, a kiedyś to, każdy kiedyś zaczynał, no i kiedyś to takie rzeczy nagrywał, to taka ciekawostka by była, nie?
1: Nic w tym radiu nie Radiofem. Nic ciekawego. Mógłbym z miejsca wchodzić, tylko bym wiedział, kiedy jaka muzyka. Jakbym powiedział dwa zdania o jakimś piosenkarzu, to wypas. Radio dla intelektualistów.
0: I ten humor taki też, taki ugrzeczniony humor, żeby, broń Boże, nikogo nie urazić, żeby nie poruszyć żadnego kontrowersyjnego tematu, żadnych wulgaryzmów, to taki humor w stylu, a czy ty, Jacku, czy zdarzyło ci się poślizgnąć na skórce od banana? Humor.
1: Ha, ha, ha, drogi Krawcze, ale trafiłeś, bo dzisiaj rano poślizgnąłem się, gdy wychodziłem z domu. Co za niefortunna sytuacja. No ale dziwisz się, jakbyś za każdą kurwę dostawał 10 tysięcy kary od Krajowej Rady, no to tak by było.
0: Miejmy nadzieję, kochani, że Jacek nie nabił sobie siniaka i że będzie z nami jutro o 9, kiedy będzie nasza super playlista Turbo. Może nagramy kiedyś...
1: Nasza nowa playlista Turbo. Dobry pomysł, nagrać taką audycję jak w Radiu FM.
0: No właśnie, to chciałem zaproponować, żebyśmy taką zrobili audycję właśnie w tym stylu, całą taką, po prostu tak byśmy sobie gadali, byłyby przerywniki muzyczne, konkursy dla słuchaczy i oczywiście Jacek z Australii, którego znacie i lubicie.
2: Wracałem z lotniska. Tak, szybko powiem jedno zdanie właśnie. Pamiętam, że z kuzynami tak włącza radio i reklamy napierdalają. Tutaj jakaś nastolatka wygrała dwie płyty i bilet na koncert. Jezus, i się cieszy, piszczy, tak? Już któryś raz z kolei przed wiadomościami. Pyk, pyk, pyk, wiadomości. We wsi Kłokielc spadł dach ze stodoły. Potem jeszcze powiedzieli dwa, trzy zdania, dokładnie koniec. I znowu blok reklamowy. I potem jedna piosenka, bo do tanga trzeba. Znowu reklamy i znowu jakieś gówno. Kurwa, straszne to jest.
0: To jest tak, tak złe, że aż śmieszne dla nas, ale to też widać, jak różne są gusta, że my jesteśmy trochę takimi odszczepieńcami już i takimi, nie wiem, reliktami przeszłości, nie? Że nas to po prostu śmieszy, że to jest dla nas taka tandeta, że nas to śmieszy, ale jakbyśmy tak pogadali z ludźmi, to by się okazało, że im się to podoba. Dobre, no i co w tym śmiesznego, że jest takie radio FM. No... Musimy nagrać kiedyś.
1: Ale ciekawe, co byś zrobił, Krawiec, jakbyś po takiej audycji na przykład miał 10 tysięcy odtworzeń. Wow, ale super, rewelacja, nagrywajcie więcej. A to byśmy mieli wtedy zagwozdkę, co tu zrobić.
0: No, czy ja wiem, czy taka zagwozdka. Co to dzisiaj jest 10 tysięcy? No. Dla kogoś, kto poważnie myśli o... rozwinięciu jakiegoś kanału, no to się szybko da zrobić. Wykupujesz reklamy, dajesz na wykopy, zbierasz, zapraszasz gości, angażujesz się w to, no i to 10 tysięcy na filmik to jest takie minimum chyba, żeby w ogóle myśleć o jakimś zarabianiu na tym. No i to trzeba dalej trzeba pchać, nie? I spełniać oczekiwania i to zamienia się w taką po prostu... tyrkę, pracę normalną i ja rozumiem nawet tą sztuczność, bo... No, trzeba nadawać dużo. Jak nadajesz dużo i regularnie, to gdzieś tam znika duch eksperymentatora i jakaś zabawa, wiesz, i po prostu siadasz, spisujesz na kartce, co masz tam do powiedzenia, masz pewne cele, to musi zarobić, to musisz wrzucić produkt, musisz jeszcze zadzwonić jutro do jednej firmy, żeby się dogadać na produkt placement. Energik widziałem, jak jego audycje stały się takie bardziej właśnie komercyjne. Dołączył do Patronite'a, zebrał sobie sponsorów i on już teraz tak nadaje trochę z rozpędu. Widać, że mu się coraz częściej nie chce. I są takie rozmowy, już są takie... Nadal to czuć, że to jest spoko gość, że to jest jego pasja, czuć w nim tą pasję, ale to już nie jest to zagrajmy w krapa, gdzie to było takie odjechane, gdzie to było kontrowersyjne, gdzie po prostu czuć było, że to jest dla niego przygoda jakaś, a teraz dla niego to jest praca, nie? Praca kontra przygoda. jakaś. A pozostali co?
1: Radia.
0: No?
1: To są te niekomercyjne, mi się wydaje. Jak spojrzysz na historię radiów normalnych w eterze, to słynne Radio Luksemburg czy Radio Tirana, takie radia, które nadawały różną muzykę, której ludzie chcieli słuchać, to wszystko było niekomercyjne. Radia Wolna Europa też była niekomercyjna, też jest kultowa w jakimś sensie. No i... A jeżeli, wiesz, przychodzi nagle, robi się spółka akcyjna, przychodzą akcjonariusze i ich nie interesuje, czy to radio jest fajne, czy nie fajne, oni chcą zarobić kolejne miliony. No to już się robi słabo, jeżeli chodzi o media, szczególnie o radia. Także, wiesz, nocne radio ma szansę być radiem kultowym moim. Także tyle. A tymczasem wasz korespondent z kraju kangurów żegna się, bo u nas, drodzy przyjaciele, już 2:30 w nocy. Hej, hej, trzymajcie się za chwilę. Blok reklamowy i słyszymy się w sobotę. Do usłyszenia. Zostańcie z nami. Wysyłajcie SMS-y. Pamiętajcie, można wygrać nawet przenośny samochód. Pa!
0: Cześć, Jacek. To jest z krainy kangurów. To było dobre. Takie właśnie bardzo radiowe. Jacek z krainy kangurów. Tak, tak. Jacek był trochę za cicho. Bardzo to nieradiowe było. No, ale nie mamy realizatora, niestety. Jak byłem kiedyś w radio, to był normalnie realizator, tam machał ręką, miał przed sobą wielką konsoletę. Tak dalej. No co, oprócz Jacka i Grześka nikt nie zabierze głosu? I, no, Maharadża się odezwał, co prawda, ale tylko tak się przywitał, pozdrowił.
3: Ja,
0: tak jak...
3: ja mogę kontynuować, proszę pana.
0: To prosimy.
3: Moim zdaniem funkcja radia FM to już się jakby zakończyła. To nie jest to, co kiedy, że to jest źródło informacji, tylko jako tło do pracy i muzyka do samochodu. Źródłem informacji i ciekawych treści jest internet, podcasty, YouTube. W domu, czy ktoś słucha teraz radia w domu? Nie sądzę. A faktycznie jakby treści w tych komercyjnych radiach ogólnopolskich to jest poziom bardzo niski. Kiedyś próbowałem w takim radiowęźle zakładowym puścić inne radio niż te, które było ustawione, takie regionalne, gdzie było trochę reportaży, muzyka była trochę mniej komercyjna, ale dosłownie po godzinie nastąpił bunt załogi i wróciłem do stacji, która tam gra cały czas, czyli mega intelektualnej Eski. No i to chyba tyle, co miałem do przekazania. Czekam na prognozę dla rybaków i stan wody na Odrze. A, jeszcze chciałem wspomnieć, bo to mi się przypomniało, jeszcze jak byłem łebkiem, to fajne stacje były takie jak Głos Ameryki, Wolna Europa czy BBC, która nadawała po polsku audycje, ale jak już ta niby Wolna Polska nastąpiła, to te audycje polskojęzyczne zniknęły, a to były bardzo ciekawe treści nawet dla mnie jako, nie wiem, 13 czy 14 latka. I radio było jakąś tam magią, bo się szukało po tej skali właśnie tych stacji i znalezienie czegoś, co grało jeszcze w stereo, to było fajną rzeczą. No to oddaję głos do studia.
0: No tak, tak. No właśnie.
3: I to co, prognozę, proszę, dla rybaków i stan wody na Odrze i w Wiśle.
0: To może ktoś inny, chyba jako pogodynka bym się tu kiepsko sprawdził. Enki zawsze informuje na początku, ile ubyło w Wiśle i czyje są imieniny Haliny i Stanisława. No to też troszkę taka szydera może z tego. No to właśnie, to jest ta magia, gromadzenie się przy radioodbiorniku z zielonym okiem patrzącym na nas, fajny jakiś tam półmrok, my sobie słuchamy, no ale dzisiaj ludzie faktycznie już tego nie chcą. No, to Maharadża ma rację, no to dziś to jest archaizm trochę już radio i skończyły się czasy radia. Może my jesteśmy takimi jeżdżącymi na bryczkach cały czas ludźmi, którzy wspominają, jak to koń był wspaniały i jak fajnie trzeba było go szczotkować i ta jazda na tej bryczce drewnianej, to ten zapach drewna. No, tacy może jesteśmy trochę, no, ale to, co? Możemy sobie być, nie? Kto nam zabroni?
2: To Zanek pisze, Żenki informuje jeszcze, kogo by zajebał. Między tym, ile z wody na Odrze, a ile napadało śniegu w Tatrach. Tak. Ja nie sądzę, Krawiec, by to było gadane radio, żeby było jakimś archaizmem, wręcz przeciwnie, bo odkąd ludzie się gromadzili przy ogniskach, to sobie zawsze opowiadali. Opowieści były, są i z nami zostaną. Tylko i też tak radia zaczynały. Pamiętam, że coś o Stephenie Kingu czytałem i on był od dziecka, fascynowały go historie, już pisał jakieś takie pazgrawy od młodego szczyla i bardzo lubił, podsłuchiwał, nawet jak rodzice słuchali, jeszcze mu nie można było, horrorów gadanych, słuchowisk. W Stanach jest tak, że nie wiem, czy we wszystkich Stanach, ale chyba było tak, że te częstotliwości były wolne, że wystarczyło sobie tylko wybudować maszt, jaki sobie ten mocny i wysoki maszt postawiłeś, tak daleko twoje radio sięgało. I widzimy na starych filmach często, ktoś sobie przyjedzie drogą, długo, długo nic, tam majta przy radiu w samochodzie i nagle łapie jakąś stację regionalną. Jakiś koleś sobie tam regionalny gada. To było fajne, ja lubię w tych filmach starych amerykańskich ten klimat. No i właśnie King kupił kilka stacji radiowych, które już były na upadku i je jakby reanimował, to właśnie robiąc różne słuchawiska i tak dalej. Myślę, że forma się zmienia, bo tak jak Maharaja mówił, że w samochodzie się słucha radia tylko, żeby coś nam w tle gadało, Tomisiu się wziął stąd, że zapytany skąd się wziął Tomisiu, powiedział, że w swojej Tesli wyszukał dwa polskie radia, Tok FM i Nocne Radio, tak? Bo potrzeba dodał gdzieś tam na tą apkę, z której Tesli korzysta. To jest chyba plowska jakaś. Nie wiem, nie znam się. No i fajnie, my nie mamy Tomisia przez to. Czyli to też mamy samochód, ale już nie ogranicza nas zasięg anteny, tylko ogranicza nas wyobraźnia. Tak? Jak więcej samochodów przejdzie na taką technologię, to te radia będą FM-owskie zagrożone. Już nikt nie będzie tych bloków reklamowych słuchał, tylko sobie włączy konkretne radio gadane. Zawsze będzie, myślę, na propsie.
0: Usiłuję znaleźć informację, ile kosztuje koncesja radiowa. Znalazłem tylko, że koncesja telewizyjna to jest 12 milionów, prawie 13 milionów złotych. Rozumiem, że rocznie czy jednorazowo, nie wiem, ale no, jakby na to nie patrzeć, no to... A to jest za standard, za telewizję w standardzie, no standard definition, bo jeszcze mamy high definition i tu jest 25 milionów. Fajne kwoty, nie?
2: No to jest szczyt buractwa, żeby coś, co istnieje, no fala radiowa jest inaczej. Fala radiowa to i tak sam byś sobie ją wytworzył, zakładając radio, tylko ta przestrzeń, w której się ta fala rozwija, czyli jak można opatentować przestrzeń, że jakiś kurwa Kaczyński wyjdzie, czy inny i powie nie wolno, jakby to było, gdyby sobie każdy sobie robił radio, jak chciał, nie można. To straszne to jest. Częstotliwości sobie wzięli i ukradli, tak? I mówię, trzeba płacić, żeby można swoje radio puszczać. To jest straszne, nie rozumiem tego.
0: Tak, to tak jakby wprowadzić nagle opłatę za patrzenie się na góry piękne. Bo
2: tak.
0: Albo opłatę za śpiewanie sobie, nie? Na ulicy. No w sumie tak trochę to wygląda. No. Kiedyś pamiętam, śpiewałem sobie na audycji i moje śpiewanie zostało rozpoznane przez algorytm, że spiraciłem jakąś piosenkę.
2: Co ty? A to dobrze ci musiało iść. To, kurwa, to szacun. Jakby, wiesz, jak to się nazywa? Komplement od algorytmu. Tak dobrze śpiewałeś.
0: Czyli to rozpoznaje jakoś, wynika z tego, że algorytm rozpoznaje, nie wiem, rytm chyba, bo to, tam były nawet zmienione słowa, wiesz? To było krycha bez oka, to szczyt marzeń we wsi. No i rozpoznało mi to jako znany przebój tam. Sen Sonadona, czy jak to tam się nazywa.
2: No propos też, też nie rozumiem tego, że jak ktoś może czerpać zysk z twórcy, który już nie żyje na przykład 30 lat. tak? Nie można sobie go włączyć po prostu, bo jakiś ktoś tam siedzi, który go pewnie już nie znał, te prawa są sprzedane 1000 razy i ktoś czepie kasy z tego, nie pozwala innym słuchać, czy ktoś sobie chce zrobić film i ścieżkę użyć. Kogoś, kto nie żyje i nie może, bo musi jakiemuś, nie wiem, z LA, kurwa, kolesiowi, który jest multimilionerem, jeszcze płacić, żeby to użyć na swój użytek tam mały. To prawa patentowe też może kiedyś o tym odcinek warto by było zrobić. Się na tym nie zna, może ktoś się bardziej zna. To jest też grubszy wał naszych czasów. Jeden z grubszych.
0: No, to są kontrowersje właśnie związane z opatentowywaniem różnych rzeczy, no i te prawa autorskie, które niby wygasają, nie wiem, po 50 latach czy jakoś tak, ale można to przedłużyć, to Disney z tego korzysta i dlatego za myszkę Mickey, mimo że jest bardzo, bardzo stara, trzeba nadal płacić. A czytam tutaj właśnie o stawkach za nadawanie w radio, radiowe. I czytam, że były plany chyba takie, żeby to uprościć. Jak zwykle u nas wszystko skomplikowane, przeliczniki jakieś. No i tu chcieli zrobić tak, że ma być zastąpione prostszym systemem naliczania opłat i jest to 20 zł razy liczba odbiorców spodziewanych, czyli jest zależne od liczby odbiorców w danym regionie, gdzie nadajesz. No to nocne radio by tak drogo nie wyszło. Mamy tam 100 słuchaczy. Nie wyszłoby tak drogo. $2000 to nie jest pieniądz. No ale już na te 2000 trzeba by, nawet na te 2000 trzeba by jakoś zarobić i jakieś reklamki puszczać, dogadać się z kimś, tak dalej.
2: Tak, ale pierwsze telewizje i radia po 89 były de facto nielegalne. Znaczy się niby jakieś prawo było, ale nikt tego jeszcze nie sprawdzał. Tak powstał TVN, tak powstał RMFZ-ka później, po paru latach chyba, i jakoś dało radę. Potem dopiero jak się dorobili, no to tak zabetonowali ten rynek, żeby im się konkurencja nie pojawiła i bardzo długo się nie pojawiała, co nie? Bardzo długo było kilka radii tylko w Polsce. Mm-hmm. Także tak. No szkoda, bo to psuje po prostu. No psuje, betonuje rynek, psuje nowe spojrzenie, nie wiem, jakieś... Betonuje rynek po prostu.
0: Mm-hmm. No tak. Okej, to kończymy audycję. Dzięki, że wpadliście.
2: Tak, no to hasło na koniec. Zjebać FM. Trzymaj się, krawiec. Cześć, trzymajcie się.
0: Cześć.
3: A ja się cieszę, że dzięki mnie audycja się udała.
0: No, może nie tylko dzięki tobie. Jeszcze byli też inni pomocnicy.
3: No nie przesadzajmy. Nie przeceniajmy ich roli. Dziękuję.
0: Cześć Maharadżo, hej. I dzięki za donajcika też. Dobra, to ja się rozłączam z kanału Discordowego. O, Zenon.
4: Panie, dzień dobry. Czy ty widzisz, jakie pomysły się tu piękne urodziły na reklamę na Discordzie?
0: Pomysły na reklamę na Discordzie?
4: Na reklamę na YouTubie, a na Discordzie się urodził pomysł.
0: Żeby poprosić Tomisia o nagranie jakieś z Kalifornii, czy o co chodzi? To
4: tak, przybliż. Tak, no, dokładnie. I na koniec to podpisać ulubione radio kalifornijskich kierowców Tesli.
3: I żeby był nago.
4: To już tam, wiesz, zależy od wytycznych społeczności, nie? Że tak powiem.
0: Zrobić to...
4: Taki filmik jakoś nagrany rozpromować. O!
0: Jestem trochę sceptycznie nastawiony do robienia takich wyskoków, bo każda reklama, którą zaserwujemy ludziom i spróbujemy właśnie zdobyć nowych słuchaczy, to oni przyjdą i będą oczekiwali właśnie czegoś takiego. To nie może być coś, jakiś taki wyskok, że pokażemy nagle Kalifornię, Tomisia, pół nagie dziewczyny, tam topless i zrobimy z tego Vice City i Tomisia jako Tony Montana pokażemy. Tonego Montana, i bo ludzie przyjdą i usłyszą Krawca, jak tu se pierdoli, że był w Biedronce.
4: Ale o to chodzi, żeby on, nie wiem, gdzieś sobie przejechał tą Tesną, wyszedł na plażę, puścił se kurde z iPhone'a radio nocne i se słuchał tak ładnie, wiesz, przy zachodzącym słońcu, dając ręce za głowę, o i tak w ogóle, nie, ciach.
0: A, w ten sposób, no... No tak, no, chcemy się trochę poreklamować, ale cały czas myślimy, jak to zrobić, żeby dotrzeć do konkretnych odbiorców, do konkretnej grupy jakby docelowej, nie? Żeby nie rozsiewać.
4: Nie, no to wiesz, tymi kalifornijskimi, ten, można jakoś to, wiesz, zrobić, że tam gdziekolwiek jesteś na świecie, nie? Coś tam tego. To się jeszcze jest dotegowane. Natomiast myślę, że wykorzystanie tych krajobrazów, do których dostęp ma Tomisiu, to jest dobra opcja, nie?
0: Pewnie, no. Każdy pomysł, który nie będzie mnie jakoś specjalnie angażował, to bije brawo i uważam, że jest świetny po prostu.
4: Dużo mówi, wcale nie poprawia morale, zupełnie jak twój wczorajszy występ u Łękiego, ale zostawmy to na inny raz. To ja dziękuję i pogadam z tym, jak to widzisz.
0: A czekaj, nie uciekaj jeszcze. To jak powiedziałeś A, to powiedz B. Czemu moja obecność u Łękiego jakoś morale zepsuła? Ale to tak mówisz o sobie, czy też ogólnie o nastrojach?
4: I ogólnie, i o sobie. Ale to serio? Chcesz teraz o tym gadać?
0: Pewnie, że tak. Lubię sobie szybko od razu wyjaśniać pewne rzeczy, bo tak to potem mnie to męczy i spać nie mogę i mam zatwardzenie. Zatwardzenie poglądu.
4: Znaczy się, wiesz, ja to już tłumaczyłem, ty masz te swoje zasady moralne, które są takie dziwne, nie? I obosieczne, tak jak ci to pisałem. Czasem to działa na plus, czasem to działa na minus. Myślę, że to był ten przypadek, kiedy zadziałał na minus, bo ja tego pragnę przypomnieć, że z jadra pomyj po prostu, nie żartów, nie heheszków, ale wiadra pomyj ze strony Towarzystwa Jankiego się na nas regularnie wylewały i pewnie będą wylewać. I od Jankiego, że jesteśmy ściekiem, szambem, poniżej szamba i tak dalej. Wiesz, życzenia śmierci od tamtych słuchaczy do nas, życzenia śmierci do mnie, od Jankiego i tak dalej. No bardzo, bardzo niefajnie. I nagle tutaj były wielkie dyskusje o moralności, o tym, że trzeba się wychillować i tak dalej. Jak gdyby, kurwa, nigdy nic. Tobie się wydaje, że ludzie się nie wkurwią o coś takiego?
0: No ale tak, kurczę... Nocniki też często nie pozostają dłużne i też tam się wyzłośliwiają bardziej lub mniej.
4: Proszę, podaj mi przykład, kiedy nazywaliśmy szambem Enkiego, albo kiedy krzyczyliśmy jemu, albo kogoś w niego śmierci. Tak autentycznie, dosłownie, jak oni to robili wobec nas.
0: Nie no, aż tak to nie, no ale wiesz, no to, że...
4: I właśnie o to aż tak chodzi. Nie po to, żeby tak jak wiesz, że Enki ci powiedział, o bo Zenek coś tam sprzed 2 miesięcy wyciągnął, nie powiedział co. Tylko i to już było okej, okay, nie? Tak samo teraz. Właśnie o to chodzi. Nie aż tak. I my nie robimy tego aż tak. A ty poszedłeś gdzieś, gdzie robią aż tak i jak gdyby nigdy nic, wiesz, tam sobie normalnie gadałeś. No. I to ludzi myślę, że wkurwiło. Ja, no, tak jak mówiłem, troszeczkę jestem zawiedziony, natomiast znamy się już tyle lat, że ja wiem, że ty masz ten swój uniwersalny, taki dziwny, własny kręgosłup moralny i własne zasady. Nic ich nie zmieni, nie? I to ma swoje plusy i to ma swoje minusy.
0: No tak, też nikomu nie bronię, żeby miał złe zdanie tam o radiu Enkiego, o Enki, mojego słuchaczach. Możecie, no dla mnie się najbardziej liczy to, co sam prowadzący sobą reprezentuje, bo to jest jakiś, no to jest bardziej ważne. To jest ważniejsze.
4: No to
0: żaden, ale wiesz, Enki się trochę w pewnym momencie odciął od tego i tak jakby przeprosił, bo pamiętam, że mówił na audycji, że nie bez powodu skasował to, że go to trochę wkurzyło też i wiesz, no to też jakiś tam gest, że się zreflektował tak jakby, nie?
4: jakoś sobie nie przypominam, nie? Poza tym, jakbym zrobił taki dym, to bym poszedł tam, gdzie narobiłem tego dymu, bym przyszedł tutaj i tutaj ludzi przeprosił, nie? A nie skasował czy bąknął gdzieś tam. Skąd ja mam wiedzieć, że gdzieś przeprosił? Mnie nie przeprosił, ja nic nie słyszałem. A życzył mi śmierci i to w niewybrednych słowach. Więc, no kurwa, no. Tak samo jak wyszła kwestia tego, że tam się życzy śmierci Błażejowi, no to to było, że okej, okay, że to jest fajne, nie? Że bo się zdenerwował, nie? I to są ci sami ludzie, którzy sobie wycierają gębę moralnością, nie?
0: Na pewno muszą się liczyć słuchacze Enkiego i sam Enki, że z naszej strony też padną na antenie takie słowa, że Zenon sobie też ma prawo powiedzieć, co myśli o tym. I to jest chyba jasna sytuacja, że kto sieje wiatr, ten burzę zbiera czasem, że nocniki też sobie nie dadzą w kaszę dmuchać, ale wiesz, no nie czuję się też tutaj jak kimś, kto musi reprezentować zawsze, tu patrzeć, co inni mówią i mieć taką samą opinię. Nie lubię, jak ktoś mi tam robi też listę znajomych, z którymi mam się kolegować, no ale cieszę się, że to rozumiesz, że nie oczekujesz ode mnie, tak jak, nie wiem, jak Klot na przykład, nie, że sobie zrobię, że on mi da listę, z kim się mogę kolegować, a z kim nie.
4: I ja muszę pilnie kończyć, przepraszam, dokończę to później, albo jak jeszcze będziesz.
0: Dobra, dzięki, trzymaj się.
3: A ja myślę, że powinniśmy zakończyć audycję, zanim obudzi się tam i tu zadzwoni.
0: No, takie były tutaj komentarze, że bardzo dobra pora nadawania, bo mędrzec Krynica Wiedzy Szczecińskiej w tych godzinach się przewraca jeszcze na drugi bok. No, ale cóż. No dobra, to dzięki panowie i panie i osoby, że tak lewicowo powiem, osoby, żeby nie określać płci. No, trzymajcie się, hej.
3: Bye, bye.
0: I już się rozłączyłem z Discorda. No, macie prawo mieć do mnie tam zadrę, że się pojawia u Enkiego. Czemu nie? No jasne. Ale jednak ja tak trochę czasem nawet na siłę teraz będę się starał szukać jakiegoś porozumienia, nie jątrzyć. No, chyba, że już naprawdę poczuję, że ktoś mi pluje na ryj, nie? No to wiadomo, no ale tak jak są jakieś animozje, czy nawet, no wiadomo, że życzenie komuś śmierci to już jest duży kaliber, no, ale z drugiej strony, czy musimy być tacy delikatni, no Zenon, znacie Zenona, on sam słynie z tego, że potrafi ostro jechać po bandzie, że kogoś tam zjechać i tak dalej. No więc też nie powinien być taki bardzo delikatny też, nie? Powinien być takim twardzielem trochę, po którym spływa więcej, a Zenon z jednej strony jest twardy i mówi, co myśli, co mu tam na serduchu leży, a z drugiej bardzo łatwo się też obraża, tak mi się wydaje, nie? Jak ktoś coś powie. No przecież Zenon też często mówił tam właśnie Matołejko i tam Żabcia, he, he, he, tam Ułysego to i tamto, no to też trochę może, no wiadomo, że nie aż tak, no nie życzył nikomu tam śmierci, nie... No, ale to też ja to w ogóle tak bym się nie przejmował tym wszystkim. Nawet jak ktoś takie rzeczy mówi, że tam zabić tych i tamtych, no to no zdarza się, że ktoś coś takiego powie. No fakt, powinien przeprosić, nie? A nie się wycofywać rakiem, czy nagle udawać aniołka, no to tak niefajnie wygląda. No ale wiecie, no Enki to jest też Enki, no nikt z nas nie jest doskonały. No, Enki ma takie coś, że akurat no tak się zachowuje. No i dobra, ja tam Enkiego nawet lubię, spoko mi się z nim gada, fajnie. I to, co u niego mówiłem, że raczej się odżegnuję od jakiegoś tam szamba, znaczy nie chcę być bohaterem cudzego dramatu, o tak, wy się ze sobą kłóćcie jak chcecie, róbcie nawet tam naloty, dedosy, co tam chcecie, złapcie Enkiego i niech jeden go trzyma za ręce, drugi bije po brzuchu, ale ja niekoniecznie muszę w tym zawsze uczestniczyć, nie? Mam swój świat, swoje własne tutaj plany jakieś. Nudziło mi się, zadzwoniłem, fajnie mi się tam gadało. Zapytałem Enkiego o to życzenie śmierci, czy tam coś. No on tam wymijająco, jak zwykle to Enki, sobie tam obrócił to w żart. Nie było sprawy, no. wielu z nas jest, daje się ponieść często emocjom, nie? I mamy takie wybuchy czasami.

No, Zenon, może nie znam proporcji, no, może... ale tak powtórzę, to jest bardziej twoja sprawa. Nie oczekuj ode mnie, że będę, wiesz, się tu dostosowywał, że jak ty masz z kimś kosę, to ja od razu będę tego kogoś też nienawidził i go obsmarowywał na antenie i się tam nie pojawiał i tak dalej, nie? Ja nie bawię się w takie akcje. Dzwonię sobie gdzie chcę. Chcesz, możesz się na mnie obrazić z tego powodu. Miałem wiele takich przypadków w życiu już, że się na mnie ludzie obrażali, bo u kogoś tam się pojawiłem, czy z kimś, komuś się wydawało, że z kimś trzymam sztamę i tak dalej. No trudno. Jak ktoś tak podchodzi, no to bardziej jego sprawa. No. Ja będę robił to, co mi się chce. Może problemem jest to, że ja po prostu nie słyszałem tej audycji, nie? Ona zniknęła szybko. Gdybym słyszał, może teraz bym co innego mówił tu na antenie, bym się nawet obraził śmiertelnie na amen, na Enkiego. Ale... No nie słyszałem, no ten pech, że nie słyszałem, więc jest to trochę gdzieś tam obok, nie? Nic nie poradzę.

Szczury często przesadzają, przeginają ostro z tą swoją zajadłością. I taki brak dystansu i tyle jest tam gadania o dobrych energiach, o zmianach na ziemi, o tym, że świat się kończy, bo ludzie już człowiek człowiekowi nie jest człowiekiem, a nagle się okazuje właśnie, że by zajebali, powiesili za jaja na drucie kolczastym, w ogóle powinno się pod mur takich i kula w łeb, nie? No to tak się kłóci ze sobą, a zawsze jak jest brak jakiejś spójności i konsekwencji w swoim działaniu, to są takie niefajne dysonanse, więc też tego nie lubię. Chcąc, nie chcąc, reprezentujesz grupę. Słuchaj, to wy sobie możecie tak uważać, że ja was reprezentuję. Naprawdę, nie zamierzam nikogo reprezentować, wiesz. Nie ustawiaj mnie w jakiejś roli, którą sobie wymyśliłeś ty i jakaś tam grupa ludzi, że ja mam was reprezentować. Naprawdę, nie chcę was reprezentować i się odżegnuję znowu od tego. Nikogo nie będę tutaj reprezentował. Jestem sobie krawcem, gadam sobie co chcę. Traktuję bardzo luźno to wszystko. Nie będę żadnym liderem, nie będę żadnym waszym Wałęsą. Zapomnijcie ludzie, naprawdę. Jeśli ktoś się czuje teraz bardzo zawiedziony, że kapitan się nagle okazał zwykłym członkiem załogi i z tego powodu czuję jakiś wielki zawód, dyskomfort, no to cóż mogę rzec, no przykro mi, ale chyba od zawsze tak jakoś stawiałem sprawę, nie? Że nie chcę być żadnym tutaj reprezentantem, nie wysyłajcie mnie naprzód barykady jako swojego jakiegoś tu awatara, emisariusza, cokolwiek, naprawdę, po co nam to? Zadzwoń w ogóle sam Zenon do Enkiego. Ja nie będę miał za bardzo pretensji, że ty reprezentujesz też radio, że jesteś tu członkiem załogi, w redakcji jesteś i powiedziałeś coś, co nie trzeba. To w dwie strony działa też, nie? Że też masz stuprocentową wolność. Możesz zadzwonić do Enkiego i zjechać go jak burą szmatę, burą sukę po prostu. Ja też się nie odezwę do ciebie na drugi dzień, nie opierdolę, że jak ty wiesz, że ty reprezentujesz radio, ty wiesz, że na tobie ciąży odpowiedzialność. Co innego z jakimś tam może z akcjami typu, nie wiem, jakbyś zbanował wszystkich tutaj nagle, miałbyś naprawdę zły dzień, no to już są inne kwestie, bo to są takie kwestie organizacyjne tutaj mające wpływ na funkcjonowanie radia, nie? Ale za słowa to nikt nikogo nie będzie tutaj ciągał, ani nic nikomu wyrzucał, nie? Kapitan członkiem załogi? Ty powiedziałeś, że nawet członkiem załogi nie jesteś. Jestem członkiem załogi. Znaczy, nie wiem, nie chcę być w żadnej strukturze, gdzie będę nazywany członkiem. Nie chcę być członkiem. Za dużo jest w ogóle etykietek i takiej próby, nie wiem, poumieszczania wszystkiego w różnych szufladkach, nie? Po co nam to? Nie czujesz się po części kapitanem scjentologów, Krawcze? Tutaj z przymrużeniem oka Tomu. Nie. No właśnie tak nas nazwali, że tutaj scjentolodzy, wyznawcy nauki. Zenon to tak strasznie poważnie podchodzi do różnych rzeczy, nie? Tak, taki jest bardzo serious. Ja to tak bardziej chill out, man. Zajaraj se, man. Człowieku, zajaraj se. Zenuś. Dobry blancik. Mówię ci, dobry blancik. To jest rozwiązanie twoich problemów, człowieku. Zajaraj se. A Zenon już ubrany w kask z przyłbicą, pałka i czy tam tego miecz przy pasie, zbroja, już nakłada zbroję, konia szykuje i na wojnę.

Ale cieszę się, że są też i tacy, którzy nie oczekują, że będę właśnie częścią jakiejś telenoweli, że akceptują to, że nie ubiorę tutaj jakiejś kapitańskiej czapki, munduru, że nie wyjdę gdzieś tam rozmawiać z enkistami, wysłannik, wysyłamy kapitana. No, to cieszę się, że chociaż są takie głosy. Jak oczekujecie kogoś takiego, to może potrzeba się zgodzi. Może on będzie chętny. Zapytajcie go, może będzie mu odpowiadała taka rola. Czemu nie?

0: A to jest, myślę, właśnie fajne, że nie ubieramy się, nie ubieramy tego wszystkiego w jakieś sztywne ramy, nie mamy tu jakiejś misji, nikt nikogo nie stara się tam strofować, coś powiedział u innych, nie tak. Każdy może robić wszystko, jest wolność. Wolność.
1: Wolność moja jedyna, wolność moja kochana, wolność tu, wolność tam, tra la la la la.
0: Gracjan Rostocki trochę. No i walić to, walić. To jest właśnie fajne, że może na przykład zadzwonić za chwilę światowic Slava na przykład i rzucić w eter swoją teorię jakąś, nie wiem, na temat Wielkiej Lechi, cokolwiek, no i nikt go nie będzie tutaj specjalnie jakoś beształ, rozłączał, coś. Wolność dla mnie to są takie połączone naczynia i taki łańcuszek trochę, nie? Że jak już idziemy w kierunku wolności wypowiedzi, różnorodności poglądów, no to też to dotyczy właśnie tego, że nie będę tutaj jakimś reprezentantem, że jak słuchacze czy

nic nie oczekiwać i najlepiej jakby inni robili rzeczy, w które ty się nie będziesz musiał angażować. No okej, okay, mi pasuje. To chyba sarkazmik lekki był. Chociaż może nie. No ale... wiesz co, trochę tak to wygląda. Czy ja muszę do wszystkiego przytknąć swojego kutasa? I... nie wiem... być jakimś jarlem tutaj i... wsiadamy na drakar i ja zawsze muszę być jakimś jarlem, który stoi... Nie no, jarl to niekoniecznie musiał pływać. Nie no, wiecie o co chodzi, no... Ale to też... To nie chce się we wszystko angażować, no. Nie możecie czegoś oddolnie sobie zrobić. Fajne są jakieś akcje, robicie jakieś przeróbki okładek, jakieś memy. Jakieś akcje... To jest super, ja sobie potem... Patrzę, śmieję się, wrzucam to na ekran, jakieś dzieła wasze, czy nawet właśnie Zenon zadzwoni następnym razem do Enkiego i sobie z nim pogada jak facet z facetem i tam powie, co myśli o tym wszystkim. Gorzej by było, gdybym ja musiał reprezentować, on by musiał uważać na to, jak reprezentuje radio, no to by się sztywniacko tak zrobiło, nie? Ale ja sobie z Zenkiem pogadałem, no. To bardziej Zenon musiałby tam w cztery oczy pogadać. Ja mam z Zenkiem załatwione sprawy z grubsza, nie? Poza tym mogę mieć też jakieś do niego pretensje o to, że tu się zachował nie tak, tam się zachował nie tak, ale to nie znaczy, że mam go zaraz wykreślić z listy znajomych, skasować numer i tak dalej, nie? No też trochę sobie tam odpuszczajmy. U Zenona to jest bardziej tam na ostrzu noża, bo miał prawo się poczuć słabo, jak tam faktycznie mu życzyli śmierci czy coś, ale to jest sprawa już Zenona bardziej, nie? W tym momencie. Jak świat światem, Zenon nie będzie Enkiemu bratem. Pisze Światowit. Od prezesa się wymaga. Kto powiedział, że jestem jakimś prezesem? Jestem tutaj gadaczem na antenie, głosem z głośnika, żebrakiem i klaunem. Trochę się powygłupiam, ktoś rzuci miedziaka i wystarczy. Naprawdę, wiecie co, potrzeba się lepiej sprawdzić w takich rzeczach, tylko ja też nie wiem, czy on by chciał, bo on też ma trochę taką punkową duszę i jak ma się ubrać w garnitur nagle, to może też mu się to może się kiepsko czuć, tak może go tak uwierać pod pachami trochę też, tak czuję coś. Chociaż... nie wiem, nie chcę tu za potrzebę się wypowiadać, nie?

Poza tym z Enkim była taka szczera w sumie rozmowa i nie wiem, czy Zenon do końca zrozumiał, ale Enki wyraźnie powiedział, wytłumaczył, że on przyznał się jakby do tego. No to też jakiś tam, myślę, kciuk w górę się należy, że przyznał, że on niektóre dramy jakby reżyseruje, że traktował to jako pewną grę, pewną zabawę, próbę, nie wiem, zainteresowania ludzi i że żałuje tego, bo nie do końca zostały zrozumiane jego intencje. Może powinieneś, Zenku, drogi, szanowny, kochany, tak trochę do tego podejść właśnie, że to mogło się tyczyć też i afery właśnie z tym, z tymi słowami, które paść nie powinny, nie? Że może Enki trochę grał, nie do końca to traktował poważnie, że, i że faktycznie jest tak, jak mówi, że trochę się to odbiło czkawką, że nie wyszło. Wiesz, o co chodzi, nie? Że no przesadził, jak to się mówi w imię, wiesz, robienia dymów, że

0: nagle poczuł, że robienie dymów, to będzie robił dymy tutaj i teraz no, wyraźnie mówił, że też go to nie kręci. Ja powiedziałem u Enkiego na antenie, że mnie trochę już męczą dramy, te takie toksyczne dramy, no bo są różne dramy, nie? Może być śmieszna drama, z której wszyscy będziemy mieli fan, będziemy się świetnie przy tym bawili, a może być jakaś taka niefajna drama, że ktoś już nie chce kogoś znać, że a jeszcze ci pokażę, ty głupi chuju, jeszcze popamiętasz, nie? I ty wiesz, ile ty rodzin rozbiłeś i no to myślę, że drama z Claude'em to ma taką trochę właśnie ciemną stronę, niefajną, toksyczną, bo no wiecie, jak się nas pomawia o różne rzeczy, jak się nas wkręca, jak się nas obwinia o jakieś kryminalne sprawy, jak się zniechęca do słuchania radia, no to już nie jest przyjemnie i fajnie i zabawnie, nie? No, mogą być też takie dramy, które są fajne. Potrzeba się pyta, o co chodzi, bo obiad robił. No, o nic nie chodzi, no. Chodzi o to może, że na przykład Zenon by bardziej oczekiwał, żebym ja radio reprezentował, żebym był takim tutaj papą Smurfem trochę bardziej, liderem jakimś, który nie wiem, głosem ludu, nie? Coś takiego. A ja mówię, że nie chcę. I zaproponowałem, że może ty byś się nadawał, ale też niekoniecznie. Jestem przekonany, że byś chciał w takiej roli być prezesa, pana prezesa, reprezentanta, kapitana, który bierze odpowiedzialność za swoje słowa, który wyjaśnia pewne sprawy w imieniu słuchaczy, z tym i tamtym. Ale wiecie, potrzeba też, jak były dramy, to też tam dzwonił do Enkiego i nawet jakoś tak z grubej rury walił. Ty, o co ci chodzi, człowieku? Ja to lubię mieć jasne sprawy, no w czym problem, nie, gościu? No i tak też na luzie podchodził trochę do tego wszystkiego. Mówię, słabo widzę potrzebę w garniturze też. No, Zenon by się nadawał, zdecydowanie, tylko pytanie, czy chcemy obwołać Zenona teraz na przykład panem prezesem, który wystosuje na przykład pismo w sprawie gruźb karalnych do Enkiego, bo wiecie, no, Zenon może to zrobić. Może tak być. Ja w ogóle mam nadzieję, że Zenon się nie obrazi teraz na nocne radio i nie napisze za chwilę. Krawcze, pragnę ci zakomunikować, iż moja niewątpliwie ciekawa, choć jednak czasem bolesna przygoda z nocnym radiem właśnie dobiegła końca. Nie widzę siebie w gronie ludzi, którzy w ten sposób. No wiecie, mogę dostać coś takiego na priwa, nawet się trochę boję, że może dostałem. No, to nie byłoby miłe, fajne, bo no, Zenon jest fajnym kolegą, fajnie się nam współpracuje, dużo zrobił tutaj, pomaga w wielu rzeczach. To dzięki niemu macie audycję na stronie, nie? I nadaje fajnie też, jak już się zmusi. Teraz kupił sobie mikrofon, więc czekamy na kozę nocną i w ogóle fajny jest Zenon też, no, tylko że się nie zgadzamy w niektórych sprawach i tyle, no, ale to chyba mam nadzieję, że nie będzie między nami teraz jakiejś tutaj awantury. Po pierwsze, znajdźcie garnitur, w którym się zmieszczę, pisze potrzeba, a po drugie, zwińcie go w rulon i wsadźcie sobie w dupę. No ładnie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy. Kiedy trzeba reprezentować, to reprezentujemy, ale ciężko odbierać nam prawo do dzwonienia ludzi po cywilu. Łysego wczoraj nie słuchałem, nie wiem, co tam było. Nie, właśnie wczoraj było całkiem normalnie. No, zadzwoniłem i była fajna rozmowa, nawet słuchacze Enkiego tam komplementowali, że krawiec spoko, nie? Może być nawet. I o różnych rzeczach rozmawialiśmy i zahaczyliśmy trochę tam o nasze dramy radiowe też między innymi, ale było więcej rozmowy o czym innym. Słuchajcie, też się tam słuchacze, bo domyślam się, że Zenon nie jest jedyną osobą, która się wkurzyła trochę za to wszystko, więc są pewnie też inni, ale ale odpuśćcie trochę, bo to nie warto, myślę, nie? tyle jest problemów na świecie, głód, zarazy, ludzie bankrutują, księża, dzieci macają i tak dalej, no to tym się przejmujmy, nie? A nie tam, że a on mi powiedział, że proszę pani, że ja jestem głupi, a Tomek Krzyśkowi zabrał samochód. Ja zawsze jako pani przedszkolanka, nie? I oczekuje się, że krawiec przyjdzie i proszę oddać Krzysiowi samochodzik natychmiast i do konta. Ja zawsze jestem w cywilu, tak poza tym. Zawsze jestem w cywilu. Nie wiem, to nie mamy tu jednostki wojskowej, naprawdę, ani brygady antyterrorystów. Zenonie, szanowny. Nie, to potrzeba, akurat pisał. To potrzeba też tak to widzi, że tutaj mogę być w cywilu, a mogę być w mundurze? No to potrzeba, to chyba jednak nie mamy co wsadzać ci zwiniętego w rulon garnitura w dupę. Swoją drogą niezłą masz pojemność. Skoro też tak trochę to widzisz, że można być w cywilu, można być tutaj w czapce kapitana i to też chyba oczekujesz trochę, że trzeba reprezentować. Jakoś tutaj reprezentuj. Nocne radio 2021, reprezentuj, człowieku. No, muszę jakiś rap ułożyć tutaj. Reprezentuj broń. Baczność. Na lewo patrz. A zdrajcom radiowym kula w łeb. No, nie czuję się takim tutaj jakimś... Nie ubieram hełmu i munduru, sorry. Nie lubię. Co tak wcześnie audycja? A czemu nie? Ile to już godzin? Już trochę nadaje, nie? 3 godziny, to słabiutko to jeszcze. Jeszcze 10 godzin do rekordu. Miałem nie pić, ale coś mnie tak korci. Chyba skoczę po jakieś piwko przynajmniej. No, coś bym się napił, jakiegoś piwerka. Chłopcze gimnazjalny, hej. Agi się wita z Gambolem. Chłopcze gimnazjalny. Ten nasz urwis Gambol. Słuchajcie, musimy opracować strategię zniszczenia Radia Enkiego. Wytypujemy sabotażystów, którzy będą dzwonili tam i ściągali audycję w dół. Kogo typujemy tutaj jako takich sabotażystów? Walenrodów. Trzeba zdobyć pierw zaufanie słuchaczy tam, a potem zacząć niszczyć audycję. Dwie piaskownice. I grabkami w łeb, i piaskiem po oczach. Potrzeba, bo się zepsuł Skype, wiesz? Ale zobaczę, może się już naprawił. Dzisiaj ludzie się nie mogli dodzwonić. Na Skype, na Discordzie gadaliśmy. Nocne radio. Może już działa. Zobaczmy. No, tym razem się zalogował przynajmniej. O, jest. Dobra. Widzę, że dzwonił Zenon. Basia. Dołączyła Basia do nas. Widzę w międzyczasie. Witamy Basię serdecznie. Witamy na pokładzie. Dobra, to dzwoń potrzeba, dzwoń. Może potem jeszcze Basia zadzwoni. Ale Basia na razie dodała sobie nocne radio do kontaktów, więc może ją jeszcze usłyszymy. Fajnie by było. Okej. Jest i reprezentant nocnego radia. Oficer potrzeba. Baczność, spocznij.
1: Baczność. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo jestem na gównionych słuchawkach.
0: Dobrze słychać.
1: Okej, okay. Zawsze się trochę reprezentuje, mimo wszystko. Jeżeli do kogoś idziemy i podkreślamy, że jesteśmy z Nocnego Radia, to też nie oszukujmy się, czasami też jest tak, że gdzieś się pojawiamy tylko, no może nie tylko po to, ale gdzie też gdzieś w tle jest takie, fajnie by było trochę się, wiesz, rozpromować, tak, pogadać, no jak nie wiem, jak byłeś zaproszony do Przemka, no to chcąc, nie chcąc reprezentowałeś Nocne Radio, czy ci się to podoba, czy nie. Nieważne, czy byłeś w zapierdzianych dresach, czy siedziałeś na gusieńki na fotelu, czy byłeś w galowym mundurze, to nie ma akurat znaczenia, po prostu sytuacja tego wymagała, tak. Tak samo powiedzmy, lubię się czepiać Etama, jeżeli on gdzieś dzwoni, tak, i on podkreśla, że on tutaj Nocne Radio, że tutaj Nocne Radio i sobie cały czas z tym Nocnym Radiem na uszach, na ustach, no to jednak to też jest taki trochę mundur i takie dobrowolne można rzec reprezentowanie. No ale to ja pamiętam, jak jeszcze dawno, dawno temu, kiedy właśnie, nie wiem, tam pierwszy czy drugi raz zadzwoniłem do Enkiego i tak wiesz, tak na luzie, bez takiego, wiesz, jakiegoś dodatkowego ciśnienia w postaci, że robię tutaj audycję, czy powiedzmy nawet dzwonię do radia, które współtworzy, to też jest w pewien sposób, nie wiem, jakoś identyfikowane. Jestem kompletnie z zewnątrz. Jak do Gabrysia zadzwoniłem, no to się bawiłem po prostu przednie, tak? Jak gdzieś tam się jakieś tam głosy pojawiały, ale nie skąsali, że Kotek Mruczek to potrzeba 19. No naprawdę, naprawdę piękny ten, piękny masaż mózgu. Tak samo jak, nie wiem, jak do Ewy Lipki jakiś czas temu zadzwoniłem, też bardzo fajnie się rozmawiało. Tak wiesz, tak jak za starych, dobrych czasów, kiedy jeszcze radyjka się nie robiło, tylko dzwoniło do innych gównoradyjek i ciężko, żebym za każdym razem, nie wiem, kupując bułki w Żabce, właśnie był w mundurze Nocnego Radia z nocnikiem na głowie i mówił, że ja te dwie bułki poznańskie, jedną kajzerkę kupuję w imieniu i ku chwale Nocnego Radia i wszystkich naszych słuchaczy i niech pani zdaje sobie z tego sprawę, bo proszę pani, ja tutaj jestem w pracy i to bardziej niż pani, bo ja jestem w pracy, ilekroć usta otwieram. Więc nie wiem, co tam wczoraj było, jeżeli takich sytuacji, tak jak właśnie przywołałeś, że kiedyś tam do Łysego zadzwoniłem i mówię, ej stary, ty Łysy, o co ci kurwa chodzi? No, dawaj, ty na stół, bo ja nie lubię, tak? No, co? No do ciebie przyjechać, co? Co? Chcesz? No, pogadamy sobie inaczej, nie? No to wtedy reprezentowałem, tak? Ale przyszedłem z intencją reprezentowania, no nie wiem, no można cię oceniać, tak, no Łysego się albo lubi, albo się nie lubi, albo ma się go zwyczajnie w dupie, no tylko, że bardzo ciężko jest oczekiwać od któregokolwiek z nas, że każda nasza rozmowa w tych uniwersach gównoradyjek, które, nie oszukujmy się, przenikają się cholernie, są zwyczajnie no, reprezentacją, nawet jeżeli jakąś tam funkcję pełnimy. Więc no każdy bardziej o sobie świadczy, a nie o całym radiu.
0: No, zgadzam się. Też jest tak, że jak się dużo mówi i się nagrywa cały czas, to ciężko się nie potknąć, nie powiedzieć o dwa słowa za dużo, nie wygłupić się, nie obgadać kogoś, to ciężko tego uniknąć. Tak statystycznie, nie? Mhm. Na pewno jakbyśmy tu nagrywali jeden wcześniej zmontowany podcast na miesiąc, to by było, zero byłoby kontrowersji, gwarantuję wam. W ogóle nikt by się z nikim nie pokłócił. Byłoby top 10 ciekawostek. I już, i by było fajnie i przyjemnie, nie? A poza tym te różne dramy to też tak trochę budują uniwersum, no nie ma uniwersum bez dram, bo to wtedy nie jest uniwersum, jak nikt się z nikim nie pokłóci. Więc...
1: No nie oszukujmy się, wojny są właśnie tym, co pcha gospodarkę, czy powiedzmy, co pcha cały czas, cały świat do przodu. Każdy kryzys to jest przyspieszenie pewnych procesów, które w pewien sposób naturalnie zachodziły, tak? Czy to wojna napędza przemysł, czy ostatni kryzys pandemiczny napędził e-learning i w ogóle całą branżę e-commerce. To było w pewien sposób nieuniknione, tylko właśnie pewien konflikt, pewne dramy, pewne problemy stanowią swego rodzaju katalizator, który przyspiesza. Też oczywiście mając świadomość, że gadamy dużo, że prowadzimy rzeczy, że jakoś tam w inny sposób budujemy sobie zdania i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby, wiesz, a tutaj trochę zaatakować, tutaj całkiem nieźle się wybronić, tutaj całkiem składnie zbudować dłuższe zdanie, żeby ono miało ręce i nogi, no jesteśmy zwyczajnie w tym otrzaskani i bez względu na to nawet zdarza mi się, nie wiem, kiedy rozmawiam ze swoimi znajomymi i wejdę na jakiś temat, to wtedy już ten warsztat cały gdzieś tam w tle jest, tak? I to po mnie cholernie słychać. Czy nawet, no, choćby ta audycja z Przemkiem, gdzie w pewnym momencie okazało się, że praktycznie ukradliśmy mu show, gdzie, no, może trochę na wyrost stwierdził, że tam go obskoczyliśmy i na niego naskoczyliśmy, no, ale to jest... To samo przychodzi, tak? No, mi się wydaje, że w pewnych warunkach nawet do końca nie potrafimy rozmawiać jak normalni ludzie. Tym bardziej w większym gronie. No ale no, nie do pomyślenia właśnie mi się wydaje, żeby tutaj robić z siebie reprezentanta na siłę i odbierać, no, tak naprawdę prawo do rozmowy z drugą osobą gdzieś z innego radyjka i być zawsze tym, który reprezentuje. No bo myślę, że bardzo wyraźnie taką intencję stawiamy. Czy rozwiązujemy właśnie, czy dzwonimy w intencji rozwiązania pewnego konfliktu, pewnego problemu, czy tak sobie po prostu, żeby pogadać. I mam nadzieję, że to jest słyszalne i zrozumiałe. No i jeżeli wczoraj takiej intencji z swojej strony nie było, no to okej, no można cię per proxy lubić, można cię per proxy nie lubić. Może tak powiem, akcje Łysego ostatnio sporo spadły w nocnym radiu. No ale to jest tylko i wyłącznie twoja sprawa, dopóki nie wycierasz sobie i nie mówisz co drugim zdaniu, że ty zdobyłeś złotego nocnika i że jesteś tutaj kapitanem nocnego radia, no to ciężko cię nazwać reprezentantem.
0: No, poza tym, czy nie jest to taki nasz trademark, trochę cecha naszego uniwersum, że są ludzie tak nieprzewidywalni, że chyba się trochę nawet przestaliśmy przejmować tym, że nie wiem, że ubzdryngolony furiat gdzieś zadzwoni i nam narobi wstydu, że potrzeba zadzwoni i tam poustawia trochę szurów, że Zenon zadzwoni i coś niewybrednie tam powie ostro, może za ostro trochę coś komuś. Ja się tym przestałem, szczerze mówiąc, przejmować takimi rzeczami i uznałem, że po prostu nie musimy tutaj ustalać sobie jakiegoś planu, jakiejś misji, wiesz, przejmować się tym, co kto powiedział i niech to tak będzie, że nocniki to są takie trochę wariaciki i że wszystkiego się można po nas spodziewać, nie? Ty nie patrzysz trochę tak na to, czy się tak jeszcze trochę przejmujesz, że opinia o nas będzie jakaś negatywna, że ktoś się skompromituje i nocne radio zniesławi.
1: To znaczy, wiesz, no trochę mimo wszystko ciągle się przejmuje, tak? Bo jeżeli furiat bierze, leci do Gabrysia i na gołą klatę, no to okej, okay, no jeżeli właśnie co drugie słowo wycierałby sobie, że nocne radio, że ja tutaj jestem nocnikiem i tak dalej, no to przyznam, żebym się wtedy bardzo zdenerwował, tak? Ale w momencie, kiedy jest, nie wiem, jakoś tam solo, tak? Czy właśnie jak Gabryś mnie spytał, czy tam prowadzisz jakiś, czy masz tam jakiś swój kanał, no to był jedyny raz, gdzie wspomniałem o nocnym radiu i to też trochę żałuję, bo najpierw powiedziałem, a potem ugryzłem się w język. Bo nie sądzę, że powinienem to robić, bo to też trochę zupełnie moja inna intencja była, ale wyszło jak wyszło i w sumie wyszło całkiem spoko. No właśnie, więc nie ma się tutaj co za bardzo przejmować. Jeżeli ktoś zechce założyć ten garnitur, no to wtedy będziemy rozliczali go z tego garnituru, a nie, że musimy tutaj obowiązkowo wprowadzamy sobie, wiesz, dress code, że w momencie, kiedy siadasz do mikrofonu, kiedy włączasz Skype'a, to musisz mieć krawat, musisz mieć wyprasowaną białą koszulę, ewentualnie trochę w niebieski, pod żadnym pozorem czerwony ani różowy, bo to będzie źle, nie będzie pasowało do naszego, jak to się nazywa, do naszej księgi znaku, tak? Garnitur ciemny, lecz nie czarny, ciemny grafit będzie najlepiej, żadnych prążków, broń Boże, tylko pojedynczy, jak to się nazywa, jednorzędowe zapięcie, żeby też nie wyjść na zbytniego snoba, bo to też może być niebezpieczne dla naszej marki, a nasz dział strategii planowania wizerunku założył, że w 2021 roku będziemy stylizowali się raczej na kloszardów udających ludzi, których stać na chleb.
0: Ta słynna zasada, że nieważne co o nas mówią, byleby nazwiska nie przekręcali, trochę ma sens, bo dobrze jest zrobić trochę jakąś aferkę, jakieś kontrowersje. Lepsze, to dużo lepsze niż bycie nijakim. A jak taki zadzwoni Furiat, czy na przykład Etam zadzwoni do jakiejś innej audycji i zacznie o modelowaniu stolca, coś tam o rzeźbieniu figurki z brązu, dowcipy opowiadać, to dobre jest to, że za chwilę może być drugi telefon od któregoś z nas, który podsumuje tą etamową opowiastkę w niewybredny sposób jakoś i wiesz, i się będzie działo, nie? To jakby ta wolność się przekłada też na to, że no po prostu ja lubię chaos trochę, może w ten sposób. Ty też chyba trochę gdzieś tam lubisz chaos i rozpierduchę.
1: No oczywiście, jestem przecież wiernym uczniem i sługą entropii, szerzę ją gdzie tylko mogę. Ze względu na to, że świat zbytnio uporządkowany jest zwyczajnie cholernie nudny, a zawsze warto tutaj odrobinkę jakąś choćby i lawinę spowodować, więc no może tak nie odbierać tego zbyt poważnie. No nie wiem, raczej nie spodziewałbym się po tobie, że faktycznie że wszedłeś w rolę reprezentanta, a jednocześnie nie zdawałeś sobie sprawy z tego, że tym reprezentantem właśnie się stałeś, tak? Bo nie sądzę, żebyś był w stanie, żebyś to zrobił na kompletnej nieświadomce. No i tak tyle w zasadzie chciałem, bo mi się pisać nie chciało. Także wracam sobie do pysznego jedzenia. No.
0: A co tam jesz?
1: Kary.
0: Kary.
1: Kary z kurczaczkiem.
0: Kurczak kary, dobra myśl. Chyba uznam cię za lidera kulinarnego reprezentanta tutaj. Też sobie zrobię kary.
1: Dobra, no to trzymajcie się, buziaczki, cześć, serduszka.
0: Nara, nara. No, ja nawet czekam trochę, może Zenon zadzwoni na przykład do Enkiego i mu tam nawymyśla coś. Mówię, o, a ty się zesrałeś pod bramką, po twarożku. No dobra, trzeba coś wszamać. Właśnie miałem o tych swoich kotletach mielonych opowiedzieć. No właśnie, namoczona bułeczka dodana, też tak, taką masę zrobiłem mięsną, trochę bułki tartej, trochę przypraw, jajeczko, bo jajeczko to jest jednak jajeczko. Co tam jeszcze? A, cebulka, tak, starta cebulka. No i powiem wam, że to jest kotlecik mielony. Tylko potem się pierdzi po nim od tych mielańców. No, ale dobre, wyszły. W ogóle chyba dobry w gotowaniu jestem. Trzeba w to wkładać trochę serca, nie? Tu doprawić, spróbować, siedzieć przy tym, doglądać, czy tam się nie przypali. No, trzeba w to włożyć trochę serducha i wtedy jest dobre jedzenie. I chyba jednak skłaniam się ku takiej strategii gotowania, żeby nie mierzyć tak wszystkiego jak w aptece, nie? Że tyle i tyle tego, tam liczyć gramy, litry, tylko tak na wyczucie trochę, taka, wiecie, kulinarna intuicja. No dobra. Co złego, to nie ja. Była dzisiaj audycja o akcji hashtag otwieramy, o przedsiębiorcach zbuntowanych. Były też rozmowy o radyjku, a potem zeszło na radiowe, wewnątrzradiowe historie. Można dodać kostki rosołowej z masełkiem zamiast soli, pisze Tomisiu. No takiego mielońca też można zrobić na wiele sposobów, nie? Niektórzy na przykład zamiast jajka dodają właśnie coś innego, jakiś inny, bo to chodzi, żeby to się zlepiło, nie? to jajko to jest taki łącznik, klej trochę. To niekoniecznie się jakoś na smak wielce przekłada. No ale można różnie tego mielońca. Gołąbki bym sobie jeszcze zjadł. Dobre gołąbki, ale zawijane. Nie jakieś tam pseudogołąbki. Gołąbek to musi być zawinięty w kapuchę, pyszny. No nie jest, chyba pójdę, coś kupię, jakiś alkohol. No a miałem nie pić, ale to przez was, bo nie dostałem żadnego donata i dzisiaj oprócz maharadży. Więc chyba muszę się zapić za zgryzoty. Jak wpadnę w alkoholizm, to pamiętajcie, że to przez was wszystko. No. Zresztą jak ja mam być godnym reprezentantem? Klaun, alkoholik, uwięziony w Matrixie, jąkała, jeszcze mi tak pisali właśnie tam w komentarzach na cda.pl, żebyś zdechł, jąkający się skurwysynie, a twoja matka, no takie komentarze, wiecie co, skąd w ludziach taka nienawiść, trochę hejtu. I przeszła mi trochę ochota na wrzucanie czegoś na CDA. No tam ludzie szukają filmów i bardzo źle reagują, jeśli zamiast filmu znajdą audycję o filmie. No i wtedy się zaczyna złorzeczenie, życzenie śmierci. Żeby zdechło wszystko, co najbardziej kochasz, żebyś dostał raka. Żeby ci się córka z czarnym i w ogóle, żebyś miał marnie. Ach, nie wiem, co w tych ludziach siedzi.

Ale powiem wam też, że dobrze rozumiem, całkiem dobrze rozumiem uczucia niektórych z was, że bierzecie bardzo do siebie jakieś słowa, coś, co ktoś powiedział, bo pamiętam, że kiedyś też taki byłem. To znaczy, to jakby przeszło z czasem, nie? Może się starzeje albo coś, ale nie miałem tego dystansu. I nawet były bardzo ostre awantury, jak ktoś tam coś właśnie nie docenił, napisał nie tak. No bardzo brałem do siebie, nie? I stąd rozumiem tych, którzy obecnie taki mają stan umysłu, tak czują, tak podchodzą do sprawy, nie? To po prostu trzeba zrozumieć też tych, dla których to są ważne rzeczy, nie? Można też powiedzieć, co to za kapitan, który tam dziura w statku, dziura w poszyciu, jedzenie się skończyło, żagle dziurawe i tam... I nas atakują z lewej burty właśnie piraci, a kapitan chill out, man, relax, dobrze, co będzie, to będzie, ja mam to w dupie. No to taki słaby trochę kapitan. No to możecie nie mówić kapitan krawiec, jak możecie mówić krawiec. Będę musiał z tym żyć. A w sumie chciałem jeszcze powiedzieć taki temat też u Enkiego nawinąłem, społeczniaki, wszyscy ci ludzie, którzy kręcą różne zdarzenia, i myślałem, że o tym jeszcze sobie pogadamy, ale coś ludzie nie chcą o tym rozmawiać, a mnie strasznie interesuje, jakie jest zdanie właśnie słuchaczy na temat takich jakże popularnych dzisiaj nagrań. Dzisiaj dużo serwisów na tym się opiera. Ktoś edukuje innych obywateli, wymuszając na nich respektowanie jakiegoś prawa, na przykład zakaz jeżdżenia po chodniku, albo zachowanie się na skateparku, albo przestrzeganie prawa przez policjantów, którzy często sobie tak lekceważą trochę, nie? Że prawo jest dla nas, a oni są ponad tym. I mogą sobie parkować, gdzie nie wolno, mogą sobie zostawiać włączony samochód. My dostaniemy karę za zostawienie zbyt długo włączonego silnika, nie? A on sobie może robić, co chce w ogóle, bo on jest pan policjant, pan władza. On nie jest od przestrzegania prawa, on jest od wymuszania przestrzegania prawa. No i... Ja trochę Zenona rozumiem. Też nie lubię, jak życzy się komuś śmierci, bo mam wrażenie, że czasem życzenia się spełniają. Napisał na czacie Tomisiu. Taka karma. Dodał. Jak najbardziej. No to, słuchajcie, chyba się dobrze zrozumieliśmy. Mi się zajebiście takie coś nie podoba. Kloda krytykowałem często, że on życzy tak ciągle komuś śmierci. Tak, może nie wprost, ale tak... No niektórym wprost, ale niektórym to tak... Fajnie by było, nie? W sumie. I może powinno ich coś spotkać i może jeszcze za to zapłacą kiedyś. I też mi się to nie podobało. Nie, to absolutnie to jest karygodne w ogóle. No... tylko po prostu, no... Nie, troszkę się od tego odcinam, niezupełnie, bo no mówię, nie podoba mi się, Zenon jest moim kolegą i nie podoba mi się bardzo, że ktoś tak się o nim wyraża, że w ten sposób, absolutnie, to jest karygodne, tylko po prostu chcę być trochę z boku, no nie mogę się tak angażować w te różne dymy, dramy cały czas, wiecie, to wtedy to jest męczące, to jest trudne. To wysysa siły. Poza tym, to nie wiem, też chciałbym mimo wszystko jakoś tam ludziom odpuszczać trochę, nie? I skoro ten Enki, no, dość wyraźnie w sumie powiedział, że nie jest zadowolony z takiego biegu rzeczy, tą audycję skasował i nie powiedział wprost tam przepraszam, proszę o wybaczenie, wybaczamy i prosimy o wybaczenie, nie wygłosił mowy przepraszalnej, ale jakoś tam się zreflektował, no co, nie wiem, dajcie se po mordzie, tak często się mówi, dajcie se po mordzie,
często jak jest trzech kumpli, nie? I dwóch się nagle ze sobą pożarło mocno, to trzeci czasami mówi, dajcie se po mordzie i będzie dobrze, nie? No to trochę tak reaguje w tym momencie. Dajcie se po mordzie i będzie dobrze. Słowa są zwierciadłem duszy. To chyba raczej oczy, Pawle. Więc tak naprawdę psychopaci życzą sami sobie śmierci. Dostajesz to, co wysyłasz, więc nie ma się czym martwić. Pisze Paweł. Paweł IX. Jan Paweł IX. No, coś w tym jest. Nawet jeśli nie wierzymy tak do końca w mistyczne systemy karmiczne, w jakiś magiczny pierwiastek w tych systemach karmicznych różnych, to są takie, moim zdaniem, są takie właśnie karmiczne skutki różnych działań, które nie mają nic wspólnego z siłami nadprzyrodzonymi. Po prostu, no, karma społeczna, o tym też kiedyś mówiłem, nie? Więc to bardzo prosto można to wytłumaczyć. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, no. Zbierzmy do kupy różne takie prawdy życiowe. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Dodajmy do tego fakt, że obracanie się wokół fajnych, pozytywnych ludzi, dobrych, porządnych, z klasą, sprawia, że poznajemy innych ludzi tego typu. Tutaj można zacytować powiedzonko, że podobne przyciąga podobne. I jak się to wszystko tak zlepi w jedną całość, jak mój kotlet mielony, sklejony jajeczkiem, no to powstaje moim zdaniem coś właśnie na kształt takiej karmy społecznej. I już, nie? A to, o czym pisze Paweł, że życzenia wypowiadane, jakieś złe intencje wysyłane do innych wracają do nas, może też by się to jakoś dało właśnie zracjonalizować, w racjonalny sposób przedstawić sposób działania, nie? Tego zjawiska. Kto wie? Magia, zjawiska nadprzyrodzone to mogą być, to może być opis tak naprawdę różnych, dających się racjonalnie wytłumaczyć zjawisk, tylko że to jest przejaskrawione, wyolbrzymione trochę. Nie mówię, że zawsze, trąćcie Panie Boże, ale czasami to może tak działać, że po prostu pewne rzeczy są ulotne i pewne zjawiska są wokół nas, pewne rzeczy się sprawdzają, działają, tylko że my tego nie potrafimy ubrać w słowa trochę, nie potrafimy tego w łatwy sposób wytłumaczyć za pomocą nauki i stworzyliśmy sobie na tą potrzebę takie opisy właśnie bardziej mistyczne, magiczne, które mogą być tak naprawdę mniej magiczne niż są w rzeczywistości. A, coś poplątałem. Ciężko to wytłumaczyć. No właśnie, ciężko to wytłumaczyć. Są takie rzeczy, które ciężko ubrać słowa. Nie wiem, nasza mowa jest nieprzystosowana do tego, brakuje nam terminów, brakuje nam możliwości opisu czegoś, co jest bardzo takie misterne, szczegółowe, pełne niuansów, nie? I dlatego używamy takiej mowy właśnie sorry, bo tak sprawdzam się, patrzeć, co tu piszecie jeszcze na czacie. Dobra, znikam. Chyba zgłodniałem. To jest czas, żeby sobie podgrzać mielońca. Może wyskoczę do sklepu. Coś dobrego trzeba sobie kupić. Jakąś nagrodę sobie dać. System nagrody musi działać. Muszę sobie codziennie nagrodę dawać. Jakąś marchewkę. Bo kijów wiele jest, więc muszę sobie marchewkę dać. Ale to głupie było. Ale to durne, już z normalnego radia FM to już bym wyleciał 10 razy za takie banialuki jakieś.

Poza tym mi się siku chce i boję się, że mi oko wypchnie za chwilę. Każdy psychopata powinien poczytać Dana Zohar i Jan Marshall. Inteligencja duchowa. To poleca Paweł. Inteligencja duchowa. Fajne są takie książki. One, nawet jak się mogą wydawać trochę szurskie, to często tam może być naprawdę dużo fajnej wiedzy. Znaczy, tak zgaduję, bo nie wiem, o czym to jest, nie czytałem. Ale tak mówię ogólnie, nie? Że możemy trafiać na takie treści, które mogą się wydawać przekombinowane. O, ktoś sobie szura i wymyśla niestworzone rzeczy, ale tam często można wyłowić naprawdę fajną wiedzę i takie prawdy życiowe jakieś. Może, będę się tego trzymał, że wiele informacji o tym, jak ze sobą się komunikujemy, jakie ponosimy konsekwencje swoich czynów i tak dalej, to lepiej można to po prostu opisać w sposób taki właśnie trochę nadprzyrodzony, właśnie używając terminów, które kojarzą się z jakąś parapsychologią, magią. Można to po prostu lepiej opisać. Jak czytałem sobie systemy różne magiczne, to tam naprawdę jest kupa fajnych spostrzeżeń. Ludzie, którzy są dobrymi obserwatorami, patrzą sobie na rzeczywistość i w końcu do tego dochodzą, że ciężko jest opisać w taki zwyczajny, racjonalny, naukowy sposób pewne zjawiska i robią to w inny sposób. No. I stąd też to jakieś moje zainteresowanie takimi treściami. Nie? I proszę nie mówić w jakichś innych audycjach, że tu jest radio scjentologiczne i wyznawcy nauki tylko. Owszem, są też i tacy ludzie, którzy patrzą, bardzo twardo stąpają po ziemi i niezbyt chętnie angażują się w jakieś takie rozmowy o rzeczach magicznych, w cudzysłowie. Ale są też i tacy, którzy są mocno w tym świecie, a są też i tacy, którzy szukają i tu, i tu. Jak mówiący do was te słowa Krawiec i ten wypowiadający te słowa żegna się z wami właśnie i zaprasza was na audycję o 21.15. Lewym okiem, Błażej być może też ze zmorą, nie wiem czy tam zmora, jak tam teraz on ma tam życiowe sprawy różne, rodzinne, czy będzie na antenie, fajnie by było. No i gościni autorka serwisu utuletule.pl o Islandii. Przepraszam, że tak nie wymieniam z imienia, z pseudonimu, ale z tego, co tam buszowałem po stronce, po Facebooku, to wygląda mi na to, że ta pani, ta nasza dzisiejsza gościni jest osobą taką tajemniczą trochę, że jak wielu z nas tutaj, czy to występuje pod pseudonimem, którego nie udało mi się wyłowić za bardzo, taka tajemnicza trochę osoba, tym ciekawiej może być, nie? Zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że nie będzie problemów technicznych, tylko że się coś nie wysypie, bo to zawsze jest najgorsze. Coś w tym jest. Zróbcie sobie taki test. Uśmiechajcie się do wszystkich napotkanych ludzi. Powiedzcie komuś znajomemu komplement i zobaczcie, czy wasz dzień był lepszy, czy taki sam, pisze to Misiu. Zdecydowanie. Jeśli staramy się innym odpuszczać, wybaczać, uśmiechamy się do ludzi, jakieś pozytywnymi rzeczami zarażamy innych, zdecydowanie życie robi się przyjemniejsze, fajniejsze. Może to jest sposób na zmienianie świata na lepsze trochę. Zacznijmy od siebie i emanujmy dobrą energią, nie? Tak się ludzie śmieją, że o, dobra energia, dobra intencja, men, zajaraj se i se grzybków zjedz. No to łatwo tak wyśmiać, nie? To równie dobrze można wyśmiać też ludzi nauki w podobny sposób. A te twoje tam, a to właśnie... A to działa, po prostu działa. I nie ma tu też w tym niczego chyba specjalnie nadzwyczajnego, że to działa, nie? Po
po prostu dobro, zło, uśmiech, smutek. Zobaczcie, czy my się nie smucimy, obserwując jakieś smutne wydarzenia? No smucimy się. Weselimy się, jak jest na antenie wesoło i robi się nam przyjemniej. No to takie to proste, nie? Że to promieniuje, to emanuje, to się kopiuje, zarażamy czymś innym. Mówi się czasami, że ktoś ma zaraźliwy śmiech. Wystarczy, że się gromko zaśmieje i od razu nam się też gęba cieszy, bo po prostu bo on się w fajny sposób śmieje. To jest trochę zabawne, jak on się śmieje. Trochę to przechodzi na nas. No, więc sam śmiech w ogóle, już nie wdając się w jakieś tutaj szczegóły. No dobra. To mówiłem ja, Jarząbek. Do usłyszenia się z wami. Właśnie, szkoda, że... szkoda, że się go nie zapytałem, czy będzie jutro bez litości. No i nadal pozostajemy w błogiej nieświadomości. Potrzeba, jak jesteś, jak słuchasz, to daj może jakiegoś znaka, czy będzie bez litości, czy nie będzie. Bo jakby miało nie być, to może co innego będzie w zastępstwie. A jak będzie, to sobie z przyjemnością na pewno posłuchamy. Będzie. O, dobra. Wiadomość z kapitanatu, z centrali, przekazana. Będzie. No, to super, fajnie. No to czekamy w takim razie na jutrzejsze bez litości, pewnie o godzinie 21:00. Zwyczajowa nasza godzina. W piątek, no, chyba tak, trochę taka nasza tradycja radiowa już, że piątkowe audycje to są takie imprezowe. I no bo nie trzeba iść do pracy następnego dnia, koniec tygodnia, no, imprezowy dzień po prostu. Jak się robi imprezę, to najczęściej właśnie w piątek, nie? No to czemu my nie mielibyśmy się trochę poweselić, potańcować sobie wirtualnie? I całe te. No to fajnie. To fajnie, że fajnie. No, także jest fajnie, wy jesteście fajni, jest fajne radio, będzie fajnie i się fajnie z wami żegnam i idę sobie do fajnego sklepu, jeszcze sobie fajnego kotleta zjem i usiądę sobie na fajnym kibelku. I tak wygląda moje życie. No, to tyle. Do usłyszenia. Cześć.

0: To, co widać na ekranie, to screen z filmu Alone. Samotny, samojeden. Z roku 2020. Całkiem fajny filmik. Obejrzałem sobie niedawno na CDA. To jest film o tym, jak nagle ludzie zaczynają chorować na coś w rodzaju wirus zombie, ale no po prostu stają się takimi krwiożerczymi świrusami. Biegają, mordują. No, taki szał, nie? Dziwnie się zachowują, bo wykrzykują różne takie dziwne zdania. Zostaw mnie! Nie dotykaj mnie! I atakują wszystkich. No to taka kolejna wariacja na temat zombiaków. No ale film jest raczej o tym właśnie, jak przetrwać w takim ciężkim czasie, kiedy brakuje jedzenia. Główny bohater barykaduje się początkowo w swoim mieszkaniu i zamierza przeczekać. Przetrwać, no przeczekać całą epidemię. Ma nadzieję, że może się jakoś to wszystko samo rozwiąże poniekąd. No bo, no tak, ma nadzieję, że ci zarażeni umrą z głodu. No ale wiadomo, kończy się jedzenie, człowiek zaczyna wariować, takie wrzaski. Fajnie pokazane jest to wszystko, bo dosyć realistycznie. Tak, Jestem legendą, trochę podobne kino. Oczywiście Jestem legendą z Willem Smithem, no to takie bardziej hollywoodzkie kino. To jest bardziej takie nie hollywoodzkie. Trochę wygląda jak kino offowe, nie? Nie ma tutaj spektakularnych efektów specjalnych, żadnych mutantów. Po prostu są... Jest pokazana dość fajnie, realistycznie cała sytuacja. W telewizji coś komentują, potem sygnał się urywa, nigdzie nie można się dodzwonić. Wielka radość oczywiście pojawia się na twarzy bohatera, kiedy naprzeciwko w bloku w oknie widzi dziewczynę, która jest zdrowa, żyje i już mu strasznie brakowało kontaktu z drugim człowiekiem, no i tam potem wspólnie coś próbują wywalczyć. Tak się zastanawiałem dzisiaj, ile czasu bym przetrwał przy aktualnych zapasach, no to co jest w zamrażarce, to co jest na półkach, no tak na oko myślę, że nie wiem, z tydzień może, nie, trochę dłużej, może z dwa tygodnie. Człowiek bez jedzenia wytrzyma te trzy tygodnie, ale bez wody to już po trzech dniach totalny zgon, nie? Pamięta ktoś i przechwałki Marcina z Kilder, pseudonim Tesla? No oczywiście, radiocenzura. Pamiętacie, ile on deklarował, że nie jadł? Jakoś tak sporo dłużej, dlatego trochę niedowierzanie, nie? On chyba coś mówił o 40 dniach. 40 dni to jest... 5 tygodni, nie? A nawet prawie 6. No, z takim szabrowaniem sąsiadów mógłby być problem. Wystarczy, no, jeśli trzymać by się tej wersji z filmu Alone, to wystarczy, że nas ktoś zadrapie, ugryzie, no i się zarażamy. Jeszcze jak? Miesiąc. Ale to potrzeba, masz na myśli, że Marcin deklarował, że nie jadł miesiąc? Mi się wydaje, że... A może. No, coś mi tak przebłyskuje, że 40 dni, no to trochę za długo, nie? Jeszcze deklarował, że nic a nic nie schudł. No to ciekawe. No, na pewno bohater filmu Elon zrobił taki błąd, że nie porobił sobie zapasów wody. Ja bym zaraz, no właśnie, do wanny, tak? Trzeba mieć wannę jeszcze. Kurczę, słabo przygotowany byłbym tutaj. Taka wanna, ile litrów się mieści w takiej wannie? Z 20? A Tom mu się przechwala tutaj, że żeby dał radę z Gosią z pół roku. No, to fajnie, to pozazdrościć tylko. Kto wie, czy nas nie spotka kiedyś jakaś taka apokalipsa zmutowanych, tam biegających i wrzeszczących i gryzących wszystko, co na drzewo nie ucieka. Ludzi zarażonych czymś. Zastanawiam się, czy to jest możliwe. Kiedyś chyba z potrzebą o tym dyskutowaliśmy. Ja uważałem, że skoro takie rzeczy się zdarzają w sumie w przyrodzie, no ten grzyb, który przejmuje kontrolę nad pszczołą, słynny, nie? Jeszcze były jakieś takie przypadki. Ponoć z człowieka się da zrobić zombie za pomocą różnych specyfików. Wprowadza się go w taki stan, że on jest taki otępiały jak niewolnik. Ponoć zdarzało się, że używano takich ludzi do niewolniczych prac, nie? Stąd się wzięła, no to takie wudu. Potrzeba twierdził, że się nie bardzo da takie coś osiągnąć, ponieważ małe różne stworzonka typu właśnie owad, to one są o wiele bardziej, no, o wiele łatwiejsze. Jest taka sytuacja, faktycznie może się zdarzyć, że a to pasożyt jakiś, a to jakiś grzyb, a to coś, ale u człowieka to nie za bardzo. No ale to musiałaby być jakaś wielka siła, nie? Jakiś naprawdę przepotężny może wirus, dziwny, taki, jakiego jeszcze nie znaliśmy, który by dał radę nas raczej 100, 200 litrów do wanny. A to co ty masz za wannę, człowieku? To chyba przesada. Potrzeba też się tu śmieje, że 20 litrów to wanna dla kota. Ale no patrzcie, taki, ja kojarzę na pewno takie 5-litrowe butle. Takie 5-litrowe butle z wodą kojarzę. Kiedyś zamawiałem takowe. No to ile takich butli wlejecie do wanny? Przypuszczam, że po wlaniu 10 takich 5-litrowych butli, no to już ta wanna może być zapełniona dosyć mocno. Cześć, potrzeba.
1: No siema. To tak tutaj, jeżeli tak mówiłem, to przepraszam, kłamałem, ponieważ no choćby właśnie wścieklizna poruszona przez Tomu pokazuje, że potrafi

0: Pałką kręci.
1: To jest twoja gałeczka i proszę się od niej odinteresować. No chyba, że jesteś zainteresowany, to wiesz, a to może bardziej na brief albo na tym na show up.
0: Nie jestem właśnie.
1: Tak teraz mówisz, brutalu. Zobaczymy.
0: Dobra, już mnie tutaj nie podrywaj na antenie, bo się rumienię. No i co? Czyli no, wścieklizna. No dobre. A widziałeś kiedyś, jak się człowiek zachowuje chory na wściekliznę? Na jakimś nagraniu czy coś?
1: Na nagraniu tak, na żywo nie. A to jest takie trochę przerażające, tak? Bo to są jakieś, nie wiem, jakieś takie dziwne drgawki, jakieś ruchy zupełnie dziwne. Jakby ktoś miał, nie wiem, przetrącone kilka nerwów i był urażony prądem jeszcze do tego. To jest... Nie wiem, to mnie naprawdę, że tak aż powiem, jak oglądałem te nagrania, to aż mnie to osobiście bolało jakoś.
0: Zwierzęta się potrafią bardzo dziwnie zachowywać, chore na wściekliznę, bo na przykład niektórym się przydarzyło, że spotkał ich miś, niedźwiedź, i on się taki bardzo spokojny stawał, wiesz? I tak nawet człowieka się do człowieka tak podchodził i go tam... obejmować chciał, siadał se koło człowieka i to był właśnie znak, że on jest chory na wściekliznę. To ciekawe, nie?
1: No trochę tak, ale to jest właśnie, kurde, każdy układ neurologiczny jest niesamowicie skomplikowany i tutaj chyba się wszyscy zgodzimy. I wirus, no oczywiście jest w pewien sposób prosty, no i też działa jak jakiś, nie wiem, lek, który zażywamy na przykład, i jeżeli będzie wpływał na to, że będziemy, nie wiem, w pewien sposób odrzucali tę wodę, to również może wpływać na przeróżny sposób na pozostałe funkcje życiowe, chociaż z drugiej strony mogłoby być to celowe, bo przykładowo, jeżeli dobrze pamiętam, istnieje jakiś taki, nie wiem, czy to jest grzyb, czy jakieś takie inne stworzonko, które infekuje ciała ślimaków i zmusza te ślimaki, żeby te ślimaki właziły sobie na drzewa. Dlaczego? Dlatego, że na tych drzewach tego ślimaka będzie mógł zeżreć ptaszek, a larwy tego pasożyta właśnie swój czas rozrodczy mają w układzie pokarmowym ptaka. I to tak, wiesz, to wydaje, tak na pierwszy rzut oka jest to zajebiście naprawdę skomplikowane, żeby znaleźć takiego ślimaka, żeby zmusić go do wejścia na drzewo, żeby był tam ptak, który go zje i potem wysra. No ale to jest, wiesz, to jest nasz piękny krąg życia.
0: Niepokojące może być to, że właściwie na większość wirusów nie mamy lekarstwa. Możemy jakoś tam przechorować, możemy dbać o takiego człowieka, ale jakby się pojawił jakiś taki wirus, który nas w ogóle zaskoczy, właśnie coś w stylu wirusa zombie, to też nie będziemy prawdopodobnie potrafili wynaleźć lekarstwa, nie? Skoro na katarek nie umiemy...
1: Znaczy, wiesz, no, od katarka się nie umiera, więc i za bardzo nikomu się nie chce tutaj ciężko pracować. Poza tym też dobrze, żeby nasz układ odpornościowy miał się na czym nauczyć. A z drugiej strony, no wiesz, no, przez ostatnie półtora roku widzimy, co się dzieje, jeżeli się pojawia wirus, który nie zamienia ludzi w zombie, tylko po prostu jest. I nagle jest, kurde, przypał. Jest nagle problem.
0: Na pewno mnie też niepokoi to, że ludzie mogą... jakiś naród, nie wiem, czy to jacyś Chińczycy, czy terroryści, czy komuniści, ktokolwiek, czy nasi kochani Amerykanie, może się na świecie nagle zacząć ostro kotłować, kiełbasić jakieś konflikty i ktoś nagle będzie chciał opracować jakąś broń biologiczną, no która właśnie, czy uważasz, że mieści ci się to w głowie, czy masz na tyle silną wyobraźnię, żeby sobie wyobrazić taką broń biologiczną, która działa tylko na określone rasy, na przykład tylko na białego człowieka?
1: Genetycznie jesteśmy tak bardzo pomieszani, żeby było to naprawdę niesamowicie trudne. Ja rozumiem, jeżeli to byłby, nie wiem, jakaś toksyna czy jakiś wirus, który działałby na jakąś określoną grupę krwi, albo na, dajmy na to, albo na określoną płeć. Ale rasy są tak naprawdę tak bardzo przemieszane, że tutaj się pojawia ogromny problem. I jeżeli sobie spojrzymy, nie wiem, na człowieka białego, tak, na człowieka czarnego, takiego typowego murzynka Bambo, na jakiegoś papuasa, na jakiegoś aborygena, to nagle się okazuje, że to, co my widzimy, te różnice fizyczne, które widzimy, czyli na przykład różnice we wzroście, w umięśnieniu, w budowie twarzy, bo twarze najbardziej rozpoznajemy, to się okaże nagle, że ten aborygan albo papuas jest...

0: niesamowicie bliski naszej białej rasie i tak sobie na oko nie jesteśmy w stanie za bardzo tego rozróżnić. Tym bardziej w naszej zachodniej cywilizacji mamy ten problem, że te rasy są bardzo wymieszane i żeby tak idealnie to po prostu, wiesz, tak wystrzelić, no to ciężko by było. Jeszcze od biedy, no nie wiem, no dzieciaki z zespołem Downa, to jeszcze mniej więcej byłoby w miarę łatwo. Ale żeby sobie policzyć, na przykład, żeby, nie wiem, zabić czarnoskórych, no to byłby problem, no bo pytanie, czy Rumun jest czarny, czy jakiś Meksykanin jest czarny, czy Papuas jest czarny, gdzie się zaczyna bycie czarnym.
1: No tak. No to może na niektórych by działało mocniej, a na niektórych słabiej, na przykład. Ale też były robione takie symulacje matematyczne i wyszło, studenci Uniwersytetu Leicester zrobili taką symulację i zakładając, że jeden zombie w ciągu dnia ma 90% szans na spotkanie ofiary i jest w stanie przetrwać 20 dni bez ludzkiego mięsa, przy startowej populacji świata 7,5 miliarda ludzi od pojawienia się pierwszego zombie do redukcji całej ludzkości do zaledwie 180 osób minęłoby raptem 100 dni. No ale to taka symulacja, no nie wiemy jak wojowniczy byliby ludzie, którzy by bronili się, nie wiemy jakby tutaj państwo zareagowało. Wiem, że Pentagon kiedyś wydał taki handbook, jak przetrwać apokalipsę zombie, tak? Pentagon wydał taki
0: tak, to
1: podręcznik.
0: Było coś takiego, ale to wiesz, to... Dobra, będę znowu bronił systemu. To bardziej polegało na tym, żeby się przygotować na zasadzie dziwne rzeczy mogą się zdarzyć. Czy to będzie apokalipsa zombie, czy to będzie atak terrorystyczny, który na przykład odetnie nam wodociągi, odetnie nam prąd. No to są takie, wiesz, takie podstawowe rzeczy, na których warto by było się skupić. No i tutaj to też mi się wydaje, warto sobie czytać między wierszami ze względu na to, że te wszystkie trzyliterowe agencje jednak mają trochę poczucia humoru i sobie potrafią, no choćby CIA w momencie, kiedy pojawił się nowy sezon Archiwum X, ten nie wiem, tam 2 czy 3 lata temu, no to też z okazji tego też odtajnili część dokumentów. Więc to też, to jeżeli mówią o apokalipsie zombie, to z jednej strony jest żart, a z drugiej strony są tam bardzo fajne takie praktyczne porady, które mają na celu właśnie przygotować nas na jakikolwiek kataklizm, a takim kataklizmem może być choćby, wiesz, huragan, trąba powietrzna, cokolwiek.
1: Ja się nie śmieję nawet z tego za bardzo. No to, wiesz, to wręcz przeciwnie, nawet szanuję właśnie za pewien taki dystans, za to, że może się to przydać w innych przypadkach, kiedy będzie jakaś zbliżona sytuacja pod względem właśnie okoliczności, nie? No, jakiś właśnie inny wirus, że ludzie szaleją, czy no, zachowują się trochę jak zombie. No, bardzo fajna sprawa. I to kurczę, no oczywiście naszym służbom czy wojsku nigdy coś takiego do głowy nie przyjdzie. Gdzie to przecież to poważne sprawy są tutaj, będziemy sobie śmichy, chichy robili, kurwa, spięta dupa trochę. No, to fajne taki podręcznik. Muszę kiedyś dorwać, zobaczyć, co oni tam napisali. Miałeś kiedyś okazję zerknąć, co tam jest?
0: W ogóle? Wiesz co, przejrzałem bardzo pobieżnie w momencie, kiedyś to się pokazało i też właśnie to tak jakoś w ramach takiego dowcipu, ale nie do końca dowcipu, takiego, żeby ludzie to zapamiętali. Odczułem, więc nie, pewnie to będzie łatwo do znalezienia, bardzo łatwe do znalezienia i spokojnie będzie można sobie wyczytać w tym takie, wiesz, takie podstawowe rzeczy, jak zadbaj o to, żeby mieć zapas wody, jakieś, wiesz, leki, antybiotyki, co tam przyjmujesz, może jakaś apteczka, jakiś bandaż, jakaś opaska uciskowa, tego typu rzeczy i też pójście w jakiś konkretny science fiction, że no jeżeli cię ugryzie, to musisz sobie tutaj, wiesz, odpowiednio ten ucisk założyć, żeby w razie czego nie trzeba było ci amputować ręki, ewentualnie skończyć tylko na amputacji ręki, a nie amputacji głowy i śmierci twojej.
1: Przyszło mi teraz do głowy, że mogłoby się okazać, no powiedzmy, mamy już tą apokalipsę zombie, wszyscy tu zaskoczeni jesteśmy i nagle orientujemy się, że zombie są bardzo muzykalne, że można im zagrać na fleciku i one zaczynają, wiesz, tańcować. Ej, nawet więcej, zaczynasz grać na tym fleciku, a one idą za tobą, tak jak w bajce o tym szczurołapie, co grał na fleciku i tak idziesz sobie. Ale taki cała chmara zombie idzie za tobą i podśpiewuje, tupie tam. No, mogłoby się tak okazać.
0: Ja, wiesz, jak to się nazywa? To się nazywa procesja Bożego Ciała.
1: Oj, okrutny jesteś. No, jestem pewien, że ktoś się poczuł urażony właśnie.
0: I bardzo kurwa dobrze, ale sorry. Czy przypadkiem ci to tak nie wygląda, że ktoś tutaj sobie śpiewa armię zombie, zanim idzie?
1: No, tak to jest.
0: I takie, wiesz, tylko sobie checkpointy odbija, nie? Tam nie wiem, czy to będzie jakiś tam punkt szczepień, czy punkt morderstw, czy czegoś. Czy znakowania obywateli. Ale myślę, że to jest bardzo dobre skojarzenie.
1: No, kiedyś już nagrywaliśmy audycję, jak przetrwać apokalipsę zombie z Alosem i się zastanawialiśmy, czy w góry uciekać, czy gdzieś właśnie na wyspie najbezpieczniej. No, ja chciałem w góry uciekać, ale to Alos wtedy mi zwrócił uwagę, że po pierwsze ja nie jestem alpinistą też, a poza tym może być zombie alpinista albo zombie góral. No i mogą być różne odmiany zombie. No, mogłoby nas zaskoczyć, bo okazałoby się, że zombiaki nie są do końca takie jak z filmu, że zachowują więcej swoich jakichś cech, umiejętności. Też, no, przypominam, że w dawnych filmach o zombie, w tych pierwszych, to zombie człapały, a potem zaczęły nagle zapierniczać, nie? Jak Ben Johnson. Albo jak nakoksowana tchórzofretka. No i bardzo zwinne się nagle zrobiły te zombie, cholera wie. No, stężenie pośmiertne raczej nie rokuje tutaj zbyt szybkiego poruszania się, właśnie takie człapanie bardziej. Fajny był horror Cmentarz dla Zwierząt, o zwierzętach zombie, nie? Zwierzęta zombie to też taki trochę nowszy wynalazek. Dużo o tych zombiakach jest, dużo wersji, ale to zawsze jest trochę opowieść taka, zawsze mi się to kojarzy, trochę taka o ludziach i jest w tym taki podtekst satyryczny trochę, jakby wiesz, że ludzie i tak mają w sobie coś z zombie. No popatrz, jak się zachowują, jak zrzucą do Biedronki jakąś promocję, klapę Kubota, to jak się potrafią deptać. Wydają się nieartykułowane dźwięki, depczą się, szarpią, drapią.
0: Był taki jeden odcinek Black Mirror, w którym, to był Black Mirror, ale nazwy nie zapamiętam, ale dużo odcinków nie ma, to sobie znajdziecie, a zapewne znacie, gdzie był pewien konflikt wojskowy, gdzie żołnierze mieli swego rodzaju takie, wiesz, takie hełmy wirtualnej rzeczywistości, które tam ich wspierały, tak, na zasadzie, że miałeś tak jak w grze pokazane, ile tam ci zostało amunicji, dajmy na to, ile wiesz, ile, jak tam ze twoim zdrowiem, stanem ciała i tak dalej, ale oprócz tego ten hełm, który został zdjęty przez jednego z bohaterów właśnie podczas jednego szturmu, pokazał, że on tej grupie, którą atakowali, zamieniał twarze na takie, wiesz, na takie paskudne, zzombione. I w momencie, kiedy on zdjął ten hełm VR, to się okazało, że to są zwykli ludzie, którzy zamiast robić takie to krzyczą, nie zabijaj, ja mam tu dzieci.
1: Tak, pamiętam ten odcinek. No, okrutny był. No... To też takie trochę właśnie nawiązanie może do tego, co jak ludziom piorą mózgi czasami podczas wojny, nie? Mhm.
0: No tutaj pierwszą taką goebbelsowską strategią jest oczywiście odczłowieczenie. No tutaj wspominając naszą kochaną kozę, tak? To coś.
1: Właśnie to też, tak, dokładnie.
0: Tak, i to taka idealna goebbelsowska strategia. Skuteczna, nie elegancka, ale jak najbardziej skuteczna. Jeżeli wystarczająco odczłowieczysz swojego przeciwnika, no to już wówczas nie będziesz widział w nim, wiesz, drugiego człowieka, który ma swoje emocje, który ma swoje problemy, który ma swoje smutki i radości, który ma swoje życie, tak?
2: Śmiechu warte.
0: Wiesz, no, to jest na pewno bardzo Fidery. Trudne dla człowieka, który miałby zabić nawet drugiego człowieka, ale jeżeli odczłowieczysz swojego przeciwnika i nawet zrobisz to z niego takie wirtualne zombie. I tutaj, wiesz, w momencie, jeżeli byśmy się tutaj pobawili w to, żeby, nie wiem, żeby uznać Arabów za takich zombie, to było modne tam w okolicach tam 2015 i tak dalej, to taka cała polityka, że uchodźcy przychodzą, nachodźcy i oni tutaj nas zdominują i nam wszystko ukradną i w ogóle będzie i ogółem będzie przejebane. To był właśnie ten sam protokół. protokół odczłowieczenia, który sprawia, że jakakolwiek nawet dyskusja na ten temat, w momencie, jeżeli wpadniesz w ten przypadek zombienia, tak, zobaczenia w drugim człowieku jakiegoś, nie wiem, zwierzęcia, jakiegoś robaka, jakiegoś karalucha, to już z tego punktu ciężko wrócić.
1: No, tak robili właśnie Japończycy z jeńcami, Chińczykami, nazywali ich kłody, nie mylić z pewnym nadającym audycję o rzeczach.
0: A za monety co z tymi kłodami można zrobić?
1: No właśnie, dużo z nimi robili, na dużo sobie pozwalali, bo pomagało bardzo to odczłowieczenie, no, czyli japońscy faszyści to robili, naziści też, raczej, no, Żyd to był dla nich w najlepszym wypadku jakiś najgorszy gatunek człowieka, taki parch, jakiś zepsuty człowiek, no, ale to już od stąd bardzo blisko do stwierdzenia, że to właściwie nie jest człowiek. Dzięki Fryderyku. Fryderyk pisze, nawet nawiązując do zombie musi pojawiać się plucie na kościół i polskie społeczeństwo. Lubię to.
0: Tutaj temu zaznacza, teraz ten problem wrócił w USA i są to członkowie gangów. Wiesz co, nie powiedziałbym, że on wrócił. Wydaje mi się, i to jest tak kompletnie, że tak powiem, instytut danych z dupy, a przynajmniej do tego będę się tylko i wyłącznie przyznawał, że jeżeli jesteś w jakimś środowisku rywalizującym, czy to będzie gang, czy to będzie na przykład polityka, to w dalszym ciągu będziesz odczłowieczał tę drugą stronę, nad którą chcesz przejąć kontrolę, którą chcesz nakryć czapką.
1: Słyszę jakieś przyjemne dźwięki.
0: Oj tam.
1: Bardzo lubię takie dźwięki. No, proszę mi nie robić smaka.
0: I tak to się właśnie powoli żyje na tym świecie.
1: No, niektórzy by może powiedzieli, że właśnie po takich rzeczach się w zombie zamienia człowiek. No. Ale ja tak nie uważam. Uważam, że wręcz przeciwnie.
0: Na chwilę na pewno się robi zombie, ale to też jest jakiś taki, nie wiem, jakiś taki sposób, no ale to... Przez jedną godzinę w ciągu całego tygodnia, czy nawet niech to będzie 6 godzin w ciągu całego tygodnia, sobie pozwolisz na takie zombienie, no to chyba nic na tym nie tracisz.
1: Wszyscy się na różne sposoby zombiamy, jak się zastanowić, nie? Lubimy przestać czuć po alkoholu, ale u siebie widzę, właśnie zaprzeczam tym pogłoskom, że krawiec jest już prawie, że alkoholik, już mało co brakuje. Nie, no ostatnio trochę popiłem znowu, ale znowu teraz nie będę. Znowu przez 2 miesiące, to chyba nie jest tak źle, nie? Tak, po prostu naszło. Chciałem, żeby Zenon przegrał zakład, no dobra. Niech będzie, że się przyznam. No.
0: Ty, ale ty się śmiejesz, ale wczoraj właśnie na audycji z Becią, jak Zenon zadzwonił, to powiedział, że coś tam nawiązał do starożytnego Rzymu i powiedział, że on zrobi z tego audycję. I ja go uprzedziłem. Stary, mam wycinać, czy naprawdę zrobisz? Ja go, kurde, będę. Ja go będę pałował tak, jak on ciebie pałował, żeby zrobił tę audycję o starożytnym Rzymie.
1: No on mnie o wszystko pałuje, co nie dotrzymam słowa, zawsze mi wypomina taki wyrzut sumienia. To tak, o Rzymie, to ja też go będę męczył teraz. Tak codziennie będzie miał na komunikatorze, jak tam ta audycja o Rzymie i co z tym Rzymem. Jak widzę, że jednak nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i będę mu tak pisał teraz 5 razy dziennie, niech zobaczy, jak to jest.
0: Ale... Karba wraca, a ja karbie uwielbiam pomagać.
1: Ale to prawda, audycja o Rzymie, ja strasznie lubię temat Rzymu, to jest w ogóle no, ciekawe, pod każdym względem praktycznie.
0: A tutaj przy okazji też warto wspomnieć starożytne czasy Nocnego Radia, w których to Zenek tam wrzucił kilka takich artykułów blogowych, między innymi tam było o uzbrojeniu, ale kojarzysz, tak? Miał tam dwa czy trzy takie notki całkiem fajnie napisane ze źródełkami, bardzo fajnie, wiesz,
1: tak.
0: Pamiętasz, nie?
1: No. Był taki artykuł po prostu był na stronie Nocnego Radia, fajny, no,
0: do poczytania. To się bardzo nie, to nie odebrało takiego, wiesz, takiego impaktu, jaki chciałbym, żeby odebrało, A, to naprawdę fajna rzecz, aż sobie za chwilkę to wyciągnę. Tymczasem witamy Etama, a ja pójdę na balkon szukać tych artykułów.
2: No hej, hej. Rozgryzłem wielką tajemnicę Skype'a. Jak nie mogłeś mnie dodawać, czy innych użytkowników, to znalazłem taką opcję, że tam gdzieś od tych setek różnych przełączników. I jak teraz mnie odebrałeś razem z potrzebą, tak? Udało się, to zwrócił ten magiczny dzwonek, który dzwoni, kiedy jak już mnie podłączyłeś, to dzwoni. Także albo będziemy mieć ten dzwonek magiczny, albo można wyłączyć tą opcję, żebyś mógł mnie odbierać. Także czekamy, aż to Skype się naprawi. Nie wiem, może by do nich w komentarzu napisać, jak mi może nie zdają się z tego sprawy, bo no kto wie, czy oni to testują w ogóle tak dokładnie, nie? Jak poprawiają te nowe wersje.
1: Skype już pod wieloma względami bardzo źle działa, wszystko się w nim psuje. A to z tym dołączaniem to też to różnie jest, bo na przykład no, często mi się pojawia opcja, że mogę cię dodać do rozmowy, ale jak na przykład nie zdążę, to potem już do ciebie nie mogę oddzwonić, tak jakbyś był, wiesz, już wyłączony ze Skype'a. Stąd tak, że trochę w jedną stronę to jakby działało. Z dołączaniem to jest inny trochę problem, no, ale to zostawmy te technologiczne dyrdy małe.
2: To co, kim dla was, znaczy już dla ciebie, bo już potrzeby chyba nie ma, czy jest? Nie, jest jeszcze.
0: A masz sznur, czy mam ci zaraz go... Krawiec ci pisał, że nie lubi takich tematów.
2: A, no dobra, okej, okay, dobra, bo nie widziałem. No dobra, no nie będę już o tym mówił. Nie przeczytałem, bo...
0: Nie, bo to jest takie, wiesz, taki magiel towarzyski się nagle robi, takie wzajemne obrabianie dupy. Kiedyś próbował to zrobić Tesla, wtedy Krawiec wpadł w tę pułapkę, ale co tam sobie porozmawialiśmy, to nasze i mi się wydaje, że do pewnych sensownych wniosków doszliśmy. Ja rozumiem, ty się zatrzymałeś gdzieś tam mentalnie jako 10-latek i jest to dla ciebie atrakcyjne, no ale to... No, tak się zatrzymał, takie są jego dowcipy, takie są jego jakieś podjazdy, tak, on cały czas wspomina te swoje wspaniałe lata 70., 80., on jest 10-latkiem, tak, więc no mentalnie.
2: Dostałem tą piłeczką w głowę.
0: Nie ma w tym absolutnie nic złego, tylko że wiesz, no kurde, to jednak nie obrabiaj dupy ludziom, którzy tego sobie nie życzą.
1: Ale to nie chodzi Etamowi chyba o obrabianie dupy, ty mówisz o pomyśle, że on chciał zrobić audycję, kim jest dla was tam Krawiec, kim jest dla was Zenon. Tak. No ale to
0: mówię, że to się skończy obrabianiem dupy.
1: No w sumie,
0: przerabialiśmy to.
1: A no w sumie tak, tak by się to skończyło, to wiadomo, Etam może sobie nie zdaje z tego do końca sprawy, ale tak to się zawsze skończy, no bo nie wszyscy będą przychylnie nastawieni i każdy będzie chciał albo pochwalić, albo wyrazić swoją dezaprobatę.
2: No to teraz podlogowa informacja dla Gumbala. Gumbal, wykreśl to z listy pomysłów, bo on już się prawie zgodził.
1: Wiesz co, tam tak nikt, chyba większość ludzi tak by nie chciała, żeby robić audycję na ich temat, no bo kimże my jesteśmy, jakimiś kurwa tutaj Bóg wie kim, żeby o nas jakąś audycję robić, kim jest dla was ten, kim jest tamten. No tak, no, wiesz, to ty jesteś tutaj, ty jesteś takim ważny. Trochę wyjątkiem, takim narcyzem trochę i ty lubisz tam, a ja to, jak ja, to ja, bo ja, tak masz w sobie takiego Wałęsę trochę, no i dobra, no ale to o sobie rób może.
2: Ale wy jesteście dla mnie ważni, no to co ja na to poradzę. No,
1: to jakąś laurkę też... narysuj, jakiś ładny obrazek kredkami.
0: No, dobra. Jeżeli chcesz zrobić mi przyjemność, to znajdź pracę.
2: Oj nie, wiesz co, ty ode mnie chcesz, żebym ja co, żebym tam... Nie, to tak jakbyś mi powiedział, idź do wojska, jak miałem 19 lat. Przecież to by się źle dla wojska skończyło. To... Nie, nie może.
0: To na pewno.
2: Ja bym cały czas w areszcie siedział, nie? To jest oczywiste, bo w tamtych czasach, nie wiem czy wiecie, jak się nie wykonywało rozkazu, to można było całą służbę przesiedzieć, a potem trzeba było to jeszcze odrobić. To nie jest tak, że przesiedzieliście całe 2 lata czy półtora, bo ja już te półtora roku było w areszcie. Nie, potem kampania karna i trzeba to było odrobić, nie?
0: Zawsze, jeżeli masz skillę, to możesz dołączyć jako bramkarz, bo tam opowiadałeś o graniu w gałę, do Legii Warszawa, która nazwa Legia się nie wzięła z przypadku.
2: No tak. Znaczy wiesz co, ja to dzisiaj Dzisiaj żałuję, że nie poszedłem do resortu siłowego, ale oczywiście do szkółki oficerskiej, bo taką miałem propozycję. Ale to co zrobić? Byście dzisiaj rozmawiali z emerytem szczęśliwym, mundurowym. No oczywiście zawsze była ta mała, że tak powiem, to mało prawdopodobieństwo, żeby mnie wyrzucili po okresie próbnym, no ale powiedzmy,